0: koncert jazzowy, bo żeśmy niczego nie ustalili, nic nie wiemy i będziemy improwizować.
1: Nic nie wiemy i chcemy państwu coś powiedzieć?
0: Nie, no nie wiemy, co mamy powiedzieć. Nie poradzimy sobie. No coś tam wiemy, ale tematów faktycznie dzisiaj nie ustaliliśmy, więc będzie improwizacja. No, Łukasz Jankowski.
1: Ale ja ci wysłałem tematy.
0: A ja ich po prostu dzisiaj nie przeczytałem.
1: No, bo wysłałem je we wtorek, tak?
0: No właśnie, jasne. Dlatego od wtorku wiele się zmieniło. Od czego by tu zacząć?
1: Nic się nie zmieniło.
0: Faktycznie polityka jest jakby w trendzie bocznym. Jakby tak, niby dużo wydarzeń, ale wszystkie jakieś takie niezbyt przełomowe. A to jakiś Lenz, senator, no obrzydliwe rzeczywiście wykorzystywanie, ale czy to jest coś, co zmienia politykę? Jakiś
1: to nawet nie zmienia senatora Lenza.
0: No więc właśnie.
1: Obiecała Platforma, że już... Nie. Pani Dominika Wielowiejska, czyli Gazeta Wyborcza, tak napisała, wypisując całe stada nierozliczeń wewnętrznych Platformy, że oni chyba tego nie zrobią, a jak zrobią, to dopiero po wyborach.
0: Więc na początek złamaliśmy wszelkie zasady nowoczesnego marketingu, bo we wszystkich audycjach, a państwa witają, to mówią, czeka nas niesamowity program, mamy całą masę towaru nowego, świeżego, przełomowego i słuchajcie nas koniecznie, bo to, co teraz się wydarzy, będzie przełomowe i razem z nami przyjdzie do historii, ewentualnie jeszcze niektórzy tworzą swoją sektę, dodają, powiemy wam prawdę o świecie, nie tylko jak nas
1: świeży
0: słuchać.
1: Towar, tak proszę jest. Pana, to u mnie jest w moim domu, bo są dwa sklepy second hand z odzieżą i tam jest zawsze napisane, że jest świeży towar, a kilogram kosztuje 19 zł. A ile kosztuje kilogram tego, co my robimy?
0: To zależy od państwa. Na początku była promocja, autopromocja Patronite'a, więc to już państwo wycenią. No ale dobrze, ale już do rzeczy, skoro złamaliśmy wszelkie możliwe zasady automarketingu, to przejdźmy jednak do konkretów. Ja jednak w tym tygodniu widzę parę ciekawych rzeczy nowych.
1: Walpan.
0: Konfederacja. To, co się wydarzyło między Mentzenem a Bosakiem.
1: No właśnie, nic się nie wydarzyło.
0: Nie, oni do tej pory milczeli, a teraz już rozmawiają, tylko się kłócą publicznie.
1: Bosak
0: i to jest ciekawe.
1: Tak, objechał pana Mentzena. Słusznie zresztą. Natomiast pan Mentzen opowiedział na jakimś targu, czy w Kanadzie na ulicy do ludzi, o tym, że na 200 wiecach już mówił o tym, że armia nasza jest do niczego. To jest ciekawe, ale w takiej mikroskali właśnie zjawisko. Wreszcie Bosak się odważył na pokazanie jakichś różnic. Wreszcie spróbował zasugerować, że on to jest kompetentny, wszystko umie, wszystkiego się uczy, a think tank ma już od pół roku zbudować. A pan Mentzen to taki tam PR-owiec jest byle jaki. A tu odgryzł mu się Mentzen wiadomostką o tym, że mamy armię, ale jej nie mamy. Myślisz, że to oznacza, że przywódcy Konfederacji, Mentzen z Bosakiem, walczą o władzę przed wyborami, albo już zaczęli, czy też inaczej jest, że pan Bosak czuje się nie do wypromowany i próbuje jednak coś powiedzieć, że może między tymi partiami są jakieś różnice. Bo jak wiemy, to ci dwaj panowie prawie ze sobą nie rozmawiają, a jak rozmawiają, to się kłócą.
0: Tak, znaczy na piwo razem nie pójdą, to już nie jest żadna tajemnica Poliszynela.
1: Jeden z liderów powiedział, lepiej, żeby oni ze sobą nie gadali, bo wtedy będzie mniej kłótni, ale to znaczy, że tam nie ma żadnej debaty programowej.
0: Nie ma, jak mi powiedział, zresztą na tej antenie, a potem poza studiem, pan Bartosz Bochęciak, to jest osoba, która jest dość blisko, nie jest tak najbliżej, ale jednak jest dość blisko w takim drugim kręgu, jakby patrzeć na partię Nowa Nadzieja, środowisko Mentzena, jak na kręgi platońskie, to jest takim drugim kręgu od Mentzena, więc nie jest najbliżej, ale jest dość blisko. Powiedział, to jest małżeństwo z rozsądku. I ono się raczej nie rozpadnie, ale tam tej miłości nie ma już w ogóle żadnej i oni tylko idą trochę osobno. Ciekawe będzie Kraków, bo w Krakowie, jeżeli się referendum uda, to bardzo możliwe, że Ruch Narodowy wystawi swojego kandydata, a Nowa Nadzieja swojego, więc to będzie, więc już nawet tam będzie rozjazd będzie do dowód. Sejmu, pewnie pójdą razem, ale co jest bardzo ciekawe, ja oczywiście nie wiem, tak, znowu złamię wszelkie przekazy.
1: Przyznasz się.
0: Tak jest, bo wszyscy mówią, że wszystko wiedzą i siadają przed mikrofon i po prostu znają cały świat, a ja, proszę Państwa, nie wiem, dlaczego to jest spowodowane, ale mam dwie hipotezy, dwie teorie. Jedna jest całkiem spiskowa, chociaż przy okazji tej wymiany zdań publicznie jeden z polityków Nowej Nadziei wspomniał o wykształceniu, że jak Krzysztof Bosak może poprawiać w kwestii ekonomii Sławomira Mentzena, skoro tamten ma doktorat z ekonomii, a Krzysztof Bosak raptem maturę zrobił, a próbował magistra i mu się nie udało, co pokazuje, że już publicznie na antenach zwolennicy Sławomira Mentzena wyciągają sprawę Kolegium Humanum.
1: To jeszcze druga jest rzecz.
0: I tylko ja dopełnię, i to jest pierwsza hipoteza. Stanowisko, stanowisko Krzysztofa Bosaka wynika z tego, że jest szantażowany sprawą Kolegium Humanum i że na niego są kwity i stąd on jest taki spolegliwy, grzeczny, bo i stąd nie idzie tak ostro, chciałby Mentzen, bo właśnie pan minister Żurek ma te kwity i w każdej chwili może, tak jak Szymona Hołownię, postawić zarzuty Krzysztofowi Bosakowi. I to jest jedna hipoteza idąca na rękę Mentzena. Mam drugą, która idzie na rękę Bosaka, a jest przeciwko Mentzenowi, ale to w tej pierwszej, jak rozumiem, coś powiedzieć.
1: Nie, ale mało. Tak na pewno jest, bo to jest od pewnego czasu i te bajki, czy tam prawda o tym, że jednak i pan Bosak, i pan Hołownia coś mają wspólnego z tą dziwną uczelnią. To tak, tylko że w momencie, w której jakiś polityk Konfederacji Mentzena zaczyna o tym mówi, albo nawet tylko wspomni, to znaczy, że logicznie staje po stronie prokuratury i nie będą bronić Bosaka, gdyby prokuratura coś na kształt zarzutów mu postawiła. Więc to jest jeszcze coś więcej.
0: To jest ciekawe, warto zapytać. A druga hipoteza, to też zaczerpnąłem tym razem trochę z tej publicznej wiedzy, tak jak to o tym Kolegium Humanum, w tych publicznych wypowiedziach polityków Nowej Nadziei, którzy wskazywali, że tam Bosak tak mówi, bo właśnie jest ta sprawa Kolegium Humanum. To jest z wewnątrz, że podobno to od pana Hogaja. To jest taki szef think tanku, który przez chwilę był przy BBN-ie, stąd wywalony, ma osobistą zadrę do pana Kukuły, no i on powiedział Sławomirowi Mentzenowi: Sławek, tam przywal w tego Kukułę.
1: Ty mówisz o panu, który się nazywa Hoga.
0: Hoga, a powiedziałem Hogaj. Hoga.
1: Powiedziałeś Hogaj.
0: Hoga, tak, Hoga. Pan Hoga. Mhm. Ja go wcześniej niespecjalnie znałem, dopiero teraz czytając odkopałem, że on był bohaterem reportaży w TVN-ie w kampanii wyborczej, miał takie tam niestandardowe pomysły, jak to, żeby każdy mógł mieć dostęp do broni, nawet dziecko, żeby tą broń sprzedawać na każdym rogu ulicy, no i oczywiście...
1: Żeby sobie postrzelało.
0: Tak, i żeby też, oczywiście, przypomniałem się taki filmik, jak grupa czarnoskórych najemników w Afryce daje kałasznikowa małpie, dokładnie szympansowi, nagle ten szympans trzeba strzelać i oni uciekają wszyscy. Podobny pomysł, żeby dzieciom rozdawać broń.
1: Dlatego będą dawać robotom raczej.
0: Tak, być może. Tak to się skończy. No
1: ale
0: i że ten
1: to
0: pan
1: są
0: Hoga...
1: rasiści. Przecież zawsze najgorsi rasiści traktowali ludzi czarnych w Afryce, właśnie mówiąc o nim per małpy. No, nie, to
0: jest taki, no, taki.
1: To małpa się odstrzeliła.
0: A to jest filmik sprzed paru ładnych lat, więc nie jest to AI. To jest, że właśnie pan Hoga to powiedział, no i Sławomir Mentzen trochę nie mając na siebie pomysłu, będąc biernym od czasu kampanii wyborczej, de facto mało co robiąc, teraz ruszył w trasę, no i szukał pomysłu, gdzie by tu się pokazać, no i się pokazał. Mądrze czy głupio, tego ja nie wiem, bo oczywiście tutaj Krzysztof Bosak skrytykował, wielu publicystów skrytykował, nawet tych prawicowych, na przykład ludzie z Nowego Ładu, czy takiego miejsca, które jest bardzo konfederackie, konfederacko-braunowe, na przykład taki Mateusz Nowak, który tam jest nawet braunistą, tutaj powiedział, nie, to jest skandal, to jest tego, dobrze, że Krzysztof Bosak się odciął. No ale komentarze w internecie były już inne. 35% poparcia dla Sławomira Mentzena. To jak dla niego polaryzacja na poziomie 65% krytyki, 35% poparcia, to jest w tomu graj. Znaczy, że on do siebie skłania 35%, to jest dla niego dużo.
1: No tak, ale my jesteśmy stare nudziarze, chociaż jesteś dwa razy młodszy ode mnie.
0: Mentalnie nie wiadomo, kto tu jest starszy.
1: I dalej będę kontynuował, jak się uda. My jesteśmy poważni.
0: Nie bądź takim pesymistą.
1: Pan Mentzen krytykuje, mówi tam, polska armia jest do niczego.
0: Nie. Tutaj się cofa,
1: tak
0: oczywiście.
1: Powiedzie.
0: Nie, narracja jest taka, no bo gdzieś nie może żołnierzy obrażać wszystkich, bo to
1: no
0: jest
1: właśnie.
0: Duży ekran, więc on mówi, to jest armia lwów, prowadzona przez barana, tak? Czyli on punktowo wybiera sobie dowództwo armii i atakuje, no ale no, jest politykiem demokratycznym, więc nie można powiedzieć żołnierzy.
1: Co innego chcę powiedzieć? Otóż armią poważnie zajmują się tacy ludzie jak... i cała banda jest ich, pan pułkownik Rowaj, pan pułkownik Lewandowski, Marek Budzisz, ale i w Wonetcie dziennikarze tacy jak pani Rzemła, która książkę o tym napisała, więc treści jest dużo, zarzutów jest dużo, że ta armia jest źle zorganizowana, ma złą taktykę, nie ma strategii i tam różne takie, dowództwa też nie ma. Otóż pan Mentzen mówi bardzo ogólnie o tym. A ja nie widzę w nim wiedzy analitycznej i strasznie jestem ciekaw, bo jak pamiętasz, jak zaczęli gadać o gospodarce i ekonomii, to Morawiecki ograł Mentzena. Tak mówi większość komentatorów.
0: Nie, tam rzeczywiście poszedł do niego i nawet na własnym kanale Sławomira Mentzena, gdzie debata była transmitowana, to większość komentarzy zwolenników Mentzena uznawało, że Morawiecki tą debatę wygrał, więc...
1: Krótko mówiąc, bardzo powątpiewam w analityczną wiedzę pana Mentzena. Jak on mówi, to ja jej nie słyszę. Z drugiej strony Bosak jest kompetentnym politykiem, który bardzo dobrze czyta, rozumie, uczy się i tak dalej, tylko nie ma tego magistra. I wydaje się, że relacja między nimi jest niesłychanie asymetryczna i w każdym pojedynku wygrywa Mentzen. Organizacyjnym, tam wyborczym, finansowym. Mentzen jest lepszy, tylko że jak już by podsumował to wszystko o tej konfederacji, to się wydaje, że Mentzen tworzy sytuację pod tytułem chłopaki i dziewczynki. Nie możemy przecież skazać się na koalicję z PiS-em. W związku z tym zostawiamy sobie możliwość taką dorozumianą koalicji z Tuskiem. Ale elektorat Mentzena jeszcze przez rok nie da się przekonać. Więc problem polega na tym, że to Bosak w elektoracie ma przewagę programową, w elektoracie Konfederacji. I pytanie, czy w ogóle na to przyjdzie czas, żeby ta analityka zagrała tutaj w kampanii wyborczej. Może tak będzie, jak ty mówisz, w Krakowie. Tam też jest ciekawa rzecz. To referendum jest tuż. A my nie wiemy, kto wystartuje w nim.
0: Znaczy, no tutaj trochę wiemy, to ja już państwu ujawnię. Kandydatem, który ma największe szanse ze strony tego układu rządzącego wejść do drugiej tury i który już się szykuje i już ma strategię gotową, jest Ireneusz Raś. I to mówię państwu
1: z pełną... Czyli zrezygnowali ze swojego prezydenta.
0: Bardzo możliwe, że wystawią, ale ja nie bardzo widzę polityka Platformy.
1: Dwóch się nie da wystawić naraz.
0: Znaczy Ireneusz Raś, jak tak czuję jego wypowiedzi...
1: Jest dobry programowo. Znaczy, to on inteligentny gość.
0: To on jest w takim szwungu, że on, on wystartuje. To, że on już trudno sobie wyobrazić, co tam Tusk musiałby mu zrobić, żeby on nie wystartował.
1: No ale wtedy skrzywdzi tego... Mieszalskiego, który z nich nie będzie miał szans.
0: Z tego, co wiem z Platformy, Donald Tusk zauważył Kraków i zdiagnozował to jako poważny kłopot. Jeżeli odwołują 24 maja Mieszalskiego, to będzie to bardzo poważny cios dla Platformy. Część polityków to lekceważy. Podobno Donald Tusk uważa za poważny problem, jeżeli odwoła. Jest w ogóle tego Mieszalskiego wściekły, jak jasna choroba. Na pewno go poświęci tak czy inaczej, Mieszalski ma przeklapane. Chyba, że Donald Tusk jakoś zejdzie ze sceny politycznej, zanim mu się kadencja skończy, o ile przetrwa referendum. Jeżeli go nie przetrwa, to nigdzie już nie wystartuje, jest skreślony u Donalda Tuska, bo Donald Tusk boi się, że to się stanie
1: początkiem śnieżnej kuli.
0: Tak jest. Nie wiem, czy pamiętasz rok 14, na pewno pamiętasz i wybory na prezydenta, tam chyba też było referendum, albo inny był powód, ale wybory na prezydenta Elbląga. i zwycięstwo pana posła Wilka wtedy, świętej pamięci. Jaka to była prekampania, jaki to był sygnał, że PiS idzie do władzy w roku 15. I podobno Donald Tusk boi się podobnego scenariusza, stąd ten Kraków jest oczkiem w głowie. Czy odpuści całkiem? Tego nie wiadomo. W Krakowie, jak każdy wie, kto się tym zajmował, jest podział na Krakówek i aspirujących. Czy nie ma takiego miasta w Polsce drugiego, gdzie był tak silny podział na lud i elitę? Która idzie wbrew partii, bo na przykład Małgorzata Wasserman uratowała, załatwiła panu Miślarskiemu fotel prezydenta, atakując na końcówce kampanii Gibałę. Tak jest, i popierając go. Gdyby nie to, to wygrałby Gibała, więc na przykład Małgorzata Wasserman nie jest w tym kręgu Krakówka, a duża część PiSu jest w tej wersji ludowej. Tam to jest góra-dół spór, abstrahując od partii.
1: Coś też o tym chciałem powiedzieć. To, po pierwsze, pewnie jest tak, jak mówisz, chodzi o Tusku, bo z drugiej strony to referendum może odbudować PiS. To nawet nie, jeśli kandydat jego nie wygra, tylko jeśli się okaże, że ten PiS to naprawdę ma duże poparcie w Krakowie, bo ten PiS w Krakowie jest bardzo podzielony. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Tam szefem jest Basia Nowak. Była pani kurator, szefem
0: Mówiłem, Mińskiego. Że się na nic nie umówiliśmy, ale na to się umówiliśmy, że coś powiesz o pani kurator.
1: Tak, już mówię.
0: Właśnie.
1: Pani Basia jest niesłychanie atakowana przez media drugiej strony, ale i przez koalicję rządową. I w tej chwili też wyszedł na nią bardzo kłamliwy zresztą, przez to trochę zabawne, ale bardzo silny atak, bardzo duży tekst jej poświęcili i tam nawymyślali masę rzeczy, ale takie centralna nieprawda jest taka. Basia Nowak, Barbara Nowak nie chce obchodów 3 maja. A kłamstwo polega na tym, że ona powiedziała, że nie pójdzie na obchody rządowe 3 maja i proponuje zrobić swoje takie pisowskie, czy tam opozycyjne, mniejsze i zrobili tam pod jakimś krzyżem to. Więc chcę powiedzieć, człowiek ma prawo, nawet publiczny, powiedzieć, że tak rządu nie ceni, tak go nie chce, że nie chce chodzić na jego imprezy, w związku z czym robi swoje. Przecież nawet, znaczy nie zaczął to obóz prawicy, takiego sekowania rządu, tylko to koalicja rządowa pokazuje, jak nieistotni są przedstawiciele polityczni i państwowi prawicy. Nawet to widać, jak traktują prezydenta Nawrockiego, no jak wroga po prostu. I na przykład na wręczenie Orła Białego panu Poczobutowi.
0: Andrzej Poczobut.
1: Ani nie przyszedł na to Tusk, ani nie przyszedł na to Kosiniak-Kamysz, a wręczanie orderu Orła Białego w dodatku naszemu bohaterowi, jeszcze bohaterowi białoruskiemu, no to jest coś dużego, co się zdarzyło i trzeba to odnotować. Ale dlaczego według mnie Barbara Nowak jest atakowana? Bo właśnie jako szefowa PiSu ona go odbudowuje po tam tych podziałach, o których mówiłem. I w związku z czym staje się niebezpieczna, bo tamten PiS jak zacznie działać, krakowski, i jak się rozbuduje, to może zacząć dyktować to, co w tym mieście ma być, a może być to początkiem tej białej śnieżnej kuli, której się boi Tusk. I jest drugi powód, według mnie równie ważny, ale bardzo ukryty. Barbara Nowak była kuratorem małopolskim. Wiadomo, że jest przeciwko reformom Unii, też Barbary Nowackiej w szkole i prawdopodobnie jest tak, że ona strasznie przeszkadza jako ten przeciwnik tych reform seksualizujących szkołę i ogłupiających szkołę przede wszystkim. I że tu się może odbyć bitwa, bo pani Nowacka tak trochę się cofa, trochę jeden krok do tyłu, jeden do przodu i próbuje od września zrobić jednak poważną reformę tej szkoły, która wedle brukselskich zamówień.
0: Dobrze, to ja cię na chwilę opuszczę, bo nie wziąłem plecaka. W plecaku mam całą masę rzeczy, między innymi coś, co mi będzie potrzebne do uknucia nas najwstępnej narracji politycznej, którą chciałbym z tobą omówić, a ciebie bym w tym tymczasem poprosił, żebyś jednak skonkludował, bo tak żeśmy płynnie w ten Kraków nas wciągnął, jednak skonkludujmy, albo ty skonkluduj swoją wiedzą i doświadczeniem tą sytuację w Platformie, w Konfederacji. Koniec końców, do Platformy zaraz dojdziemy, po to jest mi potrzebny plecak.
1: Ale jak powiem coś ważnego, a ty nie usłyszysz,
0: Popatrz, ile ty stracisz. Bo tam mamy przecież...
1: Tam
0: są głośniki, tam jest radio odpalone. No dobrze, to ty konkluduj.
1: To już opowiadam.
0: Tak jest. Czy to jest rozpad, czy to... Nie. Zadam ci pytanie. Czy ten konflikt może być sygnałem, że jednak to małżeństwo z rozsądku nie dojedzie do wyborów w roku 27 na jesień?
1: Ja obawiam się, że będzie jeszcze gorzej. To znaczy, że do wyborów dojadą, a rozpad może nastąpić po, kiedy się okaże, że pan Mentzen próbuje koalicji z Tuskiem. Bo to nie tylko nie jest wykluczone, ale nie widać zupełnie u Mentzena próby dogadania się, nawet jakiegoś bardziej przyjaznego stosunku do prawicy, do prezydenta, do Bosaka samego. Bez tego nie da się stworzyć żadnego sojuszu prawicowego i myślę, że Mentzen będzie ostro się ustawiał do tego, żeby takiej koalicji nie było, żeby nie powstała przed wyborami, żeby miał swobodę decyzji po wyborach w zależności od wyniku i myślę, że on w to gra.
0: No dobrze, to ja się pod tym podpiszę, że tak to wygląda, chodzi o Konfederację. Rozdźwięk jest bardzo ciekawy i to warto odnotować z tego całego tygodnia, z całej afery, że po raz pierwszy publicznie doszło do różnicy zdań, chyba w ważnym temacie, bo on u Mentzena żyje trzeci dzień, ten kukuła, więc istotny element narracyjny jest wyraźna różnica między Ruchem Narodowym Krzysztofa Bosaka, który popiera dowództwo polskiej armii, i Sławomirem Mentzenem, który to dowództwo krytykuje. Bardzo jednak ważny element do podpisania. Zbyszek Dąbrowski, autor następnej audycji Republika Latina, nas słucha i od razu przyniósł plecak pod drzwi, stąd szybko wróciłem, a plecak był mi potrzebny, bo tam mam dzisiejszą prasówkę. I z czeluści plecaka wyjąłem gazetę wyborczą, bo Krzysztof...
1: Coś ty?
0: Tak, bo zabrałem jej z mojej drugiej...
1: Jak to wygląda teraz?
0: Teraz wygląda to tak. Ja pokażę tutaj do kamery. Tak to wygląda.
1: Dość czysta ta pierwsza strona.
0: Data się zgadza, to jest informacja prawdziwa. I cena, mam nadzieję, również. Tak, bo Krzysztof Skoroński zamawia różne gazety i wynoszę je z radia, natomiast Wyborczej nie chce, mimo moich próśb, zamówić, bo ma taki chyba awersję albo wstręt do Wyborczej, że...
1: Musiałeś sobie sam kupić.
0: Nie, wyniosłem z mojej drugiej pracy, bo tam z kolei zamawiają, ale nie czytają tak często, więc ja często biorę nieużywaną, są taka czysta i zabieram ze sobą.
1: Przez czysta to ja rozumiem taką techniczną kategorię, jak się robi pierwszą stronę od strony graficznej i czasami są brudne, to znaczy, że tam strasznie nawalony tekst, że tam te teksty się walą na siebie, czyli za dużo ich tam jest, nie ma tak zwanego powietrza. Tutaj to dość nieźle wygląda.
0: No i słychać, że mamy przy naszym stole drukarza lat 80., ale dobrze, ale my do
1: Ja ołów pamiętam ołów. Jeszcze w Ekspresie Wieczornym.
0: No, to były czasy.
1: To były piękne czasy.
0: Kiedyś o nich opowiemy, bo byłeś następcą na stanowisku redaktora Jarosława Kaczyńskiego.
1: Strasznie lubiłem w nocy pracować, bo w Ekspresie w nocy się robiło numery, chyba do drugiej,
0: trzeciej.
1: Dobrze,
0: to ja państwu powiem, po co ten cały cyrk i po co cała ta opowieść i po co ta wyciągana czysta gazeta wyborcza z mojego plecaka. Mianowicie teraz naszym widzom na YouTubie pokazuję zdjęcie, które dzisiaj umieścił Donald Tusk. Tobie go opiszę i radiosłuchaczom również, bo nie jest to trudno.
1: Tusk umieścił zdjęcie w gazecie wyborczej?
0: Na swoich mediach społecznościowych umieścił zdjęcie, które ja teraz pokazuję na naszym YouTubie. To jest Tusk, Donald, premier obecny, klęczący pod złożoną wiązanką przez niego kwiatów przed czyim grobem?
1: Jana Pawła II na pewno.
0: Jana Pawła II. Sanctus Johannes Paulus.
1: A, czyli kampania wyborcza już się u Tuska zaczęła.
0: To jest jeden element. Donald Tusk publicznie klęczy przed grobem papieża. Dopiero co był w Brukseli, miał maseczki z piorunami, teraz klęczy przed... To jest w ogóle niesamowite, muszę powiedzieć. I stąd mi się od razu skojarzyła wyborcza. Powiązałem fakty, bo wyborcza wypuściła dzień po dniu dwa sondaże. I zrobiła wokół tego, jak na swoją obecną miarę, duży szum. Nie jest to już duża miara. Pierwszy był taki, że tam, prawda, Platforma, Lewica startują osobno, no i razem wedle tego sondażu mają szansę, żeby ewentualnie odnowić rządy.
1: Prawica i Lewica.
0: Nie, nie, Koalicja i Lewica.
1: Koalicja
0: i Nowa Lewica oddzielnie.
1: Znaczy Platforma.
0: Platforma.
1: No wyszło nie tam 51,5.
0: Że są w stanie. A dzisiaj jest drugi sondaż tej samej pracowni, ale zadane pytanie jest inne. Jak to by było, gdyby wspólnie była jedna lista Koalicji Obywatelskiej, czyli partii Donalda Tuska i Nowej Lewicy, czyli partii Czarzastego.
1: I Guzik wyszedł.
0: I Guzik. I wyszło, że
1: znowu,
0: że tutaj, prawda, na blok wyborczy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy chce głosować 35% wyborców. To mniej niż łączne poparcie KO i Lewicy w wariancie startu oddzielnego. 38,6 punktów procentowych. Znając liczby uprawnionych, to około 29,5 miliona. Możemy przy danej frekwencji szacować, że elektorat wspólnej listy to jest około 6 milionów 600 tysięcy wyborców. To 720 tysięcy mniej niż łączna liczba wyborców popierających KO i Lewicę w starcie oddzielnym. I teraz ja sobie patrzę na ten sondaż, na tą narrację wyborczej, że absolutnie żadna jedna lista. Startujcie oddzielnie. Jak startujecie razem, to macie mniej.
1: Zawsze tak te partie poza Platformą
0: ucieka wam 720 tysięcy głosów wyborców, a tymczasem Donald Tusk leci do Watykanu, rozmawia z papieżem, który każe mu być gołąbkiem pokoju, peacemakerem, prawda, że teraz będzie łagodny i strzela sobie fotę, klęcząc i będąc zamodlonym przed grobem świętego Jana Pawła II. Co to oznacza, ta przydługa historia, po co ja to wszystko robię? Bo moim zdaniem mamy potwierdzenie dzisiaj właśnie, że Donald Tusk podjął decyzję, że Lewica startuje samodzielnie i ma robić wszelkie lewicowe szaleństwa na własną rękę i spróbować
1: i on
0: wyszarpać.
1: Za to nie będzie odpowiadał.
0: I on z tym odpowiadał i nie będzie ich zjadał, a on, proszę bardzo, odkurzy wszystkie swoje święte obrazki, które postawił w roku 2005 i będzie sobie w domku. I będzie przy nich robił sobie zdjęcia
1: to
0: z żoną, z dziećmi i wnukami.
1: Postawić je w KPRM-ie, na biureczku.
0: W KPRM-ie i będzie udawał
1: jak
0: teraz...
1: Jak amerykański polityk, zawsze ma tak rodzinę i jednego Chrystusa.
0: I to jest moja myśl na dzień dzisiejszy. Co ty to o niej myślisz?
1: To zauważ, bo tak przypadkowo wspomniałem o tym tekście Dominiki Wielowiejskiej. Nie wiem, czy on był w papierowej gazecie, czy tylko na jakimś portalu Gazety Wyborczej, ale to był ciężki tekst. Platforma zrobiła źle i tu wylicza tam 5 czy 6 spraw i mówi, no i co oni z tym zrobią? Oni nic z tym nie zrobią. Oni się chronią, jak w doktrynie Neumana i oni... Jeżeli coś zrobią, to dopiero po wyborach, jeśli doznają klęski. Jeśli wygrają, oczywiście nic nie zrobią, tak należy jej tekst czytać. No, problem jest trochę śmieszny, to znaczy śmieszna jest Gazeta Wyborcza, która już bardzo mało znacząc w Polsce i na rynku medialnym i w polityce, próbuje ciągle ustawiać tą dużą grę.
0: Ale owszem, zauważ, to jest wszystko prawda, ale jest jakieś połączenie między Wyborczą a Tuskiem.
1: Z całą pewnością.
0: Oni nie robią tego amuzo.
1: Zdanie chciałem dodać, tak, że być może Wyborcza już nie robi tego sama, nie wymyśla tego, tylko po prostu jest pasem transmisyjnym od Tuska.
0: pamiętasz, przed wyborami w roku 23 wyskoczył taki śmieszny socjolog, tego nazwiska nie pamiętam, który na całych szpaldach wyborczych przez kilka numerów pokazywał, jak to jedna lista wygra, bo wtedy była taka narracja Tuska, że on potrzebuje jednej
1: tak
0: listy.
1: No,
0: to teraz masz zupełnie odwrotną i z tego wnoszę, że Donald Tusk już nie potrzebuje żadnej jednej listy, że Donald Tusk gra na to, że ewentualnie być może z PSL-em wystartuje, ale że on idzie teraz na prawo, on teraz jest papa katolik i walczy, prawda, o polską suwerenność, a lewica ma dostać ten tlen i tam się zagospodarować i w ten sposób ten
1: wszystko
0: blok...
1: Wszystko na nią.
0: I w, nie, trochę na nią,
1: niech
0: ale...
1: Niech robi, co chce.
0: Tak.
1: Jeżeli dostanie większość.
0: Ale też dostanie będzie... tlen od Tuska.
1: Tak. O tym mówię.
0: I tu jest też element Nowackiej. Pytanie, co będzie... Tylko pytanie, co z Nowacką? Czy ona może na użytek lewicy robić te wszystkie wariactwa w szkole, czy jednak Donald Tusk będzie ją stopował, bo jednak na niego to też spada. Czy on teraz, będąc świeżo upieczonym katolikiem modlącym się w Watykanie przy grobie Jana Pawła II, na pewno może mieć Nowacką i...
1: Upieczonym świeżo po raz drugi.
0: Po raz drugi.
1: To już wiesz...
0: Drugie świeżości katolikiem.
1: Tak, jak
0: zawróconym.
1: Się tak piecze drugi raz, to już nie jest takie dobre, wiesz?
0: No, ale nie wiem, kto się na to nabierze.

0: klimatyczne, o OZE i tak dalej. Dzisiaj coś w tej sprawie się wydarzyło i tu coś ciekawego warto by powiedzieć, co się dzieje między Berlinem a Brukselą. I nieważne, jeżeli tam hamulec zostanie włączony do tej całej rewolucji ideologiczno-klimatycznej i tam każdej innej, ponieważ będzie tak, że to Niemcy będą próbowały nie robić tych największych głupot i dostać na to zgodę komisji, natomiast my mamy w to wchodzić. I cóż do tej pory mówił, że będzie w to wchodził, na przykład jak powiedział, że wyda sobie 1 bln zł, czyli 1000 mld, na kontynuację tych ozowych, klimatycznych rewolucji. Czyli zbankrutujemy kraj, mówiąc krótko, podwójnie, bo i wydamy niepotrzebnie pieniądze, ale za to dostaniemy najdroższą energię, jaka jest, więc to wygląda koszmarnie. I wobec tego, bo to nie jest wszystko, może tak być, że Tusk, bo to sprytny, inteligentny człowiek, postanowił te głupoty i szkodliwości Unii Europejskiej zwalić na lewicę. Niech ona to robi. Jeśli się okaże, że nie jest dobrze, że lud tego Polski i koalicyjny obywatelski nie popiera, to się wycofa, ale i niech lewica cierpi. Ale jest druga rzecz. Przywództwo w lewicy i w Sejmie Czarzastego. Czy nie jest tak, że Tusk dopuszcza, że niech ta dziadyga się tam kompromituje do końca i wtedy będzie można ją zmienić, a wtedy być może ta lewica pójdzie w jakimś bardziej wygodnym, mniej zwariowanym kierunku. No ale to zobaczymy za chwilę.
1: Jeszcze jedna jest narracja, która pasuje do mojej teorii, czyli znowu pojawiające się takie przesłuchy, że marzeniem Włodka Czarzastego, marszałka Sejmu, jest to, żeby wystartować na innej liście wspólnie z partią Razem. On to mówił trwale, ale to tak fluktuuje i teraz widzę, jest, że jest jasne. Wybicie znowu do góry, że on robi, mówi Razem, więc no. Tusk pójdzie na prawo, lewica trochę się pobuntuje, trochę poudaje niezadowoloną, zrobi narracyjną podbudowę, że może znowu z partią Razem.
0: Ale młode
1: Razem.
0: Żukowskie będą mogły powiedzieć, no wreszcie możemy robić co chcemy, bo nie będą nam tych aborcji i tych małżeństw hamować.
1: Może nawet jakiegoś ministra odwołają w ten sposób. Zobaczymy.
0: Sobie?
1: Tak, poświęci Tusk na jakąś taką pokazanie, że lewica jest taka taka jest sprawcza i na przykład posunie za jakiś czas panią Sobrańską.
0: Czy lewica nie swojego ministra odda, tylko nie, zabierze komuś innemu? Nieistniejącej trzeciej, czwartej drodze,
1: na przykład,
0: czy piątej.
1: Tak, żeby pokazać swoją podmiotowość i też pokazać
0: swoją służbę zdrowia. I tu by się Razem przydało, bo dla Razem służba zdrowia jest bardzo ważna. To oczywiście jest bardzo naturalny kierunek myślenia i prowadzenia polityki przez lewicę, bo przecież cały czas Razem jest pod kreską.
1: Ale ma te 3% cały czas.
0: O tym mi właśnie chodzi.
1: To jest
0: chodzi.
1: Cały czas jakiś...
0: Jest pod kreską, czyli...
1: 500 000
0: jest,
1: głosów.
0: Stroną do szantażowania, czy do składania serdecznych propozycji wspólnej listy, a równocześnie Razem twardo ma między 3, a nawet 4,5%, więc to się liczy i Razem mieliby te 10 jak w banku i byliby dość poważni i nieodwoływalni. To znaczy z koalicji tuskowej czy tam platformianej byliby niezbędni. Ale wtedy okazuje się, że pozycję traci PSL, który czego by tam nie zamruczał, to się staje zakładnikiem Platformy. Czy będzie z nią na liście, czy nie? Nie będąc, czyli będąc na swojej własnej, bardzo dużo ryzykuje. I pytanie, czy tradycyjnie PSL w to pójdzie, w tą swoją niezależność, bo wtedy musi cud nad urnami wykonać.
1: Raz się udało, ale to były samorządowe inne czasy. Teraz to
0: tak,
1: zresztą twoja duża, drugi doktorze zasługa, bo byłeś jednym z filarów ruchu kontroli wyborów, który powstał po roku 14, to 12 lat temu.
0: Tak, dwa zdania powiedzieć, mianowicie Przemysław Czarnek, kandydując na premiera z ramienia, z prawego chyba ramienia, ale nie wiem,

0: którego PiS-u na premiera, to on nie może być, albo tak uznał, że nie może być szefem tego ruchu ochrony wyborów i mianował, czy Nowogrodzka mianowała szefem byłego ministra sportu, pana Bortniczuka, w dodatku jeszcze Kamila. I pytanie, czy Bortniczuk tak zorganizuje ten ROW we współpracy z tym moim ruchem kontroli wyborów, że przypinuje tych wyborów. Na razie się odbyło tylko ognisko pełnomocników ROW-u z tym starym szefem i z nowym i tyle. To jest pytanie, ponieważ nie zebrał ten ROW w ostatnich wyborach 100% wyników ze wszystkich komisji. A jak nie ma się wszystkich wyników, to nie można samodzielnie ogłosić wyniku. A zamiar był nie tylko 100, ale jeszcze był, że zrobimy to szybciej niż Państwowa Komisja Wyborcza. Więc pytanie, czy Bortniczuk, który jest biegły w tych wszystkich komputerowych rzeczach, potrafi to zorganizować, to jest niesłychanie ważne.
1: No dobrze, nie wiem, czy już polską politykę całą, nie no, rytualnie to chyba musimy zapytać jednak. Ja jestem już zmęczony, tak losowo wyrzucam słowa trochę.
0: Zapytać
1: o Prawo i Sprawiedliwość.
0: No to już troszeczkę żeśmy ruszyli.
1: Troszkę, ale cały czas nie mówiliśmy o dwóch stowarzyszeniach, o Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które prężnie ma działać dzisiaj, co prawda nie pod marką Rozwój Plus, tylko pod nazwą Polska Jednej Prędkości, czyli taki program, który napisał grupa Mateusza Morawieckiego. Chociaż ja mam podejrzenia, że te niektóre programy, które wyrzuca z siebie grupa Mateusza Morawieckiego, to trochę są tak pisane przy pomocy czata GPT, bo tam pod jednym z raportów nikt się nie podpisał. To różne raporty w życiu czytałem, ale...
0: Nie wiem, czy wiesz.
1: Ale takiego, pod którym nie byłoby żadnego nazwiska.
0: Sztuczna inteligencja jeszcze się nie dorobiła ani numeru PESEL, ani imienia i nazwiska. Tak. To jak ona się może podpisywać? Nie wie. Jak, no, czy prośba do ministra spraw wewnętrznych, żeby jej nadał PESEL.
1: Tak jest.
0: Jak Ukraińcom można, to i sztucznej inteligencji też można.
1: Więc ja nie do końca wiem, jeden czytałem, to był tam Powered Poland, tak to się nazywało, czyli rozruszać tak. Polskę, czy włączyć Polskę.
0: Tak. Albo nadać jej siłę.
1: Nadać jej siłę. No i też ten raport, który to...
0: Strasznie tego
1: nasz,
0: dużo.
1: Tak, nasz kolega redakcyjny Lech Rustecki tak się spojrzał i powiedział, że pierwszy raz też spojrzałem, pierwszy raz takiego, że jest raport i nie ma żadnego imienia i nazwiska autora, nic po prostu, więc rzeczywiście chyba tam
0: dlatego
1: nie,
0: ja to
1: inni szatani byli.
0: Stowarzyszenie nazywam Morawiecki Plus.
1: No ale obsłało się, że ma całą trasę, część spotkań zrealizował i tam rzeczywiście co dwa dni, niech ja na to zerknę.
0: Nie, on strasznie pracuje, to nie ulega wątpliwości. Natomiast pytanie jest...
1: W samym maju już ci powiem, dzisiaj mamy 7, to dzisiaj jest w Bogatyni, wczoraj był we Włocławku, przedwczoraj dwa spotkania miał wczoraj w Rypinie, przedwczoraj Piotrków Trybunalski Bełchatów i w maju tych spotkań jeszcze ma zrobić 12, dobrze liczę.
0: Kurczę. Niesamowite po prostu, jak on pracuje.
1: Pod marką Polska Jednej Prędkości, czyli nie pod marką PiS-u trochę, tak, nie pod marką Rozwoju Plus, tylko pod marką tego programu.
0: Cokolwiek, wiesz, wiadomo, dlatego, że to jest Morawiecki Plus. Jest tak, 3 dni temu chyba mieliśmy wiadomość, że ten drugi, Przemysław Czarnek, był w Mar-a-Lago, czyli w siedzibie w domu w Miami Donalda Trumpa i nie wiemy, a w każdym razie nawet ja nie wiem, bo mnie nie odpisał, co tam ciekawego się stało było, z kim się spotkał i tak dalej, a to ważne. I wydaje się, że intensywność działań leży, przewagę ma Stowarzyszenie Morawieckiego. Natomiast, i że przewagę programową cały czas ma. Przyszedł z pomocą, to o czym mówiliśmy, pan Sławomir Cęckiewicz, Czarnkowi, raz wystąpił, ale nie słyszymy, żeby jakieś wiece się teraz odbywały z samym Cęckiewiczem, czy z nimi dwoma. I to jest ciekawe, bo wydaje się, że tą przewagę programową ma zdecydowanie Morawiecki, ale nigdy nie słyszałem, żeby w polityce programy wygrywały, aczkolwiek często była silna krytyka, że ktoś tam programu nie ma, jak Mentzen na przykład. Ale nic z tego nie wynika. Wcale to nie ubywa tych głosów w wyborach czy w sondażach. I wydaje się, znaczy cały czas to mówię, żeby powiedzieć prawdę, to nie zawsze publicznie zacząłem od mówienia w takich gronach prawicowych, że wydaje się, że Jarosław Kaczyński popiera troszkę bardziej Mateusza Morawieckiego i czeka, co będzie, bo wiadomo, że większość kierownictwa partii jednak nie jest przeciwko Morawieckiemu. I pytanie, jak się ułoży ta równowaga, ale też czy się ułoży współpraca. Bo jak na razie to tylko doszło do wspólnej, nawet nie wiemy czy kolacji, czy wspólnego zdjęcia z Bielanem. Zresztą, ale bez Jarosława. I tak się wydaje, że Morawiecki chce przynajmniej tą scenę PR-ową, tą, którą widzimy, chce zagarnąć. I że Czarnek się gorzej odgryza.
1: I to jest ciekawe, a na koniec, bo no chyba za tydzień, jak rozumiem, ty masz teraz serię spotkań z pisowcami, więc spojrzam.
0: Nie, tylko, ja nie lubię, bo to jest takie. Z jedną lewicą też się spotkam, ale niezależną.
1: Bo to jest takie. To jest jednak język, który tam narzuca Donald Tusk i na przykład Konfederaci nie rozumiem. Trochę rozumiem, to jest taktycznie użyteczne, ale to jest jednak łatwe, mówią pisowcy. Pisowcy się teraz też na tym złapałem, politycy PiSu, bo to jednak trzeba.
0: Tak grzecznie, tak? Znaczy, a ja zawsze mówiłem pisowcy.
1: Wiesz, to jakoś tak, bo to jest takie nieładnie. Powtarzanie po Tusku. Ja to nie
0: ale
1: lubię.
0: Ale też mówię platformiaki, platformiacy, też nie umiem jakoś oni...
1: Platfusy.
0: Wiesz co, bo to trzeba, a to już mocne, za bardzo dla mnie.
1: Ale już nie ma Platformy Obywatelskiej, w stacjach mówisz.
0: Tak, a dla mnie
1: kolusy?
0: Jest. Ty wiesz, że ja cały czas mówię Unia Wolności na ten drugi obóz, nawet jak on się nazywa, Platforma czy jakoś.
1: Dobrze, że nie Partia Demokratyczna.
0: Bo ją słabo pamiętam, ona była nawet wcześniej, ta
1: no to
0: Unia Demokratyczna. Ale centralny moment to jest Unia Wolności i Tusk do tego poziomu arogancji i wyższości nad światem to jeszcze nie dorósł. Ale to jedna rzecz ważna w sprawie Tuska.
1: Podobno
0: jeszcze
1: miała być Partia Demokratyczna, ale skrót PD się źle kojarzył.
0: Tak. Albo by się zaczął śmiechać, co jest ważne. Donald Tusk od czasu do czasu gada o jakiejś wojnie. No i tu są dwie możliwości, co mu wreszcie zaczęli tam mniejsi politycy wypominać. No albo on coś wie, czego nikt nie wie, bo na przykład wywiady wojskowe Europy mówią co innego, że Rosja się szykuje do dużej kampanii sabotażu. To nie jest wojna. Ta klasyczna. Natomiast tą klasyczną wojną, w sensie inwazja, zagony czołgów, straszy Tusk. Ale nic nie robi w związku z tym. Gdyby to tak było, to powinien mianować dowódcę na czas wojny, żeby już się nie przygotowywał po fakcie, tylko już przed. Powinien wszcząć przynajmniej kampanię na rzecz masowej, i tu jest jeden fałsz straszny, masowej akcji szkolenia rezerwy, a także młodych ludzi, którzy jeszcze w wojsku nie byli, ponieważ trzeba ich przygotować do zupełnie innych specjalności niż to wcześniej było. No już takim przykładem to jest operator dronów, ale na przykład człowiek, który pracuje nad sztuczną inteligencją. Tego jest bardzo dużo, bardzo to są różne zawody. Nie ma tych specjalności w wojsku, bo też i tej broni nie ma, bo dopiero mamy fabrykę dronów z Ukrainą zacząć budować. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego będzie. I co jakby najgorsze. A propagandyści, bo to nie są analitycy, jak słyszą coś tam masowy, to od razu mówią pobór i próbują ludziom wmówić, że to chodzi o to, żeby na 2 lata czy na 2,5 zamknąć tych nowych koszarach. W ogóle o to nie chodzi. W żadnych koszarach, ani w żadnych mundurach. Oni muszą być przeszkoleni w tych zawodach, ale przede wszystkim te jednostki wojskowe muszą się tego nauczyć po prostu, bo gdzieś ci przeszkoleni potem powinni trafić. A tego nie ma. to wojsko jest ciągle takie pancerne, nie powiem jak PRL-u, bo to są inne czołgi, ale ono właśnie ciągle myśli i próbuje myśleć o takiej wojnie pancernej, której nie będzie na pewno, a już na pewno nie będzie. Gdyby były takie ostre kampanie sabotażowe, o to można Rosję podejrzewać, że to będzie chciała zrobić i w krajach bałtyckich, i w Polsce, to kompletnie to wojsko nie jest do tego przygotowane. Jak widzieliśmy, lecą jakieś drewniane, czy z papieru tam zrobione drony, a my do nich strzelamy z rakiet za $1 000 000.
1: To na koniec chciałem jednak coś innego, bo to już poważne sprawy, a ja też może jednak poważną, czyli referendum na koniec ci zostawię.
0: A przedtem byliśmy niepoważni.
1: Nie, byliśmy poważni, ale referendum prezydenta też właśnie to może jest... No właśnie, nie wiem, czy jest do końca, że to jest realizacja obietnicy wyborczej, ja to rozumiem, ale pytanie, czy pałac prezydencki ma jakiś plan? Czy to jest po prostu rzucane hasło referendum na temat polityki unijnej i koniec, i niech oni to odrzucą i niech będzie ich?
0: Ale zobacz, jakie
1: czy to jest
0: tło.
1: Tak, że robimy referendum, a potem może jakaś ustawa jest w tle, albo
0: to powiem
1: coś? To o co chodzi w tym dzisiejszym wystąpieniu pana prezydenta, to jest zapowiedział wniosek i złożył go do Senatu o rozpoczęcie referendum z pytaniem, czy jesteś pani za wyjściem Polski z unijnej polityki klimatycznej.
0: Ale pewnie jest tak, bo trudno pomyśleć, że jest inaczej, że pan prezydent zaczął mówić o tym referendum z podaniem pytania w momencie, w którym ONZ właśnie powiedział, że, nie powiedział, przepraszam, tylko powiedział, wszystko co tam ten nasz światowy panel klimatyczny, w którym są najlepsi naukowcy na świecie i na co jest absolutny konsensus światowy, to co powiedział, że już zaraz będzie koniec świata, to właśnie informujemy, że go nie będzie. Może będzie z innych powodów, ale nie z powodu klimatu. I w związku z tym, i to powiedział jakiś ONZ, a nie wiem, Unia Europejska. I w związku z tym, nie dosyć, że to oznacza, powiem tak, absolutną katastrofę w światowej nauce. Bo to znaczy, że ci naukowcy nie to, że się mylili, kłamali po prostu, ponieważ trochę było analityków, trochę było naukowców, którzy mówili, że to jest oparte na fałszywych założeniach, na fałszywych danych. Teraz to zacznie powoli wychodzić, bo pewnie jakieś śledcze i sensacyjne media zaczną po tym chodzić. Jak to się stało, że te naukowcy takie bzdury mówiły? Ale to dopiero pierwszy krok. Potem jest Unia Europejska, która powie, tak, no z przykrością informujemy, że coś tam w tym panelu się stało, co się miało nie stać, ale my mamy tutaj zobowiązania, plany i jak powiedziała pani von der Leyen, będziemy więcej dopłacać do pomp ciepła i do chińskich, bo takie są, samochodów elektrycznych. Czyli będziemy kontynuowali to całe OZE, a jak mówią analitycy, tego OZE jest tyle, że już jest za dużo. Wtedy, szczególnie kiedy jest ciepło, a brakuje tego w podstawie, co dostarcza prąd, kiedy jest ciemno i wiatr nie wieje. Tego mamy za mało, czyli atomu i gazu. I to jest drugi krok. Co zrobi Unia? Bo Niemcy, właśnie szczególnie biznes niemiecki, próbuje powiedzieć swojemu rządowi, zrób coś z tą Brukselą tutaj, nie będę wymieniał przymiotników, bo oni nas wykończą po prostu. My już nie możemy dalej iść w to OZE, musimy wracać do tradycyjnych paliw. No to co Niemcy mogą wymyśleć? To, że dla siebie może coś wywalczą tej Brukseli, żeby ona od nich już nie chciała tego OZE, ale niech te kraje, szczególnie środkowe, ten nowe w Europie, idą w to, niech mają gorzej i niech mają drugi prąd, a my Niemcy będziemy tam kiedyś do nich eksportować, jak nasz będzie tańszy. I trzeci krok, to pan prezydent wchodzi z tym referendum, bo ma pewną wygraną. Teraz będziemy powiedzieć, ONZ za tym jest, Niemcy za tym są i odbierze Tuskowi tutaj argument, że Unia jest za tym, bo wyjdzie na to, że Unia jest za tym po to, żeby nam było gorzej, a Niemcom lepiej. Więc prezydent ma wygrane referendum, w związku z czym Senat do tego referendum nie dopuści.
1: No i cóż, to mamy puentę. Wszystkie wątki, które żeśmy ustalili, dwa udało się zawrzeć i wszystko to, na co się nie umawialiśmy w ramach improwizacji, też się udało zrobić. A to wszystko dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Za tydzień obiecuję już, że zrobimy tak, jak zazwyczaj robimy, czyli taki będzie...
0: Będzie porządnie?
1: Będzie porządny. Będzie wszystko ustalone i wszystko będzie...
0: Ja myślę, że ludzie niekoniecznie
1: nie, ale oczywiście my będziemy udawać, że wszystko jest nieporządne, ale będzie porządnie, a teraz było ciekawie, mam nadzieję.
0: Ciekawe, państwo, co państwo? Na to powie lud Radia Wnet.
1: No właśnie, wola ludu, nominalizm pojęć, rewolucja, suweren, której podobno Polska zdaniem profesor Jadwigi Staniszki jest nigdy nie przeszła. No ale dobrze, o nominalizmie i filozofii może za tydzień.
0: Aleś walną na koniec.
1: A co? Tak, czytam książkę, pani profesor.
0: Czytasz książkę o pani profesor Staniszkis?
1: Tak, wyszła.
0: Możemy kiedyś o niej porozmawiać troszkę, bo ja się z nią przyjaźniłem.
1: No to za tydzień zrobimy taki 15 minut dla pani profesor.
0: Fantastyczna osoba była.
1: Nie, niestety. 19:59 kończymy dzisiejszy wieczór Wnet. Do zobaczenia, panie doktorze, do usłyszenia. I państwu również życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia. Zostańcie państwo z Radiem Wnet. Teraz czas na piękną latynoską muzykę.
2: Wieczór Wnet. Nocne powtórki Wnet.
3: Wrocław 96,8 FM.
0: Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. Przenieśmy się zatem do Ameryki Łacińskiej. 3 po 3, Zbyszek Dobrowski. Buenas noches, come samo.

Osobiście ciekawie jestem, ile jeszcze powstaje piosenek z okazji tegorocznego mundialu, a my na początek przenieśmy się, proszę Państwa, no w zasadzie nawet nie wiem, czy do Argentyny. Przenieśmy się na statek MV Ondius. To jest sprawa, o której w Polsce się chyba niewiele mówi, natomiast w Ameryce Łacińskiej i owszem, bowiem na tym statku wykryto szczep tak zwanego antywirusa. Strasznego paskustwa, ja zresztą kiedyś Państwu o tym już wspominałem w Tres por Tres. Wirusa, który przenoszony jest pomiędzy ludźmi, natomiast powiedzmy takim głównym nosicielem antywirusa są szczury po prostu. I generalnie i właśnie na statku MV Ondius, który wypłynął z Argentyny, później płynął przez Republikę Środkowej Afryki, obecnie znajduje się w pobliżu wyspy Zielonego Przylądka i ma płynąć na Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie tego statku wykryto kilka osób zarażonych właśnie hantawirusem i problem jest, proszę Państwa, taki, że jeden z pasażerów już zdążył umrzeć niestety. Natomiast generalnie, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że hantawirus jest jedną z przypadłości, takich bym powiedział, bardzo autochtonicznych dla Ameryki Łacińskiej. On w ogóle generalnie wywodzi się prawdopodobnie z Andów, zwłaszcza, znaczy, antywirusów jest w ogóle wiele, ale powiedzmy, chodzi tutaj o ten konkretny szczep i eksperci, zresztą warto tutaj wspomnieć, że eksperci zauważyli, że ów szczep może rozprzestrzeniać się właśnie pomiędzy ludźmi, chociaż w zasadzie takie rozprzestrzenianie się, powiedzmy taka droga rozprzestrzeniania się owego wirusa ma miejsce tylko w przypadku bardzo bliskiego kontaktu, natomiast jest to jedyny szczep w zasadzie, jedyny znany szczep, który może przenosić się właśnie pomiędzy ludźmi. I zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że już kilkadziesiąt osób zostało zidentyfikowanych, powiedzmy. W zasadzie mówi się, że są to głównie pracownicy służby zdrowia, ratownicy medyczni, kierowcy karetek, ale też na przykład pracownicy portowi czy załogi samolotów. No generalnie jest to jedno wielkie świństwo, już nie chcę teraz w tej chwili Państwu o tym opowiadać, natomiast no, nikomu nie życzę, żeby się zaraził, powiedzmy, czy miał kontakt z owym hantawirusem, ponieważ, tak jak wspomniałem Państwu, przypadki mogą kończyć się śmiercią. Jeżeli chodzi o sam statek, tak jak wspomniałem Państwu, płynie on w kierunku, w zasadzie ma płynąć w kierunku Wysp Kanaryjskich, natomiast lokalny samorząd po prostu nie chce wpuścić statku do portu.

Sercem miasta Meksyk z pewnością jest plac Zócalo, czyli Plaza de las Constituciones, plac Konstytucji Meksykańskich. Zócalo, czyli taki powiedzmy główny rynek, przy którym znajduje się m.in. katedra w mieście Meksyk, Pałac Prezydencki, czyli Palacio Nacional, czy też pozostałości po Templo Mayor, czyli Wielkiej Świątyni Ludu Mexica. Natomiast również jednym z takich ważnych punktów powiedzmy na Zócalo jest olbrzymi maszt, na którym bardzo, bardzo często, prawie zawsze powiewa olbrzymia meksykańska flaga. Ale okazuje się, proszę Państwa, że w historii Meksyku na maszcie, na Zócalo niekoniecznie powiewała meksykańska flaga. I tutaj cofnijmy się w przeszłość o wiele lat. Ponad 150 lat, dokładnie do 29 stycznia 1848 roku, kiedy to w dawnym klasztorze Desierto de los Leones, położonym w górzystej okolicy na zachód od miasta Meksyk, trwały pełną parą przygotowania do wielkiej uczty. A dokładnie, proszę Państwa, wielkiej uczty, którą meksykańscy liberałowie wyprawili dla amerykańskich wojsk, przy okazji też wywołując olbrzymie zaskoczenie. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach trwała jeszcze wojna meksykańsko-amerykańska. O niej za chwileczkę Państwu opowiem. Natomiast to były też czasy, kiedy wojska amerykańskie weszły na tyle głęboko w terytorium Meksyku, że zajęły również miasto Meksyk i dlatego też właśnie na maszcie przy Zócalo wisiała amerykańska flaga. Natomiast tutaj chciałbym Państwu jeszcze troszkę opowiedzieć o tej inwazji amerykańskiej z punktu widzenia samych Amerykanów, Meksykanów. Dlaczego? Dlatego, że skąd się w ogóle wzięła ta uczta? Wspomniałem Państwu, że meksykańscy liberałowie, zwłaszcza ci tacy radykalni liberałowie, uważali Amerykanów za wyzwolicieli. Dlaczego? Dlatego, że po prostu generalnie przez całą prawie pierwszą połowę XIX wieku, oczywiście od momentu uzyskania niepodległości przez Meksyk, krajem rządzili konserwatyści. Konserwatyści bardzo religijni, będący pod wpływem kościoła katolickiego. Natomiast liberałowie uważali, że Amerykanie pomogą im po prostu w rozbiciu konserwatywnych struktur wojskowych i właśnie władzy kościoła katolickiego. Dlatego też między innymi starali się robić to wszystko, żeby przy okazji po prostu obłaskawić samych Amerykanów. Oczywiście mogą Państwo pomyśleć sobie, okej, no to w takim razie mamy prawie że zdrajców. Ale gdybyśmy teraz nieco posunęli się w przód, dokładnie do połowy XIX wieku, kiedy to już wojna meksykańsko-amerykańska zakończyła się, kiedy Meksyk stracił 55% swojego terytorium, kiedy to władzę objął Benito Juárez, liberał zresztą i tak jak Państwu zawsze wspominałem, jeden z najwybitniejszych prezydentów meksykańskich. W tamtych czasach konserwatyści stwierdzili, że w zasadzie to trzeba przywrócić ten konserwatywny porządek. Najlepiej jeszcze, żeby to była monarchia i stąd też umizgi konserwatystów na europejskich dworach i późniejsza interwencja wojsk francuskich i osadzenie na tronie Meksyku Maksymiliana Habsburga, czyli drugiego cesarza Meksyku. Zresztą te rządy były bardzo krótkie. Mówimy oczywiście o pierwszej połowie lat 60. XIX wieku. Natomiast warto wspomnieć, proszę Państwa, jeszcze jeden fakt. Wracając do samej wojny meksykańsko-amerykańskiej. Przypomnę Państwu, że sama wojna wybuchła o terytorium Teksasu. To było terytorium, które nominalnie należało do Meksyku, natomiast na nim już w zasadzie mniej więcej od lat 20. XIX wieku osadzali się amerykańscy, czy powiedzmy anglojęzyczni osadnicy, którzy najpierw w 1836 roku ogłosili niepodległość, a potem w roku 1845 przyłączenie tego terytorium do Stanów Zjednoczonych. Stąd też wybuch wojny. Zresztą warto wspomnieć, że teoretycznie na papierze to Meksyk miał silniejszą armię i wydawało się, że to Meksyk wygra tę wojnę. Tak się nie stało, a
Ale ciekawostka jest również taka, że istniał w tamtych czasach pomysł na to, żeby w ogóle cały Meksyk przyłączyć do Stanów Zjednoczonych. Z tym, że okazało się, że niekoniecznie. Generalnie ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych James Polk, powiedzmy tak, jednym z jego głównych celów było poszerzenie terytorium Stanów Zjednoczonych. Na początku chciał kupić te tereny północnych Stanów Meksyku za 30 milionów dolarów, natomiast kiedy Meksykanie odmówili, wówczas rozpoczęła się wojna. Podpisano 2 lutego 1848 roku podpisano traktat z Guadalupe Hidalgo, na mocy którego Meksyk, tak jak wspomniałem Państwu, utracił większą część swojego terytorium na rzecz Stanów Zjednoczonych. Ale co ciekawe, dlaczego Meksyk nie został w całości przyłączony do Stanów Zjednoczonych? Ano dlatego, że prezydent Polk i jego, powiedzmy, bliski krąg byli rasistami. Po prostu nie chcieli ludności rdzennej czy ludności mieszanej na terytorium Stanów Zjednoczonych, a terytoria północne były po prostu słabo zamieszkane.

Przenieśmy się teraz bardzo, bardzo daleko na południe, a dokładnie do Patagonii Argentyńskiej, a w zasadzie do terenów pomiędzy argentyńską Patagonią a Antarktydą. I opowiedzmy o popie. Popa jest humbakiem, czyli po prostu gatunkiem wieloryba, który został oznakowany 13 stycznia tego roku na wodach Parku Prowincjonalnego Patagonia Azul w miejscowości Chubut. Dlaczego wspominam? Dlatego, że ów humbak jest, czy był do niedawna, stale monitorowany przez urządzenia satelitarne, które po prostu pozwalało śledzić ruchy zwierzęcia w czasie rzeczywistym. I przez ponad miesiąc popa pozostawała w regionie Patagonii, jednym z najbogatszych obszarów żerowania na południowym Atlantyku. Natomiast później, pod koniec lutego, wieloryb wypłynął na południe. Dokładnie od 24 lutego do 16 marca wieloryb płynął niemal bez przerwy, nie wykazując oznak zatrzymania się w celu pożywienia, aż zbliżył się do południowych Orkadów, gdzie Argentyna utrzymuje najstarszą bazę ludzką na Antarktydzie. No i generalnie, proszę Państwa, mówi się tak, że w ciągu 2 tygodni wieloryb pokonał ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Całkiem sporo. Zresztą warto wspomnieć, że było to spore zaskoczenie dla samych naukowców, bowiem wieloryb rzeczywiście płynął bardzo, bardzo szybko, co naukowcy uważali, że wieloryb po prostu płynął dużo, dużo dłużej. No tak czy inaczej, warto wspomnieć, że owo naukowe śledzenie popy potwierdziło hipotezę podtrzymywaną od lat. Mianowicie istnieje szlak migracyjny bliżej wybrzeża Patagonii, stanowiący alternatywę dla tras przez głębokie wody, tradycyjnie przypisywany temu gatunkowi. Warto również wspomnieć, że od roku 2021 Park Patagonia Azul zidentyfikował 239 osobników humbaków, co według Rewilding Argentina, fundacji, organizacji pozarządowej, potwierdza znaczenie morskich obszarów chronionych jako kluczowych stref żerowania i ochrony. No i wreszcie warto wspomnieć, proszę Państwa, że nowa trasa jest też pewnym ostrzeżeniem dla naukowców, ale również dla osób związanych z ochroną środowiska. Dlaczego? Dlatego, że sama trasa, zwłaszcza w okolicach południowych Orkadów, zbiega się z jednym z głównych ośrodków przemysłowego połowu kryla antarktycznego, który jest generalnie uważany za podstawą pokarmową m.in. wielorybów, fok, pingwinów, czy też innych gatunków żyjących w tym regionie. Natomiast sam kryl pozyskiwany jest do produkcji zbilansowanej karmy dla zwierząt domowych czy suplementów diety.

0: A jeszcze nawiążę do tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, bowiem dwa miesiące temu, w marcu tego roku, trofeum, w zasadzie no, kopia Pucharu Mistrzostw Świata znalazła się w strefie archeologicznej Tizian Itza na Półwyspie Yucatan w ramach północnoamerykańskiej trasy oficjalnego trofeum Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No i generalnie samo wydarzenie obejmowało sesję zdjęciową trofeum przed świątynią Kukulkana, czyli tym głównym budynkiem, powiedzmy, na strefie archeologicznej, znaną również jako El Castillo. I proszę Państwa, pojawił się pewien problem, bowiem nie wszystkim spodobał się ten pomysł, zwłaszcza nie spodobał się on kilku naukowcom związanych, czy członkom, powiedzmy, organizacji o nazwie INA, czyli Instituto Nacional de Arqueología e Historia, Krajowy czy Narodowy Instytut Antropologii i Historii. I warto wspomnieć, proszę Państwa, o tym, że jeden z członków Inach, pan Felipe Echenique, historyk, określił to działanie jako niewłaściwe, oszukańcze wykorzystanie dziedzictwa archeologicznego, ponieważ nie można go komercjalizować. Argumentował on również, że chodziło o przywłaszczenie dobra narodowego, które nie podlega obrotowi handlowemu, a skoro tak jest, to jego komercjalizacja stanowi przestępstwo, i zaznaczył, że dyrektor generalny Inach, pan Joel Omar Bachke, będzie musiał odpowiedzieć za to. Tymczasem samo Inach powiedziało, że problemu żadnego nie ma, że zezwolenie zostało wydane zgodnie z rygorystycznymi kryteriami ochrony, konserwacji i nadzoru nad dziedzictwem archeologicznym, przy ścisłym przestrzeganiu federalnej ustawy o zabytkach oraz obszarach archeologicznych, artystycznych i historycznych. A ja powiem tylko od siebie, że Tizian Itza już jest tak zadeptany turystycznie, że jeden event więcej czy mniej nie robi różnicy.
1: Estamos haciendo tigre, lo que me deseas es que se te multiplique. Barbies y bandidas hacen lo que indique. Los culos pa'l piso perreando es mi business.

Życie w Ameryce Łacińskiej jest, jakie jest. Natomiast chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnej społeczności, bardzo ciekawej społeczności, samowystarczalnej społeczności, może powiedzmy tak, o nazwie Gaviotas, która od ponad pół wieku przeciwstawia się wszelkim przeciwnościom, prosperując na terenie niegościnnej ziemi dzięki niezliczonym pomysłom i futurystycznym wynalazkom. Mowa, proszę Państwa, o społeczności o nazwie Gaviotas, o tym już Państwu powiedziałem, która znajduje się na terenie Los Llanos. Los Llanos, przypomnę Państwu, to są tereny wschodniej Kolumbii i zachodniej Wenezueli. Generalnie tutaj sama społeczność Los Llanos znajduje się na terenie departamentu Vichada i została założona przez pana, który nazywa się Paolo Lugari. Włocha pochodzenia kolumbijskiego, który przybył po prostu w 1966 roku właśnie do Los Llanos i tam ogarnęła go gorąca wizja stworzenia zielonej i kwitnącej osady. Na początku przez kilka lat podróżował po Los Llanos, natomiast w 1971 roku nabył działkę w departamencie Vichada, przekazując ją na własność fundacji non-profit i w ten sposób grupa około 20 osób założyła nową osadę. Nazwali ją Gaviotas na cześć mew, które przelatywały nad tym miejscem. Ale dlaczego wspominam o tej społeczności? Dlatego, że po pierwsze społeczność doskonale zaakceptowała się do surowego klimatu Los Llanos, czyli z jednej strony ulewnych deszczy, ale i palącego słońca. Po drugie, udało im się wykorzystać i technologię tubylców, znaczy ludów rdzennych zamieszkujących te tereny. Dokładnie mowa tutaj o rdzennej ludności Guaibo, od której przejęto budowę takich domów wspólnotowych z dachami wykonanych z grubych, splecionych liści palmy moricie. Ale też warto wspomnieć, że Gaviotas zamieszkiwały osoby, które no nie tylko miały pomysł na zmianę życia, ale też widziały, jak to zrobić. Bo to były osoby wykształcone, to byli technicy, to byli inżynierowie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym udało im się między innymi wybudować studnie głębinowe, ale również na przykład coś w rodzaju paneli słonecznych, żeby pozyskiwać energię od słońca, czy też pewien specyficzny rodzaj wiatraków. I na tym ostatnim chciałbym się skupić. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że te wiatraki były tak dobrze wykonane, że zaczęto je kopiować. Zresztą panele słoneczne również były dobrze wykonane. W związku z tym obydwie technologie zaczęto kopiować i stosować w innych częściach, nie tylko Kolumbii, bo wiatraki tego typu zamontowano również w innych częściach świata. Zresztą warto wspomnieć, tak jak mówiłem Państwu, że Gaviotas są społecznością samowystarczalną, utrzymują się między innymi dzięki uprawom rozmaitych roślin i na własny użytek, i na sprzedaż, ale również na przykład na terenie wioski zasadzono 8 milionów sadzonek sosny karaibskiej, dzięki czemu w tej chwili można, czy członkowie społeczności, może powiedzmy w ten sposób, mogą pozyskiwać między innymi żywicę sosnową i z niej produkować takie produkty chemiczne jak na przykład terpentyna czy kalafonia, ale również na przykład wykorzystywać biopaliwo wytworzone z oleju sosny karaibskiej i zmieszanego z olejem palmowym do zasilania swoich traktorów i motocykli. Sama wioska, sama społeczność istnieje po dzień dzisiejszy, z tym, że no niestety, ale klonów tej społeczności nie udało się zaimplementować w innych częściach Kolumbii. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko dobre chęci wystarczą, trzeba jeszcze umieć tym odpowiednio zarządzać.

A my powrócimy do Argentyny. Chciałbym opowiedzieć Państwu o pani, która

To jak sama Martina Talamona wspomina, od 5 roku życia chodziłam na warsztaty robotyki. Było to o wiele spokojniejsze, bardziej rekreacyjne i zabawowe miejsce. Z biegiem lat, oprócz warsztatów oferowanych przez moją szkołę, zaczęłam brać udział w krajowych konkursach i tworzyć nowe projekty. I tutaj warto wspomnieć, że pani Martina Talamona opracowała robota-symulator zdolnego do wykrywania ofiar i mapowania niebezpiecznych obszarów bez narażania, narażania życia i zdrowia ratowników. Jak twierdzi, są to wirtualne przestrzenie, w których roboty są oceniane pod kątem precyzji algorytmów i zdolności reagowania w złożonych sytuacjach, takich jak chociażby zawalenia domów czy pożary. I jak mówi, że obecnie pracuje z robotami symulacyjnymi. To są takie symulatory, wirtualne przestrzenie, które skupiają się przede wszystkim na algorytmach i oprogramowaniu. Zresztą warto wspomnieć, że sercem tego projektu są algorytmy nawigacyjne oparte na koncepcjach matematycznych i trygonometrii. Roboty mogą poruszać się po nieznanych obszarach, identyfikować osoby i analizować ich stan zdrowia, nawet w obecności substancji żrących lub trujących. Ponadto generują graficzną reprezentację przestrzeni i ofiar, a informacje te są przekazywane służbom ratowniczym przed ich wejściem na teren zagrożonego miejsca. W związku z tym można powiedzieć tak, że same roboty tworzą graficzną reprezentację przestrzeni, ofiar i ich stanu. Nie wchodząc do środka, mogą wiedzieć, gdzie znajdują się ofiary i jakie obszary należy przeszukać. Zresztą warto wspomnieć, że sama Martina Talamona brała udział w wielu konkursach, między innymi w edycji RoboCup w Eindhoven w 2024, gdzie zresztą zdobyła tytuł mistrzowski. W ubiegłym roku również zajęła pierwsze miejsce w edycji RoboCup Americas w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych oraz stanęła na podium podczas międzynarodowego RoboCup w Brazylii. A my trzymamy kciuki za dalszy rozwój kariery. Ojita chiquitita de tanto fumar.

A my przenieśmy się teraz do Peru. Najpierw przenieśmy się do dystryktu El Agustino, w stolicy tego kraju, w mieście Lima, gdzie dzięki błyskawicznej reakcji i odwadze pewnego Peruwieńczyka udało się zapobiec tragedii, która wydawała się nieunikniona. Otóż niejaki Eden Moran rzucił się na ulicę, żeby uratować Pelusę, 7-letnią suczkę, która wypadła z trzeciego piętra budynku. Sama scena została uchwycona przez sąsiadów i w ciągu kilku sekund stała się takim wiralem internetowym. Wszystko w zasadzie miało miejsce w ciągu kilku sekund.

Kunty Pelusa, wystraszona hukiem petardy, spadła z wysokości. Moran, zaalarmowany krzykami sąsiada, pobiegł i wykonał manewr godny profesjonalnego bramkarza. W pełnym skoku zdołał złagodzić uderzenie i zapobiec katastrofie. Jak powiedział, nie wiedziałem, co robić, ale zareagowałem instynktownie. Zresztą sami Peruwiańczycy już zaczęli nazywać go bohaterem bez peleryny. A dlaczego wspominam akurat o tym przypadku? Dlatego, że w mieście Chiclayo na północy Peru taki wypadek być może niedługo będzie nieco trudniejszy. Dlaczego? Dlatego, że władze tego miasta wydały uchwalenie, uchwaliły rozporządzenie, może powiedzmy w ten sposób, które wywołało gorącą dyskusję, ponieważ przewiduje ono, że osoby posiadające w swoich domach więcej niż 2 zwierzęta domowe mogą zostać ukarane grzywną w wysokości powyżej 1000 soli. Przypomnę Państwu, że 1 sol to jest nieco więcej niż złotówka. Chyba, że wystąpiało specjalne zezwolenie w urzędzie miejskim. Tak jak powiedziałem Państwu, przepis ogranicza liczbę zwierząt domowych w jednym gospodarstwie domowym do 2 zwierząt, w tym psów i kotów. Natomiast osoby, które chcą posiadać 3 zwierzę, muszą wystąpić do władz miejskich o specjalne zezwolenie, co wiąże się z przeprowadzeniem kontroli technicznej w miejscu zamieszkania. Przed wydaniem zezwolenia pracownicy sprawdzają, czy zapewnione są odpowiednie warunki dotyczące przestrzeni, higieny i dobrostanu zwierząt. Natomiast jak możecie Państwo się domyślić, przyjęcie rozporządzenia wywołało krytykę ze strony obywateli i organizacji ochrony zwierząt. Wśród głównych obaw pojawia się strach, że niektóre rodziny będą zmuszone porzucić zwierzęta, żeby uniknąć kar, co mogłoby pogłębić problem porzucania zwierząt i ich nadmiernej populacji. Z kolei same władze lokalne podkreślają, że nowa strategia nie ogranicza się do restrykcji, ale kładzie nacisk na zapobieganie problemom takim jak porzucanie zwierząt i konflikty związane z nieodpowiedzialną opieką.

0: Chociaż z drugiej strony, patrząc na przypadek, o którym Państwu za chwileczkę opowiem, no to taka kontrola być może nawet mogłaby być odpowiednia. A chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się z Peru do Ameryki Środkowej, a dokładnie do wioski El Patachte w gminie Catamacas w departamencie Olancho w środkowym Hondurasie. Dosyć długo, ale tak, żebyście Państwo sobie mogli zubikować mniej więcej, o czym mówimy. Otóż w tej wiosce miejscowe władze powiedzmy przeprowadziły kontrolę. Dokładnie mówimy tutaj o funkcjonariuszach Dyrekcji Policji Śledczej we współpracy z pracownikami Instytutu Ochrony Lasów. I generalnie okazało się, że u właściciela owej posesji, pewnego Hondurańczyka, znaleziono kilka gatunków dzikich zwierząt żyjących w warunkach niewoli. To zresztą wzbudziło niepokój ze względu na ryzyko, jakie stanowi to dla ochrony tych zwierząt i bezpieczeństwa dla ludzi. A co odnaleziono, proszę Państwa? Między innymi jaguara w wieku około 6 miesięcy, który był traktowany jako zwierzę domowe. Oprócz tego też znaleziono kapucynkę czarno-białą, czyli tak zwaną monocara blanca, kilka gatunków papug oraz pytona. No i cóż, proszę Państwa, podobno zgodnie z oficjalnymi doniesieniami, to żona właściciela dobrowolnie przekazała jaguara podczas akcji, gdy funkcjonariusze przeprowadzali kontrolę mieszkania. Tak czy inaczej, warto wspomnieć, proszę Państwa, że same władze poinformowały, że uratowane zwierzęta pozostaną pod opieką i obserwacją medyczną do czasu ustalenia ich ostatecznego przeznaczenia oraz przeprowadzenia odpowiednich procedur zgodnie z hondurańskim prawem środowiskowym. W przypadku jaguara eksperci ustalą, czy istnieją realne możliwości ponownego wprowadzenia go do środowiska naturalnego, czy też czy powinien pozostać pod stałą opieką ze względu na czas spędzony w niewoli. I w dodatku, w konkretnym przypadku jaguarów, eksperci twierdzą, że są to zwierzęta wymagające rozległych obszarów specjalistycznego pożywienia i warunków naturalnych, których nie da się otworzyć w warunkach domowych. Dlatego, jeżeli byście Państwo chcieli naprawdę mieć jakiegoś jaguara, to dużo bardziej polecałbym takiego na czterech kółkach, zwłaszcza w wersji klasycznej, bo podobno te nowe to już są do niczego.
1: Mafka Music. Mami, ¿te diste cuenta que ya volvió el playero?

0: No i w zasadzie też powinniśmy powiedzieć do widzenia, a w zasadzie może bardziej dobranoc, ale zanim to jeszcze powiem, no to tylko powiem, że dzisiejsze wydanie Telesport alias 3x3 dobiega końca. Bardzo dziękuję Szymonowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie zaproszenia na sam koniec. Za chwileczkę sofa surfing i mnóstwo wspaniałej muzyki w imieniu Olgierda. Serdecznie Państwa zapraszam, żeby pozostać z Radiem Wnet dzisiejszego wieczora. Nie tylko dzisiejszego wieczora. Zapraszam Państwa również w niedzielę na godzinę 19 na Republika Latina, gdzie jeszcze nie wiem, o czym Państwu opowiem, bo jeszcze nie mam tematu, ale bardzo mi się spodobał ten temat o Gaviotas. Więc być może, jeżeli uda mi się znaleźć podobne przypadki, to o tym Państwu opowiem. A jeżeli mi się nie uda, to pomyślę sobie nad innym tematem. Dowiecie się Państwo o godzinie 19 w niedzielę, a za tydzień o nic się nie wydarzy. Kolejne wydanie Telesportres alias 3x3 i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.
1: Los bandoleros, Sosa. Los únicos dos pilares de este género, el primero y el último. ¡Don! Y Wiso G. Tú sabes.

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: Nocne powtórki w net.
2: Szczecin 98,9 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
2: Witam serdecznie, ogromnie się cieszę, że mogę być dzisiaj z Państwem, że wracam, że wróciłam szczęśliwie zza oceanu i znowu na polskiej ziemi i znowu w ulubionym, fantastycznym Radio Wnet. Dobry wieczór, nazywam się Elżbieta Ruman i jestem tutaj z Wami, bo rozmawiamy o Hildegardzie z Bingen, o jej dziele, o jej niezwykłych, mistycznych wizjach i o współczesnym świecie Hildegardy z Bingen, który jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Przez te ostatnie dwa tygodnie miałam wielką przyjemność gościć w Stanach Zjednoczonych, które pragną Hildegardy, pragną tak bardzo i tej wiedzy i tych dzieł Hildegardy, które nagle odkrywają nowe przestrzenie, pokazują nowe spojrzenie na otoczenie, na świat, na człowieka. I na to, co jest z człowiekiem powiązane, na całą naturę. To była wielka przyjemność dla mnie, spotykanie się z Polonią w kilku różnych ośrodkach i w Nowym Jorku, i w okolicach tego wspaniałego miasta. Tym bardziej, że wiele osób, były to osoby już znajome, osoby, które przybywają do nas do Polski, które bywają na konferencjach, spotkaniach, postach i które słuchają Radia Wnet. A więc pozdrawiam serdecznie, bo wszyscy zaproszeni do Radia Wnet obiecywali, że będą z nami na łączach i będą z nami w czasie środowych audycji, a więc pozdrawiam wszystkich i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, którzy podążają za nami, z nami, razem ze mną, z moimi gośćmi, szlakiem Hildegardy z Bingen. Dzisiaj jesteśmy tutaj, jesteśmy w Polsce, ale jednocześnie zrobimy mały wyskok na południe, ponieważ Biennale Sztuki w Wenecji to pierwszy raz miejsce, w którym pojawia się Hildegarda z Bingen, tak zwany namiot Hildegardy z Bingen, tworzony przez Watykan, z kuratorem watykańskim. No niesłychane, wspaniałe, całkowicie nowe i o tym już za chwilę będę rozmawiać z księdzem, profesorem, znawcą dzieł Hildegardy, a później świat, otoczenie, natura, to co wyrasta nam tutaj dzisiaj niemal na naszych oczach dotykalnie, czyli nasz wspaniały, cudowny piołun, który Hildegarda właśnie w maju radzi zbierać, wyciskać, przetwarzać, jak i dlaczego. O tym z panią dr Małgosią Stępińską i panią Kariną Kąpała, która jest praktykiem i znawczynią tych różnych hildegardowych rzeczywistości. A więc proszę państwa, bądźcie państwo z nami. Za chwilę Wenecja, Biennale Sztuki i namiot, watykański namiot poświęcony Hildegardzie z Bingen w rozmowie z księdzem profesorem Wiesławem Chudakiem, który mam nadzieję za chwilę już będzie z nami. Czas na Hildegardę z Bingen i tak właśnie uznał Watykan i Kongregacja do Spraw Kultury, ponieważ na Biennale Sztuki w Wenecji pojawił się watykański namiot poświęcony Hildegardzie z Bingen. Wydarzenie zaskakujące, wydarzenie niezwykłe, szczególnie dla nas hildegardowych ludzi. 61. Biennale Sztuki w Wenecji, które rozpocznie się 9 maja, a więc już tuż. Tam Stolica Apostolska bierze udział w tym wydarzeniu z własnym pawilonem poświęconym Hildegardzie z Bingen. Czy jest już z nami ksiądz profesor Wiesław Chudek? Księże profesorze, słyszymy się?
3: Tak, jestem, szczęść Boże. Pani redaktor, bardzo serdecznie pozdrawiam. Również to szacowne audytorium dzisiejszego wieczoru.
2: Jakże miło, zostaliśmy pozdrowieni. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Wiesław Chudek, nasz gość, proboszcz parafii Matki Boskiej Fatimskiej i kustosz sanktuarium w Turzy Śląskiej czy Turzy Śląskiej? Księże profesor, jak to się...
3: Turza Śląskiej,
2: gdzie byłam, oczywiście miałam tę wielką przyjemność uczestniczyć w jednym z wydarzeń, które ksiądz profesor organizuje, ponieważ znany z działalności duszpasterskiej i muzycznej i w ogóle zaangażowania w kulturę, ksiądz profesor organizuje między innymi jako dyrektor artystyczny festiwale muzyczne i nie jest to muzyka rockowa, prawda?
3: Tak, tak się składa, że w tym roku Festiwal Twórczości Religijnej, który w międzyczasie się umiędzynarodowił, będzie miał swoją 20. jubileuszową edycję, a od 13 lat w ramach tego festiwalu odbywają się też konferencje naukowe wokół świętej Hildegardy z Bingen, no bo był taki moment w moim życiu, że bardzo mi zależało na tym, aby publiczność festiwalowa, no i w ogóle taka szeroka grupa odbiorców mogła spotkać się, zetknąć z osobą, z twórczością świętej Hildegardy z Bingen. I tak opatrznościowo się też to złożyło, że to moje pragnienie urodziło się niejako w tym czasie, czy wręcz w tym roku, pamiętnym roku 2012, kiedy papież Benedykt XVI ogłosił Hildegardę z Bingen czwartą kobietą z tytułem doktor Kościoła. Przypomnę, te trzy pozostałe to dwie Teresy, Teresa z Avila i Teresa od Dzieciątka Jezu. No i święta Katarzyna Sieneńska. Hildegarda jak do tej pory jest czwartą kobietą w tym gronie. Co oznacza ten tytuł? Że w dziele czy w dziełach Hildegardy nie ma cienia błędu. Że jest to czysta nauka Kościoła, tym więcej warto ją poznawać i po prostu według niej żyć.
2: Jednocześnie dostrzeżono w dziełach, w tym wielkim dziele Hildegardy, coś unikalnego, coś wyjątkowego, co ona daje współczesnemu Kościołowi i współczesnym ludziom. I dlatego też no, jest to niezwykłe odkrycie i odkrywanie właściwie niesłychanie ciekawej, wybitnej kobiety średniowiecza. Ale ja mam pytanie, księże profesorze, to ksiądz szepnął tam na Watykanie, żeby Hildegardę do tego namiotu w Wenecji?
3: No to pytanie jest takie bardzo urocze i bardzo miłe dla mnie. Nie mam takich mocy sprawczych, natomiast jest to spełnienie jednego z moich wielkich marzeń, żeby właśnie tak jak czynił to papież Benedykt XVI, tak widzę jego następca, Leon XIV, też idzie w tym kierunku. Zresztą ten kapitalny tryptyk, który jest tą największą spuścizną Hildegardy, czyli Scivias, potem było Liber Vitae Meritorum i Liber Divinorum Operum, to jest taki dorobek XII-wiecznego kościoła, który no, niewystarczająco ciągle jest jeszcze znany, spenetrowany i warto, żeby na różne sposoby, jakie tylko istnieją, chociażby poprzez to Biennale Wenecji, ale też takie konferencje naukowe, przekazywać. Zresztą moje odczucie jest następujące. Czemu Hildegarda bije w tej chwili rekordy popularności? To nie chodzi tylko i wyłącznie o orkisz, o diety, o te wszystkie wspaniałe receptury, bo częstokroć tylko i wyłącznie do tego się sprowadza. Ale przypomina mi się w historii festiwalu takie cudowne spotkanie z nieżyjącym już wybitnym polskim kompozytorem Wojciechem Kilarem. Miałem wtedy takie pół godziny przed koncertem sam na sam i zadałem kompozytorowi takie pytania. Mówię, panie profesorze, jak to się stało, że cała wasza wielka trójca, czyli Górecki, Penderecki i pan, mieliście bardzo podobne koleje życia i twórczości, bo jako młodzi poszliście w awangardę, w jakąś taką abnegację tradycji, przeszłości, tego wszystkiego, z czego wyrastała kultura europejska, a później nastąpiło jakieś tąpnięcie, no i wszyscy trzej zwróciliście się do tradycji, do muzyki religijnej, a pan wręcz do liturgicznej. I wtedy Kilar tak popatrzył na mnie, uśmiechnął się i tym swoim niskim głosem mówi tak: proszę księdza, jak człowiek jest młody, to jest głupi. A religia, wiara przenosi wartości uniwersalne, ponadczasowe. I teraz przechodząc do Hildegardy, ja myślę, że cywilizacja w ogólności, a jednostki w szczególności doszły do jakiegoś muru egzystencjalnego. I świat naznaczony takim wysokim konsumizmem, materializmem, no już dalej nie może konsumować, nie myśląc o tym, co duchowe, co poza materialne, co jest prawdziwą wartością. I dlatego Hildegarda przynosi cały system wartości. Ona pokazuje to, co jest sensem, korzeniem życia. I dlatego tak wiele osób, a ja się szczególnie cieszę, również młodych, w niej znajduje drogę do powrotu, do Boga, do szczęścia, do harmonii z samym sobą, ze światem, z roślinami, ze zwierzętami, z całą naturą. To jest po prostu taki holistyczny program, który Hildegarda nam zostawiła. A muzyka w tym programie zajmuje pozycję szczególną.
2: Pozycję szczególną i pozycja szczególna muzyki, a nawet ciszy pod egidą Hildegardy z Bingen, to są jedne z założeń tego pawilonu watykańskiego, a właściwie dwóch miejsc, w których niezwykłe dzieła Hildegardy będą przedstawiane przez współczesnych artystów. I Hans Obrist, kurator watykański, kurator tej wystawy, w wywiadzie dla Vatican News powiedział coś takiego: w dzisiejszych czasach, gdy jest tak wiele podziałów, tak wiele rozłamów, tak wiele wojen, ważne jest dla nas, aby na nowo zdefiniować wspólnotę. Musimy łączyć ludzi, musimy łączyć dyscypliny, musimy łączyć dziedziny. Dzisiaj chodzi o to, żeby tworzyć konstelacje i wierzę, że możemy się tego nauczyć właśnie od Hildegardy, tak mówi Obrist, podkreślając tą niezwykłą różnorodność Hildegardy, która łączy medycynę naturalną z wizjami, która komponuje, która pisze, która też pisała listy, które, jak to Obrist mówi, że w zasadzie Hildegarda podtrzymywała globalną rozmowę przekraczającą granicę XII wieku. Więc wspaniałe spojrzenie na Hildegardę.
3: Tak, tak. Moje ulubione określenie tej niezwykłej kobiety to renesansowa niewiasta epoki średniowiecza. Zawsze, kiedy mam jakieś przedłożenie do grupy, o której wiem, że no, albo ma nikłe pojęcie, albo żadne o Hildegardzie, to mówię, że dużo łatwiej wymienić te dyscypliny, którymi się nie zajmowała, aniżeli precyzyjnie określić to wszystko, co ją interesowało. Sama o sobie mówiła femina indocta, czyli kobieta niewykształcona czy nieuczona. Natomiast doskonale wiemy, że będąc od początku w konwencie benedyktyńskim, zdobyła całe wykształcenie, które było wówczas dostępne zakonnikom. No, na pewno znała cały system śpiewów gregoriańskich, bo w ten sposób wyglądało życie zakonne, że się śpiewało oficjum, uczestniczyło w Eucharystii. Zresztą kompozycje, które pozostawiła, one w dużym stopniu miały walor pedagogiczny. Ja tu dam tylko takie dwa ewidentne przykłady. No, pierwszy to jest ten moralitet Ordo Virtutum, w którym wszystkie role są śpiewane. Jedna jest tylko recytowana, to jest rola Diabolusa. Diabeł. Oczywiście to wiązało się z teologią muzyki, którą w swoich dziełach podawała Hildegarda. Ona twierdziła, że cały wszechświat, kosmos to jest jedna wielka harmonia, natomiast jedyne miejsce, gdzie nie ma muzyki, to jest piekło. I szatan nie potrafi śpiewać, on tylko skrzeczy, ryczy, wrzeszczy, ujada. Dlatego w tym Ordo Virtutum Hildegarda swoim siostrom pokazała codzienny dramat duszy, bo główną bohaterką tego dramatu jest anima hominis, dusza ludzka, która właśnie z jednej strony jest bombardowana przez pokusy szatańskie, a z drugiej strony jest przez te Ordo Virtutum, ten porządek cnót, zachęcana do tego, żeby słuchać woli Bożej. No i to jest po prostu nasza codzienność, kiedy człowiek staje pomiędzy takimi wyborami, że na przykład uśmiechnąć się do sąsiada albo udać, że się go nie widzi i pokazać mu szlachetną część ciała. To jest ta sytuacja, kiedy możesz komuś wybaczyć albo zacietrzewić się w gniewie i nie podać ręki. I takich dualizmów można by wymieniać bardzo, bardzo wiele. Inny przykład tego pedagogicznego oddziaływania muzyki czy kompozycji Hildegardy to była sekwencja maryjna Ave Generosa, którą napisała dla swoich współsióstr, aby ze śpiewem na ustach spacerowały po wirydarzu, po ogrodzie zakonnym i w ten sposób też chwaliły Matkę Bożą. To taki mały akcencik na wieczór majowy i też w formie pozdrowień Sanktuarium Fatimskiego. Tak jeszcze przemycę taką informację, że ten kościół, w którym pracuję aktualnie, Turza Śląska, to jest pierwszy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Polsce. Oto taka mała dygresja.
2: Och, będzie łatwiej na pewno naszym słuchaczom zapamiętać, że jest takie piękne sanktuarium i że jest tam ksiądz profesor specjalista od muzyki, od dobrej muzyki, od średniowiecznej muzyki i od dzieła tej niezwykłej świętej benedyktynki. Ale jeszcze, księże profesorze, ja mam takie pytanie, bo ja kiedyś, będąc właśnie na jednym z księdza festiwali, pamiętam, że ten utwór, chyba właśnie Ave Generosa, śpiewały pięknie jakieś dziewczyny z Krakowa w małym, pięknym, drewnianym kościółku i nie było to sanktuarium, tylko to było jeszcze coś pięknego gdzieś obok. Proszę zdradzić, co to był za zespół, który śpiewa tak pięknie Hildegardę i gdzie to było, ten mały, piękny, drewniany kościółek?
3: Tak, dokładnie. Dobrze pani zapamiętała. Mamy w naszym dekanacie gorzyckim, to jest dekanat przylegający do granicy czeskiej, taką perełkę późnego średniowiecza. To jest XVI-wieczny drewniany kościółek pod wezwaniem Wszystkich Świętych i tam właśnie był koncert kameralnego składu Flores Rosarum. To jest zespół specjalizujący się właśnie w śpiewach hildegardowych, założony przez Włoszkę, panią profesor Suzy Ferfolie. Ona jest w tej chwili pracownikiem naukowym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. I tak się zdarzyło, że poznaliśmy się rok przed tym wielkim faktem, o którym już wspominałem, ustanowieniu przez papieża Benedykta XVI Hildegardy doktorem Kościoła, a wtedy na festiwalu był rok Zieleńskiego i Suzy przyjechała z zespołem Kolegium Zieleński z Krakowa, była akompaniatorką. I dopiero po zakończeniu festiwalu przeczytałem bardzo wnikliwie jej biogram i znalazłem tam jedno maleńkie zdanie, że specjalizuje się w śpiewach świętej Hildegardy. No więc wziąłem telefon, zadzwoniłem i mówię: słuchaj, no ja marzę o tym, żeby Polska doczekała się wykonania, w pełni wykonania Ordo Virtutum. No i wspólnymi siłami zaprosiliśmy też do współpracy osoby ze Szwajcarii, z Francji, jedna członkini zespołu Flores Rosarum była wówczas Meksykanką, więc no to było naprawdę wielkie przedsięwzięcie, wielkie wydarzenie, Kościół pękał w szwach, no a ja mam taką osobistą satysfakcję, że ten koncert, ten wieczór uwieczniła telewizja Trwam i z tego co wiem, systematycznie to nagranie jest powtarzane, odtwarzane i częstokroć telewidzowie mają szansę i zobaczyć, i usłyszeć ten cud fenomenu muzyki świętej Hildegardy z Bingen.
2: No, piękne wydarzenie, piękna historia i mam nadzieję, że przy kolejnym festiwalu, jeżeli będą wykonywane utwory Hildegardy, to ksiądz profesor Radio Wnet zaprosi, przyjedziemy i będziemy nagrywać i na falach eteru udostępniać te przepiękne utwory, bo niewiele mamy takich dobrych nagrań. Ja prosiłam kolegę realizatora, którym dzisiaj jest Szymon Chrystianus, pozdrawiamy Szymona, żeby przygotował pieśń, którąś z pieśni Hildegardy, które no, mamy gdzieś w naszej bazie, ale wykonanie takie, jakie słyszałam właśnie tam, w czasie festiwalu organizowanego przez księdza, no to było wykonanie przepiękne i takie by nam się na pewno w bazie przydało, żeby te pieśni Hildegardy mogły brzmieć, dlatego, że wracam do Wenecji, jeszcze jeden skok do Wenecji, Ucho jest okiem duszy. Taki jest tytuł, taki tytuł nadał pawilonowi weneckiemu pisarz i filmowiec niemiecki Aleksander Kluge. On właśnie stworzył taką monumentalną instalację filmów i obrazów dla pawilonu Hildegardowego. 12 stanowisk, 3 pomieszczenia. No i nadał taki tytuł. Ucho jest okiem duszy. Kiedy przeczytałam tak na początku, rzucając okiem na informacje watykańskie, mówię, co za dziwny tytuł. No przecież Hildegarda na pewno nigdy tak nie powiedziała, nie napisała, że ucho jest okiem duszy. A tymczasem jest to już gdzieś tam przetrawione przez przeżycia i spojrzenie współczesnego twórcy, który wymyślił nazwę, zaprojektował pawilon i zmarł. Także Aleksander Kluge zmarł w ubiegłym roku, a więc jego pracę można oglądać w czasie tego biennale w tym Hildegardowym namiocie w kompleksie Santa Maria Ausiliatrice w Castello. No i to jest jedno z miejsc, bo są takie dwa miejsca, w których w Wenecji można te cuda Hildegardowe oglądać w wykonaniu właśnie współczesnych artystów. Ale to zdanie, ucho jest okiem duszy. Tak się zaczęłam zastanawiać nad tym. No coś w tym jest, książę profesorze. Ta muzyka, która no mówimy, że no odbieramy ją uchem, ale ona to jest taka muzyka, która trafia prosto do duszy.
3: Tak, ja powiem, że mnie ten tytuł absolutnie nie dziwi, nie zaskakuje, bo on bardzo trafnie, w bardzo pojemny, oszczędny sposób pokazuje fenomen Hildegardy, jej dzieła, właśnie tej holistycznej wizji świata, człowieka, Pana Boga, natury, całej rzeczywistości, która nas otacza. No, a jeśli chodzi o muzykę, no to jest niezwykle wymagająca strefa, jeśli chodzi o wykonawców, wokalistów, bo powiedzmy tak obrazowo, jeżeli przeciętnie, współcześnie śpiewy, które my wykonujemy w kościele, obejmują jedną oktawę, czyli to jest odległość 8 dźwięków, no to kompozycje świętej Hildegardy często sięgają 3, a nawet 3,5 oktawy. To naprawdę jest niezwykle wymagające dla śpiewaczek, śpiewaków. Stąd Hildegarda wymaga od tych, którzy mają wykonywać jej pieśni, szczególnych umiejętności. A ja, korzystając z tego, że został wywołany temat utworów festiwalu, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić radiosłuchaczy na 20. edycję festiwalu. Inauguracja 7 sierpnia w Kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. A 19 września, czyli 2 dni po liturgicznym wspomnieniu świętej Hildegardy, odbędzie się 13. konferencja naukowa jej poświęcona, ale dzisiaj nie będziemy się wdawali w szczegóły. Jeżeli jesteście Państwo w stanie zapamiętać, bardzo prosty adres strony festiwalowej, to jest skrót od tych 3 słów FEA, Fide d'amore, FEA, /sztuka.pl. To jest cały adres. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Warto zajrzeć. Fea, jeszcze raz powtórzmy. Fea-myślnik.
3: Fea-myślnik-sztuka.pl.
2: Fea-myślnik-sztuka.pl. Powiedział ksiądz profesor Wiesław Chudek. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę, za otwarcie naszego ucha na Hildegardę z Bingen. Tak, żeby lepiej poznawać i rozumieć Hildegardę, trzeba słuchać tej cudownej muzyki, nie tylko na Biennale w Wenecji, podążając przez karmelitańskie ogrody z słuchawkami na uszach, ale również w swoim życiu, w codzienności. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Wiesław Chudek był naszym gościem. Pozdrawiamy sanktuarium księdza profesora i bardzo dziękuję za wizytę w Radio Wnet.
3: Również ja dziękuję, odwzajemniam się, kłaniam się nisko z Górnego Śląska i zachęcam do tego, żeby zajrzeć na tą wspomnianą stronę, bo jeden z 2 fragmentów muzycznych to jest właśnie Caritas Habundant świętej Hildegardy w mistrzowskim wykonaniu Flores Rosarum z Krakowa, więc tym bardziej zachęcam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Teraz to jest fragment hildegardowej pieśni, tym razem wykonywanej głosem męskim, a nie jak zwykle sobie wyobrażamy, że pieśni hildegardowe śpiewają tylko panie. Pani doktor Małgorzata Stępińska z nami. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Wszystkiego dobrego, pani doktor, bo pani przecież urodziny dzisiaj. Kolejny rok młodości.
4: Oczywiście, wczesnej młodości.
2: Wczesnej młodości, tym bardziej, że pani doktor przecież napój hildegardowy piołunowy, a o piołunie właśnie chcemy mówić, zna już od dawna i popija, prawda?
4: Popijam i to jest, muszę powiedzieć, że to jest mój ulubiony napój świętej Hildegardy. Dlatego, że ma bardzo szerokie spektrum działania i ja go bardzo często stosuję i u dorosłych, i u dzieci, i zupełnie nieprzepisowo z zaleceniami świętej Hildegardy, dlatego że stosuję go przez cały rok, niezależnie od zaleceń, tak, które są u świętej Hildegardy powinno go się stosować od maja do października. Natomiast ja stosuję go zawsze wtedy, kiedy pacjent tego potrzebuje. W związku z tym jestem taka trochę nieprzepisowa, ale napój z piołunu jest moim ulubionym napojem świętej Hildegardy.
2: No ja z radości, że mój pion pięknie wybujał, to jak tylko stanęłam na polskiej ziemi i zobaczyłam ten mój piękny pion, to natychmiast kawałeczek młodego listka oderwałam i skosztowałam. Matko, ten smak, ta gorycz niesamowita, to jest niezwykle mocna roślina. Nic dziwnego, że Hildegarda mówi, że to jest taki eliksir, że to jest napój, który po prostu ma nam towarzyszyć. Ten sok z pędów, z młodych pędów piołunu. To muszą być młode, właśnie majowe pędy. Jeszcze w czerwcu też się piołun nadaje do tego, ale wycisnąć sok, no to nie jest takie łatwe.
4: No przykro mi, ale nigdy nie próbowałam. W związku ale... z tym myślę,
2: nie wiesz,
4: że...
2: jak to się... tak.
4: Nie wiem, jak to się robi, ale myślę, że dobrze jest skontaktować się z ludźmi, którzy to robili. Ja mam takich pacjentów, którzy robią sobie napój z piołunu samodzielnie.
2: Ja powiem od razu tutaj, że w takim prezencie na zakończenie audycji skontaktujemy się właśnie z praktykantką, czyli z Kariną Kumpałą, która po prostu teraz szaleje w ogrodach swoich i łąkach i różnych innych miejscach, gdzie rosną te różne cudne majowe rośliny i ona robi, i ona powie nam, jak to robić, jak najlepiej wycisnąć sok z piołunu, bo ja widziałam jeden raz na żywo, na własne oczy, jak panie na Podlasiu, które warsztaty hildegardowe zaprosiły mnie na warsztaty i bardzo chciały zrobić napój z piołunu. Piękne, wielkie pęki piołunu przyniosły i piękną za 2000 wyciskarkę wolnoobrotową i ta wyciskarka padła po prostu.
4: Biedna wyciskarka była. I biedne te panie.
2: No biedne te panie potem szybko starały się o drugą wyciskarkę.
4: Trzeba zmienić taktykę.
2: Zmienić taktykę, ale o praktyce będziemy za chwilę rozmawiać z Kariną, natomiast chodzi o to, jak Hildegarda patrzy na piołun, że ona każe te młode pędy piołunu z winem, znaczy sok z piołunu z winem zagotować i popijać, długo popijać. I ten eliksir no naprawdę ma niesłychanie wzmacnia, właściwie można powiedzieć, większość narządów wewnętrznych.
4: Wzmacnia wszystko. Powiedziałabym w sposób taki bardzo prozaiczny. Tak, piołun wzmacnia wszystko. Piołun wzmacnia trawienie, wzmacnia odporność, wzmacnia naszą psychiczną odporność. Więc piołun ma naprawdę bardzo szerokie spektrum działania. On poprawia immunologię, poprawia naszą odporność taką psychiczną, tak? Piołun jest ziołem 100 zmęczeń, w związku z tym każdy pacjent, który mówi, że jest ciągle zmęczony, że nie ma energii, to jest pacjent, który powinien zacząć przyjmować piołun. I to są takie podstawowe wskazania do stosowania napoju z piołunu. Więc tak jak powiedziałam, ja nie stosuję się do takich zaleceń świętej Hildegardy, że od maja do października, kiedy on ma poprawiać odporność na okres alergii sezonowych i tak dalej. Natomiast napój z piołunu zawsze musi poprawić odporność, dlatego że on poprawia i wzmacnia wytwarzanie przeciwciał z immunoglobuliny z grupy A. To są immunoglobuliny, które są takim pierwszym mechanizmem odpornym, odpornościowym, który chroni nas przed infekcją, przed taką inwazją z zewnątrz, tak? Różnych substancji, które mogą nam zagrażać. W związku z tym napój z piołunu jest, moim zdaniem, ma bardzo szerokie zastosowanie.
2: Również oczyszcza, bo bardzo poprawia pracę wątroby, płuc, daje siłę nerkom, daje energii, więc ten napój jest rzeczywiście takim skarbem Hildegardy i zresztą wszyscy, którzy go piją, nie czekając aż zachorują, bo właściwie piją zdrowi, żeby nie zachorować, a chorzy, żeby wrócić do zdrowia i można powiedzieć, że to jest naprawdę napój dla każdego, ale powiedzmy pani doktor, bo to się jeszcze stosuje dość szczególnie, że to nie jest tak, że możemy sobie taką butelkę tego eliksiru piołunowego wziąć i ciach do kolacji.
4: Piołun stosuje się co drugi dzień rano ze śniadaniem. I to jest ważne, dlatego że do mnie mi pacjenci mówią, że czekają, znaczy wypijają piołun i oczekują 15 minut czy pół godziny do śniadania. Piołun wypija się 20 ml i siada do śniadania. To jest napój, który pije się co drugi dzień i przynajmniej jedną butelkę trzeba wypić, żeby miało to jakąkolwiek skuteczność, tak? Jakiekolwiek działanie. Zdarza się tak, że pacjenci piją ją przez 3-4 miesiące. No, zalecenie u świętej Hildegardy jest takie, że pije się ją od maja do października, czyli pije się ją przez 6-7 miesięcy, tak?
2: Tak,
4: tak. Natomiast, tak jak powiedziałam, no... Ja tego nie stosuję, znaczy ja napoju z piołunu używam znaczy przez cały rok na okrągło, nie patrząc na to, jaki jest dzień, jaki jest miesiąc.
2: Staramy się o to, żeby ten napój był, żeby ten robiony specjalnie dla nas na Podlasiu przez zaprzyjaźnioną firmę Sok z Piołunu był dostępny, bo wtedy tylko można zrobić ten Hildegardowy specyfik, bo jeżeli nie mamy soku z piołunu, to nic nam nie da gotowanie jakiegoś suszonego piołunu w winie, bo to już zupełnie nie ma tych właściwości. To jest właśnie specyfika Hildegardy, że ona w tak niezwykły sposób komponuje te eliksiry i te wszystkie rady dotyczące zdrowia, że one sięgają do najbardziej aktywnych form, składników i dzisiaj to też wiemy dzięki doświadczeniu i też dzięki naukowcom, którzy się przyglądają, którzy badają również i dzieła Hildegardy i te specyfiki ich działanie. Pani doktor, czyli piołun jest z nami, młody piołun teraz czeka na wyciskanie.
4: Tak,
2: i
4: młode pędy z piołunu, dlatego że w zależności od tego, jak przygotujemy zioło i jak je spreparujemy, to ono będzie miało trochę inne działanie. I to jest bardzo ważne. U świętej Hildegardy piołun stosuje się w sposób taki niestandardowy, niezgodnie z taką europejską ziołoterapią.
2: Tak.
4: Stosuje się sok z młodych pędów piołunu. I mnie często pacjenci pytają, czy jak oni mają swój zasuszony
2: tak.
4: piołun, czy oni mogą go sobie popijać. Więc ja im wtedy mówię, że po prostu to zależy od, że to nie jest tak do końca wszystko takie samo, tak? U świętej Hildegardy pije się sok z młodych pędów piołunu gotowany w winie. I wtedy to zioło działa troszeczkę inaczej. I mamy tutaj taką właśnie różnicę ziołolecznictwo europejskie i świętej Hildegardy zalecenia.
2: Jedno jest pewne, chyba najszersze działanie i takie bardzo wzmacniające i dodające sił, energii, zdrowia, pozwalające wrócić do właściwej pracy organów wewnętrznych. No, to jest dokładnie to, co pozwala nazywać ten napój eliksirem, czyli czymś niezwykle, niezwykle cennym. A więc napój piołunowy z młodego piołunu, który właśnie teraz gdzieś na naszych ogrodach, rabatach, donicach czy uprawach jakichś takich czystych, ekologicznych, tam właśnie można znajdywać młode pędy piołunu. Pamiętać, że to mają być młode pędy. Jak zrobić samodzielnie taki napój? To już za chwilę w rozmowie z Kariną Kąpała, która właśnie w tych dniach zajmuje się tym tematem.
4: Zbiera piołun.
2: Zbiera.

0: zapytamy, jak dzisiaj robi to współczesna wykonawczyni. A pani doktor, bardzo dziękuję i życzę jeszcze miłego świętowania dzisiaj wieczoru urodzinowego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Dziękuję. Pani doktor Małgosia Stępińska była z nami, a już za chwilę szczegóły o tym, jak wykonać hildegardowy eliksir pionowy samodzielnie z Kariną Kąpałą. I ta piosenka Abby to w prezencie dla pani doktor, która bardzo lubi te, jak zresztą i pewnie wiele pań słuchających Abby i nie tylko panów. Ja również kocham Abby, a więc raz jeszcze z życzeniami do pani doktor urodzinowymi. A teraz skok do ogrodu, chociaż już ciemny, ale Karina Kąpała jest z nami. Dobry wieczór, witaj Karino.
2: Wieczór Państwu. Bardzo cieszę się z zaproszenia i witam Państwa w tym dniu wspaniałym, szczególnie Małgorzatę, doktor Małgorzatę, i życzę błogosławień, zdrojów.
0: Cudowne to jest i powiedz, zebrałaś dzisiaj jakiś piołun?
2: No dziś akurat nie zbierałam piołunu, za to mięty nadwodnej. Przytaszczyłam dosyć dużo do domu.
0: Do wody nie wpadając. Natomiast ja tutaj dzisiaj zapowiadałam naszym słuchaczom, że ty jako praktyk i potrafiąca robić naprawdę wiele z tych hildegardowych cudów, zdradzisz, jak to dzisiaj można wykonać samodzielnie taki napój piołunowy, bo przecież te młode pędy do piołunu już są wszędzie dostępne. Mimo suszy, mimo zimna czy gorąca, piołun rośnie. To jest niesamowicie mocna roślina.
2: To jest bardzo zastanawiające, że niektóre roślinki po prostu są suche, a piołun jest taki soczysty, że naprawdę zastanawia mnie to. To po prostu trzeba to robić. I wbrew pozorom, tak jak tu panie się zastanawiają, jak to kiedyś robiono i że to jest niby trudne. Nie, to nie jest trudne, to jest bardzo łatwe. Mamy teraz pod ręką różne malaksery, różne urządzenia, które miksują. I ja akurat robię w moim termomiksie tak, że biorę pęczek, znaczy odpowiednią ilość, bo tu chodzi też o ilość, żeby zebrać tyle gram tej świeżej bylicy piołun, tych liści razem z łodygami, aby na ten dany litr, powiedzmy, wina starczyło nam
0: tego soku,
2: tak, tej rośliny.
0: No, ja myślę, że tak, soku piołunowego niedużo się używa. Na litr wina, pamiętasz,
2: na litr wina proporcje? 40 ml tylko, tak.
0: To jest
2: więc
0: niewiele.
2: Trzeba 40 mieć ze 100 gram świeżej bylicy piołun, tak myślę. I radzę Państwu, bo już to przerabiałam, że jeżeli piołun już ma takie dosyć grube łodyżki, a już się tak zdarza, to po prostu tych grubych nie dodajemy do tego, bo tam po prostu te takie miękkie gałązki, łodyżki używamy. Rozdrabniam to, przeciskam przez gazę, bo to jednak muszą być takie sterylne warunki do powstania tego specyfiku, który później przechowujemy. Wyciskam. Podgrzewam wino, może to być czerwone bądź białe, tak spotkałam się tutaj właśnie w opisach, że nieważne w zasadzie, ma to być dobre wino. I co kluczowe jest tutaj też, potrzebny jest miód pszczeli, ale odszumowany. Tak spotykam się, że jeszcze wielu osób nie wie, co to znaczy odszumowany. A każdy miód, który trafia do naszego domu, powinien właśnie być poddany takiemu procesowi. Jest to bardzo prosty proces. Wstawiamy do kąpieli wodnej słoik z miodem, otwieramy oczywiście ten słoik i doprowadzamy do podgrzania go. Pojawia się na powierzchni taka pianka. I to są właśnie te szumy tak zwane, czyli odszumowujemy, czyli zbieramy tą piankę łyżeczką i tu muszę powiedzieć, że tej pianki nie da się zmyć pod bieżącą wodą. Po prostu ściągamy z tej łyżeczki papierem ręcznikowym. No, są to takie substancje, pszczele, które w naszym przewodzie pokarmowym pewnie coś by tam szkodziły, skoro Hildegarda zwraca na to uwagę, że ma być to miód otrzymywany. No więc do tej ilości litra czerwonego bądź

0: białego wina. Dodaję 100 gram, mniej więcej tak 100 gram miodu pszczelego. I w momencie, gdy to wino się zagotowuje, to wlewam te 40 ml soku i od razu zestawiamy z ognia. Czyli to jest taki specyfik, który ma być tylko wlany w tym momencie, gdy się gotuje i zdejmujemy
1: w momencie
0: z ognia.
1: Wrzenia. Tak.
0: Tak. I to jest bardzo prosty sposób. No i już jest gotowe.
1: Tak,
0: ale jedno, co mi dzisiaj olśniło, muszę się z tym podzielić, bo po prostu nie będę sobą. Tak właśnie zastanawiałam się, jak pani doktor Małgorzata mówiła, że ona stosuje go przez cały rok, bo oczywiście dla swoich pacjentów, czyli pacjent przyjdzie w grudniu, no to może też w grudniu, tak to zrozumiałam, że po prostu...
1: Tak, oczywiście, tak jest.
0: O to chodziło. Ale znam osoby, które właśnie używają całymi rodzinami, mam taką właśnie przyjaciółkę ze studium Hildegardowego, która właśnie dała to świadectwo, że jak wzięli się za tą kurację wszyscy od maja do października, to autentycznie przez całą zimę i okres wiosenny nie chorowali. A ja sobie tak teraz myślę, ja nigdy nie zrobiłam takiej kuracji, bo ja w zasadzie nie potrzebuję. Od momentu, jak Pan Bóg zaczął mnie uzdrawiać, też innymi ziołami, nawet hildegardowymi, nie wiedząc, że ja nie wiedziałam, że to są hildegardowe i że one mi będą w danym momencie jakby potrzebne. On pokazywał to. I do czego zmierzam? Olśniło mnie, że tutaj chodzi o to, że kto chce wrócić do harmonii takiej wewnętrznej pomiędzy ciałem i umysłem, to powinien przeprowadzić taką kurację. I ja po prostu chyba zacznę tą kurację. Idę jutro zrobić ten napój, bo moje pioruny już wybujają. A muszę powiedzieć, że zaopatrzyłam się w bardzo dużo sadzonek i tak obserwuję, jak one cudownie rosną. Tam piękny zapach jest po prostu... Polecam każdemu, aby zasadził sobie w swoim ogrodzie, bo tak naprawdę to w przyrodzie, tak na dziko, bardzo ciężko jest znaleźć piołun. Mi w przeciągu ostatnich chyba 4 lat raz się to zdarzyło nad morzem.
1: Tak. Są takie tereny, gdzie
0: prawda,
1: w ogóle
0: ponieważ
1: nie
0: jest tak skażone środowisko, tak. Znaczy skażone. No jest pryskane, są te gleby tak zasilane. I różną chemią traktowane, że piołun po prostu tam już nie rośnie. Tak. No więc polecam, można nawet wysiewać sobie. Moje, które w zeszłym roku wysiałam, też już pięknie się zbierają. Co prawda, no nie są to takie wybujałe okazy, ale myślę, że jak im tam dam odżywki roślinnej, bo robię też takie maceraty, czasami takie po prostu do wiaderka wrzucam jakieś zioła, które ziela, tak ktoś by powiedział w ogródku, gdy wyrywa, no to ja to po prostu zalewam wodą i potem tym podlewam i rośliny rosną jak oszalałe. Także polecam Państwu bardzo i tak czuję, że to chodzi też o ten powrót do harmonii, właśnie używając też tego winka z bylicą piołun.
1: Tak właśnie, to jest bardzo piękne podsumowanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy, tego dzieła Hildegardy i mistycznego, i muzycznego, całej jej twórczości i tego dzieła opartego na naturze, czyli tego, co nazywamy medycyną Hildegardy z Bingen w całości. Wracamy do tej takiej, takiego ustawienia organizmu, do jakiego człowiek został stworzony, do takiego rajskiego ustawienia organizmu, że wszystko ma działać tak, jak zostało stworzone, żeby to ciało, które jest najpiękniejszą szatą, było w dobrym stanie, a kiedyś w dobrym stanie należy oddać je stwórcy, tak pisała Hildegarda z Bingen. I do tego właśnie ten eliksir piołunowy bardzo, bardzo się przydaje. Pamiętać tylko trzeba, że piołun, proszę Państwa, tak jak mówi pani Karina, rozdrobnić, a potem dopiero wycisnąć, bo jeżeli będziemy chcieli wrzucać te suche gałązki piołunowe, czy suche,
0: nie,
1: no nie
0: tak.
1: Suche, do...
0: Ja się nożyczkami tnę po prostu, zanim do tego termomiksa się dostanie, tnę to nożyczkami. I właśnie tylko te mięciutkie części. A jeszcze ważne, tak na marginesie szybciutko tylko powiem, że ta pulpa, która zostanie po wyciśnięciu, może zostać użyta do zrobienia maści piołunowej, która jest cudowną maścią, jedną z najmocniejszych, tak Hildegarda pisze, przeciwbólowych. Ja ją używam.
1: Za tydzień o niej opowiemy, bo już jest godzina 21:00.
0: Tak,
1: umawiamy się
0: serdecznie
1: z panią Kariną za tydzień o maści piołunowej. Możemy?
0: Tak, oczywiście.
1: A to będziemy
0: Przepraszam, nie będę
1: środa.
0: W kraju.
1: No to za 2 tygodnie będziemy opowiadać o tym, jak stworzyć maść białynową. Bardzo dziękuję za tę opowieść i za przepis na ten niezwykły eliksir Hildegardy z Bingen. No i smacznego, mam nadzieję, że skosztujesz za chwilę, wykonanego przez siebie napoju piołunowego.
0: Tak, czego, bo to jakaś eureka po prostu była. No.
1: Tak, do mnie doszło. Czego i tobie życzę, i państwu, naszym słuchaczom, i sobie też spróbuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję ogromnie. Pani Karina Kąpała była z nami. Do usłyszenia. Szymon Chrystianus realizował program Studio w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Dziękuję bardzo, Szymonie. Drodzy państwo, dobrego wieczoru, kosztowania napoju piołunowego Hildegardy z Bingen i do usłyszenia za tydzień.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
3: Radio Wnet.
4: Nocne powtórki Wnet.
5: Warszawa 87,8 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wojny think tanków.
2: Witam Państwa w audycji Wojny Think Tanków, a dzisiaj gościmy profesor Józefinę Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, tak można powiedzieć, wieloletnią przewodniczącą Rządowej Rady Ludnościowej. Nie jest już Pani przewodniczącą Rady Ludnościowej. W ogóle jest Pani w Radzie Rządowej
3: Nie
2: Rady
3: jestem.
2: Ludnościowej?
3: Nie jestem. Dzień dobry Państwu. Przepraszam. Bardzo miło, że dzisiaj możemy się spotkać i możemy rozmawiać o tak ważnej sprawie. Rządowa Rada Ludnościowa, nie wiem co teraz robi, ale nie jestem już w Rządowej Radzie Ludnościowej. Byłam w Rządowej Radzie Ludnościowej wiceprzewodniczącą od 2009 roku, a przewodniczącą od 2016 roku. I organizowałam wszystkie trzy kongresy demograficzne, które odbywały się co 10 lat wspólnie, były realizowane razem ze spisem powszechnym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.
2: Powiem Państwu, że nazwisko pani profesor Hrynkiewicz jest nie do pominięcia, kiedy zaczynamy dyskutować o sprawach demograficznych i rozwojowych, bo oczywiście modą tego czasu zadałem jedno czy dwa pytania sztucznej inteligencji, a dokładnie Anthropicowi, Claude'owi. I tam pojawia się stanowisko pani profesor, która do dyskusji, jak zauważa sztuczna inteligencja, wprowadza bardzo istotne rozróżnienia pojęciowe. To pytanie dotyczyło 800+, ale nie od tego zacznijmy, tylko w ogóle, czy można sobie wyobrazić model rozwoju jakiegokolwiek państwa bez myślenia o wzroście gospodarczym, o sytuacji demograficznej? Czy można mówić o stabilizacji i spokoju wewnętrznym bez rozmowy właśnie o tym, co się stanie z nami, naszymi pokoleniami, naszą rodziną? Zaczyna się pewien spór. Ja uważam, że on ma nawet pewien niebezpieczny aspekt w międzynarodowych instytucjach, które tak naprawdę niespecjalnie kwapiły się z pomocą dla kryzysu demograficznego, czy to w Azji Wschodniej, czy to w Europie, bo o takim też można mówić. Pani profesor, czy można mówić w ogóle o rozwoju, nie tykając się sprawy sytuacji demograficznej?
3: Sytuacja demograficzna jest punktem wyjścia do projektowania gospodarki, projektowania różnych rozwiązań, także społecznych, które występują w danej społeczności czy w danym państwie. I to jest najważniejsze uwarunkowanie. Sytuacja demograficzna, według której musimy dostosować wszystkie nasze działania. Tak w gospodarce, bo to decyduje o sytuacji na rynku pracy i możliwościach rozwoju gospodarczego, a także musimy wszystkie rozwiązania społeczne, takie jak dostarczenie mieszkania, dostarczenie usług ochrony zdrowia, dostarczenie usług edukacji, kultury, wypoczynku, po prostu wszystkich zagadnień muszą być uwarunkowane demograficznie, dlatego że rozwiązania te projektowane są dla określonych populacji. Dzisiaj w Polsce nie możemy zapomnieć, że mamy coraz więcej ludzi starych, ale nie tylko starych. Mamy coraz więcej ludzi bardzo starych i musimy dostosować i ochronę zdrowia, i mieszkalnictwo, i system bezpieczeństwa, i wszystkie inne usługi. Ale musimy też pamiętać o młodzieży, której mamy coraz mniej.
2: Dobrze, ja zaraz odwołam się do tego, co pani zapewne będzie mówić, to znaczy do konkretnych polityk, mniej albo bardziej konkretnych polityk. Ja tylko odwołam się do obrazu, że Polska starzeje się, że się wyludnia, że liczba ludności spada i spadła już do 37 milionów, tam 300 tysięcy to są chyba dane za 2025. Że się wyludnia, że liczba urodzeń była o 168 tysięcy niższa od liczby zgonów ostatnio. Czyli można po prostu, proszę Państwa, wyjść na plażę w Gdańsku i zobaczyć, jak to wygląda, a malowidło nie jest za pozytywne, albo nawet niech ci, którzy pojadą czarterem na plażę na Maltę po przyjeździe czarteru z Polski, niech też popatrzą na plażę i zobaczą, że te malowidło, jak mówił wcześniej Kotelimenie, jest niezbyt pociągające. Malowidło nieco stare, mówił Cześnik, i ja to mówię z szacunkiem też do swojego wieku, w którym jestem.
3: No, to nie zdarzyło się przypadkiem po prostu. To, że mamy starych ludzi obecnie, to jest skutek bardzo wysokiego przyrostu naturalnego, jaki miał miejsce po II wojnie światowej. I mimo, że straciliśmy bardzo dużo swoich obywateli podczas II wojny światowej, ponad 6 milionów, straciliśmy, to po prostu to odzyskaliśmy tę wielkość dopiero w roku 1978. W 1978 zrównaliśmy...
2: Prawie po 30 latach.
3: Tak, zrównaliśmy populację ludności Polski po prawie 40 latach. Dokładnie po 40 latach, bo 38 rok porównujemy z 38 rokiem. I dzisiaj te osoby, które w roku 45 urodziły się, mają już 81 lat. A ci, którzy urodzili się w 46 roku, to jest pierwszy rok wyżu demograficznego, kiedy rodziło się zawsze powyżej 600 tysięcy dzieci, a najwięcej w roku 1955, to nas jeszcze czeka, bo dzisiaj to jest grupa, która ma 71 lat, urodziło się prawie 900 tysięcy dzieci. Wobec tego, przepraszam, 795 tysięcy, czyli prawie 800 tysięcy dzieci. I następne roczniki były też bardzo, bardzo obfite. Troszkę mniejsze na poziomie lat 60., potem znowu większe w latach 70. I znowu 700 tysięcy zjawiło się w roku 1982. W 1982 roku, więc jeszcze...
2: Po roczniku Solidarności.
3: Tak, to jeszcze grupa w wieku 40 kilku lat, więc można powiedzieć młoda. Młodzieży jest coraz mniej i to musimy przyjąć do wiadomości. I zmniejszyło się na przykład w okresie 2010-2021... Liczba młodzieży do 24 życia zmieniła się o ponad 1,5 miliona osób. I nadal ta grupa zmniejsza się. Dzisiaj możemy powiedzieć, że osób w wieku 24-34 lat mamy około 9% w całej populacji. W całej populacji. Wobec tego czeka nas po prostu bardzo trudny okres, kiedy po prostu będzie, oczywiście będzie mniej starych ludzi, bo ci, którzy dzisiaj mają rok, czy mają 10 czy nawet 20 lat, będą się w odpowiednim czasie starzeć i będą po prostu zapełniali nasz kraj. Zapełniali, a w każdym razie nie zapełniali tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Oczekujemy zawsze takiej dobrego bardzo rozwoju demograficznego, który polega na tym, że następuje proste zastępowanie pokoleń, czyli mamy do czynienia z taką samą liczbą urodzeń, jak zgonów, ale już od kilku lat...
2: To jest takie naturalne jakby stanowisko, tak, o którym pani profesor mówi.
3: To jest pożądane.
2: I powinno być pożądane i oczywiście też... No, nie zaskakujące, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, jeżeli chodzi o instytucję ONZ-u, to tam pojawił się na przykład taki ekonomista i demograf Michel Herman, chyba tak dobrze będę wymieniał jego imię i nazwisko, który powiedział, że tego typu zmiany demograficzne to nie są właściwie kryzysem, to jest rzeczywistość, nowa rzeczywistość, którą musimy zrozumieć. jakoś ją planować może, no, a przede wszystkim adaptować się do niej. Co pani sądzi o tego typu tezach, które się pojawiają wewnątrz tej organizacji nobliwej, jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych?
3: No to jest organizacja, tak jak widać, wiele tych organizacji międzynarodowych, to są organizacje, które dają bardzo dobre miejsca pracy dla bardzo zasłużonych, oczywiście w cudzysłowie, osób, które tam są. Bo nie słyszałam, żeby po prostu te organizacje wystąpiły z jakimś bardzo ważnym projektem i żeby chciały ten projekt realizować.
2: Zgadza się, jeszcze tylko dodam, że też uważa się, że Unia Europejska albo w ogóle nie działa, albo działa, jak to mówi się, zbyt ogólnikowo. I teraz powiem też, że taki think tank jak Brechel wystąpił, co dziwne nawet, ale z pewną krytyką działań, albo raczej braku działań Unii Europejskiej, wskazując na to, że może i migracja według niektórych polityków rekompensuje spadek populacji, ale tak naprawdę to ona nie nadrobi. Nawet ona. Żadnych niskich wskaźników dzietności w skali
3: Unia Europejska po prostu nie zajmuje się tym zagadnieniem, ponieważ Unia Europejska, zdaje się, doszła do przekonania, że najlepiej będzie, jak sprowadzi osoby do pracy i będziemy się bardzo dobrze rozwijać, jak sprowadzimy sobie do pracy ludzi z Afryki, z Azji, z Ameryki Łacińskiej, no po prostu z całego świata, gdzie jest ich nadmiar, gdzie oni nie mają pracy, nie pracują, ale bardzo to mylące stanowisko, ponieważ są już takie przykłady w Szwecji, we Francji, w Anglii, gdzie te osoby, które przyjechały, wcale nie chcą pracować, chcą po prostu sutych danin od tego społeczeństwa, w którym żyją i chcą tym społeczeństwem rządzić. I wydaje mi się, że to wszystko zmierza w tym kierunku. Ale wróćmy do naszej sytuacji w Polsce i teraz to, co mamy najważniejszego do zrobienia. Ja oczywiście bardzo dużo mówiłam i pisałam o ludziach starych, ponieważ jestem przeciwna eutanazji, którą już się stosuje w Europie w wielu krajach. Ale ja z powodu nie popieram tego, wręcz przeciwnie, bardzo to zwalczam, żeby tak to się kończyło i nie chciałabym, żeby ono było. Stąd bardzo dużo pisałam, mówiłam, apelowałam o to, aby były rozwiązane sprawy opieki nad osobami starszymi, które stają się niezdolne do samodzielnej egzystencji. I to jest zadanie państwa, a nie szukanie innych wybiegów. Ale to jest jedna sprawa. My wiemy, ile tych ludzi jest. Mniej więcej potrafimy przewidzieć, jaka część tych ludzi ma osoby, które są zobowiązane prawnie do opieki nad swoimi bliskimi osobami. Połowa. I to z naszych wyliczeń wynika, że jest to połowa osób starych, które będą miały, jak dojdą do bardzo zaawansowanego wieku i niepełnosprawności, będą miały opiekę. A pozostałe 50% musi zaopiekować się nimi państwo. Taki jest rozdział. Natomiast najważniejszym problemem jest troska o tych, których jeszcze nie ma. I musi to być troska, największa troska skoncentrowana na tym, żeby po prostu stworzyć warunki dzisiejszym młodym ludziom, którzy są w wieku prokreacyjnym, a więc takim, kiedy mogą rodziny mieć jeszcze dzieci, stworzyć warunki do tego, aby oni, stając się dorosłymi, mogli bardzo dobrze wejść w swoje role dorosłe. Co to znaczy? To znaczy założyć rodzinę, utrzymać rodzinę, powiększać rodzinę, pracować.
2: Role dorosłe to jest świetne określenie.
3: role pełniły role dorosłe po prostu. Mamy coraz więcej młodych osób, które nie pracują, które nie wiadomo z czego się utrzymują, z dorywczych jakichś prac, nie zakładają rodziny i bardzo nad tym bolejemy. Ale nie chcemy prawdzie spojrzeć w oczy i powiedzieć tak. Nikt nie dba o to, żeby było bardzo ważne przejście z systemu edukacyjnego do systemu pracy. Każdy młody człowiek, który kształci się, wszystko jedno, czy kształci się w zawodówce, czy kształci się na uniwersytecie, czy na politechnice, on powinien wiedzieć, co będzie robił i jakie może role zawodowe pełnić. I do tego jest zarówno uczelnia, czy szkoła zawodowa, czy szkoła branżowa, nie wiadomo dlaczego tak nazwana, ale niech już tak zostanie. Te szkoły muszą współdziałać z potencjalnymi pracodawcami. I ta wiedza, którą uzyskuje się w szkole, powinna być przeniesiona do praktyki, czyli do normalnego działania. To jest możliwe.
2: Chyba zakłada nie tylko obecność młodych dorosłych, ale również obecność dorosłego biznesu. I ja się zastanawiam, czy rzeczywiście te dwa zasoby można skutecznie połączyć i jaką polityką.
3: Jeżeli będziemy poważnie traktowali biznes, poważny biznes, jeżeli poważnie będziemy traktowali, mamy sporo spółek Skarbu Państwa, które dobrze pracują i dobrze są zarządzane, to znaczy i mamy bardzo dużo dobrych ludzi na bardzo dobrym poziomie zawodowym, którzy odchodzą na emeryturę i ci ludzie mogą wprowadzać młodego człowieka do systemu pracy. I to jest niezwykle ważne. I to jest pierwsza zasada, która musi dotyczyć wszystkich, którzy kończą kształcenie. Oni powinni być wprowadzeni do pracy. I to, jaką pracę zacznę, jak będę pracować, jaką instytucją zwiążę się, od tego zależy moja dalsza kariera zawodowa.
2: Pani profesor, ale brak tego mechanizmu obciąża brak nas. Tego... Znaczy my jesteśmy za to odpowiedzialni, państwo jest za to odpowiedzialne. Państwo, które teraz wykonuje różne dziwne funkcje, ale tej akurat nie.
3: Tak, ale ja nie mówię o patologii. Ja mówię o pewnych rozwiązaniach, które muszą być, jeśli nam zależy na młodych ludziach. Młody człowiek musi dostać pracę, dostać możliwość wyboru takiej pracy. Jest chorą rzeczą, że osoba, która bardzo dobrze kończy studia wyższe, pisze bardzo dobry, bardzo ciekawą pracę doktorską i nie ma pracy, nie ma dla niego pracy, to trzeba stworzyć takie prace. Jeżeli młodzi ludzie, najzdolniejsi, na przykład z Politechniki Warszawskiej, z takiego wydziału jak Wydział Lotniczy, wyjeżdżają za granicę, bo nie ma tutaj pracy, to po co my to robimy? Jak to się odbywa? Czyli krótko mówiąc, te dwa działy, gospodarka i edukacja, muszą być bardzo dobrze powiązane. I jeśli edukacja zaczęła już to robić, to jeszcze gospodarka do tego nie dorosła. Dlaczego? No, bo każdy, kto kieruje zakładem, nie chce utrzymywać osoby, która będzie szkoliła młodych ludzi. Bez takiego szkolenia, bez wprowadzenia, rozsądnego wprowadzenia, bez pomocy wejścia do roli pracownika w danym zawodzie, nie będziemy mieli w przyszłości bardzo dobrych pracowników, bo samo się to nie robi. Szkolnictwo wyższe w dawnych latach, tak jak ja pamiętam, zaczynało od tego, że każdy asystent miał swojego opiekuna, miał swojego profesora, czy trochę starszego pracownika naukowego, który się nim opiekował, jego rozwojem, wskazywał, jak to z rozwojem jako dydaktyka. Ja przeszłam wszystkie te etapy i moim zdaniem one dawały bardzo dobre przygotowanie. I dzisiaj takie samo przygotowanie potrzebne jest w każdej pracy. Czy będzie to praca lekarza, czy ślusarza, czy kogokolwiek. I tutaj nie możemy się wykręcać tym, że my mamy nadprodukcję osób wykształconych. No to już takie pojawia w różnych miejscach. To jest pierwsza sprawa, która...
2: Mamy nadprodukcję osób wykształconych, a jednocześnie, jeżeli chodzi o innowacyjność polskiej gospodarki, to jest szary koniec tak naprawdę.
3: Dlatego, że nie korzystamy z tych ludzi wykształconych, bo gdybyśmy robili tak, jak robi się choćby w Chinach obecnie, co opowiadała mi moja przyjaciółka, która tam jeździ z różnymi konferencjami, i muszę powiedzieć, że gdyby wykorzystano ten potencjał, jaki jest, to oczywiście byłoby to możliwe.
2: To jest niesłychanie ważne, niesłychanie interesujące. Ja być może właśnie w pierwszym rzędzie to bym zabrał na tą plażę nadbałtycką przedstawicieli biznesu, bo może ten obraz wykazałby im, jak potrzebne są pewne działania dotyczące budowania tego jąktym pomiędzy ludźmi, którzy kończą edukację, a chcą zacząć pracę.
3: Panie redaktorze, ale my musimy mówić o poważnych przedsiębiorcach.
2: Jasne.
3: A my nagle mówimy o przedsiębiorcy, pokazujemy, jak ważny jest przedsiębiorca, który postawił skrzynki i rozwozi paczki. No naprawdę, to jest wielkie, że tak powiem.
2: No ja nie osiągnięcie, byłbym tak krytyczny,
3: osiągnięcie bo, technologiczne.
2: Bo
3: no
2: być
3: nie,
2: może ważny jest wskaźnik ekonomiczny. Można rozwozić paczki, jeżeli to przynosi duży zysk, a być może czasami trzeba zostawić pewne zagadnienia filozoficzne.
3: Przepraszam,
2: mówię to krytycznie.
3: Przepraszam, ja nie mam nic przeciwko dobrym usługom. Oczywiście dobre usługi są potrzebne, ale my musimy wykorzystać, bo przecież jeśli tych młodych ludzi mamy coraz mniej, to musimy zadbać o tę małą część. I teraz jaki jest skutek tego, że oni nie mają pracy? Otóż skutek jest taki, że oni nie wchodzą w rolę pracowników, którzy pracują w swoim zawodzie. I zaczyna się po prostu praca dorywcza, praca niepewna. I młody człowiek, który nie ma pracy stałej, nie ma stałego dochodu, nie ma mieszkania, nie jest w stanie założyć rodziny. Czy ktoś może założyć rodzinę, nie mając stałych dochodów i dachu nad głową.
2: Panie profesor, fascynująca jest ta rozmowa. Ja bym chciał dłużej rozmawiać o tym pomoście, który pani tak ukazała pomiędzy przedsiębiorczością a tymi zasobami młodych ludzi, którzy mogą naprawdę robić istotne kariery dla siebie i dla naszego kraju.
3: I te kariery, i to musimy, to jest ostatnia chwila, kiedy będziemy to robić. Dzisiaj młodzi ludzie, ponieważ nauka i dobre wyniki w nauce w Polsce nie są nagradzane. Nauka, zajmowanie się nauką, zagłębienie się w nauce jest także pewnym wysiłkiem, ale jest to ogromny kapitał, który trzeba wykorzystać. W Polsce mamy coś takiego, że my kompletnie lekceważymy kapitał ludzki, którym możemy rozporządzać. I po prostu jak ja patrzę na to, co się dzieje z młodymi ludźmi, także z moimi wychowankami, także wśród znajomych, że ci młodzi ludzie mają pracę doraźną. Pracują na tak zwanych, mają pracę niestałą. No. Oczywiście niby ta praca, różne formy pracy, ach, jakie to ciekawe. Człowiek musi być wprowadzony do normalnej pracy, czy będzie księgowym, czy będzie finansistą w banku, czy będzie nauczycielem, czy będzie pracownikiem zakładu przemysłowego, czy administracji. Musi być do tej pracy życzliwie wprowadzony. Musi mieć pokazane, jak ciekawa może i pożyteczna może być każda praca, bo każda praca jest ważna.
2: Pani profesor, to jest bardzo ważne i o tej konstrukcji pewnie będziemy jeszcze rozmawiać.
3: Dobrze.
2: Co do szczegółów. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że to, co pani proponuje, to jest pewnym konkretnym rozwiązaniem. Ono być może potrzebuje jakiejś operacjonalizacji, ale tutaj zacytuję na chwilę pewną osobę, która do takiej wiedzy się nie przyznaje, to jest jeden z większych autorytetów demografii, Anna Rotkirch w Population Research Institute w Helsinkach. Ona mówi, no wchodzimy w samo sedno tego, co stanowi nową, przyjemną drogę życiową, jakieś ideały, ale dzisiaj nikt naprawdę nie wie, jaka polityka rodzinna mogłaby zadziałać w tej sytuacji, by promować dzietność. Panie profesor trochę wie i panie profesor nie musi się zgadzać z tym zdaniem.
3: Ja się akurat z tym zdaniem nie zgadzam, bo jeśli pytamy młodych ludzi, co dla nich jest najważniejsze, to oni mówią, że dla nich najważniejsza jest rodzina. Rodzina, posiadanie dzieci, wspólne wychowanie dzieci. Dlaczego z tego nie korzystamy? Dlaczego nie tworzymy warunków do stałej pracy, stałego dochodu po prostu, do mieszkania, tak żeby można było, by ta rodzina mogła zamieszkać? W Polsce buduje się dosyć mieszkań i to jest zadanie państwa, że każdy deweloper, który buduje osiedle, ma zbudować tam żłobek, przedszkole czy inne instytucje, które mają być tam, a także dać 10% tych mieszkań, które wybudował, osobom, które tam zamieszkają i będą miały dzieci, będą te dzieci wychowywać.
2: Panie profesor, teraz pojawiły się takie dwie półpropozycje, może jedna jest bardziej całościowa, jeżeli chodzi o politykę demograficzną, bo dobrze, że odezwał się Przemysław Czarnek, kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział o czymś takim, co nazwał progresywnym 800+, które zakłada dodatkowe pieniądze na następne dziecko. Chciałbym opinię usłyszeć pani profesor, czy pani profesor by nie zweryfikowała tej części programu, z którą Przemysław Czarnek wystąpił, a drugi raz tak powiedziałem, no proszę. A po drugie, pojawiło się coś takiego jak manifesty demograficzne, co do których jestem absolutnie sceptyczna.
3: Ja jestem generalnie przeciwna dawaniem pieniędzy, bo to jest tak mniej więcej jak masz kuro 5 zł i najedz się. Wobec tego, no tak można powiedzieć, no najedz się, proszę bardzo, dostaniesz 1000 albo 1500, no to utrzymaj się, wynajmij sobie mieszkanie. Cała sprawa powinna polegać na tym, żeby młodzi ludzie, którzy zakładają rodziny, którzy mają dzieci, mogli korzystać z bardzo dobrych, wysokiej jakości usług, opieki, ochrony zdrowia, edukacji, rozwoju wszystkich talentów swoich dzieci. I to jest zadanie państwa, a nie dawanie pieniędzy. Bo co z tego, że ja dostanę 1500 zł, a nie 800? Ja nie wynajmę mieszkania dla rodziny za 1500 zł w Warszawie, ani nawet w takich Skierniewicach czy Radomiu po prostu. Wobec tego to nie jest stałe mieszkanie. Zatem więc trzeba stworzyć to, co jest oczywiste. Mianowicie trzeba stworzyć takie warunki, żeby młodzi ludzie mieli dobre wejście do zawodu, żeby szanowano ich w pracy, żeby nie była to praca nazywana tak ładnie pracą śmieciową, żeby te dochody były dochodami wystarczającymi na utrzymanie rodziny, nawet na skromne utrzymanie rodziny, a także żeby było mieszkanie, w którym wraz z tym, jak pojawia się dziecko, mogli zamieszkać. I było to mieszkanie nie wynajmowane za bardzo duże kwoty, tak jak to jest teraz. I wszyscy z tego się bardzo cieszą, że mogą sobie tak dorobić przy tych kwotach. Tylko po prostu, żeby były to mieszkania, które będą finansowane przez państwo i będą tam płacili czynsz, tak jak płacą. A jeśli będą chcieli w przyszłości mieć mieszkanie, to niech sobie na to mieszkanie zarobią. Natomiast w tej części, kiedy pojawiają się dzieci, muszą mieć mieszkanie, w którym mogą te dzieci wychować i mogą po prostu spokojnie żyć, a nie zastanawiać się, czy kupić potrzebne rzeczy do gospodarstwa
2: żeby
3: domowego.
2: Żeby być sprawiedliwym, to dodam, że Przemysław Czarnek mówił też też o uruchomienie zasobów pustostanów na potrzeby młodych generacji. Ja nie znam oczywiście danych, jak ta sprawa wygląda, ale ja rozumiem, że to tylko fragment pani
3: pustostanów
2: propozycji.
3: W Polsce jest 12% mieszkań jest niezamieszkałych całkowicie, a w Warszawie co piąte mieszkanie jest nie jest zamieszkałe. Wobec tego ta polityka mieszkaniowa, z której wszyscy, którzy mieli pieniądze kiedyś, korzystają, powinna ulec pewnej zmianie. To się bardzo, nie bardzo podoba, a nawet bardzo się nie podoba, że może coś takiego, tylko my mamy dzisiaj najważniejsze zadanie: stworzyć młodym ludziom osiągnięcie tego, co oni chcą osiągnąć. Oni chcą mieć rodzinę, chcą mieć dzieci i chcą po prostu żyć w szczęśliwej rodzinie. I ja widzę takie rodziny, na przykład w mojej rodzinie, tam bardzo, kiedyś bardzo, bardzo licznej. Teraz widzę, jak wnuki mojej siostry mają dzieci, jak wychowują te dzieci, jak te cieszą się tymi
2: gratulacje,
3: dziećmi.
2: Gratulacje, pani profesor. Ja liczę
3: rodzina.
2: na to, że może dojdzie do jakiegoś istotnego spotkania pomiędzy panią a profesorem. Profesorem Przemysławem Czarnkiem.
3: Nie wiem, czy pan profesor Czarnek będzie chciał ze mną rozmawiać. Ja mówię prostym językiem o prostych sprawach, które muszą być rozwiązane teraz, od razu, już. Nie czekać, nie szukać pustostanów, nie szukać niczego, tylko po prostu powiedzieć: 10% budujesz tutaj domy, masz 10% mieszkań oddać. I państwo bierze te mieszkania, zarządza tymi mieszkaniami i mieszkają tam młodzi ludzie z dziećmi.
2: Józefina Hrynkiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, demograf, liczę na spotkanie po kolejnych ważnych spotkaniach politycznych, pani profesor, w które pani wątpi. Ja też wiem, że skoro młodych jest coraz mniej, to oni coraz mniej liczą się politycznie w decyzjach politycznych, ale mam nadzieję, że takie nieszczęście nas wszystkich nie spotka, pani profesor.
3: Ale mam dobrą wiadomość. Młodzi ludzie coraz częściej chodzą na wybory. Także trzeba, że tak powiem, ich zachęcić i trzeba przedstawić, że te ich marzenia, a ich marzenia są zgodne z naszymi najbardziej narodowymi interesami, najważniejszymi.
2: Uwierzyć się w marzenia młodych, więc taki jest postulat. Dziękuję pani profesor. Paweł Badzio, ja żegnam się już z państwem w wojnach think tanków.
3: Dziękuję bardzo.
1: Wojny think tanków.
0: Nocne powtórki wnet.
4: Bydgoszcz 104.4 FM.

Nie bądź tym, który zabroni śpiewać, nie bądź tym, który zabroni marzyć, nie bądź tym, który zabroni dawać, nie bądź tym, który zabroni brać. Nie bądź tym, który zabroni myśleć, nie bądź tym, który zabroni kochać, nie bądź tym, który pozwoli cierpieć, nie bądź tym, którego nie chcemy znać. Możemy sobie nic nie mówić, żeby siebie chronić, albo mówić sobie wszystko, żeby siebie chronić. Mówią, żeby mówić, podobno mówić trzeba. Mówią, że jeśli o tobie nie mówią, to ciebie nie ma. Tęsknię za tobą, nawet gdy ciebie widzę. Tęsknię, gdy znika twój głos. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11 dniach nastała wreszcie noc. Po 11.

Nie bądź tą, która zabroni śpiewać, nie bądź tą, która zabroni marzyć, nie bądź tą, która zabroni dawać, nie bądź tą, która zabroni brać, nie bądź tą, która zabroni myśleć, nie bądź tą, która zabroni kochać, nie bądź tą, która pozwoli cierpieć, nie bądź tą, której nie chcemy znać. Możemy sobie nic nie mówić, żeby siebie chronić, albo mówić sobie wszystko, żeby siebie chronić. W ciebie sobie w siebie niech wymalują nami księżyc, w ciebie sobie w siebie przepiszę nocą całe miasto. Wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć, wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć, wolę nie mieć i mieć, niż mieć i nie mieć.

0: to promocja.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.
4: Słuchacie Radia Wnet.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Autopromocja.
2: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
1: Była autopromocja.
3: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Co w tym wydaniu? Zbigniew Ziobro za oceanem opuścił Węgry w dniu zaprzysiężenia Petera Modziora na premiera. Jarosław Kaczyński mówił o rosyjsko-polskim zamachu na samolot Tu-154 pod Smoleńskiem. Donald Trump napisał, że to Amerykanie doprowadzili do uwolnienia Andrzeja Poczobuta.
4: Wiadomości wnet.
3: Poseł uchodźca Zbigniew Ziobro z Węgier udał się do Stanów Zjednoczonych. Nie wracam do Polski, bo czeka mnie tam sfingowany proces, powiedział Ziobro w wywiadzie dla telewizji Republika.
5: Celem działania tego rządu nie jest to, aby doprowadzić do starcia na uczciwych zasadach przed sądem w świetle kamer, ale chodzi o to, aby zamknąć mnie w areszcie, w kajdanki, uzbroić na ręce i nogi, takim łańcuchem jeszcze połączyć w czerwonym mundurku i tak oprowadzać pod kamerami TVN-u albo TVP rzekomo w likwidacji. Po co? No po to, aby tworzyć igrzyska, aby odwracać uwagę od zapaści w służbie zdrowia, od kolejnych nieudolności tego rządu.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Będę walczył na argumenty przed niezawisłym amerykańskim sądem, mówił Ziobro w telewizji Republika.
5: Jest prowadzone śledztwo przez prokuraturę krajową, której szef został nielegalnie usunięty ze stanowiska siłą. Jeśli pan minister Żurek zechce wystąpić z wnioskiem ekstradycyjnym, to będzie to jeden ze znakomitych argumentów, które oczywiście będę używał przed niezawisłym amerykańskim sądem. Tak więc bardzo proszę, jeżeli życzą sobie kierować wniosek o ekstradycję, to byle to starali się zrobić dobrze i nie kompromitowali polskiego państwa.
3: Przy okazji wywiadu z Ziobrą poinformowano, że został on stałym komentatorem telewizji Republika. Nie wiadomo, co z drugim posłem, który przebywał na Węgrzech, Marcinem Romanowskim. Według nieoficjalnych informacji nie dostał wizy do USA. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w trakcie obchodów miesięcznicy smoleńskiej, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu zorganizowanego również przez osoby z Polski.
6: Nasza część naszego społeczeństwa nie chce jakoś przyjmować do wiadomości tej prawdy twardej, bolesnej, nieprzyjemnej, groźnej prawdy o zamachu, o zbrodni, której dopuścił się Putin, jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, bo to była akcja nie tylko rosyjska, to była także akcja pewnych środowisk w Polsce.
3: Prezydent USA Donald Trump odniósł się na platformie Truth Social do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Mój przyjaciel, prezydent Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu i poprosił o uwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dzisiaj Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. USA pomagają swoim sojusznikom i przyjaciołom. Dziękuję prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń, napisał Donald Trump. Między 13 a 15 maja Donald Trump odwiedzi Chiny, poinformowało chińskie MSZ. Pierwotnie amerykański prezydent miał przybyć do państwa środka na początku kwietnia, ale ze względu na wojnę z Iranem wizytę przełożono. Amerykańskie źródła podają, że Trump będzie starał się skłonić Xi Jinpinga, by ten zmusił Iran do zawarcia porozumienia z USA kończącego wojnę. Chiny są najważniejszym odbiorcą irańskiej ropy. To były wiadomości więcej za godzinę.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Autopromocja.
7: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
8: Medycyna Hildegardy Zbingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
1: To była autopromocja.
9: Świat bez miłości. Wyobraź sobie świat bez miłości. Jak mógłby on wyglądać? Niestety ty i ja nie musimy się zbytnio mocno wysilać. Nie musimy patrzeć tak bardzo daleko od domu, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda świat bez miłości. Wojny, konflikty na poziomie politycznym, konflikty w naszym życiu. Są też ludzie, którzy idą przez całe życie pytając, co będę z tego miał. Niektórzy z najmądrzejszych ludzi, których znałem, niektórzy z najbardziej utalentowanych, kreatywnych i utalentowanych ludzi byli całkowicie nie do wytrzymania. Ponieważ bez miłości ich kreatywność, utalentowanie nie miały znaczenia. Więc kiedy każdego ranka wychodzisz z domu, żeby zająć się swoimi obowiązkami, jakie pytanie sobie zadajesz? Co będę z tego miał? Czy co mogę dziś zrobić dla innych? Nasze nastawienie każdego dnia ma bezpośrednie przełożenie na ilość miłości w naszym zakątku świata.
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Adamiak, poranek Radia Wnet. 11 maja 2026 roku, a w maju, proszę Państwa, 2009 roku trwały intensywne prace przygotowawcze do startu Radia Wnet. Startowaliśmy wtedy jako telewizja oczywiście, bo taki był pomysł na radio, choć radio w głowie Krzysztofa Skowrońskiego wtedy, 17 lat temu, było naprawdę wielką republiką wolnych ludzi i myślę, że tak pozostało. Dziś po godzinie 8.30 będę rozmawiać z redaktorem naczelnym Radia Wnet i właścicielem, twórcą Krzysztofem Skowrońskim o tym, jak zmieniły się czasy, jakie jest Radio Wnet i dokąd zmierza. Mam nadzieję, że będą Państwo towarzyszyć nam w tej rozmowie i będą Państwo towarzyszyć nam przez całą dobę, bo Radio Wnet istnieje dzięki Państwu. Ruszył sezon na polskie truskawki. Ja bardzo jestem zainteresowana i myślę, że Państwo też z niecierpliwością wyczekują. Ceny poszybowały w górę. W pierwszych tygodniach na giełdzie w Broniszach trzeba zapłacić za kilogram od 30 do 35 zł. Dlatego na rynku pojawia się dużo podróbek, to chyba nie jest to słowo, ale dużo fałszywych truskawek, które są z innych krajów, nie są z Polski. Było bardzo, bardzo sporo takich zmian temperatur, więc te polskie truskawki są na razie szklarniowe, ale też jest ich niewiele, więc stąd są takim rarytasem. W wielu miejscach mogą Państwo przeczytać, jak rozróżnić prawdziwe truskawki polskie od jakichś innych z obcych stron, więc mam nadzieję, że Państwo już tę informację będą posiadać, jak będą Państwo się wybierać na bazary, bo tanio nie jest. A dziś, proszę Państwa, w przeglądzie prasy, to może rozpocznę od Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita zajmuje się tematem, który przez wiele, wiele, właściwie można powiedzieć lat, był przedmiotem debaty publicznej i nadal nie został rozwiązany. Pojawia się informacja o tym, że pomimo wielu komisji, która była powołana do spraw Pegasusa, pomimo wielu lat dyskusji o tym, jak powinny działać programy szpiegujące, nadal w Polsce nie rozwiązaliśmy tego problemu. To temat Pegasusa ucichł wraz z zmianą władzy. Choć powołano komisję, to nadal nie ma sensownych rozwiązań. To jest raport Rzeczpospolitej na stronach prawa. Po aferze Pegasusa nadal brak zasad użycia programów szpiegujących. Po blisko 8 latach od wybuchu afery Pegasusa wciąż nie stworzono odpowiednich ram prawnych do wykorzystywania tego typu oprogramowania do kontroli operacyjnej w sposób zgodny między innymi z Konstytucją Rzeczpospolitej. Informacje z Gazety Rzeczpospolita to również momencik, bo próbuję wywiad z Andrzejem Poczobutem. Wracam, bo nie umiem porzucić Polaków na Białorusi. Funkcjonariusze KGB mówili do mnie: znamy cię, jak nie wpuścimy, to przecież nielegalnie przejdziesz przez zieloną granicę. Zobaczymy, jak będzie. To duży wywiad z Andrzejem Poczobutem w Rzeczpospolitej. Andrzej Poczobut również jest tytułowym bohaterem okładki tygodnika Sieci. I jeszcze jeden materiał, który wstrząsnął, szczerze mówiąc. Państwo zapłaci za długi areszt bez wyroku. Robert J. ma otrzymać 75 tysięcy zadośćuczynienia za 58 dni pobytu w areszcie. To pierwszy wyrok po uniewinnieniu w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. W kolejce jest pozew Igora M., pseudonim Patyk. Nie było podstaw do zatrzymania, aresztowania mojego klienta, mówi adwokat poszkodowanego. Te informacje o zabójstwie generała Marka Papały to też historia niczym zabójstwo Piotra Jaroszewicza i tak dalej, i tak dalej. To tyle z dziennika Rzeczpospolita. Kolejna gazeta, którą mam przed sobą, to Kredyt na badania. Patologia w ochronie zdrowia nabiera tempa. 490 dni na kolonoskopię lub ponad 600 dni na rezonans magnetyczny. To przykłady ze szpitali pokazujące, jak wydłuża się czas oczekiwania na badania po decyzji NFZ-u, po odcięciach finansowych, diagnostyki. O tym między innymi rozmawiałam w audycji Ta jedna historia. Mam nadzieję, że Państwo dziś będą tego wywiadu z Krzysztofem Rzechowskim, dyrektorem szpitala powiatowego w Garwolinie, ale również specjalistą do spraw endoskopii, rozmawiać, dlaczego takie problemy mają pacjenci i co, czym to grozi, jeśli chodzi o zapaść systemu. Łączymy się już z naszym ukochanym, mogę powiedzieć, publicystą, pisarzem, redaktorem Bronisławem Filsztajnem. Już za chwilę połączenie. A jeszcze tylko dodam, że dziś jesteśmy po referendum w Krakowie, o którym będę rozmawiać z panem Hoffmanem, który był jednym z inicjatorów tego referendum. Będę też dziś rozmawiać z panią Alicją Fedorską, której będziemy pytać o sytuację gospodarczą w Niemczech. To jedna z właśnie z przeglądu prasy informacja o tym, że kanclerz Merz miał bardzo trudny rok, ale o tym, jak Niemcy też przywitali informację o SAFE, która w jakiejś części będzie też beneficjentem ze względu na zlecenia, które popłyną. Jeśli chodzi o produkcję, będziemy już wtedy mogli to skomentować. Po godzinie 8:10 gościem będzie europoseł Michał Dworczyk. Czekamy nadal na połączenie z panem redaktorem Wilsztajnem, a ja tymczasem zobaczę jeszcze, co w dzienniku Gazecie Prawnej. Tak swoją drogą, dziś wziąłem do rąk dziennik Gazeta Prawna, on kosztuje 9,90, prawie 10 zł i to uważam za wielki skandal, szczerze mówiąc, ponieważ poza wkładką mamy dwie strony krajowe, w tym Panorama Gospodarcza, to jest chyba tak sponsorowany, przynajmniej tak wygląda. I czyli zostaje nam właściwie chyba cztery strony krajowe. Ze względu na tą mierność gazety, muszę Państwu powiedzieć, że to źle wróży już chyba prasie papierowej. A my łączymy się dzisiaj telefonicznie. Bronisław Wilsztajn, publicysta, pisarz, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Problemy techniczne kiedyś jednak doprowadzą nas w jakąś nieciekawą przestrzeń, ale trudno. Najważniejsze, że się słyszymy. Ustaliliśmy przed...
1: To jednak radio.
0: To tak, i to przede wszystkim nasze głosy są najważniejsze. Ja w ogóle jednak nie jestem miłośnikiem, z całym szacunkiem dla naszego YouTube'a, który jest oczywiście bardzo ważny i pozdrawiam wszystkich widzów na YouTubie, ale ja jednak jestem miłośnikiem radia. Czy unijne finansowanie obronności wzmacnia polską suwerenność, czy podaje środki na armię, czy przeciwnie? To takie retoryczne pytanie zadam, bo w Rzeczpospolitej, teraz muszę sięgnąć, więc sekunda mnie nie będzie słychać. Na drugiej stronie pojawił się felieton, w którym Maciej Miłosz napisał, że pożyczki z SAFE zegar ruszył, ale to, że ruszył, to tak naprawdę dopiero rozpoczyna nasze kłopoty, bo ta pożyczka musi być zrealizowana do 30 roku, a podział w społeczeństwie, który nastąpił w ramach tej dyskusji pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem, jest tak głęboki, że tak naprawdę to ten SAFE to tylko nam kłopotów narobi. A jakie jest pana zdanie, panie redaktorze?
1: No mówiliśmy już o tym, zresztą wydaje się to dość oczywiste i to nie... On nam narobi kłopoty, ale już nam narobi kłopotów. Przede wszystkim to podpisanie SAFE-u jest uderzeniem w polską konstytucję. W zapisy zasadnicze polskiej konstytucji, w którym napisane jest jednoznacznie, że jeżeli podejmuje się zobowiązanie międzynarodowe, które przynosi poważne konsekwencje finansowe, to one może być przyjęte wyłącznie drogą ustawy. Nie jakichś takich prywatnych sobie podpisów ministrów Kamysza, Kasiniaka Kamysza, ministra obrony narodowej, czy ministra finansów. No więc mamy ze złamaniem, z uderzeniem w konstytucji bardzo poważną sprawę. Druga rzecz, zdając sobie jednak z tego sprawę, obecny rząd usiłował ustawę przeprowadzić. ustawa nie przeszła drogi prawnej, została odrzucona, a w związku z tym można powiedzieć, że koniec sprawy. Jeżeli teraz tylnymi drzwiami się wprowadza te rozwiązania, które ustawowo można były, ustawowo się nie dało wprowadzić, to znaczy, że po prostu jest to negowanie porządku prawnego, który obowiązuje w Polsce. I oznacza, że ten porządek prawny nie obowiązuje w Polsce, co rząd Tuska udowadnia nam od początku, od swojego powstania. No to niestety to jest fatalne, bo bez traktowania prawa poważnie, no to mamy do czynienia nie z państwem, które porusza się według określonych reguł, ale z jakąś autokracją, którą zarządza kaprys rządzący. Sprawa jest poważna jeszcze z kolejnych przyczyn. Otóż to też z konstytucji wynika, że my nie możemy poddawać się musimy, czynnikom zewnętrznym w dziedzinie naszej obronności. To jest dziedzina naszej suwerenności. Otóż SAFE pozbawia nas tej suwerenności w tej dziedzinie. Jest napisane, jak mamy dysponować swoimi środkami na obronę. W bardzo poważnym stopniu. Konsekwencje tego są niezwykle poważne, ponieważ tam, prawda, 65% tych środków musi być wydanych w ramach Unii Europejskiej, co oznacza, że my musimy restrukturyzować nasz militarny potencjał. Najprawdopodobniej, ponieważ on dotąd był w dużej mierze oparty o broń, która pochodziła ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej, musimy to zmienić, czyli to prowadzi do zasadniczych problemów. Wszystko to dzieje się w momencie problemu dla naszej obronności, dla naszego potencjału zbrojeniowego. I to wszystko dzieje się w momencie, gdzie premier, który naciska na to, który doprowadził do tego, że podpisaliśmy te umowy, czyli wprowadziliśmy to SAFE tylnymi drzwiami, mówi, że mamy zostać napadnięci. Mamy zostać napadnięci przez Rosję w ciągu miesięcy, że wszystko wskazuje na to. I w tym, w trakcie tego fundamentalnego zagrożenia dokonuje się jakichś działań, które zasadniczo zmieniają naszą koncepcję obronną, a więc równują dotychczasową i prowadzą de facto do osłabienia naszych możliwości militarnych, bo bez względu na to, załóżmy nawet, że to przyniosło jakieś pozytywne konsekwencje, co jest ryzykownym założeniem, ale przyjmijmy to na potrzebę rozmowy, to nawet to będzie owocowało za lata. My za miesiące mamy przygotować się do obrony. Więc jak można traktować to rozwiązanie? Rozwiązanie SAFE, poza tym, zwróćmy uwagę, SAFE to nie jest kupowanie jakiejś broni konkretnej, to jest inwestycja w firmy zbrojeniowe, które dopiero mają tą broń produkować, bo tej broni jeszcze nie ma w Rosji. I to wszystko w perspektywie podobno agresji na Polskę, która zagraża naszej egzystencji i ma nastąpić w ciągu miesięcy. No to takie działanie można potraktować jako zdradę. Ale można jeszcze kontynuować te wyliczanki. To jest jakaś umowa, którą podpisaliśmy, którą mamy spłacać przez 45 lat na ogromną sumę 44 miliardów euro. Otóż my nie wiemy, na jaki procent ona została podjęta. No to jest po prostu cudactwo, dziwaczna jakaś sytuacja, jakaś nieodpowiedzialność granicząca z szaleństwem na każdej skali. No, niech każdy nasz słuchacz zastanowi się, czy podejmuje gigantyczne zobowiązania finansowe, nie wiedząc, jak to będzie oprocentowane. No kto by to zrobił? My, jako naród, to robimy i my będziemy za to płacić. Nie mówiąc o tym, że to jest podwojone, dlatego że te nasze zobowiązania z jednej strony uwarunkowane są tymi odsetkami, tymi procentem kredytowym, którego nie znamy, ale dodatkowo jeszcze ma to w konsekwencji, jest obciążony relacją pomiędzy złotówką a euro. To znaczy, że Polska, że spłata tego kredytu będzie zależała od relacji złotówki do euro. No a mamy doświadczenia bardzo szerokie w Polsce, jak to wygląda, to znaczy Polacy brali kredyty we frankach szwajcarskich, bo wtedy to się opłacało, ale błyskawicznie przestało się opłacać i doprowadziło do bankructwa rodzin rozlicznych. No teraz jest pytanie, czy to nie doprowadzić może do bankructwa państwa. I to wszystko jeszcze obwarowane jest tak zwaną klauzulą warunkowości, czyli że Komisja Europejska będzie sobie decydowała, jakaś Ursula von der Leyen, albo jakaś inna Ursula von der Leyen, albo jakiś Juncker, albo ktoś inny, będzie decydowała, czy nam przyznać, czy nam w danym momencie wstrzymać kredyty, bo na przykład uzna, że władze się jej nie podobają. To tak było w wypadku KPO. Wstrzymano nam kredyty, ponieważ to miało być podobno, Polska miała być niepraworządna. Stała się praworządna po wyborach Tusk, po tym, kiedy wygrała koalicja 13 grudnia i Tusk przejął władzę. Nic się nie zmieniło w systemie prawnym, ale zdaniem komisji się stało praworządnie i w związku z tym można było pieniądze z KPO wypłacać. To samo będzie w wypadku SAFE, tylko to są pieniądze są większe.
0: Tutaj mamy jeszcze taką informację, że Putin proponuje mediatora. Niemcy stanowczo odrzucają ten pomysł. Niemiecki rząd odrzucił sugestię Władimira Putina, by kanclerz Gerhard Schröder koordynował rozmowy Rosja-Unia Europejska o Ukrainie w Berlinie. Ocenia się, że ta propozycja jest niewiarygodna. Kreml składa fałszywe oferty, by osłabić jedność Zachodu. Takie informacje pojawiły się wczoraj w Reutersie. To my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie z jednej strony mówi się, minister Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że no to przecież potrzebne jest naszemu wojsku uzbrojenie i że to jest jednak taka sytuacja, że my nie możemy nie skorzystać. A z drugiej strony, według tych informacji, które nawet strona rządząca przedstawia, to terminy właśnie tego, żebyśmy zaczęli produkować broń, a chyba każdy z naszych słuchaczy zdaje sobie sprawę, że uruchomienie produkcji jakiejkolwiek zbrojeniowej to nie są miesiące i tygodnie, to są lata. A my mamy w tych terminach do 30 roku właściwie wyprodukować i skonsumować te ogromne pieniądze. Więc szczerze mówiąc, to trudno mi sobie to wyobrazić, jak ma to wyglądać, jeśli chodzi o stronę polską.
1: No w ogóle trudno sobie wyobrazić, ponieważ tam są jakieś ciągle klauzule utajnione przed społeczeństwem. My ciągle nie znamy treści tej umowy, no ale powtarzam raz jeszcze, no każda umowa, bo to jest również umowa handlowa, każda umowa pożyczkowa to punktem wyjścia pożyczkobiorcy jest pytanie na jaki procent. Jakie odsetki będzie musiał płacić. No to przecież jest podstawowy warunek każdej tego typu operacji. A my nie wiemy. My podpisujemy w ciemno. No to jest coś po prostu niebywałego zupełnie. To jest jakiś monstrualny, historyczny skandal. No ale Donald Tusk się cieszy, no ponieważ już mamy za niedługo wybory i wtedy Donald Tusk będzie mógł powiedzieć, tak jak swojego czasu mówił, no proszę państwa, chcecie mieć te pieniądze, no to musicie mnie wybrać. Jeśli mnie nie wybierzecie, to wprawdzie żeśmy podjęli zobowiązania i będziemy chcieli je spłacać, ale pożyczka zostanie wstrzymana, bo Unia Europejska nie lubi takiego rządu prawicowego, który będzie prowadził samodzielną politykę. No więc cóż, chcecie mieć forsę, czy chcecie płacić za to? Zresztą cały czas nam się opowiada w tej propagandzie, która dominuje, to sprawa wygląda w ten sposób, jakbyśmy dostawali te pieniądze. Jakby Unia Europejska nam dawała jakieś pieniądze. No to są jakieś żarty, ona nam pożycza pieniądze, a akurat pieniędzy do pożyczania w tej chwili na świecie, na Zachodzie mamy nawiz taki inflacyjny, mamy więcej pieniędzy, które wywołują inflację, więc tych do pożyczania jest sporo i to nie jest aż taki kłopot zaciągać kredyty.
0: A to co, panie redaktorze, wydarzy się w chwili, kiedy tak już na koniec w 2027 roku być może zmieni się układ w rządzie? Co wtedy należy zrobić z tym safe? Bo zostaliśmy władowani w sytuację, w której nawet, tak jak pan powiedział, została złamana konstytucja. De facto pojawiły się też takie informacje, że premier Donald Tusk się mityguje, żeby nie podpisać tego wprost, żeby później nie ponosić odpowiedzialności prawnej. De facto my nie mamy chyba już innego wyjścia, niż po prostu zrealizować to safe, które zostało podpisane, chociaż nie ma podstaw prawnych do tego.
1: No, nie jestem pewny, czy tak i czy tak jest rzeczywiście. Jeżeli nie ma podstaw prawnych, to można wycofać się z tego. Zresztą nam się cały czas mówi, że możemy się przecież z tego wycofać. No, jeżeli możemy, no to pewnie trzeba będzie się wycofać z tego. Po prostu to może być wiązać się z pewnymi prawnymi problemami, ale sądzę, że one mogą być mniejsze niż konsekwencje negatywne przyjęcia tego sejfu w tym kształcie, który nam został narzucony.
0: To będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę telefoniczną, ale jak to w radio bywa. Redaktor Bronisław Wilsztajn był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jest już 7:30. Ja widzę panią redaktor Alicję Fedorską już u siebie na kamerze, ale to za chwilę, bo teraz dla państwa z okazji urodzin, zbliżających się urodzin Radia Wnet, a rozpoczęliśmy nową zbiórkę na Patronite, chcemy mieć nową konsolę, to znaczy radio potrzebuje nowej konsoli. Może posłuchajmy przez sekundę utworu, który nie wiem, czy się będzie państwu kojarzył z Radiem Wnet, ale wy tak jesteście, istniejecie jako słuchacze w mojej głowie. Stanisław Sojka, świętej pamięci już, Druha we mnie masz. I za chwilę łączymy się z panią Alicją Fedorską.

0: Prawie 17 lat temu powstało Radio Wnet. 7.33, dzisiaj jest 11 dzień maja 2026 roku. Gościem Poranka Wnet jest pani Aleksandra Fedorska, Radio Debata. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo ładnie się widzimy i słyszymy, to wspaniale, bo dziś chyba zaczęliśmy od jakichś drobnych chochlików technicznych. Tymczasem umawiałyśmy się przed audycją, że będziemy rozmawiać o sejfie i o sytuacji gospodarczej w Niemczech. Dziś na stronie Rzeczpospolitej przeczytałam taki tekst, że to był wyczerpujący rok dla kanclerza Merca. Gospodarka niemiecka przestała balansować na krawędzi recesji, ale wzrost gospodarczy jest umiarkowany i kruchy. Zagraża mu wojna na Bliskim Wschodzie, ścięć wydatków na emerytury i służbę zdrowia, finansowane są zbrojenia. To jak komentuje polskie sejf, bo chyba tak określa rząd w Polsce, te informacje o tym, że podpisaliśmy umowę? Czy niemiecka gospodarka liczy na zlecenia w ramach tego samego programu, w ramach tych pieniędzy, które Polska pozyskała?
1: Tak, z pewnością. Oni po prostu zakładają, że SAFE odbije się jako program bardzo pozytywnie na niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Jednak z punktu widzenia Niemiec nie jest to aż tak wielka kwota. My patrzymy na SAFE i oceniamy SAFE z polskiego punktu widzenia dla Niemców, którzy swój projekt jakby odbudowy swojej armii liczą w kwotach 500 milionów, bo oni się zadłużyli na aż takie kwoty, no to tu te polsko-sejfowe 44 miliardy euro nie są decydującym elementem. Dla Niemiec jednak sejf jest ważne. Oczywiście miło, jak będą te zamówienia w niemieckim przemyśle, ważniejsze jest jednak, żeby ujednolicić systemy zbrojeniowe, wiadomo, pod siebie, oczywiście, i aby wykluczyć innych dostawców, na ile się to da. Bo to są może nawet ważniejsze z punktu widzenia Niemiec elementy tego SAFE od samej kwoty, bo Niemcy tu akurat, co chodzi o dofinansowanie swojego przemysłu, swojej armii, tutaj sobie taką poduszkę finansową zorganizowali, że pieniądze nie są tu decydującym elementem.
0: Tymczasem minister obrony Boris Pistorius przygotowuje się do wizyty w Waszyngtonie, by przekonać administrację Donalda Trumpa do sprzedaży pocisków manewrujących Tomahawk wraz z nowoczesnymi wyrzutniami. Te zakupy od strony Stanów Zjednoczonych są różnie komentowane, bo też niektórzy komentatorzy piszą, że to może być próba obłaskawienia prezydenta Donalda Trumpa. I pojawiająca się jeszcze informacja, o której rozmawiałam z redaktorem Wilsteinem podczas tej rozmowy, ją upubliczniłam. Putin proponuje Gerharda Schrebera jako negocjatora pokoju. Czy pojawiają się takie informacje po stronie niemieckiej?
1: Tak, oczywiście. To ma rysy tragikomedii, można przyznać, bo Gerhard Schröder całkiem niedawno nie mógł zeznawać przed komisją śledczą, ponieważ przeżył załamanie mentalno-emocjonalne, jakby takie też nerwowe, myślowe. Tak, miał nawet, mówiono, że ma poważne problemy z koncentracją oraz z pamięcią. Jeśli to będzie pośrednik w tak ważnych światowych kwestiach, no to mam tu poważne zastrzeżenia. Albo po prostu diagnoza wszystkich ważnych lekarzy w Niemczech jednak była nieprawidłowa. Nie wiem, to się wszystko okaże. Dziwne posunięcie Putina. Faktycznie też tu jest oficjalny statement na ten temat strony niemieckiej i niemiecki rząd uważa, że ta propozycja jest niewiarygodna.
0: I mamy też takie informacje o tym, że

0: po stronie niemieckiej pojawiły się problemy, które kiedyś mi się, szczerze mówiąc, wydawały całkowitą abstrakcją. Majowe słońce i bezchmurne niebo namieszało u sąsiada. Moc elektrowni słonecznych i wiatrowych jest w Niemczech już tak wielka, że wystarczy pogodny początek maja, by nadprodukcja energii okazała się sporym wyzwaniem dla całego systemu. Teraz Ministerstwo Gospodarki szykuje nowy plan, bo to lato będzie słoneczne. W jakiej sytuacji jest gospodarka niemiecka, zaczynając właśnie od energetyki po przemysł właśnie zbrojeniowy? I z jakimi problemami się mierzą Niemcy, a co się udało naprawić? Bo tak jak donosi Rzeczpospolita, kanclerzowi Merzowi dzięki cięciom chociażby pieniędzy na ochronę zdrowia udało się wyprowadzić ten kryzys gospodarczy chociaż na mniejszym poziomie.
1: No tak, ale proszę sobie wyobrazić, jakie ma to konsekwencje. System zdrowotny niemiecki, a Niemcy są przyzwyczajeni przez dekady do najwyższych standardów świata i są teraz konfrontowani z totalnym załamaniem. Aby dostać się do lekarza specjalisty, to teraz w Niemczech też jest rok. W niektórych przypadkach dłużej. To jest dla Niemców to jest szok. Mi się zdaje, że konsekwencje społeczne takich reform, one jeszcze dadzą w kość Merzowi. To bardzo. To są wiadomo cięcia, które zawsze są bardzo wrażliwe. I proszę zobaczyć, rośnie bezrobocie, załamuje się przemysł. Jednocześnie cięcia w tak wrażliwych gałęziach życia społecznego. Niemcy, gdzie ta rdzenna część tego społeczeństwa to jednak osoby starsze, które potrzebują systemu medycznego i tak jak powiedziałam, oni są przyzwyczajeni do bardzo wysokiej poprzeczki. Nawet jeśli dla nas to się wydaje, że no, takie normalizacja sytuacji, dla nich to jest szok. Więc tu moim zdaniem ja nie jestem przekonana, czy to było właściwe, żeby te cięcia zacząć tam. Jest znacznie więcej innych kwestii, gdzie należałoby te cięcia wprowadzić. Pani mówi o energetyce. Przecież to są ponad 20 lat po prostu błędnej ścieżki, tak? To jest ponad 20 lat absolutnie błędnej polityki energetycznej. Należy naprawdę się zastanowić, przecież jeszcze te urządzenia związane z elektrowniami jądrowymi, one przecież jeszcze są, nie wszystkie są zdemontowane. W tym kierunku należałoby iść. Trzeba niestety ograniczyć OZE, ponieważ jest ono jednak problematyczne jako całokształt systemu. Czym większy udział OZE w systemie energetycznym, tym po drugiej stronie trzeba rozbudowywać moce, które balansują ten system, gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr. I to jest bardzo drogie. I tu przecież otwierają się wrota do cięć, które miałyby sens. Jednak Niemcy teraz, zaciągając ten gigantyczny dług, drodzy Państwo, oni zdecydowali o długu sięgającym biliona euro. To jest gigantyczne. To jest jednak złudzenie, bo teraz panuje takie przekonanie, na te ważne rzeczy są pieniądze. Tak, są pieniądze na zbrojenie, są pieniądze do przeprowadzenia transformacji energetycznej. Jest na infrastrukturę dla cyfryzacji, bo to są te właśnie przez niemiecki rząd najważniejsze, jakby można powiedzieć, części teraz tych przemian, tych reform. Ale to jest złudne. Jeśli do tego całego systemu wpakujemy takie potężne sumy, to właściwie przyrost niemieckiej gospodarki musiałby być gdzieś tam na poziomie 2-3%. A on jest minimalny. Przecież my mamy tam zero i coś tam po przecinku, jakieś maleńkie liczby. A w ten system wkłada się setki miliardów euro dodatkowych. Więc tam naprawdę są bardzo poważne problemy, a te reformy, one uderzają tam, gdzie nie powinny. To jest, tam jest bardzo, bardzo wiele błędów. Rząd Friedricha Merza ma poważne problemy, ma też problemy wewnętrzne. Socjaldemokraci nie chcą podporządkować się Mercowi zupełnie i niestety Friedrich Merz, ale to jest po prostu fenomen jego kariery politycznej, on ma problem z komunikacją. Zawsze go miał.
0: My mamy informację, że która powinna nas ucieszyć, proszę Państwa. Berliner Zeitung przedstawił analizę, że coraz więcej Polaków mieszkających w Niemczech rozważa powrót do kraju. Niemcy tracą statut krainy cudów, dla którego Polacy masowo emigrowali 3 i 2 dekady temu. Gazeta wiąże to ze zmianami, które zachodzą w obu państwach. Polacy, ale też pojawiają się informacje o tym, że nasi zachodni sąsiedzi wykupują masowo mieszkania w Szczecinie, więc może ta migracja nastąpi też w drugą stronę, że ja pamiętam czasy, kiedy podróżowaliśmy z Radiem Wnet, z Krzysztofem Skowrońskim i duża część mieszkańców Szczecina zamieszkiwała po stronie nawet niemieckiej, bo były piękne, opuszczone wsie i korzystała z tej infrastruktury niemieckiej, ale widzę, że teraz ruch zaczął się w naszą stronę, więc może te zmiany następują na naszych oczach, a my ciągle jakoś nie dowierzamy, że udało nam się jakoś jednak kraj postawić na nogi w inny sposób, niż wszyscy się spodziewali.
1: To jest niepokojący rozwój, ponieważ wiele Niemców, rdzennych Niemców, jednak wyprowadza się do krajów ościennych, ale także za ocean, opuszcza swoją ojczyznę. To jest dla Niemców nową. Przecież oni nie znali takich procesów od naprawdę bardzo długiego czasu i ci, którzy opuszczają Niemcy, akurat w przypadku Polski są to często seniorzy lub osoby polskiego pochodzenia, ale w kierunku na przykład Szwajcarii, czy USA, czy Australii, Skandynawii wyprowadzają się świetnie wykształceni młodzi Niemcy, którzy po prostu nie widzą w swoim kraju możliwości rozwoju.
0: Tak, to jest...
1: I to idzie w setki tysięcy. To jest absolutne nowum dla tego społeczeństwa, podobnie jak właśnie też cięcia oraz ograniczenia systemu medycznego. To są wszystko takie wrażliwe, newralgiczne tematy, które fundamentalnie zmieniają też obraz Niemiec u ich samych, też u tych rdzennych Niemców, nie tylko u przybyszy.
0: To będziemy obserwować, ale to też, my też już wracamy do kolejek w służbie zdrowia, chociaż my jesteśmy pewnie bardziej przyzwyczajeni niż nasi zachodni sąsiedzi, tak jak pani redaktor powiedziała, tam standard był zawsze wysoki. Wszystkiego dobrego życzę i wspaniałego dnia. Aleksandra Fedorska, Radio Debata, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, pani redaktor.
1: Państwu też miłego dnia.
0: Pa. Miłego dnia. Do zobaczenia. A teraz fragment Coldplay, bo będziemy łączyć się z panem, który będzie nam opowiadał o tym, co wydarzyło się w trakcie referendum w Krakowie. To dla Państwa Coldplay.

0: referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa napędziło strachu Koalicji Obywatelskiej, donosi Gazeta Wprost. Jeśli Miszalski zostanie obalony, zostanie to potraktowane jako początek trendu odwracania się od wyborców od Koalicji Obywatelskiej, ostrzega anonimowy polityk sympatyzujący z obozem władzy. Gościem Poranka Wnet jest Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum w Krakowie. Dzień dobry panu.
1: Witam panią redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego państwo chcą odwołania prezydenta Krakowa?
1: Może powiem przede wszystkim, co nas nie motywuje, czyli naszą motywacją nie są kwestie ogólnopolskie. Ja rozumiem, że mogą być różne analizy, ktoś będzie straszył, ktoś będzie się cieszył, ale od początku mówiliśmy, że to nie jest ani atak na pana premiera Donalda Tuska, jego rząd, ani na Koalicję Obywatelską. My, jako mieszkańcy Krakowa, ponad podziałami politycznymi w ramach naszej grupy, czyli są i osoby z prawej strony sceny politycznej, z lewej strony sceny politycznej, i są też osoby, które w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu sympatyzują z obecną władzą w Polsce, doszliśmy do wspólnego przekonania, że to, co się dzieje w Krakowie, ten sposób zarządzania, jeżeli w ogóle można tu mówić o jakimś sposobie zarządzania przez pana Aleksandra Miszalskiego miastem, no jest nieakceptowalny. To jest nasze miasto, my czujemy się z nim związani. Nie chcę tak górnolotnie mówić, bo to tak zawsze jak ci wszyscy politycy mówią o miłości, to tak brzmi nieszczerze, ale, no, ale jesteśmy emocjonalnie związani z Krakowem i zależy nam na tym, żeby to miasto się rozwijało dobrze i żeby kiedyś kolejnemu pokoleniu zostawić je w dobrym stanie. I mamy przekonanie, że dalsze trwanie na urzędzie Aleksandra Miszalskiego no jest kontrskuteczne, jeżeli chodzi o to założenie, czyli po prostu to miasto będzie się osuwać.
0: Ale to konkretnie, bo rozumiem, że jednym z powodów są na pewno finanse. Zawsze jest tak, że jak gospodarz zadłuża miasto, to wzbudza niepokój mieszkańców. Czyli rosnące zadłużenie Krakowa, ale wszystkie miasta się zadłużają i te referenda jednak tak, się nie udają.
1: Jeżeli chodzi o procentowe zadłużenie, no to Kraków jest zadłużony po uszy, znacznie bardziej niż na przykład Warszawa. Mówię o procentach, nie o miliardach, bo może w miliardach to nawet jest gdzieś tam podobnie, no tylko że Warszawa ma znacznie większy budżet. A co ciekawe, o ile profesor Jacek Majchrowski po 22 latach prezydentury zostawił Kraków z 6 miliardami długów, zresztą częściowo ten dług był też wynikiem, to taki przerastający później szybciej COVID-u, inflacji tam wywołanej różnymi czynnikami, także no, reformą podatkową, Polskim Ładem, o tyle teraz, bez jakichś takich nadzwyczajnych zdarzeń, prezydent Aleksander Miszalski, czy w czasach prezydentury Aleksandra Miszalskiego, dług przez 2 lata wzrósł o prawie 2 miliardy złotych. Czyli to tempo jest tak drastyczne, że no, przekracza wszelkie możliwe tutaj oczekiwania i to ludzie mają świadomość, że ten dług jest coraz większy, większy, większy i większy, a jednocześnie to jest też pewnego rodzaju nowość. On jest już tak duży, że nie dało się ukryć tego przed mieszkańcami w ten sposób, to żeby oni nie zaczęli, żebyśmy my jako mieszkańcy nie zaczęli odczuwać kosztów tego zadłużenia. Czyli to nie jest jakiś już wirtualny dług, o którym się czyta w gazecie. To są wyższe ceny za śmieci, to są wyższe ceny za bilety, to są wyższe ceny za wiele innych opłat, bo po prostu miasto jest w dramatycznej sytuacji finansowej.
0: Mm-hmm. Ale mamy też, znaczy Kraków, szczerze mówiąc, jakkolwiek by to teraz dla państwa może nie było oburzające, ale myślę, że państwo głównie w tym funkcjonują, to jest decyzje komunikacyjne. To Kraków od lat jest znany jako wielki jeden paraliż komunikacyjny. Wjazd do Krakowa to jest coś, co wszystkim nam i państwu też kojarzy się z Gehenną. Tymczasem jeszcze wprowadzane są strefy czystego transportu. Jak prezydent miasta to tłumaczy? Czy to jest w ogóle możliwe do zmiany? Czy to są już rzeczy, które tak jak w Warszawie są nieodwracalne?
1: Jeżeli chodzi o kwestię strefy czystego transportu, może od tego zacznę. Jeżeli ona jest wprowadzona, to już musi być przez 5 lat, ale to nie znaczy, że nie może być zmieniana. Problemem nawet nie było to, że ktoś wprowadził strefę czystego transportu, bo mógł ją wprowadzić na przykład wokół plant, czyli na jakimś mniejszym obszarze, tylko to, że wprowadzono strefę czystego transportu na terenie 60% miasta, 90% zurbanizowanej części miasta. Problemem jest taka radykalna wręcz skala, w jakiej pewne rzeczy są wprowadzane. Tutaj tak naprawdę w moim odczuciu to wygląda w ten sposób, że tak jak powiedzmy tutaj w pewnym sensie można powiedzieć wręcz, że broniłem prezydenta Majchrowskiego, jeżeli chodzi o te kwestie zadłużenia, tłumaczyłem, czym to jest związane, z czym to było związane w ramach jego kadencji. O tyle tu muszę powiedzieć, że już w czasach prezydentury profesora Majchrowskiego zaczęto wprowadzać pewną taką politykę dziwną, jeżeli chodzi o organizację ruchu. I to się wiąże z osobą dyrektora wieloletniego zarządu transportu publicznego, który swoje takie koncepcje, w moim odczuciu radykalne, forsował. Niestety wydawało się, że po zmianie prezydenta ktokolwiek by nie przeszedł, no to zakończy współpracę z panem dyrektorem, no ale akurat przyszedł Aleksander Miszalski, który gdzieś tam w kuluarach mówił, że to jest jego najlepszy dyrektor, to więc po prostu miał takie samo spojrzenie. Dopiero jak się pojawił temat referendum, to nagle dyrektor musiał pożegnać się ze swoim stanowiskiem.
0: 100 tysięcy podpisów to wielki sukces obywatelski. Zawsze referenda w Polsce jakoś są traktowane niezbyt poważnie przez nas obywateli. Jakie są nastroje w Krakowie? Jaki wynik będzie tego referendum? Jak pan to przewiduje?
1: Sondaże są korzystne dla nas, to znaczy pokazują, że rzeczywiście większość mieszkańców jest zdeterminowana, żeby pójść do lokali i odwołać Aleksandra Miszalskiego, a być może także Radę Miasta Krakowa, no bo tam są ludzie w zasadzie, tak to jest ukształtowane, że w zasadzie ten, jakbyśmy odwołali tylko prezydenta Miszalskiego, to ten polityczny duch Miszalskiego nadal by górował nad Krakowem ze względu na skład personalny Rady Miasta Krakowa, więc żeby naprawdę zaczął się jakiś proces odnowy, sanacji, to też tutaj trzeba te zmiany personalne w Radzie Miasta przeprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ja obwieszczam sukces nadchodzący, absolutnie nie, bo tutaj jeżeli my wszyscy jako mieszkańcy się nie zmobilizujemy, jeżeli uznamy, że już wygraliśmy, jeżeli będziemy cieszyć się tymi 134 niespełna tysiącami podpisów, które wspólnie złożyliśmy pod wnioskiem o referendum, to przegramy. My musimy się zmotywować, zmobilizować. Takie jest też zadanie nasze, czyli tych osób, które powiedzmy to referendum zainicjowały, żeby ten temat dowieść w tym sensie, żeby jak z tą informacją do jak największej liczby osób docierać, kiedy jest referendum, że warto sobie zaplanować urlopy w ten sposób, żeby akurat 24 maja być w Krakowie i zrobić coś dla miasta, bo miasto nas, mieszkańców tego dnia bardzo potrzebuje.
0: No to na koniec jeszcze pytanie, bo jeśli uda się odwołać pana prezydenta miasta, to mają państwo pomysł, jest jakiś lider na rynku krakowskim, który mógłby przejąć urząd prezydenta miasta i godnie reprezentować ten urząd?
1: Ja myślę, że jeżeli probierzem, wzorem do porównania jest pan prezydent Miszalski, to tutaj problemu nie będzie, żeby było lepiej. Natomiast konkretny kandydat, bo nawet powiedzmy sobie szczerze, że chciałbym wielkiego prezydenta, który uczyni Kraków jeszcze większym i wspanialszym miejscem do życia. Natomiast nawet powiedzmy sobie szczerze, przeciętny prezydent to już będzie olbrzymi oddech dla nas, dla mieszkańców, dla finansów miasta, dla szans na lepszą przyszłość i zapanuje taki pewnie spokój społeczny. Kto będzie? Tu mamy pewnego rodzaju paradoks, bo na pewno mocnym kandydatem mającym duże szanse na zwycięstwo będzie jakiś kandydat Koalicji Obywatelskiej. Mówi się, no na pewno to nie będzie jedyny kandydat, więc będą też inni kandydaci. No i tak naprawdę znając listę kandydatów będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Na pewno jeżeli chodzi o mnie, to jest kwestia taka, że jeżeli dla mnie, ja uważam, że punktem wyjścia jest zrobienie solidnego audytu i jakieś tam swoje oczekiwania programowe mam, więc żebym mógł kogokolwiek poprzeć, gdybym miał popierać, to na pewno te programowe postulaty musiałyby zostać spełnione. Czy zapewnienie o tym, że będzie spełnione, czy taka osoba musiałaby dawać nadzieję i szansę na to, że to zostanie zrealizowane.
0: Trzymamy kciuki za Kraków, bo referendum to jedno z tych najważniejszych naszych instrumentów demokracji, o którym zapominamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia synowi. Przepraszam za wyrwanie. Pan Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum w Krakowie, był gościem
1: poranka. Bardzo dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu. Życzę miłego dnia. Dzisiaj wiem, że w szkołach podstawowych piszą dzieci egzamin ósmoklasisty, więc trzymam za nich wszystkich kciuki. Będzie dobrze.
0: Będzie dobrze, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia z Krakowem. Już za chwilę, proszę państwa, zapraszamy państwa na serwis.
1: Do usłyszenia. Poranek
2: w Radiu Wnet. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla państwa, no to ja się bardzo cieszę, że, no, że państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między wami i między słuchaczami i między personami.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? To Amerykanie doprowadzili do uwolnienia Andrzeja Poczobuta, napisał Donald Trump. Zbigniew Ziobro za oceanem opuścił Węgry w dniu zaprzysiężenia Petera Modziora na premiera. Jarosław Kaczyński mówił o rosyjsko-polskim zamachu na samolot Tu-154 pod Smoleńskiem.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent USA Donald Trump odniósł się na platformie Truth Social do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Mój przyjaciel, prezydent Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu i poprosił o uwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dzisiaj Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. USA pomagają swoim sojusznikom i przyjaciołom. Dziękuję prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń, napisał Donald Trump. Poseł uchodźca Zbigniew Ziobro z Węgier udał się do Stanów Zjednoczonych. Nie wracam do Polski, bo czeka mnie tam sfingowany proces, powiedział Ziobro w wywiadzie dla telewizji Republika.
2: Celem działania tego rządu nie jest to, aby doprowadzić do starcia na uczciwych zasadach przed sądem w świetle kamer, ale chodzi o to, aby zamknąć mnie w areszcie, w kajdanki, uzbroić na ręce i nogi, takim łańcuchem jeszcze połączyć w czerwonym mundurku i tak oprowadzać pod kamerami TVN-u albo TVP rzekomo w likwidacji. Po co? No po to, aby tworzyć igrzyska, aby odwracać uwagę od zapaści w służbie zdrowia, od kolejnych nieudolności tego rządu.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Będę walczył na argumenty przed niezawisłym amerykańskim sądem, mówił Ziobro w telewizji Republika.
2: Jest prowadzone śledztwo przez prokuraturę krajową, której szef został nielegalnie usunięty ze stanowiska siłą. Jeśli pan minister Żurek zechce wystąpić z wnioskiem ekstradycyjnym, to będzie to jeden ze znakomitych argumentów, które oczywiście będę używał przed niezawisłym amerykańskim sądem. Tak więc bardzo proszę, jeżeli życzą sobie kierować wniosek o ekstradycję, to byle to starali się zrobić dobrze i nie kompromitowali polskiego państwa.
0: Przy okazji wywiadu z Ziobrą poinformowano, że został on stałym komentatorem telewizji Republika. Nie wiadomo, co z drugim posłem, który przebywał na Węgrzech, Marcinem Romanowskim. Według nieoficjalnych informacji nie dostał wizy do USA. Chcemy odwołać prezydenta Krakowa, między innymi dlatego, że na niespotykaną dotąd skalę zadłuża miasto. Nasza motywacja jest lokalna, a nie ogólnopolska, mówił w Radiu Wnet krakowski działacz, jeden z inicjatorów organizacji referendum w Krakowie, Jan Hoffman.
3: Naszą motywacją nie są kwestie ogólnopolskie. Ja rozumiem, że mogą być różne analizy, ktoś będzie straszył, ktoś będzie się cieszył. Od początku mówiliśmy, że to nie jest ani atak na pana premiera Donalda Tuska i jego rząd, ani na Koalicję Obywatelską. Jeżeli chodzi o procentowe zadłużenie, no to Kraków jest zadłużony po uszy, znacznie bardziej niż na przykład Warszawa. Mówię o procentach, nie o miliardach, bo może w miliardach to nawet jest gdzieś tam podobnie, no tylko że Warszawa ma znacznie większy budżet.
0: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego, odbędzie się 24 maja. Żeby głosowanie było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w trakcie obchodów miesięcznicy smoleńskiej, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu zorganizowanego również przez osoby z Polski.
4: Nasza część naszego społeczeństwa nie chce jakoś przyjmować do wiadomości tej prawdy, twardej, bolesnej, nieprzyjemnej, groźnej prawdy o zamachu, o zbrodni, której dopuścił się Putin, jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, bo to była akcja nie tylko rosyjska, to była także akcja pewnych środowisk w Polsce.
0: Między 13 a 15 maja Donald Trump odwiedzi Chiny, poinformowało chińskie MSZ. Pierwotnie amerykański prezydent miał przybyć do państwa środka na początku kwietnia, ale ze względu na wojnę z Iranem wizytę przełożono. Amerykańskie źródła podają, że Trump będzie starał się skłonić Xi Jinpinga, by ten zmusił Iran do zawarcia porozumienia z USA kończącego wojnę. Chiny są największym odbiorcą irańskiej ropy. To były wiadomości, a za chwilę publicystyka z Katarzyną Adamiak.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklam.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: To była autopromocja.
5: Siedem minut po godzinie ósmej słuchają Państwo oczywiście najlepszego radia na świecie. Dziś jest 11 dzień maja, 12 maja 2026 roku minie już 15. rocznica od śmierci Piotra Stopy Zylewicza. Może słowo wspomnienia napisał do mnie nasz słuchacz Grzegorz Postek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i liczę na to, że się zobaczymy w nasze 17 urodziny jak zawsze. To w ramach wspomnienia teraz dla Państwa WW.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pan Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Instytut Wschodniej Flanki. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Powiedział pan, że program SAFE ma więcej wad niż zalet. Czy największym problemem dla państwa jest mechanizm pożyczkowy, czy krótki termin realizacji? Dlaczego mamy taki spór o program SAFE w Polsce? Takich krótkich, żołnierskich słowach.
2: Wskazałbym na dwa podstawowe problemy związane z mechanizmem SAFE. Po pierwsze, jest to mechanizm warunkowy. To znaczy bierzemy pożyczkę, nie do końca wiemy na jakich warunkach. Słyszymy, że one będą dobre, w ogóle najlepsze, ale do końca nie wiemy na jakich warunkach. I mamy możliwość ingerowania w realizację tę pożyczki przez Komisję Europejską. To jest związane z warunkowością, która jest wpisana w ten program. Czyli mamy możliwość ingerowania przez zewnętrzny organ, jakim jest Komisja Europejska, w wewnętrzne polskie sprawy. Już to trenowaliśmy przy okazji KPO. Wydaje mi się, że nie powinniśmy do tego rodzaju sytuacji dopuszczać. Więc to jest pierwsza przesłanka, czy pierwszy bardzo poważny problem natury politycznej. I drugi problem natury już stricte merytorycznej dotyczy ograniczeń tego programu. Mianowicie bardzo krótki horyzont realizacji i konieczności wydatkowania gigantycznych pieniędzy, ponad 43 miliardów euro. Specyfika funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego jest taka, że wszystkie procesy inwestycyjne i produkcyjne trwają. W tak krótkim czasie, czyli w ciągu tych kilku lat, tych czterech lat, w których musimy wydatkować i rozliczyć te środki, nie da się zbudować nowych przedsiębiorstw, nowych startupów, rozbudować już istniejących linii, a w konsekwencji polski przemysł zbrojeniowy zyska o wiele mniej niż mógłby zyskać, gdyby ten program był wydłużony w czasie. To znaczy nie powstaną nowe małe i średnie firmy zbrojeniowe, które będą zasilać siły zbrojne RP, które będą budowały nasz potencjał obronny, a widzimy, wyciągając wnioski z Ukrainy, jak ważne jest właśnie rozproszenie produkcji, jak ważne są dostawy z tego typu przedsiębiorstw zbrojeniowych. No tylko te pieniądze zostaną wydatkowane albo już do istniejących już molochach zbrojeniowych, albo w ogóle pośrednio zostaną wytransferowane za granicę i to już wiemy z tych pierwszych informacji, bardziej szczegółowych, które do nas docierają, no bo powtórzę jeszcze raz ten problem generalny z programem SAFE, że my cały czas bardzo wielu rzeczy nie wiemy.
1: No i tu mówił pan o tym, że to jest krótki czas, ale czy istnieje jakakolwiek możliwość, żeby na przykład dzięki temu programowi nabrać takiej właśnie zdolności, chociażby praw autorskich do produkcji zbrojeniowej, żeby przy pomocy tego programu zbudować małe firmy, startupy, które później będą mogły dostarczać takich technologii dla świata.
2: Żeby no na nie, to po prostu... Właśnie taka możliwość nie istnieje, o czym próbowałem powiedzieć, dlatego że umowy muszą być zawarte do końca maja. Żadna firma ani agencja uzbrojenia od strony państwa nie podejmie takiego ryzyka i nie podpisze umów na produkty, które jeszcze nie istnieją, nie są certyfikowane, które w ramach całego procesu testowania i certyfikacji mogą okazać się niezdolne do wprowadzenia na uzbrojenie w tak krótkim czasie. W związku z tym tego wielkiego potencjału, jaki byśmy mogli wykorzystać, jakim są polscy inżynierowie, polskie rozwijające się firmy i tego wielkiego potencjału, który mógłby zostać zasilony miliardami złotych, nie wykorzystamy. No dopiero właśnie taki zastrzyk finansowy pozwoliłby rozwinąć skrzydła tym małym, średnim i drobnym przedsiębiorcom, polskim inżynierom, a tego wszystkiego nie będzie, dlatego że zostaną podpisane umowy z istniejącymi już dużymi przedsiębiorstwami, które często są nieefektywne, które działają wolno, produkują bardzo drogo i no tak to się niestety skończy, więc to jest niewykorzystana szansa.
1: To jakie ma plusy SAFE? Bo powiedział pan, że ma więcej minusów, ale są też plusy. Jakie są plusy SAFE?
2: Oczywiście, że są plusy, no bo plusem trzeba określić, czy ja określam, każdą możliwość dofinansowania zakupu uzbrojenia i środków bojowych dla polskich sił zbrojnych. My jesteśmy w czasie największej transformacji od czasów II wojny światowej praktycznie w polskich siłach zbrojnych. Przezbrajamy zarówno artylerię, wojska pancerne. No, tak naprawdę prowadzimy olbrzymią operację zapoczątkowaną jeszcze przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dobrze, że ona w dużej mierze jest kontynuowana przez resort kierowany przez premiera Kosiniaka-Kamysza, ale jesteśmy w momencie przejściowym i tak naprawdę tych potrzeb jest bez liku. Praktycznie w każdej domenie, w każdym rodzaju uzbrojenia i środków bojowych mamy braki, które trzeba uzupełniać, więc każde pieniądze, które się pojawiają, będą wykorzystane i z nich trzeba się cieszyć. Natomiast no, ta radość jest bardzo ograniczona albo nawet przeradza się momentami w smutek, kiedy widzimy, jak pieniądze są wydane w sposób nieefektywny. Nieefektywny to znaczy, że za te same pieniądze można byłoby kupić dużo więcej albo stworzyć możliwość produkcji na terenie Polski, albo w ogóle przeprowadzić badania i rozwój produktów, które byłyby całkowicie polskie, miały nasz IP i no byśmy mogli je potem, tak jak pani przed chwilą powiedziała, eksportować, a nie tylko wykorzystywać w kraju. No tych wszystkich szans niestety przy realizacji programu SAFE nie wykorzystamy. Ale jeżeli mówimy o tych pozytywnych stronach, bo rozumiem, takie było pytanie, no to sam fakt dofinansowania możliwości zakupu uzbrojenia i sprzętu należy oceniać pozytywnie, natomiast sposób i efektywność wykonania należy skrytykować i tych negatywnych ocen jest na tyle dużo, że cały program SAFE musi otrzymać ocenę negatywną.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że to są miesiące, a nie lata, w wywiadzie, który wzbudził gorące reakcje w Polsce, jeśli chodzi o atak na członka sojuszu NATO. Pan postuluje obowiązkowe krótkie szkolenia dla każdego mężczyzny w Polsce. Na czym te szkolenia miałyby polegać i po co to właściwie robić, jak część mężczyzn nie czuje chyba potrzeby obrony ojczyzny?
2: Ja może zacznę od informacji, którą zawsze warto podkreślać. Wiemy, że zagrożenie jest ze strony Federacji Rosyjskiej, nie z jakiegoś wymyślonego innego kierunku albo ze strony jakiegoś innego państwa. Po prostu to, co nam grozi, to konflikt ze strony Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy jako Polska największym krajem wschodniej flanki i jedynym krajem wschodniej flanki, który graniczy z Rosją, który nie przywrócił obowiązkowego szkolenia wojskowego. Dlaczego obowiązkowe szkolenie wojskowe jest tak ważne? Dlatego, że ono buduje rezerwę, czyli nie przygotowuje żołnierzy zawodowych, tylko żołnierzy, którzy na wypadek wojny zostają powoływani, wcielani do sił zbrojnych, no i realizują różnego rodzaju zadania. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że od wieków funkcjonuje ta sama zasada. Wojny wygrywają nie armie zawodowe, a rezerwy. Widać to było w ubiegłych stuleciach, widać to również dzisiaj na wojnie, która toczy się u naszego sąsiada na Ukrainie. Tam Ukraińcy w pierwszej fazie wojny zmobilizowali blisko 500 000 przeszkolonych rezerwistów. Dzięki temu było możliwe utrzymanie frontu, dzięki temu możliwe były te pierwsze miesiące obrony. Teraz sukcesywnie kolejne rezerwy są szkolone i są uzupełnienia tworzone. Oczywiście jest to i tak wszystko za późno w przypadku Ukrainy, ale na początku mogli te 500 000 rezerwistów wcielić. My możemy tylko o takich liczbach pomarzyć. Nasze rezerwy są w stanie dramatycznym, dlatego że od 2009 roku, kiedy zawieszono zasadniczą służbę wojskową, to szkolenie w pewnym momencie w ogóle przestało istnieć, potem zostało uruchomione. Tutaj dużo dobrego się zdarzyło w latach 2017-2023, ale działania podjęte wówczas są cały czas niewystarczające. Jedyną receptą, jedynym lekarstwem na brak rezerw jest powszechne szkolenie. I oczywiście szkolenie wojskowe, które nie ma nic wspólnego z tą zasadniczą służbą wojskową sprzed 2009 roku. To była patologia, ja sam mogę o tym mówić. Służyłem w 2002 roku między innymi W Warszawskiej Brygadzie Pancernej jako dowódca plutonu dowodziłem takimi właśnie poborowymi zetki tak zwanej. I to rzeczywiście, jak wtedy było zorganizowane, jak wyglądało, można określić jednym słowem, to była patologia. Ale mówimy o krótkich szkoleniach wojskowych, bardzo intensywnych, dostosowanych do współczesnego pola walki. Ukraińcy i Rosjanie wykształcili taki cykl 2 do 3 miesięcznych szkoleń w ramach podstawowych szkoleń wojskowych, w ramach których przygotowują swoich żołnierzy przed wyruszeniem na front, przygotowują do tego, jak się poruszać na współczesnym polu walki, jak obsługiwać podstawowe systemy wykorzystywane na współczesnym polu walki. W związku z tym tu nie trzeba wyważać otwartych drzwi, pewne rozwiązania już są gotowe. Na pewno takie szkolenie poza podstawowymi umiejętnościami wojskowymi powinny zawierać elementy związane z obsługą i kierowaniem bezzałogowymi systemami, zarówno powietrznymi, jak i naziemnymi, czyli popularnie określonymi dronami, prawda? Na pewno powinny zawierać te elementy, które później również w życiu codziennym, prywatnym, cywilnym młodzi ludzie będą mogli wykorzystać. Plus oczywiście powinna ta służba być wynagradzana w sposób godny, tak żeby młody obywatel służący nie czuł się w jakiś sposób poszkodowany. Czyli krótko mówiąc, szkolenia 2-3 miesięczne, które nie zaburzają młodemu człowiekowi planów życiowych, planów naukowych, zawodowych, intensywne, przekazujące praktyczne umiejętności i dzięki temu mamy szansę na odbudowywanie rezerw osobowych, a w konsekwencji budowanie naszego potencjału odstraszania, a w konsekwencji właśnie jak zbudujemy ten potencjał odstraszania, wzrasta prawdopodobieństwo, że żadnej wojny nie będzie.
1: No to fantastycznie to brzmi na poziomie oczywiście teorii, ale pytanie, które się oczywiście nasuwa wszystkim, myślę, naszym słuchaczom, to kto i gdzie, jak będzie szkolił, bo to jest operacja, która oczywiście można się z nią zgodzić, że jest nam niezbędna i potrzebna, ale od lat tego nie robiliśmy, nie mamy kadry, nie mamy infrastruktury. No trudno jest to do wyobrażenia, jak to można sensownie przeprowadzić pana zdaniem, jak można zorganizować takie szkolenia i kto będzie na przykład szkolił z obsługi dronów, bo nie wiem jaka jest liczba funkcjonariuszy w wojsku czynnych, którzy potrafią sami obsługiwać
2: żołnierze,
1: przepraszam. No to jak to można zorganizować?
2: Oczywiście, że to jest bardzo duże wyzwanie i to nie jest tak, że nawet gdyby jutro podjął ktoś decyzję, odwieszamy, bo obowiązkowe szkolenie wojskowe jest zawieszone. To nie jest zlikwidowane, tylko w 2009 roku nastąpiło zawieszenie tego procesu szkoleniowego, więc nawet gdyby podjęta została decyzja od jutra odwieszamy szkolenie wojskowe, obowiązkowe, no to realizacja takiej decyzji jest niemożliwa w krótkim czasie. To musi dziać się stopniowo. Dlaczego? No dlatego, że musimy zmierzyć się z problemem, o którym pani już wspomniała, czyli brak zasobów do szkolenia. I tu nie chodzi tylko o instruktorów, bo to też jest poważne wyzwanie, ale również całej infrastruktury szkoleniowej, zaczynając od pasów taktycznych, strzelnic, poprzez sprzęt i wszystko to, co jest niezbędne do prowadzenia szkolenia podstawowego dla żołnierzy. To wszystko trzeba rzeczywiście odbudować. Te procesy powoli ruszyły, ale one muszą w sposób skokowy przyspieszyć, jeżeli mówimy o poważnym rozwinięciu możliwości szkoleniowych. Do tego też trzeba wykorzystać niestandardowe możliwości szkoleniowe. Znowu tutaj inspiracją mogą być rozwiązania przyjęte na Ukrainie, gdzie w pewnych kwestiach, na przykład szkoleniu dronowym, pilotów dronów, o którym pani wspomniała, Siły Zbrojne prowadzą outsourcing, to znaczy wykorzystują firmy prywatne, specjalistów, którzy są również poza siłami zbrojnymi, do tego, żeby szybko, efektywnie szkolić pilotów dronów. No i to wszystko po prostu nie jest jakimś niemożliwym projektem do zrealizowania, ale rzeczywiście dosyć trudnym, dosyć drogim, ale koniecznym. W związku z tym im szybciej zaczniemy, tym szybciej będziemy gotowi do tego, żeby szkolić rezerwę. I tak jak powiedziałem, to też będzie proces, który sukcesywnie będzie postępował, czyli na początku rocznie strzelam, bo nie mam takiej wiedzy, żeby precyzyjnie mówić, ale rocznie to będzie 20 tysięcy, 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50 tysięcy młodych ludzi, którzy będą przechodzili szkolenie, a patrząc na zainteresowanie i też poparcie dla tego projektu, jaki jest cały czas w społeczeństwie, bo to jest powyżej, niewiele, ale powyżej 50%, to jestem przekonany, że przez pierwsze kilka lat szkoleni byliby wyłącznie ochotnicy, czyli ci, którzy sami zadeklarują chęć takiego szkolenia.
1: Wcześniejsze emerytury do zmiany. MON szykuje rewolucję w mundurówkach. Resort Obrony Narodowej przygotowuje korektę. Chodzi o tych żołnierzy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 roku. Obecnie ta grupa musi służyć co najmniej 25 lat, by przejść na emeryturę. MON chce dla nich prawa do świadczenia już po 15 latach pracy. Jakby pan to skomentował?
2: Ja czytałem o tym bardzo pobieżnie, tylko chyba jeden artykuł. Muszę zgłębić ten temat, ponieważ te pobieżne informacje są jakieś kompletnie absurdalne. To znaczy dzisiaj mamy gigantyczny problem z finansami państwa. Jeżeli chodzi o finansowanie sił zbrojnych, emerytury mundurowe stanowią coraz większe obciążenie, coraz większy problem dla budżetu. I teraz tak, trzeba sobie przypomnieć, dlaczego zostały w ogóle emerytury mundurowe i świadczenia specjalne dla żołnierzy przygotowane. No dlatego, że ich służba jest na tyle uciążliwa, na tyle trudna, że w jakiś sposób państwo polskie postanowiło to zrekompensować, dając też szczególne przywileje. Dzisiaj czasy się zmieniły, rodzaje służby też się zmieniły. Dzisiaj niestety też bardzo spadła efektywność wykorzystania żołnierzy w siłach zbrojnych w takim znaczeniu, że bardzo wiele funkcji, które mogliby wypełniać cywilni pracownicy, wypełniają żołnierze. No, przenoszenie, prosty przykład, w wojskowych centrach rekrutacyjnych bardzo wiele etatów wojskowych, czyli tych właśnie, dzięki którym otrzymuje się wcześniejszą emeryturę, mogłoby być zastąpione cywilami. Więc powinniśmy zacząć taką dyskusję na temat emerytur czy świadczeń różnego rodzaju specjalnych od przeprowadzenia poważnego audytu. To znaczy, w moim przekonaniu, emerytury wcześniejsze absolutnie są potrzebne, ale dla tych żołnierzy, którzy służą w linii, których rzeczywiście codzienna służba jest na tyle obciążająca dla organizmu, na tyle wymagająca poświęceń, że taki przywilej jest należny w sposób naturalny takiemu żołnierzowi czy oficerowi. Natomiast dla osoby, która pracuje od 7 do 15 jako urzędnik przekładający papiery z przysłowiowego jednego na drugie biurko, uważam, że wcześniejszych emerytur absolutnie nie powinno być, dlatego że to jest wyłącznie niesprawiedliwe obciążanie systemu i niesprawiedliwe rozwiązanie w stosunku do innych obywateli, którzy w tego samego typu urzędach muszą, tyle że bez munduru, muszą pracować o wiele dłużej, żeby wypracować swoją emeryturę. Więc najpierw musimy przeprowadzić poważny audyt, postawić rzeczywistą diagnozę, a potem przyjmować rozwiązania. Natomiast tego typu hasła, że to jednak jeszcze krócej trzeba będzie służyć, żeby uzyskać emeryturę, uważam, że prowadzą donikąd i są szkodliwe, bo tylko wzrastają obciążenia dla budżetu państwa, a efektywność służby i jakość służby nie wzrasta.
1: Jesteśmy po targach zbrojeniowych w Warszawie. Jakie wrażenia miał pan, panie pośle? Przypomnę, Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem wywiadu Wnet. To jakie wrażenia miał pan po targach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Warszawie?
2: Jakich targach?
1: Targach zbrojeniowych, które odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: A nie, myślę, że pani mówi o konferencji Defense 24 Day.
1: To
2: jest największa w Europie Środkowej konferencja poświęcona bezpieczeństwu i obronie. Temu towarzyszyła wystawa, więc być może część osób mogło właśnie tak to zinterpretować, że to są
1: targi. Tak mamy.
2: ale rzeczywiście to była bardzo ciekawa dwudniowa konferencja. Też należą się gratulacje portalowi Defense24, dlatego że on był głównym organizatorem. Zagrała współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo na marginesie tej konferencji odbyło się duże spotkanie. Uczestniczyło w tym przedsięwzięciu 5 ministrów obrony narodowej z innych krajów. Było bardzo dużo ciekawych paneli dotyczących zmieniającego się pola walki, dotyczących zmiany sytuacji geopolitycznej i strategicznej w naszej części świata. No, ja mogę skomplementować organizatorów, tak jak parę minut temu powiedziałem, a oprócz tego namawiać wszystkich, żeby się zachęcać wszystkich, żeby się zapoznali z materiałami, które zostały opracowane i prezentowane w czasie tej konferencji. Ja oczywiście będę zachęcał przede wszystkim do zapoznania się z raportem, który był prezentowany przez Instytut Wschodniej Flanki na Defense 24. Mianowicie był to raport WOT 2.0, powrót lekkiej piechoty. W tym roku mija 10 lat od momentu rozpoczęcia formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, to znaczy w 2016 roku znowelizowana została ustawa, która pozwoliła na rozpoczęcie już faktycznego tworzenia WOT-u w 2017 roku, więc możemy powiedzieć, że obchodzimy 10 lat projektu WOT. No i to jest dobry moment, żeby przeprowadzić taką pogłębioną ewaluację, podsumować wszystko, skomplementować te wszystkie rzeczy, które udały się dobrze, a było ich bardzo dużo i uważam, że to jest jeden z najlepszych projektów dotyczących obronności, jaki po 1989 roku miał miejsce. No natomiast też pokazać, gdzie są problemy, a tych problemów niestety jest bardzo dużo i tak naprawdę potrzebne są bardzo głębokie zmiany, żeby Wojska Obrony Terytorialnej rzeczywiście stały się efektywnie wykorzystywaną lekką piechotą, no a nie taką obroną cywilną w mundurach, bo niestety ostatnie

0: silniki paliwowe na Łotwie, to jakie my mamy szanse na to? Bo rozumiem, że to był incydent, który pokazał, że Łotwa nie jest gotowa na przyjęcie jakiegokolwiek zagrożenia od strony dronowej. A pana zdaniem już na koniec. W jakim miejscu, jeśli chodzi o to zabezpieczenie chociażby ataku antydronowego, znajduje się Polska? W jakim jesteśmy stanie przygotowań do jakichkolwiek ataków?
1: No przed nami jest niestety bardzo dużo wyzwań i my jesteśmy na masowy atak niegotowi. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pojedyncze naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju, to oczywiście możemy podejmować działania. Doświadczenie takie mieliśmy we wrześniu ubiegłego roku, chociaż tutaj też jest bardzo wiele znaków zapytania i no po prostu jest to przypadek bardzo dyskusyjny. Natomiast jedno jest pewne, gdybyśmy musieli odpowiedzieć na takie zmasowane ataki, z jakimi mierzy się Ukraina, to po prostu do tego nie jesteśmy gotowi. Ani jeżeli chodzi, ani pod względem detekcji, czyli wykrywania tego rodzaju obiektów, które by naruszały naszą przestrzeń powietrzną, czyli dronów dalekiego zasięgu, ani pod względem możliwości zestrzeliwania ich. No oczywiście są podejmowane działania i to bardzo dobrze, że są podejmowane działania, aby tą sprawę zmienić, ten stan rzeczy zmienić, ale te działania moim zdaniem są podejmowane w sposób niestety taki, jak często ostatnio obserwujemy w naszej polityce i siłach zbrojnych, czyli żeby ogłosić wielki program, ogłosić wielki sukces, zakomunikować, że wydamy kolejne naście miliardów, a na ile to będzie projekt efektywny, no to zaczyna być znowu dyskusyjne. Być może część Państwa słyszała o programie SAN, który został ogłoszony przez rząd. To jest program, który ma za 14 miliardów złotych zbudować obronę przeciw dronom dalekiego zasięgu. Problem polega na tym, że w tym programie stworzono 5 rodzajów uzbrojenia, z którego mają być niszczone potencjalnie drony wlatujące w polską przestrzeń powietrzną. 3 z tych 5 rodzajów uzbrojenia to są lufy, więc 3/5 to są lufy. Na Ukrainie dzisiaj, jeżeli chodzi o zestrzeliwanie z luf dronów dalekiego zasięgu, to jest poniżej 10% dronów. W związku z tym 3/5 naszego programu za 14 miliardów złotych będzie skuteczne dla poniżej 10% tych dronów, które potencjalnie będą wlatywały w naszą przestrzeń powietrzną. Także to jest taki typowy przykład właśnie braku dobrej analizy i wyciągnięcia dobrych wniosków z tego, co się dzieje na Ukrainie. Nieefektywne, no wszystko wskazuje na to, że to nie będzie optymalne i w pełni efektywny sposób wykorzystania tych gigantycznych pieniędzy, bo 14 miliardów złotych to olbrzymie pieniądze.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet. Europoseł Michał Dworczyk, Instytut Wschodniej Flanki, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu, również Stowarzyszenie Rozwój Plus.
0: Przede wszystkim, zapomniałam, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wszystkiego dobrego, panie europośle, życzymy.
1: Miłego dnia.
0: Miłego dnia, proszę państwa. Teraz dla państwa utwór, którego ja bardzo dawno nie grałam, ale myślę, że przez wiele lat słuchali państwo cierpliwie w Porankach Wnet, jeden z ulubionych utworów Krzysztofa Skowrońskiego, bo za chwilę już z nim rozmowa. Gotye, 8:37 dla państwa.

0: Słuchają Państwo Radia Wnet, 42 minuty po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Skowroński, znany zapewne Państwu z Radia Wnet. A ja, pierwsze pytanie, dlaczego dżingle Życie jest piękne, życie jest śliczne zniknęły z anteny?
1: One zniknęły z anteny wtedy, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, to po pierwsze. Wtedy, kiedy zaczęła się pandemia. Znaczy, jeszcze w czasie pandemii próbowaliśmy od czasu do czasu przypomnieć naszym słuchaczom, że życie jest piękne. Potem wojna na Ukrainie, ale od czasu do czasu jesteśmy razem z byłym wójtem gminy Sokoły i życie jest piękne, towarzyszy nam non-stop, tak na dobrą sprawę, bo z tego dżingla brała się energia wielu poranków i wielu zdarzeń w radiu.
0: Hasło na maj, tu pisze nasz słuchacz wnet, wrzuć monetę na nową konsoletę. To myślę, że dobry. Mija prawie 17 lat. Ja rozpoczęłam dzisiejszy poranek od tego, że to był bardzo intensywny maj i przygotowania do startu Radia Wnet już trwały, bo wystartowaliśmy 17 lat temu niemalże. To z perspektywy tych wielu, wielu lat i doświadczeń medialnych, panie redaktorze, jakby pan ocenił, jak zmieniły się media, jak się zmienił sposób opowiadania świata według twojej diagnozy? Tak w skrócie, jedno zdanie.
1: Bardzo.
0: No dobrze, to...
1: Nie było całe zdanie, ale rzeczywiście było tak, kiedy 17 lat temu przygotowywaliśmy się do tego pierwszego programu na żywo, pierwszego programu telewizyjnego. Wtedy przenośnia była prosta, że dookoła nas, patrzyliśmy na te wielkie wieżowce, mówiliśmy, że dookoła nas są dinozaury, a my jesteśmy jaszczurką. A jaszczurka wygrała z dinozaurami, jak wiemy, bo może się szybciej przemieszczać, może mniej potrzebuje i jest taka bardziej mobilna niż dinozaur. Od tego czasu dla radia dużo się zmieniło, bo my właściwie przestaliśmy być jaszczurką. Nie jesteśmy wprawdzie dinozaurem, nie jesteśmy wielkim, bardzo wielkim medium, ale staliśmy się dużym, poważnym medium, które już musi inaczej działać. I to jest to medium i może teraz warto dwa słowa powiedzieć, że to, że Państwo słuchają Radia Wnet, a my możemy pracować dla Państwa i możemy te audycje, które lubimy robić, zawdzięczamy temu, że jest Państwa wsparcie. To jest wsparcie zarówno na naszym Patronite, patronite.pl/radiownet, ale też coraz większe wsparcie bezpośrednie, za które serdecznie dziękuję. Zawsze mam wyrzuty sumienia, że nie mamy kontaktu z tymi, którzy nas wspierają bezpośrednio. Często jak przychodzą albo jak się spotykam z ludźmi, ze słuchaczami, którzy wspierają bezpośrednio, mówią, a czy ja jestem kapitanem, czy ja jestem bosmanem, a czy ja jestem na żółtej łodzi podwodnej? Tak, wszyscy Państwo są na żółtej łodzi podwodnej, jak również ci Państwo, którzy wspierają nas na rozliczając PIT, bo też jest istotne wsparcie dzięki temu, że udało nam się zebrać pieniądze z 1,5%. Mogliśmy w którymś momencie zapłacić i to dwa razy za nadawanie naszych programów i też jesteśmy za to Państwu bardzo wdzięczni. To jest tak, że ponad 60% budżetu radia to jest wsparcie słuchaczy, 30% budżetu to są reklamy na kanale YouTube. Patrzę na Konrada Tomaszewskiego, który jest głównym tutaj operatorem kamer i tym, który udostępnia nasze programy na kanale YouTube, a 10% to są wpływy z reklam i to wszystko jest, nie powoduje, te wszystkie wpłaty, za które jesteśmy wdzięczni, to wszystko nie powoduje tego, że nie od czasu do czasu nie jesteśmy podobni do Rzeczpospolitej, czyli krótko mówiąc nie mamy deficytu, że jest, do tego się przyzwyczailiśmy, bo od początku radio powstało z myśli, z radości, z poczucia wolności, z takiej chęci opowiadania o tym, co dzieje się w Polsce i co dzieje się na świecie i te sprawy finansowe zawsze kulały, tak sobie wędrowały razem z nami i cały czas patrzyliśmy i mówiliśmy, no dobrze, a może przed przetrwamy, może nie przetrwamy tych momentów bardzo trudnych, gdzie wydawało się, że jest już ściana, że już dalej nie możemy, dalej się nie uda. Udawało się i nadzieja jest na to, że dalej będzie się udawać oczywiście, ale też jest taka pewność tego, że musimy się rozwijać, tak? Że to nie jest tak, że media dookoła nas zmieniają się bardzo szybko, że jest bardzo dużo jaszczurek, nie obrażam tutaj nikogo, ale każdy kanał na YouTubie, każdy podcast, to są właśnie te bardzo szybko, zwinnie przemieszczające się informacje, nie mówiąc już o sztucznej inteligencji, nie mówiąc już o wszystkich tych rzeczach, które rewolucyjnych się dzieją na naszych oczach. No, więc my musimy nadążyć, tak? I znowu, ponieważ nie jesteśmy jaszczurką, więc musimy tak, zrobić remont studia, stworzyć drugie studio, nową konsoletę zakupić, musimy serwery zakupić i tak dalej, że bez tego będziemy takim medium, które oczywiście będzie się starało, ale będziemy trochę, by wolnych poznać po tym, że kulawi, więc my będziemy wolni, ale kulawi. Dlatego i dlatego między innymi będzie na Patronite taka możliwość, żeby pomyśleć o tych wszystkich naszych marzeniach, żeby to było lepiej, żeby lepiej działało, żebyśmy byli bardziej sprawni, bardziej i takie mieli poczucie, że to, co robimy, bo robimy bardzo dużo, w sposób skuteczny trafia do państwa, do tych, którzy znają radio, oczywiście trafia, ale też musimy zacząć trafiać do tych, którzy radia nie znają. I to jest taka właściwie od początku nasza największa bolączka, bo jesteśmy radiem, które nigdy się nie reklamowało, tak? Nigdy nie byliśmy na...
0: Awangarda nigdy, w współczesnym świecie.
1: Nigdy nie wisieliśmy na żadnym słupie, ani też nie mieliśmy żadnej kampanii reklamowej, no może jakąś jedną drobną
0: w
1: internecie.
0: Nam, tak.
1: Gdzieś po przyjacielsku mieliśmy. Więc to jest taka sytuacja.
0: A ty chcesz powiedzieć słuchaczom i pracownikom Radia Wnet, że szykuje się rewolucja w Radiu Wnet, że będziemy mieli sponsorowane pliki na YouTubie, że będzie...
1: Nie, nic takiego nie chcę powiedzieć.
0: Nie, to wszystko w porządku. Nie. Jesteśmy w Radiu Wnet. To oznacza, że jaka jest przyszłość Radia Wnet w twojej głowie, wyobraźni i twoim zdaniem?
1: To jest tak, że pojawił się nowy ocean i to musimy sobie wszyscy uświadomić. Znaczy jest tak, że przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jest świat realny, tutaj nasz świat realny, mój świat realny składa się z Katarzyny Adamiak, z jej komputera, z żyrafy, z mikrofonów, z Konrada Zeby, z Szymona oczywiście. I pojawił się drugi, jest świat niewidzialny, w który wierzymy, tak? I pojawił się ocean cały, czyli świat sztucznej inteligencji i w tym oceanie ten, kto nie wejdzie do tego oceanu, ten, który nie będzie potrafił sobie w tym oceanie poradzić, zniknie po prostu. I to jest wielkie wyzwanie. Znaczy wielkim wyzwaniem jest rewolucja technologiczna, która nie zakłóci podmiotowości człowieka, tak? Czyli tej podmiotowości, że my nadajemy, my odpowiadamy, my szukamy informacji, bo sztuczna inteligencja nie poszuka informacji za dziennikarza, bo dziennikarz musi dotrzeć do źródła informacji, czyli do drugiego człowieka. Niemniej tempo pracy sztucznej inteligencji, zbierania informacji, ale też zbierania tych informacji, które my wytworzyliśmy, bo dużym problemem Radia Wnet jest to, że my naprawdę w tej historii 17-letniej zrobiliśmy bardzo, bardzo wiele. I bardzo często my do tego wiele nie mamy dostępu, dlatego żeby dostać się do tego wiele, musielibyśmy przepracować dziesiątki godzin, tak? A sztuczna inteligencja, mam nadzieję, że dzięki tej naszej rewolucji, sztuczna inteligencja nam pozwoli na łatwe operowanie tym całym zasobem, który Radio Wnet wytworzyło przez 17 lat, a pewno to nieliczni z Państwa wiedzą i nieliczni z Państwa znają nasze pierwsze wyprawy do gminy Płaska. Kasia na pewno bardzo dobrze pamięta. Dla mnie to było wielkie doświadczenie dziennikarskie. Pojechaliśmy tam na...
0: Do tej pory nie zapłaciłeś za zakład, który ze mną przegrałeś, bo Krzysztof Skowroński, redaktor, właściciel radia, założył się ze mną, że przeprowadzi z wszystkimi mieszkańcami wywiady.
1: Tak, tak, tak było, że...
0: Nie wiedząc, że...
1: że to jest najdłuższa wioska w Polsce, która jest w Puszczy Augustowskiej, że to są dziesiątki kilometrów marszu, że domy są oddalone od siebie czasami o 1 kilometr, więc ruszyłem, dotarłem do takiego miejsca, w którym poszczuto mnie psami i wtedy pomyślałem sobie, no dobrze, dalej nie wędruję, ale doświadczenie dziennikarskie było inne. Chwilę akurat je opowiem. Mianowicie zostaliśmy zaproszeni na wójt gminy Płaska, zaprosił nas, to był taki wójt, który był bardzo taki eksponowany przez media takim od tej właśnie rewolucji technologicznej, od światłowodów, a od anten satelitarnych, już od nie wiadomo czego. I wszyscy byli zgromadzeni wokół tego wójta i byli tacy, mówili, nasz wójt jest wielki i wspaniały. I ja poszedłem do baru na chwilę i w barze siedział taki człowiek, który miał bardzo długie włosy i bardzo mu świetliste oczy, pił jakieś piwo i tak się na mnie patrzył i mówi, jesteście u tego wójta, on jest złodziejem. I on jest złodziejem. Ja pomyślałem, no zawsze się musi znaleźć ktoś niezadowolony, a 2 lata później wójt chyba trafił do aresztu, dlatego że te pieniądze europejskie szły sobie bokiem. Więc takie doświadczenia i takie doświadczenia można mieć tylko jeżdżąc po Polsce.
0: Tylko spotykając ludzi, bo to radio wnet ruszyło w Polskę przez te 17 lat. Właściwie było już nie tylko w Polsce, tylko było na całym świecie. Można powiedzieć, że radio wnet stara się dotrzeć wszędzie. Jesteśmy małym, skromnym medium, ale to, co powiedział Krzysztof Skowroński, jesteśmy radiem, które państwu towarzyszy i chyba państwo najbardziej nas docenili w tej całej historii. Bardzo jesteśmy państwu za to wdzięczni, ale jest też zmiana świata, która następuje. Ty powiedziałaś o rewolucji cyfrowej. Ja też dziś, bo spojrzałam, to pokażę tak z daleka, żeby nie odsłonić, ale państwo proszę zobaczyć. Tak Krzysztof przygotował się do rozmowy w tej, którą prowadzę na antenie. To są jego notatki, jego mapa myśli. Tutaj pojawia się informacja Trump-Chiny. Prezydent Donald Trump wybiera się z wizytą do Chin i to już jest informacja potwierdzona ze strony Stanów Zjednoczonych. Możliwość spotkania 3, to świat się zmienia. Krzysztof, jakie miejsce jest? Ty jesteś jednym z najdłużej mi znanych obserwatorów sceny politycznej, powiedziałam to, ale jak zmieniła się klasa polityczna, w którą stronę Polska idzie i dlaczego jesteśmy, dlaczego ten program SAFE może być dla Polski bezpieczny albo niebezpieczny, to już ty sam.
1: To świat się zmienia bardzo szybko i to moim zdaniem, co leży na stole, to jest nasza wolność. To jest najtrudniejsze, czyli nasza wolność osobista, wolność rodzin, wolność pracy, wszelkiego typu wolności. Te zagrożenia są z każdej strony, tak? No bo oczywiście Michał Dworczyk mówił i wszyscy wiemy, jaki jest Putin, że jest zagrożenie wojenne, ale mamy też drugą stronę i trzecią stronę medalu, czyli zagrożenie wolności przez rewolucję technologiczną i zagrożenie wolności też przez to, co robi Komisja Europejska, tak? Bo to też jest bardzo istotne i w tej rozmowie Michał Dworczyk powiedział, jakie są wady programu SAFE. Moim zdaniem najbardziej istotna wada programu SAFE to jest kolejna możliwość centralizacji budżetu Unii Europejskiej. To, że pożyczamy w euro 44 miliardy i że to jest ta myśl Donalda Tuska i też chyba nowego premiera Węgier, tak? To teraz jest taka wspólnota.
0: Pora na euro.
1: Że pora na euro, że czas, żebyśmy wstąpili do strefy euro. Wstąpienie do strefy euro, no to jest równoznaczne z tym, że przestajemy być jakimkolwiek podmiotem na scenie politycznej, bo już kto inny decyduje o tym, ile mamy, kto inny decyduje o
0: Ale
1: tym, co
0: Ale ty mówisz w kontekście tego podpisania SAFE bez zgody prezydenta?
1: Mówię o podpisaniu...
0: Procedurze takiej...
1: Nie, nawet nie procedurze, tylko intencja i myśl, tak? To znaczy, że kraje Unii Europejskiej są zadłużone, w sumie dług krajów Unii Europejskiej to jest 15 bilionów euro, czyli 15 tysięcy miliardów euro. To jest stan zadłużenia krajów Unii Europejskiej i one doszły do sufitu. Francja doszła do sufitu, Włochy doszły do sufitu. Niemcy mniej, ale dochodzą do Hiszpania, Grecja, wiadomo, to są kraje, które doszły do sufitu. I teraz pomysł jest taki, że one doszły do sufitu, to teraz Komisja Europejska będzie pożyczać kolejne pieniądze, czyli następuje wielkie rolowanie tych wszystkich długów po to, żeby Komisja Europejska rozdzielała, ale Komisja rozdziela z tym dodatkiem, że pod jednym warunkiem, tak? Pod warunkiem, że będziesz realizował naszą politykę. I to jest super niebezpieczne. Jutro, bo będzie gościem Poranka Wnet pan hodowca pszczół, a tego nie wiedzieliśmy, że nawet hodowcy pszczół mają mieć zakaz
0: wejścia do lasu.
1: Zakaz wejścia do lasu, zakaz, kolejne zakazy, które uniemożliwią produkcję pszczółką latania, a producentom...
0: Po lesie, ponieważ zabijają te...
1: Te inne pszczoły, tak? Te inne dzikie, dzikie owady, ale to dotyczy też otulin, to dotyczy wszystkich punktów, tak? Że, nie wiem, 70% powierzchni Polski będzie wyłączona. A mamy Mercosur, a mamy miód z Ukrainy, mamy miód chiński, mamy to wszystko. To jest dziwne, bo to kolejne elementy, które ograniczają wolność gospodarowania. Tekstylia. Pojutrze, dzisiaj jest 11, tak? Pojutrze będzie protest pod Ministerstwem Finansów, bo ci, którzy sprzedają ubrania, muszą je ważyć. W kółko muszą je ważyć. Jak ich nie zważą i ktoś ich złapie, to mają co najmniej 20 tysięcy złotych kary, tak? Każdy przedsiębiorca ma coraz więcej problemów z tym, żeby prowadzić jako wolny człowiek przedsiębiorstwo. I to nie jest przypadek, tak? To jest jakiś rodzaj bardzo dziwnego pomysłu na to, że ktoś wie lepiej, jak masz gospodarować samą sobą. I to jest ta kolejne niebezpieczeństwo dla naszej wolności. Czyli są trzy. Rosjanie, wiadomo, to jest takie hipotetyczne, a dwie, które są realne, to jest te wszystkie rozporządzenia, te wszystkie rzeczy, które idą ze strony Unii Europejskiej, no i oczywiście cała ta szpiegowska, wirtualna rzeczywistość, która rzeczywiście już sięga do naszych domów, do naszych stóp, do wszystkiego, co robimy, i to daje potencjał do tego, żeby stworzyć państwa autorytarne, albo nie państwa, tylko obszary autorytarne, tak? Tak jak mamy w Chinach, tak możemy mieć za chwilę w naszym domu, i to jest niebezpieczne, i dlatego jest taka istotna rzecz, że Radio Wnet to nie jest radio, to jest więcej niż radio. To jest to miejsce, które walczy o to, żebyśmy byli wolnymi ludźmi w wolnym kraju, żebyśmy mogli o sobie decydować i żebyśmy mogli... To jest sprawa wolności, tak? I dlatego, jak państwo sobie słuchają radia i myślą o radiu, to można pomyśleć o tym, że warto, żeby to radio się rozwijało.
0: Słyszeliście państwo, jaki to był wywód, ale to jest... To od 17 lat my, krocząc, ja z przerwami z Radiem Wnet, wiemy doskonale, że to jest trudna wyprawa, ale to jest wyprawa, która była warta tych wszystkich niepokojów Krzysztofa, bo to on głównie dojeżdżał do ściany, gdzie już wydawało się, że dalej się nie da, jednak udawało się przeskakiwać kolejne mury. Mamy nadzieję, że będą państwo nam towarzyszyć i że będą państwo wspierać to radio, bo wszyscy proszą o wsparcie. Powstaje wiele projektów medialnych i każdy prosi, bo sytuacja na rynku jest taka, a nie inna. Ale my po prostu wiemy, że ta oaza wolności musi przetrwać. Dlatego zwracamy się do państwa, żeby państwo nas wspierali. Ale ja zapytam, już jest godzina 9, za chwilę będzie serwis, ale na koniec zapytam. Krzysztof Skowroński, gościem Poranka Wnet, to ja zapytam, jakie masz życzenia na 17 urodziny Radia Wnet?
1: Ja przede wszystkim mam podziękowania, a nie życzenia, podziękowania wszystkim słuchaczom, którzy nas wspierają za to, że mogliśmy do tych 17 urodzin dostać, a życzenie jest proste, dotrwajmy do pełnoletności.
0: To dotrwamy na pewno. Życząc państwu wspaniałego dnia, zapraszamy państwa na serwis. Żegnam całą ekipę i bardzo serdecznie dziękuję. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. MON zapowiada reformę systemu emerytur mundurowych. Żołnierze będą mogli przejść na emeryturę po 15 latach służby. Zbigniew Ziobro za oceanem opuścił Węgry w dniu zaprzysiężenia Petera Modziora na premiera. Jarosław Kaczyński mówił o rosyjsko-polskim zamachu na samolot Tu-154 pod Smoleńskiem.
1: Wiadomości wnet.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje reformę systemu emerytur mundurowych. Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę przez żołnierzy po 15 latach służby. Sprawę komentował w Radiu Wnet europoseł PiS-u Michał Dworczyk.
2: W moim przekonaniu emerytury wcześniejsze absolutnie są potrzebne, ale dla tych żołnierzy, którzy służą w linii, których rzeczywiście codzienna służba jest na tyle obciążająca dla organizmu, na tyle wymagająca poświęceń, że taki przywilej jest należny w sposób naturalny. Natomiast dla osoby, która pracuje od 7 do 15 jako urzędnik przekładający papiery, uważam, że wcześniejszych emerytur absolutnie nie powinno być, dlatego że to jest niesprawiedliwe obciążanie systemu.
0: Uchodźca Zbigniew Ziobro z Węgier udał się do Stanów Zjednoczonych. Nie wracam do Polski, bo czeka mnie tam sfingowany proces, powiedział Ziobro w wywiadzie dla telewizji Republika.
3: Celem działania tego rządu nie jest to, aby doprowadzić do starcia na uczciwych zasadach przed sądem w świetle kamer, ale chodzi o to, aby zamknąć mnie w areszcie, w kajdanki, uzbroić na ręce i nogi, takim łańcuchem jeszcze połączyć w czerwonym mundurku i tak oprowadzać pod kamerami TVN-u albo TVP rzekomo w likwidacji. Po co? No po to, aby tworzyć igrzyska, aby odwracać uwagę od zapaści w służbie zdrowia, od kolejnych nieudolności tego rządu.
0: W okazji wywiadu z Ziobrą poinformowano, że został on stałym komentatorem telewizji Republika. Nie wiadomo, co z drugim posłem, który przebywał na Węgrzech, Marcinem Romanowskim. Według nieoficjalnych informacji nie dostał wizy do USA. Chcemy odwołać prezydenta Krakowa, między innymi dlatego, że na niespotykaną dotąd skalę zadłuża miasto. Nasza motywacja jest lokalna, a nie ogólnopolska, mówił w Radiu Wnet krakowski działacz, jeden z inicjatorów organizacji referendum w Krakowie, Jan Hoffman.
4: Naszą motywacją nie są kwestie ogólnopolskie. Ja rozumiem, że mogą być różne analizy, ktoś będzie straszył, ktoś będzie się cieszył. Od początku mówiliśmy, że to nie jest ani atak na pana premiera Donalda Tuska i jego rząd, ani na Koalicję Obywatelską. Jeżeli chodzi o procentowe zadłużenie, no to Kraków jest zadłużony po uszy, znacznie bardziej niż na przykład Warszawa. Mówię o procentach, nie o miliardach, bo może w miliardach to nawet jest gdzieś tam podobnie, no tylko że Warszawa ma znacznie większy budżet.
0: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego, odbędzie się 24 maja. Żeby głosowanie było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił w trakcie obchodów miesięcznicy smoleńskiej, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu zorganizowanego również przez osoby z Polski.
5: Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce jakoś przyjmować do wiadomości tej prawdy, twardej, bolesnej, nieprzyjemnej, groźnej prawdy o zamachu, o zbrodni, której dopuścił się Putin, jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, bo to była akcja nie tylko rosyjska, to była także akcja pewnych środowisk w Polsce.
0: To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sport, Szymon Christianus, zaczynamy od siatkówki. Wczoraj Aluron Warta Zawiercie pokonała Bogdankę Luk Lublin 3-1 w setach i tym samym zdobywa historyczne Mistrzostwo Polski. Łączny wynik playoffu to 3-2. Warta Zawiercie jest prowadzona przez Michała Winiarskiego, byłego reprezentanta Polski w siatkówkę. Przechodzimy do piłki nożnej. Polska Ekstraklasa, wczorajsze wyniki. Piast Gliwice i GKS Katowice 0-0. Wisła Płock przegrywa na własnym stadionie aż 0-4 z Motorem Lublin. Termalika, która już jest skazana na spadek do pierwszej ligi, przegrywa u siebie ze stołeczną Legią Warszawa 0-1. Dzisiaj Krakowia gra o 19 z Radomiakiem. Jest to ważny mecz dla Krakowi, ponieważ znajduje się tylko punkt na strefą spadkową, a gdyby Lechia nie miała kary 5 punktów, już by w tej strefie się znajdowała. Natomiast jeśli chodzi o mistrzostwo, tutaj Lech Poznań 7 punktów nad rywalami, nad Jagiellonią, Rakowem i Górnikiem. Praktycznie jedną ręką jest już na pucharze. Musi wygrać któryś z dwóch pozostałych meczów, żeby sobie to mistrzostwo zapewnić. Poza tym, za granicami Polski, w Hiszpanii, wielkie El Clasico. Barcelona pewnie ogrywa Real Madryt 2-0. W 9 minucie Marcus Rashford bezpośrednio z rzutu wolnego i poprawia Ferran Torres w 18 minucie. Za Ferrana Torresa wszedł nasz Polak, rodak Robert Lewandowski. W 77 minucie rozegrał kilkanaście minut. No i to pokazuje kryzys, w jakim znajduje się Real Madryt. Mówiono w tym tygodniu o konflikcie w szatni. Pobili się Federico Valverde i Aurélien Tchouaméni do tego stopnia, że jeden z nich był hospitalizowany, więc jest to duża kompromitacja tej drużyny, zwłaszcza tym bardziej, że Barcelona właśnie w tym El Clasico zapewniła już sobie tytuł mistrza Hiszpanii i go właśnie obroniła. We Włoszech Serie A, AC Milan przegrywa z Atalantą Bergamo 2-3, przegrywali już 0-3 i kibice nawet zaczęli wychodzić ze stadionu San Siro, natomiast w 88 i w 90, w sensie w czwartej doliczonej minucie, no, Milan jednak podjął tę walkę, ale daremnie. Nikola Zalewski w barwach Atalanty Bergamo rozegrał cały mecz i w Serie A, mimo że Inter już wygrał ten tytuł, to jednak są emocje, ponieważ europejskie rozgrywki, Ligę Mistrzów czy Ligę Europy walczy aż 5 drużyn. W Premier League Arsenal cały czas potwierdza swoje ambicje mistrzowskie, pokonuje West Ham na olimpijskim London Stadium 0-1. W 88 minucie zwycięską bramkę zdobywa Belg Leandro Trossard. Sprawa mistrzowska wciąż otwarta. Jutro Manchester City zagra zaległy mecz z Crystal Palace, które wciąż goni. Arsenal na razie traci 5 punktów. West Ham z kolei, który przegrał, walczy o utrzymanie z Tottenhamem i Tottenham dzisiaj wieczorem gra z Leeds, które już to utrzymanie matematycznie ma zapewnione. Natomiast blisko, po sąsiedzku, w Szkocji wielkie derby. Celtic pokonuje Rangersów 3-1. Są to ostatnie Old Firm derby w tym sezonie i to był bardzo ważny mecz, ponieważ w tabeli stołeczni Hearts mają 77 punktów, a Celtic 76 punktów. Rangersi tą porażką wypisali się matematycznie z walki o mistrzostwo. I przez to, że dwie ostatnie kolejki zostaną rozegrane w ciągu jednego tygodnia, za tydzień poznamy mistrza. Czy będzie to pierwszy mistrz od 41 lat spoza tej dwójki Celtic i Rangers, czy Martin O'Neill jednak po 21 latach, po powrocie do Celticu, znowu zdobędzie mistrzostwo. Tego dowiemy się za tydzień. Z kolei w Żużlu makabryczny wypadek w Polsce 19-letniego Patryka Budniaka w Krajowej Lidze Żużlowej w starciu z Omega Ultra Pool Gniezno ze Śląskiem Światłochowice. Niestety jego motocykl szczepił się z pojazdem rywala i pofrunął nad bandą. Bardzo, bardzo źle wyglądał ten wypadek, natomiast na szczęście młody zawodnik go przeżył. Jego stan jest ciężki, ale stabilny, pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Natomiast jeszcze za oceanem w Ameryce, w NBA, New York Knicks kompletują tak zwanego sweepa z Philadelphia 76ers. W półfinale konferencji wschodniej pokonują ich w Filadelfii 114-144. Sweep, czyli 4-0, 4 wygrane mecze i już jako pierwsi meldują się w finale konferencji. Polak, reprezentant Polski, Jeremy Jeremy Sochan rozegrał w tym meczu 9 minut, zanotował 5 punktów, 2 zbiórki, 2 asysty. Poza tym wczoraj Minnesota Timberwolves wygrała 114-109 ze San Antonio Spurs i wynik tej rywalizacji na razie wygląda na 2-2. To wszystko w sporcie. Dziękuję za uwagę.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow. I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
14: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
15: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
14: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: Po reklamie.
16: Autopromocja. You must
17: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
18: A ja Jerzy Głuszek.
17: Łączy nas miłość do kina i muzyki.
18: Ale dzieli, proszę Państwa, różnica pokoleń i z tych różnych perspektyw przybliżać będziemy muzykę filmową w audycji
17: Magia Kina, muzyka filmowa.
18: Zapraszamy serdecznie w poniedziałek o godzinie 20:00.

0: autopromocja.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Studio Casino.
3: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Jest godzina 9.14, dziś 11 maja. Ja się z Państwem witam z Casino, z miasteczka Casino. Właśnie siedzę w kawiarni, w Cafe Moreno. 30 minut temu wysiadłam na dworcu w Casino, właśnie miasteczku, gdzie przez następny tydzień będę dla Państwa nadawała programy. Siedzę, piję cappuccino z widokiem na Monte Casino, które za mną jest dworzec, a po lewej stronie patrzę i fragment tego wzgórza widzę, stąd z tej perspektywy klasztoru jeszcze nie widać. Ale co tutaj robię, to już Państwu opowiadam. Cały ostatni tydzień przygotowywałam się do tego wyjazdu, nie tylko oglądając i różne rozmowy na temat bitwy o Monte Casino, ale też oglądając serial, który już wkrótce będą mogli Państwo obejrzeć, a więc przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej w reżyserii Tomasza Łysiaka, serial Szlak Nadziei, Bitwa o Monte Casino. Na jego temat zresztą rozmawiałam z reżyserem w zeszłym tygodniu i odsyłam Państwa na stronę wnet.fm. Ale także przygotowując się do tego wyjazdu, napisałam na pewnej grupie na Facebooku, która tematem Monte Casino, bitwy o Monte Casino się zajmuje, zapytaniem, czy są może tam jacyś krewni, bliscy weteranów właśnie, którzy w tej bitwie uczestniczyli, którzy chcieliby przybliżyć ich sylwetki, i szczerze powiedziawszy bardzo się zaskoczyłam, bo niemało było tych osób, które się zgłosiły, i w zasadzie cały zeszły tydzień nie tyle prowadziłam rozmowy, co słuchałam tych niezwykłych opowieści o dziadkach, pradziadkach, prapradziadkach, teściach, bo to przeróżne tutaj rodzinne relacje łączyły tych opowiadających z właśnie weteranami, tymi, którzy tutaj polegli, ale też w większości oczywiście z tymi, którzy w bitwie o Monte Casino wzięli udział i udało im się całą kampanię włoską przeżyć i powrócili do Polski. A więc w tych programach po godzinie 9 przez cały tydzień też będą Państwo mogli usłyszeć właśnie te opowieści o tych osobach, które tu 82 lata temu na tym wzgórzu byli i walczyli. Po co tu jestem? To jest pytanie, które sama sobie zadałam przyjeżdżając tutaj. No to po pierwsze, to już wspomniałam, żeby przybliżyć Państwu i razem z Państwem odkrywać nie tylko historię tego miejsca, ale także dowiedzieć się, jak dziś wygląda to miasteczko, nad którym góruje właśnie tak ważna w naszej historii góra Monte Casino, ten klasztor, który wszyscy znają. Zresztą Monte Casino, myślę, że każdy Polak wie o tym, że jest takie miejsce, że była taka bitwa, ale już szczegóły są rozmyte i w mojej wyobraźni też były zupełnie inne niż to się z realiami teraz klaruje przed moimi oczami, więc cały ten tydzień będę aż do 18 maja, a więc do 82. rocznicy bitwy o Monte Casino, która się zbliża, będzie już w przyszły poniedziałek. Właśnie tu będę razem z Państwem. Tak, to zacznę od tego, jak się tu dostałam i jak w ogóle do Casino dojechać można, to zaraz Państwu wszystko opowiem. Natomiast wczoraj wieczorem wsiadłam w samolot z Polski, przyleciałam do Rzymu, to około 2 godziny, czasami trochę mniej. Znalazłam się późnym wieczorem w Rzymie i tam tylko przenocowałam, a była to krótka noc, bo o godzinie 5.30 musiałam wstać, żeby zdążyć na pociąg o godzinie 6. Roma Termini to jest dworzec główny w Rzymie, a przywitał mnie dzisiaj Rzym deszczowo, o dziwo, i dziś tutaj w Casino też deszczowe chmury, więc zanim Państwu opowiem, jak jedzie się, jak wygląda ta trasa z Rzymu właśnie do Casino, to posłuchamy Domenico Modugno, który właśnie o deszczu śpiewał, a jest to utwór Piove.

Domenico Modugno, Piowe i taki właśnie deszczowy Rzym dziś rano mnie przywitał, a wczoraj jeszcze to do wiadomości sportowych trwa turniej WTA w Rzymie, w którym właśnie gra Iga Świątek i moi współpasażerowie z Polski właśnie specjalnie na ten turniej do Rzymu przyjechali, żeby oglądać zmagania przede wszystkim naszej tenisistki. Natomiast jak z Rzymu dostać się do kasino? Oczywiście można przyjechać tutaj samochodem, to około 1,5 godziny, natomiast można też wsiąść w pociąg regionalny z dworca głównego, a więc Roma Termini do kasino. Koszt takiego biletu to 8 euro i jadą one w różnym przedziale czasowym, od godziny 20 minut, nawet do 2 godzin 20 minut. Możliwe jest też połączenie Intercity, które trwa godzinę 40, ale kosztuje już 18 euro. Ja pojechałam tym, który jechał najdłużej i tak skierowałam się na południe od Wiecznego Miasta. W pociągu o tej godzinie 6 wielu pracowników ochrony, którzy tak pracują, nie wiem czemu, ale może akurat wsiadłam do takiego wagonu, no i też sporo młodzieży szkolnej, która jechała na zajęcia, a trasa, przez które miejscowości pociąg przejeżdża, to Ciampino, czyli miejscowość, w którym jest drugie lotnisko rzymskie, Valmontone, Morolo, Ceccano, Rocca Secca, aż w końcu dojechałam do Cassino i obserwowałam całą tę jazdę, co się działo za oknem. Ja akurat siedziałam tyłem do kierunku jazdy i po mojej lewej stronie, ale jadąc przodem do kierunku jazdy byłaby to strona prawa, więc strona od Morza Tyreńskiego. Bujna zieleń za oknem, bardzo bujna zieleń i góry wielkie, a może nie aż tak wielkie, ale dość spore. Myślałam, że są mniejsze. Można było obserwować zamglone Monti Lepini, czyli góry lepińskie. To pasmo górskie w środkowych Włoszech, właśnie w regionie Latium, położone między prowincją Latina a obszarem metropolitalnym Rzymu. Góry te należą do Antyapeninów, a najwyższym szczytem jest Monte Semprevisa, 1536 metrów nad poziomem morza. I to jest wapienny krajobraz, właśnie jak już wspomniałam, od strony Morza Tyreńskiego. Pięknie to pasmo całe wyglądało, właśnie zamglone i ta bujna, naprawdę bujna zieleń. A dojeżdżając już do kasino na Łąkach, i to naprawdę dopiero tu przy może 10 minut zostało do tego końcowego przystanku, bo tutaj jest końcowy przystanek przynajmniej tego regionalnego połączenia. Na Łąkach za oknem zobaczyłam czerwone maki, które właśnie teraz na Łąkach kwitną tutaj w kasino. Natomiast parę słów tak na wstępie, bo jest to dopiero pierwsza audycja stąd. Oczywiście będę o tym mieście, miasteczku Państwu więcej opowiadała, ale co mogę Państwu powiedzieć dziś? No to kasino znajduje się 130 km na południowy wschód od Rzymu, właśnie w regionie Latium. Obecnie około 35 tysięcy mieszkańców je zamieszkuje. Leży właśnie u podnóża kilku pasm górskich południowego Latium, na styku doliny rzeki Liri i południowych Apeninów. A najbardziej charakterystyczne wzniesienia wokół kasino to Monte Cairo. Jest to najwyższy i dominujący masyw nad kasino, około 1669 metrów nad poziomem morza. I to właśnie on tworzy to charakterystyczne tło miasta i klasztoru Monte Cassino, bo wzgórze Monte Cassino ma wysokość 519 metrów. No i na nim właśnie stoi słynne opactwo benedyktyńskie. Jest godzina 9:26, to ja Państwu tak proponuję w dzisiejszej audycji, żebyśmy się też zagłębiali w tę historię weteranów spod Monte Cassino. I na początek, jako pierwsze wspomnienie, jego autorką jest pani Gabriela Patke, która o swoim członku rodziny, który pod Monte Cassino walczył, który w armii Andersa był, opowiedziała, i ja Państwa teraz właśnie zachęcam do wysłuchania tej opowieści.

0: Skąd pani jest?
1: Z Będzina, ze Śląska.
0: Kto w pani rodzinie walczył pod Monte Cassino?
1: W mojej rodzinie to prapradziadek Bolesław Niemiec, podporucznik.
0: Czy może pani przybliżyć, jakie były te losy wojenne prapradziadka, jak się znalazł pod Monte Cassino?
1: Wraz z agresją rosyjską na Polskę 17 września został pojmany przez żołnierzy rosyjskich i został zesłany do Ostaszkowa, do więzienia tam, ale przed tym w Tarnopolu został rozbrojony ze wszystkiego, z dokumentów, ze stopnia, wszystkiego, co posiadał. I w takim czymś pojechał właśnie do Ostaszkowa. I później, gdy mieli wywozić więźniów w stronę Katynia, aby wiadomo, co się z nimi stało, to później udało mu się uciec z wywózki i się schował w domu szwagierki i tam 3 dni przebywał. Ale NKWD złapało go i już niestety nie udało mu się uciec i został zesłany w głąb Sybiru, do Skolikamska. I tam był za ciężkich robotach przy wyrębie drzew, w kopalni złota. Straszne tortury tam przechodził. W tym okresie także stracił oko za wiarę chrześcijańską, bo ksiądz katolicki powierzył mu, bo wiedział, że idzie na rozstrzelanie. Dał mu modlitewnik, stółę i krzyż. Rosyjscy żołnierze zobaczyli, że ma te przy sobie rzeczy, mój prapradziadek. No i chcieli mu zabrać i wrzucić do ognia. Ale na szczęście wrzucił się w ten ogień i zabrał te rzeczy. Wiedząc to, rosyjski żołnierz wybił mu oko lewe.
0: I to są, zanim jeszcze wrócimy do historii dziadka, to są takie przekazy, które pani ma z opowieści rodzinnych? Czy pradziadek napisał jakieś wspomnienia? Jak ta wiedza została pani przekazana?
1: Moja babcia, wnuczka Bolesława, to ona od najmłodszych lat mi opowiadała historię o pradziadku, ale również jego syn, świętej pamięci, przekazywał mi informacje, tą historię całą, jak to wszystko wyglądało. Ale również mamy zapiski jego historii, co przeżywał.
0: Czyli prapradziadek gdzieś to zapisywał, te wydarzenia?
1: Tak, w notatniku, ale mamy tylko niestety 2 strony.
0: To są zapiski z czasu właśnie zsyłki, z czasu tej wędrówki szlakiem Andersa?
1: Z czasów początkowych, czyli zsyłki, jak to wyglądało.
0: I rozumiem, że później oczywiście układ Sikorski-Majski i udało się trafić do tego drugiego korpusu.
1: Tak, tak.
0: Pod Monte Cassino był, walczył, wyszedł z tego cało. Jakie były te losy już końca wojny, kiedy wrócił do Polski?
1: Pod Monte Cassino był jako sanitariusz w 3. szpitalu wojennym i niósł pomoc poszkodowanym i rannym. Ale także on się razem z innymi się wspinał po tą górę, żeby pomagać też tym żołnierzom, bo wspomagał też w artylerii mimo wszystko, bo jak przed wojną był artylerystą i też pod Monte Cassino nie dość, że sanitariusz, to też w artylerii był. No i też ledwością, co udało mu się przeżyć, bo kolega przed nim zginął, a pradziadek przeżył cudem. No i sobie Monte Cassino wspominał strasznie, że nie życzy nikomu, żeby ktoś przeżywał ten widok, jaki on przeżył.
0: Jak wrócił do Polski, to czym się zajmował?
1: Wrócił do Polski w 1949, czyli w okresie komunizmu. To zamiast przyjąć pradziadka z radością, że walczył za Polskę na obczyźnie, to wrócił do szykanowania niestety, do przesłuchiwania. Przez 10 lat nie mógł znaleźć pracy, bo gdy mówił, że walczył w armii Andersa, to wiadomo, że ludzie w tym okresie myśleli, że to jest armia wygnańców, zdrajcy narodu. To była oczywiście nieprawda. I po tych 10 latach dopiero dobry kolega powiedział, żeby nie mówił, że walczył w armii Andersa, zatrudnił się w kablowni w Będzinie i tam pracował, a później też udzielał się w ostatnich latach życia jako radny miasta Będzin.
0: W którym roku zmarł?
1: W 1973 roku.
0: Czyli pani już pewnie go nie miała okazji poznać.
1: Nie, niestety nie, tylko moja babcia.
0: Jak ta historia, jak pani tę historię prapradziadka odkrywała? Czy to jest tak, że od jakiegoś tam wczesnego okresu dzieciństwa w domu się mówiło o nim, czy to gdzieś dopiero na późniejszym etapie pani się tak zaczęła interesować jego losami?
1: Jako młoda dziewczynka, to już od początku babcia mi przekazywała tą informację o prapradziadku. No ale wiadomo, nie mówiła mi tego wszystkiego, że wojna, krew, tylko tak delikatnie. I no tak się później, czym im byłam starsza, to tym bardziej się dowiadywałam, dopytywałam się babci. I później babcia mi przekazywała coraz głębiej to.
0: Jak pani patrzy na historię swojego prapradziadka z tej perspektywy, jest już pani dorosłą osobą, ma pewnie inne pojmowanie tego, co musiał przeżyć, jaki los go spotkał. Co pani na ten temat myśli sobie dziś w 2026 roku?
1: Dla mnie ta historia jest niesamowita. Mimo, że już słyszałam milion razy, to dalej nie mogę uwierzyć niektóre rzeczy. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest część mnie czuje, że w tym jest, że ta historia takiego mojego pradziadka czy innych żołnierzy, którzy razem z nim szli przez cały Sybir, później armię Andersa i do Polski, to jest dla mnie niesamowite. I bardzo się uosabiam z tą historią, że to jest niezwykłe.
0: To jeszcze proszę powiedzieć, jak wygląda to staranie się o upamiętnienie i o kultywowanie tej pamięci. Wspomniała mi pani jeszcze poza naszą rozmową, że starają się państwo o nadanie prapradziadkowi grobu.

0: to właśnie napisałam do Instytutu Pamięci Narodowej, jak to wszystko wygląda. I oni napisali, że właśnie na początku wysłali mi dokumenty wszystkie, które udało im się odzyskać z Rosji bodajże, z Ukrainy. I później zaczęłam drożyć to. Zaczęłam wypisywać do innych instytucji, żeby właśnie upamiętnić go. I w zeszłym roku, 1 marca, akurat w Dzień Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych, to udało się uzyskać ten grób weterana walk o niepodległość Polski.
1: Spoczywa pani prapradziadek w Będzinie?
0: Tak, na cmentarzu.
1: Jest jeszcze jakiś tam weteran walki pod Monte Cassino?
0: Chyba nie.
1: To jeszcze zapytam, zbliża się rocznica 18 maja. Jak pani na tę rocznicę patrzy? W ogóle jak pani słyszy Monte Cassino, to jaka jest pierwsza myśl, o czym pani najpierw myśli?
0: O tych milionach żołnierzy, którzy polegli, że nie mieli tyle szczęścia, co właśnie mój pradziadek, tą rocznicę będę bardziej przeżywała, bo właśnie będzie uroczystość nadania tego grobu. Taka uroczystość, że to właśnie dla mnie jest bardzo wzruszający dzień. Jak słyszę na internecie, w telewizji, że właśnie Monte Cassino, dzisiaj jest rocznica tego 18 maja, to mnóstwo wspomnień, tak jakby. Próbuję sobie wyobrazić to, co ci młodzi, niektórzy, no nie młodzi, ale ci mężczyźni, kobiety przeżyli.
1: A jaki był pani prapradziadek jako człowiek, jak go babcia na przykład opisywała?
0: O, z przekazu właśnie babci rodzinnych wynika, że był człowiekiem takim bardzo spokojnym, cichym, ale bardzo zasadniczym. Nie opowiadał dużo o wojnie, co przeżył, raczej nosił to w sobie. Bo jak wspominał to, że ci, co przeżyli, nie chcą o tym mówić, a ci, co nie przeżyli, co szli z bokiem frontu, najgłośniej o tym mówią. No ale przede wszystkim był oddany rodzinie, swoim wartościom, czyli wierze chrześcijańskiej, katolickiej, no i ojczyźnie, patriotyzmowi.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

I to była opowieść pani Gabrieli Patke, której prapradziadek, podporucznik Bolesław Niemiec, pod Monte Cassino walczył. Jutro kolejna taka historia, ale też od razu państwa zapraszam dziś po godzinie 14 w audycji. Normalnie kiedyś to było, ale dziś będzie to Studio Cassino. Będzie o historii bitwy o Monte Cassino, ale też taka jedna z tych dłuższych opowieści krewnej jednego z weteranów walk o Monte Cassino. Dziś jest 11 maja i dziś jest rocznica 102 urodzin Marino Mariniego, a więc włoskiego piosenkarza i kompozytora, którego państwo zapewne bardzo dobrze znają, dlatego że Marino Marini nagrał jeden utwór w języku polskim. Wanda Sieracka tekst do jego włoskiego przeboju stworzyła i tak powstała piosenka Nie płacz, kiedy odjadę.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
2: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
3: Godzina 9.42 i to jest tak, proszę Państwa, że jeszcze powinnam dodać. Ja nadaję w tym tygodniu dla Państwa z miasteczka Cassino, natomiast zbliżają się wielkimi krokami 17 już urodziny Radia Wnet i tak się okazało, że nie tylko ja jestem w podróży, bo w tym tygodniu w podróży jest i Konrad Mędrzecki, i Małgorzata Kleszcz, która zaraz wsiada w samolot. I zanim Państwo się dowiedzą, gdzie jest Konrad Mędrzecki, to powiemy dzień dobry Małgosiu i zapytamy się, dokąd Małgosia jedzie, skąd będzie dla Państwa nadawała i kiedy jej słuchać.
4: Dzień dobry Haniu, dzień dobry Państwu. No właśnie, tutaj usłyszeliśmy taki wstęp, podróże małe i duże. To ja tak nieśmiało chyba zaliczam się do tej drugiej grupy tych dużych już na lotnisku, warszawskim lotnisku na Okęciu Chopina. I tak, za chwilę lot z międzylądowaniem, bo to daleki, daleki lot docelowo do Bangkoku, czyli stolicy Tajlandii, z międzylądowaniem, no w takim miejscu, które niektórych zwłaszcza w tym okresie może przerazić, ale jakoś mnie nie przeraziło, a mianowicie Abu Dhabi i tam jest ten jeden przystanek. Jeżeli Państwo mają ochotę w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach budzić się w trochę inny sposób, w trochę może bardziej rajski sposób, to zapraszam do tego, żeby słuchać tych opowieści od godziny 6 rano. To będzie moja godzina 11, 5 godzin później w Tajlandii, po której mam zamiar podróżować i Państwu opowiadać o tych widokach, o ludziach, o smakach, cenach i wszystkim, co tam się znajduje. Proszę się pomodlić, żeby nie została mnie pora deszczowa. Pora deszczowa w tych Indochinach to nie jest taki zwykły wiosenny deszczyk, a raczej ogromne deszcze, a nawet tajfuny. Według prognoz zaczyna się w czerwcu, ale może uda się jakoś przed nią uciec. A więc najbliższy przystanek Abu Dhabi, później Bangkok, a później po peregrynacjach po Tajlandii, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mam nadzieję spotkać się z Maciejem Mikurdą, który dla Państwa nadaje ze studia Manila na Filipinach, a więc to jest taki drobny plan, ale jest jedna pewność, a mianowicie taka, że należy odebrać kawę, dlatego tak teraz Państwo słyszą takie dźwięki, a druga pewność jest taka, że będą Państwo mogli usłyszeć trochę nową wersję audycji Miś. Nie będzie już to Wacław Pokrzywnicki, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że wróci na antenę Radia Wnet, ale będą to takie opowieści z tych krain dalekiej Azji, nazwane dziennikiem z podróży. A więc tak, już niebawem samolot i 5 godzin do Abu Dhabi i może stamtąd, jak dolecę, uda się też Państwu coś zrelacjonować w szybki sposób. To jest moja destynacja, to jest moja podróż. Pani Państwo znają, no więc chyba teraz dowiemy się, gdzie jest ten przystanek i gdzie jest ta podróż Konrada Mędrzeckiego.
3: Tak, powiemy dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie Konradzie. Gdzie pan jest, panie Konradzie? Halo, halo. No i tak, podróże są, proszę Państwa, małe i duże. Czy z Konradem Mędrzeckim uda się nam połączyć? O, dzień dobry, panie Konradzie.
5: Czekaj, słabo cię słyszę, ale dobra, daj znać, ale głośno.
3: Ale my słyszymy, głośno mówimy, dzień dobry, panie Konradzie.
5: A witam serdecznie, proszę Państwa, jesteśmy już tutaj, drugi dzień wyprawy tolkienowskiej. Wyjeżdżamy właśnie autokarem z taki hotelik tutaj bardzo przyjemny pod Londynem, ale to już drugi dzień. Wczoraj przejechaliśmy ponad 1000 kilometrów. Koło mnie Ryszard Derdziński, witam serdecznie, proszę Państwa. Galda Horn, dzień dobry.
6: Galadorn, witam Was bardzo serdecznie z przodu autokaru naszego tolkniętego niesamowicie, gdzie jedzie 49 praktycznie tolkienistów i każdy ma swój własny pseudonim.
5: I prawie każdy dlatego tu jest, że ponieważ słuchał Radia Wnet, takie były wczoraj słuchy. Fantastyczna sytuacja. Wczoraj przejechaliśmy kilometrów przez Europę i byliśmy w Lipsku, ponieważ okazuje się, że profesor Tolkien przypuszczał, że jego rodzina pochodziła spod Lipska i dlatego byliśmy koło wielkiego pomnika Bacha i niektórzy nawet odwiedzili grób Jana Sebastiana Bacha. Jak z tym pochodzeniem z Lipska Tolkiena?
6: Tak, myśmy przedwczoraj ruszyli z Katowic i jechaliśmy właśnie przez Lipsk. Odwiedziliśmy centrum miasta, byliśmy także pod pomnikiem Bitwy Narodów. Rodzina Tolkienów wierzyła, że wywodzą się z Saksonii. No i tak domyślnie właśnie Tolkien też opisywał to, że no, prawdopodobnie z samego Lipska. Oczywiście tak nie było, to dzięki moim odkryciom wiemy, że pochodzili bardziej z Gdańska oczywiście, a wcześniej z Prus. Natomiast ten Lipsk chcieliśmy odwiedzić z uwagi na to, że wielu z nas bardzo kocha muzykę. No i mieliśmy okazję być nawet na koncercie motetu Jana Sebastiana Bacha pod pomnikiem, popróbować różnych smakołyków, piwa Goze, kartoflanki i różnych innych ciekawostek, które tam na Starym Mieście Lipskim się znajdują.
5: Powiem tak, wczoraj wieczorem była msza oczywiście w hotelu, to była taka w pewnym sensie polowa msza. Mamy tutaj dwóch opiekunów, dwóch kapłanów, księdza Anicenta mamy koło siebie. Jak owieczki się sprawują?
0: Są bardzo wierne. Jest to coś takiego, że kiedy się jedzie na taką wyprawę, no to nie jest pielgrzymka, ale jako kapłan chce sprawować przeświętą, okazuje się, że jest także mnóstwo ludzi, którzy chcą w tym czymś uczestniczyć i uświęcać czas także i wypoczynku. Ja sobie myślę nad takim jednym z konstytucji soborowej, bodajże Sacrosanctum Concilium, że niech wierni wszystko włączają w ofiarę Chrystusową i tam jest wymienione swoją pracę, cierpienia, życie rodzinne, także i godziwy wypoczynek.
5: No właśnie, a wczoraj była niespodziewana taka wizyta w zamku, w którym dorastała Anne Boleyn. Czy Tolkien w ogóle się interesował Tudorami?
6: Tak, to oczywiście Anna Boleyn była mieszkanką tego niezwykłego zamku Hever na południe od Londynu. A czy Tolkien interesował się, no bardzo było mu pewnie żal tych żon Henryka VIII, bo Tudorowie, no to nie jest jego ulubiony okres. Uważał, że to właśnie nastał wtedy ten zły czas dla Anglii. On chciał, żeby Anglia była katolicka znów, czyli tak jak kiedyś napisała pani dyrektor Muzeum i Biblioteki Bodleńskiej, Let England be Catholic again, tak jak wiemy to ze Stanów Zjednoczonych, mamy też podobnego rodzaju hasła.
5: No właśnie, ale z tym Henrykiem VIII to też była taka historia, bo on prawie był świętym kościoła katolickiego, prawda, drogi księże?
0: Kilka czy kilkanaście lat wcześniej, kiedy Marcin Luther szuka gwoździ i młotka, żeby przybić te swoje tezy do kościoła w Wittenberdze, król Henryk jest stanowczo przeciwny. I wydaje się, że ten cały zamęt, który się rozlewa na Niemcy i na sąsiednie kraje, pojawia się już we Francji, także i w Polsce. Przecież kilka lat później mamy do czynienia z sekularyzacją zakonu krzyżackiego, które staje się pierwszym państwem luterańskim. A wydaje się, że Anglia trzyma się mocno. I w tym momencie papież daje królowi Henrykowi VIII taki tytuł Defensor Fidei, obrońca wiary. No, wydawało się, że wszystko będzie dobrze, ale potem ciągle się pojawiła ta kwestia takiego ogromnego posiadania przez króla męskiego potomka i no, królowie mają swoje królowe rękawiczki, a się okazuje, że tutaj zmieniał żony księżniczki rękawiczki, bo ile dobrze pamiętam, było ich sześć.
5: Sześć żon króla Henryka VIII, tam wspaniały jest taki obraz, właśnie sześć żon i on w środku jest taki właśnie w tym zamku wspaniały ogród, też nieprawdopodobny, to w ogóle taka odrestaurowana w pewnym sensie rezydencja, prawda, panie Ryszardzie?
6: Tak, to jest taki świetny przykład takiego zamiłowania w średniowieczu i w tej epoce właśnie feudalnej w wieku XIX-XX, ponieważ ten zamek tak naprawdę w nowożytnych czasach był już ruiną, ale hrabia Astor, wielki milioner ze Stanów Zjednoczonych, właśnie te ruiny zakupił, odnowił, odbudował i wykonano specjalne meble, które były właśnie na wzór tych XVI-wiecznych. Piękny ogród z przycinanymi niezwykle żywopłotami, różnego rodzaju labirynty, w których się grupa pogubiła. no, przepiękne miejsce. Myśmy dzisiaj, wczoraj dotarli tam prawie na ostatnią chwilę dzięki serdeczności i ludzi w porcie. I tam właśnie przy tym zamku mogliśmy ten nasz program wczorajszy pięknie zrealizować.
5: No właśnie, samo lądowanie, ja nigdy byłem w Wielkiej Brytanii wielokrotnie, ale zawsze samolotem, a dopłynięcie tutaj do portu, to też te klify angielskie poznałem wreszcie naocznie, coś pięknego. No ale teraz jedziemy do Oxfordu i teraz opowiemy, żebyście Państwo troszeczkę się tak nabrali smaka, bo będą kolejne wysprawy tolkienowskie prawie, no na pewno po prostu, bo się okazuje, że po prostu lista rezerwowa była ogromna, generalnie rzecz biorąc. Będą następne wyprawy i teraz jedziemy do Oxfordu i będziemy między innymi przy grobie Lewisa.
6: Tak, postanowiliśmy rozszerzyć program dla naszych kochanych tutaj uczestników, wspaniałych tolkienowskich pielgrzymów. Także pojedziemy najpierw do kościoła Trinity, na Trójcy Świętej, na grób C.S. Lewisa, a potem pojedziemy od razu też na grób profesora Tolkiena na Wolvercote. Odwiedzimy także kościół parafialny rodziny Tolkienów, domy ich, chcemy zobaczyć z zewnątrz, gdzie pisany był Władca Pierścieni, a potem przejdziemy się po różnych kolegiach, szczególnie odwiedzimy kolegium Modlin, tam gdzie Lewis właśnie pracował, gdzie się spotykali Inklingowie i również tam przejdziemy sobie potem pod Bibliotekę Bodleską, na to tak zwane Stare Miasto Oksfordzkie. Damy też czas naszym wspaniałym tutaj podróżnikom, aby sobie pokupowali fajne książki, fajne pamiątki.
5: Wszyscy mamy tutaj takie identyfikatory. Prawie wszyscy wybrali imię jakieś. Czy będzie dzisiaj nauka języka elfickiego? Troszeczkę chociaż.
6: O, to świetny pomysł. Myślę, że poczekamy z tymi lekcjami na Walię, bo do niej się udajemy już pojutrze. Będą trochę dłuższe przejazdy, a walijski język jest podobny do języka Sindarin, więc będą nawet nie kłenejskiego języka, tylko sindaryńskiego, czyli będziemy jeszcze bardziej, można powiedzieć, elitarni tutaj, bo będziemy znali rzadszy język i mniej znany profesora Tolkiena.
5: Ja jeszcze wspomnę, że dzisiaj, wczorajsza msza wieczorna była odprawiana w rycie rzymskim.
0: No, wszystkie msze, które sprawujemy, są w rycie rzymskim.
5: Ale po łacinie była.
0: No właśnie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że język polski. Natomiast jest z nami ksiądz Paweł, który jest specjalistą od Pisma Świętego. Taki ma wykształcenie. Dla niego nie ma problemu przeczytać Ewangelię nie tylko po łacinie, ale i w języku greckim, czyli dokładnie w języku, jakim została ona napisana. A jak, nawet jak ja słucham, sobie niektóre słowa wyłapuję i zastanawiałem się, co one znaczą. Ja je znam. Co to znaczy teorein? Teoria. Ja wiem, co to jest teoria. Nagle się okazuje, przecież teorein to jest zobaczyć, widzieć, ujrzeć. Piękne doświadczenie.
5: Widzieć, ujrzeć i my oglądamy Anglię. Proszę Państwa, jedziemy autostradą właśnie. Tutaj widzę na Stanford kierunkowskaz. Chmury. To Państwu opowiemy troszeczkę. Chmury są takie angielskie, ale na szczęście, w ogóle wczoraj prawie nie padało. Tak szczęśliwie się złożyło, tylko w autokarze troszeczkę, jak jechaliśmy, to pokropiło, ale jak dojechaliśmy do zamku właśnie, w którym się wychowywała właśnie żona króla Henryka VIII, której niestety główki pozbawił później. Niestety, no taka sytuacja. Więc no, jesteśmy pełni, że tak powiem. Czyli tak, dzisiaj Oxford, jutro Birmingham.
6: Tak. Jutro chcemy odwiedzić Birmingham śladami przodków profesora Tolkiena i śladami jego drogi do kościoła katolickiego. Także odwiedzimy na początku jutro po śniadanku cmentarz, gdzie są pochowani dziadkowie. Tolkiena jest symboliczny grób jego ojca. A potem pojedziemy do Edgbaston, do oratorium, do księży Filipinów. Tam, gdzie Tolkien był ministrantem, gdzie chodził do szkoły podstawowej, gdzie no, praktykował katolicyzm jako chłopiec i gdzie żył także jego opiekun, jego taki przybrany ojciec, czyli ojciec Francis Morgan. Tam także są relikwie świętego Johna Henry'ego Newmana, także będziemy też o nim jutro wspominać. A potem pojedziemy pod młyn Serhol, przejdziemy się przez taki las, gdzie chłopcy mali, właśnie mały Tolkien, jego brat Hilary, bawili się w Indian i tak dalej. Sobie pooglądamy takie ładne krajobrazy Shire. I chcemy też pojechać do dworu pod Birmingham, gdzie znajdują się wspaniałe obiekty sztuki Arts and Crafts.
5: No właśnie, jutro Birmingham, przypominam, że Tolkien w ogóle od 13 roku życia był już podwójnym sierotą i wychowywał się pod opieką ojca Francisa. To w ogóle niesamowita historia. Mam nadzieję, że nam się uda jeszcze też opowiedzieć, bo to Holly Ordway napisała taką wspaniałą biografię Tolkiena, duchową biografię, i tam jest opisana historia miłości młodego Tolkiena do ukochanej, z którą no tak nieprawdopodobna ta historia, że chyba poświęcimy jej jedną z rozmów, co?
6: O, byłoby to świetnie, na pewno. O, ja powiem, że jak byłem młodym człowiekiem, takim bardzo młodym chłopakiem, to ta właśnie historia bardzo mocno odcisnęła się też na mojej własnej duszy i bardzo mnie przyciągnęła do Tolkiena i uznałem, że to może być wzór dla mnie do postępowania na całe moje życie. Dlatego ten profesor Tolkien tak bardzo towarzyszy mi tutaj w tym moim życiu. Mam nadzieję, że po kres dni.
5: No właśnie, jeszcze taka techniczna uwaga. Tutaj oczywiście jest ruch lewostronny, ale tutaj dowiedziałem się, że to jednak Wielka Brytania to nie jest jakiś straszny wyjątek i że kiedyś właśnie zawsze był w Europie ruch lewostronny ze względu na przemieszczanie się rycerzy na koniach. I może dwa słowa na ten temat, bo to była piękna historia. Pan Ryszard tutaj nas cały czas, że tak powiem, dowartościowuje cudownymi opowieściami z historii. I ja nie wiedziałem, że lewostronny ruch był właśnie naturalnym ruchem w Europie ze względu na miecze.
6: Ze względu na to, że dominuje u nas praworęczność, jeżeli jedziemy konno, jesteśmy rycerzem, a jedzie naprzeciwko nas kolejny, inny rycerz, to bezpiecznie jest go wymijać lewą stroną, czyli jechać lewą stroną drogi, dlatego że jako praworęczni, gdyby nas zaatakował, no to łatwiej nam na prawo tę rękę wyciągnąć i z nim walczyć niż na lewo. W związku z tym trzeba było lewą stroną jeździć i taki ruch tak zwany feudalny w dawnej Europie, no to często był właśnie lewo strony. To, że my jeździmy prawą stroną, zawdzięczamy w cudzysłowie rewolucji francuskiej i Napoleonowi Bonaparte tak naprawdę, że prawą stroną w Europie.
5: No on wszystko chciał odwrócić do góry nogami, napisał kodeks Napoleona, no i generalnie rzecz biorąc nasza miłość jest nie taka wielka do Napoleona jak Rzeckiego. Powiedzmy, mili Państwo, dochodzi godzina 9, więc my powoli tutaj lewostronnym ruchem takim rycerskim przesuwamy się do Oksfordu. To jest pierwszy odcinek. Będziemy spróbować łączyć się jeszcze dzisiaj, być może u Jaśminy. Będę z nią w kontakcie. Najpóźniej jutro, proszę Państwa, 9:45, kolejny odcinek już z Oksfordu. Tak, jutro będziemy z Oksfordu nadawali.
6: To jutro z Birmingham, a dzisiaj...
5: Birmingham.
6: Tak. No, jest tyle wrażeń i tyle różnych rzeczy się dzieje, że to się łatwo może wszystko pomylić. Ale piszemy, tutaj też Konrad się stara pisać wierszem, wspaniałą relację z naszego wyjazdu, także też może to na naszym czacie jakoś tam opublikujemy na naszym podcaście.
5: No to pa! Dziękuję bardzo. Hurra, teraz okrzyk autokaru dla Radia Wnet.
6: Eglerio! Eglerio!
5: Pa!
1: Tolkieniada z Ryszardem Derdzińskim.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Polski Forrest Gump rozpoczął historyczny bieg 50 maratonów w 50 dni. MON zapowiada reformę systemu emerytur. Mundurowych żołnierze będą mogli przejść na emeryturę po 15 latach służby. Zbigniew Ziobro za oceanem opuścił Węgry w dniu zaprzysiężenia Petera Modziora na premiera.
1: Wiadomości wnet.
0: Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, rozpoczął w niedzielę w San Francisco wyzwanie 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli ukończy ten projekt, będzie pierwszym Polakiem i drugim człowiekiem w historii, który tego dokona. Do tej pory udało się to jedynie Amerykaninowi w 2006 roku. Teraz ja, Polak, chłopak z małej miejscowości na Śląsku, mam szansę napisać nową historię, powiedział biegacz w rozmowie z polską agencją prasową. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje reformę systemu emerytur mundurowych. Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę przez żołnierzy po 15 latach służby. Sprawę komentował w Radiu Wnet europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
2: W moim przekonaniu emerytury wcześniejsze absolutnie są potrzebne, ale dla tych żołnierzy, którzy służą w linii, których rzeczywiście codzienna służba jest na tyle obciążająca dla organizmu, na tyle wymagająca poświęceń, że taki przywilej jest należny w sposób naturalny. Natomiast dla osoby, która pracuje od 7 do 15 jako urzędnik przekładający papiery, uważam, że wcześniejszych emerytur absolutnie nie powinno być, dlatego że to jest niesprawiedliwe obciążanie systemu.
0: Celem planowanych zmian jest ujednolicenie zasad ustalania emerytur w różnych formacjach mundurowych. Na razie znane są jedynie założenia reformy. O godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Potrwa 3 dni. Dzisiaj uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie da się go nie zdać. Nie da się go również powtórzyć. W tym roku przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Poseł uchodźca Zbigniew Ziobro z Węgier udał się do Stanów Zjednoczonych. Nie wracam do Polski, bo czeka mnie tam sfingowany proces, powiedział Ziobro w wywiadzie dla telewizji Republika.
3: Celem działania tego rządu nie jest to, aby doprowadzić do starcia na uczciwych zasadach przed sądem w świetle kamer, ale chodzi o to, aby zamknąć mnie w areszcie, w kajdanki, uzbroić na ręce i nogi, takim łańcuchem jeszcze połączyć w czerwonym mundurku i tak oprowadzać pod kamerami TVN-u albo TVP rzekomo w likwidacji. Po co? No po to, aby tworzyć igrzyska, aby odwracać uwagę od zapaści w służbie zdrowia, od kolejnych nieudolności tego rządu.
0: Przy okazji wywiadu z Ziobrą poinformowano, że został on stałym komentatorem telewizji Republika. Nie wiadomo, co z drugim posłem, który przebywał na Węgrzech, Marcinem Romanowskim. Według nieoficjalnych informacji nie dostał wizy do USA. Chcemy odwołać prezydenta Krakowa, między innymi dlatego, że na niespotykaną dotąd skalę zadłuża miasto. Nasza motywacja jest lokalna, a nie ogólnopolska, mówił w Radiu Wnet krakowski działacz, jeden z inicjatorów organizacji referendum w Krakowie, Jan Hoffman.
4: Naszą motywacją nie są kwestie ogólnopolskie. Ja rozumiem, że mogą być różne analizy, ktoś będzie straszył, ktoś będzie się cieszył. Od początku mówiliśmy, że to nie jest ani atak na pana premiera Donalda Tuska i jego rząd, ani na Koalicję Obywatelską. Jeżeli chodzi o procentowe zadłużenie, no to Kraków jest zadłużony po uszy, znacznie bardziej niż na przykład Warszawa. Mówię o procentach, nie o miliardach, bo może w miliardach to nawet jest gdzieś tam podobnie, no tylko że Warszawa ma znacznie większy budżet.
0: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego, odbędzie się 24 maja. Żeby głosowanie było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. You must
3: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
4: A ja Jerzy Głuszek.
3: Łączy nas miłość do kina i muzyki.
4: Ale dzieli, proszę Państwa, różnica pokoleń i z tych różnych perspektyw przybliżać będziemy muzykę filmową w audycji
3: Magia Kina, muzyka filmowa.
4: Zapraszamy serdecznie w poniedziałek o godzinie 20. As time goes by.
5: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
6: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
5: Czas na motorsport.
6: Najszybsza audycja w Polsce.
5: Zapraszają
6: Piotr Nałęcz
5: i Kamil Kowalik.
6: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy Odyseję wyborczą. Godzina 10:10. To jest dzień 11 maja, poniedziałek. Witam Państwa bardzo serdecznie, ale nie tak wcześnie, bo 10:10 to już można się obudzić, zwłaszcza po poranku w net. No i potem także po wyprawach. Konrad Mędrzecki razem z panem Tomaszem Dardzińskim podróżują po Wielkiej Brytanii, ale śladami Tolkiena, nawet wcześniejszymi, bo śladami XVI-wiecznej historii Anglii. A my dzisiejszą Odyseję wyborczą zaczniemy od Wielkiej Brytanii, ale od tej całkiem współczesnej. Przy naszym telefonie dr Przemysław Biskup, analityk, ekspert od polityki w Wielkiej Brytanii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: No to mamy nie tylko historię, która kiedyś się na Wyspach wydarzyła, ale mamy całkiem współczesne zdarzenia, które warto zrelacjonować, czyli wybory. Od tego zacznijmy. Wybory lokalne, które zdaniem wielu, i na to wskazują dane, przyniosły może nie tyle w Szkocji czy w Walii, ale przede wszystkim w samej Anglii bardzo poważne zmiany. Nowa partia wchodzi do gry. Jak to wygląda i czy faktycznie mamy w tej chwili do czynienia z czymś, co można nazwać końcem systemu politycznego Wielkiej Brytanii?
2: Jeszcze to może bym nie zaryzykował takiej mocnej opinii, że to jest koniec systemu jako takiego. Natomiast to jest na pewno koniec jego obecnej odsłony. Poprzedni raz mieliśmy do czynienia z taką sytuacją 100 lat temu, kiedy partię liberalną zastępowała Partia Pracy jako jedna z tych głównych dwóch partii. I w okresie mniej więcej 10 lat między 1918 rokiem i 28, tam była bardzo podobna sytuacja, że było duże rozdawnienie partyjne i to dawało różne takie dziwne kombinacje, słabe rządy mniejszościowe i tak dalej. Natomiast no, niewątpliwie jest to ogromny wstrząs. To jest no, sytuacja bez precedensu, co najmniej w ostatnich kilkudziesięciu, nawet być może 100 latach, że partia, która jeszcze 2 lata temu uchodziła za taką mocno fringe'ową, taką, prawda, z pogranicza systemu, stała się rok temu ugrupowaniem, które zaczęło prowadzić we wszelkich sondażach. No, a dzisiaj te sondaże zyskały materializację w postaci konkretnych wyników wyborczych. Warto tu podkreślić, że to określenie wybory lokalne, ono jest trochę takie maskujące prawdziwą skalę tego zjawiska, bo to były wybory na różnych szczeblach samorządów Anglii oraz wybory krajowe w Szkocji i Walii, w których prawo do głosowania miało 30 milionów ludzi i to można by przyrównać pod względem takiej wartości predykcyjnej do, powiedzmy, wyborów samorządowych w Polsce na szczeblu wojewódzkim, które, jak wiemy, no, stanowią...
1: Czyli wyborów bardzo mocno partyjnych.
2: Po pierwsze bardzo mocno partyjnych, ale po drugie też opartych o ordynację, która w maksymalnym stopniu przypomina ordynację wyborczą do parlamentu. I tutaj no, to jest naprawdę niesamowite, że partia Farage'a zdobyła niemal 1500 mandatów na 5000, które były w całej puli. No, można powiedzieć wprost, masakrując na wielu obszarach, w tym najbardziej takich matecznikowych, rządzącą Partię Pracy, ale również odbierając mandaty w matecznikach Partii Konserwatywnej. I to jest, no, jakby pokazując, że jest już lub co najmniej ma super mocny potencjał do stania się prawdziwą partią ogólnonarodową. Znaczy jest w stanie rzucać wyzwanie zarówno konserwatystom, jak i lejburzystom. A z kolei lejburzyści, drugą partią, która najwięcej zyskała mandatów, są Zieloni. I to jest właśnie problem też Partii Pracy, że ona traci równolegle mandaty na swojej prawej i lewej flance. Natomiast jeszcze warto podkreślić, że o sukcesie reform decyduje również to, że ona stała się oficjalną opozycją z bardzo mocnym mandatem w Bali, drugi najlepszy wynik, ale pierwszy najlepszy wynik to jest wynik Partii Narodowej Plaid Cymru. Natomiast Partia Pracy, która w zasadzie w różnych odsłonach rządziła non-stop w Bali przez ostatnie 100 lat, ona spadła na trzecie miejsce, ale w zasadzie tylko włos lepszy od konserwatystów. To jest coś takiego jakby, nie wiem, w polskich warunkach na Podkarpaciu PiS spadł na trzecie miejsce czy czwarte. Nie tylko powiedzmy za Platformą Obywatelską, ale również za obiema konfederacjami, etc. Więc to jest tego typu wstrząs. No i warto zaznaczyć, że w Szkocji stało się również coś, co jest moim zdaniem bardzo interesujące, to znaczy reforma, Partia Reformy Farage'a stała się największą partią unionistyczną w nowym parlamencie szkockim. Chociaż piątą kadencję i rządzenie Szkocją wygrali szkoccy nacjonaliści.
1: No dobrze, ale w takim wypadku Nigel Farage, jak rozumiem, zdobywa coraz większe poparcie, staje się partią mainstreamową. Dlaczego? Gdzie jest to źródło siły i z jakim programem idzie Nigel Farage do tego triumfu?
2: Ja bym powiedział, że na razie to jest ciągle jego źródłem siły jest raczej potworna słabość dwóch głównych partii, bo w systemie takim jak brytyjski czy amerykański, pamiętajmy, jest tak silna premia dla dwóch największych partii, premia wyborcza. Pamiętajmy, że na przykład w ostatnich wyborach za 34% głosów Partia Pracy uzyskała 62% mandatów, że jeśli dochodzi do takiej sytuacji jak obecna, to znaczy, że to jest przede wszystkim, no, to jest jakaś niewyobrażalna skala błędów i zmęczenia elektoratu tymi głównymi partiami. W przypadku Partii Pracy to dotyczy przede wszystkim bardzo takiej, nazwijmy to, z jednej strony lewicowej agendy rządu, ale z drugiej strony jest to kumulacja procesu, który został realnie zapoczątkowany mniej więcej w czasach Tony'ego Blaira. Więc takie agendy też globalizacyjnej, proimigracyjnej, proklimatycznej. Te wszystkie problemy teraz się kumulują i można powiedzieć spadły na głowę Keira Starmera, a swoją drogą fakt, że on jest bardzo słabym politykiem, osobiście jest bardzo słaby, ma bardzo słabe wyczucie, nie ma dużego doświadczenia, bo to jest osoba, która tak podobnie jak jego poprzednik Rishi Sunak z Partii Konserwatywnej weszła stosunkowo późno do polityki i przeszła bardzo przyspieszoną karierę, to co oznaczało, że też nie zebrała pewnych doświadczeń praktycznych. To oczywiście nie pomaga.
1: To jest jeden element. A jak system reaguje na to, że nagle Nigel Farage staje się właśnie dominującą siłą? Te wybory pokazały, że w Anglii, ale też po trosze w Walii, po trosze w Szkocji partia reform staje się wiodącą, najchętniej wybieraną przez Brytyjczyków partią?
2: No to jest dla establishmentu jest to potworny szok. Natomiast no, pamiętajmy, sytuacja jest ciągle bardzo płynna. Przy takim rozdrobnieniu partyjnym, jaki jest, możemy mieć bardzo duże zniekształcenia wyniku wyborczego mierzonego mandatami, bo przy ordynacji opartyjowej to jest po prostu, to jest pewnik, że są zniekształcenia, tylko że im bardziej rozdrobniony system, tym te zniekształcenia są większe. I zupełnie realna jest w przypadku przyszłych wyborów, na razie ciągle też wizja koalicji takiej silnie lewicowej, tak? Z uwzględnieniem zielonych i uwzględnieniem nacjonalistów.
1: Czyli system jeszcze się obroni, ale jak rozumiem, już musiałby wszystkie siły zebrać w jedną.
2: To znaczy Partia Pracy, bo wydaje mi się, że Starmer jako premier to jest już w tej chwili, mówiąc z amerykańska, gentleman walking, tak? To znaczy to jest już tylko kwestia kiedy skonsoliduje się w Partii Pracy proces wyboru jego następcy. Ten proces już się zaczął bardzo intensywnie.
1: A co z Partią Konserwatywną? Ona ustąpi Partii Reform? Partia Konserwatywna przestała pełnić swoją rolę i przejdzie do historii?
2: Wydaje mi się, że myśmy mieli do czynienia z jakiegoś rodzaju procesem wydłużonym zlania się tych dwóch partii. To będzie proces podobny do Kanady w latach 90. Widać, że poparcie Farage'a, takie realnie mierzone, prawda, wyborczo, jest za małe, żeby rządził samodzielnie, więc mamy już pierwsze przesłuchy, że są jakieś wstępne rozmowy o jakiejś możliwości koalicji. I pewnie to będzie się opierało na tym, że jedna partia i druga nie będą wystawiać przeciwko sobie kandydatów. Będzie jakiś podział mandatów. To trochę przypomina logiką proces koalicji senackiej w Polsce. No i wydaje się, że Farage przez jakiś czas będzie dominującym partnerem tej koalicji, ale moim zdaniem ostatecznie to się skończy w stworzeniu nowej partii konserwatywnej. Jednej. Bo jeśli
1: która będzie miała
2: wyborczej, to musimy uczciwie powiedzieć, że system wyborczy wymusza duże pojedyncze, ale duże partie.
1: Żeby się nie rozdrabniać, jaka będzie ta nowa partia konserwatywna pod wodzą czy współwodzą Nigela Farage'a, który dawno, dawno temu, już 20 parę, może i 30 lat temu partię konserwatywną opuszczał?
2: Trudno powiedzieć jeszcze na razie, ale na pewno będzie dużo bardziej przesunięto na prawo w stosunku do tego, co miało miejsce podczas ostatnich rządów konserwatywnych.
1: Ale to już na koniec. Dopytam ostatnie pytanie, co znaczy to na prawo? Co znaczy w systemie brytyjskim przesunąć się na prawo, nie wiem, w gospodarce, w polityce zagranicznej?
2: Polityka antyimigracyjna, do tego dystansowanie się dalsze wobec Unii Europejskiej, wzmacnianie potencjału obronnego i na pewno w jakiś sposób, to jest niemożliwe w całości, ale poważna korekta modelu wielokulturowości w społeczeństwie brytyjskim. Bo kohezja społeczna stała się absolutnie problemem wiodącym w tej chwili.
1: O czym mówił dr Przemysław Biskup, ekspert, analityk Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10:23. I tak krótką rozmową o sytuacji brytyjskiej. Rozpocznę odyseję wyborczą. Za chwilę komentarz do wydarzeń dnia wczorajszego, czyli do przejazdu, a może i ucieczki, a może i wydostania się Zbigniewa Ziobro i zdaje się również Marcina Romanowskiego z Węgier do Stanów Zjednoczonych. To już za chwilę, ale zanim ta chwila nastąpi, to najpierw odrobina muzyki w Odysei Wyborczej.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. Jest godzina faktycznie wcześniej, 10:26, a my przechodzimy do spraw polskich. Porozmawiamy o Wielkiej Brytanii, czas na polską politykę, ale widziano oczami prawnika, bo o prawie będziemy rozmawiać. Naszym gościem dr Michał Skorzyński, adwokat, naukowiec. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: No i pytanie o przejazd, wyjazd, czy może nawet ucieczkę Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego do Stanów Zjednoczonych. Premier zabrał głos, minister sprawiedliwości mówi o tym, że będzie wysyłał prośby o ekstradycję, czy wnioski o ekstradycję. Jak to wygląda pod kątem prawa międzynarodowego, ale też praw człowieka?
2: Znaczy, proszę państwa, no oczywiście gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś przestępstwem pospolitym, jakimś przestępstwem kryminalnym, to rzeczywiście mielibyśmy do czynienia ze skandalem o to, były polityk, który popełnił jakiś czyn zabroniony, uciekł za granicę i wszyscy podejrzewamy to samo, uzyska tam ochronę. Problem jest tylko taki, że z punktu widzenia formalnego my mamy do czynienia ze sprawą o charakterze politycznym. Dlaczego w demokracjach nie ściga się byłych polityków z zasady? No mamy pojedyncze przypadki, nie wiem, były premier Izraela, który był skazany za przestępstwa seksualne. Dlaczego takich sytuacji nie ma w demokracji? Dlatego, że to bardzo źle wygląda prawno międzynarodowo, że oto ktoś, kto jest teraz w opozycji, jest ścigany aparatem państwowym. Dlaczego? Dlatego, że politycy w każdym państwie demokratycznym sobie zadają pytanie, czy jeżeli my będziemy akceptowali tego typu praktykę w jakimś państwie jak Polska, znaczy, to nie oznacza w przyszłości, że wobec nas, nasz przeciwnik polityczny będzie stosował podobne metody, to znaczy będzie kreował postępowania o rzeczy, które nie miały pokrycia w rzeczywistości. No i musimy wtedy sprawdzić, czy postępowanie i ta sprawa dotyczy czegoś realnego, czy właśnie ma charakter wymyślony i do jakich wniosków dojdą Amerykanie. No przecież sprawdzą, czego dotyczy oskarżenie Zbigniewa Ziobry, że dotyczy profeto. Sprawdzą, że przestępstwo ma polegać na tym, że z pieniędzy publicznych Solidarna Polska kupowała wozy strażackie, których później obecny rząd używał w różnych sytuacjach kryzysowych, że mamy do czynienia z zarzutami budowy ośrodka pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jak archipelag, który stoi, a jednocześnie w tych wnioskach wszystkich i tym ekstradycyjnym też tak będzie napisane, będzie nasz rząd polski twierdził na serio, że Zbigniew Ziobro i Romanowski przywłaszczyli te 66 milionów, które przecież wszyscy doskonale wiemy, że zostały zużyte na budowę tego budynku. I efekt jest oczywiście taki, że nikt w takie oskarżenia nie uwierzy. Mało tego, my mamy do czynienia z sytuacją taką, że był przygotowany przez Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski raport na temat praworządności. I jednym z elementów tego raportu był mój artykuł na temat sytuacji księdza Michała Olszewskiego i sprawy Profeto, który trafił na biurka najwyższych decydentów w Stanach Zjednoczonych, w tym wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy raport Departamentu Sprawiedliwości za zeszły rok o stanie naruszania praw człowieka na świecie, to sprawa księdza Michała Olszewskiego jest tam wymieniana. Stany Zjednoczone to jest poważne państwo. I tam Departament Stanu nie pozwoliłby sobie na wpisanie w raport na temat praworządności sprawy, która nie jest pewna. To znaczy z ich perspektywy nie jest pewne, że naruszono prawa człowieka. I teraz w tej samej sprawie Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro mają być poddani ekstradycji. Pierwszą rzecz, którą zrobią, bo to jest dosyć oczywiste, to wykażą uzurpację w prokuraturze krajowej i wykażą to, że Adam Bodnar tego samego dnia twierdzi schizofrenicznie, że Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym, jeżeli tego samego dnia powołuje do prokuratury krajowej Jacka Bilewicza, ale tego samego dnia nie jest prokuratorem krajowym, bo tak mu jest wygodnie politycznie. No jeżeli ktoś uważa, że w Stanach Zjednoczonych poważny sędzia, czy poważny oskarżyciel, poważny prokurator, czy poważny Departament Stanu uwierzy w taką narrację schizofreniczną, no to jest naprawdę w błędzie. To się nie uda. I też, żebyśmy jasno powiedzieli, to jest wina prawników, to znaczy to jest wina klasy politycznej, że my mamy taką sytuację, że będziemy mieli w Polsce dysydentów. I dysydentem będzie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. I pogratulować tej sytuacji należy tak zwanym paleosędziom i środowisku, zwłaszcza sędziowskiemu. No, jak i mojej palestrze także i adwokaturze, która z uwagi na to, że nie lubiła nigdy Zbigniewa Ziobry i jego reform, ja też nie wszystkich reform fanem jestem, też żeby była jasność, to uznała, że z uwagi na to, że nie lubimy Ziobry, można złamać zasady. Można nie respektować zasad dotyczących rzetelnego procesu, rzetelnego wskazywania składu, rzetelnego oskarżenia, domniemania niewinności i tak dalej. Wszystkie te zasady wobec Zbigniewa Ziobry mają nie działać. No i efekt tego jest też taki, że to po prostu widać, to aż boli. Bo proszę zwrócić uwagę, co się stało z sędzią Łubowskim. Sędzia Łubowski, tak jak i ja, widział cały materiał Funduszu Sprawiedliwości, widział te materiały, które zgromadziła prokuratura i doszedł do wniosku, że tam nie ma żadnego przestępstwa, bo go tam po prostu nie ma. Tam jest sytuacja taka, że zmieniono przepisy ustawy, tak jak są one obowiązujące w przypadku wszystkich pozostałych funduszy w zasadzie we wszystkich innych ministerstwach, że owszem, jest komisja pierwszego stopnia formalna, drugiego stopnia merytoryczna, ale na końcu decyzję o tym, komu i jak przyznać jakiekolwiek środki, podejmuje autonomicznie minister i bierze za to odpowiedzialność polityczną. Bo tak to działa w demokracji. I stawianie zarzutów komuś za to, że realizował swoje ustawowe uprawnienia, jest kuriozum, bo każdy, kto jest po prawie, wie o tym, że działanie, które jest zgodne z prawem, w tym przypadku administracyjnym, nigdy nie może stanowić przestępstwa, bo prawo karne jest subsydiarne, jest pomocnicze, rozwiązuje konflikt dóbr, ochrony dóbr tylko wtedy, kiedy inne działy prawa sobie nie radzą i jest potrzebna sankcja. Jeżeli inne działy prawa coś legalizują, stwierdzają, że jest to zgodne z prawem, prawo karne nie może wkraczać. I to jest oczywiste dla każdego, kto prawo rozumie. I to będą rzeczy, które dosyć łatwo będzie przedstawić na poziomie międzynarodowym, zarówno na poziomie politycznym w Departamencie Stanu, ale także na poziomie prawnym w sądach federalnych i w sądach w Stanach Zjednoczonych. I moim zdaniem to Zbigniew Ziobro z Marcinem Romanowskim bez większego problemu wykażą, ze szkodą dla Rzeczypospolitej, bo mamy, jeszcze raz powtarzam, dysydentów i to tą dwójkę, dzięki paleosędziom i temu, tej części środowiska prawniczego, która nie chciała zachować zasad gry. Czego nie jestem w stanie pojąć.
1: A to myśli pan doktor, że tutaj sprawa jest dość oczywista, że ewentualny wniosek prokuratorzy, no właśnie pytanie jak umocowani, no ale pojadą do stanu, złożą wniosek i że w tym wypadku pan minister Żurek z jego aparatem, czy pan prokurator generalny Żurek, chyba tak trzeba teraz powiedzieć bardziej, ze swoim aparatem prokuratorskim, no staje do tej walki, no może nie z góry, no ale na bardzo trudnej pozycji, zgoła przegranej pozycji.
2: Znaczy, wiecie, no proszę państwa, no popatrzcie tak z perspektywy, jesteście sędzią, będzie, nie wiem, no to nie będzie sprawy z ławą przysięgłych, ale na pewno będzie to sprawa medialna i w Stanach Zjednoczonych ten czynnik polityczno-medialny ma na pewno bardzo duże znaczenie na sali rozpraw, w tym znaczeniu, że tam z opinią publiczną się sądy liczą. Proszę sobie wyobrazić teraz sytuację Zbigniewa Ziobro. On pokazuje swoje wystąpienie w Sejmie, który mówi,

0: o której mówiłem. Jak ktoś chce to zwalczyć na sali rozmów? Ja tego nie rozumiem. Przecież Ziobro ma taki materiał, który jak będzie pokazany w opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, to wywoła szok, że można człowieka w takim stanie tak traktować. W taki sposób. Zwłaszcza, że on się odwoływał w tych kwestiach i do sądu, i do Trybunału Konstytucyjnego, bo przypomnę, że ja jestem autorem skargi konstytucyjnej w jego imieniu w zakresie właśnie tych nielegalnych pozbawień wolności Zbigniewa Ziobry przez Komisję Śledczą i on to wszystko pokaże. To będzie nie do obrony takiego procesowej, tak? To jest oczywiście życzeniowa wykładnia, że my sobie życzymy, żeby Ziobrę zamknąć, ale merytorycznie patrząc, to jest nie do przeprowadzenia procesowo, bo jest coś takiego zawsze w prawie i to dobrego prawnika cechuje, że on po pierwsze przygotowuje sprawę wcześniej, czyli jest plan gry jakiś określony, po drugie przygotowuje tak zwane studium wykonalności, to znaczy co się da udowodnić, co się da zrobić i nawet jak masz rację, to są czasem rzeczy, których nie jesteś w stanie udowodnić po prostu. No i trzeba to studium wykonalności także zrobić. Tutaj ewidentnie nasze władze obecne działają bez tego studium wykonalności i to w sprawie Zbigniewa Ziobry widać, bo przecież było też oczywiste, że jak Madziar wygrał wybory, to gdzie on ucieknie, to też było jasne, gdzie on będzie szukał schronienia.
1: A było jasne, bo były różne spekulacje, ja słyszałem w mediach, że właśnie do Stanów to nie, że Stany go nie przyjmą. Tak jest, że to było, no bo była duża pewność siebie wśród zwolenników czy polityków Platformy, że to zwycięstwo to jest no coś, co no, prawie na pewno spowoduje, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro przyjadą do Warszawy, czy będą dostarczeni.
0: Znaczy ja wiem, z czego to się bierze, bo my mamy wspólnych kolegów z tymi prawnikami, którzy tam z tym Deep State'em i można powiedzieć z tą śmietanką towarzyską waszyngtońską rozmawiają, bo ja też z tymi samymi ludźmi rozmawiam i też mam te same jakby informacje od nich. Oni oczywiście o to zabiegali. Tak samo jak była taka zmiana narracji niecały rok temu, że oto w Polsce mamy bardzo ważny sąd, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i my musimy go uzdrowić i musimy go przejąć, bo przecież tak naprawdę wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi z wyborem szóstki, że musimy go przejąć, żeby sobie zalegalizować swoje bezprawie, ale w Stanach Zjednoczonych zaczęto to przedstawiać, jaki to ważny sąd, prawda, w polskim porządku konstytucyjnym jest i że trzeba go respektować, to co on będzie orzekał i my chcemy to uzdrowić. I tak samo było tutaj, oni oczywiście taką narrację budowali, tylko proszę Państwa, jak to wygląda? Polityk ma odpowiadać za to, że zbudowano jakiś budynek, kupiono jakieś wozy strażackie i ma za to dostać 25 lat. No jeżeli taką informację się przekazuje politykom w Stanach, jak 25 lat? Mówi, no 25 lat, sankcja jest 25 lat. Oczywiście było śmiesznie, to Ziobro to wprowadził, ja mówię, ale taka jest sankcja. No to zawsze buduje szok. Jak ja rozmawiałem z politykami, którzy na przykład byli w Radzie Europy i głosowali za uchyleniem posłowi Romanowskiemu immunitetu, no to ja mówię, czy wy macie świadomość, że to jest przestępstwo urzędnicze, które w Polsce jest 25 lat, a wy za tyle za zabójstwo nie macie u siebie w porządku prawnym. I że jest nacisk, żeby orzekać w górnej granicy w tych sprawach? Będzie. To są rzeczy, które polityków szokują. Więc proszę tego mieć po prostu, proszę mieć to na uwadze, że w oczywisty sposób tamta strona była przekonana, że ma swoje dojścia no przez Radosława Sikorskiego, przez to środowisko, bo jemu trzeba oddać, że wraz z małżonką oni mają grupę nacisków w Waszyngtonie o ogromnej mocy. To jednak, no to nie jest tylko to. Są też inne elementy, są też inne rzeczy i zwłaszcza jest to, co mają zawsze politycy z tyłu głowy. Jeżeli my stworzymy precedens wobec Polski, to czy ten precedens kiedyś nie uderzy w nas? I ja wiem, jak to jest bardzo źle, negatywnie oceniane tam za oceanem te kwestie. Zresztą nie tylko ja, bo to jakby się zapytać tych ludzi, którzy rzeczywiście tam w Stanach Zjednoczonych mają jakieś kontakty, to jest jakby jednolity przekaz, że jest to niepoważne państwo, delikatnie rzecz ujmując Polska, które takie rzeczy robi. I to się będzie oczywiście pogłębiać, bo to, co Magierowski ostatnio też ujawnił, jak się zachowuje Donald Tusk w takich około dyplomatycznych kwestiach, rzeczywiście no pokazuje, że ten rząd nie liczy się z tym, jaką opinię będzie miała Polska jako państwo i partner poważny czy niepoważny. I dla ścigania Zbigniewa Ziobry tą powagę Rzeczypospolitej na pewno poświęcą. I to jest jasne także dla każdego dzisiaj.
1: To jeszcze patrząc na tą praktykę prawną, te wypowiedzi, które się pojawiają, polityków, ale chociażby Roman Giertych wczoraj, który twierdził, że jeżeli będzie azyl, to Polska powinna no, potraktować to jako akt wrogi wobec naszego kraju, nie wiem co dalej. Na ile jest tak, że tutaj ta polityka będzie grała jednak pierwsze skrzypce, a nie prawo i że te wszystkie wypowiedzi polityków Platformy no, spowodują, że właśnie azyl Roman Giertych i pewnie Marcin Romanowski otrzymają w Stanach Zjednoczonych?
0: Znaczy, proszę Państwa, no to jest wypowiedź idiotyczna, no bo tak trzeba ją nazwać, czyli dla celów politycznych bieżączki jednego polityka no dwóch, bo Romanowskiego i Ziobry, mamy

0: świecić sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to jest myślenie tej ekipy. To znaczy, ich nie interesuje prestiż, ich nie interesuje długofalowa ochrona Polski. Ich interesuje bieżączka polityczna, bo tego zależy ich własna przyszłość. I tylko tyle ich interesuje. I dotąd tylko patrzą, kompletnie nie rozumiejąc bardzo prostej rzeczy, że Stany Zjednoczone są jedynym gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, patrząc na to, jaka jest armia rosyjska i chińska. I można udawać, że jest inaczej, ale tylko Stany Zjednoczone są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo polskie. Żadne inne państwo takich gwarancji dać nie może, a jakieś wymysły o parasolu ochronnym ze strony Francji przy modelu konstytucyjnym Francji, jakby doktrynie nuklearnej Francji, no to jest w ogóle już, można powiedzieć, pijackie z widy, a nie coś merytorycznego w tym zakresie. To jest ułuda, jeszcze gorsza niż w 1939. My jesteśmy jakby na tym etapie. No niestety ta władza polityczna poświęci sojusz ze Stanami Zjednoczonymi dla partykularnego interesu momentowego, dla wzmocnienia się w narracji wobec silniczków, bo proszę zwrócić uwagę, że im merytorycznie, jeżeli chodzi o cokolwiek sprawnego, poza siłą nic nie weszło. Oni przegrali wszystko, co mogli na razie w sądach, bo przegrywają kwestię uzurpatora w prokuraturze. Proszę zwrócić uwagę, że mamy przywracanych prokuratorów już powoli. Za chwilę będą te same rzeczy się działy z sędziami, że te wszystkie wygenerowane sprawy przeciwko sędziom, sztuczne, nieprawdziwe, także upadają. Częściowo już w prokuraturze, ja też nie mogę o wszystkim mówić, bo też w części moich klientów takie sytuacje już zapadły, że prokuratura poumarzała postępowania, na które sobie bardzo mocno życzyła obecna władza, żeby się toczyły. I oni na polu prawnym przegrywają, oni mają tylko siłę. I oni tego, jakby mają tego świadomość, mają tego, taką wiedzę, że mają tylko siłę i tylko to ich jak gdyby trzyma jak gdyby na fali u władzy, tak? Więc oni będą dalej tą siłę próbowali demonstrować, tyle tylko, że demonstrowanie tej siły wobec Stanów Zjednoczonych przez Romana Giertycha i Tuska no będzie tylko, prawda, czymś kabaretowym, a nie czymś merytorycznym.
1: Naszym gościem dr Michał Skorzyński, prawnik, mecenas, adwokat. To jeszcze konkludując ten wątek i idąc dalej tą ucieczkę, na ile to jest tak, że te zapowiedzi także ministra Żurka, że dostarczy nawet swego czasu pan minister Waldemar Żurek no, gdzieś takie zgłaszał postulaty czy fantazje, że przywiezie Zbigniewa Ziobro w bagażniku do Polski, bo i taka wypowiedź się trafiła. Na ile to wszystko jest też kompromitacja tej ekipy prawnej? No ale jest tak, że Zbigniew Ziobro swoimi ruchami no trochę ośmiesza nie tylko politycznie, ale też merytorycznie aktualną prokuraturę i jej zarządców, no i samego prokuratora generalnego.
0: Ale proszę zwrócić uwagę, że dokładnie ten efekt osiągnięto wobec Kuczynarowskiego. On jest na wolności w Londynie i sąd go nie chce wydać Polsce. No dlaczego? Dlatego, że adwokaci tam muszą robić prostą rzecz. Dać wypowiedź Tuska o tym, że nie będzie przestrzegał praworządności. Dać wypowiedź Żurka o tym, że będzie przewoził oponentów politycznych w bagażniku. No przecież jak sędzia coś takiego widzi, że to mówi premier i to mówi minister, to nie traktuje tego państwa jako demokratycznego. Więc oczywiście tutaj ten ruch od strony politycznej wywołał swój efekt i rzeczywiście Zbigniew Ziobro wykazał ich miałkość, ich małość polityczną, tak? Oni nie są w stanie nam przedstawić jakichś realnych dowodów na cokolwiek, tylko chcą nam zrobić obrazek, żeby pokazać Ziobrę w kajdanach. To jest dla nich cel sam w sobie. Tak jak pokazano Romanowskiego w kajdankach i co też było niezgodne z polskim prawem, żeby te kajdanki wobec niego stosować w ogóle, żeby była jasność. I mamy do czynienia z sytuacją, w której oczywiście ten ruch polityczny także wywołał skutek prawny pokazania ich nieudolności. Ja oczywiście jako adwokat nie jestem przeciwnikiem generalnie ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości, chociaż podkreślam, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski w Polsce nie mogą liczyć na rzetelny proces. Przykro mi to mówić, ale nie mogą. I efekt jest, proszę Państwa, taki, że rzeczywiście oni zakiwali troszeczkę tę drugą stronę systemu, to znaczy zakiwali Żurka, a wcześniej Bodnara i cały ten wybitny zespół śledczy numer 2 dotyczący Funduszu Sprawiedliwości, bo oni się kompletnie pogubili, kompletnie błądzą we mgle. No i to będzie tak, jak wyglądać, jak wygląda. Oni mają jedyną szansę w tej sprawie Funduszu Sprawiedliwości to mieć swoich sędziów i swój sąd okręgowy w Warszawie, swój sąd apelacyjny w Warszawie. To jest ich jedyna szansa na tą sprawę, dlatego oni siłowo przejęli także ten sąd. I mają tego pełną świadomość. No niestety mają pecha, bo teraz materiał z Funduszu Sprawiedliwości, z tych spraw, będzie oceniał sąd w USA. No i zobaczymy, jaka to będzie ocena. Ja jestem dosyć spokojny, że będzie ona negatywna dla obecnego rządu.
1: Czyli jeżeli tak będzie, bo to już nie są Węgry, nawet nie jest Wielka Brytania, bo tam Kuczmierowski no, odpowiada z wolnej stopy, ale nie ma, o ile dobrze pamiętam, chyba że pan mecenas ma lepszą wiedzę, statusu osoby pokrzywdzonej.
0: Nie ma statusu oskarżanej, to jest oczywiste, ale
1: oskarżanej, Państwa, ale nie ma azylu przyznanego.
0: No dobrze, ale sąd go wypuścił, to nie jest jakiś sygnał, że coś jest nie tak? No wiecie Państwo, jeżeli zamykamy człowieka po to, żeby go wydać obcemu państwu, to raczej go zamykamy do to, że go wydamy, a nie puszczamy go w jakimś momencie. To, że go puszczono, to jest jakiś sygnał, że sądy dostrzegają, co się w Polsce dzieje. A proszę pamiętać, jeszcze raz powtarzam, w anglosaskim systemie tym precedensowym oddziaływanie obrazka, oddziaływanie opinii publicznej jest dużo większe niż w polskich sądach. Niestety te obrazki, jak Tusk depcze konstytucję, jak Żurek mówi o bagażniku, jak mamy pozbawianie posła z samolotu wolności, Ziobry, tak? Jak mamy to, że o 23 przywożony jest Romanowski do sądu, bo ma immunitet, a jego zamknięto z aktywnym immunitetem, no to będą rzeczy, które dla sędziego w Stanach Zjednoczonych to będą obrazki porażające. A te obrazki przecież wszyscy pamiętamy, to się wszystko wydarzyło, to nie jest nic nowego. I będzie jeszcze obrazek jeden, jak prokurator Hernand, mówiąc prawdę Bodnarowi, mówi mu w twarz, że to, co zrobił Zbarski, już nosi znamiona przestępstwa. I później będą tylko przedstawiani, że wszystkich zastępców prokuratora generalnego, nie to, że siłowo przyjęli sobie prokuratora krajowego, to wszystkich zastępców prokuratora generalnego w zasadzie są oni objęci represjami ze strony obecnego rządu. I będzie takie nagranie, będzie taki obrazek pokazany. No to są rzeczy, które w systemie anglosaskim naprawdę będą robiły kolosalne wrażenie, ale proszę sobie też ocenić, jakie będą robiły wrażenie na temat jakby powagi Rzeczypospolitej i tego, jak renomowane jest nasze państwo, jakim ono jest partnerem.
1: To przejdźmy do drugiego tematu naszej rozmowy, a mianowicie umowy SAFE podpisanej dość uroczyście w miniony piątek. Na ile jest tak, że jest to umowa, która nas obowiązuje i na ile obecny rząd, no jednak nie uchwalając ustawy poprzez to, że było weto prezydenta, nie dopełniając tego legislacyjnego pełnego trybu, złamał polskie prawo, złamał polską konstytucję?
0: W oczywisty sposób tak, ta umowa w oczywisty sposób z uwagi na jej treść, zakres oraz zobowiązania wymagała ratyfikacji w postaci ustawy i podpisu pana prezydenta. Więc w świetle konstytucji ta umowa nie jest ważna i nie wywołuje żadnych skutków. Poza tym, że możemy taką umowę spłacać w tak zwanej kulancji, jest takie zjawisko w ubezpieczeniach i tu by trzeba je było zastosować analogicznie, że można świadczenie swoje spełniać bez podstawy prawnej czy faktycznej z dobrej woli. I my na takiej zasadzie mamy spłacać na razie te zobowiązania, póki jest ten rząd, a jak ten rząd upadnie, to należy jasno podkreślić, że zgodnie z konwencją wiedeńską, którą się w tym przypadku stosuje, można próbować budować jakieś zabiegi, że nie, ale w tym przypadku te przepisy akurat konwencji wiedeńskiej się będzie stosowało, że podpisanie umowy, z której druga strona doskonale wie, że jest ona niezgodna z prawem wewnętrznym, nie wywołuje żadnych skutków, jest to umowa nieważna i tam jest sankcja określona w konwencji nieważności takiej umowy. A to wynika z tego, że przecież wszyscy doskonale wiedzą, że był proces ratyfikacyjny tej umowy, i on się nie zakończył. Czyli nasz partner drugiej strony umowy doskonale o tym wie, że musi być ratyfikacja, bo czeka na tą ratyfikację, po czym ją zignorował. Tak robić po prostu w porządku prawnym nie można. I prawo międzynarodowe całe szczęście taką sytuację reguluje, że druga strona silniejsza, żeby nie mogła wymuszać podpisywania umów tego rodzaju, określa tego rodzaju sankcje i oni się muszą z tym liczyć. Ja jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, instytucjami finansowymi, bo oni zakładają, że ktoś im będzie to spłacał. No sądzę, że nie będzie, przynajmniej nie będzie to robić Polska, ja zaraz powiem dlaczego. I druga rzecz, która jest istotna, ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy w ogóle podpisy są ważnie złożone, bo po pierwsze, jak jest to zdjęcie z tą umową, to ja tam podpisu Kosiniaka-Kamysza nie widziałem, nie wiem, może dziennikarze już ustalili, czy Kosiniak-Kamysz się rzeczywiście podpisał pod tym dokumentem, czy nie, bo te zdjęcia, które są w internecie, są wyraźnie bez jego podpisu. Po drugie, czy mieli oni pełnomocnictwa stosowne działania w imieniu rządu Rzeczypospolitej, bo takie co do zasady ma tylko prezes Rady Ministrów, nawet wiceprezesi Rady Ministrów takich upoważnień nie mają, więc też bym chciał to wiedzieć, czy tak jest, czy są te pełnomocnictwa. No i po trzecie, proszę Państwa, mamy jeszcze do czynienia z czymś takim w prawie międzynarodowym, jak zawarcie umowy przez przedstawiciela danego państwa, który jest przekupiony pośrednio lub bezpośrednio. Zapomina się o tym, że jest jeszcze to pośrednie przekupstwo. Jeżeli my mamy sytuację taką, a taką mamy, że wiemy doskonale, że rząd przekroczył progi ostrożnościowe budżetu i bez pieniędzy z safe nie będzie w stanie zamknąć budżetu, to my mamy do czynienia na pewno z pośrednią korzyścią, jaką odnoszą osoby, które to podpisują, bo ratują swoją skórę przed odpowiedzialnością i to bardzo poważną za to, co zrobili z sytuacją finansów publicznych. Proszę pamiętać, że to samo było z KPO. KPO uratowało Tuskowi skórę i rządowi skórę, jeżeli chodzi o podatki. My nie mamy wpływów z VAT-u. Wszystkie grupy przestępcze, które się do tej pory zajmowały zwykłą przestępczością, jak to grupy przestępcze mają w zwyczaju, czyli przemytem, prostytucją, narkotykami, alkoholem, lewym, papierosami i tak dalej, znowu wróciły na VAT. To oznacza, że my wpływów z VAT-u nie mamy. Po prostu budżet się nie zamyka. No ale tak jest, jak się Michała Ostrowskiego na przykład, czy Roberta Hernando ciąga od PZ-ów i od zwalczania przestępczości zorganizowanej z powodów politycznych, a to byli, jeżeli chodzi o zastępców prokuratora generalnego, w tym zakresie najbardziej doświadczeni prokuratorzy chyba w krajówce jacy są. Mamy do czynienia z tego typu sytuacją, więc teraz próbuje się ratować sytuację, tak jak KPO próbowało ratować sytuację, sejfem. To jest oczywiście krótko chwilowe, no bo to tak naprawdę nie da się budżetu zbalansować takimi wpływami. To jest fikcja. Tak naprawdę rozdygotanie urzędów skarbowych, rozdygotanie prokuratury, że mają ścigać PiS. Wszyscy, którzy się zajmowali do tej pory ściganiem VAT-u, mieli ścigać PiS. No spowodowało, że ten budżet po prostu się nie będzie zamykał i to było jasne, że w perspektywie 2-3 lat to musi się wydarzyć. Się wydarzyło. Oni uważają, że dotrwają na tym sejfie do końca kadencji. To jest jakby jedyny cel tego działania. A dlaczego mówię, że nie będziemy tego spłacać? Dlatego, że pan prezydent Karol Nawrocki powinien takie oświadczenie złożyć. Nawet w formie orędzia do narodu. Że on uważa, że powinna być ratyfikacja, że on uważa, że brak tej ratyfikacji powoduje, że umowa jest nieważna, że on uważa, że druga strona tej umowy ma tego pełną świadomość i że on uważa, że nawet jeżeli się w przyszłości nie uda stwierdzić tej nieważności prawno międzynarodowo, bo nasz rząd nie zabezpieczy naszych interesów w sposób prawidłowy, to on oświadcza, że roszczenia, które wynikają z umowy SAFE, powinny być realizowane z reparacji wojennych wobec Rosji i Niemiec, które są nam należne i on uznaje, że z tych reparacji będą wypłacane ewentualnie te zobowiązania. I to bardzo szybko skończy problem SAFE.
1: Czyli jak rozumiem, ewentualny rząd, który przyjdzie inny niż obecny, mający taką potrzebę dbania o finanse publiczne, będzie mógł swobodnie powiedzieć, my tej pożyczki nie spłacamy w tej formie, że oddajemy pieniądze z naszego budżetu państwa.
0: Oczywiście, dlatego że jeszcze raz powtarzam, z punktu widzenia prawa międzynarodowego to jest niewiążące. Tu można spokojnie zbudować konstrukcję braku tej odpowiedzialności. To jakby pan prezydent to mówił, rozegrał tak jak ja mówię, to mało tego, można byłoby wzmocnić nasze roszczenia wobec reparacji rosyjskich i niemieckich, mówiąc wprost, że jeżeli wy uważacie, że ta umowa jest ważna, to przypomnę, my mamy starszą wierzytelność i my chcemy, żebyście w swojej wierzytelności instytucje finansowe realizowały od Niemców i od Rosjan. I tyle. To jest bardzo proste do zrobienia.
1: I to jest...
0: Wystarczy jedno orędzie pana prezydenta i ja uważam, że sejf się właśnie skończy.
1: O czym mówił dr Michał Skwarzyński, prawnik, adwokat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. A my za chwilę mamy serwis informacyjny. Zaraz potem wracamy do naszego studia.
2: Odyseja wyborcza.

0: Zbigniew Ziobro za oceanem, czy Amerykanie go wydadzą? Polski Forrest Gump rozpoczął historyczny bieg 50 maratonów w 50 dni. W tym tygodniu Donald Trump odwiedzi Chiny. Między innymi o tym powiemy w Wiadomościach Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Poseł uchodźca Zbigniew Ziobro z Węgier udał się do Stanów Zjednoczonych. Nie wracam do Polski, bo czeka mnie tam sfingowany proces, powiedział Ziobro w wywiadzie dla telewizji Republika.
2: Celem działania tego rządu nie jest to, aby doprowadzić do starcia na uczciwych zasadach przed sądem w świetle kamer, ale chodzi o to, aby zamknąć mnie w areszcie, w kajdanki, uzbroić na ręce i nogi, takim łańcuchem jeszcze połączyć w czerwonym mundurku i tak oprowadzać pod kamerami TVN-u albo TVP rzekomo w likwidacji. Po co? No po to, aby tworzyć igrzyska, aby odwracać uwagę od zapaści w służbie zdrowia, od kolejnych nieudolności tego rządu.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Amerykanie nie kupią argumentów Żurka, mówił w Radiu Wnet mecenas Michał Skwarzyński.
3: Do jakich wniosków dojdą Amerykanie? No przecież sprawdzą, czego dotyczy oskarżenie Zbigniewa Ziobry, że dotyczy profeto. Sprawdzą, że przestępstwo ma polegać na tym, że z pieniędzy publicznych Solidarna Polska kupowała wozy strażackie, których później obecny rząd używał w różnych sytuacjach kryzysowych, że mamy do czynienia z zarzutami budowy ośrodka pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jak archipelag, który stoi, a jednocześnie w tych wnioskach wszystkich i tym ekstradycyjnym też tak będzie napisane, że Zbigniew Ziobro i Romanowski przywłaszczyli te 66 milionów.
0: Nie wiadomo, co z drugim posłem, który przebywał na Węgrzech, Marcinem Romanowskim. Według nieoficjalnych informacji nie dostał wizy do USA. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, rozpoczął w niedzielę w San Francisco wyzwanie 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli ukończy ten projekt, będzie pierwszym Polakiem i drugim człowiekiem w historii, który tego dokona. Do tej pory udało się to jedynie Amerykaninowi w 2006 roku. Teraz ja, Polak, chłopak z małej miejscowości na Śląsku, mam szansę napisać nową historię, powiedział biegacz w rozmowie z polską agencją prasową. O godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Potrwa 3 dni. Dzisiaj uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie da się go nie zdać. Nie da się go również powtórzyć. W tym roku przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Prezydent USA Donald Trump odniósł się na platformie Truth Social do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Mój przyjaciel, prezydent Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu i poprosił o uwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dzisiaj Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom. USA pomagają swoim sojusznikom i przyjaciołom. Dziękuję prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń, napisał Donald Trump. Chcemy odwołać prezydenta Krakowa, między innymi dlatego, że na niespotykaną dotąd skalę zadłuża miasto. Nasza motywacja jest lokalna, a nie ogólnopolska, mówił w Radiu Wnet krakowski działacz, jeden z inicjatorów organizacji referendum w Krakowie, Jan Hoffman.
4: Naszą motywacją nie są kwestie ogólnopolskie. Ja rozumiem, że mogą być różne analizy, ktoś będzie straszył, ktoś będzie się cieszył. Od początku mówiliśmy, że to nie jest ani atak na pana premiera Donalda Tuska i jego rząd, ani na Koalicję Obywatelską. Jeżeli chodzi o procentowe zadłużenie, no to Kraków jest zadłużony po uszy, znacznie bardziej niż na przykład Warszawa. Mówię o procentach, nie o miliardach, bo może w miliardach to nawet jest gdzieś tam podobnie, no tylko że Warszawa ma znacznie większy budżet.
0: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego, odbędzie się 24 maja. Żeby głosowanie było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Między 13 a 15 maja Donald Trump odwiedzi Chiny, poinformowało chińskie MSZ. Pierwotnie amerykański prezydent miał przybyć do państwa środka na początku kwietnia, ale ze względu na wojnę z Iranem wizytę przełożono. Amerykańskie źródła podają, że Trump będzie starał się skłonić Xi Jinpinga, by ten zmusił Iran do zawarcia porozumienia z USA kończącego wojnę. Chiny są największym odbiorcą irańskiej ropy. To były wiadomości Radia Wnet.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Gen Wolności.
8: Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
10: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
11: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was. Młodych.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Zapraszamy tu dziś na 14. Na 14 w Radiu Wnet. Audycje tu wciąż.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
2: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Janusz Szewczak, były prezes Orlen S.A., finansista, ekonomista. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Dzisiaj seria konferencji prasowych polityków Prawa i Sprawiedliwości pod spółkami Skarbu Państwa dotyczącymi tego, jak wygląda aktualnie sytuacja finansowa tych spółek. No i jeszcze wyniki są prawie we wszystkich gorsze niż były 2-3 lata temu. Z czego to może wynikać i jak to będzie teraz się przekładać na sytuację polskiej gospodarki, kiedy spółki Skarbu Państwa nie zarabiają tyle, ile kiedyś?
2: No tak, i to jest w dużej mierze odpowiedź na pytanie, gdzie są te pieniądze, a jak wiadomo, ten rząd realizuje tą zasadę, pieniędzy nie ma i nie będzie, przywołując klasyka ministra finansów poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj minister Domański się specjalnie nie różni od Jana Wincenta Rostowskiego, czyli takiego, bym powiedział, takiego tajfunu z Londynu, jak go nazwałem, cyklonu z tajfunu i tajfunu z Londynu, no bo pieniądze znowu wywiało z polskiego budżetu prawie po 300 miliardów rokrocznie deficytu, ponad 2 biliony już złotych długu, a pewno pod koniec roku tego długu będzie w granicach 3 bilionów, szacuje się, że 2 biliony 700 miliardów. No to jest absolutny kosmos, to jest wariant grecki. Jazda rozpędzoną ciężarówką na ścianę po prostu, to nam funduje pan minister Domański. Zresztą nie ogranicza się do tych już istniejących gigantycznych długów, zaciąga nowe, bo przypomnijmy zarówno program SAFE, czyli finansowania uzbrojenia na określony procent, czyli nie wiadomo jaki, zobaczymy jaki będzie, jak Komisja Europejska nam powie, po ile pożyczy od banków, nie wiem do końca od jakich banków też przecież pożyczy, to jest prawie 200 miliardów, to tam 85 miliardów mniej więcej nowego długu w ramach programu SAFE. No i przypomnijmy, że mamy przecież cały czas jeszcze stary nowy dług, nową pożyczkę w ramach KPO. Tam część pożyczkowa wynosi około 34 miliardów euro. No też łatwo policzyć, prawda, około tam 150 miliardów złotych nowego długu. A jednocześnie nie ma fachowców od zarabiania tych pieniędzy, bo proszę popatrzeć na te wyniki za zeszły rok spółek Skarbu Państwa, no to tam właściwie nawet ci potentaci mają straty kilkumiliardowe. Nie wspomnimy o Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Azotach. Tutaj są wielomiliardowe problemy. Ale nawet taki czempion, jakim był za poprzednich rządów w sensie dochodów budżetowych, bo sam Orlen wpłacał za prezesa Obajtka i tamtego zarządu około 70 miliardów złotych rocznie podatków i opłat. No to jest astronomiczna przecież kwota samego podatku PIT. Byliśmy rekordzistą, pamiętam, sam wpłacałem to do ministerstwa, do budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów. Otrzymaliśmy nagrodę za najwyższą wpłatę podatku CIT, ponad 4 miliardy złotych.

kasie Orlenu 21 miliardów złotych. Proszę porównać, 23 rok 21 miliardów, a za 25 rok 2 miliardy 600 milionów. No to jest, nie wiem, tam 8 razy chyba mniej, tak? No to są jakieś monstrualne różnice, kosmiczne różnice, można powiedzieć. Oczywiście no można zwalać nawet po 3 latach zarządzania w Orlenie na poprzedników, że to wszystko wina Obajtka i poprzednich menedżerów, ale to są bajki z mchu i paproci. No, dzisiaj oni odpowiadają za największą firmę i oni są odpowiedzialni za te wyniki, co by o tym nie mówić. Ale to jest zjawisko szersze po prostu, ponieważ nowy rząd Platformy Koalicji Obywatelskiej, który przyszedł, wymiótł wszystkich fachowców od zarabiania pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa. Do tego stopnia, że potrafiono zwolnić 95-98% kadry menedżerskiej, czyli tych bezpośrednio zarządzających, pracujących już bezpośrednio, no można powiedzieć, przy efektach uzyskiwania źródeł dochodów. I ci ludzie często albo nie znaleźli pracy, albo gdzieś pracują w małych, niewielkich spółdzielniach. Marnuje się totalnie ten kapitał ludzki. Ci ludzie są często jeszcze prześladowani, wzywani na ciągłe przesłuchania. Są absurdalne zupełnie niektóre zarzuty, na przykład, że Orlen sprzedawał za tanio Polakom benzynę, czyli zarzut, że powinniśmy łupić bardziej tych Polaków, prawda? A tu myśmy tanio sprzedawali. No to jest niedopuszczalna sprawa. Nie wiem, czy klienci są podobnego zdania, że dzisiaj mają znacznie, znacznie drożej i są zachwyceni z tego powodu. I taka sytuacja właściwie panuje we wszystkich spółkach, dużych spółkach Skarbu Państwa. Te kilkanaście do 20, powiedzmy, spółek to są przecież główne źródła dochodów budżetu państwa. Jeśli jeden Orlen potrafi wpłacać około 65-70 miliardów złotych podatków i opłat, no to proszę popatrzeć, jaka to z tego robi się wielka kwota. I tych pieniędzy dzisiaj brakuje, bo właściwie te spółki są albo na miliardowych stratach, albo są na niewielkich zyskach w porównaniu do lat minionych. To jest skrajna nieodpowiedzialność, wyrzucanie wszystkich tych, którzy umieją zarobić te pieniądze, no tylko dlatego, że przyszło im działać i zarządzać za czasów rządów poprzednich Zjednoczonej Prawicy. To jest absurd ekonomiczny, to jest marnotrawstwo, na które nie powinno stać żadnego państwa i żadne rozgarnięte państwo, które nie kieruje się wyłącznie i władza, która nie kieruje się wyłącznie zemstą z nienawiści, jakąś pogardą dla poprzedników, pozwala sobie na to, żeby tracić kapitał ludzki, bo kompetencje ludzkie, menedżerskie, zarządzania no są bezcenne i sama sztuczna inteligencja nie wystarczy do zarabiania miliardów, jak się okazuje w wielu wypadkach. To jest pewne narzędzie, ale te narzędzie musi użyć jednak mimo wszystko nadal człowiek. I my jesteśmy w dramatycznej sytuacji, bo nawet ci, którzy dzisiaj odpowiadają za te spółki Skarbu Państwa, oni się boją podejmować te decyzje, bo mają z tyłu głowy no tą myśl, a przyjdą inni następcy, będzie inna władza, to my będziemy ciągani po prokuraturach, po służbach, po CBA, po ABW i tak dalej. W związku z tym lepiej nie podejmujmy żadnych odważnych, ryzykownych często decyzji, bo biznes to jest ryzyko ekonomiczne, które oczywiście trzeba skalkulować, trzeba się odpowiednio zabezpieczać przed tym ryzykiem, ale to jest zawsze decyzja człowieka, a nie sztucznej inteligencji. I to jest dzisiaj bardzo groźne zjawisko. Widzimy, właściwie nie ma większych inwestycji nowych. Wszystkie inwestycje, w tym również na przykład w Orlenie, to są inwestycje już rozpoczęte w poprzednim okresie zarządzania prezesa Daniela Obajtka i te na morzu farmy wiatrowe i elektrownie gazowe. No to wszystko i inwestycje w złoża w Norwegii. To wszystko biogazownie.

0: i tak dalej. To wszystko już było, to już było zaplanowane, również olefiny, czy stawiane były na przykład zarzuty poprzedniemu zarządowi Orlenu, że zbyt duża była ta inwestycja w ten nowy Płock, te olefiny, czy że to miało kosztować 25 miliardów złotych, że to przeszacowane, nieodpowiedzialne. No teraz się okazuje, że inwestycja jest kontynuowana, nazywa się inaczej tylko i kosztuje nie 25 miliardów, co było jakimś rozpasaniem inwestycyjnym, tylko 35 miliardów nagle i nie ma żadnego problemu. Także sytuacja w dochodach budżetu państwa jest absolutnie dramatyczna. Moim zdaniem będzie nas czekać nowelizacja budżetu raczej na jesieni i wydaje mi się, że nawet te zaliczki z SAFE niewiele tu pomogą, bo brakuje dziesiątek miliardów już dochodów. Mamy deficyt rzędu 70 miliardów złotych po pierwszym kwartale w budżecie. No to jednak tym bardziej, że te pierwsze miesiące są jeszcze miesiącami najlepszymi w sensie dochodów dla budżetu i zawsze końcówka roku jest trudniejsza. Także można powiedzieć, gdzie są te pieniądze, gdzie one się podziały. Dlaczego takie nędzne są te wyniki Skarbu Państwa? To jest kluczowa oczywiście sprawa dla gospodarki, dla społeczeństwa. Mimo że zwykły Kowalski nie zwraca może na to wielkiej uwagi, to trzeba powiedzieć jasno, że to się odbija na tym, jakie są te usługi publiczne, czy one są, czy starcza na służbę zdrowia, czy nie starcza, czy się obcina kolejne wydatki, kolejne działania na brakujące pieniądze na naukę polską, która znowu w dramatycznej sytuacji się znajduje. No tak się jakoś składa, że jak rządzi tego koalicja obywatelska, to pieniędzy nie ma i nie będzie i problemy z dochodami, z tym, żeby znaleźć menedżerów, którzy chcą, umieją, potrafią podjąć trudne decyzje i zarobić znaczące pieniądze. No jakoś tego ciągle wtedy brakuje.
1: Panie prezesie, to już na koniec do tego samego budżetu dojdźmy. Wiele osób mówi, że cały mechanizm SAFE po to miał być dopięty, żeby państwo polskie nie zbankrutowało w tym roku, że te pieniądze mają w jakiś sposób zamortyzować wydatki, chociażby wydatki na zbrojenia i spowodować, że będzie trzeba mniej wydać z budżetu państwa. Jak pan to czytuje, to faktycznie jest tak, że Donald Tusk postanowił tym, zdaniem części prawników, nielegalnym ruchem uratować budżet jeszcze na rok wyborczy.
0: To tak trochę wygląda, jakby to była taka chwilówka, ale te zaliczka, ta pierwsza zaliczka, no 6,5 miliarda euro, no to można powiedzieć, to jest w skali państwa polskiego i jego problemów z deficytem, można powiedzieć, na waciki. No 20 parę miliardów to brakuje w budżecie NFZ-u, a nie w budżecie państwa. W budżecie państwa ma brakować 300 miliardów, bo taki jest założony deficyt, prawda, prawie 300 miliardów w tym budżecie na ten rok. No to są przecież ogromne kwoty, skąd je wziąć? Unia, Komisja Europejska przymyka oko na rosnący deficyt, na długi polskie, na, można powiedzieć, pewną niestabilność już tego systemu finansów publicznych ze względów na polityczne sympatie, ale wcześniej czy później król będzie nagi i trzeba będzie, i ktoś to zauważy, zwłaszcza rynki międzynarodowe, a to wpłynie niewątpliwie na koszty obsługi polskiego długu, które są ogromne, już dzisiaj sięgające tam blisko 100-120 miliardów. Pewno za chwilę rocznie trzeba pieniędzy, można powiedzieć, oddawać tylko z tytułu odsetek. Więc sam SAFE to, że tak powiem, rozłożony na 40 lat, to jest tylko uwiązanie sobie kuli u szyi. I to z tym się fatalnie pływa, z taką ciężką kulą u szyi. Więc to niczego nie załatwi absolutnie. To są rozpaczliwe ruchy. To są próby rozpaczliwego poszukiwania jakichś pieniędzy. No bo tracimy, zaczynamy słabnąć znacząco jako gospodarka, jeśli chodzi zarówno o kwestię eksportu. Przecież padnie nam polski eksport żywności przez Mercosur. Europa zostanie zalana w dużej mierze żywnością z Ameryki Południowej, a byliśmy znaczącym eksporterem w dziesiątkach miliardów euro polskiej żywności, dobrej żywności, bezpiecznej żywności. Dramatyczne zupełnie przeżywają chwilę polskie przemysły tradycyjne, takie, które zawsze przynosiły dochody i były stabilne nawet w czasach PRL-u jeszcze, przemysł meblarski. To samo dotyczy logistyki, przewozów, transportu. No oni są w dramatycznej sytuacji ze względu na ceny paliw i kryzys w Zatoce Perskiej, wojnę w Zatoce Perskiej, która może w każdej chwili na nowo wybuchnąć ze zdwojoną siłą, ale i przemysł płytek ceramicznych i przemysł nawozowy. No właściwie czego byśmy tam nie dotknęli, ja nie mówię już o przemyśle hutniczym, o górniczym przemyśle. To wszystko jeszcze, na to wszystko nakładają się gigantyczne ceny energii elektrycznej, jednej z najwyższych w Europie, a to zabija polską konkurencyjność, zabija polską opłacalność polskiej produkcji, że polscy przedsiębiorcy właściwie rozpaczliwie widzą, że podnoszą ceny, no bo podrożał im prąd, bo energia elektryczna jest droższa, bo paliwo jest droższe, bo składki będą wyższe. I to wtedy zaczyna ta myśl świtać, właściwie po co ja się tak urabiam, prawda, jeszcze ryzykując upadłość, bo tych upadłości jest coraz więcej, to jest kilkadziesiąt tysięcy rocznie w tej chwili, zwłaszcza tych małych, średnich firm, którym najciężej właściwie wybrnąć z takiej sytuacji, więc finanse publiczne, można powiedzieć, są w stanie katastrofalnym, to jest jazda, jeszcze raz mówię, to jest płynący Titanic na górę lodową, zmierzający nieuchronnie ku katastrofie, ku scenariuszowi greckiemu, jeśli nie nastąpi jakieś opamiętanie, chyba że o to chodzi tej władzy, żeby tak zadłużyć ten kraj, tak, żeby zdewastować te finanse publiczne, żeby już nikt nowy nie miał ochoty sięgnąć po tą władzę. I żeby następca właściwie miał spaloną ziemię. No ale to jest jakaś, można powiedzieć, wizja samobójcza zupełnie, unicestwienia państwa polskiego, więc no miejmy nadzieję, że ktoś się stuknie w głowę i zastanowi się, że no tak się po prostu nie da się zapewnić dochodów budżetowych państwa polskiego, ani napełnić portfeli Polaków tylko zemstą z nienawiści, rozliczeniami, jakąś pogardą dla części narodu, tylko dlatego, że ona po prostu inaczej widzi swoją przyszłość, czy ma inne poglądy polityczne. To jest absurdalne, szkodliwe i to nie ma szansy, że tak powiem, na rozwój, dynamiczny rozwój państwa polskiego, jeśli się kierujemy tylko, można powiedzieć, taką nienawiścią.
1: O czym mówił Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlen S.A. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11.29. Kończymy audycję wyborczą. Za chwilę kolejna audycja, więc zostańcie Państwo z Radiem Wnet.
2: Odyseja wyborcza.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.

0: Właśnie się zastanawiam, czy jest na linii. Z tego, co zrozumiałem, Wojciecha Jankowskiego jeszcze nie ma, jeszcze się nie połączył, prawdopodobnie właśnie z Warszawy, zdecydowanie trudniej jest się połączyć z realizatorką, ze studiem, aby wyjść właśnie w eter. To może zacznę, sam sobie zadam to pytanie, tradycyjne pytanie Wojciecha Jankowskiego, pytanie... temat pogody lwowskiej, a mianowicie pogoda, tak jak już trzeci dzień z rzędu w audycjach, w których uczestniczę, informuję, że jest pogodą wspaniałą. Niemalże lato zawitało tutaj na nasze lwowskie tereny, na ziemię lwowską. Jest plus 22 stopnie na termometrze mojego lwowskiego termometru za oknem lwowskiego mieszkania, więc jest wspaniale. I może przejdźmy jeszcze, jak nie ma Wojciecha Jankowskiego z nami, do pierwszej części naszej audycji. W drugiej części naszej audycji będziemy...
1: Wojciechu, ale już jesteś jestem, na antenie? Drogi Arturze, jeżeli mnie słychać, to już jestem. Dzień dobry, opoko ostoju, fundamencie i filarze. Luśka jak to Luśka, czyli nasze magiczne urządzenie, czasami miewa jakieś fochy i wtedy nie wiadomo czemu przestaje łączyć, ale wszystko jest w porządku. Także Arturze, jeżeli już się przywitałeś, to może nie będę dublować tego, ale zadam pytanie, którego chyba jeszcze nie zdążyłeś odpowiedzieć na to pytanie. Jaką pogodę jesteś, gdziekolwiek jesteś?
0: Pogodę już akurat naszym słuchaczom opowiedziałem, więc może przejdźmy do pierwszej części naszej audycji. A pierwszą częścią naszej audycji będą obchody, smutne obchody, pacyfikacje, tak naprawdę całkowitego zniszczenia wsi Stanisławówka. Wieś Stanisławówka leży właśnie na ziemi lwowskiej, w okolicach... Mniej więcej jadąc z Lwowa w kierunku dawnego Krystynopola, teraz Szeptyckiego, nie dojeżdżając do Bojańca i mostów wielkich, była kiedyś wieś. Tętniąca życiem wieś, ponad 100 budynków, ponad 100 rodzin zamieszkiwało tę wieś. W latach 40. partyzanci OUN-UPA spacyfikowali tę wieś. I mieszkańcy musieli, ci co oczywiście przeżyli tę pacyfikację, musieli opuścić tę wieś i wyjechać. Większość z nich osiedliła się na terenie teraźniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie obwodu, na terenie województwa śląskiego. I może na początek posłuchajmy, co powiedział potomek tych ocalałych z tego pogromu, pan Marcin Kruszyński, który właśnie przyjechał złożyć kwiaty i zapalić znicze pod krzyżem upamiętniającym właśnie to tragiczne wydarzenie.
2: Mój dziadek, moja prababcia, moi wujkowie, wszyscy tutaj się urodzili, wychowali, żyli normalnie, skromnie, nie bogato, biednie, bo tutaj taka wioska na piaskach, więc nie było to życie lekkie. Więc ludzie żyli spokojnie, zwykłym trybem życia, tak jak każdy inny, tak jak okoliczne wioski, które były ukraińskimi wioskami. Tutaj zresztą były relacje bardzo dobre z tymi sąsiadami ukraińskimi. Ludzie się spotykali, chodzili do siebie wzajemnie na święta. Najpierw Ukraińcy tutaj do Polaków na Wielkanoc przychodzili, później Polacy odwrotnie do swoich znajomych Ukraińców. Także życie dobrze się układało, żyli skromnie, niebogato, ale byli zadowoleni, szczęśliwi. Każdy ciężko pracował i takie było życie, tak się spokojnie toczyło.

0: Reklama.
1: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: samo południe.
1: 12.42, drodzy Państwo, kolejnym gościem Radia Wnet jest Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, komentator polityki i polskiej międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, mamy najnowsze informacje. Prokuratura Krajowa prowadzi czynności sprawdzające w sprawie wyjazdu pana ministra Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Teraz śledczy chcą ustalić, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości pomagały inne osoby. No, jakbyśmy mogli w kilku słowach podsumować i w ogóle jak interpretować fakt, że Zbigniew Ziobro potwierdził swój pobyt w Stanach Zjednoczonych właśnie teraz.
2: Znaczy, no, Zbigniew Ziobro to jedno z najgłośniejszych nazwisk w polskiej polityce i po raz kolejny to się potwierdza, że cokolwiek się dzieje wokół niego, wzbudza to olbrzymie emocje i wszystkie programy publicystyczne, bez względu na to, jakie to jest medium, zaczynają się teraz od niego i dlatego tak to będzie wyglądało. Oddzielna sprawa, że już abstrahując od samej tam osobistej motywacji sytuacji Zbigniewa Ziobry, nie sądzę, żeby to już tak rzutowało politycznie, jak rzutowało na przykład w październiku ubiegłego roku, wtedy, gdy się rozpoczął ten cały maraton, sondażowo bardzo zyskała na tym Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska, to wtedy zaczęły się sondażowe problemy Prawa i Sprawiedliwości. Ten stan rzeczy się utrzymuje, ale z perspektywy wyborów 2027 roku moim zdaniem wynik będzie neutralny. Bo proszę zwrócić uwagę, jakie są teraz komentarze. U Zbigniewa Ziobry nie dzieje się właściwie nic nowego. No już uciekł. Moim zdaniem nie powinien uciekać. Moim zdaniem ta jego ucieczka z Polski, ucieczka od odpowiedzi, jakich oczekują od niego wymiar sprawiedliwości, obciąża jego personalnie, obciąża również całą jego formację. Natomiast na drugiej szali jest pytanie o sprawczość. No na końcu ludzie oczekują sprawczości od władzy. Jeżeli władza obecna za punkt honoru postawiła sobie rozliczanie swoich poprzedników, jeżeli w 100 konkretów było wpisane tyle rzeczy dotyczących rozliczenia między innymi Zbigniewa Ziobry, Mateusza Morawieckiego, Adama Glapińskiego, Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A nie wydarzyło się kompletnie nic. Jeżeli do tej pory rząd, prokuratura nie zdołała nawet doprowadzić do tego, żeby za Zbigniewem Ziobry został wysłany europejski nakaz aresztowania, ENA, no to czy to jest jakiś taki sukces, że Zbigniew Ziobro został zagnany? No, PiS na tym na pewno nie zyskuje, ale też mam wrażenie, że powoli zaczyna tracić mniej niż wydawało się, że będzie tracił, a wręcz właśnie to pytanie o sprawczość będzie tutaj też rządzącym ciążyło.
1: Czyli tutaj sugeruje pan, że to nie będzie miało wielkiego, jakby negatywnego znaczenia w wyborach w 2027 roku, chociaż
2: ja
1: wizerunkowo.
2: Sugeruję, że chodzi mi w skrócie o to, że rządzący przywiązują do tego ogromną wagę. Widać wyraźnie, że oni liczą, że to będzie wehikuł polityczny niosący ich do zwycięstwa w wyborach 2027 roku. No jeżeli tak liczą na to, no to się bardzo mocno przeliczą.
1: To jeszcze pytanie w takim razie, na ile też możemy tę sprawę rozpatrywać w takim trochę szerszym ujęciu, czyli no, czy ta sprawa Zbigniewa Ziobry może być elementem szerszego sporu między rządem, między prezydentem Donaldem Trumpem, a konkretnie rządem polskim?
2: No ale w jakim sensie? No Włodzimierz Czarzasty już naobrażał Donalda Trumpa. Donald Tusk już naobrażał Donalda Trumpa. Ambasador Rose powiedział, że Włodzimierz Czarzasty jest persona non grata w Stanach Zjednoczonych. No i teraz Włodzimierz Czarzasty po raz kolejny apeluje do ambasadora Rose, żeby się ogarnął. No moim zdaniem w wielu tych kwestiach...
1: Pojawiają się, że ewentualna, nie wiem, odmowa współpracy przy ekstradycji ministra Ziobry, no to będzie takim politycznym...
2: A niech złożą wniosek. No wydaje mi się, że no, w końcu mówimy o demokratycznym
1: Dokładnie,
2: państwie
1: bo jest
2: prawa.
1: Różnica między Białorusią, prawda, a sprawą pana, no, między sprawą pana Poczobuta, a pana Ziobry.
2: No. Dokładnie tak samo. Także jeżeli mają ochotę dochodzić i uważają, że Zbigniew Ziobro rzeczywiście powinien być ścigany, no to w każdej chwili wniosek o ekstradycję można złożyć i poddać go pod weryfikację przez amerykański sąd i zobaczymy, czy zostanie dalej, jaki sposób spojrzy na to amerykański sąd, czy będzie widział w Zbigniewie Ziobrze przestępcę, czy będzie widział w nim więźnia politycznego. No tutaj pytanie o sprawczość polskiego rządu będzie stanęło po raz kolejny stanie przed wielkim znakiem zapytania, dlatego właśnie chowanie się na Węgrzech było łatwo. Przypominam, że Polska, jak się zmienił rząd w 2023 roku, to Węgry Viktora Orbana były traktowane, jakby nie istniały. Ambasador węgierski nie miał dostępu, ambasador węgierski w Polsce oczywiście, nie miał dostępu do żadnych urzędujących polskich polityków, a jednak politycy regularnie się spotykają z ambasadorami różnych krajów, no bo na tym polega i praca ambasadorów, i praca polityków. Węgry zostały z tego wyłączone, no bo Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. No, podobnych sankcji na Stany Zjednoczone nie da się nałożyć z prostej przyczyny, chociażby dlatego, że rozmawiamy teraz o tym, żeby zwiększyć korpus amerykańskich wojsk w Polsce, co jest w interesie Polski, co przyznaje nie tylko opozycja sympatyzująca z Trumpem, ale również strona rządowa. Władysław Kosiniak-Kamysz niedawno dokładnie w ten sposób powiedział. W związku z tym na ambasadora Rose nie można się obrazić z politycznych względów. Zobaczymy, czy inne ścieżki będą uruchamiane i w jaki sposób będzie to wyjaśniane. No, to rzeczywiście wydaje się najsensowniejsze rozwiązanie, złożenie wniosku o ekstradycję, bo wtedy będziemy mieli czarno na białym. Wyjaśni nam się, jaki jest prawdziwy status Zbigniewa Ziobry.
1: I myślę, że taki wniosek pewnie zostanie złożony. No poczekamy, zobaczymy, ale skoro mowa... No,
2: aż takim optymistą nie jestem. Łatwiej jest mówić, że Donald Trump jest zły, niż rzeczywiście zażądać dokumentów na piśmie.
1: No właśnie, a ja myślę, że złożą, ale zobaczymy w takim razie. Panie redaktorze.
2: Na ulicy za pół roku i się sprawdzamy.
1: Tak jest.
2: Jeżeli będziemy w ogóle o tym pamiętać w natłoku wszystkich wydarzeń.
1: To prawda, bo to jest wydarzenie, które urosło do ogromnej rangi, a czy jest tak ważne. No ale pytanie o sprawczość. Polska zdecydowała się zaskarżyć umowę Mercosur do TSUE. Jakie to w ogóle ma znaczenie i czy Warszawa naprawdę może jakoś zatrzymać tę decyzję Brukseli?
2: Znaczy są dwie kwestie. Przede wszystkim umowa Mercosur nie została zatwierdzona przez poszczególne rządy, a już weszła w życie. Jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości wstrzymujący jej wykonanie. A mimo to Komisja Europejska zdecydowała się go przeforsować w trybie teoretycznie jakimś tymczasowym do czasu ostatecznych rozstrzygnięć wprowadzamy ją w życie, no ale... To nie jest tak, że jak z Trybunałem Konstytucyjnym, że prezydent podpisuje ustawę i w trybie następczym kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory tak to nie funkcjonowało, także widać, że ta ustawa jest przepychana z ogromną determinacją, bliżej niewyjaśnioną. Dla Polski na pewno to nie jest zainteresowane i tym bardziej mnie to dziwiło, że Polska, poprzedni rząd tutaj może nie zrobił wszystkiej najlepszej pracy, ale obecny rząd na pewno nie wykonał tej pracy. Próbowania nie dążył ze wszystkich sił do zatrzymania tejże umowy, albo przynajmniej wyjaśnienia wszystkich wątpliwości z tym związanych. Teraz ta decyzja o skierowaniu sprawy do TSUE jest ewidentnie... Presja polityczna jest bardzo silna, bo właśnie zbliżają się wybory, no i ponieważ zbliżają się wybory, no to jakieś trzeba pozorowane działania podejmować. Ale ja cały czas nie mogę uwolnić się od przekonania, że to jest bardziej ruch na alibi, że staraliśmy się, ale wiecie, rozumicie, sytuacja jest skomplikowana, Unia Europejska, no i musimy, współpraca, Unia Europejska jest taka cenna, taka ważna na ołtarzu współpracy europejskiej. Złożymy Mercosur, a poza tym Polska dostanie tam z funduszu Mercosurowego kilka miliardów euro w ramach osłony dla rolników, którzy będą mogli cierpieć. Tym bardziej, że pamiętajmy o specyfice umowy Mercosur. Ona obowiązuje od 1 maja i to nie jest tak, że rolnicy tą ustawę Mercosur zauważą od razu. To będzie tak kraplało, tak po miesiącu nie będzie żadnej różnicy, po 3 miesiącach nie będzie żadnej różnicy, po pół roku nie będzie żadnej różnicy, bo te zmiany będą minimalne, będą niewielkie, bo to też ta umowa jest wprowadzana nie od razu, tylko jakby etapami rozszerzana jest z każdym kolejnym rokiem. I tak za 3 lata nikt już nie będzie pamiętał, że umowa została podpisana i ona weszła w życie w jakim trybie, a tak naprawdę wtedy będzie oddziaływać. Rolnicy będą bezradnie rozkładać ręce. Taka jest specyfika Unii Europejskiej i nie mam wrażenia, żeby pod tą specyfikę Unii Europejskiej rząd się ustawiał, albo odwrotnie, on się właśnie ustawia pod tą specyfikę Unii Europejskiej zarządzania tym potencjalnymi kryzysami politycznymi, bo kryzys polityczny może wybuchnąć tu i teraz, raczej tego kryzysu politycznego nie będzie za 3 lata, w związku z tym trzeba przeczekać ten pierwszy, najtrudniejszy okres, minimalizować polityczne straty, żeby potem sprawy się toczyły własnym rytmem rozwijały się w własnym rytmie.
1: No to skoro już mówimy o umowach europejskich, to nie sposób nie skomentować. Podpisana, klepnięta już umowa SAFE. No właśnie, i dwie różne opowieści. Jedna taka, że Polska otrzyma miliardy euro, że to jest ogromna szansa i dla naszego przemysłu zbrojeniowego, i dla naszego bezpieczeństwa, ale też dla gospodarki. No i druga opowieść, czyli wielkie niebezpieczeństwo, ogromna pożyczka na okres, który będzie trwał tyle, co cały PRL i będą to spłacać jeszcze nasze dzieci, nasze wnuki.
2: Złośliwe porównanie do PRL.
1: No złośliwe, niesłyszane takie. Ja mówię tylko o dwóch stronach tej opowieści tak naprawdę. No i pytanie, po jakiej stronie tutaj pan redaktor się stawia? Albo co pan myśli?
2: A czyli tutaj wydaje mi się, że powiedziałem no wszystko na ten temat w kategoriach politycznych. Proszę zwrócić uwagę, że podpisanie tej umowy, nawet specjalnie komentarzy ze strony opozycji czy ze strony kancelarii prezydenta nie było. Po prostu już traktują to z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast uderza mnie troszkę inna rzecz, w trochę szerszej perspektywie, no bo tak naprawdę teraz przychodzi moment, sprawdzam. Został rząd, zdecydował się to podpisać, mimo że symbolicznie pół Polski wyraża przeciwko tej umowie zadłużającej Polskę na 45 lat, bo podpisu prezydenta nie ma. Drugie pół Polski, które reprezentuje Donald Tusk, za tą umową napiera. I cały czas nie poznaliśmy odpowiedzi na wszystkie wątpliwości z tym związane. No bo termin znamy, odsetek cały czas nie znamy, a przede wszystkim tego, co nie znamy, w jaki sposób te pieniądze zostaną wydane. Czasu jest bardzo mało. Do końca maja mogą być podpisane te kontrakty tylko i wyłącznie na produkcję polską. I cały czas nie wiemy, jaka to będzie część tego ogromnego budżetu i jakiego typu produkcja będzie uwzględniona. Nie wiemy szczegółów dotyczących kooperacji. Kto tak naprawdę te pieniądze będzie narażał? Przypominamy, i to tak wisi nad nami, że rząd rumuński oprotestował gwałtownie podwyżki ceny niemieckiego Rheinmetallu, że nagle ni z gruszki, ni z pietruszki ceny tam podskoczyły o 30%. A wcale takiego mechanizmu nie można wykluczyć, bo zawsze jak są odgórnie sterowane procesy, pojawiają się nagle helikopterowe pieniądze, tak jak teraz, to pokusa narzucania wyższych marż na produkty, które i tak trzeba kupić, to jawi się jako naturalne mechanizmy rynku. Rynek zawsze reaguje w taki sposób. I ciekawe, czy ktoś będzie tego rzeczywiście skutecznie pilnował, żeby nagle się okazało, że po pieniądzach z końca tamtego roku byśmy kupili ten sam sprzęt za 2 razy taniej, niż będziemy kupowali w tym roku, bo nagle jest potrzeba wydawania, bo są pieniądze. No i trzecia rzecz, najbardziej taka moim zdaniem fundamentalna, która mnie uderza i ona mi się rymuje z opowieścią o Mercosurze, rymuje mi się z opowieścią o tej pożyczce SAFE, rymuje mi się z dyskusją o KPO, która przecież cały czas będzie w Polsce. Mamy termin do 31 sierpnia na wydanie wszystkich pieniędzy z KPO. Specyfika tego rządu. Ten rząd nie próbuje kreować autorskich rozwiązań. Wszystkie rozwiązania, jakich dyskutujemy, to są albo rozwiązania, projekty odziedziczone po poprzednikach. Jako przykład widać chociażby pojawiający się projekt IZER, odżywający w ubiegłym tygodniu projekt IZERA. Flagowy produkt rządu Mateusza Morawieckiego, który przez ówczesną opozycję został wyśmiany w sposób absolutnie pełny. Bardziej się niczego chyba wyśmiać nie dało, że tylko ścieli lasy i wiadomo, że przewalają pieniądze. A tu proszę, po 3 latach IZERA okazuje się kluczowa. Tak samo kluczowa się okazał Centralny Port Komunikacyjny, też totalnie wyśmiany, a już także ni stąd, ni zowąd jest teraz bardzo ważny i Polacy tego chcą. Albo realizujemy, albo w obecny rząd albo realizuje projekty poprzedników, albo realizuje projekty przedstawione, zaproponowane przez Unię Europejską. Inwencja własna jest właściwie zerowa. Wypomniała to niedawno pani Pełczyńska-Nałęcz w wywiadzie, że nie ma żadnych pomysłów autorskich tego rządu, no i trudno się uwolnić z przekonania, że tak jest rzeczywiście.
1: To jeszcze może tylko dodam, bo kiedyś Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, on powiedział na temat umowy SAFE, że za mało też mówi się o pewnym zagrożeniu i trochę też o tym dzisiaj rozmawiałam z poprzednim gościem, profesor Tomasz Grosse, mówił o projekcie Międzymorza, ale tak naprawdę mówiliśmy też trochę o pewnym końcu takiego geopolityki, jaką my znamy, czyli że na przykład ta Europa, o której mówimy, może już za 2, za 4 lata okazać się zupełnie inną, bo przecież chociażby w Niemczech, prawda, coraz bardziej popularne stają się konserwatywne, nawet skrajnie prawicowe partie, tak samo we Francji Marine Le Pen, że może się okazać, że za chwilę tak naprawdę cały ten układ sił się zmieni i to już nie będzie ta Europa, o której mówimy dzisiaj, a wiążemy się wielką pożyczką, wielką umową, a przecież no, tutaj pojawiają się wśród czołowych liderów tych partii takie rewizjonistyczne podejście do Rosji, jest tam dużo dziwnych relacji, powiązań i że to jest też ogromnym zagrożeniem.
2: Znaczy zagrożeń tego typu jest dużo więcej i zarządzać tymi zagrożeniami trzeba, znaczy zagrożeń, no wyzwań cywilizacyjnych, może takie słowo jest pełniejsze, bo tutaj pani wspomniała o politycznej nodze tego projektu, ale kto wie, czy nawet nie ważniejszą tego nogą, jest głęboka zmiana polityczna, jaka zachodzi w naszej rzeczywistości. To, że polityka staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, że politycy w pokroju Donalda Trumpa, którzy żyją, surfują na falach chaosu, które sami wszczynają i się w tym świecie najlepiej odnajdują, staną się normą, a nie aberracją, jak cały czas jest traktowany Donald Trump. Donalda Trumpa należy przyzwyczajać się do tego stylu uprawiania polityki, bo za 10 lat będziemy mieli takich Donaldów Trumpów w różnych krajach i na szczeblu międzynarodowym kilkunastu. A przede wszystkim to, co jest największym wyzwaniem w projektowaniu rzeczywistości właśnie tego typu programów jak SAFE, i to może być pułapka, to jest potężna zmiana technologiczna. Piękny wywiad Ilona Muska, twórcy Tesli, właściciela Twittera, wymienić najbardziej SpaceX, no człowieka, który z nowoczesnością jest na ty, udzielił wywiadu w jednym amerykańskim podcastów, w którym prosta rzecz, ale jakże działająca na wyobraźnię, za 5 lat wszystkie aplikacje, jakie mamy teraz w swoich telefonach komórkowych, będą już przestarzałe, będą martwe, zostaną wyparte przez dużo lepsze rozwiązania. W ciągu 5 lat i trudno uwolnić się od przekonania, patrząc w jakim tempie następuje postęp technologiczny, tego nie można wykluczyć. Dotyczy to wszystkiego. Prezydent Zełenski 2 tygodnie temu ogłosił, że Ukraińcy po raz pierwszy zdobyli kawałek terytorium kontrolowanego przez Rosjan bez ani jednego żołnierza. Do wszystkiego udało im się ten cel osiągnąć tylko dzięki dronom i robotom bojowym.
1: No właśnie.
2: I to jest ta gigantyczna zmiana, która zachodzi. No i też właśnie to też na tym potężny cień SAFE wisi. Czy jak dzisiaj podpiszemy kontrakt, kontrakty musimy podpisywać bardzo szybko, bo do końca maja ten program zresztą też jest stosunkowo krótki.
1: Tak jest.
2: Na ile te pieniądze będzie można w jego ramach przesuwać, właśnie uelastyczniać dostawę, to jest Unia Europejska popełnia jeden historyczny błąd, który jest uniwersalny dla tej struktury od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Wszystkie zmiany projektuje odgórnie. Zamiast skupiać się na wychwytywaniu inicjatyw oddolnych i ich rozszerzania, budowania, skalowania, jak to się profesjonalnie mówi,
1: tak jest,
2: wymyśla projekty odgórne, o na przykład teraz w przyszłym roku wejdzie do gry europejska wersja Starlinka wymyślonego właśnie przez Elona Muska. No świetnie, fajnie, że będzie wreszcie konkurencja. No ale też powiedzmy sobie szczerze, bardzo ważna innowacja została wprowadzona przez Unię Europejską, ale kopia rozwiązania już istniejącego. A gdzie są autorskie pomysły kształtujące rzeczywistość na przyszłość?
1: To prawda, panie redaktorze, i niestety jeszcze zanim te autorskie pomysły wejdą w życie, to najczęściej jest tyle formularzy procedowania, że już wszyscy nas wyprzedzają. Dlatego Unia Europejska przegrywa w tym wyścigu technologicznym, ale zmienia się też jedno, wskazówki zegara, godzina 13, więc Jakub Duszek i czas na wiadomości w Radiu Wnet, ja bardzo
2: Mówimy o bardzo dużo o elastyczności, to może czas też zrobimy bardziej
1: elastyczny. To prawda i Radio Wnet jest bardzo elastyczne, choć chociaż czas, no tak, czas płynie i czas elastyczny nie jest. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę również. Do widzenia.
1: Do widzenia. Minutka po godzinie 13. Wczoraj wyczytałam w Hebanie Ryszarda Kapuścińskiego taką frazę, że człowiek biały jest niewolnikiem czasu, bo ten czas po prostu płynie, inaczej czas odbierają na przykład Afrykańczycy. Czas się bardziej do nich dostosowuje, ale 2 minuty po godzinie 13. Jakub Duszek, czas na wiadomości.
0: W samo południe.

0: 13:02 w tym wydaniu wiadomości. Trump odrzuca odpowiedź Iranu na propozycję pokojową. Prokuratura na tropie Ziobry i Romanowskiego oraz węgierska umowa z Rosatomem do rewizji. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Szybkie odrzucenie przez Donalda Trumpa odpowiedzi Iranu na amerykańską propozycję pokojową doprowadziło do wzrostu cen ropy naftowej. Inwestorzy obawiają się, że trwający od 10 tygodni konflikt będzie się przeciągał, utrzymując paraliż żeglugi przez cieśninę Ormus. Jak pisze Reuters, kilka dni po przedstawieniu przez USA propozycji mającej doprowadzić do wznowienia negocjacji, Iran opublikował wczoraj odpowiedź koncentrującą się na zakończeniu wojny na wszystkich frontach, szczególnie w Libanie, gdzie Izrael walczy ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że Teheran zażądał również odszkodowań za zniszczenia wojenne oraz podkreślił swoje zwierzchnictwo nad cieśniną Ormus. Agencja TASNIM podała z kolei, że Iran wezwał Stany Zjednoczone do zakończenia blokady morskiej, zagwarantowania braku kolejnych ataków, zniesienia sankcji oraz cofnięcia amerykańskiego zakazu sprzedaży irańskiej ropy naftowej. Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan odwiedzi jutro Katar, gdzie odbędzie rozmowy dotyczące wojny z Iranem, jej wpływu na region Zatoki Perskiej oraz działań mających zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Ormus, podaje Reuters. Turcja, będąca członkiem NATO i sąsiadująca z Iranem, pozostaje w bliskim kontakcie z USA, Iranem oraz Pakistanem, który pośredniczy w rozmowach od początku wojny. Ankara wzywa do zakończenia konfliktu, jednocześnie potępiając ataki na Iran i krytykując irańskie uderzenia na państwa Zatoki Perskiej jako niedopuszczalne. Od wczoraj w prokuraturze krajowej prowadzone są czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Czytamy na X-owym profilu prokuratury krajowej. Kontynuowane są również czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Jak ustaliła telewizja w Polsce 24 i portal w polityce.pl, Manowski i Ziobro przebywają w USA. Z kolei, jak powiedział polskiej agencji prasowej rzecznik MSZ Maciej Wewiór, resort zwrócił się do Stanów Zjednoczonych i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Amerykanin i obywatelka Francji, którzy wrócili do swoich krajów po opuszczeniu statku wycieczkowego dotkniętego śmiertelnym ogniskiem hantawirusa, uzyskali pozytywny wynik testu, poinformowały władze cytowane przez BBC. Amerykański Departament Zdrowia przekazał, że u drugiego obywatela USA podróżującego lotem repatriacyjnym również wystąpiły łagodne objawy choroby. Dodano, że oboje byli transportowani w specjalnych, izolowanych kapsułach ochronnych. Francuska minister zdrowia poinformowała, że zakażona kobieta przebywa w izolacji w Paryżu, a jej stan zdrowia się pogarsza. Ustalono również 22 przypadki kontaktu z chorą osobą. Ponad 90 pasażerów statku MV Hondius, który obecnie stoi zacumowany na Wyspach Kanaryjskich należących do Hiszpanii, zostało odesłanych do swoich krajów. Węgry dokonają przeglądu finansowania i realizacji projektu rozbudowy elektrowni jądrowej PAKS, poinformował kandydat na ministra gospodarki i energetyki István Kopitány, przedstawiając strategię nowego rządu. Projekt wart 12,5 miliarda euro, zakładający rozbudowę elektrowni jądrowej PAKS o mocy 2 gigawatów oraz dwa rosyjskie reaktory, został przyznany w 2014 roku bez przetargu rosyjskiemu państwowemu koncernowi nuklearnemu. Inwestycja od lat zmaga się z opóźnieniami. Peter Madziar, zaprzysiężony na stanowisko premiera w sobotę, powiedział w ubiegłym miesiącu, że koszty projektu zostały zawyżone. Rosatom oświadczył z kolei, że jest gotowy uzasadnić wartość inwestycji.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Nasz naród jak lawa.
4: Gen wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
6: Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
2: Po reklamie.
10: Autopromocja.
3: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
4: Звичайно разом. Аудиція для українців в Польщі.
3: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
4: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
3: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
4: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побуті в Польщі.
3: Пізнаємо історію і культуру.
4: Познаємо історію і культуру.
3: Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
4: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторек о годині 22.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
9: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
10: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
9: Była autopromocja.

0: 13:13 na zegarach, drodzy Państwo, i to jest audycja poświęcona, a tak naprawdę audycja, którą współprowadzicie, czyli słuchacze Radia Wnet współprowadzą wspólnie z nami, czyli telefony. Przypomnę Państwu numer telefonu 572-296-545. Jeszcze raz powtórzę, 572-296-545 i to jest audycja, w której tak naprawdę możecie Państwo poruszyć każdy ważny dla Was temat. Możecie wypowiedzieć się, jeżeli chodzi o sytuację związaną, nie wiem, z polską polityką, z tym, co się dzieje na świecie. Ja także zapowiadałam w mediach społecznościowych, że pojawi się rozmowa z panem prokuratorem Piotrem Kosmatym i też zachęcam Państwa i chciałabym, żebyście się do tego odnieśli, bo my poruszaliśmy tak naprawdę kilka bardzo ważnych wątków. Z jednej strony bardzo głośna i taka dramatyczna sprawa, bo kwestia tutaj dziennikarki już nieżyjącej, pani Ewy Żarskiej, która ujawniła miejsce pobytu groźnego pedofila. Ona później sama została ukarana przez sąd grzywną za odmowę ujawnienia źródeł, ale też pokazała bezradność organów ścigania. Rozmawialiśmy z panem prokuratorem o tym, czy po prostu zwykły człowiek może jeszcze wierzyć, że prawo działa wobec wszystkich tak samo, czy sędziowie, jak wygląda kwestia korupcji, układów, jeżeli chodzi o sędziów, czy o prokuratorów. To jest bardzo ciekawa rozmowa, która już za moment, a teraz jeszcze odbiorę pierwszy telefon. Odbiorę, drodzy Państwo, albo nie odbiorę. Spróbujemy w takim razie oddzwonić do naszego słuchacza. Halo. Nie słyszymy się. To czekamy na kolejne i mamy pierwszy telefon, spróbujemy go odebrać. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, to ja bym tylko poprosiła o wyciszenie radia, bo już jesteśmy na żywo.
1: Tak, przepraszam, bo to jest niesamowite. Rozumiem, że jesteśmy na antenie, tak?
0: Dzień dobry, tak jest. Jesteśmy już na żywo i bardzo się cieszę, że udało się dodzwonić. To gdyby pan powiedział w dwóch słowach, skąd pan do nas dzwoni?
1: Ja dzwonię z miasta Łodzi, Marek.
0: Super.
1: I serdecznie pozdrawiam przede wszystkim Państwa. Szczerze mnie zatyka.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Jest niespodzianka, ja właściwie jestem w pracy i pomyślałem, że wykręcę numer i dosłownie kilka sekund udało się, także jestem zestresowany okrutnie.
0: Nie trzeba, bardzo się cieszymy, że pan się dodzwonił. A od dawna słucha pan Radia Wnet?
1: No tak, bardzo długo. Natomiast to jest kilka lat, ale to nie jest tak, że mogę precyzyjnie. Nie od samego początku. Ja przede wszystkim chciałbym tutaj, jeżeli pani pozwoli, pozdrowić państwa, oczywiście wszystkich radiosłuchaczy i oczywiście powiedzieć, że pięknie, że państwo nadajecie i poruszacie takie tematy, które dotyczą po prostu, myślę, zwykłych ludzi, bo uważam, że to, co się dzieje właśnie w prawie tutaj, a propos prokuratury, ale przede wszystkim sędziów, to są ludzie, którzy zajmują się właściwie swoimi sprawami i bronią własnych interesów i biorą na zakładników zwykłych obywateli. Myślę, że za mało się mówi o tym, że to właśnie to, co się dzieje w tej chwili, ten chaos w prawie i właściwie anarchia, tutaj z pełną świadomością to mogę powiedzieć, jest robiona przede wszystkim po to, żeby bardzo polskiej grupie ludzi, tej kaście, jak to się już popularnie mówi, było lepiej. Natomiast ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, bo tutaj kilka razy już słyszałem na państwa antenie, co zrobić, żeby ten głos tego śmiertelnika, zwykłego człowieka był bardziej słyszalny. Ja chciałem powiedzieć tutaj tak państwu i też, żeby może przemyśleć taką kwestię, że ten język się nam bardzo w tej chwili upraszcza. Myślę, że świadomość obywateli jest coraz bardziej płytka, a taki element głębokiej refleksji opartej na dedukcji czy po prostu takiej inteligencji, gdzie analiza wielośrodkowa, wielopoziomowa, perspektywiczna czy trójwymiarowa jest elementem podstawowym. Już po prostu zanika ten TikTok słynny, czy te krótkie, hasłowe komunikaty. górują. I tutaj chciałbym poprosić Państwa o przemyślenie takich rzeczy, które wydaje mi się mogłyby troszeczkę nam pomóc. Za mało jest argumentów takich konkretnych, rzeczowych w postaci cyfr. Kiedyś pamiętam redaktor Wybranowski, którego też serdecznie pozdrawiam, piękna audycja, ale poza muzyczną stroną bardziej go cenię, doceniam może tak to, co on mówi o jego komentarze takie historyczno-polityczne, bym powiedział, tak to bardzo nazwał. Mhm.
0: To bardzo dziękujemy. Na pewno będzie Tomaszowi Wybranowskiemu bardzo miło. Ja też uważam, że on oprócz tego, że faktycznie zna się na muzyce, ma ogromną wiedzę, to też często bardzo ciekawe komentarze merytoryczne.
1: Ale chciałbym do sedna, bo mam chyba mało czasu, ale chciałbym. Chodzi o cyfry. Redaktor Wybranowski na przykład wtedy, kiedy była historia Orlenu, powiedział, że należy wziąć jedną kartkę i po jednej stronie zapisać to, co było za czasów Obajtka, a z drugiej strony to, co było wcześniej za czasów Krawca i tych innych. Ja myślę, że tutaj on powiedział, że należy zrobić. Ja myślę, że trzeba pójść dalej. Po prostu to słuchaczom pokazywać. Na przykład a propos sejfu. Czy ktoś wie w ogóle, ile wynosi budżet obronny naszego państwa? To jest prawie 50 miliardów dolarów. Za mało się o tym mówi. I teraz z drugiej strony trzeba zawsze pokazać, co się za tym kryje. Armia izraelska to jest armia porównywalna, ale bardziej dynamiczna, bardziej posiadająca 300 statków powietrznych. W tamtym roku to był budżet 27 miliardów dolarów. W tym roku ze względu na działanie wojenne to jest około 38 miliardów dolarów. To nie są dane pogłębione, ale w ramach prac dziennikarskich można te dane bardziej pogłębić.
0: To prawda, ale mogę panu obiecać, że taką audycję może z konkretnymi danymi statystycznymi przygotujemy.
1: Audycję, ale w ogóle, żeby więcej było takich danych konkretnych. Tutaj kiedyś redaktor, przepraszam, prawodajni. I to jeszcze jeden czynnik. Namawiać do czytania ustaw, niesłuchania komentatorów, niesłuchania pseudo, autorytetów, prawda? A na koniec, bo już czas mi się kończy, rozumiem, chciałbym króciutko w jednym zdaniu pozdrowić. Jestem po prostu zestresowany. Panią redaktor... Ale jestem zaskoczony.
0: Będę wymieniać. Magdalena Uchaniuk, Katarzyna Adamiak, Małgosia Kleszcz, Hania Tracz. Myślę jeszcze tutaj szybciutko.
1: Wszystkie panie pozdrawiał. Rano polityczne programy prowadzi, zastępuje czasami redaktora Jankowskiego. Nieważne. Ale numer. Chciałem tylko powiedzieć, że ona, jej głos taki, który wzbudził we mnie taki lekki niepokój, ale zarazem taką chęć słuchania i szukania tego głosu.
0: Też odnajdziemy ten głos na antenie Radia Wnet.
1: To jest kompromitacja z mojej strony, ale chciałem powiedzieć tak, że ten głos też sprawił, że Radio Wnet zacząłem słuchać, ale to jest dramatyczne, to jest kompromitacja. Ale chciałem Państwu serdecznie pozdrowić i niespodziewana sytuacja, naprawdę. Cieszę się. Trzymajcie się, nadawajcie dalej i proszę wziąć pod uwagę, że powierzchowność często słuchaczy, taka wyrobiona część słuchaczy to jest bardzo mała, która śledzi świadomie, analizuje pewne rzeczy. Należy im podpowiadać po prostu, że jesteśmy oszukiwani, ale żeby to przeanalizować, to dane, konkretne dane.
0: I tak postaramy się robić. My również pana bardzo serdecznie pozdrawiamy i całą Łódź. 13:21, drodzy państwo, więc za moment rozmowa z panem prokuratorem Piotrem Kosmatym, ale zanim to rozmowa, to jeszcze muzycznie pod numerem 3 Pijama Porno. Nikt tak pięknie nie mówił.

0: Fakty.
1: Drodzy Państwo, a dzisiaj porozmawiamy, a tak naprawdę wrócimy do tematu, który poruszamy co jakiś czas na antenie Radia Wnet, czyli kwestia tego, jak działa nasz wymiar sprawiedliwości, tego, czy prokuratorzy w Polsce potrafią być i mogą być niezależni. Punktem wyjścia do naszej rozmowy będą tak naprawdę dwie sprawy. Pierwsza to historia dziennikarki śledczej Ewy Żarskiej. To była reporterka, która ujawniła miejsce pobytu bardzo groźnego pedofila i kiedy tak naprawdę państwowe instytucje przez lata nie potrafiły skutecznie doprowadzić do takiego stanu, doprowadzić tej sprawy do końca. Później sama znalazła się pod presją wymiaru sprawiedliwości za odmowę ujawnienia swoich źródeł. Została ukarana grzywną, karą pieniężną, ale ta historia dla wielu stała się takim symbolem państwa, które czasem łatwiej ściga tych, którzy mówią o niewygodnej prawdzie, którzy starają się tę prawdę nagłaśniać, niż no, faktycznych sprawców. Druga to też głośny ostatnio proces pana adwokata Pawła Kozaneckiego, który został oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku drogowego. Państwo na pewno znają tę sprawę, słynne powiedzenie o trumnie na kółkach, prawda? A dziś w naszym studio człowiek, który od lat mówi o kulisach działania polskiego wymiaru sprawiedliwości i też nie unika trudnych tematów. Pan prokurator Piotr Kosmaty, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: No właśnie, i tak pomyślałam na przykładzie zarówno pani Ewy Żarskiej, jak i drugiej głośnej sprawy tego adwokata. Czy dzisiaj osoby, które mówią, że jak chcesz iść szukać sprawiedliwości, to nie idź do polskiego sądu, mówią prawdę, na ile to jest poważny problem, poważne wyzwanie dla osób, które stoją właśnie, tak jak pan prokurator, też po tej drugiej stronie barykady.
2: No rzeczywiście, no jeżeli mówimy uczciwie, to trzeba przyznać, że pokutuje takie przekonanie wśród ludzi, że, no, że lepiej unikać organów wymiaru sprawiedliwości. Wielu ludzi mówi też, że jeżeli miało styczność z organami wymiaru sprawiedliwości, bardzo tego żałuje. Natomiast no tak nie powinno być, prawda? No wymiar sprawiedliwości w moim odczuciu i w moim przekonaniu powinien być właśnie po to, żeby takich ludzi jak pani Żarska, o której pani wspomniała, objął ochroną, prawda, i wykorzystał jej wiedzę, a przy okazji zapewnił jej pewne bezpieczeństwo. Także rzeczywiście tak to pokutuje, natomiast to też powiem tak, to też jest po części wina samego wymiaru sprawiedliwości. To trzeba sobie przyznać i powiedzieć szczerze. Nie dalej jak kilka dni temu zaznajomiłem się ze sprawą młodej dziewczyny, która w dużym mieście, w zasadzie to była w Łodzi, tak, została potrącona na przejściu dla pieszych przez taksówkarza, który przekroczył dwukrotnie prędkość. Jak się okazało, ścigał się z jakimś drugim człowiekiem i 18-letnią dziewczynę, która przechodziła przez przejście dla pieszych, potrącił i ona prawdopodobnie zostanie do końca kaleką. Ona przygotowywała się do matur. Ja rozmawiałem z jej ojcem. Ona teraz by zdawała maturę, miała plany na przyszłość, studia, bardzo dobrze zaplanowane życie. I żeby nie przedłużać, co się stało? Mężczyzna dostał za to, że tak de facto unicestwił życie tej dziewczyny, młodej dziewczyny, dziecka de facto, bo to się 18-letnia dziewczynka, unicestwił jej życie i taksówkarz usłyszał wyrok 1 rok i 1 miesiąc pozbawienia wolności. Przy czym też dość dziwne jest, że prokuratura tak naprawdę żądała wyroku w zawieszeniu i sąd się na to nie zgodził, ale później sąd na wniosek tegoż człowieka zastosował tak zwany dozór elektroniczny. Czyli ten człowiek nigdy nie trafił do więzienia. Potem, będąc na tym dozorze elektronicznym, kilkakrotnie popełnił kolejne przestępstwa drogowe, między innymi nie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdów i co więcej, nawet nie tak dłużej, bo sąd jednak zasądził też w moim odczuciu zbyt niską nawiązkę 20 tysięcy złotych na rzecz tej dziewczyny, gdzie miesięczna rehabilitacja kosztuje 30-40 tysięcy, czyli to żadne pieniądze, chodzi po wolności. I ten ojciec powiedział, i ja go rozumiem, powiedział, że on uważa, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie działa, nie chciałby nigdy mieć do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i jest bardzo zażenowany taką postawą, szczególnie postawą, jak on to powiedział, prokuratury, gdzie podobno pani prokurator powiedziała mu, że do więzienia w Polsce to nie idzie się za takie rzeczy, tylko co najwyżej za zabójstwo. Także no, trochę jesteśmy też sami sobie winni.
1: A gdybyśmy mogli powiedzieć, czy to jest bardziej problem systemowy, czyli tego, że po prostu system pozwala na tak, no jak tego słyszymy, to jest po prostu wyrok skrajnie nieuczciwy, on jest krzywdzący, prawda? I dla tej, przede wszystkim dla tej młodej kobiety, dla tej nastolatki i dla całej jej rodziny, ale jest też krzywdzący dla ogółu społeczeństwa, bo my wszyscy, jak tego słyszymy, to otwiera się, prawda, trochę takie poczucie niesprawiedliwości. To problem systemowy, czy może to być tak, że to jest problem tego, że prokuratorzy niekoniecznie działają w pełnej swobodzie, albo mogą, nie wiem, być przekupowani, albo jakoś zastraszani.
2: No ja a propos tej sprawy, o której powiedziałem, słyszałem wypowiedź sędziego, który powiedział, system zadziałał. No bo został skazany. Natomiast no musimy też widzieć, jakie są priorytety. Ja od wielu, wielu lat stoję na stanowisku, sprzeciwie niektórych przedstawicieli mojego zawodu, że kara powinna być skutecznym narzędziem do zwalczania przestępczości. I jest coś takiego również, jak poczucie społecznej sprawiedliwości. My musimy wytłumaczyć poprzez tą karę społeczeństwu, dlaczego jest taka, a nie inna kara. I te kary w moim odczuciu są za łagodne, szczególnie przy przestępczości drogowej. Bo kolejny przykład, o którym pani redaktor wspomniała, pan mecenas od trumny na kółek. Przecież ten człowiek, z tego co ja znam kulisy tej sprawy, oczywiście z doniesień medialnych, zabił dwie kobiety. Czy mamy dwie niewinne osoby, które giną, które jechały prawidłowo i ten człowiek, z tego co pamiętam, również dostał rok bodajże i dwa miesiące, o ile się nie mylę, czyli bardzo łagodny wyrok. Już nie mówię o tym, że oczywiście też zawnioskował o system dozoru elektronicznego i tu być może jest też błąd pewien systemu. Być może wylaliśmy dziecko z kąpielą z tego względu, że no ja pamiętam te słowa polityków, jak miał być prowadzany ten system dozoru elektronicznego, którzy mówili, no nie może być tak, żeby ktoś był na nas koszt utrzymywany jeszcze w więzieniu, tak? Natomiast nie możemy przejść w drugą stronę, przegiąć. W tym momencie ludzie, którzy zabijają innych ludzi mogą sobie zarzucić obrączkę, my to popularnie tak mówimy, i ta obrączka, szanowni państwo, powoduje, że ten człowiek normalnie funkcjonuje, tak? W związku z powyższym pewne błędy systemowe też podejrzewam, że tutaj występują.
1: I teraz mówimy trochę z takiego poziomu, no, zwykłych ludzi, bo powiedzieliśmy o przykładzie dziennikarki, o przykładzie adwokata, no to na pewno człowiek, który wiedział, w jaki sposób się bronić, posiadał pewne zaplecze finansowe, ale do czego chcę przejść? Co z takimi naprawdę ludźmi, którzy mają być może duże powiązania na szczeblach politycznych, albo mają dużo większe wpływy? Jak tutaj może bronić się wymiar sprawiedliwości, czy sami na przykład prokuratorzy przed... Wiem, że nie będziemy mówić o konkretnych przypadkach, ale czy pojawia się taki mechanizm, czy to cały czas jest pewnie już od lat 90. albo i cały czas się ciągnie, że być może łatwo jest wpłynąć, kiedy jakieś zaplecze, łatwo jest wpłynąć na prokuratora i osiągnąć skrajnie nieuczciwy wyrok.
2: Powiem tak, zawsze takie sytuacje były, pewnie wszędzie są i pewnie wszędzie będą. Dlatego też ja ciągle też powtarzam, że najgorszą sytuacją jest, kiedy państwo, czyli aparat wymiaru sprawiedliwości między innymi, jest silny wobec słabych. Natomiast nie jest taki wobec tych, którzy mają wpływy i którzy sami są silni. To wielokrotnie się obserwuje, chociażby w pospolitej przestępczości, gdzie nam się uda zatrzymać tak naprawdę dealera narkotyków albo tego, kto sam zażywa narkotyki, natomiast nigdy nie przejdziemy nawet do szczebla średniego. I oczywiście

0: wiemy swobodę.
1: A czy można by postawić taką tezę, że prokurator, który chce być w pełni niezależny w Polsce, zapłaci za to jakąś cenę, także na przykład zawodową, czy to już jest zbyt daleko idące?
0: Powiem tak, odpowiem na to pytanie tak, pani redaktor. Mamy przykłady, które wszystkie znamy, że takie osoby zapłaciły mniejszą lub większą cenę za próbę niezależności. Tak, zdarzało się, tak? Natomiast ja wierzę i mam nadzieję, że również są takie sytuacje, że no, ten prokurator postawi na swoim, będzie niezależnie działał i nie zapłaci tej ceny. Natomiast były takie przypadki, doskonale o nich wiemy i prawdopodobnie się jeszcze niejednokrotnie pojawią.
1: To, co na pewno trzeba zapytać, jaka jest szansa na to, że doczekamy się w pełni uczciwych czy niezależnych sądów, co tutaj musiałoby się zadzieć, żeby zarówno tej strony systemowej, ale może od systemowej, bo to tak naprawdę jest głównie problem systemowy, żeby no, po prostu polepszyć tę sytuację i żeby faktycznie wymiar sprawiedliwości chronił tych najsłabszych i tych, którzy tego najbardziej potrzebują.
0: Wydaje mi się, że żeby osiągnąć taki stan, jak pani dyrektor mówi, będzie niezwykle trudno, natomiast no, nie możemy być pesymistami i w moim odczuciu, ja wiele lat pracowałem w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i obserwując to zarówno od strony szkoły, jak i od strony prokuratury, sądu, gdzie na co dzień przebywam i pracuję obecnie, wydaje mi się, że rozwiązaniem jest wymiana pokoleniowa. To jednak, proszę mi uwierzyć, jak ja patrzę na sędziów tych młodych, którzy skończyli tą naszą szkołę, zresztą w swojej prywatnej sprawie dotyczącej spadku po ojcu, no musiałem uczestniczyć w postępowaniu zwykłym cywilnym dotyczącym nabycia spadku, to podejście tych młodych ludzi jest całkowicie inne w stosunku do tego, co ja pamiętam z dawnych lat. Przede wszystkim punktualnie na rozprawie, rzetelnie, bardzo transparentnie, wszystko nagrywane. No wydaje mi się, że mozolnie, powoli do przodu kształcąc tych młodych ludzi, ucząc ich niezależności, o tym, co pani redaktor powiedziała, wpajając im tą niezależność, no i stwarzając im warunki takie, że będą mogli ten zawód wykonywać bez ograniczeń.
1: Myślę też może z jednej strony zmiana pokoleniowa, z drugiej strony też to, że te nowe narzędzia i tak naprawdę internet i zasięgi, które potrafią budować no ludzie, którzy zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości, czy to też może być taki nacisk. Ostatnio mieliśmy bardzo głośne przykłady właśnie no, afer pedofiliczne, czy zoofilii, prawda, w Kłodzku i widzieliśmy, że był tak wielki sprzeciw, oburzenie społeczne, że nie dało się już tej sprawy zamieść pod dywan. Czy to też może być pewien lewar, pewne narzędzie jakby no po prostu w rękach wszystkich obywateli?
0: Tak, jak najbardziej. Ja już powiedziałem, że na początku naszej rozmowy, że ja i wczoraj to powtórzyłem w jednym ze studiów telewizyjnych, że ja się tak naprawdę nie dziwię społeczeństwu, że dostaję czasami furii, mówiąc tak obrazowo. No z tego względu, jeżeli mamy aferę Kłodzką i kobieta, która zamiast pomagać dziecku w sprawach pedofilii, pamiętajmy, jest taka bardzo istotna kwestia, tak zwany rodzic wspierający. Ja obserwowałem to w sprawach, czyli osoba, która uwierzy dziecku, co się dzieje, pomoże mu, że dziecko nie jest samotne. Jeżeli ta osoba, ta matka, zamiast pomóc jej, tym swoim dzieciom, bo tam nie chodziło tylko o jedno dziecko, z tego co wiem z doniesień medialnych, to aprobowała to. W związku z powyższym wyrok 6,5 roku pozbawienia wolności, gdzie już, jak wiemy z doniesień medialnych, sama prokuratora żądała 18 lat pozbawienia wolności, czyli trzykrotnie więcej, no jest wyrokiem w moim odczuciu, to powiem jako prawnik, nie mogę używać tutaj słów ostrzejszych, bo nie jestem politykiem, nie może się ostać w moim odczuciu i powinien być zdecydowanie zmieniony i na szczęście z tego, co wiem, tam jest apelacja i miejmy nadzieję, że tak się stanie. I teraz odpowiadając wprost na pani redaktor pytanie, tak, presja społeczna ma sens, bo ja to widzę po wyrokach sądowych, chociażby w tych sprawach, o których zaczęliśmy, czyli wypadków drogowych. Sądy już orzekają coś takiego jak zabójstwo drogowe. Się kiedyś było nie do pomyślenia. Ja się z tym zgadzam, bo jeżeli ktoś umyślnie pije alkohol, zażywa narkotyki, jedzie 220-230 na godzinę po autostradzie, czyli umyślnie narusza wszelkie reguły, które bezpieczeństwa obowiązują i doprowadza do wypadku, w którym ginie niewinna rodzina, dla mnie to nie jest wypadek ze skutkiem śmiertelnym, gdzie mamy zagrożenie powiedzmy tylko do 8 lat pozbawienia wolności, tylko jest to, może być to przyjęta kwalifikacja zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Także ta świadomość, przepraszam, ta presja społeczna ma sens.
1: Mówimy o tej presji społecznej, o tej ogromnej odpowiedzialności wymiaru sprawiedliwości, ale też myślę sobie teraz o drugiej stronie, czyli prokuratorzy, ci, którzy często przecież, no, to, jak już powiedzieliśmy, cały czas dochodzi do przypadków jakichś nacisków wewnętrznych, pewnie przypadków szantażu, no to jest też tylko człowiek, prawda, który ma rodzinę, ma pewnie musi się też zmagać na co dzień z tymi wszystkimi lękami, z którymi

0: zmagamy się my jako obywatele i całe społeczeństwo, czy jakoś prokuratorzy są chronieni, czy może tutaj ten system jakoś powinien bardziej wspierać, aby ta niezależność po prostu przychodziła łatwiej, bo mówimy o bardzo trudnych rzeczach.
1: Tak, no przede wszystkim powinniśmy mieć tak skonstruowany system przepisów naszych dotyczących działalności prokuratury, aby one gwarantowały jak największą niezależność. No oczywiście należy pamiętać, że nieograniczona niezależność też może przejść w drugą stronę, także muszą być mechanizmy kontrolne, natomiast tu musimy mieć daleko idącą niezależność w granicach obowiązującego prawa, ale również to, co pani redaktor powiedziała, o czym mówiliśmy. My młodych ludzi, których teraz szkolimy na czegoś dawniej nie było, tak czegoś takiego, na prokuratorów i sędziów, kładziemy nacisk na szkolenia tak zwane miękkie, my to nazywamy, czyli dotyczące chociażby odporności na stres przy wykonywaniu tego zawodu. Pewnych postaw moralnych, które są pożądane w tym zawodzie. Dlatego należy do takiego ideału dążyć. Natomiast już, żeby jasność była, nigdy prawdopodobnie nie osiągniemy ideału.
0: To już na zakończenie, a czy istnieje w Polsce taka grupa, nie wiem, kasta ludzi, którzy sobie funkcjonują poza wymiarem sprawiedliwości, czyli którzy po prostu są nietykalni?
1: Ja powiem tak, ja w swojej praktyce zawodowej starałem się zawsze, żeby takich ludzi nie było i jeżeli popełnili przestępstwo, jeżeli złamali prawo, to należy ich ścigać. Natomiast mam nadzieję, że takich ludzi, inaczej, chciałbym, żeby takich ludzi nie było. Tak odpowiem na to pytanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: Ja
0: pan prokurator Piotr Kosmaty był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
0: Dobrze, sekundkę. Dobrze, drodzy Państwo, to teraz w takim razie 13.43 na zegarach, a my połączyliśmy się z naszym... 13.43 oczywiście, a my połączyliśmy się z naszym kolejnym słuchaczem. Dzień dobry.
4: To ze mną?
0: Tak jest, z panem.
4: Tak, okej, okay, tak. Dobrze. W takim razie koleżanki sprawdziły, też zadzwoniły. Pan też miał do nich oddzwonić i jest cisza. Mam głębokie wątpliwości do tego.
0: To musi pan jeszcze raz, wie pan co, bo dopiero pan teraz wszedł na antenę w trzech słowach powiedzieć, bo to są jakieś wątpliwości dotyczące fundacji, tak? Która...
4: No oczywiście, że fundacji, która obiecuje, że oddzwoni, ma interesować się, bo pani z głębokim, bardzo dużym zapałem mówi w radio. Natomiast jeśli chodzi o czynności tak poważne, końcowe, czyli odbiór rzeczy, które mógłbym przesłać, odbiór rzeczy od koleżanek, które też mogłem przesłać, brak zainteresowania.
0: A jak się nazywa ta fundacja? Jeszcze raz proszę powiedzieć.
4: Bratnia Dusza.
0: Bratnia Dusza. No dobrze, to spróbujemy tak, jeszcze skontaktować. Tak?
4: Końcówka tej realizacji, najważniejsza wydawałoby się, czyli przyjmowanie tych rzeczy, które mają zawieźć do polskich rodzin na Ukrainie. To jest już zerowe działanie.
0: Także spróbujemy się dowiedzieć i wrócimy w takim razie do pana z odpowiedzią, bo my też w takim razie zadzwonimy.
4: Jaką odpowiedzią?
0: No spróbujemy zadzwonić do tej fundacji, dowiedzieć się i jakoś poprosić o wytłumaczenie i żeby ktoś się z panem skontaktował.
4: Wytłumaczenie, odpowiedź typu, że oni są super i okej, nie zadowoli mnie, dlatego że wątpliwości mam bardzo duże. Czy słychać mnie w radio teraz?
0: No słychać pana w radio, to musi pan konkretnie powiedzieć, jakie ma pan oczekiwania, bo mówi pan na antenie, jak proponujemy, że postaramy się pomóc, no to nie może pan mówić, że to pana nie zadowoli, bo jeszcze pan nie wie, jaka będzie odpowiedź chyba.
4: No odpowiedź, że nie mają czasu. No po prostu wykrętna odpowiedź, że albo zapomnieli, nie mają czasu, taki nawał pracy i tak dalej. Taki nawał pracy, że nie mają czasu taczki załadować.
0: Okej, okay. No dobrze, no to w takim razie do tego tematu wrócimy, a oprócz tego tematu chce pan, bo jeszcze ma pan chwilkę, chce pan kogoś pozdrowić, wybrać jakąś piosenkę,
4: oczywiście,
0: albo się odnieść
4: oczywiście,
0: do...
4: Oczywiście, tak. Pozdrowić chciałbym całe Radio Wnet, wszystkich słuchaczy Radia Wnet, redaktora naczelnego, którego znam, Andrzej z Warszawy. Jestem kombatantem, działam do tej pory, a piosenkę, jaką chciałbym wybrać, to może będzie... to może będzie jakaś piosenka zespołu Kapela ze wsi Warszawa.
0: Kapela ze wsi Warszawa, to już poszukamy. Mam nadzieję, że uda nam się odszukać na naszej liście.
4: Czterokrotnie prosiłem o to, nigdy nie puszczono mi tego.
0: Naprawdę?
4: Może też są na indeksie.
0: No to
4: tak?
0: Może, a może nie, może teraz się uda tym razem. No dobrze, no to w takim razie ze specjalną dedykacją dla pana i z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy i z Warszawy, i z całej Polski, i nie tylko. Kapela ze wsi Warszawa, Lesie mój Lesie. Nie wiem, czy taki utwór się panu spodoba, ale taki wybraliśmy, także dobrego dnia i do usłyszenia.

0: I to, drodzy Państwo, propozycja od poprzedniego słuchacza, 13.49, a teraz mamy połączenie z kolejnym słuchaczem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrek Białystok, kłaniam się nisko Państwu i wszystkim radiosłuchaczom.
0: Pozdrawiamy piękny Białystok, aż chcielibyśmy się wybrać radiowo na taką wycieczkę, przepiękne krajobrazy, już niedaleko Hajnówka, prawda? To tak, no to oddaję Panu głos.
1: Chciałem podziękować, więc dziękuję od razu pani redaktor, że na antenie pojawia się pan Agaton Koziński. Chyba tylko pani z nim prowadzi rozmowy, prawda? Tak mi się wydaje, że...
0: Nie wiem, czy tylko ja, ale ja bardzo, bardzo cenię
1: tak,
0: Agatona Kozińskiego.
1: To jest dziennikarz, komentator, który nie boi się powiedzieć, jak jest jego zdaniem. I ja też właśnie to cenię. Nie? Jakby nie unika tutaj takiego uzasadnienia i jednocześnie stanięcia po jednej ze stron, no bo w końcu też jest człowiekiem, tak? Jeżeli coś, że tak powiem, jakaś prawda bije po oczach, to dlaczego mielibyśmy nie powiedzieć, że tak, a tak jest naszym zdaniem.
0: To prawda, ja go sobie też bardzo cenię za to, że on po prostu potrafi też, jakby tutaj niezależnie, czy ta strona sporu, chodzi po prostu o rzetelne komentowanie sprawy i bardzo za to Agatona cenię, więc przekażę mu, na pewno będzie mu bardzo miło.
1: Tak, to podziękowania dla Radia Wnet, tak, że się pojawia ten głos. Również takie mam może prośbę bardziej niż podziękowania, żeby się pojawiało więcej osób komentujących z Klubu Jagiellońskiego. A tam chłopaki, którzy tworzą ten klub, oni faktycznie mają takie podejście bardzo obiektywne i bardzo wspólnotowe. Niekoniecznie jakoś tam prawicowe, czy też skrajnie prawicowe, czy jakkolwiek inaczej. Takie mają właśnie poglądy i przedstawiają to wszystko w duchu wspólnoty i to mi się też bardzo podoba. Natomiast odnośnie tutaj też tego wymiaru sprawiedliwości. Była rozmowa przed chwilką z ekspertem, z panem prokuratorem, tak?
0: Tak, z panem Piotrem Kosmatym.
1: Wiadomo, że przestępstwa, codziennie wiele przestępstw różnych jest popełnianych, mniejszych, większych i tak dalej. I tutaj zaczyna się to wszystko od policji, później idzie tak do prokuratury, sądy i tak dalej. Policja, wiadomo, ma dużo, dużo roboty, natomiast pamiętam taki przypadek, jeden z mojego bliskiego otoczenia, gdzie został skradziony samochód i zostało to zgłoszone na policję. Policja, kiedy zapytała, jaki to był model samochodu, no to stwierdzili, że ten konkretny model jest tak chodliwy, że już jest dawno rozebrany na części pierwsze. Natomiast kiedy pojawiło się pytanie, no a co gdyby to był samochód, nie wiem, żeby symetrycznie, albo powiedzmy Kasi Tusk, albo nie wiem, jednego, albo nie wiem, powiedzmy Mateusza Morawieckiego, żeby było tutaj obiektywnie, no, panowie policjanci nabrali wody w usta i nie powiedzieli nic, tak? No bo w momencie, kiedy zwykłemu człowiekowi szaremu ginie samochód, no bo to można mu powiedzieć, że to już musi pan machnąć ręką, bo to jest taki model, że już go nie. Ale gdyby on został skradziony właśnie jakiejś osobie prominentnej bądź związanej z tą osobą, no to oczywiście wszystkie radiowozy by jeździły po mieście i starały się sprawdzać dziuple, szukać, patrzeć, tak? No nie ma sprawiedliwości po prostu, no. Nawet w takich drobnych sprawach.
0: A
1: jeżeli mamy sprawy jakieś tam cięższe, większe, no to tak jak pan prokurator powiedział, no mogą pojawić się właśnie jakieś zaszłości osobiste, różne powiązania, jeszcze z komuny oczywiście, bo też takowe występują, personalne. No i potem takie różne sprawy są, że tak powiem, łby ukręcane tym wszystkim sprawom.
0: To prawda i potrzebujemy rozwiązań systemowych, tak. Ale też tam padło takie ważne zdanie, powiedział pan prokurator, że on widzi wielką szansę po prostu w zmianie pokoleniowej, że ci młodzi ludzie, którzy już zaczynają i wchodzą do zawodu, oni trochę inaczej
1: patrzą. Tak jest i to ja też obserwuję po pracy policji. Tak, jeżeli ta zmiana pokoleniowa nastąpiła, to też widać, że podejście jest zupełnie inne i do nawet do zwykłych obywateli, którzy czegoś tam od policjanta chcą, ale również do osób zatrzymanych. Tak?
0: Bardzo panu dziękujemy za komentarz państwu. I dziękujemy, że pan nas słucha i pozdrawiamy i pana i wszystkich słuchaczy z Białegostoku.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy. W takim razie teraz już, drodzy państwo, powoli kończymy. Szymon Chrystianus zrealizował obie audycje. Jaśmina Nowak, ja miałam przyjemność spędzić te 2 godziny wspólnie z państwem. Jutro usłyszymy się także o godzinie 10 w Odysei Wyborczej. Dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Przypominam www.wnet.fm. Warto tam zaglądać, także odwiedzać i portal, i także nasze media społecznościowe. Tam te rozmowy, zarówno porankowe, jak i z późniejszych audycji, są dla państwa i opisywane, i wrzucane do odsłuchu. A my żegnamy się wspólnie z Philem Collinsem.

0: Dzień dobry, minęła 14. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, czytamy na X-owym profilu Prokuratury Krajowej. Kontynuowane są również czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Jak ustaliła telewizja w Polsce 24 i portal w polityce.pl, Rymanowski i Ziobro przebywają w USA. Z kolei, jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik MSZ Maciej Wewiór, resort zwróci się do USA oraz Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w USA. Dwie osoby zostały zatrzymane w Szwecji pod zarzutem pomagania Rosji w pozyskiwaniu zaawansowanych produktów inżynieryjnych, które mogły zostać wykorzystane w wojnie prowadzonej przeciwko Ukrainie, poinformowała szwedzka służba bezpieczeństwa, czyli SAPO. Zastępca szefa operacyjnego służby, Christopher Wedelin, powiedział agencji Reutera, że istnieją podejrzenia, iż zaawansowany technologicznie sprzęt trafił do Rosji z naruszeniem unijnych sankcji. Wedelin dodał, że funkcjonariusze SAPO przeprowadzili przeszukania w kilku miejscach w Sztokholmie oraz w południowej i zachodniej Szwecji. Dokumenty sądowe wskazują, że podejrzanymi są obywatele Szwecji i obywatel Turcji. Jeden z nich został formalnie aresztowany decyzją sądu w Sztokholmie w piątek. Wobec drugiego rozprawa dotycząca aresztu miała odbyć się później w poniedziałek. Szybkie odrzucenie przez Donalda Trumpa odpowiedzi Iranu na amerykańską propozycję pokojową doprowadziło do wzrostu cen ropy naftowej. Inwestorzy obawiają się, że trwający od 10 tygodni konflikt będzie się przeciągał. Jak pisze Reuters, kilka dni po przedstawieniu przez Stany Zjednoczone propozycji mającej doprowadzić do wznowienia negocjacji, Iran opublikował wczoraj odpowiedź koncentrującą się na zakończeniu wojny na wszystkich frontach, szczególnie w Libanie, gdzie Izrael walczy ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że Teheran zażądał również odszkodowań za zniszczenia wojenne oraz podkreślił swoje zwierzchnictwo nad cieśniną Ormuz. Agencja TASS nim podała z kolei, że Iran wezwał Stany Zjednoczone do zakończenia blokady morskiej, zagwarantowania braku kolejnych ataków, zniesienia sankcji oraz cofnięcia amerykańskiego zakazu sprzedaży irańskiej ropy naftowej. Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan odwiedzi jutro Katar, gdzie odbędzie rozmowy dotyczące wojny z Iranem, jej wpływu na region Zatoki Perskiej oraz działań mających zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Ormuz, podaje Reuters. Turcja, będąca członkiem NATO i sąsiadująca z Iranem, pozostaje w bliskim kontakcie z USA, Iranem oraz Pakistanem, który pośredniczy w rozmowach od początku wojny. Ankara wzywa do zakończenia konfliktu, jednocześnie potępiając ataki na Iran i krytykując irańskie uderzenia na państwa Zatoki Perskiej jako niedopuszczalne. Węgry dokonają przeglądu finansowania i realizacji projektu rozbudowy elektrowni jądrowej PAKS, poinformował kandydat na ministra gospodarki i energetyki István Kopitán, przedstawiając strategię nowego rządu. Projekt wart 12,5 miliarda euro, zakładający rozbudowę elektrowni jądrowej PAKS o mocy 2 gigawatów, został przyznany w roku 2014 bez przetargu rosyjskiemu państwowemu koncernowi nuklearnemu Rosatom. Inwestycja od lat zmaga się z opóźnieniami. Peter Madziar, zaprzysiężony na stanowisko premiera w sobotę, powiedział w ubiegłym miesiącu, że koszty projektu zostały zawyżone. Z kolei Rosatom oświadczył, że jest gotowy uzasadnić wartość inwestycji.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
6: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
8: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
6: Radia Aktywni.
8: W każdą środę o godzinie 14.10.
6: Zapraszamy, będzie się działo.
8: Liczymy na Was.
9: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
10: To była autopromocja.
11: Gawęda historyczna.
12: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz. To może teraz nam się uda. Zapraszam Państwa do kasino. To teraz usłyszymy dżingiel studia Kasino.
13: Studio Casino.
12: Dzień dobry Państwu. Zamiast audycji Kiedyś to było, w tym tygodniu i w przyszłym w zasadzie będzie Studio Casino, dlatego że przygotowujemy się do kolejnych urodzin Radia Wnet. 17 urodziny Radia Wnet już się zbliżają. W związku z tym kilku z nas wyjechało w podróż, kilku jeszcze wyjedzie i tak podróżujemy, a tak się okazało, że ja wylądowałam we Włoszech, w Lazium, a konkretnie w miasteczku Casino u podnóży Monte Cassino i stąd dla Państwa codziennie po godzinie 9 nadaję, ale dziś też jest normalnie audycja moja Kiedyś to było, więc dziś zostanie ona w ten sposób przemianowana, ale wcale nie do końca przemianowana, bo właśnie o tym, jak kiedyś tu było, co tu się kiedyś działo, a kiedyś to mówię 82 lata temu, bo zbliża się 82. rocznica bitwy o Monte Cassino, więc o tej historii na początku z doktorem Krzysztofem Jabłonką my będziemy rozmawiać, a później relacja, a raczej opowieść jednej z krewnych, jednego z weteranów bitwy o Monte Cassino. Dłuższa opowieść, na którą Państwa zapraszam, więc jeśli Państwo jeszcze nie byli przekonani, czy audycja Kiedyś to było dziś w tej formie z Cassino powinna być słuchana, to ja Państwa naprawdę zachęcam, bo te opowieści bliskich osób, które pod Monte Cassino walczyły, często też poległy, naprawdę są niesamowite i warto ich wysłuchać i ja Państwa do tego zachęcam, żeby w tym tygodniu po godzinie 9 też Radio Wnet mieć włączone i tę historię Cassino sprzed tych 82 lat, ale też tego Cassino w 2026 roku razem z Państwem będę odkrywała. Aby jeszcze zanim przywitam doktora Krzysztofa Jabłonkę, to powiem Państwu, gdzie się znajduję. Znajduję się w parku miejskim w Cassino. Siedzę na ławce. Ciężko powiedzieć, jaka jest pogoda. Na pewno jest wietrznie, może Państwo to słyszą. I temperatura jest taka, że jak wyjdzie słońce, to naprawdę jest 20 parę stopni i można powiedzieć, że wręcz skwar. Natomiast jak zajdzie, to warto mieć ze sobą jeszcze jakąś kurtkę, jeszcze jakiś płaszczyk. A siedzę z widokiem niesamowitym, bo przede mną dokładnie góra Monte Cassino i widzę przed sobą klasztor właśnie na tej górze. Przed chwilą zresztą mogłam też usłyszeć dzwony klasztorne, które biły na godzinę 14, a w Cassino trwa teraz siesta. Oczywiście między 13 a 15, tak to jest, czy 16 we Włoszech, że wszystkie sklepy, wszystkie usługi w zasadzie się zamykają. Wszyscy udają się na przerwę obiadową i tak to miasto zamiera, ale nie zamiera Radio Wnet. To teraz będzie rozmowa o tym, co tutaj się działo 82 lata temu z doktorem Krzysztofem Jabłonką i zanim doktor Krzysztof Jabłonka powie Państwu dzień dobry, to czas na gawędę historyczną.
11: Gawęda historyczna.
14: Witam serdecznie Ciebie, Haniu, w pięknym Cassino. Chcę Ci tylko przypomnieć, że to już nie jest Lazio, to już jest Kampania, ponieważ jest za górami, pomiędzy Neapolem a Rzymem. o ile ja pamiętam z antycznych czasów. Natomiast witam również słuchaczy, szczególnie spragnionych wieści o Monte Cassino. Wydaje się, że my Polacy to już powinniśmy wszystko wiedzieć o tym, ale jest jedna rzecz, o której ciągle nasz naród wiedzieć nie chce. Nie byliśmy tam sami. Jak siadłem dobrze do opisu bitwy, to wyliczyłem 14 narodów i to tak prosto z rękawa. Było oczywiście więcej, ale nawet byli Grecy cypryjscy z osiołkami, przecież amunicję nam donieśli. Była Rajputana, bardzo ważna dywizja Hindusów, Górkowie z Nepalu. Kto tam jeszcze z takich egzotycznych? No oczywiście najciekawszą rzecz, którą chciałbym Państwa wtajemniczyć jakby, to jest podejście Nowozelandczyków. Jak Państwo wiedzą, razem z małżeństwem Bąków byliśmy w Pahiatua półtora roku temu, w 80. rocznicę lądowania tam naszych dzieci. Pahiatua jest to wieś w północnej wyspie Nowej Zelandii. I przy okazji odwiedziliśmy dwa potężne muzea w Auckland i w Waiahua, gdzie było w ogóle specjalne muzeum wojska nowozelandzkiego. Ono za bardzo nie wojowało, było w pierwszej wojnie, było w drugiej. I co zauważyłem? Że prawie nie ma śladu o Monte Cassino. Ledwo, ledwo w Auckland, nie wiem jak w Wellingtonie, ale tam chyba w ogóle militarna część jest słaba, był taki kącik, gdzie zrekonstruowano Nowozelandczyka pod Monte Cassino i powiedziano, że była to jedna z najkrwawszych bitew, w której poległo ponad 400 Nowozelandczyków, ale 3000 trafiło do szpitala. I te 3000 w dużej mierze zmarło, ponieważ to byli ciężko ranni. Oni tak inaczej liczą padłych w boju, a inaczej zmarłych po. Oni są traktowani jako ranni, co kamufluje. To była kilkutysięczna strata w tym narodzie i to Nowozelandczycy bardzo boleśnie odnieśli. No i kiedy tak w owej inskrypcji opisującej ten udział, miała wszystkiego chyba 15 wierszy, na końcu było ostatecznie Monte Cassino zdobył Polish Corps i tak dalej, tutaj daty znane nam 11-18 maj 44 i koniec. No i tak trochę rozmawiam z kuratorami, zarówno w tym Auckland, ale jeszcze bardziej w tym Muzeum Wojska, gdzie w ogóle nie było wystawy. I pytam, dlaczego? A oni odpowiadają, wie pan, no bo jest w remoncie, no a jak długo? Pytam delikatnie. No już trzeci rąk, no a dlaczego? No bo my się wstydzimy tej bitwy. I tu mnie zastanowiło, dlaczego? Że to było, przecież oni ponieśli, bardzo bohatersko walcząc, ponieśli ogromne straty, nie z własnej winy zresztą, tylko z genialnego wręcz rozstawienia systemu obrony, który właśnie na Nowozelandczykach Polacy odkryli. Gdyby nie to, to my byśmy padli tam. I wtedy zaproponowałem temu kuratorowi, że przedstawmy razem tą bitwę. Wasz początek i nasz koniec, ale wspólny triumf. No, wyście zaczęli, poszliście po tych minach. Myśmy już mieli przetarty szlak, a oni tak się, stropił się ten kurator i tak mówi, no, my nie możemy się podpinać pod wasz sukces, no chyba, że wy nas zaprosicie. No i teraz jest właśnie problem. Trzeba zaprosić Nowozelandczyków i ponieważ oni byli tuż przed nami, dosłownie pół miesiąca, to trzeba to ująć jako jedność w dwóch fazach. No, wcześniej byli oczywiście tam Amerykanie, korpus brytyjski cały. Była słynna Rajputana. No i jeszcze jeden ciekawy jest element bitwy pod Monte Cassino, mianowicie Francuzi. Nie wiem, Haniu, czy wiesz, że tam byli Francuzi. Mianowicie był tam korpus generała Jouin, który potem został ostatnim marszałkiem Francji. Już teraz podobno nie ma tego tytułu. I dzięki naszemu tak wściekłemu atakowi na główną bazę, ci spadochroniarze, bo to były elitarne oddziały tam niestety. Część z nich była nawet Ślązakami. No ale tych przygarnęliśmy potem do korpusu i równie dobrze walczyli przeciw Niemcom. Natomiast Niemcy nie byli w stanie jakby dwóch miejsc naraz bronić. I w tym momencie czołgi francuskie właśnie przedarły się przez rzekę Garigliano, rozejrzyj się tam po parku, gdzieś w stronę w stronę morza, w stronę Rzymu, płynie sobie rzeczka Garigliano. No i tamtędy właśnie przeszły czołgi francuskie, które okrążyły już z trzeciej strony klasztor i Niemcy już sobie zdawali sprawę, że już tego nie obronią, tak czy inaczej. No i nasze radiostacje wyłapały, ponieważ świetnie znali nasi radiowcy niemiecki, że się Niemcy będą wycofywać. No i wtedy właśnie dał znać generał Anders, bądźcie gotowi do szturmu, mówi, Niemcy za chwilę się zaczną cofać, to my musimy natychmiast wskoczyć i być tam pierwsi. No i tak rzeczywiście było. Specjalny zwiad sierżanta Czecha wyprawił się na... Sam klasztor nie był specjalnie miejscem bitwy. Niepotrzebnie został zresztą zbombardowany, bo Niemcy się z niego wycofali. Potem weszli w te ruiny, no i był problem. No ale jak wiadomość, że właśnie z tych ruin się wycofują, to nasi od Sant'Angelo, czyli od północy, tak nadeszli takim łukiem, no i, ale był symbolem. No i rzeczywiście na ruinach wzniesiono najpierw flagę polską, no i sierżant Czech wyjął trąbkę i zagrał co? Zagrał Hejnał Mariacki. To jest właśnie symbol 10 z minutami. Potem nadleciał samolot, zrzucił kwiaty biało-czerwone i niebiesko-czerwono-białe, które symbolizowały Brytyjczyków i cały Commonwealth. No i dowieszono jeszcze flagę brytyjską dla wspólnego. No, powinna być jeszcze nowozelandzka, bo tych Nowozelandczyków mi naprawdę szkoda, bo oni tak żyją w takim przeświadczeniu, że nie dali rady. No, a dali radę tylko naszymi rękami. Taka jest moja historyczna konkluzja takich właśnie bitew, bo jedni, nawet ginąc, torują drogę następnym, którzy w końcu wygrywają. Słucham
12: pan
14: cię,
12: doktor, Hadzi. Że bardzo wiele narodów brało udział w tej bitwie.
14: Zresztą, no lekko tak, licząc 14.
12: Niektórzy historycy oceniają, że była to, ja gdzieś czytałam, że nawet 21 narodowości podliczono.
14: Tak, masz rację. W samym Commonwealthie przecież jest pełno. Także, no a my mamy, przecież mieliśmy Białorusinów, słynny Bułhak, przecież Białorus z Polesia, po którego ciele przeszedł cały batalion. Do ataku. On się rzucił na te miny. Co najśmieszniejsze, przeżył. Stracił nogę oczywiście, ale przeżył to swoje poświęcenie. On nawet ze swoim karabinem w ręku tak wyciągnął się na 2,5 metra i wszystkie miny pod nim wyleciały w powietrze i one wybuchły na boki. W związku z tym no nie rozerwały go, przeżył chłop. No byli Litwini, którzy przechodzili masowo, nawet batalion już pod Anconą, to już był gotowy batalion. No i byli Ukraińcy, którzy też zwiewali od Niemców do nas. I Korpus Polski, Haniu, był jedynym na kontynencie, na Półwyspie Apenińskim, któremu stan liczebny się zwiększał, a nie zmniejszał, jak wszystkim pozostałym. I to był fenomen. I Amerykanie się dziwili, co się staje, a mówimy, bo my jesteśmy korpusem wyzwoleńczym. Do nas przychodzą ci, którzy się czują ludźmi Rzeczpospolitej. To była zresztą ostatnia bitwa wielkiej, dawnej Rzeczpospolitej.
12: Tak jest postrzegana przez historyków bitwa o Monte Cassino jako ostatnia wielka bitwa dawnej Rzeczpospolitej?
14: No chyba tak, dlatego że tam wszystkie te narody są do odtworzenia. Ja byłem ostatnio razem z małżonką i z małżeństwem Bohosiewiczów na okrągłą rocznicę, kiedy Włosi nam podarowali, nie wiem czy wiesz, ale jak staniesz na cmentarzu, to jesteś na ziemi polskiej. Formalnie już podarowano nam tę ziemię. Ta ziemia do Polski należy, tak można to nazwać. Właśnie wtedy, kiedy się tam spotkał prezydent Włoch z prezydentem polskim, Andrzejem Dudą, chwała mu za to. I wtedy też właśnie określono, że są tam wszystkie narody Rzeczpospolite, są groby żydowskie, są kilkunastu Tatarów litewskich, jest jeden czy dwoje Karaimów. No i oczywiście są Ormianie, słynny Melik Sołchomianc, który zdobył słynny szczyt 693. A Melchior Wańkowicz, który to wszystko świetnie w trzech tomach opisał, mówi, że on wygrał wojnę. No bo wskutek zdobycia tego szczytu wygrano bitwę, a wskutek bitwy było wyzwolony Rzym. No a jak wyzwolony Rzym, to lądowanie w Normandii. No a jak lądowanie w Normandii, to klęska Niemiec. No więc jaki wniosek, że Melik Sochomianc Ormianin z Tbilisi, mieszkaniec Polski, obywatel, polski Ormianin, wygrał II wojnę światową. Co najmniej jak Marian Kociniak w naszym trzyczęściowym filmie. No, takie właśnie powstawały z humorem, aczkolwiek humor był przez łzy. Oczywiście straty były ogromne, 925 padło. O wiele mniejsze niż pod Lenino, pseudo-Lenino, bo bitwa była pod Trygubową, no ale gdzieś tam Lenino było 20 kilometrów dalej. I większy był sukces, to znaczy efekt tej bitwy no, jest przełamaniem tak gigantycznego frontu, którego naprawdę nie umiano przełamać przez pół roku. Pamiętajmy, lądowanie na Sycylii to jest lipiec 1943, no w Salerno, tam niedaleko już od ciebie, lądują jeszcze w końcu 1943 i na początku 1944 roku i nacinają się na tą linię. No nikt nie przypuszczał, że Niemcy ją tak, ośmielę się powiedzieć, genialnie, choć w służbie zła, ufortyfikują. One się nawzajem po prostu wspierały, te wszystkie punkty. Nikt tego nie przewidział. Wszyscy myśleli, że na którymś miejscu się przełamie. I Niemcy nie przeszkadzali przełamać, tylko potem natychmiast artylerią bombardowali miejsca zajęte. No i w tym momencie wszyscy się musieli cofnąć. To było nie do wygrania. Dopóki właśnie Polacy zrobili jedną rzecz, zaatakowali wszystkie punkty, no i wtedy już nie było tego przenoszenia, bo wszystkie były zaatakowane, no i wytrwali przez ten tydzień, no i już złamali ich opór, poddały się liczne oddziały, które tam jeszcze się broniły. No sukces był niebywały, potem oczywiście nastąpiło kradzenie nam tego sukcesu, wszyscy się do niego podpinali, ale się tu Nowozelandczycy właśnie, jak ci mówiłem, i słuchaczom bardzo dżentelmeńsko, dyskretnie zachowali. Oni swoje przegrali, Freiberg to nawet potwierdził, a szkoda, że to tak. Trzeba by im zawieźć wystawę i pokazać wspólny sukces nowozelandzko-polski. Ptak kiwi z orłem białym. No i to powinno ich podnieść na duchu, że ich ofiara nas wypromowała na zwycięzców, nas wszystkich.
12: O co się bili Polacy pod Monte Cassino? Dlatego, że to
14: ojczyznę.
12: Jest jakaś dyskusja w kręgu historyków. Jest trochę takich, którzy oceniają, że to już była bitwa w zasadzie, czy tak mówią, nie wiadomo o co, w tym sensie, że było już po Jałcie, już było wiadomo, że tej Polski takiej, jaką zapewne byśmy chcieli, by marzyli wtedy ci żołnierze, by jej nie było, ale wydaje mi się, że jest też ta część historyków, która patrzy na to w zupełnie innym kontekście. My patrzymy na to z roku 2026, czy inny był wtedy kontekst w tym roku 1944, czy inne były też to postrzeganie tego z punktu widzenia tych ludzi, dlatego że drugi korpus armii Andersa, tyle co byłam w stanie chociaż w ostatnim tygodniu usłyszeć historii o tych żołnierzach, co oni przeszli, zanim trafili pod Monte Cassino, jest zupełnie bez precedensu, ma tak. Zupełnie inny
14: na skalę
12: wymiar.
14: II wojny. Tak. No, droga Haniu, po pierwsze drugi korpus Armii Polskiej, pod wodzą oczywiście Andersa. Masz rację, korpus przeszedł niesamowite hartowanie, ponieważ złożony był z tych ludzi, których wywieziono no, gdzie się dało. Nie tylko na Syberię, ale we wszystkie możliwe kąty bywszego Sojuza. I zbierał się w trzech miejscach. Zbierał się w Buzułuku, to jest troszkę za Wołgą. Tam w pierwszą wojnę niedaleko był Bguruslan, gdzie z kolei się 5. Dywizja Syberyjska. No mamy po prostu tradycje już zawołżańskie. Obok była miejscowość Tockoje, do którego głównie trafiły osoby cywilne, tam kobiety z dziećmi i tak dalej. No właśnie te dzieci z Pachiatua. No i wreszcie taki lotniczy, oczywiście bez samolotów, w Tatiszczewie. No i te trzy punkty tworzyły coś w rodzaju armii na uchodźstwie. To się wtedy nazywało. Potem armia w Rosji, czy w ZSSR-ze. Pamiętajmy, przez dwa S wtedy pisano, bo nikt nie wymyślił jeszcze słowa radziecki. Był sowiecki, po prostu tak jak przed wojną. I ponieważ Związek Sowiecki z ich nimi no, generałami, ale i zbrodniarzami katyńskimi się strasznie bali tych Polaków i tego, że się ten cały Katyń wydał. Nie bardzo wiedzieli, co zrobić, więc pierwszy ich pomysł był rzucanie Polaków po kawałku na front. jak mówiąc językiem sowieckim, niech ich diabli wezmą. Oczywiście oni są ateiści, więc są zabobonni i chcieli po prostu unicestwić tak po kawałku. No i na to się nie zgodził Anders. Powiedział, że nie, cały korpus będzie gotowy i jako taka pięść dopiero możemy wejść do walki. Wcale się nie uchylał, on był gotów pójść pod Stalingrad, jakby trzeba było. Ale wtedy oni mu powiedzieli, no to się wynoś. No to on powiedział, to okej. I załatwił z Brytyjczykami dostawy od drugiej strony. Brytyjczycy nie mogli wjechać na teren sowiecki, ale wymyślono, żeby przed zimą Polaków ewakuować do Uzbekistanu. No wydawało się, że to kraj ciepły, środkowoazjatycki, klimat pustynny, no to tam jakoś od mrozów się uratuje. No ale okazało się, że tam znowu zarazy są, cholera i wszystkie inne tyfusy i tak dalej. No i w Jangijul był taki obóz niedaleko, właściwie trudno powiedzieć nie wiadomo czego, no między Samarkandą a Taszkentem, no gdzieś w Uzbekistanie trzeba to znaleźć. No i tam ściekało to wszystko, ludzie z nieprawdopodobnymi perypatiami. Te dzieci z Pachiatuła opowiadały nam rzeczy tak nieprawdopodobne, że myśmy aż no, mieli łzy w oczach słuchając. Przecież dobrze wiedzieliśmy, czego słuchamy. Za każdym prawie dzieckiem, za każdą rodziną, bo tam całe grupy dzieci były z jednej rodziny, był jeden z rodziców, który poświęcił życie. One dzięki ofierze, to, czy to matka zmarła z głodu rodzinie, czy ojciec manterysów zamarł na buforze, bo pociąg ruszył, kiedy on za żywnością się gdzieś tam i dopadł pociąg, ale już nie był w stanie wsiąść. Siedział na buforze i zamarł. No i tak wszędzie widać było ofiarę rodziców, żeby te dzieci przeżyły. No i one były takim skarbem naszym. To jest jakby druga rzecz. No i co się działo przy ewakuacji? Mianowicie wyznaczono port w Krasnowodzku. Krasnowodzk to jest dziś w Turkmenistanie. Pewnie się inaczej, Turkmenbasza się chyba nazywa. Nieważne, wtedy pod taką nazwą przeszedł do historii. I dwa potężne tankowce, Baku i jakiś tam jeszcze inny, Shirvan czy Apcheron, przewoziły mniej więcej kilkanaście godzin z tego portu do coś w rodzaju portu Pehlavi nad Morzem Kaspijskim po stronie już irańskiej. Tam już Persowie, ale tam i Brytyjczycy docierali. No i rzecz wyglądała w ten sposób, że wszyscy wchodzili na powierzchnię. Przecież nie można było w tankowcu być w środku, bo tam było miejsce na ropę, no ale ropy nie było. Więc wożono ludzi, więc wszyscy stali albo leżeli, chorzy, no wnoszono tych rannych. To była niesamowita, dosłownie egzodus jak przez Morze Czerwone. To porównywano z Mojżeszem Bezku. Jak wylądowano, to ksiądz otworzył księgę wyjścia i czytał, jak Izrael wyszedł przez to Morze Sitowia suchą nogą. No dosłownie oni tak z tej Rosji wyszli. Ale zdarzały się przypadki niebywałe, które nam Rosjanie opowiedzieli. Mianowicie, jak już odbijał ten okręt, w jednym momencie wszyscy, jak tam byli, bez umawiania się, krzyknęli, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. No Rosjana aż zatrzęsło. Taki jeden był, Konstantinow opisuje, czy tam z jakimś polskim nazwiskiem był jeszcze. I mówi, że aż im ciarki przeszły. Mówi, dobrze, że się tych Polaków pozbywamy, bo by nam Sowiecki Sojusz rozwalili. I zdarzył się przypadek, że kogoś nie chcieli wypuścić. Ktoś się tam z nimi, coś miał dokumenty nie w porządku, trudno już dzisiaj powiedzieć co. W każdym razie ten niewiele myśląc wyrwał temu całemu żołnierzowi, który go tam kontrolował i pędził po tym całym molo. To statek przecież przybijał o wiele dalej od brzegu. Ale statek już puścił cumy i zaczął się oddalać. I on się rzucił w tą wodę i zaczął płynąć. Wszyscy przerażeni, przecież wysokość 12 metrów chyba miała ta burta. No się nie da. No i wtedy byli tam tacy z cyrku gimnastycznego, jakaś ekipa, bracia byli tacy, taka grupa braci. I oni zrobili most z ludzi. Jeden drugiego za nogi trzymał i tak do dołu, aż do samego końca. I ostatni wziął tego, złapał za rękę. Tu się trzymał tam za spodnie i on po tych ludziach wszedł na górę. No jaka była radość. Uratowany. Wyrwany z tego piekła, o którym wszyscy wiedzieli, że było piekłem na ziemi. No i gdy dopływali do Pehlavi, też musieli się zatrzymać przed brzegiem. Tam ich dowożono łodziami. To jeszcze łodzie nie dopłynęły, ludzie już skakali do wody, biegli na ten i całowali ziemię wolności. Jednym z gestów, no i wtedy właśnie ksiądz otworzył księgę wyjścia i przeczytał wszystkim zgromadzonym, jak wyszedł Izrael z domu niewoli, z ziemi egipskiej. z ziemi sowieckiej, z domu niewoli. I wtedy coś ciekawego, bo te wszystkie dzieci, niezależnie od płci, dziewczęta były na lewo, chłopcy na prawo, pościągali wszystko, co mieli, do nagusieńka i usypano taki wielki stos i podpalono. Dlaczego? Bo to wszystko było zawszone. Potem dzieciaki takim hasiarkowym mydłem wyszorowano i przywieziono im piękne nowe ubranka. I to wszystko odziano i dopiero wtedy pojechali do tych obozów filtracyjnych, do Teheranu. No główny był w Isfahanie. W Isfahanie założono w tak zwanej kolonii ormiańskiej, bo tam chrześcijanie byli zaakceptowani przez muzułmanów jako coś normalnego. Tak jak u nas muzułmanie, to Polacy. No więc oni tam wśród tych Ormian zostali umieszczeni, szkoły i partiami byli przewożeni do Szachnazar i stamtąd odbijały statki właśnie w różne części świata. No, główna część dopłynęła do Indii. Do Indii również skierowano pewną grupę, która przekroczyła granicę, ale już lądową, nie morską tutaj, jak opisałem, tylko przez Ashabad i pojechała w stronę Bombaju, przez Karachi, tamtędy puszczono i Waliwadę założono u właśnie Maharadży Bikanderu, założono obóz polski. Właściwie całe miasto, tam były ulice po polsku, tam 7,5 tysiąca tej dzieciarni było. Zresztą kilka miejsc było w tych i tu u mnie na Ochocie poświęcono skwer dobremu Maharadży. No i w trzech językach można przeczytać laudację na jego cześć po hindusku, pięknymi literkami sanskrytu, po angielsku i po polsku.
12: I to o dobrym Maharadży zresztą nieraz na antenie Radia Wnet mogli Państwo usłyszeć. I to jest tak, że ta historia bitwy o Monte Cassino, można powiedzieć, że zaczyna się dużo wcześniej niż tutaj w roku 1944.
14: No bo to już jest finał, to jest kulminacja bitwy, tak? Kulminacja drogi.
12: Nie da się na nią patrzeć, nie znając właśnie tej wcześniejszej drogi. To na koniec, bo nas czas goni, a chciałam, żeby Państwo jeszcze posłuchali właśnie opowieści jednej z krewnych takiego weterana spod Monte Cassino. W krótkiej odpowiedzi, panie doktorze, jak ktoś by się pana zapytał, czym jest dla pana Monte Cassino, to co by pan odpowiedział?
14: To ja mam odpowiedzieć, czy ten gość, o którym mówisz?
12: Nie, pan, panie doktorze.
14: Dla mnie, droga Haniu, my musimy wiedzieć, co to jest Monte Cassino. To jest kolebka chrześcijańskiej Europy. Tam jest pierwszy klasztor, który założył święty Benedykt. A zatem myśmy wyważyli drzwi do Europy, które faszyści zagarnęli. Oni zagarnęli serce chrześcijaństwa, ważniejsze od Rzymu w owym czasie. I otworzyliśmy Europę. Dopiero z punktu widzenia Europy ta bitwa zaczyna być potężną bitwą, gdyż z punktu widzenia naszego to była droga, niektórzy mówią, donikąd. Nie. Droga do chrześcijańskiej Europy, w której my jesteśmy sercem. My, narody Rzeczpospolitej, bo pamiętajmy, byli tam Litwini, Białorusini, Ukraińcy. No oczywiście Żydzi, Ormianie i Tatarzy nasi też. I to wszystko czyni wielki stos ofiarny, który małym kosztem w sumie, jak na taką bitwę, przecież tam stracili poprzednicy nasi 3 razy tyle, dokonał rzeczy na owe czasy niemożliwej. I ta pieśń, która się zrodziła, czerwone maki, które kwitną z naszej krwi, jest dowodem, jaki wkład włożyliśmy, nie w wojnę nawet, bo w wojnę nas szybko przygasiło tam lądowanie w Normandii i wszystkie inne, w przyszłą Europę, żeby ta Europa była chrześcijańska. Bo tam myśmy krwią za to zapłacili, krwią świętego Benedykta. Pamiętajmy, w klasztorze, jak wpadli tam nasi żołnierze, były tylko 4 osoby, 4 mnichów w najgłębszej krypcie, do której bomby nie dotarły, modlili się u grobu świętego Benedykta. Mówią, my jego nie opuścimy, on nas też nie opuścił. Ta bitwa stoczona była również modlitwą, potężną modlitwą. I pamiętajmy, w krytycznym momencie jednak wszyscy się modlili, którzy tam w tej bitwie uczestniczyli. A w najbardziej dramatycznym, kiedy Polakom zabrakło amunicji, kiedy Niemcy słyszeli te szczękające zamki, że już nie ma dalej, to Polacy gruchnęli pieśnią. Jeszcze Polska nie zginęła. I co poszło w ruch? Kamienie. Grad kamieni, który tak zasypał Niemców, że uciekli i nie śmieli nawet. Już myśleli, że wystrzelają Polaków. Przetrzymano krytyczny moment, nadeszła amunicja, szturm ruszył dalej.
12: Bardzo serdecznie dziękuję.
14: Ja ci dziękuję, Haniu, że zaufałaś mi w ogóle, że jeszcze coś potrafię powiedzieć o tej bitwie. Ja już któryś raz o tym opowiadam. Dowartościowuję, jak mogę, tych Nowozelandczyków ostatnio, a wcześniej Francuzów. Też pamiętajmy, to jest wysiłek wszystkich. No, Francuzi walczyli muzułmanami, ale oni się tam potem źle zapisali, ale byli Francuzami katolikami. To jest zwycięstwo autentycznie, najładniej widać dobra nad złem. I to sami Niemcy czuli.
12: Doktor Krzysztof Jabłonka, bardzo serdecznie dziękuję.
14: Bardzo
12: to my teraz
14: dziękuję.
12: Posłuchamy Gwidona Boruckiego, zresztą artysty, który, a w duecie z Zofią Ternę, oboje byli w Armii Andersa.

0: której przodek tu właśnie pod Monte Cassino w Elczu. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
2: Skąd pani jest?
3: Z Gliwic obecnie. Jestem z Gliwic wraz z córką Kazimierza Zbiegienia. Przyjechała tutaj mama w latach 80. Ja jestem teraz po 40. Zamieszkuję z mężem w Gliwicach. Także troszeczkę dalej niż to miejsce rodzinne, takie właśnie to serce, skąd w ogóle się wzięliśmy. Czyli Rozstarzewa w Wielkopolsce. Tak, w Gliwicach.
2: To w zasadzie rozmawiamy po to, żeby pani przybliżyła historię, jak rozumiem, swojego w takim razie dziadka?
3: Dokładnie, dokładnie tak. Więc na wstępie chciałabym powiedzieć, że jestem wnuczką Kazimierza Zbiegienia, córką jego córki Marii Golonka. I najważniejszej osoby tutaj, która kolekcjonowała te wszystkie dokumenty, która trzyma pieczę nad zdjęciami, która kontaktowała się z Instytutem Muzeum w Londynie, żeby zdobyć pewne rzeczy, pewne archiwa, pewne dokumenty. Moim bratem, Wojciechem Golonka, także chciałabym mu to dedykować, może podziękować, bo to głównie dzięki niemu ta historia cały czas żyje. Próbuję też ją propagować na stronach dotyczących Monte Cassino. Także dzięki brat.
2: To może zaczniemy tak, jaka jest ta historia pani dziadka jeszcze przed wojną, kim był właśnie, gdzie się urodził, czym się zajmował przed rokiem 39?
3: Chciałabym nazwać moją wypowiedź 16128. Skąd ten numer? Najważniejsze odznaczenie dziadka, Krzyż Walecznych. Krzyż Walecznych za udział w bitwie pod Monte Cassino, ale od początku. Pierwszy styczeń 1919, Dobromil pod Lwowem, obecnie Ukraina, ale niedaleko teraz naszej granicy, bo 5 kilometrów, czasem tam zajeżdżamy. Tam się urodził, miał dwójkę sióstr, przeprowadził się do Wielkopolski, w sensie jego tata z mamą przeprowadzili się, niestety tata zmarł w kopalni soli w Bieszczadach i najmłodsza córka też zmarła. Uczył się do 1933 roku, ale żeby był z rodziny robotniczej, no to niestety uczyć się dalej nie mógł, więc zaciągnął się do Junackich Chłopców Pracy, no i tam zaczęła się cała ta historia. Mamy 33 rok, w 38 zgłosił się na kolejne ćwiczenia pod Grudziądz. Tam był wielki, ogromny poligon i tam 3 miesiące ćwiczył i za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków został wysłany jako ten pochodzący z rodziny robotniczej do Wilna, do techniczno-drogowej szkoły. I do czasu wkroczenia wojsk radzieckich, 17 września 1939 roku, tam się szkolił, tam pracował. No ale niestety się skończyło. Po zbliżeniu się tych wojsk radzieckich do Wilna wysłany został na granicę polsko-litewską i od 1939 do 1940 z armią 3,5 tysiąca naszych żołnierzy był internowany przez Litwinów i przetrzymywany w owczarniach, w stajniach, no w różnych takich nieciekawych miejscach. Stamtąd już żołnierze radzieccy przetransportowali ich pod koniec maja 1940 roku do Murmańska. Murmańsk koło Podbiegunowe. W towarowych wagonach. Także nieciekawa historia. Ale Murmańsk, tam gdzie mapa się na górze kończy, jak to mówi mój siostrzeniec. I podróż trwała kilka dni do czerwca 1941 roku. Morze Białe. Co dalej? Z tych 3,5 tysiąca żołnierzy wybrali 150. 150 zostawili, tamtych wysłali w głąb.

0: Rosji gdzieś 15 kilometrów do budowy lotniska, a tych 150 nosiło im jedzenie. Czyli średnio 24 kilometry dziennie z suszonymi rybami, z chlebem, z ziemniakami. No i tak 2 tygodnie ciężkiej pracy po 25 kilo na plecach, po 25 kilometrów dziennie. Częściowo wykończyło młodych chłopaków, bo to byli przecież młodzi ludzie.
1: 19 lat miał dziadek, dobrze liczę, w 39 roku.
0: Tak. Więc taka praca w takich warunkach, dziadek pisze w pamiętniku, bo większość informacji posiadamy właśnie z jego pamiętnika, to moja mama Maria podprogowo, nazwijmy to, zmusiła go do napisania tego pamiętnika. Mamy go, czytamy całymi rodzinami.
1: Czyli to nie jest tak, że pisał będąc tam, zresztą pewnie nie było na czym, tylko po wojnie spisał te swoje wspomnienia.
0: Dokładnie tak, i był mocno na nie, ale najmłodsza córka w końcu go przekonała, więc w końcu ten pamiętnik zapisał. To jest zeszyt A5 do przeczytania, bo miał piękne pismo w godzinę. Także został też umieszczony na stronie Rysiów Monte Cassino, ten pamiętnik w formie PDF-a, udostępniony przez mojego brata. Tam też jest dużo zdjęć, zdjęcia książeczek wojskowych, zdjęcia wpisów, kiedy został ranny, kiedy otrzymał odznaczenia i tak dalej, także tutaj właśnie mój brat działa. I wracając do tej historii po napaści Niemców na Związek Radziecki w 1941, powstał pakt i amnestia, więc wszystkich tych, którzy byli w Związku Radzieckim, co zrobiono? Utworzono z nim, dzięki generałowi Sikorskiego, Armię Polską, tak? Zalążek Armii Polskiej. Wybrano generała Władysława Andersa. No i ci panowie, ci chłopcy, no już dorośli po 18, rozpoczęli swoją długą, długą, długą podróż, bo z Murmańska poprzez Archangielsk do Saratowa, do Doliny Fergańskiej, głęboko w Azji, pod góry Pamiru w Himalaje, dach świata, zostali przetransportowani. Oczywiście trwało to długo, bo 1942 rok. Tam pilnowali rafinerii. Tam pilnowali rafinerii. Kto by pomyślał, że taki człowiek, który zaciągnął się do chówców pracy, nagle wyląduje w Himalajach i będzie pilnował rafinerii. No i minęło troszeczkę czasu. Po decyzji tutaj naszych generałów przetransportowano ich pod koniec 1942 roku poprzez Bejrut, poprzez Gazę do Egiptu. Więc tutaj już jakby popatrzeć, mamy też taką mapkę, dziadek narysował taką mapę. Miał tylko mapę Europy na formacie A0, więc te Himalaje to tak wyszły bardzo daleko w prawą stronę, poza tą mapę. No ale już pod koniec 43, już gdzieś właśnie przez ten Bejrut, przez Gazę, przez Egipt, czekał na ten docelowy jakby ruch, to znaczy transport w 1944 do Włoch. Po transporcie przez Morze Śródziemne statkami z kolei było bardzo gorąco, bo było tyle ludzi, że musiał tą podróż spędzić na pokładzie z kolei w wielkim upale. Od marca do maja 1944 roku stopniowo przybliżano ich do celu. Cel. Góra Monte Cassino. Klasztor. Strasznie trudny teren. Na pewno słuchacze, na pewno ktoś, kto się interesuje, wie, że tam są same wąwozy i same kamienie. Tak to można nazwać. A na górze wróg. Także dziadek tu się mocno rozpisał nad krajobrazem w tym pamiętniku, ponieważ on był bardzo, bardzo trudny. No i dziadek był w łączności, czyli wśród tych chłopaków, którzy najpierw wychodzili po to, żeby jak najbliżej być pod koło wroga, po to, żeby przekazywać informacje dowództwu. No i wieczorem 11 maja 1944 roku o 23 rozpoczął się ostrzał naszej artylerii, naszej i angielskiej, brytyjskiej. Możemy dzisiaj tak powiedzieć. I tu taki cytat mam zapisany, bo dwa będą tylko, ale ten cytat, który tak łapie nas zawsze za serce, Tadek pisze, że patrząc na tą artylerię, był to wspaniały widok i niezatarte wrażenie, gdy nad naszymi głowami przelatywały z charakterystycznym świstem pociski naszej artylerii. Więc tutaj takie łapiące za serce zdanie pierwsze, a po kanonadzie nastąpiła ich ofensywa, tak? Czyli wojsk polsko-angielskich, i drugi cytat trochę tutaj z takim uśmiechem na końcu. Cytuję, Polacy atakowali, albo raczej walczyli z dzikim terenem, przez który musieli się przedzierać, a Niemcy swoją artylerią kosili nas jak makówki. Więc tutaj takie zobrazowanie tych, co wiedzą, jak się zbiera makówki i jak to wygląda, to jest naprawdę łapiące za serce, ale przedzierali się.
1: No właśnie, pani dziadek miał to szczęście w nieszczęściu. Szczęście miał wielkie, bo przeżył, ale miał to szczęście w nieszczęściu, że był ranny.
0: Tak, i tutaj właśnie przychodzimy do tego momentu. Dzięki właśnie kontaktowi z Londynem mamy również wpis oryginalny do dziennika. Podczas tego szturmu dziadek został ciężko ranny w udo lewej nogi. Ta rana była bardzo głęboka, bo mieściły się dwie pięści w niej. Leżał pomiędzy dwiema ogromnymi głazami, z tego co pisze oczywiście w swoim pamiętniku, i to one go uratowały, i taka świadomość tego, że miał gdzieś w mundurze bandaż. No i bandażem to udo powyżej rany obwiązał, aczkolwiek za mocno zaczęła noga cierpnąć, więc nie było dopływu krwi do stóp, więc przez 3/4 nocy odwiązywał, zaciskał, aż w końcu pojawili się sanitariusze, którzy ściągali rannych, nie tylko Polaków, ale też oczywiście Anglików, i no i tak zwieźli go z Monte Cassino, spod Monte Cassino, więc nie uczestniczył w wygranej. 3,5 miesiąca leczył ranę w szpitalu. Potem wrócił do swojej jednostki. No i tutaj jeszcze stacjonowali we Włoszech, ale przetransportowano ich potem decyzją kolejną, przetransportowano ich przez Innsbruck, Dover do Glasgow. I tam przygotowywali, tak naprawdę sprzątali byłe amerykańskie stacjonaty, można to nazwać, baraki. Przygotowywali ich na przyjęcie pozostałych, czy to rannych, czy to żołnierzy, no wojna się skończyła, tak? Więc przyjmowali tych, którzy wracali z Włoch. No i tam decyzją, kto zostawał, kto znalazł jakąś pracę, to zostawał. Dziadek z rzeszą innych oczywiście kolegów zdecydował się wrócić do Polski. No i tam przez Göteborg, Trelleborg wrócił do Gdańska. W Gdańsku byli jeszcze panowie, już osiągnęli dojrzałość, panowie zostali jeszcze przetrzymywani przez 2 tygodnie, tam zabrano im dokumenty oczywiście, no tutaj mieliśmy wtedy ustrój, jaki mieliśmy. Otrzymał bilet darmowy, uwaga, do swojego miejsca zamieszkania, ale przyjechał bez dokumentów. No i tak ten okres wojny, tej tułaczki po całej Europie, ja dużo jeżdżę, ale taka trasa to jest niesamowita historia.
1: I w takim krótkim czasie, czym dziadek się zajmował po wojnie?
0: Dziadek po wojnie miał kawałek ogrodu, nie było to jakieś duże pole, aczkolwiek tam od marchewek przez ziemniaki, pamiętam jak zbieraliśmy tam stonki i topiliśmy niestety. Tam ożenił się oczywiście z babcią Elżbietą, tam urodziła się piątka jego dzieci. Pracował w drogówce. Zajmował się drogami. No i tak do emerytury, możemy to dzisiaj nazwać. Działał też społecznie, był bardzo wierzący, a był takim nie sołtysem mianowanym, ale jednak. Także we wsi Rostalewo, bo jest to dalej wieś, chyba kiedyś była miasteczkiem, ale przez chwilę. Tam dożył 75 lat, bo zmarł w kwietniu 94, więc znałam go tylko 11 lat, ale też był w Gliwicach u nas. Mamy nagrania taką kamerą tamtych lat, które no, jakościowo nie jest dobra, ale widać dziadka, jak z moją świnką morską siedzi i ogląda wiadomości. więc mamy bardzo, bardzo miłe wspomnienia z tamtych lat. No, ma piątkę dzieci, dziesiątkę wnuków, które starają się właśnie pamiętać o tej historii. Czy prawnuki się interesują? Rzadko, ale chcemy to nagłośnić, opowiedzieć o tym, nie chcemy, żeby ta historia umarła, stąd też właśnie kolekcjonowanie i dzielenie się tak naprawdę tą historią. 16128, szukamy krzyża, ponieważ jeden z jego dzieci postanowił go upłynnić i nie wiem, co za to sobie kupił, aczkolwiek mamy beretkę, czyli to, co się odcina od medalu, mamy dokumenty, oryginały o przyznaniu krzyża walecznych, ale nie mamy samego krzyża. Nie mamy samego krzyża, więc może jeśli ktoś będzie tego słuchał, wiadomo, jest to pamiątka z tamtych czasów, ale dla nas byłaby to nie tylko pamiątka, ale też uzupełnienie historii naszej rodziny, to 16128 jest naszym apelem o kontakt. Oczywiście będziemy skłonni tutaj porozmawiać, także bardzo prosimy o rozpropagowanie tej informacji. Szukamy od dawna, no ale...
1: Na razie bez.
0: Nie ma, tak nie ma, nie?
1: Tak, nie ma. A jak to wyglądało, jak pani była, bo znała pani dziadka, miała pani 11 lat, jak zmarł. Czy on coś opowiadał o tych losach wojennych? Czy to są informacje, których pani się dowiedziała już, że tak powiem, w późniejszym czasie, gdzieś może jak już była pani bardziej dojrzała? Czy było tak, że jednak dziadek coś opowiadał?
0: Dziadek był bardzo skryty, nie opowiadał praktycznie nic o tamtych czasach, bo po wojnie był wiecznie inwigilowany. Jego korespondencja, nawet prywatna, była otwierana. No, dziadek dostał odznaczenia nie tylko Krzyż Walecznych, ale dostał medal wojska, gwiazdę za wojskie, gwiazdę Italii, The War Medal brytyjski, Defense Medals brytyjski. No i pracował w takim technicznym zawodzie. Jeśli chodzi o drogi, to też jest jakiś tam aspekt oczywiście związany z ewentualnym konfliktem zbrojnym. No i był wiecznie inwigilowany, także bał się, żeby nie przelać jakichś negatywnych skutków tego jego poprzedniej historii i obecnej pracy na dzieci, no już nie mówię o wnukach, tak? Więc dziadek napisał pamiętnik nie wiadomo kiedy. Dziadek pisał go o skrycie i przekazał go mamie w roku 92. Także zdążył jeszcze 2 lata oczywiście żył. Zmarł przy kładzeniu kostki brukowej. W wieku 75 lat kładł kostkę brukową. No, dzisiaj wiedzielibyśmy, że wariat w takim wieku kostkę brukową kłaść.
1: Zmienił się obraz pani dziadka w głowie już po kilkudziesięciu tak naprawdę latach od jego śmierci, ale też po tym, jak pani tę historię tak zgłębiła szczegółowo, inaczej pani patrzy na ten obraz, który ma pani we wspomnieniach, jednak żywy dziadka.
0: Diametralnie, ale zaczęło się od tego może nie przeczytania samego pamiętnika, już w końcu żeśmy go dostali do rąk i ja byłam świadoma w ogóle, co czytam, bo interesuję się ogólnie II wojną światową. Jak już go dostałam do ręki, byłam na tyle dorosła, żeby zrozumieć, co w nim jest napisane, to pierwsza rzecz zobaczyłam na mapę, nie czytając pamiętnika dziadka. Ta mapa jest obrazem takiej tułaczki po Europie, zahaczając przez Azję. I jak zobaczyłam tą mapę, to ona mnie skłoniła do takiego rozważnego przeczytania tego pamiętnika, a nie tylko od deski do deski. No i zmieniło się moje postrzeganie, tak, zmieniło się moje postrzeganie, bo widziałam człowieka, który jest niezwykle uprzejmy, niezwykle miły, pomaga wszystkim, mimo tego, że ma XXX plus X lat, to do każdego sąsiada, do każdej instytucji, która prosiła jakby o pomoc, to zawsze był pierwszy. A tamte czasy, zima, gorąco, Murmańsk, koło podbiegunowe, Himalaje, ta tułaczka cały czas i te sprawy związane z byciem poza domem, bez rodziny, nie pasowały mi do dziadka. Nie pasowały mi do dziadka, bo ja go znałam jako osobę bardzo, bardzo, bardzo bliską i taką zawsze na miejscu, tak? Która w tym Rostarzewie była. No i chciałabym, żeby dalej był, wiadomo, ale tamta historia na stronie Rysiów jest w ogóle jego zdjęcie za czasów młodości na pierwszej stronie w takim skrócie i no zawiesiłabym oko, jakbym go spotkała dzisiaj w takiego przystojniaka gdzieś pod domem. Także w ogóle tamta historia jest zupełnie inna, ale to dopiero po śmierci dziadka, po osiągnięciu tej swojej, powiedzmy, dojrzałości, dopiero wtedy uświadomiłam sobie tak naprawdę, bo ten pamiętnik był dostępny i można go było wcześniej przeczytać. Nie wiem, czy wtedy miało to sens, bo ludzie młodzi też nie powinni być za szybko informowani o tego typu rzeczach strasznych.
1: Co pani sobie myśli, bo ma pani trochę inne pole widzenia, bo ta historia osobiście panią dotyka, osobiście, najbliżej osobiście. Jak się da, jak słyszy pani Monte Cassino, jak zbliża się rocznica bitwy o Monte Cassino, to co pani przychodzi do głowy? Jak pani sobie o tym zdarzeniu myśli? Co pani sobie o tym myśli?
0: Pierwsza reakcja jest taka, że ja pamiętam, jak śpiewałam z dziadkiem piosenki wojskowe. Od O mój rozmalinie przez Wojenko, Wojenko do hymnu o czerwonych makach. Łamie mi się głos, tak? Bo to nie tylko dziadek, tylko wiele, wiele osób w tak trudnym terenie wysłanych. W tak trudnych warunkach taka decyzja. Co sobie myślę? Myślę sobie, że dziadek jest tutaj. Dziadek jest pochowany w Rostarzewie, dziadek jest w moim sercu. Ale kawałek dziadka jest tam, nie? Także gdzieś z tyłu głowy, bo chciałabym tam być, tak? Chciałabym tam być. I oddać też hołd tym, którzy tam zginęli, bo ja mam to szczęście, że dziadek przeżył, że jesteśmy my, że jestem ja, dzięki sanitariuszom, którzy dziadka tam znaleźli też. Ale tak, chciałam tam być, tak jak jeżdżę na grób dziadka w rocznicę jego śmierci, która notabene niedawno była, tak to cały czas wiąże, bo to się wiąże i z historią nas, naszego kraju, naszego jestestwa tak naprawdę, no i z historią rodziny, nie?
1: A była pani kiedyś na Monte Cassino?
0: Prawie że, a potem był COVID.
1: Czyli może jeszcze kiedyś.
0: Tak, także jest to w planach na pewno. Było to prawie zrealizowane, ale to był akurat czas zakładania maseczek, więc loty zostały odwołane.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wypowiedzi i na koniec 16128. Dziękuję bardzo.
2: I to była rozmowa z panią Joanną Golonką, wnuczką Kazimierza Zbiegienia, który właśnie pod Monte Cassino walczył. Ja państwa zapraszam też jutro po godzinie 9 na właśnie relację z Cassino, z którego dziś już z państwem się żegnam. Hania Tracz, Tomasz Rosłyn, do usłyszenia jutro.
3: Peter Madziar przyjedzie do Polski, jak poinformowała tamtejsza szefowa MSZ Anita Orban. Nowy węgierski premier pojawi się w Warszawie w przyszłym tygodniu. Dalsze szczegóły wkrótce. Z kolei brytyjski premier Keir Starmer, próbując ratować swoje stanowisko, zapowiada bardziej zdecydowane działania. Coraz większa liczba posłów Partii Pracy odwraca się od Starmera po tym, jak jego ugrupowanie osiągnęło w ubiegłym tygodniu najgorszy wynik w wyborach lokalnych dla partii rządzącej od ponad 30 lat. Jak podaje BBC, Starmer próbował pokazać dziś, że zrozumiał sygnał od wyborców, mówiąc w emocjonalnym przemówieniu, że stopniowe zmiany nie wystarczą w kraju, który od dwóch dekad zmaga się ze stagnacją gospodarczą i narastającymi napięciami społecznymi. W 2024 roku Starmer odniósł jedno z największych zwycięstw parlamentarnych we współczesnej historii Wielkiej Brytanii, obiecując pobudzenie gospodarki, ograniczenie nielegalnej imigracji oraz skrócenie kolejek w Państwowej Służbie Zdrowia. Od wczoraj w prokuraturze krajowej prowadzone są czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Czytamy na X-owym profilu prokuratury krajowej. Jak ustaliła telewizja w Polsce 24 i portal w polityce.pl, Rymanowski i Ziobro przybywają w USA. Z kolei, jak powiedział polskiej agencji prasowej rzecznik MSZ Maciej Wewiór, resort zwrócił się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Zap.

0: Autopromocja.
1: Duży pokój.
2: W dużym pokoju witam Was bardzo, bardzo serdecznie, tym serdeczniej, że wyjątkowo i z wielką radością prowadzę dla Was dzisiejszą audycję wprost z naszego studia Radia Wnet na krakowskim Przedmieściu. W tle już słyszycie Slater i jej Beat Up Chanel, a tu Ela Mazol i Duży Pokój.

To Slater i Bita Chanel. Piosenkę znajdziecie na płycie Worst Girl in America. Teraz Robin i jej Sucker for Love z albumu Sex Essential. Te dwie płyty bardzo mi ze sobą chodzą. Miały premierę tego samego dnia i muszę wam się przyznać, że już od tygodni słucham jednego na zmianę z drugim i nie mogę przestać.

Sucker for Love i Robin, to z jej ostatniego albumu. Teraz zaproszę was, żebyście nastawili ucha dla dziewcząt z Automatic. Piosenka nosi tytuł Black Box. Sucker for Love.

Płyta nosi tytuł Is It Now? Zespół to Automatic, a piosenka, której słuchaliśmy, to nic innego jak Black Box, otwierający tenże album. Ja z tej ekscytacji, że jestem dzisiaj w studio i naprawdę to jest super. Wiecie, ja kocham prowadzić audycje z domu. Wiecie, w ogóle pracować, nie musząc nigdzie być, tylko to robić. Ale powiem wam, że tak być w studio to też jest bardzo przyjemne. Raz na jakiś czas, a może fajnie byłoby częściej. Dobrze, teraz już Wet Leg i CPR.

I'm in love and you're to blame, CPR, czyli wiecie, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. O, jak się człowiek zakocha, to może potrzebować. Dziś dla mnie dzień szczególny, bo moje najstarsze dziecko pisało egzamin ósmoklasisty. Swój pierwszy, jutro drugi, pojutrze trzeci z tych egzaminów. Bardzo trzymam za nią kciuki i nie tylko za nią, ale i za wszystkich młodych ludzi w tej samej sytuacji. Teraz już Dev Valley Girls i Under the Spell of Joy. Yeah.

Gdyby się ktoś zastanawiał, skąd tyle dziś dziewczyńskiej energii, to po prostu dlatego, że jestem dziewczynką. Były to Dev Valley Girls i ich Under the Spell of Joy, płyty o tym samym tytule, a teraz zespół, który tą piosenką skradł moje serce i zawsze sobie życzę, żeby było tego więcej, ale wciąż czekam na kolejne wydania. Gold Girl i Country Sleaze.

Goat Girl i Country Sleaze. Ja muszę wam się przyznać, że byłam tak podekscytowana, w sensie tak lubię ten zespół, że jak przeglądałam piątkowe premiery, to zauważyłam po prostu na okładce innej płyty Goat Girl i w ogóle włączam, mając nadzieję, że to jakaś kolejna płyta od nich, a okazało się, że to były piosenki do kreskówki, której ani nie znam, ani nie lubię, ani już na pewno nie są związane z tym, co mi się podoba w muzyce dziewczyn. Teraz już Courtney Barnett i jej Mostly Patient. To jest ostatnia piosenka w dzisiejszym Dużym Pokoju. Żegnam się z wami ciepło, a nawet gorąco. Do usłyszenia i pamiętajcie, żeby nie... Boże, co chciałam? Boże, rozproszyłam się przez to, że jestem nie w domu. Pamiętajcie, że nie musicie zmieniać stacji po tym, jak zejdę z anteny. Zostańcie z Radiem Wnet. Pa!

0: duży pokój.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
6: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
5: Czas na motorsport.
6: Najszybsza audycja w Polsce.
5: Zapraszają
6: Piotr Nałęcz
5: i Kamil Kowalik.
6: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.
9: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
10: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie zobaczymy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, ale zobaczymy także, co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu. Wybory lokalne, które być może troszeczkę umknęły naszej uwadze, ale które pokazują, jakie są tendencje polityczne w Zjednoczonym Królestwie. Zobaczymy także, jak obchodzony był Dzień Europy. To było przedwczoraj, sobota 9 maja. Specjalne życzenia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a w peryskopie międzynarodowym rozmowa na temat rynku kolejowego w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ponieważ jesteśmy w serwisie międzynarodowym, to będzie przede wszystkim o rynku kolejowym w Czechach, które wyrastają trochę na potęgę kolejową w całej wspólnocie europejskiej. Ale na początek przenosimy się do Zatoki Perskiej, gdzie sytuacja nie zmienia się już od tygodni. Cieśnina Ormus pozostaje de facto zablokowana, choć dzisiaj miał przepłynąć tamtędy iracki tankowiec, a amerykańska marynarka wojenna wciąż blokuje irańskie porty. Przed ubiegłym weekendem znów wydawało się, że porozumienie jest na wyciągnięcie ręki. Informował o tym portal informacyjny Axios, który zwykle jest dobrze poinformowany o tym, co dzieje się w administracji amerykańskiej, w administracji Białego Domu, a sam Donald Trump po raz kolejny ogłosił, że wojna zakończy się bardzo prędko. Te nadzieje jednak okazały się płonne po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych określił odpowiedź Teheranu na amerykańską propozycję porozumienia jako nie do zaakceptowania. Z kolei Irańczycy uważają, że te żądania wysuwane przez Amerykanów są zdecydowanie zbyt wygórowane. Tym samym negocjacje wciąż znajdują się w impasie. Rząd w Teheranie nie zdaje się być gotowy do szybkich ustępstw oraz do powrotu do sytuacji sprzed początku wojny. Tłumaczył to zresztą dziennikarzom minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi podczas swojej wizyty w Pekinie 5 dni temu. Posłuchajmy.
11: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که
12: Nasi chińscy przyjaciele wierzą, że Iran po wojnie różni się od Iranu sprzed wojny. Jego status międzynarodowy wzrósł, a on sam udowodnił swoje możliwości. Dlatego przed nami nowa era współpracy między Iranem a innymi krajami.
10: Chiny to już kolejny kraj sojuszniczy, który odwiedza Abbas Araghchi na przestrzeni ostatnich tygodni. Abbas Araghchi był także w Moskwie kilka tygodni temu, a ta wizyta w państwie środka ważna była z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Chiny są największym nabywcą irańskiej ropy, przez co utrzymująca się blokada cieśniny Ormus jest dla Pekinu poważnym problemem. Po drugie, minister spraw zagranicznych Iranu przyjechał do Chin mniej więcej tydzień przed rozpoczynającą się za 2 dni wizytą Donalda Trumpa w Chinach i bez wątpienia także po to, aby poznać intencje chińskiego rządu wobec wojny w Zatoce Perskiej. Te pozycje Chińczyków były do tej pory dość powściągliwe. Wbrew temu, co mówią niektórzy członkowie administracji amerykańskiej, na przykład sekretarz stanu Marco Rubio, który stwierdził w zeszłym tygodniu, że operacja Epic Fury została w zasadzie zakończona, wszystko wskazuje na to, że wojna w Zatoce Perskiej nadal trwa, coraz bardziej przypominając zamrożony konflikt. Scenariusz, którego chyba najbardziej obawiały się kraje arabskie Zatoki Perskiej, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy też Katar. Ale o tym, że wojna się nie zakończyła, mówił również w wywiadzie udzielonym dla amerykańskiej stacji CBS premier Izraela Benjamin Netanyahu. It's not over because there's
12: still nuclear material. To jeszcze nie koniec wojny, bo wciąż jest kwestia wzbogaconego uranu, który trzeba wywieźć z Iranu. Wciąż jest infrastruktura wzbogacania, którą trzeba zlikwidować. Wciąż są wrogie podmioty, które Iran wspiera. Wciąż są rakiety balistyczne, które nadal chcą produkować. Dokonaliśmy sporych zniszczeń, ale wszystko to wciąż istnieje i jest jeszcze wiele do zrobienia.
10: W tym wywiadzie Netanyahu stwierdza również, że problem tak zwanych proxies wspieranych przez Iran, takich jak Hezbollah w Libanie czy Houthi w Jemenie, zniknąłby wraz z upadkiem rządu w Teheranie. Przypomnijmy, że według rewelacji dziennika The New York Times to właśnie Netanyahu miał przekonywać Trumpa w dniach poprzedzających atak na Iran 28 lutego, że reżim ajatollahów jest na skraju upadku, doniesienia, którym premier Izraela zdecydowanie zaprzecza we wspomnianym wywiadzie dla CBS. Tych oskarżeń wobec prezydenta USA, że to właśnie Izrael dyktuje politykę amerykańską wobec Iranu, było zresztą, jak wiemy, bardzo znacznie więcej. Również wewnątrz obozu politycznego Make America Great Again, co z kolei przekłada się na rosnący sceptycyzm Amerykanów wobec Izraela, nie mówiąc już tutaj o tym, jak krytycznie podchodzą Amerykanie do sposobu, w jaki wojna w Iranie jest w tym momencie prowadzona. I to najprawdopodobniej właśnie z tego powodu Benjamin Netanyahu chce dążyć do uniezależnienia się od pomocy amerykańskiej dla armii izraelskiej, o czym mówił w wywiadzie dla CBS. I want to draw down to zero
12: the American. Chcę zredukować do zera amerykańskie wsparcie finansowe, finansowy komponent współpracy wojskowej, którą mamy, ponieważ otrzymujemy 53,8 miliarda dolarów rocznie i myślę, że nadszedł czas, abyśmy odłączyli się od wsparcia wojskowego. Nie chcę czekać na kolejny kongres, chcę zacząć teraz.
10: Według Benjamina Netanyahu ten proces może zająć do 10 lat. A pod koniec tygodnia w Waszyngtonie odbędzie się kolejna runda bezpośrednich negocjacji między przedstawicielami rządu libańskiego i izraelskiego w tych samych dniach, w których Donald Trump będzie składał wizytę w Chinach. Dla władz libańskich te rozmowy będą wiązały się z dużym ryzykiem ze względu na rosnące napięcia wewnętrzne wywołane nieustającą kampanią bombardowań, które Izrael prowadzi pomimo oficjalności.

0: passengers are heading home today from the hantavirus-hit cruise ship, now anchored off Tenerife.
1: Stiamo parlando dell'antivirus che da settimane, che per settimane ha viaggiato a bordo di una nave.
2: Für die Passagiere und einen Großteil der Mannschaft auf der Hondius ist es das vorläufige Ende einer Odyssee.
0: Health officials around the world are racing to contain a deadly outbreak of hantavirus.
3: Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się 1 kwietnia, gdy eksploracyjny statek pasażerski wypłynął z Ushuaii na południu Argentyny ze 150 osobami na pokładzie. 6 kwietnia u jednego z pasażerów pojawiły się objawy przypominające infekcję wirusową i pasażer ten zmarł. 11 kwietnia jego ciało zostało usunięte ze statku na wyspie Świętej Heleny, natomiast małżonka zmarłego, obywatele Holandii. Jego małżonka zmarła, najpierw została przetransportowana do szpitala w Republice Południowej Afryki i tam w Johannesburgu także zmarła. Z kolei na początku maja również na pokładzie statku zmarł kolejny pasażer obywatelstwa brytyjskiego. Jako przyczynę zgonów ustalono zarażenie hantawirusem, a konkretnie jego wariantem Andes, który może przenosić się z człowieka na człowieka. Wciąż trwa ustalanie jednak, jak w ogóle doszło do przeniesienia hantawirusa na pokład statku Hondius. Hantawirusa, którego zwykle nosicielem są szczury. Jednym z możliwych miejsc jest wysypisko śmieci w Ushuaii. To popularne miejsce dla turystów, którzy chcą zaobserwować różne gatunki ptactwa, które po prostu w to miejsce się zlatuje. Po długiej podróży statek Hondius dopłynął do Teneryfy, skąd pasażerowie są aktualnie ewakuowani do swoich krajów. Po przyjeździe większość z nich ma zostać poddana izolacji, aby uniknąć dalszych zakażeń. Ale tu trzeba podkreślić, że według Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko epidemii jest bardzo niskie, ponieważ wspomnianym wariantem Andes trudno jest się w ogóle zarazić. Cała jednak ta historia ponownie pokazuje ryzyka związane z globalizacją, ryzyka, które mogliśmy już poznać w przypadku pandemii COVID-19. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie w zeszły czwartek odbyły się wybory lokalne. Warto podkreślić na wstępie, że te wybory dotyczą jedynie części samorządów, nie wszystkie władze wybiera się naraz, co oznacza, że takie wybory lokalne w Wielkiej Brytanii odbywają się w zasadzie co roku. W tym roku natomiast, w 2026, wybierano około 5000 radnych oraz członków 136 samorządów. Dlaczego w takim razie tak wiele o tych wyborach się mówi, szczególnie na wyspach? No przede wszystkim dlatego, że Partia Pracy premiera Keira Starmera poniosła sromotną klęskę. Partia, która przecież jeszcze niecałe 2 lata temu zdecydowanie zwyciężyła w wyborach parlamentarnych. Keir Starmer przyjął do wiadomości wynik czwartkowych wyborów, jednocześnie odmawiając podania się do dymisji.
4: Nie zamierzam uchylić się od tych wyzwań i pogrążyć kraj w chaosie. Odnieśliśmy miażdżące zwycięstwo w lipcu 2024 roku. Poprowadziłem wtedy naszą partię do tego zwycięstwa. To 5-letni mandat na zmianę kraju. Musimy zaszczepić te nadzieje i przekonać ludzi, że może być i będzie lepiej.
3: Sytuacja Keira Starmera była delikatna jeszcze przed wyborami, a to w związku z powołaniem przez niego w niejasnych okolicznościach w 2025 roku na stanowisko ambasadorskie w Waszyngtonie Lorda Petera Mandelsona, który zamieszany jest w aferę Epsteina. Pytanie w związku z tym, czy Keir Starmer nie zostanie po prostu zmuszony do ustąpienia po czwartkowej porażce. 2 tygodnie temu na ten temat rozmawiałem z ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doktorem Przemysławem Biskupem, który stwierdził, że właśnie te wybory mają być tym momentem, a raczej spodziewana już wtedy porażka mają być tym momentem, w którym Keir Starmer przestanie być premierem, chociaż jak usłyszeliśmy, on sam ustępować nie zamierza. No ale to trzeba także dodać, że lejburzyści stracili władzę w niektórych swoich dotychczasowych bastionach na północy Anglii. A kto zwyciężył w takim razie w tych wyborach? Na pewno powody do zadowolenia ma Nigel Farage, lider partii Reform, określanej mianem skrajnie prawicowej, ponieważ jego ugrupowanie zdobyło 1400 miejsc w różnych radach miejskich, uzyskując większość często tam, no właśnie, gdzie do tej pory panowali przedstawiciele partii pracy, ale także konserwatyści. Farage zresztą nie mógł ukryć swojej radości po wyborach. Posłuchajmy.
4: Szczerze mówiąc, jesteśmy świadkami historycznej zmiany w brytyjskiej

0: polityce. To teraz najbardziej narodowa ze wszystkich partii. I jesteśmy tu po to, aby zostać.
1: Zadowoleni mogą być również Zieloni, których lider Zak Polański słusznie zauważył, że brytyjski system dwupartyjny jest już przeszłością i te wybory to wyraźnie pokazały. Porażka lejburzystów zresztą nie była równoznaczna z sukcesem Torysów, czyli partii konserwatywnej, którzy także stracili setki miejsc w samorządach. Na koniec tej części serwisu międzynarodowego dwa słowa o przedwczorajszym Dniu Europy. Został on, przypomnijmy, ustanowiony w rocznicę zaproponowania przez Roberta Schumana planu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 9 maja 1950 roku. W związku z tym zbieżność z obchodami w Rosji Dnia Zwycięstwa jest w tym samym terminie jest przypadkowa. Sieć jednak obiegły różne filmiki z granicy między Estonią a Rosją. W Narwie, gdzie granica ta biegnie korytem rzeki oddzielającej estońską Narwę od rosyjskiego Iwangorodu. Dwa brzegi, dwa różne święta i tłumy. Jednak trzeba przyznać, że to strona rosyjska była zdecydowanie głośniejsza. W sieci również pojawił się filmik z życzeniami przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen. Posłuchajmy.
0: Dziś zastanawiamy się nad tym, co nas łączy, co czyni nas wyjątkowymi. To nasza zdolność do pielęgnowania naszych różnic i znajdowania siły w jedności. To nasza bezwarunkowa miłość do naszych wartości, demokracji, wolności i równości. A dziś przede wszystkim świętujemy. Świętujemy Europę, która troszczy się o nas, która działa dla nas, która składa się z każdego z nas. Dzisiaj jest nasz dzień. Szczęśliwego Dnia Europy.
1: Przewodnicząca komisji zdaje się triumfować, może dlatego, że według opublikowanego w Dniu Europy Eurobarometru, czyli tego sondażu realizowanego regularnie od 1973 roku na zlecenie Komisji Europejskiej, 75% obywateli państw unijnych uważa, że ich kraje zyskały na członkostwie, a 51% pytanych ufa instytucjom europejskim. Dobra wiadomość dla von der Leyen, która coraz głośniej wzywa do umacniania suwerenności europejskiej. Powtarza to za każdym razem, gdy podpisywane są różne umowy o wolnym handlu, czy to w Indiach, czy to w Australii. No a to wszystko w kontekście mnożących się globalnych kryzysów. Między innymi odpowiedzią na te kryzysy ma być zwiększony stopień centralizacji Unii Europejskiej. A teraz czas na przegląd międzynarodowy.
2: Peryskop międzynarodowy.
1: Nieco ponad tydzień temu swoją działalność w Polsce zakończył czeski przewoźnik RegioJet. Charakterystyczne żółte pociągi można co prawda jeszcze zobaczyć na polskich torach, jednak zlikwidowane zostały połączenia między polskimi miastami. Władze przedsiębiorstwa tłumaczyły te decyzje patologiami rynku kolejowego w Polsce, rynku, który nie jest gotowy na rezygnację z monopolu polskich kolei państwowych. Czy naprawdę tak jest i czy rzeczywiście jesteśmy skazani na usługę jednego przewoźnika kolejowego, podczas gdy w innych krajach europejskich ta konkurencja na szynach jest już rzeczywistością? Z nami jest już na łączach nasz gość, pan Karol Tramer, redaktor naczelny czasopisma Zbiegiem Szyn, również autor książek o tematyce kolejowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: No to może zanim przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, czyli rozmowy na temat tego, w jaki sposób Czechy stały się taką, albo nie, może zacznijmy od tego właśnie. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle czescy przewoźnicy, bo mówimy o RegioJecie, którego już nie ma, ale mówimy także o Leo Express, robią taką ekspansję nie tylko w Polsce, ale ogólnie rzecz biorąc w całej Europie.
3: No ta ekspansja przede wszystkim dotyczy krajów Europy Środkowej plus plany Leo Expressu na rozwój działalności w kierunku Niemiec, ale to głównie te kraje to Austria, Słowacja, Węgry i też Polska częściowo. Z czego to wynika? No to wynika z decyzji, którą rząd czeski podjął kilkanaście lat temu, mniej więcej w latach 2009-2010 podjęto decyzję które były no, otwarciem szerokim drzwi dla konkurencji, dla tamtejszego państwowego przewoźnika Czeskie Drachy. I zdecydowano się tam najpierw w odniesieniu do jednej linii, ale no głównej magistrali biegnącej z Pragi przez Pardubice, Ołomuniec do Ostrawy, na to, żeby zdjąć dotacje dla pociągów państwowego przewoźnika Czeskie Drachy i tym samym umożliwić no, warunki konkurowania z tymi połączeniami innym przewoźnikom. No i tak powstali dwaj przewoźnicy kolejowi czescy prywatni, RegioJet i Leo Express. Leo Express już właściwie teraz można powiedzieć, że nie jest przewoźnikiem czysto prywatnym, ponieważ kilka lat temu połowę udziałów w tej spółce kupiły państwowe koleje hiszpańskie Renfe. No ale to pokazuje, że otwarcie rynku, znaczy wycofanie monopolu dla państwowego przewoźnika, no spowodowało, że przewozy kolejowe stały się produktem eksportowym Republiki Czeskiej i no, pobudziło rynek, pobudziło aktywność przedsiębiorców, biznesmenów do tego, żeby wchodzić w taką branżę jak przewozy kolejowe.
1: Ale od kiedy to się zaczęło? Kiedy ta decyzja strategiczna została podjęta? I również drugie pytanie, no, bo jest też kwestia taboru. Skąd ci przewoźnicy biorą ten tabor potrzebny do takiej ekspansji?
3: No to się zaczęło w 2010 roku, w 2011 roku to były początki działalności tych dwóch przewoźników, którzy potem rozszerzali swoją działalność na różne kraje, też zaczynali brać udział w przetargach, które są równolegle do tej konkurencji komercyjnej, organizowane przez państwo czy czeskie regiony na obsługę konkretnych linii, konkretnych obszarów danego województwa i obecnie Leo Express i RegioJet nie tylko prowadzą działalność komercyjną, no te takie połączenia niedotowane, ale również wykonują usługi na zlecenie państwa czy czeskich regionów i tym są też zainteresowani w kontekście Polski. Tego nie ukrywają. Leo Express już nawet wziął udział w dwóch przetargach organizowanych przez województwo kujawsko-pomorskie na obsługę linii Brodnica-Rypin i Wierzchucin-Laskowice-Pomorskie, ale no, przegrał te przetargi spółka Arriva, która no, też jest prywatnym przewoźnikiem działającym w Polsce i jest obecna w województwie kujawsko-pomorskim od lat, no, zaoferowała lepszą cenę i wygrała. Ale to pokazuje, że Leo Express już konkretnie był zainteresowany obsługą też takich zleceń publicznych i RegioJet też tego nie ukrywa. No, Leo Express również obsługuje połączenia dotowane, organizowane przez państwo słowackie między Bratysławą a Dunajską Stredą. Czyli no, ta decyzja podjęta kilkanaście lat temu przez państwo czeskie o tym, żeby otworzyć tory dla konkurencji, no, spowodowała, że ci przedsiębiorcy no, rozwijają swoją działalność nie tylko w Czechach, ale też w krajach sąsiednich. A tabor? Tabor pochodzi, po części są to używane składy kupowane w innych krajach, ale też na przykład RegioJet dla obsługi kontraktu w regionie usteckim na zachodzie Czech kupił dużą partię taboru od polskiego producenta, jakim jest PESA. Czyli można powiedzieć, że polski przemysł też jest beneficjentem tego ożywienia rynku kolejowego, które dzieje się w Czechach.
1: No to w takim razie, co stało się w Polsce, ponieważ no, RegioJet, ekspansja, może wydawało się, że historia sukcesów nie tylko w Czechach, ale w innych krajach europejskich. No i tutaj dość takie głośne wejście na rynek polski, później kontrowersje związane z tym, że części zapowiadanych tras RegioJetowi nie uda się obsłużyć, no i wreszcie to dramatyczne i niespodziewane chyba wyjście. Co wydarzyło się w ciągu tych ostatnich tygodni?
3: Wyjście rzeczywiście było niespodziewane, bo właściciel RegioJetu Radim Janczura na początku kwietnia udzielił wywiadu portalowi czeskiemu, portalowi ekonomicznemu Euro CZ, gdzie powiedział, po pierwsze, no to najbardziej odnotowane w Polsce słowa to było, że Polska to piekło, ale dodatkowo powiedział, że mimo to wycofanie się z Polski jest no, niedopuszczalne, nie zakładają tego, bo byłaby to wielka przegrana ich, po czym dwa dni później, dosłownie po ukazaniu się tego wywiadu, na stronie RegioJet pojawiło się oświadczenie, że jednak z Polski się wycofują. Tak więc rzeczywiście ta sytuacja była dosyć dynamiczna i pełna zwrotów akcji. I no tutaj można mieć po pierwsze zarzut do RegioJetu i do jego właściciela, że mimo doświadczeń z wchodzeniem na inne rynki, co rzadko było związane z rozwijaniem czerwonego dywanu przed tym przewoźnikiem, no uznał, że w Polsce wszystko będzie w porządku i nie będzie żadnych przeszkód. Trochę zawierzając deklaracją polityków, którzy zwłaszcza w początkowym okresie, w latach 2024-2025, kiedy RegioJet podejmował decyzję o wejściu na polski rynek, no mówili w samych superlatywach o konkurencji. Tym uśpili trochę czujność Radima Janczury, który uznał, no, że skoro politycy w Polsce mówią, że konkurencja jest wspaniała, przynosi tylko korzyści pasażerom i nawet konkurencyjni przewoźnicy, tacy jak PKP Intercity, jego zarząd też wypowiadał się tylko pozytywnie o konkurencji, no to uwierzył, że nie będzie żadnych przeszkód. Tymczasem w praktyce, jak już RegioJet uruchamiał swoje pierwsze pociągi, okazało się, że te przeszkody są tworzone dla tego przewoźnika. I to były i takie sprawy, jak na przykład blokowanie przez PKP, które zarządza dworcami kolejowymi, blokowanie wynajęcia RegioJetowi przestrzeni na własne kasy biletowe czy poczekalnie dla pasażerów. Taki standard RegioJet ma w różnych miejscach, w Brnie, w Pradze, ale też w Wiedniu, że są takie specjalne poczekalnie, gdzie pasażerowie RegioJetu mają no, takie dosyć komfortowe warunki oczekiwania. No ale przede wszystkim problemem było to, że PKP zablokowało sprzedaż przez PKP Cargo stacji postojowej w Warszawie, bo RegioJet wygrał przetarg na zakup tej stacji postojowej w ramach tego, że PKP Cargo generalnie wyprzedaje swój majątek, no to ogłosiło, że chce sprzedać stację postojową na warszawskiej Pradze. I RegioJet tutaj zaoferował najwyższą cenę, 55 milionów złotych. I to ta transakcja została przez PKP zablokowana, no, czyli spółka matka, jaką jest PKP, zablokowała transakcję prowadzoną przez spółkę córkę PKP Cargo, która byłaby no, szkodliwa dla innej spółki córki, czyli PKP Intercity, no bo by spowodowała, że RegioJet by tak na trwałe zapuścił korzenie w Polsce, mając swoją stację postojową, no to by znacząco zwiększyło jego możliwości. I oczywiście
1: Stacja postojową, czyli tam, gdzie te pociągi po prostu są serwisowane.
3: Tak, serwisowane, utrzymywane, myte. I póki tej stacji postojowej RegioJet nie miał, a nie miał do końca, do tej transakcji nie doszło, no to musiał wynajmować w różnych miejscach te miejsce do serwisowania pociągów. Nie był w stanie mieć tyle taboru w Polsce, ile planował. I oczywiście ta stacja postojowa no, byłaby kupiona w takim stanie, że wymagałaby remontu, no to jeszcze co najmniej kilka, jak nie kilkanaście miesięcy potrzebne byłoby do dostosowania tej stacji do potrzeb RegioJetu, ale no, strategia tego przewoźnika zakładała, że przez jakiś czas on może działać na takich trochę wariackich papierach, ale jak ta możliwość zakupu tej stacji się odsuwała w czasie i właściwie stawała się już nierealna, no to przede wszystkim wpłynęło na decyzję RegioJetu. Natomiast no też zwraca się uwagę na to, no, że RegioJet rzeczywiście funkcjonował w Polsce na tych wariackich papierach i wychodzą różne sprawy związane z no, na przykład traktowaniem pracowników, czy czy tym, no jak, czy były opłacane składki, no różne takie informacje wychodzą, to jest przedmiotem kontroli różnych, czy Państwowej Inspekcji Pracy i zobaczymy, jakie będą wyniki. Natomiast to też trochę się wpisuje w ten taki model nieco przypominający to, jak na rynku lotniczym zachowuje się Ryanair. To znaczy RegioJet jest razem ze swoim właścicielem takim chronombrnym uczestnikiem rynku kolejowego. No na przykład jak były problemy z wejściem do Słowacji kilka lat temu, no to Radim Janczura wykupił billboardy na granicy czesko-słowackiej, gdzie było napisane "Witamy w kraju korupcji", bo uznawał, że no, tutaj jakieś korupcyjne kwestie spowodowały, że on nie może swobodnie rozwijać działalności w Słowacji. Więc ten sposób komunikacji Radima Janczury też prowokował polskich decydentów kolejowych czy politycznych, no, że nie jest to człowiek spolegliwy, taki, z którym można spokojnie się porozumieć, tylko no, dosyć tak no, na przykład ujawniał komunikację SMS-ową czy tam na jakimś komunikatorze z prezesem PKP Intercity. I takie rzeczy też powodują, że no, na tą konkurencję czy PKP Intercity, czy Ministerstwo Infrastruktury no, patrzyło w taki sposób, no, że skoro Radim Janczura tak się zachowuje, no to my nie będziemy tym bardziej mu pomagać.
1: Ale no właśnie, czy to już może ostatnie pytanie, ponieważ zostało nam półtorej minuty. Czy w ogóle polski rynek kolejowy jest gotowy na tę konkurencję? No ona już gdzieś tam jest obecna, ale czy tutaj, co jeszcze musi zostać zrobione, aby no właśnie, żebyśmy zobaczyli kiedyś Trenitalię, nie tylko RegioJet na polskich torach na centralnej magistrali kolejowej?
3: Polski rynek kolejowy przede wszystkim, i to pokazały całe te miesiące, kiedy RegioJet funkcjonował i te różne problemy, i niezależnie od tego, co sądzimy o RegioJecie, to wnioski, jakie się nasuwają po tej no, krótkiej historii RegioJetu na polskich trasach są takie, że struktura polskiej kolei nie jest dostosowana do konkurencji. To znaczy na przykład to, że zarządca infrastruktury dworcowej, która powinna być do dyspozycji nieograniczonej wszystkich przewoźników, czyli tym zarządcą jest spółka PKP, jest jednocześnie ta spółka spółką matką dla przewoźnika PKP Intercity. I nagle okazuje się, że mimo problemów z pustymi lokalami na dworcach, ważniejsze dla PKP jest to, żeby tych lokali nie udostępnić konkurentowi PKP Intercity, niż żeby zarobić na wynajęciu tych lokali właśnie tej spółce. Tak więc mamy problemy przede wszystkim, i to chyba powinien być wniosek na przyszłość, mamy problemy, że struktura polskiej kolei wciąż nie jest dostosowana do tego, żeby ta konkurencja no, w sposób jasny i taki niewzbudzający wątpliwości mogła korzystać z tej infrastruktury, no, która powinna być do dyspozycji różnych przewoźników samorządowych, prywatnych, zagranicznych, a tutaj z tym no, wyszedł dosyć widoczny problem.
1: Problem, o którym na pewno jeszcze będziemy mówili. Pan Karol Tramer, redaktor naczelny czasopisma Zbiegiem Szyn, był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
3: Dziękuję bardzo.
1: I tak już minęła godzina 16:00. Oddaję już głos nas, no właśnie, będzie teraz serwis informacyjny Radia Wnet, później już popołudnie Wnet, a ja Państwa zapraszam na jutrzejszy serwis międzynarodowy o godzinie 15:30, który poprowadzi, tak jak dzisiaj, Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
2: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, 16.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Polski wymiar sprawiedliwości nie może wnioskować o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA w najbliższych dniach, napisał na platformie X adwokat byłego ministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski. Jak czytamy, wbrew wczorajszym słowom obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, formalnie taki wniosek może zostać złożony w momencie, gdy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie o tymczasowym aresztowaniu będzie prawomocne, a nie na przykład dzisiaj czy w najbliższych dniach. Być może nastąpi to we wrześniu tego roku, bowiem wtedy Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie trzyosobowym ma rozpoznać zażalenia trzech obrońców na postanowienie Sądu Rejonowego i tylko wtedy, gdy sąd utrzyma to orzeczenie w mocy. Peter Madziar przyjedzie do Polski, jak poinformowała tamtejsza szefowa MSZ Anita Orban. Nowy węgierski premier pojawi się w Warszawie w przyszłym tygodniu. Dalsze szczegóły wkrótce. A Węgry dokonają przeglądu finansowania i realizacji projektu rozbudowy elektrowni jądrowej PAKS, poinformował kandydat na ministra gospodarki i energetyki István Kopitań, przedstawiając strategię nowego rządu. Projekt wart 12,5 miliarda euro, zakładający rozbudowę elektrowni jądrowej PAKS o mocy 2 gigawatów, został przyznany w 2014 roku bez przetargu rosyjskiemu państwowemu koncernowi nuklearnemu Rosatom. Inwestycja od lat zmaga się z opóźnieniami. Peter Madziar, zaprzysiężony na stanowisko premiera w sobotę, powiedział w ubiegłym miesiącu, że koszty projektu zostały zawyżone. Rosatom oświadczył, że jest gotowy uzasadnić wartość inwestycji. Z kolei brytyjski premier Keir Starmer, próbując ratować swoje stanowisko, zapowiada bardziej zdecydowane działania. Coraz większa liczba posłów Partii Pracy odwraca się od niego po tym, jak jego ugrupowanie osiągnęło w ubiegłym tygodniu najgorszy wynik w wyborach lokalnych dla partii rządzącej od ponad 30 lat. Jak podaje BBC, Starmer próbował pokazać dziś, że zrozumiał sygnał od wyborców, mówiąc w emocjonalnym przemówieniu, że stopniowe zmiany nie wystarczą w kraju, który od dwóch dekad zmaga się ze stagnacją gospodarczą i narastającą napięciami społecznymi. W 2024 roku Starmer odniósł jedno z największych zwycięstw parlamentarnych we współczesnej historii Wielkiej Brytanii, obiecując pobudzenie gospodarki, ograniczenie nielegalnej migracji oraz skrócenie kolejek w państwowej służbie zdrowia. Amerykanin i obywatelka Francji, którzy wrócili do swoich krajów po opuszczeniu statku wycieczkowego dotkniętego śmiertelnym ogniskiem hantawirusa, uzyskali pozytywny wynik testu, poinformowały władze tych krajów, cytowane przez BBC. Amerykański Departament Zdrowia przekazał, że u drugiego obywatela USA podróżującego lotem repatriacyjnym również wystąpiły łagodne objawy choroby. Dodano, że obydwaj pasażerowie byli transportowani w specjalnych izolowanych kapsułach ochronnych. Francuska minister zdrowia poinformowała, że zakażona kobieta przebywa w izolacji w Paryżu, a jej stan zdrowia się pogarsza. Ustalono również 22 przypadki kontaktu z chorą osobą. Ponad 90 pasażerów statku MV Hondius, który obecnie stoi zacumowany na Wyspach Kanaryjskich, należących do Hiszpanii, zostało odesłanych do swoich krajów. WHO poinformowała, że osoba uznawana za pierwszego zakażonego w ognisku epidemii zmarła, zanim wykonano jej test.
2: Prognoza pogody.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 23-24 stopni w centrum i na południowym wschodzie, chłodniej miejscami nad morzem od 10 do 14 stopni.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Gen Wolności.
6: Młodzież w walce z komuną.
7: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Premierowe spektakle 30 i 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
8: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was. Młodych.
4: Po reklamie.
10: Autopromocja. A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z Podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
5: You must remember this.
11: Nazywam się Gabriela Potrac.
12: A ja Jerzy Głuszek.
11: Łączy nas miłość do kina i muzyki.
12: Ale dzieli, proszę Państwa, różnica pokoleń i z tych różnych perspektyw przybliżać będziemy muzykę filmową w audycji
11: Magia Kina. Muzyka filmowa.
12: Zapraszamy serdecznie w poniedziałek o godzinie 20.
5: As time goes by.
13: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
14: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: No to zabieramy się do popołudniowej pracy. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Popołudnie Wnet. Temat nieoczywisty dzisiaj w Popołudniu Wnet, bo zajmiemy się i spółkami Skarbu Państwa, i teatrem we Wrocławiu, i historią jednej kopalni, kopalni Silesia. Tak w pierwszej godzinie Popołudnia Wnet będzie. Przy telefonie Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I dodam, że też były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ale to za czasów rządów premiera Mateusza Morawieckiego, to prawda.
2: Tak, oczywiście. Krótko, bo pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy, około niepełny rok byłem odpowiedzialny za górnictwo.
1: I do tego jeszcze Ruda Śląska, żebyśmy o wszystkim powiedzieli. Ciężka sprawa, jeśli chodzi o polskie górnictwo, ciężka sprawa, jeśli chodzi o polską energetykę. To zapytam się o przeszłość. Co się panu wtedy udało zrobić, albo jaką wiedzę pan nabył na temat tego, co dzieje się na Śląsku, co dzieje się z polskimi kopalniami?
2: No, przede wszystkim to, że staraliśmy się o to, aby polskie górnictwo utrzymać w takiej kondycji, żeby nie trzeba było tej branży likwidować rabunkowo, tak jak teraz jest takie zagrożenie. Staraliśmy się wypracować najlepsze rozwiązania zarówno ze stroną społeczną, jak i z Unią Europejską. Przedłożyliśmy wniosek notyfikacyjny, który miał w jakiś sposób legalizować zawartą z umowę społeczną ze stroną społeczną. To, czego nie udało się zrobić, to, że nie udało się tej notyfikacji do końca doprowadzić, ale jak widzimy, opcje rządzące już przez 3 lata, mimo tego, że w Europie siedzi przy sterach, też nie potrafią tego zrobić, choć obietnice były. Tak więc to górnictwo rzeczywiście, ma pan rację, od wielu, wielu lat boryka się z wieloma problemami. Niestety polityka unijna, polityka Zielonego Ładu i dekarbonizacji prowadzi do tego, że na siłę próbuje się tą branżę zlikwidować i stąd wszystkie problemy, zarówno górnictwa, jak też, czego wcześniej chyba się nie domyślano, jak też przemysłu hutniczego, koksowego, bo to wszystko takie domino, które nakłada się jedno na drugie i niestety ten przemysł ciężki na kontynencie europejskim, a i w Polsce, w bardzo trudnej sytuacji.
1: Wszedł trochę rząd premiera Mateusza Morawieckiego i Prawo i Sprawiedliwość w tą zieloną politykę, w tą dekarbonizację Polski. Myśli pan, że to było błędem?
2: Myślę, że zbyt łagodna nasza polityka względem Unii Europejskiej. Uważam, że to nasze stanowisko powinno być twardsze. Tak jak powiedziałem, ja byłem krótko, kiedy pojechałem do Brukseli notyfikować umowę społeczną, tam bardzo ostro też postawiłem pewne sprawy i też było widać, że chyba Unia Europejska, komisarze nie do końca rozumieją nasze potrzeby, nie rozumieją choćby tylko takiej prostej rzeczy, panie redaktorze, czym jest u nas ciepło systemowe. Na przykład oni kompletnie nie rozumieli tego stwierdzenia, czym jest ciepło systemowe, to, że my w cały kraj ogrzewamy za pomocą ciepłowni, całej tysięcy kilometrów rurociągów i tak dalej. No jeśli się jakby robi jedno prawo dla całej Europy, nie patrząc na to, że każdy kraj jakby inaczej troszeczkę musi budować swój miks energetyczny w oparciu o inne uwarunkowania, to wtedy się popełnia błędy i Europa się z tego powinna wycofać. Ja mniej więcej w tej konwencji tłumaczyłem komisarzowi, że my potrzebujemy spokoju, potrzebujemy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o transformację. Też czasu potrzebujemy, bardzo dużo czasu i nie może się to odbywać rabunkowo. I tak jak powiedziałem, uważam, że troszkę za łagodnie. Ja się starałem być troszeczkę bardziej, jakby to powiedzieć, wymagający. No i mnie się nie udało tego dokonać, ale tak teraz jakby widzę z perspektywy czasu, że jeśli mnie się nie udało, a byliśmy w Europie jako PiS opozycją, a teraz Donaldowi Tuskowi, który miał wszystko załatwić, też się nie udaje notyfikować tego. To znaczy, że Europa po prostu nie rozumie Polski i nie chce też Polski Polsce jakby przyznać tych warunków transformacji. Więc jeśli Europa się z tym tego nie rozumie, uważam dziś z perspektywy czasu, że powinniśmy po prostu iść własną drogą.
1: A to znaczy wyjść z Unii Europejskiej?
2: Nie, to znaczy po prostu realizować interes Polaków i wie pan, to nie jest tak prosto, żebyśmy wychodzili z Unii Europejskiej. Unię Europejską trzeba reformować i no, kiedy druga strona po prostu człowiek dojrzewa do takiego i Polacy, polski rząd, polski prezydent też powinien dojrzeć do tego, że jeśli Europa nie chce rozumieć tego, że no, za chwilę zapłacimy ogromną cenę za dalszą realizację Zielonego Ładu, no to my nie będziemy mieli wyjścia. To nie jest kwestia tego wychodzenia z Unii Europejskiej czy nie wychodzenia z Unii Europejskiej. To jest kwestia tego, czy Polacy będą mieli ogrzane domy, czy nasze czy elektrociepłownie nie upadną, czy nasze zakłady przemysłowe nie upadną. To jest taka decyzja.
1: No tak, ale to
2: myślę, że to jest w pierwszej kolejności, o to trzeba będzie zadbać. A w Unii Europejskiej po prostu no, bicie twardym stanowiskiem z tym, że no, trzeba to reformować. I jak widzimy, tam jest już, zaczynają to rozumieć, bo to nie tylko nasz problem się okazuje, to problem całej Europy. Więc teraz troszeczkę ten klimat do ostrzejszej postawy chyba jest lepszy niż jeszcze 3-4 lata temu.
1: Ale już jest zadekretowane, że wydamy 1 000 miliardów złotych na transformację energetyczną w ciągu najbliższych 10 lat. Już wiemy, że niektóre umowy, takie daleko idące umowy na temat cen prądu, które będą pochodzić z wiatraków czy z energii odnawialnej, będą bardzo wysokie dla polskiego przemysłu i dla polskich rodzin. Co z tym możemy zrobić? Przecież tego wszystkiego nie da się z dnia na dzień wywalić do śmieci.
2: No nie da się, ale też jakby można to cywilizować. To znaczy, ja przede wszystkim uważam, że to rzeczywiście ma pan rację. Tu jest potrzebna decyzja, najlepiej gdyby była to decyzja europejska, ale no każde państwo musi patrzeć w pierwszej kolejności na swój interes. I to widzimy, że Niemcy trochę nam pokazują, że oni patrzą na swój interes, panie doktorze. Ja tylko podam jeden przykład. Kiedy cała Europa i było to ostre prawo dekarbonizowania, kiedy w Niemczech zaczęły się pojawiać blackouty, to oni ruszyli w węgiel brunatny. Najgorszej jakości węgiel, który jest najbardziej powoduje duże emisje i nie oglądali się na nikogo. Dali sobie na 5-letnie pozwolenia na otwieranie nowych kopalń, otwieranie elektrowni po to, żeby ratować własną gospodarkę i nikogo nie pytali. Załatwili to po cichu i realizowali swoją agendę. I dokładnie tak, żeśmy powinni również robić u siebie. A to, co już poszło do przodu, no trzeba to cywilizować. Trzeba zdjąć podatek ETS, on jest bezsensowny. Trzeba pozwolić rynkowi się transformować w sposób naturalny, a nie wymuszony przez papiery. Bo papier przyjmie wszystko, a gospodarka niestety i ludzie na to mogą nie umieć odpowiedzieć, czy też będzie to zbyt kosztowny ciężar, żeby na to
1: ale tu mamy taką sytuację, że gdzieś państwo polskie gwarantuje jakimś firmom, niekoniecznie polskim, że ten prąd będzie w takiej i w takiej cenie. W związku z powyższym, jeżeli zerwiemy taki kontrakt, to będziemy musieli płacić odszkodowanie. Już tak się zdarzało na przykład przy prywatyzacji PZU nieudanej, kiedy musieliśmy zapłacić karę 14 miliardów złotych za to, że PZU z powrotem wróciło do Skarbu Państwa.
2: Panie doktorze, no to pan ma jakby też dalszy ciąg tematu. To znaczy, proszę zauważyć, co się dzieje. Ja absolutnie uważam, że te gwarancje ceny, wie pan, z czego one wynikają? One wynikają z ogromnego kapeksu, to znaczy z ogromnych nakładów inwestycyjnych, dzięki którym mają powstać. Między innymi na przykład offshory na morzu, między innymi elektrownie atomowe. I teraz każdy inwestor chce mieć zapewniony zwrot z kapitału i to, że te inwestycje będą opłacalne. Stąd te kontrakty przy dzisiejszych cenach energii, bo gdyby te ceny energii miały być niższe, to może się okazać, że tak duże nakłady na te OZE-owe elektrownie mogą się okazać nieopłacalne. I teraz pokazuję, z czym konkurują elektrownie węglowe dzisiaj, przez lata nie mogące inwestować we własne zasoby. Konkurują z tym, że tamta energia ma być dotowana, a ta energia z węgla jest karana ETS-ami. To nie jest rynek, to Europa się pomyliła, nie da się wypchnąć paliwa, które posiadamy, nie da się go tak jednoznacznie wypchnąć z rynku na rzecz niestabilnych źródeł energii, które w dodatku wbrew pozorom nie generują aż tak taniego prądu i to jeszcze w dodatku niestabilnego. Mamy absolutny chaos, to jest pomyłka polityki energetycznej Unii Europejskiej i z tej pomyłki już jakby nie każąc siebie trzeba jakoś wyjść z twarzą, więc jakby no, potrzebna jest korekta nie tyle dzisiaj naszej polityki, tylko korekta polityk europejskich i jeśli tego Europa nie zrozumie, nie może być, to nie mogą być łatki.
1: Ale to,
2: panie
1: to...
2: redaktorze, dzisiaj proszę zauważyć, dzisiaj się nakłada łaty, na przykład upada przemysł hutniczy w Europie, to próbuje się ten przemysł hutniczy sztucznie jakimiś dotacjami ratować. To przecież jest jakaś kompletna bzdura. Jeśli tego się całego nie zreformuje, to nie ma sensu.
1: No ale przecież to przerwę na chwilę, bo przecież pan widzi, że szefowa Komisji Europejskiej nawet nie mrugnęła okiem ze zrozumienia całej tej sytuacji energetycznej Europy, tylko dalej brnie w kierunku Zielonego Ładu i Europa nie tylko właściwie nie odchodzi od Zielonego Ładu, ale jeszcze zaostrza tą politykę.
2: Kompletnie niezrozumiały. Ja się z panem zgadzam i jak ja czasami słucham te wahnięcia, to znaczy najpierw ostre protesty społeczne, wtedy Europa się troszeczkę wycofuje, Ursula von der Leyen się troszeczkę wycofuje, robi dwa kroki do tyłu, po czym spotykają się te państwa, siadają do stołu i ustalają, że będzie jeszcze ostrzej. Kompletne jakieś absurdy. Oczywiście oni to ustalają w ten sposób, że idziemy ostrzej, ale będziemy pomagać w tych miejscach, w których grożą upadki. Czyli tak, zaostrzmy podatki, zbierzmy więcej kasy, opodatkujmy jeszcze dodatkowo państwa w innych przestrzeniach po to, żeby tam, gdzie nam będzie upadać, żebyśmy mogli załatać dziury jakimiś dotacjami. No ja tak mówię, można w ten sposób prowadzić politykę, ale to jest polityka prowadząca do upadku potęgi europejskiej. No, patrząc na wszystkie inne kontynenty, żaden z kontynentów w ten sposób nie kształtuje swojej gospodarki, tylko Europa.
1: A jak pan myśli, dlaczego my jesteśmy w taki bierny sposób przyzwyczajeni do tego, że płacimy tak wysokie rachunki za energię?
2: Panie doktorze, jakby pan prześledził cały ten proces wprowadzania Zielonego Ładu, to bardzo fajnie zostało to wykonane. To znaczy została sprzedana społeczeństwu taka idea, że oto trzeba stworzyć zieloną planetę opartą o energię OZE. Stworzono taki piękny kocyk zielony, taką historię zieloną, która wbrew pozorom, jak się sprzedają obywatelowi Europy, to ona fajnie brzmi. Wszyscy chcemy takiego cudownego rozwiązania. Tylko po wielu latach wprowadzania tego, machania tym zielonym kocykiem, okazuje się, że żadne parametry na świecie nie zmieniły się, wręcz przeciwnie. Wydobywamy więcej węgla, świat emituje więcej CO2, spalamy więcej węgla. Tylko w tym wszystkim Europa podupada. Nic więcej się nie wydarzyło.
1: Do tego mamy wojnę. Taka była na dziś idea posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby sprawdzić, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa. Czy wie pan, co się dzieje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?
2: No, Jastrzębska Spółka Węglowa płaci cenę oczywiście tego, o czym rozmawiamy od kilku minut, czyli płaci cenę polityki Zielonego Ładu i upadającego przemysłu hutniczego, niskich cen węgla na świecie. I to tutaj oczywiście węgla koksowego muszę to tutaj przyznać, ale jednocześnie Jastrzębska Spółka Węglowa płaci również cenę kompletnego braku zarządzania tą spółką od co najmniej 3 lat od przejęcia tej spółki przez rząd Donalda Tuska. I to widać gołym okiem. Ja mogę tylko kilka przykładów podać, żeby nie być gołosłownym. Po pierwsze, zostawiliśmy tą spółkę z ogromnym bagażem kapitału. Prawie 8 miliardów złotych kapitału zysku w tej spółce, którą można było gospodarować i z którym można się było przygotować na trudne czasy. A co się dzieje w tej spółce? Panie redaktorze, zmieniono kilku prezesów. Tą spółką przez długi czas zarządzał prezes, który nie miał zielonego pojęcia o górnictwie, wyciągnięty z jakiejś spółki, która w ogóle nigdy nie zajmowała się żadną branżą ciężką. Przyszedł prezes, który przestał podejmować decyzje, który przejadł te pieniądze. Dziś skierowano tam prezesa, który to ma ratować. jednocześnie nie wyposażając go w powołanie na prezesa. Tam jest dzisiaj prezes, który ma ratować tę spółkę, który ma tylko PO prezesa. No proszę się wyobrazić, jakie ten prezes ma kompetencje i czy on ma odwagę podejmowania decyzji w tej spółce, jeśli on nawet nie został powołany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, przez Radę Nadzorczą. Konkurs nie został do końca rozstrzygnięty. Jest paraliż decyzyjny, paraliż kompetencyjny. Tam nie ma wizji, w którą spółkę, stronę ta spółka ma iść. Zaczyna się rozsprzedaż majątku tej spółki po to, żeby łatać dziury. Tą spółkę chce się zapożyczyć w Agencji Restrukturyzacji Przemysłu, a także na rynkach finansowych na prawie 5 miliardów złotych, bo takie działania zapowiedział minister Bałczun. To jest jakaś próba pogrzebania tej spółki i skasowania jej w ogóle z obrotu gospodarczego. To jest po prostu, jestem przerażony tym.
1: To powiedzmy, jakie byłyby konsekwencje tego dla polskiej gospodarki?
2: Panie doktorze, to jest spółka, która zatrudnia dzisiaj 30 tysięcy pracowników. Wokół tej spółki jest mnóstwo firm, które żyją z tej spółki. To jest w moim przekonaniu około 200 tysięcy osób, które funkcjonuje w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ta spółka jest strategicznym spółką dla Jastrzębia Zdrój. Ja sobie nie wyobrażam, gdyby ona miała upaść, jak poradzi sobie Jastrzębie Zdrój i okoliczne miasta.
1: Ale nie mówmy o górnikach, tylko mówmy o Polsce.
2: A nie mówię już o tym, że jest to jedyna spółka w Europie, która posiada węgiel koksowy, który to węgiel jest nam potrzebny do wyrobu stali. Nie wszystko da się wykonać, jeśli chodzi o transformację, o budowę, wykonać tylko i wyłącznie przetapiając złom. Musimy produkować stal. I jeśli my chcemy pozbawić się takiej perły i oddać to, nie wiem, w cudze ręce, być może doprowadzić do upadku po to, żeby ktoś to kupił za złotówkę i żeby to dopiero później odżyło, no to ja mówię o tym, że tej spółki nie możemy. To jest spółka bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwa, które dzisiaj musimy odmieniać przez różne przypadki. Przez energetykę, przez produkcję stali, przez dostęp do własnych surowców i tak dalej.
1: A proszę powiedzieć, do czego jest stal potrzebna?
2: Panie doktorze, a proszę mi powiedzieć, do czego nie jest dzisiaj potrzebne, jeśli chcemy się rozwijać. Mówimy o budowie elektrowni atomowych. Z czego będzie? Z polimerów będziemy tą elektrownię atomową budować, konstrukcję, wszystkie. Mówimy o rozwoju infrastruktury, mówimy o rozwoju kolei, mówimy o rozwoju metra, PSL chce metra wszędzie budować. Panie doktorze, wszędzie tam jest potrzebna
1: stal. I czołgi.
2: Rozumiem, że mamy, aha, już nie mówię o zbrojeniówce przecież, do której ta stal jest potrzebna, ale to wymieniłem tyle branż, w których potrzebna jest stal. Czy chcemy to wszystko robić z indyjskiej stali? A panie redaktorze, jak na końcu zlikwidujemy sobie ten przemysł, to proszę mi wierzyć, że ta indyjska stal już nie będzie taka tania. I ci, którzy będą mieli do niej dostęp, będą mieli ją do Europy wysłać, to odpowiednią cenę za to zapłacimy.
1: A proszę powiedzieć, a jaka jest konsekwencja upadku fabryki kotłów w Raciborzu?
2: Panie redaktorze, to jest kolejny łańcuszek, który mógłbym opowiadać. No bez własnej fabryki kotłów nie będziemy w stanie
1: mamy.
2: W wielu branżach funkcjonować. No, będziemy skazani na dostarczanie tych elementów nawet już nie z Europy, bo w Europie wszędzie jest problem związany z produkcją tego typu elementów, ale spoza Europy. No, widzimy, proszę zauważyć, wybuch wojny na wschodzie powoduje, że nie mogą do nas dopłynąć dostawy ropy naftowej. Przecież to dotyczy każdego jednego towaru, gazu, stali i wszystkich innych elementów. My musimy patrzeć, Europa dzisiaj musi patrzeć na to, żeby obronić własne surowce, być samowystarczalną, na ile się tylko da, bo nie da się, ale na ile się tylko da, powinna być samowystarczalna i to jest kierunek dla Europy, a przede wszystkim dla Polski.
1: Ale tak, Jastrzębska Spółka Węglowa, z tego co wiem, ma kłopoty z płynnością. Fabryki kotłów już nie ma. No i co my z tym zrobimy? No trzeba popłakać się. Powinno w Sejmie, powinna być taka ściana płaczu, gdzie posłowie stają, ci, którym zależy na rozwoju Polski, i sobie płaczą, bo co mogą zrobić?
2: Panie redaktorze, to są, tak jak powiedziałem, ja dzisiaj trochę, my jako posłowie opozycji jesteśmy bezsilni, no bo za to odpowiada rząd. My próbujemy na rządzie wymuszać pewne decyzje. To się parę razy udało. tak, to stwierdzenie, tak zwane presja ma sens, ona się parę razy udała. Myśmy zmusili rząd Donalda Tuska częściowo do działań, które dzisiaj no, na szczęście zapobiegają pewnym nieszczęściom, które się w Polsce dzieją. Ale no, my nie mamy innego wyjścia. Musimy naciskać, musimy wymuszać. Stąd dzisiaj te kontrole. Te kontrole to nie było żaden nalot. Myśmy chcieli porozmawiać z prezesami spółek, może podpowiedzieć, może udzielić też jakichś rad, pokazać, że my nie jesteśmy dla tych prezesów wrogami, tylko szukamy wspólnych rozwiązań, czego Donald Tusk i jego rząd, ministrowie nie rozumieją, że przecież można się wspólnie naradzać, a nie robić sobie na złość, szczególnie w tych miejscach, w których ta jedność jest potrzebna. Przecież nie będzie sporu co do tego, żebyśmy usiedli przy jednym stole i poszukali najlepszych rozwiązań dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tylko, że ten rząd nie chce szukać z opozycją tych rozwiązań, tylko chce szukać bo sam recepty. Tylko ja uważam, że tą receptą dzisiaj, dlatego dzisiaj postawiłem na wywiadzie taką tezę, że niestety receptą jest pozbycie się tych aktywów ze Skarbu Państwa. Donald Tusk po prostu chce to sprywatyzować, doprowadzić do upadku i sprywatyzować, wyprowadzić na rynek prywatny, aby te problemy mu zniknęły. To najgorsza metoda. A przerabialiśmy to w poprzedniej ośmiolatce Donalda Tuska. Dokładnie te same mechanizmy i niestety tutaj się nic nie zmieniło. My próbujemy wywierać nacisk, to pozostaje opozycji. Mamy nadzieję, że uda nam się również przez ten nacisk spowodować, że no ludzie przestaną ufać temu rządowi, no bo to żyjemy w demokracji, staramy się demokratycznymi sposobami doprowadzić do zmiany władzy. No i mamy nadzieję, że wtedy będziemy mogli realnie ratować te perły w koronie polskiej gospodarki.
1: A nie udało się uratować kopalni Krupiński. My dużo mówiliśmy o kopalni Krupińskiej, należała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tam też są pokłady węgla, ale tam to wszystko zostało już zaorane, zasypane. Nie ma.
2: Tak, panie redaktorze, ja bardzo wraca to pytanie o kopalnię Krupińskiej. Rozumiem, że to ma być taki przytek do rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak, kiedy mówimy o górnictwie. I ja, panie redaktorze, za mało czasu, żeby wytłumaczyć, bardzo chętnie bym usiadł i widzom wytłumaczył raz na zawsze, na czym polegało to, co dzisiaj próbuje się postawiać w różnym świetle. Panie redaktorze, kiedy w 2015 roku przejmowaliśmy górnictwo, zarówno koksowe, jak i węglowe, to ja tylko przypomnę, JSW praktycznie była do likwidacji, była prawie że w stanie upadłości. To były te kopalnie węgla koksującego. Kompania węglowa praktycznie w upadłości, wszystkie kopalnie praktycznie do zamknięcia, część przekazana już do SRK, między innymi kopalnia Makoszowy, której nie udało nam się z SRK już wyciągnąć, tak kilka innych zakładów, które tamten rząd przekazał. Musieliśmy na nowo skonstruować, jak uratować górnictwo w bardzo trudnym czasie, bo przecież Donald Tusk nie zostawił nam gospodarki w dobrej kondycji, tylko w fatalnej kondycji. Zorganizowaliśmy ratowanie całego tego przemysłu. Udało się uratować zasadniczo większość kopalń, całość tego, żeśmy to postawili na nogi. Rzeczywiście ma pan rację, kopalni Krupiński wtedy nie udało się uratować. Ale ja też przypomnę, że ta kopalnia Krupiński została poprzez zarządzanie tamtego rządu doprowadzona do takiej sytuacji, w której odnotowywała 1 mld zł straty. Nikt o tym nie mówi, tylko się mówi Krupiński z pokładami i tak dalej. Nie mówi się o tym, że kopalnia Makoszowej, żeby ją wyciągnąć ze spółki restrukturyzacji kopalń, potrzebne było 400 milionów, których w budżecie nie było po prostu wtedy. No to są takie fakty, o których się nie mówi, tylko się to zaokrągla do takiego zwykłego stwierdzenia. Patrzmy na to, co się nam udało uratować, a w rzeczywistości wtedy te nasze działania spowodowały, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, te kopalnie do dziś istnieją.
1: Tak, czujemy, że powinniśmy wybrać się do Rudy Śląskiej, tym bardziej, że tam jest kopalnia, która ma bardzo podobne imię jak pana nazwisko. Czy nie ma takiej kopalni?
2: Nie ma. W Rudzie Śląskiej dzisiaj mamy...
1: Nie w Rudzie, a nie ma kopalni Wesoły? Albo Wesoła?
2: Wesoła, kopalnia Mysłowice Wesoła.
1: Mysłowice Wesoła.
2: To jest w moim okręgu w mieście Mysłowice. Ona funkcjonuje, działa i ma się na szczęście dobrze. U mnie w Rudzie Śląskiej jest kopalnia Bielszowice, kopalnia Ruda, ruch Bielszowice i ruch Halęba. To są te dwa ruchy, które pozostały połączone, zespolone kopalnie jedna kopalnia Ruda.
1: I do tego, co się dzieje na Śląsku, jeszcze w tym poranku wrócimy. Będziemy rozmawiać z szefem Solidarności z kopalni Silesia. To też tam się coś wydarzyło i coś się dzieje. A teraz stawiamy trzy kropki. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Również dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Pozdrawiam wszystkich.
1: Nie można też tak żartować. Marek Wesoły, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Popołudnia Wnet. Jest godzina 16:34. Popołudnie Wnet. Popołudnie Wnet, a my dzwonimy i przenosimy się do Wrocławia. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się we Wrocławskim Teatrze Polskim, bo tam Solidarność rozpoczęła akcję protestacyjną, a przy naszym telefonie przewodniczący, a szef akcji protestacyjnej, pan Stanisław Melski, aktor. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry. No to witam pięknie z Wrocławia.
1: I my pięknie witamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet we Wrocławiu. W Warszawie pada deszcz, a aktorom z Teatru Polskiego ciekną łzy, bo...
0: Bo no, poszły zwolnienia i to duże. To tak w ciągu miesiąca 14 wypowiedzeń. A w sumie od początku sezonu, czyli od września, 16 osób, czyli co dziesiąty może się pożegnać albo pożegna się z pracą.
1: Także, ale to jest wynik czego? Złego zarządzania, złej woli, czy po prostu Teatr Polski jest na tyle niepopularny, że nikt do niego nie przychodzi, nie ma widowni, w związku z tym upada?
0: Nie wiemy, na czym to polega. No, dyrektorem jest dyrektor przywieziony w teczce. To się rzadko zdarza, no bo jestem 50 lat prawie w teatrze i zawsze były jakieś rozmowy, zawsze rozmawialiśmy, albo były, jeśli był dyrektor powoływany, albo były konkursy. A po raz pierwszy zdarzyło się tak, że mamy dyrektora w teczce, który obiecywał początkowo, że nikogo nie ruszy, nie zwolni, bo mamy taki trudny okres remontu. Dużej sceny i małej sceny została nam tylko scena, która się nazywa Na Świebockim, która też niedługo pójdzie i mieliśmy to jakoś przetrzymać. Po prostu miasto, urząd marszałkowski mieli załatwić nam dodatkowe sale. No takie są we Wrocławiu, no ale okazuje się, że nic z tego nie wyszło. No i co trzeba zrobić? Trzeba się pozbyć ludzi, aktorów przede wszystkim. I to jest bolesne bardzo, bo no, jesteśmy związani tutaj przez lata z teatrem. Nie jest to takie proste usunięcie ludzi. Tutaj jest powód jest taki, że dyrektor ma wizję.
1: Jaką?
0: Nie, nikt tego nie wie, jaka to jest wizja. Że nie widzi nas, nie widzi wielu aktorów w dalszej pracy, nie? Ale to mogło obowiązywać do 95 roku. My mamy stałe umowy od 95

0: którzy dostali propozycję oprócz dwóch czy trzech osób zwolnienia czy rozwiązania umowy o obronę i to im gwarantujemy, idziemy do sądu, będziemy się bronić.
1: Powiedział pan, przywieziony w teczce, ale kto przywiózł tą teczkę? Kto wyznacza dyrektora teatru?
0: No, dyrektora teatru, ponieważ mamy współprowadzenie Teatru Polskiego we Wrocławiu, ministerstwo i Urząd Marszałkowski, no wtedy była wtedy ministrem była chyba pani Wróblewska, o ile pamiętam. Co namaszczenie pani Wróblewskiej i tutaj władz naszych mamy dyrektora, tak, który mówię, obiecywał na początku Złote Góry i że w ogóle będzie świetnie elegancko, a jest jak zwykle.
1: Dyrektor teatru, przynajmniej tak się kojarzy, to jest człowiek z taką artystyczną wizją. Czy ten dyrektor steczki może jest jakimś wybitnym artystą, który już niejedną sztukę w swoim życiu wystawił i zdobył popularność? Kto to jest?
0: Pan Michał Zadara, no to chyba pan zna takie nazwisko.
1: Tak? Skąd?
0: No, z Warszawy.
1: Przyjechał do Wrocławia? Wrocław, piękne miasto.
0: Tak. No.
1: I
0: przyjeżdża pełnić funkcję, tak.
1: I powiedział na przykład, chciałbym wystawić, no przepraszam za taki trywialny przykład, Hamleta. Albo chciałbym wystawić jakąś sztukę, albo chciałbym, żeby teatr wrocławski, Teatr Polski poszedł w takim kierunku. Musimy podbić świat. Wypowiedział takie słowa, czy nie?
0: Nie.
1: A jak?
0: Nie powiedział. Powiedział, że mamy robić, że wprowadza metodę Scrum, taką, która była używana w latach 80., 90. w korporacjach. To jest taki zespół, który robisz, nie ma reżyserów u nas, to dziwny teatr, nie ma reżyserów, aktorzy, teraz powiedział, że go nie interesuje nasze, a co robimy, kim jesteśmy, na samym początku, co zrobiliśmy, żadne dokonania, że aktorem może być każdy w zespole, Czyli szewc, sprzątaczka i ktokolwiek ogłasza tytuły i każdy może się zgłosić i może grać też.
1: Ale też są takie... Bronisław Wilsztaj, nie wiem, czy pan czytał, napisał taką sztukę o nowoczesnym teatrze, gdzie to właśnie aktorzy, jakaś była taka wspólna rada aktorów, którzy mówili, co chcą zagrać, potem się wszyscy pokłócili. Taka groteska na temat teatru. Coś podobnego się dzieje w teatrze we Wrocławiu?
0: No, to trudno się tutaj kłócić, bo tutaj, wie pan, ludzie się boją po prostu. No jeśli 12 aktorom proponuje się zwolnienie, no to ktokolwiek by zaczął się kłócić albo podskakiwać w cudzysłowie, no to może wylecieć.
1: Nie? Ale jest pan człowiekiem Solidarności. Tak?
0: Tak.
1: I to
0: tak.
1: Człowiekiem Solidarności z Wrocławia. Solidarność walcząca, Solidarność z Frasyniukiem.
0: Tak.
1: Cała Polska trzymała kciuki za to, żeby pobić jak najwięcej zomowców w czasie demonstracji. To skąd się w ludziach wziął taki strach? Bo ten strach jest jakby powszechny i obowiązuje tak, jakbyśmy wszyscy stracili kręgosłupy i nagle po prostu schowali głowy w piasek i mówili, niech się dzieje, Boże, coś strasznego, dyrektor mnie wyrzuci, dyrektor coś mi zrobi. Skąd ten strach? Jak się wziął w Polakach?
0: Nie wiem. Albo zachowanie... trudno mi teraz powiedzieć. Podejrzewam, że pracy, jeśli chodzi o aktorów w teatrach, to miejsc za dużo nie ma. Nie? Produkujemy młodych, którzy nie za bardzo chcą pracować w teatrze, bo pensje są żałosne, nie chcę nawet mówić jakie. mają jakieś swoje życie, jakieś spłaty kredytów i tak dalej. No i, no i po drugie, no jest to zespół, gdzie pracują dłużej, no i te, boją się tej utraty, tego wszystkiego, no.

0: jakby to powiedzieć, to nie jest Warszawa, nie? Wrocław. Nie ma tylu miejsc, gdzie by można było dorobić, zarobić, czy jakoś no, żyć poza teatrem.
1: Ale taka atmosfera, bo ludzie, którzy nie są w teatrze, ja wiem, że teraz jest słaba, ale jest jakieś takie wspólne życie aktorów, umawiają się w kawiarni, piją kawę, śpiewają wspólnie piosenki.
0: Porozbijane. Wszystko porozbija, atomizacja kompletna.
1: Że każdy gra w sztukę, potem ubiera swój szary paltocik i biegnie do domu? No to co się stało? Kiedy to się wydarzyło?
0: No to już od lat tak się dzieje.
1: A co trzeba?
0: To od lat się dzieje, ponieważ my mamy takie nieszczęście, czy no raczej nieszczęście od 2005 roku, kiedy objął u nas dyrekcję pan Mieszkowski, tak, takie turbulencje trwają bez przerwy.
1: A, pan
0: 20 lat już.
1: Pan Mieszkowski, tak, słynny poseł. Tak. A nawet nie wiem, czy jest nadal posłem.
0: Jest, jest.
1: A co ten Mieszkowski, pan poseł Mieszkowski wyrabiał w teatrze?
0: No wtedy no to wyrabiał, to już nie wracajmy do tego.
1: Dobrze, ale nie wracajmy.
0: Te turbulencje trwają 20 lat już, proszę sobie wyobrazić.
1: A co to jest ta metoda, bo ja ją zanotowałem, metoda Scrum. Co to jest metoda teatralna?
0: Nie, to jest metoda korporacyjna.
1: To znaczy, że mailami się człowiek posługuje, czy...
0: Tak, mailami. To jest model zarządzania stosowany w korporacjach informatycznych. No.
1: A, i tą metodę...
0: Tak, cotygodniowe prezentacje nieukończonego dzieła na przykład. Robimy spektakl i aktorzy muszą się tłumaczyć z tego, co zrobili i tak dalej. No, a to bardzo intymne prace nad spektaklem, nad rolą i tak dalej. A sprowadza się ludzi, którzy nas oceniają i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite.
1: Ale...
0: Nie do zrozumienia.
1: Ale jeszcze nie z Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko jacyś przechodnie. Ci ludzie, którzy sprawdzają. No dobrze.
0: No nie, no to sprowadził taką grupę.
1: Oceniających.
0: Tak, sprowadził, plus zaprasza jeszcze ludzi, widzów, młodzież czy osoby starsze, które oceniają aktorów w trakcie pracy.
1: No dobrze, jest, czy będzie ogłoszony protest? Na czym ten protest będzie polegał?
0: No ten protest jest ogłoszony. Chcieliśmy wywiesić flagi u nas. No, z tym są trudności, bo są dwa budynki w remoncie. No to wiadomo, nie mamy nad nimi tego. A nad trzecią to się nie zgodził dyrektor, żeby oflagować naszymi flagami Solidarności. No trudno. To robimy akcję informacyjną. Teraz bronimy ludzi, przede wszystkim w sądzie. Pozwy i tak dalej, bo to jest najważniejsze. Poprosiliśmy ZASP o wsparcie, no wsparli nas. Nie wiem, na ile to zadziała, wątpię, żeby zadziałało, no ale, bo jednak zdecydowanie idzie na konfrontację dyrektor.
1: No to zobaczymy.
0: I będziemy informować, umawiamy się tutaj z władzami naszymi, które podejrzewam, że wiedzą o tym, no ale udają, że nie wiedzą, choć może nie wiedzą, nie wiem, trudno powiedzieć. No i dobijamy się do ministerstwa, ponieważ jest, współprowadzi, daje pieniądze, no może nie wiedzą, co się tu dzieje.
1: Będziemy w takim razie opowiadać słuchaczom Radia Wnet. Niech przynajmniej słuchacze Radia Wnet wiedzą, co się dzieje w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję pięknie i to jakby na początek takie informacje idą. Jest to, muszę powiedzieć, bardzo przykre, bardzo, bardzo stresujące i niesłużące teatrowi. Bardzo, bardzo.
1: Powiedział pan...
0: Ciężkie dni.
1: Ciężkie dni.
0: Ale No ale walczymy o godność pracowników i no zwłaszcza, że ja jestem w tej grupie, którą dyrektor próbował zwolnić. Chyba nie wiedział o tym, że no, trudno mnie zwolnić jako szefa związków.
1: Ale to się nie...
0: Ale to jest przykre.
1: A to proszę, przykre. Proszę teraz uruchomić radioodbiornik i posłuchać kolejnej rozmowy. Przypominam Państwu, we Wrocławiu 96,8 na tej częstotliwości nadajemy, bo za chwilę okaże się, że zwolnienie przewodniczącego Solidarności nie, może nie być trudne. Stanisław Melski, przewodniczący, szef akcji protestacyjnej Teatru Polskiego we Wrocławiu, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Jest 16.49, to znowu w takim razie z Wrocławia wrócimy na Śląsk. Tym razem podmiotem czy przedmiotem naszej rozmowy będzie sytuacja w kopalni Silesia. To już jest wybrany fragment. Tam też były protesty, tam też te protesty jakoś się zakończyły, ale historia jest nieskończona. Teraz mogę przekręcić tylko nazwisko, jeśli pan się nie obrazi. Grzegorz Babi, Solidarność, kopalnia Silesia. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Nie przez zestaw głośno mówiący. Będzie słaby.
2: Zaraz zjeżdżam.
1: A to proszę, to proszę opowiedzieć, skąd, dokąd pan jedzie i gdzie pan zjeżdża. Będziemy wiedzieć, będziemy...
2: Ja jadę, bo miałem komisję w mieście, więc i zjeżdżam na parking, żeby swobodnie można było z państwem porozmawiać.
1: Jak daleko jest do parkingu?
2: Właśnie już zaparkowałem.
1: Dobrze.
2: Telefon.
1: Dobrze, wyłączamy zestaw głośno mówiący, mówimy prosto do słuchawki i opowiadamy historię. Najpierw powiedzmy, czym i jaką kopalnią jest kopalnia Silesia?
2: Przede wszystkim może trochę historii, bo na pewno wszyscy, większość no, zna historycznie, ale ja może tak przytoczę dla osób, które jeszcze nie wiedzą. Kopalnia Silesia jest kopalnią starszą już z 1902 roku. Ale to tak jak mówię, to 1902 to czas powstania. Natomiast w swojej historii przeszła różne etapy, ale my jesteśmy jako Silesia kopalnią małą, obszarowo małą, o jakby niedużych możliwościach eksploatacyjnych. No, w tej chwili jesteśmy w stanie, powiedzmy, no dużych, niedużych, no w porównaniu z innymi kopalniami to pewnie niedużych, ale jesteśmy w stanie wydobywać około 2-2,5 miliona przy normalnym oczywiście wydobyciu brutto urobku rocznie. Ale wracając do tematu. Końcem lat 2008-2009, kiedy rządziła nami ta opcja, która jest dzisiaj przy władzy, wymyślono sobie, że trzeba by było coś zamknąć w Polsce, jakąś kopalnię i próbowano właśnie wytypować kopalnię Silesia i wytypowano kopalnię Silesia, żeby po prostu przed Unią Europejską, przed innymi powiedzieć tak, już powolutku zamykamy to górnictwo w Polsce, a ze względu, a czemu padło na Silesię? No bo kopalnia, tak jak powiedziałem, mała, mało szumu, nie będzie głośno, więc idziemy po Silesię. Natomiast my jako organizacja, jako Solidarność przede wszystkim, wymyśliliśmy sobie taką oto drogę ucieczki, że a może idźmy, spróbujmy się sprywatyzować, może to będzie droga do uratowania miejsc pracy i uratowania przede wszystkim drugich co do wielkości zasobów węgla kamiennego w Polsce, bo tutaj to trzeba bardzo, że tak powiem, jasno i czytelnie przekazać, że mamy drugie co do wielkości zasoby węgla kamiennego w Polsce po KWK Janina w Libiążu, więc było i jest dalej się oczywiście o co walczyć. Podjęliśmy takie, a nie inne działania. Założyliśmy spółkę, przedsiębiorstwo górnicze Silesia, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako związki zawodowe, jako Solidarność, sam też, że tak powiem, byłem w tej ekipie, która tą spółkę zakładała. No i szukaliśmy inwestora, który ewentualnie mógłby od Skarbu Państwa tą kopalnię odkupić i dalej prowadzić wydobycie. Zrobiliśmy biznesplan dla tej kopalni. Był to taki optymistyczny, bardziej pesymistyczny, czyli takie dwa warianty tego biznesplanu. Zapłaciliśmy ogromne pieniądze wówczas, pamiętam, za ten biznesplan. Wynajęliśmy firmę, która ten biznesplan rozsyłała po całym świecie. No i znalazły się firmy, które chciały tą kopalnię jakby przejąć od Skarbu Państwa. No i taką padło na firmę EPH z czeską. No i ta firma EPH szczek przez 10 lat, od 2010 roku do 2020 roku firmą zawiadowała. Bardzo dobre wydobycie mieliśmy wówczas. Bardzo zainwestowali, że tak powiem, w infrastrukturę dołową, sprzęt. Wszystko było poukładane. No ale przyszedł ten rok 2020, kiedy naszła ta pandemia, kiedy coraz głośniej, coraz brutalniej szedł atak w stronę górnictwa, czyli dekarbonizacja, przechodzenie na w ogóle ta cała zielona energia. No i chyba tutaj Czesi się trochę wystraszyli, no i mówią, nie, to my zmienimy ten profil działalności, tam chyba gaz bardziej, jakieś tam inne. No i uznali, że stworzą tylko dla Celezji tak zwany plan krótkoterminowy. No ale my jako Solidarność rzeczywiście znowu mówimy, nie, tak łatwo nie będzie, żeby ktoś nas tutaj próbował zlikwidować. Idziemy i walczymy. No więc dalej próbowaliśmy. Udało nam się pozyskać i zacząć rozmawiać z firmami. Były to firmy konsorcjum szwajcarsko-kanadyjskie, z którym rozmawiałem. Była ta jedna z firm amerykańskich, jak i też była to firma australijska. No niestety te rozmowy moje nie przyniosły wówczas efektu, ale nie przyniosły efektu dlatego, że były mało zaawansowane, tylko dlatego, że ówczesny właściciel kopalni, człowiek jeden z najbogatszych Czechów, uznał, że on jednak nie pójdzie tutaj w stronę związkową i jakby nie związki będą pokazywać, kto może ewentualnie tą kopalnię kupić, ale on to sprzeda firmie polskiej, Bumek S.A. No mieliśmy duże wątpliwości co do tej firmy od samego początku. Może też to było związane z tym, że bardzo dużo ludzi się do nas odezwało, z kim będziemy mieli do czynienia, co to są za ludzie, w jaki sposób oni inwestują, w jaki sposób oni prowadzą różne jakby biznesy. Natomiast ja zawsze daję jakąś tam nutkę optymizmu do wszystkiego i mówię, nie będzie tak źle, no fajnie, że Polak, pojedziemy, będziemy wydobywać. Zresztą przyszedł ówczesny, jeszcze przed zakupem, osoba, która miała być u nas dyrektorem, no, przyszła, popytała, mówi tak, tu pojedziemy, będziemy się rozwijać i tak dalej. No i takie rozwinięcie, powiedzmy, było tylko dlatego, że no tu muszę z tego miejsca to powiedzieć, no wybuchła wojna na Ukrainie, no i świat się otworzył z powrotem na węgiel. No i trzeba było szybko udostępniać to, co jest możliwe i jak najszybciej to robić. No ale po tym, że tak powiem, po tej górce cenowej, która no później przyszło opamiętanie, no i zaczęło się to wszystko jakby wracać do tej sytuacji sprzed 2020 roku. No ale widzieliśmy, że nasz właściciel jakby tutaj coś robi nie tak, nie? Czyli mamy możliwości wydobywcze, a tu zapadają decyzje dla nas co najmniej dziwne o ograniczeniu wydobycia, o przechodzeniu na inny system, czyli na jednościanowy, żeby była tylko funkcjonowała jedna ściana. No myśmy mówili, że to nie ma w ogóle racji bytu z uwagi na to, że to jest kopalnia, że to jest po prostu coś, co jest nieprzewidywalnego, tak każdy dzień na pracy na kopalni jest zupełnie inny, no występują różnego rodzaju zagrożenia, awaria i tak dalej i będziemy ponosić z tego tytułu olbrzymie straty, ale ciągle nas zapewniano, że oni wiedzą, co robią i tak dalej, no ale nam Solidarności się to nie podobało, no i teraz doszliśmy do takiego punktu, w którym stało się to, co przewidywaliśmy, no i jesteśmy, że tak powiem, no dzisiaj świeżutka informacja jest taka, że przedsiębiorstwo górnicze Silesia, które nie jest już, że tak powiem, nie jest już właścicielem złoża koncesji, bo w międzyczasie koncesję przejęło Bumek S.A., uwaga, czyli nasz właściciel, to jest w ogóle dziwne. doprowadził do takiej sytuacji kopalnię, do jakiej doprowadził, że stała się kopalnią niewypłacalną. Rodzili się, a nuż to nowi wierzyciele, którym zalegało PGE Silesia pieniądze. No ale sobie nasz właściciel uznał, że jednak przecież ta kopalnia nie jest taka chyba zła, no więc można to wydzierżawić, można to w jakiś zupełnie gdzieś tam te długi, które się narobiło, no przecież to nie myśmy narobili, tylko oni to narobili, ci co zarządzali. No więc uznali sobie, że wydzierżałbym tą kopalnię, nie wiem czy jeszcze po to, żeby w jakiś sposób inaczej, ale powiem, no, dla mnie jest to przekręt niesamowity. W tej chwili dzisiejsza informacja, że umorzono postępowanie sanacyjne, w którym było PGE Silesia. No i prawdopodobnie idziemy w kierunku upadłości jako PGE Silesia.
1: Czyli czy rozumiem dobrze, że PGE Silesia ma ponieść konsekwencje tego całego zarządzania i być w upadłości, a całe złoże i koncesje zostały przeniesione, właściciel sobie przeniósł do jakiejś innej spółki?
2: Nie, właściciel sobie to przeniósł do spółki, która była naszym właścicielem. No jest to totalnie niezrozumiałe. No proszę sobie wyobrazić, że to, co powiedziałem, że doszliśmy do takiego etapu, w którym widzieliśmy, że jest jakby z naszej przynajmniej to strony tak wyglądało, że specjalnie jest obniżane wydobycie, specjalnie są jakby ograniczone niektóre ruchy produkcyjne, specjalnie są jakieś organizacyjne ruchy zrobione, żeby ta kopalnia po prostu nie fedrowała. Tak to wyglądało. Po czym wprowadzono postępowanie restrukturyzacyjne, no bo rzekomo nie byliśmy już wypłacalni, no ale minęło trochę czasu, przyszedł zarządca sądowy, minęło trochę czasu i Bomek mówi, no nie, to już wy się martwcie, tam niech się zarządca sądowy martwi, ale my mamy rozwiązanie. My weźmiemy tą kopalnię w dzierżawę i my będziemy ją rozwijać, my pojedziemy i tak dalej, i tak dalej. No więc długi wszystkie zostały po stronie PGE Silesia. Natomiast Bumek jakby wystartuje dzisiaj z otwartą kartą, ale to co powiedziałem, postępowanie sanacyjne, ale do mnie dochodziły te informacje, że za chwilę będzie postępowanie upadłościowe i to się dzisiaj dzieje. 11 pojawiła się, właśnie dzisiaj pojawiła się informacja KRZ, czyli Krajowym Rejestrze Zadłużonych, że sąd umorzył postępowanie sanacyjne, umorzył, więc dzisiaj nie mówimy już, że kopalnia jest w sanacji, restrukturyzacji, mówię o PGE Silesia cały czas, więc będzie w upadłości. I jeszcze bardzo ciekawostka jest jedna, a mianowicie, że wszędzie i mówili ludzie z Bumechu, że oni biorą od zarządcy sądowego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli jakiś majątek i jeszcze po stronie PGE Silesia zostaje. A tu się okazało, że oni wydzierżawili całe przedsiębiorstwo. Całe. I to ja bym mógł naprawdę godzinami na ten temat rozmawiać i bardziej to poukładać, ale to nie zdążylibyśmy czasowo. No i nie mogłem się z tym pogodzić, pokazywałem te błędy, robiłem pikiety, ludzie oddolnie zrobili protest przecież w grudniu na kopalni, bo widzieliśmy wszyscy, co się dzieje, wiedzieliśmy, że będą zwolnienia, że po prostu nas oszukują na każdym kroku, no ale doprowadzili do tego, co doprowadzili. Ludzi pozwalniano, około 120-130 ludzi straciło pracę. My jako oczywiście działacze Solidarności też zostaliśmy pozbawieni pracy. Będziemy się teraz, że tak powiem, brzydko bujać w sądach, no bo tyle nam zostało, ale te wszystkie działania tutaj właścicielskie na naszym gruncie bardzo mi przypominają te działania, które są dzisiaj u góry, czyli w Warszawie. No widać, że ryba psuje się od głowy.
1: Ale powiedział pan, że to są drugie co do wielkości pokłady węgla kamiennego. Czyli te drugie co do wielkości pokłady węgla kamiennego teraz są w rękach tej spółki, o której pan mówił?
2: Tak. Teraz są w rękach Bumek S.A.
1: Ale to są olbrzymie złoża warte dziesiątki miliardów złotych.
2: Tak, dokładnie. Ale to... My nie wiem, czy będziemy strzelać, czy nie będziemy strzelać, panie redaktorze, ale myślę, że będzie to warte około, no nie wiem, 10, nawet 20 miliardów złotych. Cało to wszystko, ta infrastruktura, te wydrążone chodniki, no chodniki pionowe, czyli szyby, wszelkiego maści budynki, no wsio, co tam jest na tej kopalni, maszyny, no to będą ogromne miliardy złotych i dzisiaj przejdzie to w ręce ich, no i teraz nie wiadomo, co oni na tym będą robić, czy będą to sprzedawać, czy oni, bo ja nie wierzę, że oni będą prowadzić działalność górniczą. Jeżeli by pan popatrzył na tą firmę, to przecież niedawno chwalili się, że idą w zbrojeniówkę, że podpisali umowy na wozy bojowe z RPA, że już produkcja pójdzie, że będą latały drony przecież na licencji szwedzkiej. No ja się pytam, gdzie to wszędzie jest, albo gdzie to produkują w ogóle, tak? Bo nic nie widzę. Więc ja tutaj myślę, że tutaj akcjonariusze bardzo, bardzo, bardzo muszą popatrzeć na funkcjonowanie tej firmy, bo za chwilę mogą popłynąć.
1: A kto jest akcjonariuszem?
2: Głównym akcjonariuszem firmy jest pan Marcin Sutkowski, natomiast i on, że tak powiem, rozdaje karty w tej firmie, tak? To nie jest tutaj, mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nikt nie podejmie decyzji bez jego zgody. No ale są jeszcze inni akcjonariusze mniejsi, że tak powiem. Pokorze tego.
1: To postawimy. Podziękuję panu za rozmowę, ale do tej rozmowy wrócimy, bo nie wszystko jest w niej jasne. A ten Śląsk to jest miejsce bardzo skomplikowane. Z jednej strony bardzo bogate, ale z drugiej strony też przez lata mocno drenowane, jeśli chodzi o pieniądze.
2: Tutaj jeszcze chciałbym dodać, bo to, że Bumek, jak ja mówiłem o tym, że w 2020 roku nas przejął, nie byliśmy zadowoleni, ale mówię z drugiej strony, tak, jest to firma polska, fajnie, będzie można z Polakiem się dogadać w jakiś sposób, być może pomóc tej firmie trzeba, no, dajmy kredyt zaufania, no, rozwijajmy to, bo wiemy doskonale, że są te, jest to złoże, były zasoby ludzkie naprawdę, bo się bardzo dużo ludzi zwolniło, też samych, trzeba też to powiedzieć, no bo nie widzieli przyszłości tu w PGE Silesia. No i to właśnie się wszystko nam rozmyło, cieszyliśmy się z Polaka, no ale stało się jak się stało.
1: O czym powiedział szef Solidarności w kopalni Silesia Grzegorz Babi, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam pana redaktora.
1: I ze Śląska dziękujemy za pozdrowienia. Oczywiście też pozdrawiamy i ze Śląska przeniesiemy się do Stolicy Piotrowej, do Watykanu. Radio Watykańskiej Wiadomości.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Kosmos przypomina nam o potędze Boga, mówił papież do członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Leon XIV zachęcił, by chrześcijanie i muzułmanie działali wspólnie w coraz bardziej obojętnym świecie. Relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ośrodka badawczego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych teleskopów na świecie i jest spadkobiercą badań astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży od XVI wieku. Zwracając się do naukowców, Ojciec Święty mówił o konieczności współpracy Kościoła i środowisk naukowych w poszukiwaniu prawdy, a także o tym, że kontemplacja nieba pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z potęgi Boga.
5: Dziś zarówno nauka, jak i religia stają wobec podstępnego zagrożenia ze strony tych, którzy negują samo istnienie prawdy obiektywnej. Zbyt wiele osób na naszym świecie odmawia uznania tego, co jasno wskazują nauka oraz Kościół, mianowicie, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność strzeżenia naszej planety i troski o dobrostan tych, którzy ją zamieszkują, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, których życie jest zagrożone przez bezmyślne wykorzystywanie zarówno ludzi, jak i świata przyrody. Właśnie dlatego przywiązanie Kościoła do rygorystycznej i uczciwej nauki pozostaje nie tylko cenne, ale także niezbędne.
4: Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie siódme spotkanie Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
5: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi podstawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Jordania pozostanie żywym świadkiem współczucia oraz znakiem dialogu, solidarności i nadziei w regionie doświadczonym przez próby.
4: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
6: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Popołudnie wnet.
1: A druga godzina popołudnia już łagodniejsza. Gdzieś niedaleko Częstochowy jest miejscowość Skowronów, a tam śpiewają nie tylko ptaki, ale też Lidka Pospieszalska, która jest przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: No dobrze. To w tej...
9: Ze mną śpiewają ptaki.
1: No właśnie, właśnie słyszę, że to jest kanarki papuga.
9: Tak. Dobrze, dobrze. Zgadłeś.
1: No to je bardzo serdecznie pozdrów i bardzo miło, że będą nam śpiewały, ale to jest, teraz mamy, jest 11 maja, jest godzina 17:10, posłuchamy pięknej muzyki, ale zanim posłuchamy, to opowiedz, co w życiu twórczym twoim się dzieje.
9: No słuchaj, w moim życiu twórczym tworzę ogród. Głównie. Ale oczywiście, jeśli chodzi o te sprawy muzyczne, troszkę zaniedbuję niestety właśnie z braku różnych obowiązków. Ale od czasu do czasu coś tam zrobimy. No i w związku z tym bardzo fajnie, że mogę dzisiaj coś zaprezentować, żeby nie zginęło.
1: To, ale zanim zaprezentujemy, to w takim razie opowiedz o ogrodzie. Jakich nawozów używasz? Czy to jest Roundup? Właśnie... Czy to są jakieś inne, lepsze? Czy to są jeszcze jakieś bardziej wyszukane nawozy?
9: No słuchaj, z tych wyszukanych rzeczy to ciekawostka, bo się dowiedziałam niedawno, bo strasznie walczę z pędrakami i wsadziłam sałaty. Znaczy ja sałaty mam bardzo dużo, ale taki jakiś inny gatunek dla urozmaicenia, no wsadziłam sadzonkę, patrzę po 2 dniach, one zupełnie padły, wyciągam korzenie ujedzone, grzebie w ziemi, patrzę, pędrole straszne, takie grube, najedzone, nasycone i myślę sobie, kurczę, no co tu zrobisz, przecież nie będę ich wybierać. Jak spotkam, to oczywiście no oddaję ptakom albo mrówkom. Ale doczytałam się, że jest coś takiego preparat, który zawiera nicienie. To są takie drobne żyjątka i one wnikają w te pędraki i po prostu no, rozprawiają się z nimi. No, coś tam im, jakieś bakterie wpuszczają i tak dalej. Cały taki fajny proces. No i myślę, że to będzie dobre. Natura się po prostu obroni tutaj.
1: Czyli, ale ty jej pomagasz. Ale jak mogłaś spotkać nicienia? Gdzie go można spotkać?
9: Wiesz co, one są w glebie, tylko że tu chodzi też o ilość ich, więc ja po prostu zakupiłam i czekam na przesyłkę, jutro dojdą.
1: Jest bardzo dobra audycja, może dla rolników bardziej niż dla tych, którzy ogród. Studio Ostoja, tam są wszelkie informacje na temat tego, co należy zrobić z ziemią i w jaki sposób należy ją uprawiać, żeby to, co jemy, było zdrowe.
9: Zdrowe, no tak, ja już się uczę cały czas i dużo na ten temat wiem, także Oczywiście, mogę udzielić wywiadu.
1: Aż takim fachowcem jesteś.
9: No, wiesz co, no nie może, nie może profesjonalnym, ale amator.
1: Ale to jest tak, że posiadając ogród, myślisz o tym, żeby ocalić samą siebie od tej całej chemii, którą spożywamy razem z pokarmami, które kupujemy.
9: Też, na pewno, no bo no rzeczywiście dużo tej chemii jest i zwyczajnie ludzie chorują i my wszyscy, ponieważ no mamy ten kawałek ziemi od jakichś paru lat, no trudno by było go nie zagospodarować i nie wykorzystać. Ale żeby to robić, to też trochę trzeba fachowej ręki i trzeba się douczać, dokształcać, zbierać porady od innych ogrodników i no i działać.
1: A powiedz mi, czy przyjaźnisz się z roślinami?
9: Co to znaczy?
1: Znaczy no,
9: staram się, żeby ładnie kwitły, żeby pięknie wyglądały, żeby nie chorowały. No czy wiesz, czasem trzeba zebrać jakieś gąsienice albo... Albo wiesz, no, inne rośliny wyeliminować, to też jest, no właśnie, no, trzeba wyeliminować te, które nie chcemy, żeby rosły, bo zabijają te, które, albo jakby wypleniają te, które chcemy, żeby były, nie? I to tak jest taka ingerencja w konkurencję.
1: Czyli,
9: no, ale tak się tworzą grody.
1: Czyli nie tylko wojna trwa na Bliskim Wschodzie, w każdym ogrodzie trwa jakaś wojna,
9: no, tak,
1: jakaś bitwa.
9: No jakaś bitwa, no tak.
1: Czyli
9: właśnie.
1: Taka jest natura. A natura twoich piosenek też jest wojenna?
9: Wiesz co, ona jest komentarzem bardziej chyba niż wojennością. Komentarzem tej przyrody, tego co przeżywamy, myślę i raczej. No tak chyba to jest... Polityczne wizje na tym polegają, żeby komentować. Oczywiście niektóre są walczące, ale przeważnie jednak to jest tak, że to jest odzwierciedlenie tego, co odczuwamy, widzimy, prawda? I no, ja myślę, że to też jest taka potrzeba, przynajmniej też mojej natury, ale i wielu innych, żeby wyrazić to, co nas boli albo co cieszy w jakiś inny sposób niż tylko takie wow. Że po prostu jest to nam zwyczajnie potrzebne, że no w jakiejś mierze jednak jesteśmy twórcami. Wszyscy.
1: To prawda, między ogrodem a ogrodem, między pomidorem a sałatą powstają te piosenki, których za chwilę pierwszej posłuchamy, ale tak jest?
9: Jakiej, tak?
1: Nie, pytam się, czy one powstają między sałatą a pomidorem.
9: Tak. No, dokładnie. Znaczy, wiesz, no, wieczorem zasiadam, żeby coś tam tworzyć, coś. No, przeważnie jednak sobie też ćwiczę, bo muszę kondycyjnie, że tak powiem, też jakby nie ustać w miejscu. Wtedy nie widzę nic za okna, za oknem jest ciemno i mnie nie ciągnie do tego ogrodu. W związku z tym mogę się skupić wtedy.
1: Ale ćwiczysz w znaczeniu podnosisz ciężary, czy ćwiczysz w znaczeniu śpiewasz?
9: No też. Znaczy ciężarów nie muszę podnosić, bo w ogrodzie jest naprawdę dużo ich, ale też śpiewam. Robię sobie jakieś takie ćwiczonka, trochę na flecie też, wiesz. Tak? Wydobywam jakieś gamy, coś tam.
1: To jest w ogóle taki dom rozśpiewany, muzyczny razem z Marcinem, a pewnie jak przyjdzie reszta rodziny, to już w ogóle sama muzyka rozbrzmiewa i wtedy rośliny rosną, bo ponoć przy muzyce roślina lepiej rośnie.
9: No tak, ale one słyszą muzykę ptaków, słuchaj, także to ja nie muszę nawet chyba szczególnie się tu wysilać.
1: A teraz może się wysilisz, może posłuchamy pierwszej piosenki. Mamy tych piosenek kilka.
9: Tak. A jak? I co, mamy wybrać, tak?
1: No tak.
9: No to o dziwo tą pierwszą, którą wybrała, to wybrałabym ją, kiedyś słyszałeś i tak jest ona dosyć smutna, ale słuchaj, jest okazja, bo 91 lat minęło od chyba od urodzin, tak, Haliny Poświatowskiej. W związku z tym wypadałoby, a poza tym to jest przepiękny tekst i pomimo, że smutny o umieraniu, ale ja bardzo lubię tę piosenkę, ja sobie ją wybieram.
1: To jaki jest jej tytuł?
9: No właśnie, jak jest jej tytuł?
10: No.
9: Czy świat umrze trochę, kiedy ja umrę?
1: Słuchamy.

0: Z odrobiną może optymizmu jest ta piosenka.
1: Oczywiście, ja też tak uważam.
0: To jest nowa płyta jakaś się szykuje, czy są inne nowe piosenki, które skomponowałaś ostatnio i zaśpiewałaś?
1: No, znaczy tak, pomału składam ten materiał, no powiem szczerze, bardzo pomału niestety, ale to jest tak, na przyszłą płytę na pewno. Przede wszystkim też na potrzeby naszego, mojego nowego zespołu, a naszego dlatego, że rodzinnego. Mam teraz w tej chwili dwa, czyli ten duży skład oraz ten mały kwartet złożony z moich synów i mojego męża. No i jakby na ten skład też te utwory będą złożone.
0: To powiedz mi, w rodzinnym zespole kto dowodzi?
1: No wiesz, no, kto to dowodzi? Wbrew pozorom ten, który stworzył. I Marcin bardzo posłusznie zasiada do klawisza i wykonuje moje aranżacje. Czasami oczywiście tam wtrąci coś, żeby usprawnić i też Mikołaj bardzo pomaga. Każdy ma tutaj swoje role i bywa tak, że coś tam dołożymy też wspólnie. Także myślę, że to też taka jest obopólna współpraca.
0: Mówiliśmy
1: rodzinna, totalnie.
0: Mówiliśmy o walce w ogrodzie, to może posłuchamy teraz, w jaki sposób Norwid walczył. To jest bardzo piękna piosenka. Jaki jest jej tytuł?
1: Ulubiona twoja.
0: Tak.
1: Co jej powiedzieć?

0: To był wiersz Norwida, a teraz Lidka Pospieszalska wybiera kolejną piosenkę.
1: Wybrałabym też deszcz, bo bardzo aktualnie, teraz właśnie od dwóch dni nas uraczył, bo było bardzo sucho i to jest takie upragnienie, no i z tym związane przeżycia. To jest wiersz albo tekst ojca Andrzeja Bujnowskiego, współczesnego poety, uważam, że no, pięknie pisze. Dosyć już tych tekstów wykorzystałam jego różnych i one są bardzo poetyckie, także bardzo do tego wszystkiego pasuje. Marcin mnie to, czy tam wszystko dobrze słychać, bo u mnie takie harczenie w słuchawce.
0: Dobrze słychać, bardzo dobrze słychać. Czasami gorzej, czasami lepiej. Ale ty masz słuch, to słyszysz to, no, czego my nie słyszymy.
1: A, no wiesz co, nie, może właśnie ja słyszę to, co się dzieje w trakcie tego, co do mnie dociera.
0: A do nas dociera twój głos, twoje słowa i śpiew ptaków.
1: No tak, dobrze, dobrze. Czyli wszystko okej. Okay.
0: Wszystko okej, okay, ale teraz już cię pozdrowię, bo patrzę na zegarek, jest godzina 17.26, więc...
1: Tak.
0: Więc nie, no na koniec piosenka oczywiście. Jaka?
1: Dobrze. Niech ten deszcz właśnie. I... To już jest właśnie wykonanie nasze wspólne, bo czyli zespół Lidia and Synth.
0: Pozdrawiamy i słuchamy.
1: Ja również. Dziękuję bardzo.

0: Popołudnie Wnet. www.wnet.fm.
1: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam Szymon Augustyniak.
3: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
4: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11:30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: To była autopromocja.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Brawo. Dajnia.
8: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia, a moim i Państwa gościem jest Pani sędzia Monika Smuszkulesza. Dzień dobry Pani sędzio.
9: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
8: Pani sędzia jest prezesem Stowarzyszenia Equitas sędziowskiego. Zbliżają się wybory do KRS-u. To proszę na początek naszej rozmowy przybliżyć Pani sędzie słuchaczom, jak wygląda cała ta procedura, zarówno ta taka półformalna, te prawybory, jak i ta, która dopiero nadejdzie z perspektywy państwa stowarzyszenia? Czy bierzecie udział w tak zwanych prawyborach, czy bierzecie udział w tych wyborach głównych i czy wasz kandydat jest w grze? Czy był w ogóle i czy jest w grze?
9: Jeśli chodzi o moje stowarzyszenie OZS Equitas, nie wystawiło ono żadnego kandydata formalnie jako stowarzyszenie, który byłby przez stowarzyszenie rekomendowany do Krajowej Rady Sądownictwa. Jedna z naszych członkiń, pani profesor Monika Michalska-Marciniak, bierze udział w tychże wyborach, zgłosiła swoją kandydaturę, natomiast zadecydowała ona, że chce być kandydatem niezależnym, nie kandydatem typowo stowarzyszenia.
8: Skąd taka decyzja o niewystawianiu kandydatów jako stowarzyszenie?
9: No proszę Państwa, realnie oceniamy możliwość, że tak powiem, wejścia do składu Rady. Wydaje nam się, że takiej możliwości w chwili obecnej raczej nie ma. W związku z tym stowarzyszenie zadecydowało, że takiego kandydata nie wystawi.
8: Czyli wnoszę, że można tak by podsumować, że Państwa zdaniem te całe wybory to jest rodzaj jakiejś maskierowki, tak? A tak naprawdę wszystko jest już ustawione, rozumiem w domyśle, że mają po prostu wygrać kandydaci Justycji i Temis.
9: No proszę Państwa, temu miały służyć niewątpliwie te prawybory, o których pan redaktor powiedział. I słusznie pan redaktor tutaj wspomniał jakby o dwóch aspektach wyboru do członków kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ z jednej strony mamy tryb regulowany w ustawie i trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest ta sama ustawa w tym samym dokładnie brzmieniu, bez żadnych zmian, w oparciu o którą wybrane zostały dwie Krajowe Rady Sądownictwa poprzedniej kadencji, czyli czyli Rada wybrana na okres 2018-2022 i 2022-2026. Jest to zatem ta procedura ustawowa, która była no, bardzo krytykowana przez koalicję rządzącą w chwili obecnej, w oparciu o którą tak w tej chwili koalicja jednak wybory przeprowadza. Z naszej perspektywy ustawa ta była bardzo krytykowana przez środowiska skupione wokół dwóch najstarszych stowarzyszeń sędziowskich, które w chwili obecnej zbudowały swoją listę 15 kandydatów, która to lista no tak naprawdę poparciu których to osób miały służyć te prawybory, co myślę odsłania już pewien proces myślowy tej części osób. Jeśli chodzi o te prawybory, trzeba podkreślić, że to jest taki pomysł, nawet nazywany wprost planem B, związany z tym, że nie udało się zmienić ustawy o

0: którzy podzielają pani ocenę, ale wyciągają z tego wnioski, że jeżeli Sejm uszanuje wynik tych prawyborów, tak? Czyli ci sędziowie, którzy w tych prawyborach nie opartych na żadnych przepisach ustawowych wygrają w tych oficjalnych wyborach, to w jakimś sensie napiętnuje legalność tego wyboru również pod kątem prawnym. Czy pani uważa, że te prawybory mogą się stać taką po prostu łyżką dziegciu tutaj?
1: Niewątpliwie tak, ponieważ z ustawy wynika, z ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wynika, że w skład 15 sędziów, którzy zostaną zaproponowani łącznie jako ta 15 reprezentująca środowisko sędziowskie przez komisję, ma wejść co najmniej jeden kandydat z listy przedstawionej przez każdy klub poselski. Mhm. Z tego, co wiadomo mi, ale z przekazów wyłącznie medialnych, niektóre kluby poselskie, w szczególności Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, wskazały po jednym kandydacie i nie są to kandydaci z pierwszej piętnastki listy, która powstała w wyniku prawyborów.
0: Tak, w przypadku PiS-u to jest sędzia Łukasz Piebiak, a w przypadku Konfederacji sędzia Łukasz Zawadzki, jeśli dobrze pamiętam.
1: Z tego, co wiadomo, z przekazów medialnych tak. Mhm. W związku z tym, natomiast jeśli chodzi o prawybory, ale to również z przekazów medialnych, wiadomo, że wygrali kandydaci, którzy byli wskazywani przez stowarzyszenia Justitia i Temis, które to stowarzyszenia zresztą orędowały na rzecz organizacji tych wyborów i które de facto organizowały je w poszczególnych sądach. Lista kandydatów była dostępna oczywiście publicznie. Wiadomo było, którą piętnastkę popierają te stowarzyszenia. W sieci mamy również dostęp już w tej chwili nawet do zdjęć, SMS-ów, które krążyły pomiędzy członkami zgromadzeń, w których to SMS-ach wskazywano numery sędziów popieranych przez te dwa stowarzyszenia. Następnie te stowarzyszenia na swoich stronach ogłosiły, że ta piętnastka kandydatów uzyskała największe poparcie, co oczywiście nie budzi żadnego zdziwienia, ale absolutnie nie jest to poparcie, o którym możemy mówić jako reprezentatywnym dla całego środowiska, dlatego że trzeba podkreślić, że wielu sędziów z uwagi na fakt organizacji tej procedury prawyborów poza ustawą nie zdecydowało się na udział w tych prawyborach. Z doniesień medialnych wiadomo, że frekwencja to było około 50%. W związku z tym już sam ten fakt pokazuje niereprezentatywność tej grupy, która została wybrana. Po drugie, mamy wiele ośrodków sądowych, w których w ogóle prawybory nie zostały zorganizowane, co należy podkreślić, w sądownictwie administracyjnym w ogóle te prawybory się nie odbyły z uwagi właśnie na wskazanie braku podstawy prawnej dla organizacji tej procedury. Tu trzeba, proszę Państwa, wyraźnie sobie powiedzieć, że w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych mamy wyraźnie rozgraniczone kompetencje kolegiów sądów, które to kompetencje są szersze i które to kolegia mają podstawę prawną do tego, żeby opiniować różnego rodzaju wnioski prezesów. Natomiast mamy kompetencje zgromadzeń, które są uregulowane w ustawie wprost. I wydaje się, że brzmienie ustawy wyraźnie wskazuje, że zgromadzenia winny zajmować się tymi przekazanymi ustawą kompetencjami.
0: No tak, zasada legalizmu, artykuł 7, tak, Konstytucji, ale nie wszyscy chcą to przestrzegać, ale przy okazji tego wątku, o którym pani wspomniała, o wyborze PiS-u i Konfederacji, to chciałem pani zapytać o jedną rzecz, która wydaje mi się dosyć kontrowersyjna, chyba nikt jakoś na to nie zwraca uwagi. Otóż pani wspomniała, że zgodnie z procedurą ustawową klub parlamentarny ma prawo wskazać kandydatów, którzy będą następnie głosowani przez Sejm. Tam może być bodajże maksymalnie 9, prawda, sędziów. Ale w tym przypadku oba te kluby, czyli PiS-u i Konfederacji, wskazały jednego kandydata, znaczy po jednym, tak? Jeden Konfederacja właśnie sędziego Zawadzkiego, PiS Łukasza Piebiaka. Ja bym postawił taki zarzut, nie do sędziów, tak? Tylko do samej procedury, że w tym przypadku, kiedy jest jeden kandydat wskazany, de facto, i Sejm potem powinien uszanować ten wybór, tak? Bo to wynika z procedury ustawowej, tak? Że to jest taki kandydat gwarantowany, jeśli dobrze rozumiem ustawę. To by oznaczało, że de facto tak naprawdę sędziego do KRS-u wybiera partia. No bo wybór w

0: wewnętrzny partyjny nie jest wyborem demokratycznym, tak? Znaczy może są partie, które działają w sposób demokratyczny, może są inne, które nie działają. Tu nie ma żadnej ustawowej regulacji tego, jak wewnątrz partii ma być wyłaniany taki kandydat. Więc skoro on jest wskazany jeden, no to de facto oznacza to, że ta dwójka sędziów powinna się już znaleźć w KRS-ie, ale z mocy nie decyzji Sejmu, tylko tak naprawdę partii. Czy pani się zgodzi z taką interpretacją tej sytuacji? I czy uważa pani, że ta regulacja prawna, która dopuszcza coś takiego, że to może być jeden kandydat? Bo ustawa mówi, że klub może wskazać maksimum 9, ale od 1 do 9. Czy sytuacja, w której można wskazać jednego kandydata, czyli de facto przesądzić członkostwo sędziego z perspektywy takiej partyjnej, czy to nie jest trochę sprzeczne z duchem tej ustawy, w której to przedstawiciele narodu, czyli jednak zgromadzenie, Sejm miało wybierać sędziów do KRS-u?
1: Znaczy, jak słusznie pan redaktor zauważył, w chwili obecnej ustawa przewiduje taką możliwość, czyli wskazanie jednego kandydata przez którykolwiek klub parlamentarny mieści się w ramach kompetencji przyznanych temu klubowi ustawą. I to trzeba powiedzieć wyraźnie, że wskazanie jednego kandydata no, jest zgodne z ustawą. To, tak, czy tak. Ta ustawa w tym zakresie nie powinna być zmieniona, no to jest temat na przyszłość. W moim odczuciu tak. Wydaje się, że co najmniej dwóch kandydatów, no ale w chwili obecnej ustawa pozwala na wskazanie jednego. Natomiast de legeferenda wydaje się, że należałoby postulować, żeby tych kandydatów było na przykład od 2 do 9.
0: No bo tak, no bo tutaj...
1: Się był jakikolwiek wybór. Mm-hmm.
0: No bo tutaj jak gdyby no, w tej debacie dookoła KRS-u opozycja obecna tak argumentowała, że ten obecny model spowoduje, że to przedstawiciele narodu, tak, jakby wybierają członków KRS-u, że jest to takie bardziej tak naprawdę demokratyczne i ja się w zasadzie nawet z tym do pewnego stopnia zgadzam, aczkolwiek to oczywiście jest jakaś wartość w sytuacji, w której ten Sejm jest przyzwoitym Sejmem, no ale dobrze, biorę to w nawias. Natomiast no tu właśnie mamy ten wątek wyboru de facto partyjnego, tak? I to jest trochę sprzeczne. Myślę, że jakby przeczytać uzasadnienie ustawy, w tej chwili nie mam niestety tego pod ręką, ale to jest sprzeczne z duchem tej ustawy po prostu. Tak mi się wydaje.
1: Wydaje się, że warto byłoby tę ustawę zmienić w tym punkcie i rzeczywiście doprecyzować, że tych kandydatów powinno być minimum 2, tak żeby rzeczywiście Sejm z tej listy mógł dokonać jakiegoś wyboru. Z tym, że no, to jest postulat de legeferenda, natomiast w chwili obecnej ustawa pozwala na wskazanie jednego kandydata. Ale postulat jak najbardziej słuszny. Mhm.
0: Jeden z tych kandydatów, czyli sędzia Łukasz Piebiak, jest, no, można powiedzieć, chyba najbardziej znienawidzonym sędzią, czy w każdym razie jednym z najbardziej znienawidzonych przez tą zarówno władzę obecną, jak i ten establishment sędziowski skupiony wokół justycji. Czy pani sędzia, obserwując tą rzeczywistość taką naszą, no, polityczną, tak? Chcąc, nie chcąc, pani też jakoś to obserwuje, no bo to jest styk, tak? Ten KRS stanowi taki trochę styk tego świata sędziowskiego ze światem polityki. Czy pani wyobraża sobie, że Sejm nie wybierze Łukasza Piebiaka do KRS-u? Czyli, że mimo, że on został wskazany przez klub parlamentarny i z mocy ustawy, no powinien się tam znaleźć, się jednak nie znajdzie z powodów jakichś tam, nie wiem, prawa, tak jak oni je rozumieją?
1: To znaczy, proszę państwa, jeżeli mamy taką sytuację, w której klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wskazał tylko jednego kandydata i zgodnie z ustawą co najmniej jeden kandydat z tej listy musi znaleźć się wśród 15 kandydatów, którzy utworzą Krajową Radę Sądownictwa, to jeżeli parlament nie zdecyduje się na umieszczenie na tej liście sędziego Łukasza Piebiaka, to postąpi wbrew przepisom ustawy. Wtedy wybór, którego dokona parlament, będzie obarczony wadą sprzeczności z ustawą. Mhm. Proszę państwa, trzeba podkreślić, bo tu jeszcze umknęło nam, panie redaktorze, nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę na tryb wyboru, który został przyjęty w przypadku tych prawyborów, bo to jest jeszcze istotny walor, na który należy zwrócić uwagę. Proszę państwa, regulamin tych prawyborów, które dokonywały się w sądach powszechnych, nie został wypracowany w porozumieniu ze środowiskiem sędziowskim. Wręcz przeciwnie, żadne postulaty pochodzące z tego środowiska nie były dopuszczane do głosu. Regulamin został wypracowany przez ministra sprawiedliwości w porozumieniu z aktywistami stowarzyszeń sędziowskich Justitia i Temis, no co już samo w sobie pokazuje ingerencję władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej w proces wyboru sędziowskiej części środowiska. I teraz, proszę Państwa, każdemu sędziemu powierzono 15 głosów. Czyli de facto ta sama grupa wybrała całą 15. Tu nie ma mowy o żadnej reprezentatywności, a w tych sądach, w których zgłoszono wnioski formalne o zmianę tego regulaminu głosowania, taka, żeby każdy sędzia dysponował jednym głosem, czy dwoma, trzema głosami, te wnioski były odrzucane, w niektórych sądach w ogóle nie były procedowane formalnie, w związku z tym część sędziów opuszczała po prostu te zgromadzenia z uwagi na kolejne nieprawidłowości, które zaistniały. No to teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że w społeczeństwie odbywają się wybory parlamentarne, w których każdy z nas ma 460 głosów. No przecież to byłby koniec demokracji, proszę Państwa, bo to grupa większościowa wybrałaby cały parlament. Nie byłoby reprezentacji mniejszości. A właśnie tak zorganizowano te prawybory w sądach, żeby konkretna piętnastka, no krótko mówiąc, na pewno mogła znaleźć się na czele listy, której udzielono poparcie. Przepraszam za wtrącenie, ale nie, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę.
0: Zgadzam się. No dobrze, zostawmy ten KRS na razie. Jest drugi obszar palący w Polsce, spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że dla pani, no dla każdego sędziego to jest istotne, nie tylko tak po prostu ciekawostkowo, no tylko sędziowie w swoim orzecznictwie no wielokrotnie stykają się jednak tak z kwestiami takimi, gdzie Trybunał Konstytucyjny coś orzekł, tak, i powinno to na przykład obowiązywać, a dzisiaj różnie z tym w Polsce bywa, tak? Są jakieś takie spory, gdzie jedni sędziowie uznają, mówię o sędziach sądów powszechnych, gdzie jedni sędziowie uznają jakieś wyroki TK i na przykład uznają, że jakichś przepisów już nie ma, tak? Inni nie uznają, więc nawet choćby z tego powodu dla sędziego sądu powszechnego to jest temat istotny. No i właśnie, jak pani patrzy na tę sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, czy gdyby zaistniał taki scenariusz siłowego wejścia do Trybunału celem, nie wiem, czy to zatrzymania prezesa Trybunału Konstytucyjnego pod pretekstem jakichś przestępstw przez niego rzekomo popełnianych, czy nie wiem, takiego siłowego umożliwienia osadzenia się w tej instytucji tej szóstce sędziów, znaczy czwórce w zasadzie, tak? Czwórce sędziów. Czy pani zdaniem taki scenariusz byłby bezprawiem, czy realizacją prawa? Jak pani patrzy na istotę tego sporu?
1: Znaczy każde siłowe zajęcie instytucji publicznej, siłowe przejęcie, tym bardziej instytucji funkcjonującej w ramach wymiaru sprawiedliwości, jeszcze tak istotnej jak Trybunał Konstytucyjny, no jest absolutnie niedopuszczalne i w ogóle nie wyobrażam sobie takiego scenariusza. Wydaje mi się, że w państwie demokratycznym, w którym mamy zasadę prawa, zasadę funkcjonowania instytucji publicznych w zgodzie z zasadami prawa, no to jest absolutnie niedopuszczalne.
0: No, ale to ja tak wpadnę w słowo, przepraszam, się wcielę w rolę adwokata diabła, tu podkreślam, no i tak mówię, tak w imieniu Waldemara Żurka powiem, ale tu nie chodzi o takie siłowe wejście w sensie najazdu, tylko mamy postępowanie karne, tak, no bo ono zostało wszczęte. Jeżeli w toku tego postępowania prokurator na przykład uzna, że jakieś czynności trzeba wykonać, albo na przykład może ci sędziowie na przykład po prostu zadzwonią na policję ze zgłoszeniem, tak? Mówię o sędziu Markiewiczu i trójce pozostałych, tak? I zrobią takie zgłoszenie, na przykład tak, że jesteśmy legalnie wybrani, jest zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tak dalej i nie możemy rozpocząć działalności. Na przykład przyjedzie policja i zacznie działać w tym trybie na gorącym uczynku, który jest przecież w Konstytucji opisany, tak? Że sędziego tutaj mam na myśli na przykład prezesa Trybunału, tak? Że można zatrzymać na gorącym uczynku, jeśli popełnia przestępstwo, no można by tak tego bronić, tak? Czyli nie siłowe w sensie bandyckie, tylko siłowe w sensie po prostu przy wykorzystaniu przymusu bezpośredniego, ale w oparciu o realia karne.
1: mówiąc o tym, że nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, miałam na myśli również ten scenariusz. Wiem, że toczy się oczywiście, no to jest wiedza powszechna, że toczy się, że zostało wszczęte z zawiadomienia między innymi tej czwórki kandydatów wybranych przez Sejm postępowanie w stosunku do funkcjonariuszy i w stosunku do członków Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest w chwili obecnej ten spór dotyczący Trybunału i ten chaos prawny osiągnął już taki pułap, że staje się on już naprawdę coraz groźniejszy dla obywatela. To, o czym pan powiedział, czyli mamy sędziów, co jest w moim odczuciu absolutnie niedopuszczalne, którzy nie uznają wyroków wydanych przez inne sądy, pomimo że z treści, no nawet postulatów Komisji Kodyfikacyjnej, która proponuje złożenie z urzędu wbrew konstytucji sędziów wyłonionych po 2017 roku, te wyroki miałyby zostać jednak w mocy. Także no, chaos prawny sięgnął w tej chwili takiego pułapu, który naprawdę stanowi realne zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich i dla ich ochrony, którą winny gwarantować sądy. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to tutaj, mówiąc o tym zabezpieczeniu udzielonym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, trzeba zwrócić uwagę na to, że ocena tych prawnych skutków tego środka zabezpieczającego wymaga uporządkowania takiego medialnego przede wszystkim, zarówno względem treści tego środka, jak i względem kompetencyjnych podstaw działania Trybunału. Bo tutaj przekaz medialny, nie mówię o Radiu Wnet, ale mówię o innych niektórych mediach, przekaz medialny posługuje się tak dalece idącymi uproszczeniami, że według niektórych doniesień no praktycznie spór w Polsce wokół Trybunału został zażegnany, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka zadecydował, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie. To jest absolutnie nieprawda, proszę Państwa. Jeśli chodzi o treść tego środka zabezpieczającego, to jest ona bardzo taka powściągliwa, ostrożna, formalna, proceduralna. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał powstrzymanie się od utrudniania podejmowania czynności przez kandydatów wyłonionych przez Sejm. Natomiast Trybunał Praw Człowieka nie rozstrzygnął sporu konstytucyjnego w Polsce, nie rozstrzygnął, czy te osoby są sędziami, czy nie, nie rozstrzygnął, czy Trybunał winien funkcjonować w tym czy innym składzie, dlatego że nie ma kompetencji w tym zakresie.
0: No ale to ten środek przy takiej interpretacji czy opisie no w zasadzie jest moim zdaniem trochę wewnętrznie sprzeczny, czy kuriozalny, no bo to... No jeżeli, bo tak jak pani tutaj go relacjonuje, no wynika z niego jednak, że ta czwórka powinna zacząć orzekać. Przynajmniej ja tak rozumiem intencje ETPC, że nie przesądzamy, czy są sędziami, ale pozwólmy im na razie orzekać. No to jest jakaś postawa kuriozalna, no bo jeżeli to w takim razie oni na przykład w międzyczasie wezmą udział w orzekaniu, tak, a na przykład za rok ETPC stwierdzi, że oni jednak nie są sędziami, no to przecież wtedy ten wyrok będzie chyba nieważny, tak? Chociaż w zasadzie nasze prawo chyba nie przewiduje z drugiej strony żadnej procedury wykreślania ważności. To jest jakieś, widzę tu cały szereg różnych niebezpieczeństw po prostu przy tym związanym z tym środkiem.
1: Zgadzam się z panem redaktorem. Treść, którą ja przytoczyłam, starałam się przytoczyć wiernie, bo to jest też ogromny w chwili obecnej bardzo duże zamieszanie i taki przekaz zafałszowany bierze się stąd, że nie cytujemy czy to przepisów prawa, czy właśnie treści orzeczeń, tylko posługujemy się opiniami, tak? I te opinie idą w świat, one są przedstawiane jako słowa Trybunału. Natomiast dyskurs prawniczy powinien jednak bazować na tekście źródłowym. To, co ja powiedziałam, to jest moje, ale jednak tłumaczenie tekstu źródłowego, tak? Czyli Trybunał, stosując zasadę z artykułu 39 regulaminu, dokładnie wskazał, że państwo winno zapewnić, ażeby właściwe instytucje powstrzymywały się od utrudniania podjęcia działań, podjęcia czynności przez osoby aplikujące. I teraz, proszę Państwa, pan redaktor ma absolutnie rację co do tego, o czym pan redaktor powiedział, czyli że no, to orzeczenie zostało sformułowane w taki sposób, który nie daje odpowiedzi tak naprawdę na podstawowe pytanie, Ale to właśnie dlatego, że to nie jest, nie leży to w kompetencji Trybunału, proszę Państwa.
0: No ale to powinien odrzucić skargę po prostu, tak? Nie przyjąć, tak? No bo to...
1: To znaczy, proszę Państwa, powiedzmy sobie na początek, że to jest zabezpieczenie w ramach skargi, która dopiero ma być złożona do Trybunału. W związku z tym, no, Trybunał zbadał to, co zbadać winien, czyli czy podstawy tej skargi, no, krótko mówiąc, kwalifikują ten środek wnioskowany do tego, ażeby go rozstrzygać. Skarga jeszcze nie została złożona, nie wpłynęła. Ma ona być oparta między innymi o naruszenie prawa do życia prywatnego, czyli no, tego przepisu, który jest taki no, najbardziej obszerny w swej treści. I teraz trzeba powiedzieć sobie tak, ma być ta skarga również oparta na naruszeniu prawa do uczciwego sądu. I teraz trzeba powiedzieć, że ochrona niezależności sądownictwa stanowi istotny element systemu konwencji. I z tej przyczyny no, Trybunał w ogóle wypowiada się w tym przedmiocie. Natomiast bezpośrednia lub pośrednia ocena powołań sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza w kontekście tego, że Trybunał Konstytucyjny nie orzeka w kwestiach indywidualnych. On orzeka w sprawach abstrakcyjnych, nawet wtedy, kiedy postępowanie inicjowane jest przez skargę indywidualną, no to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tutaj to już przekracza ramy jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i być może, i jeżeli staniemy na tym stanowisku, to trzeba stwierdzić, że to narusza zasadę subsydiarności i prowadzi do takiego no, nieuprawnionego poszerzania kompetencji. Mhm.
0: Minęła 18, więc niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Nie zdążyłem zapytać o TSUE i o pytania prejudycjalne, bo to też chciałem panią sędzię zapytać, ale może innym razem, czy tutaj to nie jest jakaś kolejna instytucja, która sobie uzurpuje prawo do meblowania naszego państwa. No ale niestety czas jest bezlitosny. Bardzo dziękuję pani sędzio za rozmowę. Pani sędzia Monika Smuż-Kulesza była moim i państwa gościem. Dziękuję pani sędzio.
1: Serdecznie dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do widzenia.
0: Do widzenia. Prawo dajnia.
2: Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy tu dziś na 14:00, na 14:00 w Radiu Wnet. Audycję tu wciąż mamy własną, wciąż we wtorki kabaret. Oto
6: rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
7: W każdy wtorek o godzinie 20:00 na antenie Radia Wnet.
6: Czas na motorsport.
7: Najszybsza audycja w Polsce.
6: Zapraszają
7: Piotr Nałęcz
6: i Kamil Kowalik.
7: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
8: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
9: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
8: Radio Wnet uszami słuchaczy.
10: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
11: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
12: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb.
13: Zakuty Łeb.
14: Au, au, przestań, przestań.
15: Dotarło?
14: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
15: Ojej,
3: Rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Studio Ostoja.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W poniedziałek, mamy już drugi tydzień maja, prace w polach, na łąkach i w całej przyrodzie idą pełną parą. Wszystko się obudziło, teraz tylko więcej deszczu. No, na początek ogłoszenie o naszych skrzynkach. Zapraszamy co tydzień po audycji Studio Ostoja na Powiślu i przed Łomiankami. Wydajemy nasze paczki, skrzynki z żywnością prosto z naszego gospodarstwa oraz od naszych partnerów, tak zwane skrzynki z natury. Możecie się zgłaszać pod mailem zakupy@ostojanatury.pl. Zapraszamy też do zerkania na naszego Facebooka, na Facebooka Ostoi Natury i Facebooka Radia Wnet, gdzie też informacje o tych skrzynkach się pojawiają. Dzisiaj moim gościem i połączeniem, które mamy, i w ogóle jest to pierwsza taka audycja w sumie w historii, będzie Edina Ocko. Hello Edina, can you hear me?
2: Yes, hi. Hello.
1: Więc formuła jest taka, że ja będę dzisiaj i redaktorem, i tłumaczem. Edina will be translating directly, so don't speak too fast. Proszę cię, żebyś nie mówiła za szybko. I'll be translating directly after every two sentences. Okay, can you hear me?
2: Yes, I can hear you. I will try to speak slow.
1: Okay. Edina jest osobą odpowiedzialną za program Smart Village, w którym braliśmy udział, a teraz wystartował jej nowy program Sure. Edina, can you tell us a little bit about the Sure program that is just launched and tomorrow we have a first meeting? Edina, czy możesz opowiedzieć o pierwszym spotkaniu, które mamy jutro, i o programie Sure, który wystartował?
2: Yes, the project stands for Sustainable and Resilient Communities.
1: Jest to program dla odpornych i inteligentnych wiosek, społeczności.
2: And what we are trying to do is to work with the rural communities such as Ostoja Natury on sustainable practices and promote sustainable practices.
1: To, co próbujemy robić, to jest współpracować z lokalnymi społecznościami, między innymi z nami, z Ostoją Natury, ale z społecznościami wiejskimi w całej Europie. I cały program dotyczy praktyk, które dobrych praktyk po prostu związanych z trzema podstawowymi pionami tego programu. Już trochę wyjdę przed szereg, czyli z energią, z rolnictwem i z budownictwem. Okej?
2: Yes, I think you explained probably, Piotr, although I don't speak.
1: I just explain what the Sure is. Maybe without hesitation, let's talk about tomorrow's event. Please introduce the event. Proszę, przedstaw nam informację o naszym jutrzejszym wydarzeniu, na które serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbywa się na Zoomie.
2: Okay, so actually for the second event, there was an introduction on the 23rd of April. You can check it out on our website, which is smart-village-network.eu. Do you want to translate?
1: No, go ahead.
2: Okay, and this will be the second event, which is the introduction of the food trend, and it will be online, and this will be followed by face-to-face events.
1: Okay, so, czyli jedno wydarzenie już miało miejsce, było to wydarzenie rozpoczynające całą serię. Przed nami jutro rozpoczęcie całej części żywnościowej, czyli eventu, który jest prowadzeniem do rozwiązań żywnościowych. I ten event mamy jutro od 18 do 20. Link jest u nas na stronie na Facebooku. Można się zalogować, jest darmowy. Edina, powiedz nam, kto będzie jutro brał udział i jakich mamy wykładowców. Please tell us who's gonna be sharing knowledge tomorrow and what the lectures are tomorrow.
2: Okay, so tomorrow it's about the food trend and sustainable food production, and we will have four speakers. You, Piotr, from Ostoja Naturi, and three other speakers, two speakers from Hungary who are farmers.
1: Czyli będzie dwóch farmerów, my będziemy przedstawicielem z Polski, ja będę występował w imieniu Ostoi Natury, będzie dwóch farmerów z Węgier. You're cutting a little bit, troszeczkę przerywa, ale tu od siebie dodam, że będzie to dwóch farmerów z Węgier. Jeden farmer to jest malutkie gospodarstwo, to jest bardziej ogródek i to jest taki bardzo znany na Węgrzech już starszy pan, który zajmuje się ekologicznym ogrodnictwem. Natomiast drugi kolega to już będzie duże gospodarstwo, ponad 500 hektarów, krowy, inne zwierzęta i on dopiero zaczyna wprowadzać no właśnie rolnictwo ekologiczne, rolnictwo regeneratywne. Czy możesz nam powiedzieć, jak się panowie nazywają? Can you tell us the names of the tomorrow's Hungarian farmers?
2: Yes, it's Ivan Gyulai, who is doing deep mulching in a small Hungarian farm. And it's Matyáš Bekecs, who is farming regenerative agriculture on some 500 hectares.
1: Czyli mamy Iwana i Madziara i Iwan jest tym ogrodnikiem, on się specjalizuje w mulczowaniu i no, prowadzi malutkie gospodarstwo na Węgrzech, natomiast drugim przedstawicielem z Węgier będzie Madziar, który jest no, dużym rolnikiem, ma 500 hektarów, wprowadza w swoim gospodarstwie rolnictwo regeneracyjne. And the fourth guest?
2: Yes, we got the fourth guest from Flanders, a female farmer who farms on a small scale and carries out organic farming practices.
1: No i czwartym naszym jutrzejszym gościem, wykładowcą będzie koleżanka z Belgii, która prowadzi małe ekologiczne gospodarstwo i która zajmuje się też łańcuchem krótkich dostaw, czyli sprzedaje wszystko lokalnie. Okay, Dina, can you tell us a little bit more what's in plan for the program? Czy możesz nam powiedzieć, co jest planowane i jak program dalej będzie się przebiegał i rozwijał?
2: So in the food trend, after this we will have two workshops. One will be, it will be in Hungary with Ivan Lai and his gardening deep mulch practices, and one will be in Ostoja in September, which will be the biotech event.
1: Czyli mamy po pierwszym spotkaniu, które mamy jutro, będą dwa kolejne warsztaty. Jeden będzie na Węgrzech właśnie u tego ogrodnika, który zajmuje się mulczowaniem i ekologicznymi praktykami, no, ogrodnictwem, czyli na małą skalę, a drugie we wrześniu, na które też Państwa serdecznie zapraszam, będzie można niedługo się rejestrować, to jest 11-12 września, to jest nasz event Biotech, organizowany wspólnie z programem SZUR i tu mogę zdradzić, że gościem specjalnym tego eventu będzie jeden z moich mentorów, bym powiedział, jeden z moich ulubionych rolników świata, czyli Richard Perkins, od którego bardzo wiele się uczę. So I introduced that Richard is going to be in Ostoja. Let's talk more about the whole SZUR program. Pogadajmy trochę szerzej o całym programie SZUR. What else do we have in the SZUR program planning and coming?
2: Okay, each of the strands have the same structure. We are closing actually with an online policy event. And the other two strands are about sustainable housing, circular housing, sustainable housing and building and livelihood, and sustainable and renewable energy.
1: Czyli mamy jeszcze, czyli cały program dzieli się jakby na takie trzy części główne. Pierwsza część, o której już mówiliśmy, to jest właśnie ogrodnictwo, rolnictwo dobre dla nas i dobre dla planety. Drugą działką tego całego programu to jest wymyślenie tego, jak budować, jak żyć, jak mieszkać, zwłaszcza na terenach wiejskich, czyli te takie alternatywne metody budownictwa. Mogę od razu zdradzić, że tutaj głównym partnerem jest kolega z Holandii, który zajmuje się airchipami. My natomiast w Ustoi będziemy prezentować nasze rozwiązania konopne. A trzecią częścią całego programu jest niezależność energetyczna właśnie, zwłaszcza obszarów wiejskich wykorzystanie energii na miejscu i właśnie różne alternatywy energetyczne. Okay, Edina, I did introduce a little bit more, so
2: I could hear that.
1: How was your road from Smart Villages to Shore program? Jak wyglądała twoja podróż od programu Smart Villages, w których byliśmy uczestnikiem, do programu Shore, który właśnie wystartował?
2: So in the Smart Village program, we worked with many inspiring communities, such as Tomaszyn and Ostojana Turi, and many other communities across Europe. I continue and you stop me, Piotr, it's too much, okay? The way it went that we learned about many inspiring practices, and what we learned is that there are many communities who really try to change the way people live locally and how they behave towards nature and how they protect nature. And the Shore project wants to show these inspiring examples for other people so that they can start similar practices in other villages across Europe.
1: Czyli w programie Smart Villages, który odbył się już parę lat temu, którego byliśmy częścią, poznaliście i zainspirowaliście się od wielu społeczności lokalnych w Europie. Tych wiosek było 21 wybranych w Europie, z tego co pamiętam. I każda z nich miała trochę inne podejście, bo każda wioska jest inna, jest inaczej położona, ma inne mocne, słabe strony. Natomiast wszyscy byli to ludzie, którzy chcieli zrobić coś dobrego dla swoich społeczności, którzy wdrażali różnego i szukali innowacji i możliwości polepszenia standardu życia na wsi i polepszenia swoich społeczności. Natomiast ten program Shore, który zaczął się dosłownie niedawno, bo to 2 tygodnie temu on wystartował i będzie trwał przez najbliższe 2 lata. Z tych wszystkich inspirujących przykładów Edina tutaj i jej zespół wybrali kilkanaście osób, którzy, takich jak my, którzy mają już konkretne rozwiązania, konkretne modele, którymi mogą się podzielić. Ok? What's the biggest events people can join? Jakie są największe wydarzenia, w których możecie wziąć udział?
2: So you can all join the online event starting from tomorrow's event. So tomorrow from 6 till 8 p.m., which will be online.
1: Wszystkie wydarzenia online są otwarte i można do nich się zapisywać. Są bezpłatne. I tak jak mówiłem wcześniej, jedno startuje jutro. Jest to część poświęcona żywności, w której biorę udział osobiście. Natomiast dwie pozostałe części, zaraz o nich się dowiemy.
2: And then people can apply. It's a smaller number for the workshops, for the practical workshops, like the one in Ostoja Biotech Plus or Biotech event. So you can apply to join that one. All of these or most of it is free of charge, but we can only accommodate a smaller number of people in the workshops, in the face-to-face workshops, but it's free to apply.
1: Więc poza spotkaniami online, takimi jak jutrzejsze otwierające, są warsztaty. Warsztaty są przeprowadzane właśnie w takich miejscach jak Ostoja, czy tu naszego węgierskiego kolegi, czy holenderskiego kolegi. Natomiast tam miejsc, liczba miejsc jest ograniczona. Znaczy sam udział jest bezpłatny, można się zapisać. Natomiast sam program przewiduje pokrycie kosztów no, tylko dla tej liczby osób, na które dostali finansowanie.
2: And each of the strands conclude with a policy workshop, so kind of showing how to improve those who are interested in how policies should support such innovative actions. You can join also the online event, which draws lessons and tries to support policy decisions.
1: No i na końcu każdej ze ścieżek, czyli dla każdej części jest wydarzenie, które już jest bardziej dotyczy wytycznych dla ustawodawców, które właśnie ma im pokazać, jak można wspierać, pomagać rozwijać im te innowacje i te pomysły tych lokalnych społeczności, takie jak nasza, no, żeby ci nasi ustawodawcy, jeżeli będą chcieli, mogli wspierać te oddolne działania.
2: And of course, we are really happy if people follow at least within one strand all the four events. So the introduction to understand the context, try to apply for the workshops where it will be an advantage if you've been a participant to the online event and of course the concluding event to draw lessons together.
1: Czyli jeżeli chcecie wziąć udział, no to polecamy bardzo zapisać się na eventy online, no bo one na pewno dadzą przewagę tym osobom, które będą chciały wziąć udział w warsztatach, z racji tego, że te osoby będą w pierwszej kolejności zapisywane na te warsztaty. Można brać udział w każdych z działów oddzielnie, można też obserwować wszystkie działy, czyli zarówno tą część poświęconą żywności, część poświęconą nowym innowacjom, jeśli chodzi o budownictwo, mieszkalnictwo, zwłaszcza te wiejskie, i ta trzecia część poświęcona energii. Can you tell us a little bit more about the energy strands? Czy możesz nam powiedzieć trochę więcej o ścieżce energetycznej?
2: Yes, it's mostly, we are there mostly working with an Austrian village who is very, very inspiring, Stanz, who have set up a renewable energy community with active participation of the community members.
1: Tutaj współpracujemy z austriacką wioską Stanz, którą też pamiętamy z programu Smart Villages, która no, zbudowała całą społeczność wokół energii i na poziomie lokalnym, jak i na poziomie ludzkim, bo tam poza tym, że zaangażowana jest to gmina, to zaangażowani są też samo mieszkańcy. Teraz, Dina, what Stanz did, which is so inspiring? Co Stanz zrobiło takiego inspirującego?
2: So they do renewable energy with different sources of energy. Wind is the main one. And one of the most inspiring things in that example is the strength of the community. They are trying to become self-independent, more energy self-independent, which is very important in the case of small communities. But also what they try to do is that when they produce extra energy, they sell it and they get tokens for that. So it's a token system which they can spend locally, so boosting the local economy at the same time.
1: Czyli stworzyli cały system w oparciu też o tokeny, które pozwalają na odsprzedaż nadwyżek, za które otrzymują tokeny do właśnie użytkowania w lokalnej społeczności. A w ogóle no, największą inspiracją, taką z mojego punktu widzenia, bo ja poznałem kolegę ze Sztancy jeszcze jak był burmistrzem, to parę lat temu jak brał udział w programie Smart, to jest to, że no właśnie oni się sami zorganizowali. Oni zorganizowali coś na zasadzie spółdzielni energetycznej, w które są zaangażowani i prywatne osoby, i gmina, i firmy, i jako mała społeczność są praktycznie już w 70-80% samowystarczalni energetycznie. Okay, and what about the airship projects and the building projects? I know that here the main character is airship village in Holland. So it's Aardehoeye, I think it's the way you should pronounce it. Can you talk a little bit more about that? Czy możesz nam powiedzieć trochę o trzeciej części, czy tak naprawdę drugiej części, którą jest wioska holenderska, która jest liderem tutaj tej części mieszkaniowej. Jest to wioska zbudowana z airshipów. No, słuchamy Dina.
2: Okay, just to mention on the energy strand that there are also very two inspiring Hungarian communities we will visit that I didn't mention yet. But on the Earthship, so it's a very, very unique construction next to a slightly larger town, Olst, in the Netherlands. So it's a newly built community, which is based on this Earthship house concept that I think Piotr can probably even better explain than I can. In English, but the idea is that these are fully self-sustained buildings, originally built from car tires, so it uses recycled material, and all the buildings and houses work in a way that they are self-sustainable in every way, so in terms of energy, water, and so on. And Piotr, I'm sure you can explain a bit better.
1: Okay, czyli właśnie ta wioska holenderska, w miarę nowo powstała społeczność, ona ma około 20 lat w tym momencie. Tam jest 20 parę tych airshipów wybudowanych. Airship to jest taka formuła domu, który z jednej strony wykorzystuje materiały z odrzutu, czyli tu głównie używa się starych kół samochodowych zamiast fundamentów. Jest budowana głównie z ziemi i właśnie z tych kół. No tam różne inne naturalne rzeczy już się dodaje do budowy ścian, czy przedni cały front jest przeszklony. Po polsku można by to nazwać słoneczną ziemianką, czyli połączenie ziemianki i tunelu foliowego albo szklarni. Czyli z przodu mamy szklarnię, a z tyłu mamy ziemiankę. No i te domy mają to do siebie, że w pełni są samowystarczalne, czyli dostarczają energię, dostarczają zarówno tą energię elektryczną, jak energię ciepłą. Tam niewielki jest potrzebny nakład, żeby te domy w zimę nagrzać i w lato wychłodzić. No, żyją razem z mieszkańcami tych domów i jak to mówi nasz kolega z Holandii, że to jest dom, który opiekuje się tobą, a nie to, że ty musisz się opiekować tym domem. I tutaj bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia tej wioski holenderskiej, czy w tym programie, czy poza, no bo jest to bardzo też fajne przedsięwzięcie, gdzie 22 rodziny tworzą właśnie taką społeczność airshipową, praktycznie będąc samowystarczalnie, jednocześnie tworząc bardzo wiele takich produktów społecznościowych, tak, wewnątrz tej społeczności, od różnych eventów, festiwali, po praktyki, doradztwo, też swoje filmy, no bardzo żyjąca, fajna, kolorowa społeczność, no i właśnie używającego alternatywnych form mieszkaniowych. So Adina, how it came that after Smart Village, after Smart Village program, which was a big European program, that you want to continue with the villages around Europe? Jak doszło do tego, że po dużym międzynarodowym programie Smart Villages dalej znalazła siłę i chęci do tego, żeby dalej pracować ze społecznościami, zwłaszcza wiejskimi w całej Europie?
2: Well, we think that small rural communities matter not just in rural areas, but for the urban areas as well. I mean, everything depends on rural communities at the end. So from green transition to energy to sustainable food, so they really matter to us. We met many inspiring communities.
1: Czyli no, zaczęło się od tego, że Edina uważa, że te małe społeczności, zwłaszcza wiejskie, są bardzo ważne dla nas, nawet dla mieszkańców miast, no bo na koniec dnia to od nich zależy dobrostan całych krajów. No ponadto spotkała wiele inspirujących osób pracując z tymi społecznościami wiejskimi w całej Europie. Okay, can you continue?
2: Yes, but the problem is we observe that often small communities do not have proper attention and support and financial support also in the EU context. So our main mission is to put them in the center of attention and help to engage them and help to ensure that they get more and better access to EU funding.
1: Więc to, co zauważyła, to to, że niestety te małe społeczności nie bardzo często są niezauważane, pomijane, mają ograniczony dostęp do środków unijnych i celem tutaj Ediny i organizacji było postawienie ich w tych małych społeczności właśnie w oku Jupiterów i zwiększenie możliwości pozyskania środków unijnych, pozyskania grantów, możliwości rozwoju. So how this process is going? Getting the funds to the small communities. Jak wygląda ten proces dostarczania tych środków do małych społeczności?
2: Sometimes I'm optimistic and sometimes I'm more pessimistic. So to start with, the SURE project shows that that there are EU projects, and this one is also supported by EU funding, which focuses on communities and through which we can directly finance small-scale community actions. So that's a positive thing, I think, and then I will tell my more pessimistic
1: story. Okay. Czyli optymistyczną rzeczą jest to, że są projekty jeszcze w Unii Europejskiej, które można przeznaczać właśnie na rozwój tych społeczności i przeprowadzić często małe albo niewielkie projekty i zasilić te społeczności, pomóc rozwijać różne innowacje, pomóc wdrażać nowe rozwiązania, ale to była ta część optymistyczna, a teraz część pesymistyczna.
2: So in more pessimistic terms, so at the EU, I think there is a lot of effort to try to support rural communities better, but still sometimes rural areas are... the interest representation of rural areas is much weaker. For instance, if we look at urban areas or bigger regions.
1: Jest niby taki trend, żeby wspierać rozwój tych małych społeczności w całej Europie na poziomie europejskim, na poziomie funduszy europejskich, ale na koniec dnia niestety te zainteresowanie często nie przekłada się i wspierane są miasta i te obszary takie bardziej zaludnione.
2: And we think that agriculture and food production is obviously one of the key and most important sectors in rural areas, but we also know that rural development involves many more sectors, and we need proper services. The energy production is a key focus, renewable energy and many other areas, so it needs wider support.
1: No, zauważamy, że rolnictwo i w ogóle wszystko, co związane z produkcją żywności, jest bardzo ważną częścią obszarów wiejskich. No ale to teraz w naszych czasach już nie wystarcza też właśnie projekty energetyczne i samowystarczalność tych społeczności energetyczna, czy dostęp do usług, dostęp do funduszy jest równie ważny, co niestety często ten dostęp czy do funduszy, czy do usług w obszarach wiejskich jest dużo bardziej ograniczony.
2: Maybe just to say as well that what we are trying to do is to help the exchange of innovative practices, like through the SURE project, through the Smart Village Network, which is a European network, and any community, rural community can join.
1: No więc to, co chcemy zrobić, to jest też wymiana informacji, wymiana pomysłów i innowacji między tymi społecznościami i stworzyliśmy taką naszą społeczność, czyli tą Smart Rural Communities, czyli inteligentnych wiosek, którą nazywamy Smart Village Network.
2: And what we also try to do through this network is to do some kind of policy advocacy. So, for instance, right now we are involved in discussions about the EU funds, which will be provided after 2027. So the programming process of that already started, and we want to ensure that rural communities are properly considered.
1: No, wspieramy tu też naszych polityków w doradztwie i staramy się zagwarantować, żeby w tej perspektywie w 2027 roku te społeczności wiejskie i te małe społeczności nie zostały pominione w tym planowanym budżecie, no i żeby jak najwięcej tego wsparcia właśnie dla nich zagwarantować.
2: So in that sense we are discussing with many European stakeholders how the and so institutions, the European Parliament, the European Commission and other organizations, to ensure that in the next regulation there is a guarantee that there will be sufficient funding for rural areas and rural communities.
1: No, chcemy przyłożyć rękę do tego, żeby właśnie lobbując w parlamencie i w Komisji Europejskiej, żeby te społeczności wiejskie nie zostały pominięte w najbliższej perspektywie. Stąd ważną częścią naszych programów są podsumowania właśnie z wnioskami i z pracami, które zbieramy w ramach tego programu SURE, żeby można było je przedstawić ustawodawcom i zachęcić ich do jeszcze większego wspierania tych właśnie społeczności wiejskich. What's your best memories of Smart Rural Village? And please tell us the highlights of the Smart Village program that we had for last four or five years.

0: finansowany przez Komisję Europejską i próbowaliśmy zrobić coś oddolnie na podstawie właśnie zbudowania zaufania z tymi lokalnymi, wiejskimi społecznościami w całej Europie. Okej? Okay.
1: So what was the most inspiring is to get to know communities. So firstly, there was a big application to get involved in that project, and from across Europe, we received more than 730 interests, whereas we could only select 21 projects.
0: Było bardzo duże zainteresowanie tym projektem. Z całej Europy zgłosiło się ponad 730 właśnie takich społeczności wiosek, ale niestety mogliśmy wybrać tylko 21.
1: And one of them actually was Tomaszyn and Ostoja Natury.
0: Jednym z nich byliśmy my, czyli Tomaszyn, Ostoja Natury.
1: And the only one from Poland.
0: No i jedyną wioską z Polski w tym programie, zgadza się.
1: It's been extremely inspiring for me to get to know these communities and to visit them. I've been to Tomaszyn several times also during the project. We even did a documentary film with Piotr directly to show this but how much these small communities can do really to change both environment and community and economy.
0: Więc była to dla mnie ogromna inspiracja. Podróżowałam do większości tych wiosek. W Tomaszynie byłam kilka razy. Zresztą zrobiłam tu o Tomaszynie i o naszym gospodarstwie. Ze mną w roli głównej taki mini dokument pokazujący, jak inspirujące i jak ważne są te małe społeczności i jak dużo one mogą dać całemu społeczeństwu.
1: And of course, there have been many other inspiring communities, starting from a small mountain village in northern Italy who managed to turn demographic change. They had 5 inhabitants and now they have more than 100.
0: Czyli bardzo inspirującą wioską była właśnie mała wioska, górska wioska z Włoch, która odmieniła proces demograficzny, czyli z 5 mieszkańców dziś mają ich już ponad 100.
1: And also Stans, for instance, where we will show the renewable energy practices, we learned how a small community can fight for independence so that they are not merged with a bigger community, and how they can do inspiring and innovative actions like this energy community and renewable energy actions.
0: Innym przykładem jest Stans, austriacka wioska, która właśnie pokazała, że społeczność może walczyć o swoją niepodległość, o swoją niezależność, no niepodległość nie w sensie, żeby oderwać się od kraju matki, ale żeby być bardziej niezależnym, samowystarczalnym, żeby zorganizować się. U nich największym wyzwaniem była właśnie ta energia i tą energię jako społeczność sobie zagwarantowali, o czym właśnie będziemy mogli dowiedzieć się w najbliższym programie, w tej części energetycznej programu SZUR.
1: So definitely the most inspiring has been to meet this community, to visit, and hopefully this project could help many communities to formulate a small strategy or vision for the future. Many of them had it already, and we could help them to implement very specific actions, innovations on the ground.
0: Czyli no, ten projekt ma na celu wesprzeć właśnie kilka z tych wybranych społeczności wiejskich w tym, żeby mogło pójść głębiej, żeby pomóc w wdrożeniu tych różnych rozwiązań. A przede wszystkim no, tutaj główną chyba cechą całego tego przedsięwzięcia jest wymiana wiedzą między samymi społecznościami bez stron trzecich, czyli jak się organizować, co działa, co warto robić. No myślę, że to jest największa wartość całego tego programu.
1: And maybe just to add that one important thing is that there will be project supported in smart villages. It's a new policy instrument. It's a new policy tool. It started already in 2021, also in Poland, in the Common Agricultural Policy and the Common Agricultural Policy

0: strategic plans.
1: Yes, but this is not working, but that's the other topic. Teoretycznie mają być projekty właśnie na poziomie europejskim, zostały przeznaczone środki i na poziomach krajowych do tego, żeby na przykład wspierać tych rozwój tych inteligentnych wiosek, czyli wiosek, które mają pomysł na siebie, chcą wdrażać innowacje, chcą zmieniać otoczenie. Natomiast tutaj moja uwaga jest taka, że no, to się niestety skończyło na pięknych słowach, bo dalej dostęp do większości środków jest utrudniony albo prawie niemożliwy.
0: Hopefully it will work better in the future. It just started, so it's probably not perfect in all the member states.
1: No, to się dopiero zaczęło i Edina ma nadzieję, że to będzie działać lepiej w przyszłości, no i na pewno w wielu państwach w ramach Unii Europejskiej to jeszcze może nie działać tak, jak powinno, ale miejmy nadzieję, że ten trend się odmieni.
0: But definitely the most inspiring thing is really the community practices. So this is what we'd like to show through the SURE project as well. So I don't know, Piotr, how people can find the registration link, or should we provide...
1: Przekazałem już tą informację. I already gave that information to people, but I will repeat right now. Jeżeli chcecie śledzić, dowiedzieć się więcej, to zapraszam przede wszystkim na naszego Facebooka na Stoję Natury i tam znajdziecie link do spotkania jutro, ale tak samo z tego linku też można się przenieść. Smart Village Network, yes? This is the name?
0: Yes, it's smart-village-network, so with all these hyphens.eu, smartvillagenetwork.eu.
1: Okay, yeah. Czyli to smart-village-network.eu. .eu, tak nazywa się strona całej społeczności. Jedną z projektów, który właśnie się rozpoczął, to jest projekt SURE. No my z tą społecznością znamy się już dobre 5-6 lat, jako że uczestniczyliśmy w projekcie Smart Village Network, który ogólnie muszę przyznać ze swojej strony, był super projektem. Mieliśmy możliwość zapoznania się z sytuacją właśnie wiosek i małych społeczności i ich wyzwań na poziomie całej Europy. Też wymieniliśmy się innowacjami z różnymi przedstawicielami, właśnie tu między innymi z tą wioską austriacką, czy poznaliśmy dzięki tej społeczności wioskę holenderską i ich domy Airship. To też było część tamtego projektu. No, zresztą też parę fajnych projektów u nas w Ostoi dzięki temu programowi mogliśmy przeprowadzić. So, Edina, thank you very much for introduction of SURE project and some reminder of Smart Rural 21. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie projektu SURE i za przypomnienie, czym był projekt Smart Villages 21 wiosek, tak? Any last words?
0: Yeah, I just like to thank you the opportunity, and we really hope to see many of you, and you will be as inspired by the practices of Piotr and others as we have been. So hope to see you at many of our events, future events, and thanks for the opportunity to talk.
1: Więc dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można się jeszcze na jutro rejestrować na spotkanie SURE dotyczące części żywnościowej. When are the next meetings and the other strains? Can you advertise at the end?
0: Yes.
1: Kiedy odbędą się następne spotkania dotyczące pozostałych części projektu?
0: So the next event will be tomorrow. That's the food strand introduction. After that, there will be an introduction, also online event of the housing strand, most likely on the 9th of June.
1: This is 9 czerwca będzie pierwsze spotkanie online dotyczące alternatywnych podejścia do domów, do budowy domów i do infrastruktury do życia.
0: So if you'd like to hear more about the Earthship model and also Ostana, the small village that I mentioned, and their architectural innovation, you can join that online event on the 9th of June.
1: Czyli 9 będzie przede wszystkim Earthshipy z Holandii, ale będzie też mała wioska Ostana z ich innowacyjnym projektem. I to będzie 9 czerwca, też online.
0: And then in September, and Piotr, you can confirm the dates of the biotech
1: okay,
0: event.
1: So I will introduce that now. Edina, thank you very much. I see you tomorrow, and you have yes. a nice night.
0: Thanks a lot. Bye.
1: Thank you. Więc dziękujemy już Edinie za przedstawienie. Ja was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam jutro na pierwsze spotkanie online, które jest dostępne dla wszystkich, tylko trzeba się tam zarejestrować. Spotkanie będzie po angielsku. Mamy przedstawicieli dwóch Węgrów i jedną Belgijkę. Będą to różne gospodarstwa, no i nasze gospodarstwo Ostoja Natury. Będziemy opowiadać o tym, co robimy. Poza teorią będziemy dzielić się też doświadczeniami i przykładami z życia wziętymi, więc dużo będzie można się dowiedzieć, jakie podejście do produkcji żywności w tych czterech gospodarstwach z różnych stron naszego kontynentu przedstawiają ich członkowie i ich właściciele. Więc tu bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też na pozostałe dwie części całego projektu, czyli zarówno tą część samowystarczalności energetycznej i podejścia społeczności do tego, żeby troszeczkę bardziej uniezależnić się, jeśli chodzi o energię, zwłaszcza przy fluktuujących cenach, przy cenach ropy, przy cenach gazu, przy tym wszystkim, co się dzieje. Taka większa samowystarczalność i większa niezależność w małych społecznościach jest czymś no, dającym poczucie bezpieczeństwa i może wspierającym też rozwój takich społeczności. No i oczywiście bardzo, bardzo zachęcam do śledzenia tej trzeciej części poświęconej alternatywnemu budownictwu. Sam projekt Earthshipów jest to jeden z moich ulubionych modeli alternatywnych domów, jaki w życiu widziałem, więc też polecam się tym zainteresować. Bardzo ciekawe i inspirujące, jak natura może zostać, tak jak w rolnictwie, może niewykorzystana, ale jak można wykorzystać siłę natury do tego, żeby ten dom był bardziej niezależny, bardziej samowystarczalny, bardziej przyjazny dla swoich mieszkańców, a jednocześnie zbudowany dosyć tanim kosztem i często z materiałów, które normalnie są odpadem. Więc tu bardzo, bardzo serdecznie polecam cały program. No ja bardzo dziękuję Dinie, bo współpracuję z nią już ponad 6 lat. Najpierw przy programie Smart Villages, teraz przy programie SZUR i jest dobrą osobą, która chce pomóc małym społecznościom w ramach tego, co tych możliwości, które niewielkich co prawda, ale no te, które znajdują w ramach programów unijnych i z całym, że tak powiem, dobrocią swojego serca i z pozytywnym przekonaniem je realizują. Więc bardzo, bardzo tutaj ekipie Smart Villages i ekipie Ediny dziękujemy, grupie 40, która organizuje na poziomie ogólnoeuropejskim właśnie takie wymiany wiedzy, wymiany doświadczeń, promocje różnych innowacji, promocje różnych rozwiązań. No, ja z mojej strony już powoli dzisiaj kończę, ale na koniec jak zwykle opowiem jeszcze o tym, co będzie nas czekać w ramach programu SZUR już 11-12 września, tak naprawdę 10-11-12 września w Ostoi Natury. Mamy 2 dni z Richardem Perkinsem poświęcone rolnictwu regeneracyjnemu. Mamy 1 dzień właśnie poświęcony alternatywnemu budownictwu. U nas to będzie wszystko kręcić się wokół cegieł konopnych i zastosowania konopi w budownictwie. Będziemy reprezentować naszą wyjątkową na skalę europejską, światową, przechowalnię zbudowaną czyli taką chłodnię dla warzyw, która jest zbudowana z cegieł konopnych. No, będą to warsztaty jednodniowe, a potem dwa dni z jednym z moich głównych guru, jeśli chodzi o rolnictwo regeneratywne, jednym, powiedziałbym, z takich europejskich ojców tego całego ruchu i trendu, Richardem Perkinsem. No tutaj odsyłam do jego kanału na YouTubie. Można też, oczywiście zapraszam do posłuchania w ramach audycji Studio Stoja. Rozmawialiśmy z nim, więc wywiad jest dostępny na YouTubie Radia Wnet, więc jak ktoś kogoś interesuje, to bardzo serdecznie zapraszam. Ja natomiast na koniec jeszcze oczywiście zapraszam do zamawiania skrzynek z natury, które co tydzień dla was, to do państwa dostarczamy. Co prawda teraz przełom maja i czerwca to jest taki najgorszy czas dla wszystkich producentów, bo powoli kończą nam się już zapasy zeszłoroczne, a nowe warzywa, które są już posadzone, no niestety jeszcze na nie trzeba będzie czekać, ale no one już zaczynają się, więc pierwsze rzeczy do tych skrzynek wskakują. Od czerwca to już na pewno będzie dużo tych i nowalijek, i pewnie pojawią się już i truskawki, i różne inne owoce miękkie. Niestety ten sezon może być bardzo ciężki dla nas wszystkich, bo jak pewnie państwo słyszeli, przymrozki wyrządziły ogromne szkody w całej Polsce, zarówno w sadach, jak i właśnie na plantacjach owoców miękkich, czyli to zarówno truskawki, borówki czy inne, zwłaszcza w tych południowych częściach kraju, no zostały bardzo zdziesiątkowane. Też rozmawiałem ostatnio z dwoma moimi kolegami sadownikami i mówią, że sytuacja jest dosyć krytyczna, że tych jabłek, gruszek i innych owoców w tym roku będziemy mieli dużo, dużo mniej. No teraz jeszcze kwestie wody. My dopiero dzisiaj mamy pierwsze opady od dawna, więc ta susza też w większości obszarów kraju daje się nam mocno we znaki. Tutaj zachęcam do regenerowania gleby, bo taka gleba, która zawiera dużo warstwy humusowej, broni się dużo lepiej przed suszą i przed potopem niż taka gleba zdegradowana. Cóż, dziękuję ślicznie za uwagę. Jeszcze raz zapraszam na zakupy @natury.pl do zamawiania naszych skrzynek. Zapraszam do udziału w jutrzejszym spotkaniu w ramach programu SZUR na Zoomie. No potem będą spotkania w terenie, na które też można się dostać, tylko tam miejsce jest ograniczone. Jedno będzie na Węgrzech, drugie będzie w Ostoi Natury. Będzie spotkanie dotyczące alternatywnych sposobów budowy domów. Między innymi jedno będzie właśnie w tej wiosce holenderskiej. Będzie na pewno spotkanie w Sztanc w Austrii dotyczące energii, więc tu niezależności energetycznej, bardziej małych społeczności, o tak bym to powiedział. Więc jeżeli któryś z tych tematów państwa interesuje, to odsyłam do programu SZUR. Rejestracja na jutrzejsze wydarzenie. Możecie znaleźć link do nas u nas na Facebooku. Jeśli chodzi o skrzynki, no to też one się pojawiają co jakiś czas u nas na Facebooku, ale jeżeli ktoś chce się zgłosić, to mail zakupy@ostoja-natury.pl. Trzeba wysłać tam zapytanie i możemy was dodać do naszej listy mailingowej i co tydzień w poniedziałek te skrzynki pełne najzdrowszych, ekologicznych, certyfikowanych, no, pysznych, zdrowych i smacznych warzyw i owoców. Nie tylko, bo tam w skrzynkach znajdują się też chleby, znajdują się przetwory, znajdują się zakwasy, dżemy, najróżniejsze rzeczy. Już odsyłam do nas na maila i na nasze social media. Dziękuję ślicznie za tą audycję. Do usłyszenia. Studio Ostoja.

0: to promocja.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
0: To była autopromocja.
1: patronite.pl/radiownet.
4: Wolski przez świetlik.
5: Witamy serdecznie, Marcin Wolski.
6: I Wiktor Świetlik, kłaniamy się.
5: Kłaniamy się. Od razu uprzedzimy, że nie będzie specjalnego zaskoczenia, a właściwie zaskoczeni jesteśmy tylko my, ponieważ i ja, i Świetlik chcemy mówić o tej samej książce.
6: Tak, tak się, tak się złożyło, a to niespodzianka. Dzisiaj obydwaj przynieśliśmy tę samą książkę i co ciekawe, nie jest to wcale pozycja...
5: bestsellerowa.
6: Nie, ona czy bestsellerowa, ale przede wszystkim to nie jest książka, którą napisał właśnie któryś ze znanych polskich polityków albo dziennikarzy, ale to no, niespodzianka, chociaż ci z Państwa, którzy oglądają, to mogą już tą niespodziankę na stole zobaczyć. Ale Marcinie, no chyba, ponieważ...
5: Niespodzianek jest dużo, dużo więcej.
6: Niespodzianek jest dużo więcej. Czy dla ciebie cała historia... Ja będę rozmawiał na ten temat też w drugiej części, tak. Przyznam szczerze, z Maciejem Wąsikiem. Ale czy dla ciebie cała historia tego... azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobro w Stanach Zjednoczonych. No bo tak to trzeba tak, nazwać. Tak. De facto, bez względu jak będą szły formalności, no to jest właściwie już widać, że to jest forma azylu. Nie wnikając już, wiemy jak to wszystko wyglądało. Nieraz o tym mówiliśmy.
5: No ja to
6: ocenialiśmy tę naszą praworządność. Czy ona przysłuży się polskiej prawicy, czy nie?
5: To jest bardzo trudne pytanie. A zacznę od innego skojarzenia. Zacznę do wniosku, że można byłoby zrobić znakomity serial pod tytułem Ścigany, gdzie właśnie w roli Harrisona Forda wystąpiłby Ziobro, w roli tropiciela Tommy Lee Jonesa Żurek. No, tylko czasami byłaby to komedia. Ale powiem ci, czy to się przysłuży prawicy? Ja zacznę od metody nie wprost, że sytuacja, w której rzeczywiście Ziobro zostaje wydany przez nowy rząd węgierski, wieziony w bagażniku, przewieziony do Polski, no to zdecydowanie by się nie przysłużył. Chwilę byłaby to oczywiście, bulwersująca sprawa.
6: Oczywiście nie byłby wieziony w bagażniku, ale zrobiono by z tego cyrk z wiezieniem go w samolocie w kajdankach, z wielkim widowiskiem na lotnisku, z wielkim sukcesem władzy, że schwytała groźnego przestępcę.
5: Do tego zmierzałem, że byłyby to kłopoty dużo większe niż Ziobro poza krajem. Po drugie, najistotniejszym elementem jest całkowita indolencja władz. Bo jednak to, że on swobodnie, pozbawiony paszportu i wszystkich innych...
6: Nie, on to robi w pełnym legalu, zanim nie jest wystawiony międzynarodowy list gończy, w związku z czym może się spokojnie poruszać, przemieszczać po świecie, zatrzymany zostanie w Polsce.
5: Jak mówią wszyscy, dzięki Republice ma wizę dziennikarską.
6: Tak, no złośliwi zastanawiają się, czy dostanie pensję na czas, ale nie zmienia to faktu, że doszło do takiej sytuacji, ale po prawdzie to ona dobra, ja mam wrażenie, że rzeczywiście, tak jak mówisz, tutaj już dobrego wyjścia nie było, no bo czy obraz Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, pokazujący z jednej strony indolencję tej władzy, ale z drugiej strony umacniający z jej strony ten przekaz, że ci pisowcy to są przestępcy. No przypominam, że te zarzuty, to już w takim razie skoro do tego doszliśmy.
5: 26 zarzutów.
6: No tak, no ale ja rozumiem, że jeżeli tam byłby zarzut zbudowania sobie domu za pieniądze wyprowadzone z ministerstwa...
5: To już by było w neotelewizji, byłoby 100 reportaży.
6: To byłoby to tym codziennie. Zarzuty są takie, że kierował organizacją przestępczą. Ta organizacja przestępcza nazywała się Ministerstwo Sprawiedliwości, że w niewłaściwy sposób rozdysponowano środki. Z tych środków między innymi kupowano samochody Straży Pożarnej. No... remontowano budynek ministerstwa, rozmaite tego rodzaju zbrodni dochodziło. Więc mówiąc krótko, można lubić albo nie lubić Zbigniewa Ziobrę. Ja nieraz byłem wobec niego bardzo krytyczny, ale cała sprawa oczywiście wyglądała nieciekawie. Ale wszystko to nie zmienia faktu, że powstaje pytanie, czy to dobrze, że on w ogóle się za tą zagranicą znalazł. No bo w tym momencie władzy udaje się cały czas umacniać ten obraz, że ścigają strasznie groźnego przestępcę. A o co tam dokładnie chodzi, to już nikt nie wie.
5: Tak, ale zdajesz sobie sprawę, że sytuacja, w której traci do resztki zdrowie... Chodzi o to, że gdyby Polska była... choćby tymi stanami, czyli człowiek zostaje wezwany z wolnej stopy, idzie na salę sądową, nie ma żadnego aresztu wydobywczego, po prostu władza ma argumenty, on ma kontrargumenty, odbywa się proces. Przypomnę ci, że taki proces odbył się w kraju, którego nie lubimy, czyli w III Rzeszy. Proces Dymitrowa, który to Dymitrow wygrał. Proces o podpalenie Reichstagu. Jestem przekonany, że gdyby ta sprawa była poprowadzona uczciwie, no to po prostu skończyłaby się tak straszliwą kompromitacją władzy, że aż strach pomyśleć, ale władza liczyła po pierwsze, że do procesu może nie dojść, bo areszt wydobywczy można w nieskończoność. Może się złamie jakichś ludzi, jakąś urzędniczkę, która coś powie. W ogóle przecież jest to absolutnie sprzeczna z prawem zasada, że należy dążyć do samooskarżenia samego siebie.
6: No ale co więcej, iluś polityków, dziennikarzy, tak, influencerów związanych z aparatem władzy, nawet nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nawet z prokuratury padały takie tego rodzaju deklaracje, mówili, że Zbigniew Ziobro będzie miał szansę dowieść swojej niewinności. A taki nieszczęsny zupełnie były siatkarz z Radomia, zapomniałem teraz, jak on się nazywa, jedna z najbardziej koszmarnych postaci tego Sejmu, orzekł już, no ale jednak dość prominentny polityk Platformy, bardzo często wypowiadający się w różnych mediach, orzekł, że skoro ma zarzuty, no to jest winny. No więc...
5: Powiem ci szczerze, że to już jest czysta bolszewia.
6: To jest czysta bolszewia, tak. To jest czysta bolszewia. Co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że cała ta epopeja nie służy także dlatego, że powinniśmy czym innym się zajmować. Mam wrażenie, że sejf nie został najlepiej przyjęty. Tak naprawdę, że jednak w Polsce jest dystans do... Polacy wiedzą, czym jest zapożyczanie się. I mówienie im, że zdobyliśmy pieniądze, dostaniecie pieniądze na coś, co jest ewidentną pożyczką, to jednak ludzie to rozumieją.
5: Nie mówiąc o tym, że to jeszcze w dodatku jest nietransparentne. To jest troszkę tak, jak parę banków już mnie zrobiło lub próbowało zrobić, że niby wszystko jest w porządku, jest tam na 38 stronie umowy zdanie, które anuluje to wszystko i wychodzisz po tej transakcji bankrutem. Więc to jest tego typu sprawa. Gdyby to wszystko było położone na stole, gdybyśmy po pierwsze wiedzieli dokładnie, ile jest tej pożyczki, jaki jest wysoki procent i jak będziemy spłacali, jak to będzie się przekładało na zyski i straty polskiej gospodarki, czyli może być to, co powinno być normalnie transparentny, zwłaszcza, że dotyczy takiej, ja już nie mówię, jaki kaliber broni miałby być kupowany, ale to też powinno być uwzględnione. Więc gdyby to było transparentne, nastroje społeczne byłoby zupełnie inne. Natomiast widać, że to jest skok na kasę, która nie wiadomo na co pójdzie, a jedno co wiadomo, to że my będziemy spłacać.
6: No właśnie. A jak widzisz to politycznie? Udało się umocnić ten przekaz, że to pieniądze, które dostaliśmy i one są fantastyczne? Mam wrażenie, że to nawet w elektoracie nie do końca działa.
5: Nie, bo zwróćcie ci uwagę na coś, że zresztą to jest swoją drogą taki paradoks, że wprawdzie w sondażach Platforma ląduje tak gdzieś stabilnie około 35 lub więcej lub trochę mniej procent, to jest tylko 35%. Natomiast kiedy dochodzi już do konkretów, czyli do oceny rządu, a ta ocena dokonuje się, rozumiem, w ramach tych pozostałych 65%, to tam już tak dobrze nie jest, ponieważ 51 czy 52% ludzi nie ceni, nie lubi, nie kocha, nie poważa tego rządu i nie miałoby nic przeciwko temu, żeby ten rząd odwołać. Więc sytuacja nie jest różowa i kolejna wtopa, że jeszcze raz wrócę na moment do Ziobry, na pewno temu wizerunkowi nie przysparza chwały. Ja ci powiem więcej. Ta nerwowość, z jaką za wszelką cenę usiłuje się jakoś tam podkopać prezydenta Nawrockiego, jest właśnie dowodem, że gdzieś po drugiej stronie szańców istnieje panika.
6: Doszło do takiego nawet, nadal trwa szarpanina między Gazetą Wyborczą, przede wszystkim panem tam Wielińskim, no też Donaldem Tuskiem, który rozumiem, że jest jego takim bezpośrednim
5: mentorem,
6: tak, paroma innymi osobami, panem Czuchnowskim, innymi. Oni twierdzą, że to w gruncie rzeczy oni i służby specjalne, z którymi blisko współpracują, ja rozumiem, że pan Wieliński nie wiem od kiedy współpracuje z służbami specjalnymi, no ale rozumiem, że on przy tym wszystkim bardzo też premier Tusk podkreślał, że to była operacja służb specjalnych, w którą pan Wieliński był bardzo zaangażowany na tyle, że ważną podróż odwoływał, że właściwie sprowadzenie Poczobuta to oni. Tylko równocześnie dzieją się rzeczy inne, bo wychodzi prezydent Ameryki i mówi, no tego Poczobuta to trzeba było ściągnąć, bo tutaj mój dobry przyjaciel Nawrocki mnie poprosił.
5: No tak.
6: No i komu wierzyć? Wielińskiemu czy Nawrockiemu?
5: W tej chwili,
6: czy Trumpowi?
5: No więc wiesz, w tej chwili ta sytuacja oczywiście jest chodzenie w zaparte w tej sprawie jest po prostu już tylko tak ośmieszanie się. Nie mówiąc o tym, że Tusk miał swoją szansę, ponieważ mógł wymienić Poczobuta na Rupcewa, jeżeli dobrze wymawiał na nazwisko, a podarował tego agenta Rosjanom, nie wiem z jakiego tytułu, czy to towarzysze niemieccy kazali, czy jeszcze jakaś inna była kalkulacja. W związku z tym mógł mieć swoje nie 5, a nawet 50 minut w tej sprawie, a w sprawie w związku z tym Poczobuta powinien długo i pokornie milczeć, ewentualnie pójść do pałacu i pocałować pańską rękę. Dziękując.
6: To wiesz co, tak jak jesteśmy przy Poczobucie. Andrzej Poczobut, który ja myślę, że on się tak ładnie zachowuje, po prostu on stwierdził, że nie będzie brał udziału w wojnie polsko-polskiej. Rozmawia z jednymi, z drugimi, sobie robi zdjęcia. Jedni i drudzy są oburzeni, że z tamtymi drugimi sobie zrobił zdjęcie. Nie wiem, czy zniechęcono go do tego Orła Białego, ale zdziwiłbym się, znając te środowiska, gdyby go nie zniechęcały.
5: No próbowano, ale przyjął. Więc
6: ale przyjął, tym... oczywiście tak. Natomiast ogłosił, że chce wrócić na Białoruś. I ja powiem szczerze, że o ile do tej pory mu bardzo kibicowałem, to szczerze mówiąc, z jednej strony trochę mi się włos jeży na głowie i doceniam odwagę, ale z drugiej strony, człowieku, jeżeli Polska wiele miesięcy, wiele prestiżu, prawdopodobnie wydano też jakichś ludzi, tak, których nie powinno się wydawać, wydało na ten wschód i ty nagle mówisz teraz, że wrócisz na Białoruś, gdzie na tej Białorusi w najlepszym razie zostaniesz znowu uwięziony na lata.
5: Albo zdarzyć się jakiś przykry wypadek.
6: Jest to również bardzo prawdopodobne, bo Łukaszenka może stwierdzić, że skoro się nie da, to zastosuje prostsze rozwiązanie, które zdaje się, że już parę razy stosował. A równocześnie wiadomo, że Poczobuta i Polaków na Białorusi darzy szczególną niechęcią, bo ich traktuje jako piątą kolumnę. To jak ocenić takie jego podejście?
5: A ja powiem szczerze, że gdyby to oceniać tak, jak ty to oceniasz...
6: Nie wiem, jak to ocenić.
5: Że się z tobą nie zgadzam. Chociaż nie wiem, jak, ale się z tobą nie zgadzam. Zastanówmy się na chwilę, czy pod akcją nie ma kryptoakcji. To znaczy, że ambasadorem i obrońcą z urzędu Poczobuta jest prezydent Trump.
6: I że on tam przyjeżdża, jest nie do ruszenia.
5: A jednocześnie weź pod uwagę, że mamy takie postacie symboliczne, które właśnie tak się zachowały. Kornel Morawiecki na przykład. Wiesz, w sytuacji, w której prawdopodobnie jest jakieś odwilgnięcie. Jest w ogóle gra o Białoruś, bo ja uważam, że to nie jest sytuacja, że się z dziecinną naiwnością Trump dał wpuścić w tą sprawę i nagle ni stąd, ni zowąd z krwawym dyktatorem jest sobie z dzióbków. Odbicie Białorusi chociaż o centymetr od Rosji. Można powiedzieć, pewne zdywersyfikowanie jej na mapie politycznej jest wielką wartością. I wtedy Tenże poczobut może być wartością. Tym bardziej, że zauważ, polityka Białorusi w stosunku do Polaków nie była cały czas taka sama. Zauważ, że w odróżnieniu od braci Litwinów, oni się nie odżegnują od polskiego dziedzictwa. Oni czczą wspólnych bohaterów w rodzaju Kościuszki czy Mickiewicza. Dbają o muzea i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, mnie się wydaje, że myśmy naszą politykę z Białorusią uprawiali na mój gust zbyt emocjonalnie. Po prostu Putin kazał im przepychać ludzi przez mur, to przepychali. Przestał kazać, no to z radością wykorzystali ten moment. Uważam, że jeżeli ktokolwiek popełniał te błędy, to była polityka polska, która się zbyt jawnie, zbyt gorliwie dystansowała od niesympatycznego, ale jednak ciągle istniejącego na mapie politycznej Łukaszenki.
6: Powiedz mi, Marcinie, ponieważ zdążyłeś trochę wspomnieć o sondażach.
5: Tak.
6: No teraz się pojawił CBOS, około tam 30% Platforma, PiS poniżej 20 z 19, paręnaście procent Konfederacja, trochę Braun, nic więcej. Czy ty w ogóle traktujesz sondaże poważnie?
5: Ja powiem ci szczerze, chociaż pewnie zaraz zaatakowany, cenię sobie pana Palada.
6: Pana Palady.
5: Pana Palady, który zwykle...
6: No ale on dzisiaj nie przeprowadza sondaży, on przeprowadza analizy sondaży.
5: Tak, i właśnie to jest, można powiedzieć, najczystsze, ponieważ wiemy jedno, że sondaże prowadzą różne strony, w związku z tym, kiedy je w jakiś sposób zestawimy, to pojawia się jakiś obraz. Po pierwsze, pojawia się obraz trendu, czy coś idzie do góry, czy do dołu i to jest jak gdyby dość autentyczne. Po drugie, więc wynika z tego jedno, że po pierwsze PiS-owi nie udało się zahamować spadkowej tendencji. Jednocześnie, mimo wahnięć, Konfederacja i Korona trzymają się mocno. I tu się pojawia problem, nad którym powinni zastanawiać się politycy PiS-u. Ponieważ oczywiście do wyborów może się jeszcze bardzo dużo zdarzyć, ale zaryzykuję. Myślenie, że jakakolwiek partia, nawet Platforma Obywatelska, zdobędzie pakiet kontrolny, jest wykluczone. Rządy PiS-u, cud właśnie pod tytułem samodzielny rząd PiS-u się nie zdarzy, bo nawet gdyby do parlamentu weszły tylko dwie partie, no to niestety ta PiS byłby tą partią drugą. No, chyba że mówię, zdarzyłoby się coś na miarę, nie wiem, ucieczki Tuska za granicą przed terminem, pęknięcia Platformy na dwoje. W związku z tym temat, który powinien być poruszany w sztabach, brzmi: jak ułożyć się z Konfederacją i ewentualnie z Koroną? No bo wyobraź sobie, że ja sobie tak liczę, to wychodzi mi na to, że w większości konfiguracji to jest 52% tych trzech partii, lewica z Tuskiem 40-48. I teraz, bez jakiegoś ułożenia się, a mówię, trzeba taką grę polityczną gdzieś tam rozgrywać, rządzenie będzie niemożliwe.
6: A słuchaj, bo wiesz co, zastanawiałem się tak dzisiaj, też w kontekście tych różnych sondaży, ale też tych rzeczy, które się dzieją w koalicji, że Tuskowi nie wyszła jedna rzecz. On wyobrażał sobie, że zbuduje taki świat, gdzie otoczy ten PiS takim kordonem, właściwie zamknie go w takim getcie, choćby to getto miało 30%, tam nikomu nie będzie wolno zaglądać i on będzie cały czas je osłabiał, tam wsadzając różnych ludzi do więzień, odcinając od pieniędzy, po prostu, no sorry, ale będzie tak uszczuplał ten, potem wywózki z tego getta będą, aż cały czas zniknie. No i to się kompletnie nie udało, bo ten mur runął.
5: Tak, co więcej, nie udała się druga sprawa.
6: I że później będzie równocześnie skubał cały czas tych koalicjantów,
5: i zmusi ich na wejście na wspólną listę. To jest najprostsze rozwiązanie.
6: Czyli stworzy co? Monopartyjność de facto.
5: Stworzy system... Niektórych ludzi wypchnie na margines, jak w tej chwili ciągle trwa operacja Hołownia, ale... którego się już teraz chce przed sąd wlec za kolegium.
6: No i teraz tak. Polska 2050 na swoich profilach pisze: Ziobro uciekł, to teraz będą ścigać Hołownię. Śmieją się z tego. Kosiniak spotyka się, jest dumny, na jego największe osiągnięcie w ciągu ostatnich wielu, wielu miesięcy to, że Morawiecki dał mu rozmawiać ze sobą jak równy z równym w trakcie spotkania. Więc wydawałoby się, że ten system Tuska, bez względu na sondaże, na inne rzeczy, że on jakby pęka, że to jest taka odwilż. Ale czy twoim zdaniem może dojść jednak do takiego jeszcze dokręcenia śruby i tego, że rzeczywiście ta demokracja walcząca i praworządność, tak jak ją rozumiemy, uderzy z pełną siłą?
5: Ale powiem ci szczerze, że to się może zdarzyć, tylko że karty nie są w ręku Tuska, a przynajmniej nie większość. To się może zdarzyć po pierwsze, jeżeli w listopadzie będzie wielka porażka Trumpa. Władzy nie straci, ale straci pozycję tego, którą symbolizuje ten jego złoty posąg na Florydzie. To jest jeden element. A drugie, że właśnie wracam do mojej poprzedniej tezy, że konflikty w tym trójkącie opozycyjnym nabrzmieją. PiS-owi nie wzrośnie i w związku z tym wyobraź sobie, że sytuacja dosyć paradoksalna, że są trzy partie, siadają do rozmów i mówi Mentzen czy Bosak, ja jestem przewodniczący, bo ja mam więcej niż PiS. No więc wiesz, to po prostu to jest trudno wyobrażalne, ale odpowiedzialni komentatorzy, już nie mówię o politykach, muszą taką rzecz brać pod uwagę. Więc wiesz, nie wiem, pewnie oczywiście nasi wspaniali przeciwnicy, aktualnie rządzący, pewnie też mają jakieś pomysły, aczkolwiek te pomysły są takie trochę właśnie geszepciarskie. Właśnie przywieźć walizce, czy coś napluć krwi, czy zrobić jakąś czarną propagandę, ale to kosztuje w Stanach Zjednoczonych, żeby sam naród amerykański zażądał, żeby się pozbyto Ziobry, prawda?
6: No dobrze, ale bo takim przejawem tego dokręcenia śruby miał być właśnie sędzia Żurek. To chyba jakoś do końca nie wyszła ta jego misja, pomimo rozmaitych prawdopodobnych, no zobaczymy, były sędzia. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że dopuścił się rozmaitych przestępstw.
5: Tak, ale że to jest sytuacja kata Sansona, kata wielkiej rewolucji francuskiej, który dostaje zadanie, jest pełen zapału, żeby je wykonać, po czym się okazuje, że więzienie w budynku Saint-Chapelle jest puste. Więc i on, rozumiesz, ze swoim zapałem i swoją świeżo naoliwioną gilotyną, no trochę zostaje bez roboty.
6: No właśnie, czy Donald Tusk dalej się rwie do tej roboty, czy to już jest takie paliwo, które mu się wyczerpało, ale nie ma innego?
5: Ja nie wiem. Ja znając Donalda Tuska, ponieważ Żurek był bodnarem...
6: A poznałeś Tuska osobiście? Pytam z ciekawości.
5: Co?
6: Poznałeś osobiście Tuska?
5: Poznałem. Był taki nawet moment, kiedy miał być na moich imieninach, ale kobieta, która chciała go przyprowadzić, zdecydowała się na kogoś innego i tym sposobem moja znajomość ograniczyła się do... Ale powiem ci szczerze, że...
6: Ja robiłem ze trzy wywiady z nim. Może z pięć.
5: Wymieniłem parę zdań przy jakichś sytuacjach towarzyskich, ale mówię, ja nie od początku byłem tak krytyczny. Może sobie powinienem to wyrzucać.
6: To nawet pamiętam.
5: On mi się, kiedy pojawił się Kongres Liberałów z taką właśnie pewną młodzieńczą świeżością, nie wiedziałem, czyje pieniądze to jest, ale widziałem takie wybory w stylu amerykańskim, czy z liderki, etc., etc. Więc wydawał mi się fajny, dynamiczny. A potem przylegnęła do niego opinia Lenia senackiego i Trumpkarza. W związku z tym wchodziłem w rok 2005 z takim pewnym poczuciem, że raczej zagłosuję na PiS, ale nic by się nie stało tragicznego, gdybym oddał głos na Platformę. Potem byłem wielce zdumiony, coraz bardziej zdumiony, przerażony i czasami wydaje mi się wręcz, że to jest zupełnie inny człowiek niż ten, którego w tamtych...
6: Teoria pani de Barbaro, tak? Szatanicy, która dopadła i go przerobiła.
5: Autorem jest pan Ostachowicz, ale...
6: Chyba jej to przypisywano, to, że ona go zmieniła. Ja w to do końca nie wierzę, jednak myślę, że on musiał mieć ten potencjał bardzo dawno do czynienia dobra. No dobrze, Marcinie, tak się złożyło rzeczywiście, żeśmy F. McDonald, Kartaginę obaj dzisiaj zaordynowali.
5: Czy F, czy If?
6: If McDonald, masz rację. Ja nie doczytałem, ty doczytałeś, jak rozumiem, to opowiadaj.
5: Tak. Wiesz, Kartagina zawsze mnie fascynowała, bo wiesz, że jestem miłośnikiem historii alternatywnych i czasami chodziło mi w głowie, troszkę o tym napisałem.
6: Ja lubię z kolei starożytność, dlatego mi się podobało.
5: Napisałem to o tym w Musze w Bursztynie. Co by było, gdyby Kartagina wygrała? Bo takie szanse były. Szanse były. Powiedzmy sobie, gdyby Hannibal po zwycięstwie
6: nie został pokonany.
5: Poszedł na Rzym.
6: I zdobył Rzym.
5: Tak, co było w zasięgu...
6: Co prawda Rzym wcześniej i później zdobyto, ale...
5: Ale nie takimi siłami jak Hannibal.
6: Ale nie, właściwie wcześniej Galowie zdobyli, tak?
5: Tak, ale wiesz, to wtedy była wioska, kiedy zdobyli o Galowie. Przecież to klęska pod Zamą, a potem unicestwienie Kartaginy w 146 rok, dobrze pamiętam, to zmieniło absolutnie mapę Morza Śródziemnego i spowodowało, że Rzym stał się mocarstwem. Bo to dopiero po pokonaniu Kartaginy Rzym połknął, kolejnym ostatnim aktem było zajęcie Egiptu, połknął świat grecki. I to stworzyło już bezalternatywną historię antyku z tym dość, można powiedzieć, twardym, trochę barbarzyńskim w stosunku do Greków Rzymu. Natomiast co się udało...
6: Pokaż może tą Kartaginę.
5: Co się udało Rzymianom? Udało się im stworzyć czarną legendę Kartaginy, jako że historię piszą zwycięzcy. I właściwie wszystko, co my wiemy o Kartaginie, na dobrą sprawę pochodzi z... Pism rzymskim. Jest to czarny obraz ponurego, zamkniętego świata, w którym chyba składa się ofiary z dzieci.
6: A więc wydaje mi się, że wiesz co, że ten obraz, bo rzeczywiście tutaj, no tyle to już przeczytałem, że obraz...
5: Próbuje to zmienić.
6: Odkształca.
5: Próbuje zmienić ten
6: obraz. Szczególnie, że Kartagińczycy byli Fenicjanami, niezwykle rozwiniętą kulturą,
5: której zawdzięczamy chociażby pismo europejskie.
6: I pieniędzy nie zawdzięczamy, ale wszyscy przypisują im, więc to jest też ważne.
5: Rzeczywiście te litery, które przejęli od nich Grecy, oczywiście rozwinęli, a potem w formie New Times Roman rozpropagowali Rzymianie, no to jest wielka zasługa. I w związku z tym, ponieważ oczywiście byłem w Kartaginie, nikt nie był w Kartaginie, ponieważ to, co jest pokazywane dziś jako...
6: To jest ta późniejsza
5: Kartagina. Nowa Kartagina rzymska. Stara rzeczywiście została zaorana i posolona. Podobno książka pokazuje zdjęcie satelitarne, gdzie można zauważyć te dwa porty, które były perfekcyjnie zrobione. W ogóle świetnie wybrane miejsce. No, wszystko szło w kierunku wielkiej światowej kariery. Być może trochę zdecydował los, ponieważ również zaplecze było dobre, bo my dzisiaj patrzymy na spalony słońcem Tunis, a przypominam, że ten pas od Egiptu aż do obecnej Tunezji to był spichlerz zbożowy Europy poza morzem.
6: Ciekawym wątkiem, no oczywiście najciekawszym wątkiem dla każdego Kartaginy jest to zmaganie Hannibala ze Scypionem. I...
5: Tak, ale nie, czekaj, żebym nie skłamał.
6: Scypion jest później.
5: Scypion jest 50 lat późniejszy.
6: Tak, Scypion jest późniejszy, ale...
5: I tam jest jeden
6: element bardzo ciekawy. To z jednej strony strategiczny geniusz, a z drugiej nie aż tacy genialni, ale wyrafinowani, cierpliwi, bardzo, bardzo cierpliwi, opanowani faceci, którzy wszystko kalkulują. Nieraz w historii tacy geniusze przegrywali.
5: Nie mówiąc o tym, że zobacz, że na czym polegała siła Rzymu, to jest to, że Rzym się nie rozpadł. Przecież zauważ, w tym jeszcze III wieku przed naszą erą, to Rzym był świeżo sklejony z dziesiątek różnych plemion, państewek, które składały się na Italię i mogło się wydawać, i pewnie się wydawało Hannibalowi, że kiedy przejdzie przez te Alpy, wkroczy ze słoniami albo bez, to już mniejsza o szczegóły, to się rozsypie. Tymczasem genialna zasada, że tak łatwo było zostać Rzymianinem, tak łatwo można było zostać obywatelem rzymskim, się zidentyfikować z tym, spowodowało, że nic takiego nie nastąpiło.
6: Ale też system państwa, które inaczej niż ówczesna, niż późniejsza też Kartagina,
5: tak,
6: i wiele innych państw, że po przegraniu tej głównej bitwy, nawet całej kampanii, dalej mogła prowadzić walkę na wielu frontach.
5: No bo miała rozstawione już legiony.
6: Tego nauczyły się później najtrwalsze imperia. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.
5: Chwalimy książkę.
6: Chwalimy, tak. Nie wszystko, co wychodzi dzisiaj o starożytności jest dobre, ale muszę powiedzieć, że to oprócz historii zmagań partyjsko-rzymskich, którą też niedawno tu, o której niedawno tu opowiadałem, to są jedne z dwóch lepszych książek, które ostatnio wyszły. Dziękujemy serdecznie, a ja, dzięki Marcinie.
5: Dzięki Wiktorze.
6: A za chwilę zasiądzie tu Maciej Wąsik, o którym będziemy pewnie rozmawiali o zmaganiach dużo bardziej współczesnych.
4: Wolski przez Świetlik.

0: Świetlik wnet.
1: Chłopcy z Placu Broni śpiewali Wolność, kocham i rozumiem. I jej oddać też nie umiem. Jak było w piosence, Zbigniew Ziobro w Ameryce, a Maciej Wąsik w naszym studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Minister Żurek, a także wielu rozlicznych polityków Koalicji Obywatelskiej i wspierających ją influencerów medialnych zapowiadają, no a przede wszystkim to chyba Włodzimierz Czarzasty po prostu zapowiedział rozprawę wręcz z Ameryką. No i zapowiadają, że uda im się ściągnąć, że będą tak długo cisnęli, aż ściągną Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Ściągną?
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że Stany Zjednoczone są oazą wolności i sądy zanim wydadzą jakąkolwiek decyzję, ale widzę, że czytam dzisiaj w mediach, że w ogóle z wnioskiem ekstradycyjnym będą jakieś problemy, bo strona polska jest jeszcze, no nie, no nie będę mówił, gdzie jest strona polska, ale myślę, że słuchacze się domyślą. Rządowa strona polska, tak?
1: I w uchu jest.
2: W uchu, tak, w uchu. I no nie są w stanie tego zrobić. Myślę, że Zbigniew Ziobro zagrał na nosie władzy Tuska. Myślę, że służby ministra Siemoniaka nic nie wiedziały, tak myślę. No i duże zaskoczenie dla strony rządzącej. Myślę, że to kompromitacja jednak jest Żurka i jego pokrzykiwań o rozliczeniach. Zbigniew Ziobro poleciał samolotem, bo tak myślę, bo widziano go na lotnisku. Jest w Stanach Zjednoczonych. Sikorski wcześniej zapewniał, że nie może liczyć Ziobro na właśnie gościnność Ameryki. Stało się inaczej. Kompromitacja Tuska i jego popleczników. Zresztą nie jedyna. Tych kompromitacji jest bardzo dużo. Ja przypomnę, że dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która likwidowała Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ustawa, którą Platforma miała od lat na sztandarach. To bardzo dobra decyzja prezydenta, bo myślę, że możemy na ten temat trochę
1: zaraz,
2: więcej powiedzieć.
1: To zaraz do tego dojdziemy, ale o jedno pytanie, jedną rzecz chciałem pana jeszcze zapytać. Chyba, nie wiem, czy muszę przedstawiać, ale chyba nie powiedziałem, europoseł Maciej Wąsik, a także były nasz wiceminister spraw wewnętrznych.
2: I wiceszef CBA.
1: I wiceszef CBA, co będzie ważne dla dalszej części, jeden z współtwórców CBA, co będzie pewnie ważne dla naszej dalszej rozmowy. Ale też osoba zatrzymana i uwięziona za czasów Donalda Tuska. No właśnie, panu się to przydarzyło, spędzić jakiś czas nawet w więzieniu za rządów tej koalicji. Ma się pan dobrze. Przypominam sobie posła Mateckiego, który spędził jakiś czas w areszcie. Szczerze mówiąc, to od tego się zaczęła jego duża kariera medialna. Przekuł to na swoją korzyść. Zdaję sobie sprawę, że Zbigniew Ziobro jest w innej sytuacji niż inne osoby ze względu na chorobę. Ale czy jednak per saldo to ta, no jak zwał, tak nie zwał, ale jednak forma ucieczki na Węgry. Czy to nie uderzyło w cały tak naprawdę obóz, a także jemu? Czy się nie przysłużyło?
2: Ja powiem tak.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że uczciwie mówiąc, w PiSie zdania są rozbieżne do tego, jak się rozmawia, że tak powiem.
2: Zdania są, być może są rozbieżne. Wiadomo, że taka sytuacja, kiedy jeden z głównych polityków byłego rządu szuka azylu na Węgrzech, na pewno nie jest sytuacją komfortową dla nas, ale z drugiej strony no, weźmy pod uwagę stan zdrowia Zbyszka Ziobry i myślę, że ściganie i próba wsadzenia do aresztu człowieka, który przezwyciężył główny kryzys onkologiczny, bo tak można powiedzieć, co nie znaczy, że wyszedł z choroby. Myślę, że osoby, które wiedzą coś więcej na temat chorób onkologicznych, wiedzą, że to nie jest tak, że gorączka spadła, skończyło się L4.
1: Po 7 latach mówi się o końcu takiego bezpośredniego zagrożenia.
2: I trzeba być non-stop pod opieką lekarską. Te badania

0: ze zdrowiem Zbigniewa Ziobro, ta sytuacja dzisiaj byłaby zupełnie...
1: No ale wraz... Dość podobna jest historia, sytuacja posła Romanowskiego, który również i byłego wiceministra, który również znajduje się za granicą. No, stan jego zdrowia, nic nie słychać, żeby tutaj ten argument wchodził w grę.
0: Ma pan rację, panie redaktorze, i myślę, że tutaj ta decyzja mogłaby być inna. Podjął taką, a nie inną decyzję. Rzeczywiście ja bym na jego miejscu rozważył zupełnie coś innego, zupełnie inne zachowania. Tym bardziej, szanowni państwo, że to nie jest tak, że złapano na gorącym uczynku dwóch polityków dawnej Solidarnej Polski, kiedy kradli. Nie. Te zarzuty dotyczą dysponowania środkami publicznymi z Funduszu Sprawiedliwości, ale nie w kierunku kradzieży.
1: W dużym stopniu na publiczne cele i przekazywania ich publicznym instytucjom.
0: Ale oczywiście, że tak. Znaczy, według mnie te zarzuty są, w ogóle cała ta afera z Funduszu Sprawiedliwości jest dęta. Nie jestem w stanie oczywiście za nikogo sobie uciąć wszystkich rąk. Natomiast powiem tak, że na pewno to, co słyszę na temat zarzutów dla Romanowskiego, na pewno to, co słyszę na temat zarzutów dla Zbigniewa Ziobry, to są sprawy dęte. To nie jest żadna korupcja, to nie jest żadne złodziejstwo. Oni po prostu zarzucają, że nie te środowiska, które powinny dostać pieniądze, dostawały i finansowano między innymi Pegasusa. Zresztą, umówmy się, to był wydatek publiczny, bo Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną, która działa za pieniądze publiczne i dostała pieniądze na Pegasusa. Pieniądze, które szły na różne inne cele, nie ma tam zarzutu takiego fraudu, prawda? Nikt nie ukradł tych pieniędzy. Być może gdzieś tam w śledztwie gdzieś się pojawiło, że któryś tam beneficjent nie wydał te pieniądze tak, jak trzeba. Okej, dobra, niech prowadzą śledztwo, ale zarzuty generalne wobec Romanowskiego i Ziobry w mojej ocenie są wyssane z palca i są jak gdyby wynikiem pewnego zapotrzebowania politycznego na to, żeby najbardziej, czy jeden z najbardziej znienawidzonych symboli władzy pisowskiej, czyli Zbigniew Ziobro, znalazł się w areszcie i tak ta sprawa jest prowadzona. Zresztą, tak jak powiedziałem, zupełnie nieudolnie. Zbigniew Ziobro parę razy zagrał czy Bodnarowi, czy Żurkowi na nosie. Ale umówmy się, tu nie ma żadnego ciężkiego przestępstwa. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Sprawa ma oczywiste zabarwienie, cholernie polityczne.
1: Czy w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, Fundusz Sprawiedliwości był prześwietlany, sprawdzany, audytowany przez służby czy przez instytucje, także to podległe panu?
0: Na pewno, natomiast w ostatnim okresie, czyli w latach 2019-2023 moje służby nie prześwietlały Funduszu Sprawiedliwości, bo w tym czasie nadzorowałem Straż Pożarną, Biuro Ochrony Rządu. O, właśnie, to były moje służby.
1: Pewnie jeszcze przy Biurze Ochrony Rządu, to jak patrzę na to, co się dzieje, to jeszcze będziemy mieli nieraz okazję porozmawiać w studiu, ale przejdźmy do rzeczywiście do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jeżeli, bo ja tak, jak patrzę na to, sobie tak myślę tak, jak ta władza się zmieniła, jeżeli powymieniano ludzi, jeżeli to CBA służy zupełnie innym celom albo wcale nie służy, jeżeli to jest służba niechciana przez obecny aparat władzy, to czy rzeczywiście, czy ona jeszcze wytwarza jakiś dorobek w tej sytuacji?
0: Ja powiem tak. Służba Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało na fali tej gnilizny, która była w Polsce post-Rywinowskiej, można to tak nazwać. Pamiętamy wszyscy lata 90. Szaleńcze procesy prywatyzacyjne, za psie pieniądze rozprzedawane przedsiębiorstwa, ogromne fortuny, które wyrastały przy politykach i obok polityków. I powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne w momencie, kiedy Polska w rankingach postrzegania korupcji, czy tej absorpcji korupcji, była gdzieś tam lokowana między Burkina Faso a innym pięknym
1: jakimi
0: krajem.
1: Jakimiś strasznymi krajami południowej.
0: Tak.
1: Znaczy, pięknymi,
0: których
1: ale
0: ciężko wskazać na mapie.
1: Tak, od razu, środkowej.
0: Bez chwili zastanowienia. Więc... I zaczęło działać CBA, służba, która budziła wiele kontrowersji, ale te kontrowersje budziła dlatego, że zajmowała się tematami gdyby nie drobnej korupcji, ale korupcji na szczytach władzy, więc ataki polityczne na tą służbę były przepotężne. Ale przypomnę, że i afera gruntowa, i afera stoczniowa, i afera hazardowa, i afera willi w Kazimierzu sprawiały, że w pewnym momencie jak gdyby wielcy tego układu

0: który był w Polsce i pewno w szczątkowych szczątkowej wersji nadal jest, ale przestali czuć się bezpiecznie. Okazało się, że jednak jest służba, która jest w stanie zatrzymać na gorącym uczynku polityka, na przykład partii rządzącej, albo polityka, który ma ogromne wpływy i ogromne wpływy medialne. Polityka, którego będzie broniła Gazeta Wyborcza jak Niepodległości. I to sprawiło, że dzisiaj poziom korupcji w Polsce jest zupełnie inny. To zasługa jest jak gdyby dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne i druga rzecz to taka reforma, która udała się zrobić wcześniej jeszcze za czasów AWS-u przy pomocy ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy, która wprowadzała oświadczenia majątkowe. Według mnie te dwa elementy wpływają na to, że poziom korupcji dzisiaj w Polsce jest inny, między innymi dlatego, że duża część uczestników życia publicznego uważa, że korupcja może być dla nich nieopłacalna, bo mogą skończyć marnie. Oczywiście jest wiele innych jeszcze elementów, które wpływają na większy bądź mniejszy poziom korupcji w danym kraju, ale generalnie jest służba, która nie bała się prowadzić operacji specjalnej wobec byłego prezydenta, nie bała się postawić zarzuty, czy wspólnie z prokuraturą tutaj oczywiście, i zatrzymywać ministrów, czy wysoko postawionych biznesmenów.
1: No dobrze, CBA miało swoje niewątpliwe zasługi za czasów waszego kierowania, czy później nadzoru nad Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, ale dzisiaj jest inną służbą pod innymi pod inną, bym powiedział, jurysdykcją. Klasyk pisał, że przeżytych bytów nic nie wskrzesi. Czy jest jakaś różnica dzisiaj, czy ona będzie w rękach Platformy Obywatelskiej, czy będzie zlikwidowana? Do czego jest, czy na przykład możemy liczyć na to, że CBA dzisiaj coś wykryje w obszarze aparatu władzy, czegoś takiego? Czy dzisiaj ta służba funkcjonuje?
0: Jeżeli mamy dobrze wyszkolonych, dobrze przygotowanych funkcjonariuszy, którzy przychodzą do swoich przełożonych i pokazują im, że mają materiały dotyczące, mocne materiały dotyczące korupcji, to tym przełożonym jest naprawdę bardzo trudno odmówić podjęcia działań w tym zakresie.
1: Ale to jest
0: oczywiście mogą to zrobić, mogą spowalniać.
1: Panie pośle, czy to jest sytuacja hipotetyczna, czy pan słyszał o takiej historii?
0: Słyszałem o takich historiach, ale nie będę o tym mówił. Znaczy sprawa jest taka.
1: Czyli tam są porządni ludzie, którzy walczą o to, żeby ujawniać?
0: To CBA to są ludzie, którzy dostają pieniądze za to, żeby ujawniać przypadki korupcji, w szczególności oczywiście na szczytach władzy, bo do tego została ta służba zaprojektowana. Oczywiście z korupcją walczą także inne służby, prawda? No, chociażby Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, które ściga korupcję w szeregach policji, ale no, generalnie wszystkie duże procesy, które dzieją się w Polsce, gospodarcze, polityczne, no, polityczne może nie, ale w sensie na styku gospodarki i polityki, są, bądź powinny być prześwietlane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i ludzie to robią. Oczywiście zawsze jest tak, że ton biuru nadaje ich kierownictwo i dużo zależy od tego, od odwagi kierownictwa. Służba była zaprojektowana tak, że szef CBA powinien być niezależny, bo ma kadencję, nie można go odwołać, ale no Donald Tusk już dwukrotnie złamał ten przepis i nic mu się nie stało. Jestem tym bardzo zdziwiony, bo powinien odpowiedzieć za niezgodne z prawem odwołanie szefa CBA w roku 2009, czyli Mariusza Kamińskiego, i za odwołanie w roku 2023 niezgodne z prawem skrócenie kadencji o pół roku Andrzeja Stróżnego, który był też tak potraktowany przez Tuska, tak jakby tej kadencji nie było. To jest złamanie pewnych przepisów. No. Myślę, że oczywiście przyjdzie kiedyś czas, żeby państwo na to zareagowało, ale oczywiście do tego potrzebna jest oczywiście reforma sądu, bo sądy muszą też stwierdzić, że premier, który łamie przepis ustawy, jest winny.
1: Nasz gość ma tak specyficzną biografię i CV, że właściwie każdy temat można umieścić do lotów, kosmicznych.
0: Ja w zasadzie nie mam CV, panie redaktorze.
1: Do lotów kosmicznych i badania rowu Mariańskiego dzisiaj możemy nie dojść.
0: Ale panie redaktorze, ale... ja nie mam CV, bo tak, nie jest mi do niczego potrzebne, bo nikt mnie nie zatrudni.
1: Bo politycy i dziennikarze nigdy nie wysyłali CV. Ja chyba też go nigdy od czasu studiów nie wysyłałem, ale nie zmienia to faktu, że mówię o umownym CV, czyli o różnych momentach życiorysu, ale rzeczywiście współkierował pan Warszawską Strażą Miejską swojego czasu, więc przenieśmy się nie do Warszawy, tylko do Kłodzka i porozmawiajmy z wybitnym specjalistą, z praktykiem od działania Straży Miejskiej. Telewizja Republika, pewnie te wszystkie rzeczy będą się musiały jeszcze potwierdzić, ale znowu nasze ścieżki kierują nas do Kłodzka, który do dużo bardziej rozpoznawalnym miejscowością się stało, nawet niż podczas powodzi dzisiaj w Polsce, gdzie wyszły kolejne nagrania, z których wcześniej wynikało, że Straż Miejska opróżniała dość szybko mieszkania socjalne, żeby wypełnić je rozmaitymi klientami władzy, a teraz okazywało się, że dokonuje jakiegoś rodzaju pomst na przeciwnikach władzy. A to ich inwigiluje, a to śledzi, gdzie można tam dać mandat i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest pana zdaniem powszechne zjawisko, czy jednak to Kłodzko stało się jakąś potworną soczewką patologii?
0: Ja powiem tak, no to jest takie lokalne piekiełko. No już piekiełko chyba to jest dobre słowo, biorąc pod uwagę to, co tam wyszło na jaw w Kłodzku w tej głównej sprawie, ale jak rozumiem, media zaczęły się interesować okolicznościami tego wszystkiego i didaskaliami i jak gdyby środowiskiem, w którym to się dzieje. Ja uważam, że i też wrócę do CBA, dlatego CBA zostało zaprojektowane jako służba centralna, bardzo scentralizowana właśnie po to, żeby lokalni szefowie delegatur nie wchodzili w układy z samorządowcami, bo po prostu to byłoby bez sensu. Niestety Polska jest tak zaprojektowana, że
1: i nie wchodzili? Bo pamiętam na przykład w Najwyższej Izbie Kontroli, jak które też taka jest trochę zaprojektowana, ale te delegatury były różnie. No, obsadzane chyba, zdaje się, że nawet Krzysztof Kwiatkowski dostał wyrok za to.
0: Dostał wyrok w pierwszej instancji i zobaczymy, jak będzie dalej, ale ten wyrok jest jednoznaczny. Natomiast krótka rozprawa między panem wójtem i plebanem. No, coś takiego pewno dzieje się w Kłodzku, że są osoby na szczytach władzy. Zresztą Straż Miejska podlega samorządowi, podlega burmistrzowi, więc to jest oczywiście naturalne, że tu jest zależność służbowa, ale bardzo często jest tak, że spotyka się burmistrz ze starostą, dokoptowują komendanta głównego, komendanta powiatowego policji, czasem straży pożarnej.
1: Czyli to jest Polska prowincjonalna.
0: I to jest taka to jest Polska. Natomiast Kłodzko jest przykładem patologii, jeżeli rzeczywiście...
1: Ale to takich patologii jest dużo?
0: Myślę, że można byłoby coś takiego znaleźć. Ja na przykład byłem zdziwiony w swojej karierze politycznej tym, że na przykład część dosyć wartościowych ludzi odmawiało kandydowania z naszych list na radnego, bo powiedział, że jak wygra wybory, to nie daruje mi tego, że ja kandydowałem z list Prawa i Sprawiedliwości. To było dla mnie zdumiewające, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że jest dużo małych takich zależności. Ten się stara o pozwolenie na budowę, ten się stara o to, żeby wyłączyć z produkcji rolnej kawałek ziemi, bo chce zrobić działki na czwartej, piątej czy szóstej klasie dla swoich dzieci. Wójt podejmuje taką decyzję i jednak ta zależność władzy lokalnej i ludzi w Polsce gminnej, w Polsce powiatowej bywa dosyć duża. Jeżeli jest wójt, który chce za wszelką cenę zbudować sobie pewne imperium, to często dochodzi do sytuacji patologicznych. Pan przytoczył tą sprawę Kłodzka. No, to rzeczywiście powinien się głęboko zająć tym prokurator, jeżeli dochodzi do tego, że Straż Miejska jest używana do tego, żeby... Ale nie prokurator w Kłodzku oczywiście powinien się tym zająć, tylko prokurator z innej miejscowości, tak myślę.
1: Rozumiem, gdzieś tam w Wałbrzychu czy gdzieś indziej, kto razem z nim studiował i robili aplikacje wspólnie, tak?
0: Nie wiem, no każdy, kto z kimś studiował, każdy był w jakimś stowarzyszeniu z kimś. Natomiast generalnie no jest tak, że prokuratura rejonowa, komendant policji, burmistrz czy starosta tworzą pewien lokalną kastę władzy.
1: Opozycyjna publicystyka czy politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają rządowi Donalda Tuska, że nic nie robił w sprawie Kłodzka, czy że wręcz Platforma czy Koalicja Obywatelska kryła już ten kompleks różnych rzeczy, które zarzuca się tym kłodzkim elitom. Od takich najstraszniejszych właśnie, aż po takie drobniejsze, ale też nieciekawe. Ale czy wy, kiedy rządziliście, no rozumiem, że nie wchodziło to w obszar straży pożarnej, ale mimo wszystko, czy docierały do pana, pojawiało się gdzieś w obszarze waszego zainteresowania sygnały takie, że no w tym Kłodzku to źle się dzieje?
0: Ja takich oczywiście informacji nie miałem, natomiast no, te zarzuty zostały sformułowane w czasie, gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
1: Mówimy o tej sprawie pedofilskiej, tej strasznej.
0: Ale przecież tu nie są zarzuty o to, że jak gdyby w sposób prokuratorski tuszowano tą sprawę. To sprawa była tak głośna w Kłodzku, że wszyscy o tym wiedzieli. Jeżeli kobieta, która otrzymała zarzuty, poza otrzymaniem zarzutów, była jeszcze pełnomocnikiem pedofilsko-zofilskich zarzutów, była jeszcze pełnomocnikiem wyborczym Platformy Obywatelskiej w Kłodzku, kandydatki na burmistrza tego miasta, jeżeli działała silnie w strukturach, jeżeli jeździła na imprezy organizowane przez Platformę Obywatelską, a wszyscy w Kłodzku o tym wiedzieli, to jednak wydaje mi się, że rzeczą podstawową jest zastanowić się, dlaczego do tego doszło i dlaczego struktury lokalne Platformy Obywatelskiej, które musiały wiedzieć wszystko, no nie podjęły działania wcześniejszego i jakiegoś samooczyszczenia. Ja uważam, że te struktury powinny być co najmniej rozwiązane i tak powinna być, i taka powinna być decyzja kierownictwa każdej szanującej się w partii, do której doszło do jakiegoś skandalu na poziomie powiatu, że struktury powinny być rozwiązane, zbudowane na nowo. A tu jednak jest pewien element milczenia, krycia, nie powiedzenia tego, jak było, mi wydaje się, że po prostu albo zbagatelizowano sprawę, albo po prostu kryto. Bagatelizowanie sprawy tego typu jest potężnym grzechem.
1: Mamy jeszcze chwilę czasu. Pan wspomniał w pewnym momencie o tym, że warto byłoby zmienić w ten sposób, nie wiem, czy orzecznictwo, czy prawo, żeby większa była odpowiedzialność osoby pełniącej zwierzchnictwo polityczne, bez względu, czy się podpisze, czy nie, w kontekście premiera Tuska. No on nie złożył podpisu pod jednym z ważnych dokumentów w weekend.
0: Ja po prostu
1: mówię o pożyczce Sejf.
0: Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że każdy normalny człowiek, który czyta przepis prawa, kiedy mówi się, że jest kadencja, ktoś łamie kadencję, no powinien ta osoba, która łamie kadencję, chociażby szefa CBA, zostać ukarana, prawda? Stanąć przed sądem. Do tego nie dochodziło, gdyż wywody prawników stwierdzały, że co prawda jest tak napisane, ale nie jest tak napisane. I to budzi oczywiście mój ogromny sprzeciw. Ale wraca pan do
1: teraz mi chodzi o taką odpowiedzialność urzędniczą. No bo pojawia się taka interpretacja, że ze względu na złamanie konstytucji, to nawet ludzie czasami całkiem dalece od Prawa i Sprawiedliwości to przyznają, ci ludzie, którzy podpisali, poniosą odpowiedzialność. Czyli nieszczęsny Władysław Kosiniak-Kamysz poniósłby odpowiedzialność, a Donald Tusk nie, wedle tej interpretacji. Czy tak się pana zdaje?
0: Chyba, że będzie to uznane za grupę przestępczą i będzie aresztem grupy przestępczej Donald Tusk. Nie wykluczam, skoro Zbigniew Ziobro
1: to już jest plan?
0: Jest szefem.
1: To już jest plan?
0: Ja nie wykluczam. Ja nie mam takiego planu, ale nie wykluczam czegoś takiego. Skoro Zbigniew Ziobro został uznany przez prokuraturę za szefa grupy przestępczej, to dlaczego szefem grupy przestępczej nie może być Donald Tusk?
1: Ale wam się, nie podoba? Panu się nie podoba ta metodyka?
0: Mi się generalnie nie podoba, ale nie wiem, jak będzie. No. Ja uważam tak, że jeżeli...
1: To co, jak wy będziecie stosować,
0: ale
1: to redaktorze, będzie dobrze?
0: Na litość boską. No. A jeżeli była ustawa, która została co prawda przegłosowana przez Sejm, ale nie podpisana przez prezydenta, czyli tej ustawy nie ma. I wszyscy tłumaczyli, że ta ustawa jest potrzebna, żeby zrobić sejf, ten unijny. I nagle okazuje się, no dobra, prezydent nie podpisał, to my to zrobimy inaczej. To znaczy, że ta ustawa nie była potrzebna? Konstytucja mówi, że każde znaczące zadłużenie budżetu państwa należy pokwitować poprzez Sejm i podpis prezydenta.
1: No dobrze,
0: czyli
1: i teraz,
0: ustawą. I teraz, ustawy nie ma.
1: I teraz dochodzimy do porozumienia, które jak zwał, tak zwał, które jest w sposób, załóżmy, bezprawny czy przestępczy podpisane. Czy odpowiedzialność ponoszą ci faceci, którzy to sygnowali, tudzież damy, czy też ponosi Donald Tusk, którego podpisu nad wieloma decyzjami nie ma?
0: Ja uważam, że ponoszą ci, którzy podpisali, ale także te osoby, które te osoby podżegiwały do podpisania i co do tego, że podżegiwał Donald Tusk, nie mam wątpliwości. Mówię to specjalnie w kontekście, prawda, tej sytuacji, kiedy wszczął śledztwo Waldemar Żurek wobec osób, które namawiały prezydenta do zawetowania tam, do nieprzyjmowania, przepraszam, ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm osób na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc oni giną od własnej broni, od własnej retoryki, od własnych metod.
1: A to nie jest taki trochę argument, oni robią różne straszne rzeczy, no to już skoro wprowadzili tą metodologię, to i my ją zastosujemy?
0: Ale proszę nie porównywać tej metodologii. No po prostu tak naprawdę prezydent podejmuje sam decyzję jako organ państwa, a tutaj podejmuje decyzję dwóch, przepraszam, wysokich polityków wskazanych przez Donalda Tuska, prawda, na rządzie, po to rząd upoważnił z inicjatywy Donalda Tuska Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Chodzi bardziej o odpowiedzialność.
0: No, odpowiedzialność powinni podjąć ci, którzy doprowadzili do tej sytuacji. Co do tego nie mam wątpliwości, że resztem tej bandy jest Donald Tusk.
1: Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Maciej Wąsik, europoseł.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie i Państwa zapraszam za tydzień. Przeciągnęliśmy troszeczkę, ale ciekawie się rozmawiało. Także już nie zdążę nawet Państwa zachęcić do oglądania mediów społecznościowych Radia Wnet i śledzenia kanału Dobitnie. Dziękuję.
2: Świetlik Wnet.
3: www.wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
6: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
7: Cześć, mówię Natalia Słuchcicka
8: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
7: A Radia Aktywni.
8: W każdą środę o godzinie 14.10.
7: Zapraszamy, będzie się działo.
8: Liczymy na Was.
4: To była autopromocja.
9: Magia kina.
10: Muzyka filmowa.
9: Dobry wieczór Państwu.
10: Dobry wieczór.
9: Jerzy Głuszyk.
10: I Gabriela Potrac.
9: I proszę Państwa, nasza wspólna audycja pod tytułem Magia kina, muzyka filmowa w czasie nie tylko na country. O, bo ten czas się nie zmienia zawsze w poniedziałki o godzinie 20. Dzisiaj spotykamy się z Gabrielą. Po raz chyba trzeci już w naszym cyklu.
10: Tak, to już trzecia nasza magiczna godzina w tym cyklu.
9: Ciekaw jestem, co przygotowałaś na dziś, bo ja o tym, co ja powiem Państwu za moment.
10: A ja stwierdziłam, że dziś zacznę od pytania do ciebie, Jurku. Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że potwory z bajek dla dzieci i starych folkowych opowieści naprawdę istnieją, a co gorsza, tylko ty wiesz o tym, że one istnieją i tylko ty jesteś w stanie coś z nimi zrobić?
9: No, myślę sobie, że zareagowałbym, jak na mężczyznę przystało, i spróbował się z nimi rozprawić, żeby nie ukazywały się innym ludziom w ich drogach życia.
10: A widzisz, bo ja myślę, że zareagowałabym tak jak nie mężczyzna i po prostu schowała się pod łóżko. Natomiast myślę, że większość z nas pewnie by uciekła. Natomiast bohaterowie serialu, który ci przynoszę, nie mają takiej możliwości. Jest to, jeżeli sobie państwo wyobrażą, jest środek nocy, droga numer 50 gdzieś przez Nevadę, zwana przez miejscowych najsmutniejszą drogą w Ameryce. Żadnych świateł, żadnych miast, tylko asfalt i ciemność, która ich otacza. Gdzieś w tej ciemności jedzie sobie piękny, odrestaurowany, stary Chevrolet Impala z 1967 roku, a w środku siedzi dwóch braci. Gra kaseta, nie CD, nie radio, tylko stara, klasyczna kaseta, w której leci na przykład Led Zeppelin, a ich bagażnik jest pełen drobiazgów, o których myślę, moglibyśmy posądzić sąsiada, którego bardzo nie lubimy. I to jest właśnie serial Supernatural. Tak bardzo krótka historia.
9: Jaki tytuł, przypomnij?
10: Jest Supernatural.
9: Aha. I o tym chciałaś dzisiaj mówić.
10: Tak, dokładnie ten serial dzisiaj przyniosłam. Serial o Ameryce. Serial poruszający inne ważne kwestie, typu braterstwo, dom rodzinny i na przykład to, że rodzina to nie tylko więzy krwi, ale również można ją sobie wybrać po drodze. A co ty przynosisz, Jurku?
9: Słuchaj, no ja sięgnąłem dzisiaj do nie serialu, bo tutaj jak widzę, podzieliliśmy się rolami. Ty jako młoda osoba oglądasz seriale namiętnie. Ja z tym mam pewien problem, o którym już mówiłem w poprzednich naszych odcinkach, z czego on wynika. I przyniosłem tytuł ekranowy. Film Braci Coen pod tytułem Bracie, gdzie jesteś? Który ja uważam za jeden z bardzo istotnych elementów historii rozwoju kina i na dodatek posiadający w tle muzycznym muzykę, którą lubię, to znaczy muzykę country, którą nadaję zwykle w poniedziałki po godzinie 20. No ale zacznijmy dziś od twojej muzyki z tego serialu. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że my podzieliliśmy te nasze role według pewnego przyjętego przez nas schematu. Gabi jest osobą bardzo młodego pokolenia, wyczuloną na trochę inne wartości w kinie niż ja, dojrzewający jeszcze w latach 60., kiedy oglądałem kino też namiętnie. No i być może coś wspólnego znajdziemy po drodze naszych analiz, a przede wszystkim podzielimy się muzyką, którą bardzo lubimy. Więc ponawiam pytanie, od czego zaczniemy, jeśli chodzi o muzykę dziś?
10: Jeżeli chodzi o muzykę, zaczniemy dzisiaj od klasyku, od nieoficjalnego hymnu serialu, który przedstawiam. Będzie to piosenka pod tytułem Carry On My Wayward Son zespołu Kansas z 1976 roku. Kansas nagrało tą piosenkę jeszcze zanim serial Supernatural powstał. Wyszedł on w 2005, ale i tak uznawany jest za... Utwór ten jest uznawany za nieodzowną część serialu. Jest on puszczany na końcu każdego sezonu i zapowiada, że stanie się coś zazwyczaj groźnego, ponieważ mówimy tutaj o horrorze. Tekst tej piosenki bardzo odnosi się do tego serialu, ponieważ jest o obłądzeniu, o szukaniu spokoju, o walce z własną naturą, która bardzo pasuje do braci Winchester. I myślę, że Kansas pewnie nie spodziewało się, że ta piosenka przeżyje ich o kilka dekad popularności. Yeah.

0: Weszłem wrażenie, Gabrielo, że ten film, z tego co mówisz, jest też ten serial. Ileż on miał sezonów?
1: 15.
0: Boże święty, to jest ileś lat chyba?
1: No 15 lat, ale obiecuję, jest to jeden z tych, ja wiem, że wydaje się długi, ale jak siadasz i oglądasz, siadasz o 16, kończysz o 3, myśląc sobie, wiesz, o mój Boże, spóźnię się zaraz do pracy, bo za długo oglądałem serial. Jest to na pewno serial tego typu i człowiek jest smutny wręcz, że kończy się przy 15 sezonie, to mogę ci obiecać.
0: Dobrze, no ale to jest, tych 15 sezonów to jest więcej niż połowa twojego wieku.
1: Tak, to jest ponad 20 odcinków w każdym, no, ponad 320 odcinków w ogóle tego serialu wydano. Tak, to był serial, który podróżował ze mną przez początki mojej dorosłości. Poznałam go gdzieś w 2010 i tak sobie przez gimnazjum, liceum za mną podążał. Masz rację.
0: Pomyślałem sobie też, że to trochę tak jak i moja propozycja, to jest film drogi. Bo oni gdzieś przemierzają drogę, prawda?
1: Tak.
0: Oni gdzieś tam, ci bohaterowie twojego serialu. No, film drogi to jest w ogóle oddzielny gatunek filmowy. Jest bardzo wiele Bonnie and Clyde w historii europejskiego kina, Zabriskie Point, Antonioniego między innymi, ale Thelma i Louise w kinie amerykańskim. To jest bardzo interesująca poprowadzenia historia człowieka poprzez drogę, którą on przebywa i spotkania z różnymi zdarzeniami i ludźmi. No dobrze, ale oddaję ci głos, bo ty teraz kolejna piosenka z twojego serialu.
1: Ale nie, ja się z tobą zupełnie zgadzam. To jeszcze tak wspomnę, bo są to dwa filmy, są to dwie zupełnie inaczej przedstawione drogi, ale nawiązujące do siebie na podstawie troszeczkę prostoty, bo tutaj nie mówimy o drogach Hollywood, o ciepłym, cudownym wschodnim wybrzeżu Ameryki, a o drogach prostych, o drogach zapomnianych momentami i o drogach spędzanych w braterstwie, które też nie zawsze wiąże się z tymi więzami krwi. To jest piękne.
0: Kolejna piosenka, no, pewno będzie równie interesująca jak ta pierwsza.
1: Tak, będzie to piosenka nawiązująca do legend amerykańskich, troszeczkę do folku, ponieważ sama ta piosenka ma własną legendę. Jest to piosenka Roberta Johnsona, który tak naprawdę nagrał zaledwie 29 piosenek w swoim życiu, z tego co mi wiadomo. Umarł bardzo młodo, bo w wieku lat 27, w nieznanych okolicznościach. Natomiast miał tak wielki talent, że niektórzy podejrzewali go o zaprzedanie duszy diabłu. No i jako, że zmarł nagle, to ludzie myśleli, że no...
0: Spełniła się ta jego, tak, i to ich podejrzenie.
1: Dokładnie tak. I wyobraź sobie, że serial Supernatural wplótł tą historię dosłownie do fabuły. Johnson pojawia się w serialu jako postać, zawiera pakt z diabłem i jedna z piosenek, którą odnieśli do tego rytuału na rozdrożu, będzie to właśnie Crossroad Blues twórcy Roberta Johnsona.

0: Słuchaj, no ta piosenka Johnsona, którą przyniosłaś, jest dla mnie takim może folkowo podszytym, ale bluesem. Takim rodzajem piosenki pracy trochę, to znaczy mówię w nastroju. Co on tam, o czym on śpiewa, to jakby druga rzecz. Natomiast mówię o pewnym nastroju, jaka ta piosenka tworzy. No dobrze, ale przejdźmy dalej do tego serialu, co to 15 lat trwał i z którego wybrałaś utwory na dzisiejsze nasze spotkanie.
1: Jako, że sama, tak jak już wspomniałam, sam serial ubrany jest bardzo w amerykański folklor, taka też będzie kolejna piosenka. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe, ponieważ nikt dokładnie nie wie, skąd pochodzi ta piosenka, kiedy powstała. Śpiewana była głównie w górskich społecznościach Appalachów, gdzieś w okolicach XIX-XX wieku i przekazywana była sobie w mowie. Natomiast na potrzeby serialu Supernatural Jen Titus nagrała ją specjalnie do konkretnej sceny, w której twórcy postanowili pokazać śmierć jako taką nie metaforę, nie symbol, a prawdziwą, starą i zmęczoną osobę. Myślę, że spodoba ci się ta piosenka, ponieważ jest ona w stylu Amerykany. No. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy znasz tą piosenkę. Jest tam archaiczny tekst, jest gospel, jest folk i głos Titus na pewno sprawia to, że jeżeli nie historia serialu, to sama piosenka zachęci was do obejrzenia chociaż krótkiego odcinka.

0: Ostatnia piosenka to będzie coś na oddech. Jest to piosenka, myślę, znana wszystkim. Piosenka pod tytułem Eye of the Tigers zespołu Survivor z 1982 roku. Ale taką ciekawostką jest to, Supernatural, tak, masz rację, o to, o czym mówiłeś, trwał 15 lat i był jednym z pierwszych seriali, który pod koniec odcinków lub później w zbitku gdzieś na YouTubie wideo dodał bloopery, czyli takie gafy, jakieś błędy lub śmieszne sytuacje,
1: przy
0: które...
1: realizacji, tak?
0: Dokładnie tak. I tak właśnie skończył się też jeden z odcinków Supernatural, do którego Jensen Ackles, czyli główny bohater grający, czyli główny aktor grający bohatera Dina Winchestera, tańczył do tej piosenki, na swoim Chevrolecie Impali udawał werble, na nodze udawał dźwięki gitary i tańczył do niej na dachu samochodu. Jeżeli jesteś sobie to w stanie wyobrazić, państwo również. Scena ta trwa minutę i nie ma w ogóle znaczenia fabularnego dla filmu, natomiast fani pokochali ją tak bardzo, że jest to jeden z najczęściej oglądanych fragmentów na YouTubie.
1: Słuchaj, a ten serial się skończył? Czy jeszcze jest jakaś zapowiedź kontynuacji? Czy gdzie go można zobaczyć? Obejrzeć może, no?
0: Serial można obejrzeć na Prime'ie. Mhm. Natomiast niestety nie doczekał się kontynuacji. Natomiast fani dalej, mogę powiedzieć, że są na tyle zakochani, że oglądają sobie ten serial.
1: Na okrągło.
0: Tak, tak. To jest cudowny serial, bo nie każdy odcinek trzeba oglądać w 100% skoncentrowanym. Możemy sobie gdzieś tam go wybiórczo włączyć, czyli możemy też go oglądać podczas gotowania w kuchni, podczas prostych domowych czynności, możemy go reobejrzeć, tak to nazwijmy.
1: To się nazywa nawet jakoś ta czynność, której się poddajemy, niekoniecznie koncentrując na zjawisku.
0: Jak się nazywa, Jurku?
1: No właśnie nie wiem.
0: Musimy sprawdzić.
1: A ty wiesz?
0: Nie.
1: Znaczy nie przypomnę sobie. Natomiast, no dobrze. Jeszcze powiedz mi, czy oni tam dokonują, bo dokonują cały czas, oni szukają tych demonów, tak? Tych postaci, które, czy oni ostatecznie zwyciężają, czy w zawieszeniu jest ta cała sprawa, no?
0: Niestety nie zwyciężają. Czyli... Niestety tak, ta droga oparta jest na, tak jak mówię, dążeniu do celu, pokonaniu przeciwności losu, ale tak, niestety nie udaje się osiągnąć tego celu.
1: Zagrajmy ostatnią piosenkę przez ciebie przyniesioną.

No więc bardzo się cieszę z tej propozycji, którą zrobiłaś, bo ona jest przystawalna do mojej. Mianowicie film Bracie, gdzie jesteś? Jest też taką klasyką filmu drogi. Przede wszystkim dwa zdania na temat braci Coen. Ja bardzo cenię ich twórczość. Ona jest bardzo oryginalna. Niektórzy twierdzą, że oni są na równy, mniej więcej stawiani poziomie sztuki kinowej, co Quentin Tarantino czy David Lynch. Dla mnie też oddzielnym, bardzo takim klasycznym przykładem kina właśnie osobistego, autorskiego są filmy Woody Allena czy Clinta Eastwooda, ale te zostawmy, skoncentrujmy się na braciach Coen. Oni zrobili w swojej karierze wiele niezwykle interesujących filmów, jak choćby Big Lebowski czy Fargo. Ja bardzo cenię też ich film pod tytułem To nie jest kraj dla starych ludzi, czy Tajne przez poufne. Tych filmów oni zrealizowali w swoim życiu bodaj kilkanaście i każdy z nich jest jakimś ważnym elementem w historii kina. Bracie, gdzie jesteś? Jest filmem, który opowiada, tu państwo pod tym, co mówię, słuchacie dźwięków właśnie z kamieniołomów, o trzech dżentelmenach w pasiakach, którzy w latach bodaj 20., 30. odbywają karę w obozie pracy gdzieś tam w Luizjanie w Stanach Zjednoczonych i pracują w kamieniołomach. Właśnie te dźwięki uświadamiają nam miejsce, w którym się oni znajdują. W pewnym momencie opuszczają, po prostu uciekają, skuci kajdanami i łańcuchami we trzech, opuszczają to miejsce pod nieuwagę strażników i cały ten film jest właściwie o tym, o ich drodze, o ich tułaczce, o przygodach, które po drodze oni doznają, których doznają, o zdarzeniach i o dążeniu do celu, o którym za chwilę powiem, ale najpierw wysłuchajmy utworu właśnie takiego w klimacie takiego bluesa, klimacie pieśni pracy. One były bardzo modne wtedy, kiedy ludzie pracowali fizycznie, kiedy kuli kamienie, kiedy pracowali na plantacjach bawełny. Posłuchajmy tego utworu, który w tym filmie się znalazł. You got to go.

0: Powiedziałem króciutko o historii, które ten film ze sobą niesie, a może jeszcze warto powiedzieć o aktorach.
1: Tak,
0: ty
1: jest
0: też powiedziałaś,
1: cudowna obsada w tym twoim filmie.
0: No właśnie, George Clooney.
1: I to taki młodziutki. Polecam wszystkim kobietom obejrzeć ten film.
0: Tak, i on jest tutaj w nietypowej dla siebie roli, bo to jest poważna rola, zaraz powiem państwu. Potem jest John Turturro, bardzo aktor, którego też lubię. Tim Blake Nelson jest tym trzecim skutym dżentelmenem. Oni oczywiście się potem rozkuwają, także nie martwcie się państwo, że oni przemierzają tę drogę powiązani ze sobą. Ale cieszę się, że tego George'a Clooney'a tutaj doceniłaś, bo ja uważam, że to jest jedna z ważniejszych ról w jego karierze aktorskiej. To żeśmy sobie o tych aktorach powiedzieli, natomiast film generalnie jest, ma w sobie właśnie ten motyw tułaczki, drogi do celu, do domu właściwie, do którego on zmierza, ten George Clooney, do ukochanej kobiety. Nie jest to proste, bo po drodze napotykają wiele problemów. No są ściganymi ludźmi i proszę państwa, jest taki bardzo ciekawy motyw w tym filmie. Mianowicie oni na takiej, jeśli znasz ten film, bo oglądałaś, na takiej pustej drodze przez jakieś pola pustkowia właściwie jadą samochodem, no też pozyskanym w międzyczasie, i docierają do studia nagraniowego, gdzie też, oni mają pieniędzy, szukają jakichś środków finansowych, gdzie też taki demoniczny trochę realizator dźwięku namawia ich, żeby coś zaśpiewali. To może wtedy dostaną od niego parę groszy. I oni podchodzą do mikrofonu i śpiewają piosenkę, która jest motywem przewodnim właściwie tego filmu, bo większość utworów w tym filmie to są utwory, które gdzieś tam powstały wcześniej. Natomiast piosenka, którą oni tu śpiewają, I am a man of constant sorrow, jest piosenką specjalnie napisaną do tego filmu o tym, że jestem człowiekiem stałego smutku. 6 lat, to domyślamy się, że tyle lat oni spędzili w więzieniu. Jestem, nie mam chwili szczęścia. I oni śpiewają na tyle dobrze, że staje się to niespodziewanie przebojem. Oni dostają parę groszy za to nagranie. To nagranie zaczyna krążyć po stacjach radiowych i oni są poszukiwanymi artystami. Posłuchajmy tej piosenki.

0: Zobacz, ile tematów związanych z drogą poruszanych jest w tych filmach, ale jak strasznie łączy się to z samotnością. W każdym gdzieś ta samotność w drodze niestety się przewija, chyba ta droga nie jest taka do końca fajna.
1: Słuchaj, no te filmy drogi w ogóle mówią o, może nie tyle mówią, co są przeniknięte bardzo często tą symboliką i emocjonalną częścią życia człowieka, czyli samotnością. No ale wiesz, jeżeli osiągamy cel, które sobie budujemy w tej drodze, tak jak w przypadku naszych bohaterów, to wyzbywamy się ostatecznie tej samotności.
0: To było piękne.
1: I wiesz, i to jest bardzo ważny element w tym filmie, o którym jeszcze właśnie nie powiedziałem, nie wiem zresztą czemu. Mianowicie, generalnie ta fabuła oparta jest w tym filmie na Odysei Homera. Odyseja Homera jest motywem, na którym zbudowany został scenariusz, bo popatrz, Everett Ulysses McGill to jest właśnie nasz główny bohater, Odyseusz, a w wersji rzymskiej, nie greckiej, to jest Ulysses właśnie. Penny, żona Everetta, no to jest Penelopa. Tam są takie bardzo ciekawe sceny, w której na przykład ślepy prorok na drezynie się pojawia, kiedy oni uciekają,
0: tak.
1: I trafiają na drezynę jadącą po tych torach, i to jest też Teirezajasz, też z Odysei Homera. Cała ta historia, on zmierza do swojej żony, która kuszona jest w międzyczasie przez zalotników do Penelopy, do Penny. I to wszystko, oczywiście to nie jest dosłowna adaptacja, ale tam się pojawiają symbole z Homera i to jest dodatkowa wartość tego filmu, niezmiernie interesująca. My możemy ten film oglądać jako wartką historię komediową, ale możemy też patrzeć przez pryzmat mitologii na ten film. Posłuchajmy kolejnej piosenki i powiem Państwu, co to było.

0: Wiesz, ta piosenka You Are My Sunshine została napisana przez Jamie Davisa. To bardzo ciekawa postać, to jeszcze w latach chyba 50. on to pisał na początku. To jest piosenkarz country, ale także gubernator stanu Louisiana. To jest polityk Partii Demokratycznej, który był jednocześnie i piosenkarzem, i twórcą.
1: No, tego nie wiedziałam.
0: No, a ale to bardzo ciekawa, fajna piosenka.
1: Ale czy ta piosenka kojarzona z kołysanką, czy niekoniecznie?
0: Niekoniecznie. No nie, no może tak być, bo to jest, jesteś promieniem mojego słońca i on właśnie w jakimś sensie zwraca się do swojej żony. Mówię o tym głównym bohaterze. Słuchaj, musimy już niestety kończyć. Jak zwykle za mało mamy czasu przez tę godzinę, żeby przedstawić naszym słuchaczom wszystko to, co przygotowaliśmy. Musimy się troszeczkę skracać. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj właśnie poruszyliśmy temat piosenek drogi, do których pewno będziemy filmów z drogi i piosenek też w jakimś sensie odnoszących się do tego. Pewno będziemy do tego wracać.
1: Masz rację, no to jest bardzo częste, jak widać, składnik wszystkich filmów.
0: Tak.
1: Ale i gdzieś tam samotność się przeplata i muzyka, więc myślę, nie będzie tak samotnie z nami do końca, mam nadzieję.
0: Będziemy się żegnać z naszymi słuchaczami. Jeszcze tylko jeden utwór, Down to the River to Pray. To też jest symbolika Odysei. To są syreny, które kuszą z kolei naszych bohaterów.
1: I symboliki Odysei nie zobaczyłam, muszę obejrzeć film jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: No zaskoczyłeś mnie tym.
0: No to zobaczysz. A tutaj kuszą te syreny. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Jako że dziś muzyka piękna, witam was serdecznie i zapowiadam na od razu trzy utwory. Dwoje różnych wykonawców. Piękne głosy, klasyka połączona z nowością, świeżość połączona z improwizacją. Trzy utwory na początek. Słuchamy.

joy in the room. There is love in the room. Come in the room.

0: Jak to pięknie się łączy. Słuchajmy tych przejść. Gravity Angel i Laurie Anderson, grupa Sex Mob, a teraz Irreversible Entanglements, Protect Your Light, a potem Good Evening, Laurie Anderson. Słuchamy.
1: By the sky.

I Brigham Krause grający solo i Lori Anderson, która przedstawiła zespół. I piękna muzyka, która mimo upływu czasu wciąż znajduje świeży aspekt i świeże brzmienie w postaci muzyków improwizujących z Sexmob, których przedstawiła Lori Anderson. Zapraszam Was za tydzień o godzinie 21. Kolejne powiązania jej muzyki z tymi, którzy grają dzisiaj, a dzisiaj na zakończenie właśnie bohaterowie drugiego planu, a może i pierwszego dla niektórych, Irreversible Entanglements w utworze Free Love najpierw, później Kenny Wallace wystrzeli solo, które będzie jeszcze z koncertu Lori Anderson. A na koniec znów Irreversible w utworze The Grease of Freedom. Pięknego słuchania, pięknej nocy. Zostańcie z Radiem Wnet, a ja Was zapraszam do naszych audycji, gdzie takie niespodzianki muzyczne i nowe rzeczy mogą zaistnieć. Jeszcze raz pozdrawiam tych, którzy dzisiaj pierwszy raz, jeszcze raz pozdrawiam Izę w takim razie, skoro ta muzyka jej się podoba, i wszystkich, stały elektorat. Trzymajcie się ciepło. To był Jerzy Mazol i audycja Mazol Arytmik Radio. Arytmik Radio. Pa!

0: Супольне, спільне, спільні скарби.
1: Добрий вечір, Дмитро Антонюк в студію Київ. Томаш Рослан реалізує в Варшаві дійшейший програм «Спільне скарби». Є 22.01 в Польщі на фалі радіо ВНЕТ і 23.00 в Києві, в Мінську, в Вільні. Ну і дійшей споро... Zawsze jest sporo fajnej muzyki w wspólnych skarbach, ale dzisiaj szczególnie. Oczywiście, bo zaczynamy dzisiejszy program od najnowszego singla od The Rolling Stones i jest to po prostu coś niesamowitego, bo w tym akurat roku Mick Jagger i Keith Richards obchodzą 84 lata. Możecie sobie Państwo wyobrazić. Dwa lata temu The Rolling Stones wydali najnowszą swoją płytę The Hackney Diamonds, którą uważam za jedną z najlepszych, tak naprawdę w ich późnym takim katalogu. No a teraz latem na nas czeka jeszcze nowszy album, który będzie 25. takim jubileuszowym dyskiem Stonesów. Także z tym, z czym was wszystkich i serdecznie witam. Otóż posłuchajmy The Rolling Stones in the Stars.

In the Stars, The Rolling Stones. Pomyliłem się, mówiąc, że Jagger i Richards obchodzą w tym roku 84. No, sorry, 83. Okej, okay. Są bardzo młodymi i sądząc z tej piosenki, tak ono i jest, bo niesamowite. In the Stars, The Rolling Stones, 25. ich album, który ukaże się latem tego roku, nazywa się Foreign Tongues. Niesamowite coś. Także ja jestem bardzo wdzięczny losowi, że ja doczekałem się tak naprawdę jeszcze jednego niesamowitego albumu od ukochanych Stonesów. Także gratuluję wszystkich. Cóż, no, a my mamy też ciekawe różne wiadomości płynące z Moskwy przede wszystkim. Oczywiście pamiętamy ten nieszczęsną tę paradę 9 maja, rzekomo w dzień zwycięstwa Związku Radzieckiego. Jak do tego stawiam się w Moskwie przede wszystkim? Bo dzień kapitulacji nazistowskich Niemiec oczywiście obchodzimy wszyscy w normalnych, w porządnych krajach 8 maja i tylko w dyktaturze putinowskiej jest to 9 maja i tam oni świetnie są przekonani, że była to wielka ojczyzniana wojna, co jest bzdurą oczywiście. I że to Związek Sowiecki pokonał nazistów, a nikt inny. No fajnie. Lend-Lease na przykład amerykański stanowił ponad 60% ciężarówek i no nie czołgów, ale ciężarówek jak najbardziej, ciężarówek i samochodów w Czerwonej Armii, to był lend-lease amerykański, a też pociski i tak dalej, i tak dalej. Nie byłoby tego lend-lease'u, nie byłoby Związku Radzieckiego i nie byłoby tego zwycięstwa nad nazistami. No ale mniej z tym, ważne co pokazała ta parada. Pokazała, że Rosja jeszcze niestety nie upadła, ale być może już nie jest tak daleko do jej padnięcia. Ale to, co powiedział też Putin, mówiąc o tym, że wojna zbliża się do swojego zakończenia, w to ja nie wierzę niestety, bo on o tym mówił już mnóstwo razy i w ogóle nie jest tak, bo dla niego wojna jest koniecznością jego życia po prostu. Bo jak zakończy się wojna, jego zabiją od razu. A nie zakończy się wojna, jego też zabiją. To jest fajne. A naszym, przede wszystkim tutaj nas wszystkich na Ukrainie, w najważniejszą zadaniem jest oczywiście obrona naszego kraju i przeżycie w tej strasznej wojnie i żeby my wszyscy doczekaliśmy się do naszego zwycięstwa, prawdziwego zwycięstwa. Już nikt nie mówi o kapitulacji Ukrainy. Absolutnie tego nie będzie. My bronimy swojego kraju i być może, ja jestem pod tym względem bardzo ostrożny, być może jest już po naszej stronie już bliżej jest nam zwycięstwo, aniżeli Moskalom. Ale znów, ja jestem ostrożny, bo oczywiście my mamy do czynienia z niewiarygodną pod względem
olbrzymoście, tak, i liesiemności orków krajem, więc póki ich tam jest dużo, to niestety musimy stawiać czoła, ale im pada gospodarka, mimo to, że im podarował wojnę w Iranie Trump. Oczywiście ja nie wierzę, że to było zrobione specjalnie i wyłącznie dla Putina, ale w tym. Więc nawet mimo to, że teraz ropa dla nich przynosi więcej dochodu, ale mimo to gospodarka ich pada, bo wszystko idzie tylko i wyłącznie na to, żeby pokonać Ukrainę, a Ukraina nie poddaje się. Więc spodziewam się, że być może doczekamy się przewrotu pałacowego. No i chociaż też nie jestem przekonany, że po takim rzekomym przewrocie może przyjść ktoś sensowniejszy, może być nawet gorzej ktoś niżeli Putin, niestety, bo my mamy do czynienia z Moskalami przede wszystkim. Ale może być coś innego. W każdym bądź razie myślę, że w najlepszym rozkładzie, tak, jeszcze w tym roku możemy czegoś takiego się doczekać, ale no tak realniejsze, realniej patrząc na rzeczy, myślę, że to nastąpi w roku przyszłym. No ale o tym wszystkim tradycyjnie powiem, że my gadamy na Fali Radio Wnet o 17 każdej niedzieli w programie Czarne Niebo Raport z moimi kolegami o 17, tak, także serdecznie do tego raportu naszego zapraszam i można też pisać komentarze, bo my mamy to w YouTube kanale Czarnego Nieba i na YouTube kanale też Radio Wnet. No a dalej teraz posłuchamy warszawskiego zespołu, który nazywa się Death Yard, z piosenką Odwrócić Los.

odwrócić los od warszawskiego zespołu Death Yard, który no, sprawił na mnie wrażenie i spodziewam się, że na państwo też, bo jest warty uwagi. Założony w 2018 roku, ma za plecami już dwa pełnych albumy i kilka singlów, także polecam Death Yard z Warszawy. Wracając do naszych spraw tutaj w Ukrainie, nadal jeszcze jest za oknem, jeszcze jest cicho. I to jest ciekawe, bo od 8 maja trwa no, rzekomy rozjem, który ogłosił Putin. Chociaż tak naprawdę żadnego rozjemu nie ma, szczególnie na linii frontu. Tam jak trwali ataki Moskali, tak oni nadal i są. O czym świadczą też liczby zabitych wrogów od dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy. Codziennie od 8 maja. Niestety też spadają drony samozabójcze rosyjskie na naszych cywilów, szczególnie w Chersoniu, w Nikopolu, w obwodzie sumskim, w obwodzie charkowskim, w obwodzie dniepropetrowskim, w obwodzie zaporowskim, w obwodzie czernichowskim, gdzie też trwa nadal bardzo wielki pożar, niestety, na granicy ukraińsko-rosyjskiej od ostrzału rosyjskiego zaczął płonąć wielki masyw lasu i teraz jest to ponad 5000 hektarów. To jest niesamowita strata dla naszej przyrody, dla nas wszystkich tak naprawdę. Też płonął las wcześniej na granicy białorusko-ukraińskiej i szczególnie las w strefie czarnobylskiej, niestety. I my widzimy, że to było spowodowane też tymi ostrzałami rosyjskimi. Teraz no, nie ma upału, bo akurat kilka dni temu było plus 28 do 30 stopni dochodziło. Niestety globalne ocieplenie o sobie przypomina. Ale teraz upału nie ma i obiecują nam jutro sporo deszczu i ja spodziewam się, że tak i będzie, bo jest raz, że jest susza, a dwa, że ten deszcz jest niesamowito potrzebny dla gaszenia tych strasznych pożarów na granicy Ukrainy, bo my niestety nie możemy, nasze strażnicy nie mogą nie mogą używać tam specjalnej awiacji, bo wróg od razu strzela w samoloty, w śmigłowce, więc no, musimy to robić na lądzie, gasić ten pożar, a deszcz w tym, spodziewam się, że jutro pomoże. Dobra, a dalej my będziemy słuchać białoruskiego zespołu z Mieńska, który ma dziwną nazwę Adarwirok i piosenka Choreja.

0: Супольне, вспольне, спільні скарби.
1: Radio Wnet, program wspólny, supolny, spilni skarby, jest 22:28 w Kijowie, Mieńsku i Wilnie i 23:28 w Polsce. A z wami, drodzy państwo, Dmytro Antoniuk z Studia Kijowskiego. Dzisiejszy program w Warszawie, jak zawsze, realizuje Tomasz Rosło. Otóż posłuchaliśmy teraz fajnych chłopaków z zespołu z dziwną nazwą Adar Virok z piosenką Choreja, a dalej posłuchamy, co się stało 11 maja w dziejach ludzkości, czyli historyczny kalendarz, który jak zawsze też był przygotowany przez Lesię Szowkun i Dmytra Lychowija. Otóż 330 rok i uroczysta ceremonia oswiaczenia Konstantynopola imperatorem Konstantynem Wielkim, jaki przyjął chrześcijaństwo. I dalej w 868 rok, dużo ciekawa data, kitajski czernець Ван Цзе wygotował алмазну сутру. Це найдавніший, увага, друкований документ із точно датованих, що дійшли до нашого часу. Тобто друкований документ, саме друкований, походи з 868 року з Китаю. В 1720 році народився Карл фон Мюнхгаузен, німецький барон, військовий, і завдяки професору і літератору Еріху Распе ім'я Мюнхгаузена стало прозивним як позначення хвалька і брехуна, а сам Карл Фрідріх Єронім фон Мюнхгаузен видав книжку «Керівництво для веселунів» у 1781 році. 1811 рок уродили ще Чанг і Енг Банкежі. Уродили ще на С'ямі, чи в дійшейшому Таїланді, і стали знаними як ближняці, які зросли ще ченщом своїх чал, чи сіамські ближняці, так? І цікаво, що дожили, ну, для таких ближняків, які довго, нестети, не живуть, пережили довго і мали особних дружин і велю дітей, що дуже і дуже цікаве. Працювали в цирку, розумім, як зрозумілим, в Станах Зєдначених. 1860 рік, тисяча Джузеппего Гарібальдіго висадилося на Сицилії, що стало кінцем королівства обох Сицилій. 1858 Міннесота стала 32-м станом в Станах Зєдначених. В 1891 року, о тим в огулі ніц не слышалим, 11 мая був неуданий замах на цесаревича Николая Александровича, чи пришлого цара російського Николая II, Миколая II в Японії, то ще стало. І замаховцем був поліціянт Сандзо Цуди. В 1904 уродився Сальвадор Далі, вибітний хішпанський артиста сюрреаліста, так? Так, в 1907 році в Києві за ініціативою Михайла Грушевського засновано Українське наукове товариство на кшталт Наукового товариства Шевченка у Львові. Так, в 1914 року відбувся льот з Києва до Гатчини, чи під Петербургом, 1277 кілометрів за 7 годин 45 минут. Зробив то Пётр Нестеров, который został забитий під Жуквом в 1914 року. І за часів совєтських Жуків на Львовщині була названа Нестеров. Дякую Богу, з відзисканням неподлеглої України історична назва вручила. В 1916 року, в тим дню, 11 мая, Альберт Ейнштейн представил публічності свою теорію відносності, так, теорію відносності. Так. 1920 рік в Англії Рада університету Оксфордського здецидувала, що відтоді, від 1920 року kobiety mogą zdobywać wyższą oświatę w ścianach tego nauczalnego zakładu. Dopiero od 1920 roku. Bardzo ciekawe. W 1927 w Kalifornii założona Amerykańska Akademia Kino artystów kina, tak? Czyli kinomistectw. I od 1931 roku ta akademia rozpoczęła wręczenie Oscarów. Od 1928 roku, od 11 maja w Nowym Jorku po raz pierwszy odbyła się translacja telewizorowa, tak? Czyli w telewizji. Odtąd rozpoczęła się telewizja w ogóle. W 1928 roku. Tak. 1940, to jest ciekawe, 11 maja niderlandzkie wojsko, to co pozostało od tego wojska, jednak uratowało od desantu niemieckiego królową Niderlandów Wilhelminę, czyli ona nie trafiła do więzienia nazistów. To jest dumą do dziś w Niderlandach. 1944 rok, 11 maja, Stalin podpisał rozkaz o wysiedleniu Tatar krymskich z Krymu. Czyli to była straszna decyzja dla tego narodu. Od 140 do 160 tysięcy wywieziono do krajów do Kazachstanu, do krajów Azji Środkowej i przy czym dziesiątki tysięcy zginęło straciło życie podczas tego strasznego przewiezienie ludzi po prostu w wagonach bydlęcych. Tak. Ciekawe, że w 1949 roku znów w Nowym Jorku 11 maja sprzedano pierwszy aparat fotograficzny Polaroid za 89,95 dolarów. Smutna rocznica 11 maja dla Warszawy, bo w 1955 roku w tym dniu odbył się narada w 8 socjalistycznych krajów w Warszawie i podpisano umowę o przyjaźni i współpracy współpomocy, tak zwaną umowę warszawską, zgodnie z którą na przykład też w polskie wojsko tłumiło na przykład wiosnę praską na Pradze Czeskiej. No niestety tak było. W 1960 roku złapano w Buenos Aires i nazistowskiego złoczyńca Adolfa Eichmanna, którego też po kryjomu wywieziono do Izraelu, gdzie go stracili. Niestety daleko nie wszyscy nazistowski zbrodniarze, które przeżyli II wojnę światową, zostali sprawiedliwie ukarani jak Adolf Eichmann. W 1981 roku 11 maja zmarł Bob Marley, no, czyli ikona dla stylu reggae, dla rastafarianstwa i tak dalej. 1989 rok Michał Gorbaczow ogłosił pro одностороннє виведення 500 radzieckich jadernych боєголовок зі Східної Європи. I patrzymy, co teraz robi Putin. W 1995 Bill Clinton, pierwszym z prezydentów Stanów Zjednoczonych, odwiedził Kijów, Ukrainę, niepodległą Ukrainę. Dwa lata później Garry Kasparow wyznał swoją porażkę w grze z komputerem IBM Deep Blue. Tak, i no i tak, chyba to wszystko z takiego, co może być ciekawe, to wszystko było, odbyło się 11 maja w historycznym kalendarzu. A my posłuchamy dalej ukraińskiego zespołu Fakultet z piosenką To nie ja.

Rusi Kijowskiej, bo pierwsza odnotowana, pierwszy atak, można tak powiedzieć, na Kijów od Moskalów, nawet jeszcze Moskali tak naprawdę nie było, a Suzdalców, z Suzdala, z Suzdalskie księstwo pod niniejszą, dzisiejszą Moską, istniało jeszcze z XI wieku i oto księstwo w 1167 roku przeprowadziło atak na Kijów i atak był skierowany przez księcia Andrija Boholubskiego, który był synem założyciela Moskwy, niestety, naszego księcia Jurija Dolgorukiego. I od tych czasów my walczymy z Moskalami. I widać, że Armenia teraz też ma postęp w tym, żeby stopniowo, ale odchodzić od zależności od Moskwy, od Rosji, chociaż nadal niestety na terenie tego kraju w Gyumri znajduje się jednostka rosyjska. Ale to, że niedawno odbył się ten zjazd liderów Europy, w tym do tego zjazdu przyjechał Wołodymyr Zełenski, no po prostu doprowadziło do wściekłości Moskali, które krzyczeli, jak Armenia nas zdradziła, jak to może być, że oni pozwolili Zełenskiemu przyjechać do Jerewania i w ogóle dlaczego nasi żołnierze go nie aresztowali tam w tym Jerewaniu. No wszystko dlatego, że Armenia dąży do prawdziwej niepodległości i spodziewam się, że tak i będzie i życzę im na tym szlaku najlepszego i spodziewam się, że ten szlak będzie najkrótszy. I spodziewam się, że być może to też zainspiruje Gruzinów. Bardzo to się spodziewam. No okej, okay. A my tymczasem posłuchamy anonsowanej Adana Project z piosenką Gini Litz.

Adana Project z piosenką Gini Litz i znów powtórzę, że życzę Armianom najlepszego na drodze ku prawdziwej niepodległości od Rosjan przede wszystkim i żeby naprawdę kiedyś być może stali członkami Unii Europejskiej, prawdziwej Unii Europejskiej, gdzie oczywiście każde państwo jest szanowanym, równolegle szanowanym. Okej, ja trzymam w rękach tradycyjnie też na zakończenie kolejną książkę, którą dostałem w 2022 bodajże roku w PTTK w Rzeszowie i książka nazywa się Cerkwie Galicji Wschodniej. Autorami są Paweł Kusał i Stanisław Kryciński. Wydanie wydawnictwa Libra, też 2020 roku, wydanie w Rzeszowie. Niesamowity album, który pokazuje jak aktualne, tak i archiwalne zdjęcia cerkwi, przede wszystkim drewnianych, ale też są i świątynie murowane, są kapliczki i ważne też, że jest informacja o tym, zachowały się oni, czy nie, czy są, czy nie, jest o tym informacja. No, przede wszystkim to są zdjęcia zrobione w międzywojennym czasie, co jest też bardzo, bardzo cennym, dlatego że dzisiaj w większości niestety te świątynie wyglądają często absolutnie nie tak, jak to było jeszcze 100 lat temu. Także polecam na bardzo fajny album Cerkwie Galicji Wschodniej autorstwa Pawła Kusała i Stanisława Kryczyńskiego i wydawnictwa Libra. I na sam koniec została nam fińska diva, która nazywa się Tarja Turunen i z piosenką No Bitter End.

0: Daria Turunen z piosenką No Bitter End. A to były wspólne skarby. Na dzisiaj to jest wszystko. U nas za oknem piękna wiosna. Nareszcie jest ciepło, jest świetnie. Pod oknem tutaj u mnie kwitnie i spodziewam się, że u Państwa też jest tak samo piękny jak i u nas. Dzisiejszy program realizował Tomasz Rosłoń i do usłyszenia, papa.
1: Supolne, wspólne, spilni, skarby.
2: Autopromocja.
3: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
4: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
5: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
6: Звичайно, разом. Аудиція для українців в Польщі.
5: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
6: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
5: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
6: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
5: Пізнаємо історію і культуру.
6: Познаємо історію і культуру.
5: Слухайте програму «Перемагаємо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
6: Слухайте в Радіо ВНЕТ цо вторик о годині 22.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: To była autopromocja.
10: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my łączymy się dzisiaj telefonicznie. Bronisław Wilsztajn, publicysta, pisarz, jest gościem Poranka w net. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Problemy techniczne kiedyś jednak doprowadzą nas w jakąś nieciekawą przestrzeń, ale trudno. Najważniejsze, że się słyszymy. Ustaliliśmy przed...
2: To jednak radio.
1: To tak, i to przede wszystkim nasze głosy są najważniejsze. Ja w ogóle jednak nie jestem miłośnikiem, z całym szacunkiem dla naszego YouTube'a, który jest oczywiście bardzo ważny i pozdrawiam wszystkich widzów na YouTube'ie, ale ja jednak jestem miłośnikiem radia. Czy unijne finansowanie obronności wzmacnia polską suwerenność, czy podaje środki na armię, czy przeciwnie? To takie retoryczne pytanie zadam, bo w Rzeczpospolitej, teraz muszę sięgnąć, więc sekunda mnie nie będzie słychać. Na drugiej stronie pojawił się felieton, w którym Maciej Miłosz napisał, że pożyczki z Safe zegar ruszył, ale to, że ruszył, to tak naprawdę dopiero rozpoczyna nasze kłopoty, bo ta pożyczka musi być zrealizowana do 30 roku, a podział w społeczeństwie, który nastąpił w ramach tej dyskusji pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem, jest tak głęboki, że tak naprawdę to ten sejf to tylko nam kłopotów narobi. A jakie jest pana zdanie, panie redaktorze?
2: No mówiliśmy już o tym, zresztą wydaje się to dość oczywiste i to nie. On nam narobi kłopoty, ale już nam narobi kłopotów. Przede wszystkim to podpisanie sejfu jest uderzeniem w polską konstytucję, w zapisy zasadnicze polskiej konstytucji, w którym napisane jest jednoznacznie, że jeżeli podejmuje się zobowiązanie międzynarodowe, które przynosi poważne konsekwencje finansowe, to one może być przyjęte wyłącznie drogą ustaw. Nie jakichś takich prywatnych sobie podpisów ministrów Kamysza, Kasiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej, czy ministra finansów. No więc mamy ze złamaniem, z uderzeniem konstytucji bardzo poważną sprawę. Druga rzecz, zdając sobie jednak z tego sprawę, obecny rząd usiłował ustawę przeprowadzić. Ustawa nie przeszła drogi prawnej, została odrzucona, a w związku z tym można powiedzieć, że koniec sprawy. Jeżeli teraz tylnymi drzwiami się wprowadza te rozwiązania, które ustawowo można były, ustawowo się nie dało wprowadzić, to znaczy, że po prostu jest to negowanie porządku prawnego, który obowiązuje w Polsce. I oznacza, że ten porządek prawny nie obowiązuje w Polsce, co rząd Tuska udowadnia nam od początku, od swojego powstania. No to niestety to jest fatalne, bo bez traktowania prawa poważnie, no to mamy do czynienia nie z państwem, które porusza się według określonych reguł, ale z jakąś autokracją, którą zarządza kaprys rządzący. Sprawa jest poważna jeszcze z kolejnych przyczyn. Otóż to też z konstytucji wynika, że my nie możemy poddawać się czynnikom zewnętrznym w dziedzinie naszej obronności. To jest dziedzina naszej suwerenności. Otóż sejf pozbawia nas tej suwerenności w tej dziedzinie. Jest napisane, jak mamy dysponować swoimi środkami na obronę. W bardzo poważnym stopniu. Konsekwencje tego są niezwykle poważne, ponieważ tam, prawda, 65% tych środków musi być wydanych w ramach Unii Europejskiej, co oznacza, że my musimy restrukturyzować nasz militarny potencjał. Najprawdopodobniej, ponieważ on dotąd był w dużej mierze oparty o broń, która pochodziła ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej, musimy to zmienić, czyli to prowadzi do zasadniczych problemów. Wszystko to dzieje się w momencie problemu dla naszej obronności, dla naszego potencjału zbrojeniowego i To wszystko dzieje się w momencie, gdzie premier, który naciska na to, żeby, znaczy nie naciska, który doprowadził do tego, że podpisaliśmy te umowy, czyli wprowadziliśmy to safe tylnymi drzwiami, mówi, że mamy zostać napadnięci. Mamy zostać napadnięci przez Rosję w ciągu miesięcy, że wszystko wskazuje na to. I w tym, w trakcie tego fundamentalnego zagrożenia dokonuje się jakichś działań, które zasadniczo zmieniają naszą koncepcję obronną, a więc równują dotychczasową i prowadzą de facto do osłabienia naszych możliwości militarnych, bo bez względu na to, załóżmy nawet, że to przyniosło jakieś pozytywne konsekwencje, co jest ryzykownym założeniem, ale przyjmijmy to na potrzebę rozmowy, to nawet to będzie owocowało za lata. My za miesiące mamy przygotować się do obrony, więc jak można traktować to rozwiązanie? Rozwiązanie safe, poza tym, zwróćmy uwagę, safe to nie jest kupowanie jakiejś broni konkretnej, to jest inwestycja w firmy zbrojeniowe, które dopiero mają tą broń produkować, bo tej broni jeszcze nie ma w Rosji. I to wszystko w perspektywie podobno agresji na Polskę, która zagraża naszej egzystencji i ma nastąpić w ciągu miesięcy. No to takie działanie można potraktować jako zdradę. Ale można jeszcze kontynuować te wyliczanki. To jest jakaś umowa, którą podpisaliśmy, którą mamy spłacać przez 45 lat na ogromną sumę 44 miliardów euro. Otóż my nie wiemy, na jaki procent ona została podjęta. No to jest po prostu cudactwo, dziwaczna jakaś sytuacja, jakaś nieodpowiedzialność granicząca z szaleństwem na każdej skali. No, niech każdy nas słuchacz zastanowi się, czy podejmuje gigantyczne zobowiązania finansowe, nie wiedząc, jak to będzie oprocentowane. No kto by to zrobił? My, jako naród, to robimy i my będziemy za to płacić. Nie mówiąc o tym, że to jest podwojone, dlatego że te nasze zobowiązania z jednej strony uwarunkowane są tymi odsetkami, tymi procentem kredytu, którego nie znamy, ale dodatkowo jeszcze ma to w konsekwencji, jest obciążony relacją pomiędzy złotówką a euro. To znaczy, że Polska, że spłata tego kredytu będzie zależała od relacji złotówki do euro. No a mamy doświadczenia bardzo szerokie w Polsce, jak to wygląda, to znaczy Polacy brali kredyty we frankach szwajcarskich, bo wtedy to się opłacało, ale błyskawicznie przestało się opłacać i doprowadziło do bankructwa rodzin rozlicznych. No teraz jest pytanie, czy to nie doprowadzić może do bankructwa państwa. I to wszystko jeszcze obwarowane jest tak zwaną klauzulą warunkowości, czyli że Komisja Europejska będzie sobie decydowała, jakaś Ursula von der Leyen, albo jakaś inna Ursula von der Leyen, albo jakiś Juncker, albo ktoś inny, będzie decydowała, czy nam przyznać, czy nam w danym momencie wstrzymać kredyty, bo na przykład uzna, że władze się jej nie podobają. To tak było w wypadku KPO. Wstrzymano nam kredyty, ponieważ to miało być podobno, Polska miała być niepraworządna. Stała się praworządna po wyborach Tusk, po tym, kiedy wygrała koalicja 13 grudnia i Tusk przejął władzę. Nic się nie zmieniło w systemie prawnym, ale zdaniem komisji się stało praworządnie i w związku z tym można było pieniądze z KPO wypłacać. To samo będzie w wypadku safe, tylko że po prostu pieniądze są bili.
1: Tutaj mamy jeszcze taką informację, że Putin proponuje mediatora. Niemcy stanowczo odrzucają ten pomysł. Niemiecki rząd odrzucił sugestię Władimira Putina, by kanclerz Gerhard Schröder koordynował rozmowy Rosja-Unia Europejska-Ukrainie w Berlinie. Ocenia się, że ta propozycja jest niewiarygodna. Kreml składa fałszywe oferty, by osłabić jedność Zachodu. Takie informacje pojawiły się wczoraj w Reutersie. To my jesteśmy w takiej sytuacji, sytuacji, gdzie z jednej strony mówi się, minister Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że no to przecież potrzebne jest naszemu wojsku uzbrojenie i że to jest jednak taka sytuacja, że my nie możemy nie skorzystać, a z drugiej strony według tych informacji, które nawet strona rządząca przedstawia, to terminy właśnie tego, żebyśmy zaczęli produkować broń, a chyba każdy z naszych słuchaczy zdaje sobie sprawę, że uruchomienie produkcji jakiejkolwiek zbrojeniowej to nie są miesiące i tygodnie, to są lata. A my mamy w tych terminach do 30 roku właściwie wyprodukować i skonsumować te ogromne pieniądze. Więc szczerze mówiąc, to trudno mi sobie to wyobrazić, jak ma to wyglądać, jeśli chodzi o stronę polską.
2: No w ogóle trudno sobie wyobrazić, ponieważ tam są jakieś ciągle klauzule utajnione przed społeczeństwem. My ciągle nie znamy treści tej umowy, no ale powtarzam raz jeszcze, no każda umowa, bo to jest również umowa handlowa, każda umowa pożyczkowa to punktem wyjścia pożyczkobiorcy jest pytanie na jaki procent. Jakie odsetki będzie musiał płacić. No to przecież jest podstawowy warunek każdej tego typu operacji. A my nie wiemy. My podpisujemy w ciemno. No to jest coś po prostu niebywałego zupełnie. To jest jakiś monstrualny, historyczny skandal. No ale Donald Tusk się cieszy, no ponieważ już mamy za niedługo wybory i wtedy Donald Tusk będzie mógł powiedzieć, tak jak swojego czasu mówił, no proszę państwa, chcecie mieć te pieniądze, no to musicie mnie wybrać. I jeśli mnie nie wybierzecie, to wprawdzie żeśmy podjęli zobowiązania i będziemy musieli je spłacać, ale pożyczka zostanie wstrzymana, bo Unia Europejska nie lubi takiego rządu prawicowego, który będzie prowadził samodzielną politykę. No więc cóż, chcecie mieć forsę, czy chcecie płacić za to? Zresztą cały czas nam się opowiada w tej propagandzie, która dominuje, to sprawa wygląda w ten sposób, jakbyśmy dostawali te pieniądze. Jakby Unia Europejska nam dawała jakieś pieniądze. No to są jakieś żarty, ona nam pożycza pieniądze, a akurat pieniędzy do pożyczania w tej chwili na świecie, na zachodzie mamy nawis taki inflacyjny, mamy więcej pieniędzy, które wywołują inflację, więc tych do pożyczania jest sporo i to nie jest aż taki kłopot zaciągać kredyty.
1: A to co, panie redaktorze, wydarzy się w chwili, kiedy tak już na koniec w 2027 roku być może zmieni się układ w rządzie? Co wtedy należy zrobić z tym safe? Bo zostaliśmy władowani w sytuację, w której nawet, tak jak pan powiedział, została złamana konstytucja. De facto pojawiły się też takie informacje, że premier Donald Tusk się mityguje, żeby nie podpisać tego wprost, żeby później nie ponosić odpowiedzialności prawnej. De facto my nie mamy chyba już innego wyjścia, niż po prostu zrealizować to safe, które zostało podpisane, chociaż nie ma podstaw prawnych do tego.
2: Ja nie jestem pewny, czy tak i czy tak jest rzeczywiście. Jeżeli nie ma podstaw prawnych, to można wycofać się z tego. Zresztą nam się cały czas mówi, że możemy się przecież z tego wycofać. A jeżeli możemy, no to pewnie trzeba będzie się wycofać z tego. Po prostu to może być wiązać się z pewnymi prawnymi problemami, ale sądzę, że one mogą być mniejsze niż konsekwencje negatywne przyjęcia tego sejfu w tym kształcie, który nam został narzucony.
1: To będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę telefoniczną, ale jak to w radio bywa. Redaktor Bronisław Wilsztajn był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pani Aleksandra Fedorska, Radio Debata. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Bardzo ładnie się widzimy i słyszymy, to wspaniale, bo dziś chyba zaczęliśmy od jakichś drobnych chochlików technicznych. Tymczasem umawiałyśmy się przed audycją, że będziemy rozmawiać o sejf i o sytuacji gospodarczej w Niemczech. Dziś na stronie Rzeczpospolitej przeczytałam taki tekst, że to był wyczerpujący rok dla kanclerza Merca. Gospodarka niemiecka przestała balansować na krawędzi recesji, ale wzrost gospodarczy jest umiarkowany i kruchy. Zagraża mu wojna na Bliskim Wschodzie, ścięć wydatków na emerytury i służbę zdrowia, finansowane są zbrojenia. To jak komentuje polskie sejf, bo chyba tak określa rząd w Polsce te informacje o tym, że podpisaliśmy umowę. Czy niemiecka gospodarka liczy na zlecenia w ramach tego samego programu, w ramach tych pieniędzy, które Polska pozyskała?
2: Tak, z pewnością. Oni po prostu zakładają, że sejf odbije się jako program bardzo pozytywnie na niemieckim przemyśle zbrojeniowym. Jednak z punktu widzenia Niemiec nie jest to aż tak wielka kwota. My patrzymy na sejf i oceniamy sejf z polskiego punktu widzenia dla Niemców, którzy swój projekt jakby odbudowy swojej armii liczą w kwotach 500 000 000, bo oni się zadłużyli na aż takie kwoty, no to tu te polsko-sejfowe 44 miliardy euro nie są decydującym elementem. Dla Niemiec jednak sejf jest ważny. Oczywiście miło, jak będą te zamówienia w niemieckim przemyśle, ważniejsze jest jednak, żeby ujednolicić systemy zbrojeniowe, wiadomo, pod siebie, oczywiście, i aby wykluczyć innych dostawców, na ile się to da. Bo to są może nawet ważniejsze z punktu widzenia Niemiec elementy tego sejf od samej kwoty, bo Niemcy tu akurat, co chodzi o dofinansowanie swojego przemysłu, swojej armii, tutaj sobie taką poduszkę finansową zorganizowali, że pieniądze nie są tu decydującym elementem.
1: Tymczasem minister obrony Boris Pistorius przygotowuje się do wizyty w Waszyngtonie, by przekonać administrację Donalda Trumpa do sprzedaży pocisków manewrujących Tomahawk wraz z nowoczesnymi wyrzutniami. Te zakupy od strony Stanów Zjednoczonych są różnie komentowane, bo też niektórzy komentatorzy piszą, że to może być próba obłaskawienia prezydenta Donalda Trumpa. I pojawiająca się jeszcze informacja, o której rozmawiałam z redaktorem Wilsteinem podczas tej rozmowy, ją upubliczniłam. Putin proponuje Gerharda Strebera jako negocjatora pokoju. Czy pojawiają się takie informacje po stronie niemieckiej?
2: Tak, oczywiście. To ma rysy tragik komedii, można przyznać, bo Gerhard Schröder całkiem niedawno nie mógł zeznawać przed komisją śledczą, ponieważ przeżył załamanie mentalno-emocjonalne, jakby takie też nerwowe, myślowe. Tak, miał nawet, mówiono, że ma poważne problemy z koncentracją oraz z pamięcią. Jeśli to będzie pośrednik w tak ważnych światowych kwestiach, no to mam tu poważne zastrzeżenia. Albo po prostu diagnoza wszystkich ważnych lekarzy w Niemczech jednak była nieprawidłowa. Nie wiem, to się wszystko okaże. Dziwne posunięcie Putina. Faktycznie też tu jest oficjalny statement na ten temat strony niemieckiej i niemiecki rząd uważa, że ta propozycja jest niewiarygodna.
1: I mamy też takie informacje o tym, że po stronie niemieckiej pojawiły się problemy, które kiedyś mi się, szczerze mówiąc, wydawały całkowitą abstrakcją. Majowe słońce i bezchmurne niebo namieszało u sąsiada. Moc elektrowni słonecznych i wiatrowych jest w Niemczech już tak wielka, że wystarczy pogodny początek maja, by nadprodukcja energii okazała się sporym wyzwaniem dla całego systemu. Teraz Ministerstwo Gospodarki szykuje nowy plan, bo to lato będzie słoneczne. W jakiej sytuacji jest gospodarka niemiecka, zaczynając właśnie od energetyki po przemysł właśnie zbrojeniowy? I z jakimi problemami się mierzą Niemcy, a co się udało naprawić? Bo tak jak donosi Rzeczpospolita, kanclerzowi Mercowi dzięki cięciom chociażby pieniędzy na ochronę zdrowia udało się wyprowadzić ten kryzys gospodarczy chociaż na mniejszym poziomie.
2: No tak, ale proszę sobie wyobrazić, jakie ma to konsekwencje. System zdrowotny niemiecki, a Niemcy są przyzwyczajeni przez dekady do najwyższych standardów świata i są teraz skonfrontowani z totalnym załamaniem. Aby dostać się do lekarza specjalisty, to teraz w Niemczech też jest rok. W niektórych przypadkach dłużej. To jest dla Niemców to jest szok. Mi się zdaje, że konsekwencje społeczne takich reform, one jeszcze dadzą w kość Mercowi. To bardzo. To są wiadomo cięcia, które zawsze są bardzo wrażliwe. I proszę zobaczyć. Rośnie bezrobocie. Załamuje się przemysł. Jednocześnie cięcia w tak wrażliwych gałęziach życia społecznego. Niemcy, gdzie ta rdzenna część tego społeczeństwa to jednak osoby starsze, które potrzebują systemu medycznego i tak jak powiedziałam, oni są przyzwyczajeni do bardzo wysokiej poprzeczki. Nawet jeśli dla nas to się wydaje, że mam takie normalizacja sytuacji, dla nich to jest szok. Więc tu moim zdaniem ja nie jestem przekonana, czy to było właściwe, żeby te cięcia zacząć tam. Jest znacznie więcej innych kwestii, gdzie należałoby te cięcia wprowadzić. Pani mówi o energetyce. Przecież to są ponad 20 lat po prostu błędnej ścieżki, tak? To jest ponad 20 lat absolutnie błędnej polityki energetycznej. Należy naprawdę się zastanowić, przecież jeszcze te urządzenia związane z elektrowniami jądrowymi, one przecież jeszcze są, nie wszystkie są zdemontowane. W tym kierunku należałoby iść. Trzeba niestety ograniczyć OZE, ponieważ jest ono jednak problematyczne jako całokształt systemu. Czym większy udział OZE w systemie energetycznym, tym po drugiej stronie trzeba rozbudowywać moce, które balansują ten system, gdy nie świeci słońce i nie wieje wiatr. I to jest bardzo drogie. I tu przecież otwierają się wrota do cięć, które miałyby sens. Jednak Niemcy teraz zaciągając ten gigantyczny dług, drodzy Państwo, oni zdecydowali o długu sięgającym biliona euro. To jest gigantyczne. To jest jednak złudzenie, bo teraz panuje takie przekonanie, na te ważne rzeczy są pieniądze. Tak, są pieniądze na zbrojenie, są pieniądze do przeprowadzenia transformacji energetycznej. Jest na infrastrukturę dla cyfryzacji, bo to są te właśnie przez niemiecki rząd najważniejsze, jakby można powiedzieć, części teraz tych przemian, tych reform. Ale to jest złudne. Jeśli do tego całego systemu wpakujemy takie potężne sumy, to właściwie przyrost niemieckiej gospodarki musiałby być gdzieś tam na poziomie 2-3%, a on jest minimalny. Przecież my mamy tam zero i coś tam po przecinku, jakieś maleńkie liczby. A w ten system wkłada się setki miliardów euro dodatkowych. Więc tam naprawdę są bardzo poważne problemy, a te reformy, one uderzają tam, gdzie nie powinny. To jest, tam jest bardzo, bardzo wiele błędów. Rząd Friedricha Merca ma poważne problemy, ma też problemy wewnętrzne. Socjaldemokraci nie chcą podporządkować się Mercowi zupełnie i niestety Friedrich Merz, ale to jest po prostu fenomen jego kariery politycznej, on ma problem z komunikacją. Zawsze go miał.
1: My mamy informację, że która powinna nas ucieszyć, proszę Państwa. Berliner Zeitung przedstawiła analizę, że coraz więcej Polaków mieszkających w Niemczech rozważa powrót do kraju. Niemcy tracą statut krainy cudów, dla którego Polacy masowo emigrowali 3 i 2 dekady temu. Gazeta wiąże to ze zmianami, które zachodzą w obu państwach. Polacy, ale też pojawiają się informacje o tym, że nasi zachodni sąsiedzi wykupują masowo mieszkania w Szczecinie, więc może ta migracja nastąpi też w drugą stronę, że ja pamiętam czasy, kiedy podróżowaliśmy z Radiem Wnet, z Krzysztofem Skowrońskim i duża część mieszkańców Szczecina zamieszkiwała po stronie nawet niemieckiej, bo były piękne, opuszczone wsie i korzystała z tej infrastruktury niemieckiej, ale widzę, że teraz ruch zaczął się w naszą stronę, więc może te zmiany następują na naszych oczach, a my ciągle jakoś nie dowierzamy, że udało nam się jakoś jednak kraj postawić na nogi w inny sposób, niż wszyscy się spodziewali.
2: To jest niepokojący rozwój, ponieważ wiele Niemców, rdzennych Niemców, jednak wyprowadza się do krajów ościennych, ale także za ocean, opuszcza swoją ojczyznę. To jest dla Niemców nową. Przecież oni nie znali takich procesów od naprawdę bardzo długiego czasu. I ci, którzy opuszczają Niemcy, akurat w przypadku Polski są to często seniorzy lub osoby polskiego pochodzenia, ale w kierunku na przykład Szwajcarii, czy USA, czy Australii, Skandynawii wyprowadzają się świetnie wykształceni młodzi Niemcy, którzy po prostu nie widzą w swoim kraju możliwości rozwoju.
1: Tak, to jest.
2: I to idzie w setki tysięcy. To jest absolutne nowum dla tego społeczeństwa, podobnie jak właśnie też cięcia oraz ograniczenia systemu medycznego. To są wszystko takie wrażliwe, newralgiczne tematy, które fundamentalnie zmieniają też obraz Niemiec u ich samych, też u tych rdzennych Niemców, nie tylko u przybyszy.
1: To będziemy obserwować, ale to też, my też już wracamy do kolejek w służbie zdrowia, chociaż my jesteśmy pewnie bardziej przyzwyczajeni niż nasi zachodni sąsiedzi, tak jak pani redaktor powiedziała, tam standard był zawsze wysoki. Wszystkiego dobrego życzę i wspaniałego dnia. Aleksandra Fedorska, Radio Debata, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, pani redaktor.
2: Państwu też miłego dnia.
1: Miłego dnia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa napędziło strachu Koalicji Obywatelskiej, donosi Gazeta Wprost. Jeśli Miszalski zostanie obalony, zostanie to potraktowane jako początek trendu odwracania się od wyborców od Koalicji Obywatelskiej, ostrzega anonimowy polityk sympatyzujący z obozem władzy. Gościem Poranka Wnet jest Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum w Krakowie. Dzień dobry panu.
2: Witam panią redaktor, dzień dobry państwu.
1: Dlaczego państwo chcą odwołania prezydenta Krakowa?
2: Może powiem przede wszystkim, co nas nie motywuje, czyli naszą motywacją nie są kwestie ogólnopolskie. Ja rozumiem, że mogą być różne analizy, ktoś będzie straszył, ktoś będzie się cieszył, ale od początku mówiliśmy, że to nie jest ani atak na pana premiera Donalda Tuska i jego rząd, ani na Koalicję Obywatelską. My jako mieszkańcy Krakowa, ponad podziałami politycznymi w ramach naszej grupy, czyli są i osoby z prawej strony sceny politycznej, z lewej strony sceny politycznej, i są też osoby, które w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu sympatyzują z obecną władzą w Polsce, doszliśmy do wspólnego przekonania, że to, co się dzieje w Krakowie, ten sposób zarządzania, jeżeli w ogóle można tu mówić o jakimś sposobie zarządzania przez pana Aleksandra Miszalskiego miastem, no jest nieakceptowalny. To jest nasze miasto, my czujemy się z nim związani. Jest to tak górnolotnie mówić, bo to tak zawsze jak ci wszyscy politycy mówią o miłości, to tak brzmi nieszczerze, ale, no, ale jesteśmy emocjonalnie związani z Krakowem i zależy nam na tym, żeby to miasto się rozwijało dobrze i żeby kiedyś kolejnemu pokoleniu zostawić je w dobrym stanie. I mam przekonanie, że dalsze trwanie na urzędzie Aleksandra Miszalskiego no jest kontrskuteczne, jeżeli chodzi o to założenie, czyli po prostu to miasto będzie się osuwać.
1: Ale to konkretnie, bo rozumiem, że jednym z powodów są na pewno finanse. Zawsze jest tak, że jak gospodarz zadłuża miasto, to wzbudza niepokój mieszkańców, czyli rosnące zadłużenie Krakowa, ale wszystkie miasta się zadłużają i te referenda jednak się nie udają.
2: Jeżeli chodzi o procentowe zadłużenie, no to Kraków jest zadłużony po uszy, znacznie bardziej niż na przykład Warszawa. Mówię o procentach, nie o miliardach, bo może w miliardach to nawet jest gdzieś tam podobnie, no tylko że Warszawa ma znacznie większy budżet. A co ciekawe, o ile profesor Jacek Majchrowski po 22 latach prezydentury zostawił Kraków z 6 miliardami długów, zresztą częściowo ten dług był też wynikiem, to taki przerastający później szybciej COVID-u, inflacji tam wywołanej różnymi czynnikami, także no, reformą podatkową, Polskim Ładem, o tyle teraz, bez jakichś takich nadzwyczajnych zdarzeń, prezydent Aleksander Miszalski, czy w czasach prezydentury Aleksandra Miszalskiego, dług przez dwa

0: lata wzrósł o prawie 2 miliardy złotych, czyli to tempo jest tak drastyczne, że no, przekracza wszelkie możliwe tutaj oczekiwania i to ludzie mają świadomość, że ten dług jest coraz większy, większy, większy i większy, a jednocześnie to jest też pewnego rodzaju nowość. On jest już tak duży, że nie dało się ukryć tego przed mieszkańcami w ten sposób, to żeby oni nie zaczęli, żebyśmy my jako mieszkańcy nie zaczęli odczuwać kosztów tego zadłużenia. Czyli to nie jest jakiś już wirtualny dług, o którym się czyta w gazecie. To są wyższe ceny za śmieci, to są wyższe ceny za bilety, to są wyższe ceny za wiele innych opłat, bo po prostu miasto jest w dramatycznej sytuacji finansowej.
1: Ale mamy też, znaczy Kraków, szczerze mówiąc, jakkolwiek by to teraz dla Państwa może nie było oburzające, ale myślę, że Państwo głównie w tym funkcjonują, to jest decyzje komunikacyjne. To Kraków od lat jest znany jako wielki jeden paraliż komunikacyjny. Wjazd do Krakowa to jest coś, co wszystkim nam i Państwu też kojarzy się z Gehenną. Tymczasem jeszcze wprowadzane są strefy czystego transportu. Jak prezydent miasta to tłumaczy? Czy to jest w ogóle możliwe do zmiany? Czy to są już rzeczy, które tak jak w Warszawie są nieodwracalne?
0: Jeżeli chodzi o kwestię strefy czystego transportu, może od tego zacznę. Jeżeli ona jest wprowadzona, to już musi być przez 5 lat, ale to nie znaczy, że nie może być zmieniana. Problemem nawet nie było to, że ktoś wprowadził strefę czystego transportu, bo mógł ją wprowadzić na przykład wokół plant, czyli na jakimś mniejszym obszarze, tylko to, że wprowadzono strefę czystego transportu na terenie no, 60% miasta, 90% zurbanizowanej części miasta. To problemem jest taka radykalna wręcz skala, w jakiej pewne rzeczy są wprowadzane. Tutaj tak naprawdę w moim odczuciu to wygląda w ten sposób, że tak jak powiedzmy tutaj w pewnym sensie można powiedzieć wręcz, że broniłem prezydenta Majchrowskiego, jeżeli chodzi o te kwestie zadłużenia, tłumaczyłem czym to jest związane, z czym to było związane w ramach jego kadencji, o tyle to muszę powiedzieć, że już w czasach prezydentury profesora Majchrowskiego zaczęto wprowadzać pewną taką politykę dziwną, jeżeli chodzi o organizację ruchu i to się wiąże z osobą dyrektora wieloletniego zarządu transportu publicznego, który swoje takie koncepcje, w moim odczuciu radykalne, forsował. Niestety wydawało się, że po zmianie prezydenta ktokolwiek by nie przyszedł, no to zakończy współpracę z panem dyrektorem, no ale akurat przyszedł Aleksander Miszalski, który gdzieś tam w kuluarach mówił, że to jest jego najlepszy dyrektor, to więc po prostu miał takie samo spojrzenie. Dopiero jak się pojawił temat referendum, to nagle dyrektor musiał pożegnać się ze swoim stanowiskiem.
1: 100 tysięcy podpisów to wielki sukces obywatelski. Zawsze referenda w Polsce jakoś są traktowane niezbyt poważnie przez nas obywateli. Jakie są nastroje w Krakowie? Jaki wynik będzie tego referendum? Jak pan to przewiduje?
0: Sondaże są korzystne dla nas, to znaczy pokazują, że rzeczywiście większość mieszkańców jest zdeterminowana, żeby pójść do lokali i odwołać Aleksandra Miszalskiego, a być może także Radę Miasta Krakowa, no bo tam są ludzie w zasadzie, tak to jest ukształtowane, że w zasadzie ten, jakbyśmy odwołali tylko prezydenta Miszalskiego, to ten polityczny duch Miszalskiego no nadal by górował nad Krakowem ze względu na skład personalny Rady Miasta Krakowa, więc żeby naprawdę nie zaczął się jakiś proces odnowy, sanacji, to też tutaj trzeba te zmiany personalne w Radzie Miasta przeprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ja obwieszczam sukces nadchodzący, absolutnie nie, bo tutaj jeżeli my wszyscy jako mieszkańcy się nie zmobilizujemy, jeżeli uznamy, że już wygraliśmy, jeżeli będziemy cieszyć się tymi 134 niespełna tysiącami podpisów, które wspólnie złożyliśmy pod wnioskiem o referendum, to przegramy. My musimy się zmotywować, zmobilizować. Takie jest też zadanie nasze, czyli tych osób, które powiedzmy to referendum zainicjowały, żeby ten temat dowieść w tym sensie, żeby jak są informacją do jak największej liczby osób docierać, kiedy jest referendum, że warto sobie zaplanować urlopy w ten sposób, żeby akurat 24 maja być w Krakowie i zrobić coś dla miasta, bo miasto nas, mieszkańców tego dnia bardzo potrzebuje.
1: No to na koniec jeszcze pytanie, bo jeśli uda się odwołać pana prezydenta miasta, to mają państwo pomysł, jest jakiś lider na rynku krakowskim, który mógłby przejąć urząd prezydenta miasta i godnie reprezentować ten urząd?
0: Ja myślę, że jeżeli probierzem, wzorem do porównania jest pan prezydent Miszalski, to tutaj problemu nie będzie, żeby było lepiej. Natomiast konkretny kandydat, bo nawet powiedzmy sobie szczerze, że chciałbym wielkiego prezydenta, który uczyni Kraków jeszcze większym i wspanialszym miejscem do życia. Natomiast nawet powiedzmy sobie szczerze, przeciętny prezydent to już będzie olbrzymi oddech dla nas, dla mieszkańców, dla finansów miasta, dla szans na lepszą przyszłość i zapanuje taki pewnie spokój społeczny. Kto będzie? Tu mamy pewnego rodzaju paradoks, bo na pewno mocnym kandydatem, mającym duże szanse na zwycięstwo, będzie jakiś kandydat Koalicji Obywatelskiej. Mówi się, no na pewno to nie będzie jedyny kandydat, więc będą też inni kandydaci. No i tak naprawdę, znając listę kandydatów, będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Na pewno, jeżeli chodzi o mnie, to jest kwestia taka, że jeżeli dla mnie, ja uważam, że punktem wyjścia jest zrobienie solidnego audytu i jakieś tam swoje oczekiwania programowe mam, więc żebym mógł kogokolwiek poprzeć, gdybym miał popierać, to na pewno te programowe postulaty musiałyby zostać spełnione. Czy zapewnienie o tym, że będzie spełnione, czy taka osoba musiałaby dawać nadzieję i szansę na to, że to zostanie zrealizowane.
1: Trzymamy kciuki za Kraków, bo referendum to jedno z tych najważniejszych naszych instrumentów demokracji, o którym zapominamy. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę powodzenia synowi. Przepraszam za wyrwanie. Pan Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum w Krakowie, był gościem
0: poradnika. Bardzo dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu. Życzę miłego dnia. Dzisiaj wiem, że w szkołach podstawowych piszą dzieci egzamin ósmoklasisty, więc trzymam za nich wszystkich kciuki. Będzie dobrze.
1: Będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pan Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Instytut Wschodniej Flanki. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Powiedział pan, że program SAFE ma więcej wad niż zalet. Czy największym problemem dla państwa jest mechanizm pożyczkowy, czy krótki termin realizacji? Dlaczego mamy taki spór o program SAFE w Polsce? Takich krótkich, żołnierskich słowach.
2: Wskazałbym na dwa podstawowe problemy związane z mechanizmem SAFE. Po pierwsze, jest to mechanizm warunkowy, to znaczy bierzemy pożyczkę, nie do końca wiemy na jakich warunkach, słyszymy, że one będą dobre, w ogóle najlepsze, ale do końca nie wiemy na jakich warunkach i mamy możliwość ingerowania w realizację tej pożyczki przez Komisję Europejską. To jest związane z warunkowością, która jest wpisana w ten program. Czyli mamy możliwość ingerowania przez zewnętrzny organ, jakim jest Komisja Europejska, w wewnętrzne polskie sprawy. Już to trenowaliśmy przy okazji KPO. Wydaje mi się, że nie powinniśmy do tego rodzaju sytuacji dopuszczać. Więc to jest pierwsza przesłanka, czy pierwszy bardzo poważny problem natury politycznej. I drugi problem natury już stricte merytorycznej dotyczy ograniczeń tego programu. Mianowicie bardzo krótki horyzont realizacji i konieczności wydatkowania gigantycznych pieniędzy, ponad 43 miliardów euro. Specyfika funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego jest taka, że wszystkie procesy inwestycyjne i produkcyjne trwają. W tak krótkim czasie, czyli w ciągu tych kilku lat, tych czterech lat, w których musimy wydatkować i rozliczyć te środki, nie da się zbudować nowych przedsiębiorstw, nowych startupów, rozbudować już istniejących linii, a w konsekwencji polski przemysł zbrojeniowy zyska o wiele mniej niż mógłby zyskać, gdyby ten program był wydłużony w czasie. To znaczy nie powstaną nowe małe i średnie firmy zbrojeniowe, które będą zasilać siły zbrojne RP, które będą budowały nasz potencjał obronny, a widzimy, wyciągając wnioski z Ukrainy, jak ważne jest właśnie rozproszenie produkcji, jak ważne są dostawy z tego typu przedsiębiorstw zbrojeniowych. No tylko te pieniądze zostaną wydatkowane albo już do istniejących już molochach zbrojeniowych, albo w ogóle pośrednio zostaną wytransferowane za granicę i to już wiemy z tych pierwszych informacji, bardziej szczegółowych, które do nas docierają, no bo powtórzę jeszcze raz ten problem generalny z programem SAFE, że my cały czas bardzo wielu rzeczy nie wiemy.
1: No i tu mówił pan o tym, że to jest krótki czas, ale czy istnieje jakakolwiek możliwość, żeby na przykład dzięki temu programowi nabrać takiej właśnie zdolności, chociażby praw autorskich do produkcji zbrojeniowej, żeby przy pomocy tego programu zbudować małe firmy, startupy, które później będą mogły dostarczać takich technologii dla świata?
2: Żeby Właśnie taka możliwość nie istnieje, o czym próbowałem powiedzieć, dlatego że umowy muszą być zawarte do końca maja. Żadna firma ani agencja uzbrojenia od strony państwa nie podejmie takiego ryzyka i nie podpisze umów na produkty, które jeszcze nie istnieją, nie są certyfikowane, które w ramach całego procesu testowania i certyfikacji mogą okazać się niezdolne do wprowadzenia na uzbrojenie w tak krótkim czasie. W związku z tym tego wielkiego potencjału, jaki byśmy mogli wykorzystać, jakim są polscy inżynierowie, polskie rozwijające się firmy i tego wielkiego potencjału, który mógłby zostać zasilony miliardami złotych, nie wykorzystamy. No dopiero właśnie taki zastrzyk finansowy pozwoliłby rozwinąć skrzydła tym małym, średnim i drobnym przedsiębiorcom, polskim inżynierom, a tego wszystkiego nie będzie, dlatego że zostaną podpisane umowy z istniejącymi już dużymi przedsiębiorstwami, które często są nieefektywne, które działają wolno, produkują bardzo drogo i no tak to się niestety skończy, więc to jest niewykorzystana szansa.
1: To jakie ma plusy SAFE? Bo powiedział pan, że ma więcej minusów, ale są też plusy. Jakie są plusy SAFE?
2: Oczywiście, że są plusy, no bo plusem trzeba określić, czy ja określam, każdą możliwość dofinansowania zakupu uzbrojenia i środków bojowych dla polskich sił zbrojnych. My jesteśmy w czasie największej transformacji od czasów II wojny światowej praktycznie w polskich siłach zbrojnych. Przezbrajamy zarówno artylerię, wojska pancerne. No, tak naprawdę prowadzimy olbrzymią operację zapoczątkowaną jeszcze przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Dobrze, że ona w dużej mierze jest kontynuowana przez resort kierowany przez premiera Kosiniaka-Kamysza, ale jesteśmy w momencie przejściowym i tak naprawdę tych potrzeb jest bez liku. Praktycznie w każdej domenie, w każdym rodzaju uzbrojenia i środków bojowych mamy braki, które trzeba uzupełniać, więc każde pieniądze, które się pojawiają, będą wykorzystane i z nich trzeba się cieszyć. Natomiast no, ta radość jest bardzo ograniczona albo nawet przeradza się momentami w smutek, kiedy widzimy, jak pieniądze są wydane w sposób nieefektywny. Nieefektywny to znaczy, że za te same pieniądze można byłoby kupić dużo więcej, albo stworzyć możliwość produkcji na terenie Polski, albo w ogóle przeprowadzić badania i rozwój produktów, które byłyby całkowicie polskie, miały nasz IP i no byśmy mogli je potem, tak jak pani przed chwilą powiedziała, eksportować, a nie tylko wykorzystywać w kraju. No, tych wszystkich szans niestety przy realizacji programu SAFE nie wykorzystamy. Ale jeżeli mówimy o tych pozytywnych stronach, bo rozumiem, takie było pytanie, no to sam fakt dofinansowania możliwości zakupu uzbrojenia i sprzętu należy oceniać pozytywnie, natomiast sposób i efektywność wykonania należy skrytykować i tych negatywnych ocen jest na tyle dużo, że cały program SAFE musi otrzymać ocenę negatywną.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że to są miesiące, a nie lata, w wywiadzie, który wzbudził gorące reakcje w Polsce, jeśli chodzi o atak na członka sojuszu NATO. Pan postuluje obowiązkowe krótkie szkolenia dla każdego mężczyzny w Polsce. Na czym te szkolenia miałyby polegać i po co to właściwie robić, jak część mężczyzn nie czuje chyba potrzeby obrony ojczyzny?
2: Ja może zacznę od informacji, którą zawsze warto podkreślać. Wiemy, że zagrożenie jest ze strony Federacji Rosyjskiej, nie z jakiegoś wymyślonego innego kierunku albo ze strony jakiegoś innego państwa, po prostu to, co nam grozi, to konflikt ze strony Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy jako Polska największym krajem wschodniej flanki i jedynym krajem wschodniej flanki, który graniczy z Rosją, który nie przywrócił obowiązkowego szkolenia wojskowego. Dlaczego obowiązkowe szkolenie wojskowe jest tak ważne? Dlatego, że ono buduje rezerwę, czyli nie przygotowuje żołnierzy zawodowych, tylko żołnierzy, którzy na wypadek wojny zostają powoływani, wcielani do sił zbrojnych, no i realizują różnego rodzaju zadania. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że od wieków funkcjonuje ta sama zasada. Wojny wygrywają nie armie zawodowe, a rezerwy. Widać to było w ubiegłych stuleciach, widać to również dzisiaj na wojnie, która toczy się u naszego sąsiada na Ukrainie. Tam Ukraińcy w pierwszej fazie wojny zmobilizowali blisko 500 000 przeszkolonych rezerwistów. Dzięki temu było możliwe utrzymanie frontu, dzięki temu możliwe były te pierwsze miesiące obrony. Teraz sukcesywnie kolejne rezerwy są szkolone i są uzupełnienia tworzone. Oczywiście jest to i tak wszystko za późno w przypadku Ukrainy, ale na początku mogli te 500 000 rezerwistów wcielić. My możemy tylko o takich liczbach pomarzyć. Nasze rezerwy są w stanie dramatycznym, dlatego że od 2009 roku, kiedy zawieszono zasadniczą służbę wojskową, to szkolenie w pewnym momencie w ogóle przestało istnieć, potem zostało uruchomione. Tutaj dużo dobrego się zdarzyło w latach 2017-2023, ale działania podjęte wówczas są cały czas niewystarczające. Jedyną receptą, jedynym lekarstwem na brak rezerw jest powszechne szkolenie. I oczywiście szkolenie wojskowe, które nie ma nic wspólnego z tą zasadniczą służbą wojskową sprzed 2009 roku. To była patologia, ja sam mogę o tym mówić. Służyłem w 2002 roku między innymi W warszawskiej brygadzie pancernej jako dowódca plutonu dowodziłem takimi właśnie poborowymi zetki tak zwanej i to rzeczywiście jak wtedy było zorganizowane, jak wyglądało, można określić jednym słowem, to była patologia. Ale mówimy o krótkich szkoleniach wojskowych, bardzo intensywnych, dostosowanych do współczesnego pola walki. Ukraińcy i Rosjanie wykształcili taki cykl 2 do 3 miesięcznych szkoleń w ramach podstawowych szkoleń wojskowych, w ramach których przygotowują swoich żołnierzy przed wyruszeniem na front, przygotowują do tego, jak się poruszać na współczesnym polu walki, jak obsługiwać podstawowe systemy wykorzystywane na współczesnym polu walki. W związku z tym tu nie trzeba wyważać otwartych drzwi, pewne rozwiązania już są gotowe. Na pewno takie szkolenie poza podstawowymi umiejętnościami wojskowymi powinny zawierać elementy związane z obsługą i kierowaniem bezzałogowymi systemami, zarówno powietrznymi, jak i naziemnymi, czyli popularnie określonymi dronami, prawda? Na pewno powinny zawierać te elementy, które później również w życiu codziennym, prywatnym, cywilnym młodzi ludzie będą mogli wykorzystać. Plus oczywiście powinna ta służba być wynagradzana w sposób godny, tak żeby młody obywatel służący nie czuł się w jakiś sposób poszkodowany. Czyli krótko mówiąc, szkolenia 2-3 miesięczne, które nie zaburzają młodemu człowiekowi planów życiowych, planów naukowych, zawodowych, intensywne, przekazujące praktyczne umiejętności i dzięki temu mamy szansę na odbudowywanie rezerw osobowych, a w konsekwencji budowanie naszego potencjału odstraszania, a w konsekwencji właśnie jak zbudujemy ten potencjał odstraszania, wzrasta prawdopodobieństwo, że żadnej wojny nie będzie.
1: No to fantastycznie to brzmi na poziomie oczywiście teorii, ale pytanie, które się oczywiście nasuwa wszystkim, myślę, naszym słuchaczom, to kto i gdzie, jak będzie szkolił, bo to jest operacja, która oczywiście można się z nią zgodzić, że jest nam niezbędna i potrzebna, ale od lat tego nie robiliśmy, nie mamy kadry, nie mamy infrastruktury. No trudno jest to do wyobrażenia, jak to można sensownie przeprowadzić pana zdaniem, jak można zorganizować takie szkolenia i kto będzie na przykład szkolił z obsługi dronów, bo nie wiem jaka jest liczba funkcjonariuszy w wojsku czynnych, którzy potrafią sami obsługiwać
2: drony.
1: Żołnierze, przepraszam. No to jak to można zorganizować?
2: Oczywiście, że to jest bardzo duże wyzwanie i to nie jest tak, że nawet gdyby jutro podjął ktoś decyzję, odwieszamy, bo obowiązkowe szkolenie wojskowe jest zawieszone. To nie jest zlikwidowane, tylko w 2009 roku nastąpiło zawieszenie tego procesu szkoleniowego, więc nawet gdyby podjęta została decyzja od jutra odwieszamy szkolenia wojskowe obowiązkowe, no to realizacja takiej decyzji jest niemożliwa w krótkim czasie. To musi dziać się stopniowo. Dlaczego? No dlatego, że musimy zmierzyć się z problemem, o którym pani już wspomniała, czyli brak zasobów do szkolenia. I tu nie chodzi tylko o instruktorów, bo to też jest poważne wyzwanie, ale również całej infrastruktury szkoleniowej, zaczynając od pasów taktycznych, strzelnic, poprzez sprzęt i wszystko to, co jest niezbędne do prowadzenia szkolenia podstawowego dla żołnierzy. To wszystko trzeba rzeczywiście odbudować. Te procesy powoli ruszyły, ale one muszą w sposób skokowy przyspieszyć, jeżeli mówimy o poważnym rozwinięciu możliwości szkoleniowych. Do tego też trzeba wykorzystać niestandardowe możliwości szkoleniowe. Znowu tutaj inspiracją mogą być rozwiązania przyjęte na Ukrainie, gdzie w pewnych kwestiach, na przykład szkoleniu dronowym, pilotów dronów, o którym pani wspomniała, siły zbrojne prowadzą outsourcing, to znaczy wykorzystują firmy prywatne, specjalistów, którzy są również poza siłami zbrojnymi, do tego, żeby szybko, efektywnie szkolić pilotów dronów. No i to wszystko po prostu nie jest jakimś niemożliwym projektem do zrealizowania, ale rzeczywiście dosyć trudnym, dosyć drogim, ale koniecznym. W związku z tym im szybciej zaczniemy, tym szybciej będziemy gotowi do tego, żeby szkolić rezerwę. I tak jak powiedziałem, to też będzie proces, który sukcesywnie będzie postępował, czyli na początku rocznie strzelam, bo nie mam takiej wiedzy, żeby precyzyjnie mówić, ale rocznie to będzie 20 tysięcy, 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50 tysięcy młodych ludzi, którzy będą przechodzili szkolenie, a patrząc na zainteresowanie i też poparcie dla tego projektu, jaki jest cały czas w społeczeństwie, bo to jest powyżej, niewiele, ale powyżej 50%, to jestem przekonany, że przez pierwsze kilka lat szkoleni byliby wyłącznie ochotnicy, czyli ci, którzy sami zadeklarują chęć takiego szkolenia.
1: Wcześniejsze emerytury do zmiany. MON szykuje rewolucję w mundurówkach. Resort Obrony Narodowej przygotowuje korektę. Chodzi o tych żołnierzy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 roku. Obecnie ta grupa musi służyć co najmniej 25 lat, by przejść na emeryturę. MON chce dla nich prawa do świadczenia już po 15 latach pracy. Jakby pan to skomentował?
2: Ja czytałem o tym bardzo pobieżnie, tylko chyba jeden artykuł. Muszę zgłębić ten temat, ponieważ te pobieżne informacje są jakieś kompletnie absurdalne. To znaczy, dzisiaj mamy gigantyczny problem z finansami państwa. Jeżeli chodzi o finansowanie sił zbrojnych, emerytury mundurowe stanowią coraz większe obciążenie, coraz większy problem dla budżetu. I teraz tak, trzeba sobie przypomnieć, dlaczego zostały w ogóle emerytury mundurowe i świadczenia specjalne dla żołnierzy przygotowane. No dlatego, że ich służba jest na tyle uciążliwa, na tyle trudna, że w jakiś sposób państwo polskie postanowiło to zrekompensować, dając też szczególne przywileje. Dzisiaj czasy się zmieniły, rodzaje służby też się zmieniły. Dzisiaj niestety też bardzo spadła efektywność wykorzystania żołnierzy w siłach zbrojnych w takim znaczeniu, że bardzo wiele funkcji, które mogliby wypełniać cywilni pracownicy, wypełniają żołnierze. No, przenoszenie, prosty przykład, w wojskowych centrach rekrutacyjnych bardzo wiele etatów wojskowych, czyli tych właśnie, dzięki którym otrzymuje się wcześniejszą emeryturę, mogłoby być zastąpione cywilami. Więc powinniśmy zacząć taką dyskusję na temat emerytur czy świadczeń różnego rodzaju specjalnych od przeprowadzenia poważnego audytu. To znaczy, w moim przekonaniu, emerytury wcześniejsze absolutnie są potrzebne, ale dla tych żołnierzy, którzy służą w linii, których rzeczywiście codzienna służba jest na tyle obciążająca dla organizmu, na tyle wymagająca poświęceń, że taki przywilej jest należny w sposób naturalny takiemu żołnierzowi czy oficerowi. Natomiast dla osoby, która pracuje od 7 do 15 jako urzędnik przekładający papiery z przysłowiowego jednego na drugie biurko, uważam, że wcześniejszych emerytur absolutnie nie powinno być, dlatego że to jest wyłącznie niesprawiedliwe obciążanie systemu i niesprawiedliwe rozwiązanie w stosunku do innych obywateli, którzy w tego samego typu urzędach muszą, tyle że bez munduru, muszą pracować o wiele dłużej, żeby wypracować swoją emeryturę. Więc najpierw musimy przeprowadzić poważny audyt, postawić rzeczywistą diagnozę, a potem przyjmować rozwiązania. Natomiast tego typu hasła, że to jednak jeszcze krócej trzeba będzie służyć, żeby uzyskać emeryturę, uważam, że prowadzą donikąd i są szkodliwe, bo tylko wzrastają obciążenia dla budżetu państwa, a efektywność służby i jakość służby nie wzrasta.
1: Jesteśmy po targach zbrojeniowych w Warszawie. Jakie wrażenia miał pan, panie pośle? Przypomnę, Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem wywiadu wnet. To jakie wrażenia miał pan po targach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Warszawie?
2: Jakich targach?
1: Targach zbrojeniowych, które odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: A nie, myślę, że pani mówi o konferencji Defense 24 Day.
1: To
2: jest największa w Europie Środkowej konferencja poświęcona bezpieczeństwu i obronie. Temu towarzyszyła wystawa, więc być może część osób mogło właśnie tak to zinterpretować, że to są
1: Mylejcy, targi. Tak mamy.
2: ale rzeczywiście to była bardzo ciekawa dwudniowa konferencja. Też należą się gratulacje portalowi Defense24, dlatego że on był głównym organizatorem. Zagrała współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo na marginesie tej konferencji odbyło się duże spotkanie, uczestniczyło w tym przedsięwzięciu 5 ministrów obrony narodowej z innych krajów. Było bardzo dużo ciekawych paneli dotyczących zmieniającego się pola walki, dotyczących zmiany sytuacji geopolitycznej i strategicznej w naszej części świata. No, ja mogę skomplementować organizatorów, tak jak parę minut temu powiedziałem, a oprócz tego namawiać wszystkich, żeby się zachęcać wszystkich, żeby się zapoznali z materiałami, które zostały opracowane i prezentowane w czasie tej konferencji. Ja oczywiście będę zachęcał przede wszystkim do zapoznania się z raportem, który był prezentowany przez Instytut Wschodniej Flanki na Defense 24. Mianowicie był to raport WOT 2.0, powrót lekkiej piechoty. W tym roku mija 10 lat od momentu rozpoczęcia formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, to znaczy w 2016 roku znowelizowana została ustawa, która pozwoliła na rozpoczęcie już faktycznego tworzenia WOT-u w 2017 roku, więc możemy powiedzieć, że obchodzimy 10 lat projektu WOT. No i to jest dobry moment, żeby przeprowadzić taką pogłębioną ewaluację, podsumować wszystko, skomplementować te wszystkie rzeczy, które udały się dobrze, a było ich bardzo dużo i uważam, że to jest jeden z najlepszych projektów dotyczących obronności, jaki po 1989 roku miał miejsce. No natomiast też pokazać, gdzie są problemy, a tych problemów niestety jest bardzo dużo i tak naprawdę potrzebne są bardzo głębokie zmiany, żeby Wojska Obrony Terytorialnej rzeczywiście stały się efektywnie wykorzystywaną lekką piechotą, no a nie taką obroną cywilną w mundurach, bo niestety ostatnie lata do tego trochę ten piąty rodzaj sił zbrojnych sprowadził. W związku z tym to jest czas na podsumowanie, pochwalenie wszystkiego, co było dobre, skrytykowanie wszystkiego tego, co się nie udało i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
1: Łotewski minister obrony narodowej Andris, przepraszam za przeczytanie nazwiska, nie znam języka łotewskiego, Sprudus, podał się do dymisji w niedzielę po tym, jak w czwartek dwa ukraińskie drony wleciały od strony Rosji. Jeden z bezzałogowych statków powietrznych uszkodził 4 puste zbiorniki paliwowe na Łotwie. To jakie my mamy szanse na to? Bo rozumiem, że to był incydent, który pokazał, że Łotwa nie jest gotowa na przyjęcie jakiegokolwiek zagrożenia od strony dronowej. A pana zdaniem już na koniec. W jakim miejscu, jeśli chodzi o to zabezpieczenie chociażby ataku antydronowego, znajduje się Polska? W jakim jesteśmy stanie przygotowań do jakichkolwiek ataków?
2: No przed nami jest niestety bardzo dużo wyzwań i my jesteśmy na masowy atak niegotowi. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pojedyncze naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju, to oczywiście możemy podejmować działania. Doświadczenie takie mieliśmy we wrześniu ubiegłego roku, chociaż tutaj też jest bardzo wiele znaków zapytania i no po prostu jest to przypadek bardzo dyskusyjny. Natomiast jedno jest pewne, gdybyśmy musieli odpowiedzieć na takie zmasowane ataki, z jakimi mierzy się Ukraina, to po prostu do tego nie jesteśmy gotowi. Ani jeżeli chodzi, ani pod względem detekcji, czyli wykrywania tego rodzaju obiektów, które by naruszały naszą przestrzeń powietrzną, czyli dronów dalekiego zasięgu, ani pod względem możliwości zestrzeliwania ich. No oczywiście są podejmowane działania i to bardzo dobrze, że są podejmowane działania, aby tą sprawę zmienić, ten stan rzeczy zmienić, ale te działania moim zdaniem są podejmowane w sposób niestety taki jak często ostatnio obserwujemy w naszej polityce i siłach zbrojnych, czyli żeby ogłosić wielki program, ogłosić wielki sukces, zakomunikować, że wydamy kolejne naście miliardów, a na ile to będzie projekt efektywny, no to zaczyna być znowu dyskusyjne. Być może część Państwa słyszała o programie SAN, który został ogłoszony przez rząd. To jest program, który ma za 14 miliardów złotych zbudować obronę przeciw dronom dalekiego zasięgu. Problem polega na tym, że w tym programie stworzono 5 rodzajów uzbrojenia, z którego mają być niszczone potencjalnie drony wlatujące w polską przestrzeń powietrzną. 3 z tych 5 rodzajów uzbrojenia to są lufy, więc 3/5 to są lufy. Na Ukrainie dzisiaj, jeżeli chodzi o zestrzeliwanie z luf dronów dalekiego zasięgu, to jest poniżej 10% dronów. W związku z tym 3/5 naszego programu za 14 miliardów złotych będzie skuteczne dla poniżej 10% tych dronów, które potencjalnie będą wlatywały w naszą przestrzeń powietrzną. Także to jest taki typowy przykład właśnie braku dobrej analizy i wyciągnięcia dobrych wniosków z tego, co się dzieje na Ukrainie. Nieefektywne, no wszystko wskazuje na to, że to nie będzie optymalne i w pełni efektywny sposób wykorzystania tych gigantycznych pieniędzy, bo 14 miliardów złotych to olbrzymie pieniądze.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet. Europoseł Michał Dworczyk, Instytut Wschodniej Flanki, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego
2: dziękuję
1: dobrego.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu, również Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: Przede wszystkim, zapomniałam, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wszystkiego dobrego, panie europośle, życzymy.
2: Miłego dnia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Słuchają Państwo Radia Wnet, 42 minuty po godzinie 8. Gościem poranka wnet jest Krzysztof Skowroński, znany zapewne Państwu z Radia Wnet. A ja, pierwsze pytanie, dlaczego dżingle Życie jest piękne, Życie jest śliczne zniknęły z anteny?
2: One zniknęły z anteny wtedy, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, to po pierwsze, wtedy, kiedy zaczęła się pandemia. Znaczy, jeszcze w czasie pandemii próbowaliśmy od czasu do czasu przypomnieć naszym słuchaczom, że życie jest piękne. Potem wojna na Ukrainie, ale od czasu do czasu jesteśmy razem z byłym wójtem gminy Sokoły i życie jest piękne, towarzyszy nam non-stop, tak na dobrą sprawę, bo z tego dżingla brała się energia wielu poranków i wielu zdarzeń w radiu.
1: Hasło na maj, tu pisze nasz słuchacz wnet, wrzuć monetę na nową konsoletę. To myślę, że dobry. Mija prawie 17 lat, ja rozpoczęłam dzisiejszy poranek od tego, że to był bardzo intensywny maj, przygotowania do startu Radia Wnet już trwały, bo wystartowaliśmy 17 lat temu niemalże, to z perspektywy tych wielu, wielu lat i doświadczeń medialnych, panie redaktorze, jakby pan ocenił, jak zmieniły się media, jak się zmienił sposób opowiadania świata według twojej diagnozy? Tak w skrócie, jedno zdanie.
2: To bardzo.
1: No dobrze, to...
2: Nie było całe zdanie, ale rzeczywiście było tak, kiedy 17 lat temu przygotowywaliśmy się do tego pierwszego programu na żywo, pierwszego programu telewizyjnego. Wtedy przenośnia była prosta, że dookoła nas, patrzyliśmy na te wielkie wieżowce, mówiliśmy, że dookoła nas są dinozaury, a my jesteśmy jaszczurką. A jaszczurka wygrała z dinozaurami, jak wiemy, bo może się szybciej przemieszczać, może mniej potrzebuje i jest taka bardziej mobilna niż dinozaur. Od tego czasu dla radia dużo się zmieniło, bo my właściwie przestaliśmy być jaszczurką. Nie jesteśmy wprawdzie dinozaurem, nie jesteśmy wielkim, bardzo wielkim medium, ale staliśmy się dużym, poważnym medium, które już musi inaczej działać. I to jest to medium, i może teraz warto dwa słowa powiedzieć, że to, że Państwo słuchają Radia Wnet, a my możemy pracować dla Państwa i możemy te audycje, które lubimy robić, zawdzięczamy temu, że jest Państwa wsparcie. To jest wsparcie zarówno na naszym Patronite, patronite.pl/radiownet, ale też coraz większe wsparcie bezpośrednie, za które serdecznie dziękuję. Zawsze mam wyrzuty sumienia, że nie mamy kontaktu z tymi, którzy nas wspierają bezpośrednio. Często jak przychodzą albo jak się spotykam z ludźmi, ze słuchaczami, którzy wspierają bezpośrednio, mówią, a czy ja jestem kapitanem, czy ja jestem bosmanem, a czy ja jestem na żółtej łodzi podwodnej? Tak, wszyscy Państwo są na żółtej łodzi podwodnej, jak również ci Państwo, którzy wspierają nas rozliczając PIT, bo też jest istotne wsparcie dzięki temu, że udało nam się zebrać pieniądze z 1,5%. Mogliśmy w którymś momencie zapłacić i to dwa razy za nadawanie naszych programów i też jesteśmy za to Państwu bardzo wdzięczni. To jest tak, że ponad 60% budżetu radia to jest wsparcie słuchaczy, 30% budżetu to są reklamy na kanale YouTube. Patrzę na Konrada Tomaszewskiego, który jest głównym tutaj operatorem kamer i tym, który udostępnia nasze programy na kanale YouTube, a 10% to są wpływy z reklam i to wszystko jest, nie powoduje, te wszystkie wpłaty, za które jesteśmy wdzięczni, to wszystko nie powoduje tego, że nie od czasu do czasu nie jesteśmy podobni do Rzeczpospolitej, czyli krótko mówiąc nie mamy deficytu, że jest, do tego się przyzwyczailiśmy, bo od początku radio powstało z myśli, z radości, z poczucia wolności, z takiej chęci opowiadania o tym, co dzieje się w Polsce i co dzieje się na świecie i te sprawy finansowe zawsze kulały, tak sobie wędrowały razem z nami i cały czas patrzyliśmy i mówiliśmy, no dobrze, a może przed przetrwamy, może nie przetrwamy tych momentów bardzo trudnych, gdzie wydawało się, że jest już ściana, że już dalej nie możemy, dalej się nie uda. Udawało się i nadzieja jest na to, że dalej będzie się udawać oczywiście, ale też jest taka pewność tego, że musimy się rozwijać, tak? Że to nie jest tak, że media dookoła nas zmieniają się bardzo szybko, że jest bardzo dużo jaszczurek, nie obrażam tutaj nikogo, ale każdy kanał na YouTubie, każdy podcast, to są właśnie te bardzo szybko, zwinnie przemieszczające się informacje, nie mówiąc już o sztucznej inteligencji, nie mówiąc już o wszystkich tych rzeczach, które rewolucyjnych się dzieją na naszych oczach, no więc my musimy nadążyć, tak? I znowu, ponieważ nie jesteśmy jaszczurką, więc musimy tak, zrobić remont studia, stworzyć drugie studio, nową konsoletę zakupić, musimy serwery zakupić i tak dalej, że bez tego będziemy takim medium, które oczywiście będzie się starało, ale będziemy trochę by wolnych poznać po tym, że kulawi, więc my będziemy wolni, ale kulawi, dlatego między innymi będzie na Patronite taka możliwość, żeby pomyśleć o tych wszystkich naszych marzeniach, żeby to było lepiej, żeby lepiej działało, żebyśmy byli bardziej sprawni, bardziej i takie mieli poczucie, że to, co robimy, bo robimy bardzo dużo, w sposób skuteczny trafia do państwa, do tych, którzy znają radio, oczywiście trafia, ale też musimy zacząć trafiać do tych, którzy radia nie znają. I to jest taka właściwie od początku nasza największa bolączka, bo jesteśmy radiem, które nigdy się nie reklamowało, tak? Nigdy nie byliśmy na...
1: Awangarda nigdy, w współczesnym świecie.
2: Nigdy nie wisieliśmy na żadnym słupie, ani też nie mieliśmy żadnej kampanii reklamowej, no może jakąś jedną drobną
1: w internecie,
2: tak. Gdzieś po przyjacielsku mieliśmy. Więc to jest taka sytuacja.
1: A ty chcesz powiedzieć słuchaczom i pracownikom Radia Wnet, że szykuje się rewolucja w Radiu Wnet, że będziemy mieli sponsorowane pliki na YouTubie, że będzie...
2: Nie, nic takiego nie chcę powiedzieć.
1: Nie, to wszystko w porządku. Nie. Jesteśmy w Radiem Wnet. To oznacza, że jaka jest przyszłość Radia Wnet w twojej głowie, wyobraźni, twoim zdaniem?
2: To jest tak, że pojawił się nowy ocean i to musimy sobie wszyscy uświadomić. Znaczy jest tak, że przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jest świat realny, tutaj nasz świat realny, mój świat realny składa się z Katarzyny Adamiak, z jej komputera, z żyrafy, z mikrofonów, z Konrada Zeby, z Szymona oczywiście i pojawił się drugi. Jest świat niewidzialny, w który wierzymy, tak? I pojawił się ocean cały, czyli świat sztucznej inteligencji i w tym oceanie ten, kto nie wejdzie do tego oceanu, ten, który nie będzie potrafił sobie w tym oceanie poradzić, zniknie po prostu. I to jest wielkie wyzwanie. Znaczy wielkim wyzwaniem jest rewolucja technologiczna, która nie zakłóci podmiotowości człowieka, tak? Czyli tej podmiotowości, że my nadajemy, my odpowiadamy, my szukamy informacji, bo sztuczna inteligencja nie poszuka informacji za dziennikarza, bo dziennikarz musi dotrzeć do źródła informacji, czyli do drugiego człowieka. Niemniej tempo pracy sztucznej inteligencji, zbierania informacji, ale też zbierania tych informacji, które my wytworzyliśmy, bo dużym problemem Radia Wnet jest to, że my naprawdę w tej historii 17-letniej zrobiliśmy bardzo, bardzo wiele. I bardzo często my do tego wiele nie mamy dostępu, dlatego żeby dostać się do tego wiele, musielibyśmy przepracować dziesiątki godzin, tak? A sztuczna inteligencja, mam nadzieję, że dzięki tej naszej rewolucji, sztuczna inteligencja nam pozwoli na łatwe operowanie tym całym zasobem, który Radio Wnet wytworzyło przez 17 lat, a pewno to nieliczni z Państwa wiedzą i nieliczni z Państwa znają nasze pierwsze wyprawy do gminy Płaska. Kasia na pewno bardzo dobrze pamięta. Dla mnie to było wielkie doświadczenie dziennikarskie. Pojechaliśmy tam na...
1: Do tej pory nie zapłaciłeś za zakład, który ze mną przegrałeś, bo Krzysztof Skowroński, redaktor właśnie radia, założył się ze mną, że przeprowadzi z wszystkimi mieszkańcami wywiady.
2: Tak, tak, tak było, że...
1: Nie wiedząc, że...
2: że to jest najdłuższa wioska w Polsce, która jest w Puszczy Augustowskiej, że to są dziesiątki kilometrów marszu, że domy są oddalone od siebie czasami o 1 kilometr, więc ruszyłem, dotarłem do takiego miejsca, w którym poszczuto mnie psami i wtedy pomyślałem sobie, no dobrze, dalej nie wędruję, ale doświadczenie dziennikarskie było inne. Chwilę akurat je opowiem. Mianowicie zostaliśmy zaproszeni na wójt gminy Płaska, zaprosił nas, to był taki wójt, który był bardzo taki eksponowany przez media takim od tej właśnie rewolucji technologicznej, od światłowodów, a od anten satelitarnych, już od nie wiadomo czego. I wszyscy byli zgromadzeni wokół tego wójta i byli tacy, mówili, nasz wójt jest wielki i wspaniały. I ja poszedłem do baru na chwilę i w barze siedział taki człowiek, który miał bardzo długie włosy i bardzo mu świetliste oczy, pił jakieś piwo.

0: wszędzie. Jesteśmy małym, skromnym medium, ale to, co powiedział Krzysztof Skowroński, jesteśmy radiem, które Państwu towarzyszy i chyba Państwo najbardziej nas docenili w tej całej historii. Bardzo jesteśmy Państwu za to wdzięczni, ale jest też zmiana świata, która następuje. Ty powiedziałaś o rewolucji cyfrowej. Ja też dziś, bo spojrzałam, to pokażę tak z daleka, żeby nie odsłonić, ale Państwo proszę zobaczyć. Tak Krzysztof przygotował się do rozmowy w tej, którą prowadzę na antenie. To są jego notatki, jego mapa myśli. Tutaj pojawia się informacja Trump, Chiny. Prezydent Donald Trump wybiera się z wizytą do Chin i to już jest informacja potwierdzona ze strony Stanów Zjednoczonych. Możliwość spotkania trzech. To świat się zmienia, Krzysztof. Jakie miejsce jest? Ty jesteś jednym z najdłużej mi znanych obserwatorów sceny politycznej. Powiedziałam to, ale jak zmieniła się klasa polityczna? W którą stronę Polska idzie i dlaczego jesteśmy, dlaczego ten program SAFE może być dla Polski bezpieczny albo niebezpieczny? To już ty sobie.
1: To świat się zmienia bardzo szybko i to moim zdaniem, co leży na stole, to jest nasza wolność. To jest najtrudniejsze, czyli nasza wolność osobista, wolność rodzin, wolność pracy, wszelkiego typu wolności. Te zagrożenia są z każdej strony. Tak, no bo oczywiście Michał Dworczyk mówił i wszyscy wiemy, jaki jest Putin, że jest zagrożenie wojenne, ale mamy też drugą stronę i trzecią stronę medalu, czyli zagrożenie wolności przez rewolucję technologiczną i zagrożenie wolności też przez to, co robi Komisja Europejska, tak? Bo to też jest bardzo istotne i w tej rozmowie Michał Dworczyk powiedział, jakie są wady programu SAFE. Moim zdaniem najbardziej istotna wada programu SAFE to jest kolejna możliwość centralizacji budżetu Unii Europejskiej. To, że pożyczamy w euro 44 miliardy i że to jest ta myśl Donalda Tuska i też chyba nowego premiera Węgier, tak? To teraz jest taka wspólnota, że pora na euro, że czas, żebyśmy wstąpili do strefy euro. Wstąpienie do strefy euro, no to jest równoznaczne z tym, że przestajemy być jakimkolwiek podmiotem na scenie politycznej, bo już kto inny decyduje o tym, ile mamy, kto inny decyduje o tym,
0: ty mówisz w kontekście tego podpisania SAFE bez zgody prezydenta?
1: Mówię o podpisaniu...
0: Procedurze takiej...
1: Nie, nawet nie procedurze, tylko intencja i myśl, tak? To znaczy, że kraje Unii Europejskiej są zadłużone, w sumie dług krajów Unii Europejskiej to jest 15 bilionów euro, czyli 15 tysięcy miliardów euro. To jest stan zadłużenia krajów Unii Europejskiej i one doszły do sufitu. Francja doszła do sufitu, Włochy doszły do sufitu. Niemcy mniej, ale dochodzą do Hiszpania, Grecja, wiadomo, to są kraje, które doszły do sufitu. I teraz pomysł jest taki, że one doszły do sufitu, to teraz Komisja Europejska będzie pożyczać kolejne pieniądze, czyli następuje wielkie rolowanie tych wszystkich długów po to, żeby Komisja Europejska rozdzielała, ale Komisja rozdziela z tym dodatkiem, że pod jednym warunkiem, tak? Pod warunkiem, że będziesz realizował naszą politykę. I to jest super niebezpieczne. Jutro, bo będzie gościem Poranka Wnet pan hodowca pszczół, a tego nie wiedzieliśmy, że nawet hodowcy pszczół mają mieć zakaz
0: wejścia do lasu.
1: Zakaz wejścia do lasu, zakaz, kolejne zakazy, które uniemożliwią produkcję pszczółką latania, a producentom...
0: W lesie, ponieważ zabijają
1: te inne pszczoły, tak? Te inne dzikie, dzikie owady, ale to dotyczy też otulin, to dotyczy wszystkich punktów, tak? To, że nie wiem, 70% powierzchni Polski będzie wyłączona. A mamy Mercosur, a mamy miód z Ukrainy, mamy miód chiński, mamy to wszystko, to jest dziwne, bo to kolejne elementy, które ograniczają wolność gospodarowania. Tekstylia. Pojutrze, dzisiaj jest 11, tak? Pojutrze będzie protest pod Ministerstwem Finansów, bo ci, którzy sprzedają ubrania, muszą je ważyć. W kółko muszą je ważyć. Jak ich nie zważą i ktoś ich złapie, to mają co najmniej 20 tysięcy złotych kary, tak? Każdy przedsiębiorca ma coraz więcej problemów z tym, żeby prowadzić jako wolny człowiek przedsiębiorstwo. I to nie jest przypadek, tak? To jest jakiś rodzaj bardzo dziwnego pomysłu na to, że ktoś wie lepiej, jak masz gospodarować samą sobą, i to jest ta kolejne niebezpieczeństwo dla naszej wolności. Czyli są trzy. Rosjanie, wiadomo, to jest takie hipotetyczne, a dwie, które są

0: realne, to jest te wszystkie rozporządzenia, te wszystkie rzeczy, które idą ze strony Unii Europejskiej, no i oczywiście cała ta szpiegowska, wirtualna rzeczywistość, która rzeczywiście już sięga do naszych domów, do naszych stóp, do wszystkiego, co robimy, i to daje potencjał do tego, żeby stworzyć państwa autorytarne, albo nie państwa, tylko obszary autorytarne, tak? Tak jak mamy w Chinach, tak możemy mieć za chwilę w naszym domu, i to jest niebezpieczne, i dlatego jest taka istotna rzecz, że Radio Wnet to nie jest radio, to jest więcej niż radio, to jest to miejsce, które walczy o to, żebyśmy byli wolnymi ludźmi w wolnym kraju, żebyśmy mogli o sobie decydować i żebyśmy mogli, to jest sprawa wolności, tak, i dlatego jak państwo sobie słuchają radia i myślą o radiu, to można pomyśleć o tym, że warto, żeby to radio się rozwijało.
1: Słyszeliście państwo, jaki to był wywód, ale to jest To od 17 lat my, krocząc ja z przerwami z Radiem Wnet, wiemy doskonale, że to jest trudna wyprawa, ale to jest wyprawa, która była warta tych wszystkich niepokojów Krzysztofa, bo to on głównie dojeżdżał do ściany, gdzie już wydawało się, że dalej się nie da, jednak udawało się przeskakiwać kolejne mury. Mamy nadzieję, że będą państwo nam towarzyszyć i że będą państwo wspierać to radio, bo wszyscy proszą o wsparcie. Powstaje wiele projektów medialnych i każdy prosi, bo sytuacja na rynku jest taka, a nie inna. Ale my po prostu wiemy, że ta oaza wolności musi przetrwać. Dlatego zwracamy się do państwa, żeby państwo nas wspierali, ale ja zapytam, już jest godzina 9, za chwilę będzie serwis, ale na koniec zapytam. Krzysztof Skowroński, gościem Poranka Wnet, to ja zapytam, jakie masz życzenia na 17 urodziny Radia Wnet?
0: Ja przede wszystkim mam podziękowania, a nie życzenia, podziękowania wszystkim słuchaczom, którzy nas wspierają za to, że mogliśmy do tych 17 urodzin dostać, a życzenie jest proste, dotrwajmy do pełnoletności.
1: To dotrwamy na pewno. Życząc państwu wspaniałego dnia, zapraszamy państwa na serwis. Żegnam całą ekipę i bardzo serdecznie dziękuję. Nazywam się Katarzyna Adamiak, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Przy naszym telefonie doktor Przemysław Biskup, analityk, ekspert od polityki w Wielkiej Brytanii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: No to mamy nie tylko historię, która kiedyś się na Wyspach wydarzyła, ale mamy całkiem współczesne zdarzenia, które warto zrelacjonować, czyli wybory. Od tego zacznijmy. Wybory lokalne, które zdaniem wielu, i na to wskazują dane, przyniosły może nie tyle w Szkocji czy w Walii, ale przede wszystkim w samej Anglii bardzo poważne zmiany. Nowa partia wchodzi do gry. Jak to wygląda i czy faktycznie mamy w tej chwili do czynienia z czymś, co można nazwać końcem systemu politycznego Wielkiej Brytanii?
2: Jeszcze tu może bym nie zaryzykował takiej mocnej opinii, że to jest koniec systemu jako takiego. Natomiast to jest na pewno koniec jego obecnej odsłony. Poprzedni raz mieliśmy do czynienia z taką sytuacją 100 lat temu, kiedy partię liberalną zastępowała Partia Pracy jako jedna z tych głównych dwóch partii. I w okresie mniej więcej 10 lat między 1918 rokiem i 28, tam była bardzo podobna sytuacja, że było duże rozdawnienie partyjne i to dawało różne takie dziwne kombinacje, słabe rządy mniejszościowe i tak dalej. Natomiast niewątpliwie jest to ogromny wstrząs. To jest sytuacja bez precedensu, co najmniej w ostatnich kilkudziesięciu, nawet być może 100 latach, że partia, która jeszcze 2 lata temu chodziła za taką mocno fringe'ową, taką, prawda, pograniczną systemu, stała się rok temu ugrupowaniem, które zaczęło prowadzić we wszelkich sondażach. No a dzisiaj te sondaże zyskały materializację w postaci konkretnych wyników wyborczych. Warto tu podkreślić, że to określenie wybory lokalne, ono jest trochę takie maskujące prawdziwą skalę tego zjawiska, bo to były wybory na różnych szczeblach samorządów Anglii oraz wybory krajowe w Szkocji i Walii, w których prawo do głosowania miało 30 milionów ludzi i to można by przyrównać pod względem takiej wartości predykcyjnej do, powiedzmy, wyborów samorządowych w Polsce na szczeblu wojewódzkim, które, jak wiemy, stanowią...
1: Czyli wyborów bardzo mocno partyjnych.
2: Po pierwsze bardzo mocno partyjnych, ale po drugie też opartych o ordynację, która w maksymalnym stopniu przypomina ordynację wyborczą do parlamentu. I tutaj to jest naprawdę niesamowite, że partia Farage'a zdobyła niemal 1500 mandatów na 5000, które były w całej puli. Można powiedzieć wprost, masakrując na wielu obszarach, w tym najbardziej takich matecznikowych, rządzącą Partię Pracy, ale również odbierając mandaty w matecznikach Partii Konserwatywnej. I to jest, jakby pokazując, że jest już lub co najmniej ma supermocny potencjał do stania się prawdziwą partią ogólnonarodową. Znaczy jest w stanie rzucać wyzwanie zarówno konserwatystom, jak i lejburzystom. A z kolei lejburzyści drugą partią, która najwięcej zyskała mandatów, są Zieloni. I to jest właśnie problem też Partii Pracy, że ona traci równolegle mandaty na swojej prawej i lewej flance. Natomiast jeszcze warto podkreślić, że o sukcesie reform decyduje również to, że ona stała się oficjalną opozycją z bardzo mocnym mandatem w Walii, drugi najlepszy wynik, ale pierwszy najlepszy wynik to jest wynik Partii Narodowej Plaid Cymru. Natomiast Partia Pracy, która w zasadzie w różnych odsłonach rządziła non-stop w Walii przez ostatnie 100 lat, ona spadła na trzecie miejsce, ale w zasadzie tylko włos lepszy od konserwatystów. To jest coś takiego, jakby, nie wiem, w polskich warunkach na Podkarpaciu PiS spadł na trzecie miejsce czy czwarte nie tylko powiedzmy za Platformą Obywatelską, ale również za obiema konfederacjami, etc. Więc to jest tego typu wstrząs. No i warto zaznaczyć, że w Szkocji stało się również coś, co jest moim zdaniem bardzo interesujące, to znaczy reforma, partia Reformy Farage'a stała się największą partią unionistyczną w nowym parlamencie szkockim. Chociaż piątą kadencję i rządzenie Szkocją wygrali szkoccy nacjonaliści.
1: No dobrze, ale w takim wypadku Nigel Farage, jak rozumiem, zdobywa coraz większe poparcie, staje się partią mainstreamową. Dlaczego? Gdzie jest to źródło siły i z jakim programem idzie Nigel Farage do triumfu?
2: Ja bym powiedział, że na razie to jest ciągle jego źródłem siły jest raczej potworna słabość dwóch głównych partii, bo w systemie takim jak brytyjski czy amerykański jest tak silna premia dla dwóch największych partii, premia wyborcza. Pamiętajmy, że na przykład w ostatnich wyborach za 34% głosów Partia Pracy uzyskała 62% mandatu, że jeśli dochodzi do takiej sytuacji jak obecna, to znaczy, że to jest przede wszystkim to jest jakaś niewyobrażalna skala błędów i zmęczenia elektoratu tymi głównymi partiami. W przypadku Partii Pracy to dotyczy przede wszystkim bardzo takiej, nazwijmy to, z jednej strony lewicowej agendy rządu, ale z drugiej strony jest to kumulacja procesu, który został realnie zapoczątkowany mniej więcej w czasach Tony'ego Blaira. Więc takie agendy też globalizacyjnej, proimigracyjnej, proklimatycznej. Te wszystkie problemy teraz się kumulują i można powiedzieć spadły na głowę Keira Starmera, a swoją drogą fakt, że on jest bardzo słabym politykiem, osobiście jest bardzo słaby, ma bardzo słabe wyczucie, nie ma dużego doświadczenia, bo to jest osoba, która tak podobnie jak jego poprzednik Rishi Sunak z Partii Konserwatywnej weszła stosunkowo późno do polityki i przeszła bardzo przyspieszoną karierę, to co oznaczało, że też nie zebrała pewnych doświadczeń praktycznych. To oczywiście nie pomaga.
1: To jest jeden element. A jak system reaguje na to, że nagle Nigel Farage staje się właśnie dominującą siłą? Te wybory pokazały, że w Anglii, ale też po trosze w Walii, po trosze w Szkocji partia Reform staje się wiodącą, najchętniej wybieraną przez Brytyjczyków partią?
2: No to jest dla establishmentu jest to potworny szok. Natomiast pamiętajmy, sytuacja jest ciągle bardzo płynna. Przy takim rozdrobnieniu partyjnym, jaki jest, możemy mieć bardzo duże zniekształcenia wyniku wyborczego mierzonego mandatami, bo przy ordynacji opartyjowej to jest po prostu przez pewnik, że są zniekształcenia, tylko że im bardziej rozdrobniony system, tym te zniekształcenia są większe. I zupełnie realna jest w przypadku przyszłych wyborów, na razie ciągle też wizja koalicji takiej silnie lewicowej, tak? Z uwzględnieniem zielonych i uwzględnieniem na nacjonalistów.
1: Czyli system jeszcze się obroni, ale jak rozumiem, już musiałby wszystkie siły zebrać w jedną.
2: To znaczy Partia Pracy, bo wydaje mi się, że Starmer jako premier, bo to jest już w tej chwili mówiąc z amerykańskiego gentleman walking, tak? Znaczy to jest już tylko kwestia, kiedy skonsoliduje się w Partii Pracy proces wyboru jego następcy. Ten proces już się zaczął bardzo intensywnie.
1: A co z partią konserwatywną? Ona ustąpi partii Reform? Partia konserwatywna przestała pełnić swoją rolę i przejdzie do historii?
2: Wydaje mi się, że myśmy mieli do czynienia z jakimś rodzajem procesem wydłużonym zlania się tych dwóch partii. To będzie proces podobny do Kanady w latach 90. Widać, że poparcie Farage'a takie realnie mierzone, prawda, wyborczo, jest za mały, żeby rządził samodzielnie, więc mamy już pierwsze przesłuchy, że są jakieś wstępne rozmowy o jakiejś możliwości koalicji. I pewnie to będzie się opierało na tym, że jedna partia i druga nie będą wystawiać przeciwko sobie kandydatów. Będzie jakiś podział mandatów. To trochę przypomina logiką proces koalicji senackiej w Polsce. No i wydaje się, że Farage przez jakiś czas będzie dominującym partnerem tej koalicji, ale moim zdaniem ostatecznie to się skończy tworzeniem nowej partii konserwatywnej. Jednej. Bo jeśli
1: która będzie miała wyborczej,
2: to musimy uczciwie powiedzieć, że system wyborczy wymusza duże pojedyncze, ale duże partie.
1: Żeby się nie rozdrabniać, jaka będzie ta nowa partia konserwatywna pod wodzą czy współwodzą Nigela Farage'a, który dawno, dawno temu, już 20 parę, może i 30 lat temu partię konserwatywną opuszczał.
2: Trudno powiedzieć jeszcze na razie, ale na pewno będzie dużo bardziej przesunięto na prawo wstępu do tego, co miał miejsce podczas ostatnich rządów konserwatywnych.
1: Ale to już na koniec dopytam, ostatnie pytanie, co znaczy to na prawo? Co znaczy w systemie brytyjskim przesunąć się na prawo, nie wiem, w gospodarce, w polityce zagranicznej?
2: Antyimigracyjna, do tego dystansowanie się dalsze wobec Unii Europejskiej. Zmacnianie potencjału obronnego i na pewno w jakiś sposób to jest niemożliwe w całości, ale poważna korekta modelu wielokulturowości w społeczeństwie brytyjskim. Bo kohezja społeczna stała się absolutnie problemem wiodącym w tej chwili.
1: O czym mówił dr Przemysław Biskup, ekspert analityk Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. Jest godzina faktycznie wcześniej, 10:26, a my przechodzimy do spraw polskich. Porozmawiamy o Wielkiej Brytanii, czas na polską politykę, ale widziano oczami prawnika, bo o prawie będziemy rozmawiać. Naszym gościem dr Michał Skorzyński, adwokat, naukowiec. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: No i pytanie o przejazd, wyjazd, czy może nawet ucieczkę Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego do Stanów Zjednoczonych. Premier zabrał głos, minister sprawiedliwości mówi o tym, że będzie wysyłał prośby o ekstradycję, czy wnioski o ekstradycję. Jak to wygląda pod kątem prawa międzynarodowego, ale też praw człowieka?
2: Znaczy, proszę państwa, no oczywiście, gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś przestępstwem pospolitym, jakimś przestępstwem kryminalnym, to rzeczywiście mielibyśmy do czynienia ze skandalem o to, były polityk, który popełnił jakiś czyn zabroniony, uciekł za granicę i wszyscy podejrzewamy to samo, uzyska tam ochronę. Problem jest tylko taki, że z punktu widzenia formalnego, my mamy do czynienia ze sprawą o charakterze politycznym. Dlaczego w demokracjach nie ściga się byłych polityków z zasady? No mamy pojedyncze przypadki, nie wiem, były premier Izraela, który był skazany za przestępstwa seksualne. Dlaczego takich sytuacji nie ma w demokracji? Dlatego, że to bardzo źle wygląda prawdą międzynarodowo, że oto ktoś, kto jest teraz w opozycji, jest ścigany aparatem państwowym. Dlaczego? Dlatego, że politycy w każdym państwie demokratycznym sobie zadają pytanie, czy jeżeli my będziemy akceptowali tego typu praktykę w jakimś państwie jak Polska, to czy to nie oznacza w przyszłości, że wobec nas, nasz przeciwnik polityczny będzie stosował podobne metody, to znaczy będzie kreował postępowania o rzeczy, które nie miały pokrycia w rzeczywistości. No i musimy wtedy sprawdzić, czy postępowanie i ta sprawa dotyczy czegoś realnego, czy właśnie ma charakter wymyślony i do jakich wniosków dojdą Amerykanie. No przecież sprawdzą, czego dotyczy oskarżenie Zbigniewa Ziobry, że dotyczy profeto. Sprawdzą, że przestępstwo ma polegać na tym, że z pieniędzy publicznych Solidarna Polska kupowała wozy strażackie, których później obecny rząd używał w różnych sytuacjach kryzysowych, że mamy do czynienia z zarzutami budowy ośrodka pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jak Archipelag, który stoi, a jednocześnie w tych wnioskach wszystkich i tym ekstradycyjnym też tak będzie napisane, będzie nasz rząd polski twierdził na serio, że Zbigniew Ziobro i Romanowski przywłaszczyli te 66 milionów, które przecież wszyscy doskonale wiemy, że zostały zużyte na budowę tego budynku. I efekt jest oczywiście taki, że nikt w takie oskarżenia nie uwierzy. Mało tego, my mamy do czynienia z sytuacją taką, że był przygotowany przez Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski raport na temat praworządności. I jednym z elementów tego raportu był mój artykuł na temat sytuacji księdza Michała Olszewskiego i sprawy profeto, który trafił na biurka najwyższych decydentów w Stanach Zjednoczonych, w tym wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy raport Departamentu Sprawiedliwości za zeszły rok o stanie naruszania praw człowieka na świecie, to sprawa księdza Michała Olszewskiego jest tam wymieniana. Stany Zjednoczone to jest poważne państwo i tam Departament Stanu nie pozwoliłby sobie na wpisanie w raport na temat praworządności sprawy, która nie jest pewna. To znaczy z ich perspektywy nie jest pewne, że naruszono prawa człowieka. I teraz w tej samej sprawie Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro mają być poddani ekstradycji. Pierwszą rzecz, którą zrobią, bo to jest dosyć oczywiste, to wykażą uzurpację w prokuraturze krajowej i wykażą to, że Adam Bodnar tego samego dnia twierdzi schizofrenicznie, że Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym, jeżeli tego samego dnia powołuje do prokuratury krajowej Jacka Bilewicza, ale tego samego dnia nie jest prokuratorem krajowym, bo tak nie jest wygodnie politycznie. No jeżeli ktoś uważa, że w Stanach Zjednoczonych poważny sędzia, czy poważny oskarżyciel, poważny prokurator, czy poważny Departament Stanu uwierzy w taką narrację schizofreniczną, no to jest naprawdę w błędzie, to się nie uda. I też, żebyśmy jasno powiedzieli, to jest wina prawników. To znaczy, to jest wina klasy politycznej, że my mamy taką sytuację, że będziemy mieli w Polsce dysydentów. I dysydentem będzie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. I pogratulować tej sytuacji należy tak zwanym paleosędziom i środowisku, zwłaszcza sędziowskiemu. No jak i mojej palestrze także i adwokaturze, która z uwagi na to, że nie lubiła nigdy Zbigniewa Ziobry i jego reform, ja też nie wszystkich reform fanem jestem, też żeby była jasność, to uznała, że z uwagi na to, że nie lubimy Ziobry, można złamać zasady. Można nie respektować zasad dotyczących rzetelnego procesu, rzetelnego wskazywania składu, rzetelnego oskarżenia, domniemania niewinności i tak dalej. Wszystkie te zasady wobec Zbigniewa Ziobry mają nie działać. No i efekt tego jest też taki, że to po prostu widać, to aż boli. Bo proszę zwrócić uwagę, co się stało z sędzią Łubowskim. Sędzia Łubowski, tak jak i ja, widział cały materiał Funduszu Sprawiedliwości, widział te materiały, które zgromadziła prokuratura i doszedł do wniosku, że tam nie ma żadnego przestępstwa, bo go tam po prostu nie ma. Tam jest sytuacja taka, że zmieniono przepisy ustawy, tak jak są one obowiązujące w przypadku wszystkich pozostałych funduszy w zasadzie we wszystkich innych ministerstwach, że owszem, jest komisja pierwszego stopnia formalna, drugiego stopnia merytoryczna, ale na końcu decyzję o tym, komu i jak przyznać jakiekolwiek środki, podejmuje autonomicznie minister i bierze za to odpowiedzialność polityczną. Bo tak to działa w demokracji. I stawianie zarzutów komuś za to, że realizował swoje ustawowe uprawnienia, jest kuriozum, bo każdy, kto jest po prawie, wie o tym, że działanie, które jest zgodne z prawem, w tym przypadku administracyjnym, nigdy nie może stanowić przestępstwa, bo prawo karne jest subsydiarne, jest pomocnicze, rozwiązuje konflikt dóbr, ochrony dóbr tylko wtedy, kiedy inne działy prawa sobie nie radzą i jest potrzebna sankcja. Jeżeli inne działy prawa coś legalizują, stwierdzają, że jest to zgodne z prawem, prawo karne nie może wkraczać. I to jest oczywiste dla każdego, to prawo rozumie. I to będą rzeczy, które dosyć łatwo będzie przedstawić na poziomie międzynarodowym, zarówno na poziomie politycznym w Departamencie Stanu, ale także na poziomie prawnym w sądach federalnych i w sądach w Stanach Zjednoczonych. I moim zdaniem to Zbigniew Ziobro z Marcinem Romanowskim bez większego problemu wykażą, ze szkodą dla Rzeczypospolitej, bo mamy, jeszcze raz powtarzam, dysydentów i to dwójkę, dzięki paleosędziom i tej części środowiska prawniczego, która nie chciała zachować zasad gry. Czego nie jestem w stanie pojąć.
1: A to myśli pan doktor, że tutaj sprawa jest dość oczywista, że ewentualny wniosek prokuratorzy, no właśnie pytanie jak umocowani, no ale pojadą do stanu, złożą wniosek i że w tym wypadku pan minister Żurek z jego aparatem, czy pan prokurator generalny Żurek, chyba tak trzeba teraz powiedzieć bardziej, ze swoim aparatem prokuratorskim, no staje do tej walki, no może nie z góry, no ale na bardzo trudnej pozycji, zgoła przegranej pozycji.
2: Znaczy, wiecie, no proszę państwa, no popatrzcie tak z perspektywy, jesteście sędzią, będzie, nie wiem, no to nie będzie sprawy złochą przysięgłych, ale na pewno będzie to sprawa medialna i w Stanach Zjednoczonych ten czynnik polityczno-medialny ma na pewno bardzo duże znaczenie na sali rozpraw, w tym znaczeniu, że tam z opinią publiczną się sądy liczą. Proszę sobie wyobrazić teraz sytuację Zbigniewa Ziobry. On pokazuje swoje wystąpienie w Sejmie, który mówi, tak jak mówi, bo ma poważny nowotwór przełyku, pokazuje między innymi polityków Platformy Obywatelskiej, tych wpływowych prawników w tym środowisku, w tym prawników premiera, którzy się z tego wyśmiewają. Potem pokazuje swoje nagrania wideo, które już raz ujawnił, ze swojej operacji i pokazuje, jak go do komisji śledczej nielegalnie zamknięto i przewieziono z samolotu go na przesłuchanie, pozbawiono go wolności w takim stanie zdrowia. Obrazek warty więcej niż 1000 słów. I później będzie ta argumentacja prawna, o której mówiłem. Jak ktoś chce to zwalczyć na sali rozpraw? Ja tego nie rozumiem. Przecież Ziobro ma taki materiał, który jak będzie pokazany w opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, to wywoła szok, że można człowieka w takim stanie tak traktować. W taki sposób. Zwłaszcza, że on się odwoływał w tych kwestiach i do sądu, i do Trybunału Konstytucyjnego, bo przypomnę, że ja jestem autorem skargi konstytucyjnej w jego imieniu w zakresie właśnie tych nielegalnych pozbawień wolności Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą i on to wszystko pokaże. To będzie nie do obrony takiego procesowej, tak? To jest oczywiście życzeniowa wykładnia, że my sobie życzymy, żeby Ziobrę zamknąć, ale merytorycznie patrząc, to jest nie do przeprowadzenia procesowo, bo jest coś takiego zawsze w prawie i to dobrego prawnika cechuje, że on po pierwsze przygotowuje sprawę wcześniej, czyli jest plan gry, jakiś określony, po drugie przygotowuje tak zwane studium wykonalności, to znaczy co się da udowodnić, co się da zrobić i nawet jak masz rację, to są czasem rzeczy, których nie jesteś w stanie udowodnić po prostu. No i trzeba to studium wykonalności także zrobić. Tutaj ewidentnie nasze władze obecne działają bez tego studium wykonalności i to w sprawie Zbigniewa Ziobry widać, bo przecież było dość oczywiste, że jak Madziar wygrał wybory, to gdzie on ucieknie, to też było jasne, gdzie on będzie szukał schronienia.
1: A było jasne, no bo były różne spekulacje, słyszałem w mediach, że właśnie do Stanów to nie, że Stany go nie przyjmą. Tak jest, że to było, no bo była duża pewność siebie wśród zwolenników czy polityków Platformy, że to zwycięstwo to jest no coś, co no, prawie na pewno spowoduje, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro przyjadą do Warszawy, czy będą dostarczeni.
2: Znaczy ja wiem, z czego to się bierze, bo my mamy wspólnych kolegów z tymi prawnikami, którzy tam z tym Deep State'em i można powiedzieć z tą śmietanką towarzyską waszyngtońską rozmawiają, bo ja też z tymi samymi ludźmi rozmawiam i też mam te same jakby informacje od nich. Oni oczywiście o to zabiegali. Tak samo jak była taka zmiana narracji niecały rok temu, że oto w Polsce mamy bardzo ważny sąd, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i my musimy go uzdrowić i musimy go przejąć, bo przecież tak naprawdę wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi z wyborem szóstki, że musimy go przejąć, żeby sobie zalegalizować swoje bezprawie, ale w Stanach Zjednoczonych zaczęto to przedstawiać, jaki to ważny sąd, prawda, w polskim porządku konstytucyjnym jest i że trzeba go respektować to, co on będzie orzekał. I my chcemy to uzdrowić. I tak samo było tutaj, oni oczywiście taką narrację budowali, tylko proszę państwa, jak to wygląda? Polityk ma odpowiadać za to, że zbudowano jakiś budynek, kupiono jakieś wozy strażackie i ma za to dostać 25 lat. No jeżeli taką informację się przekazuje politykom w Stanach, jak 25 lat? Mówi, no 25 lat, sankcja jest 25 lat. Oczywiście było śmiesznie, to Ziobro to wprowadził, ja mówię, ale taka jest sankcja. To zawsze buduje szok. Jak ja rozmawiałem z politykami, którzy na przykład byli w Radzie Europy i głosowali za uchyleniem posłowi Romanowskiemu immunitetu, a to ja mówię, czy wy macie świadomość, że to jest przestępstwo urzędnicze, które w Polsce jest 25 lat, a wy za tyle za zabójstwo nie macie u siebie w porządku prawnym. I że jest nacisk, żeby orzekać w górnej granicy w tych sprawach? Będzie. To są rzeczy, które polityków szokują. Więc proszę tego mieć po prostu, proszę mieć to na uwadze, że w oczywisty sposób tamta strona była przekonana, że ma swoje dojścia przez Radosława Sikorskiego, przez to środowisko, bo jemu trzeba oddać, że wraz z małżonką oni mają grupę nacisków w Waszyngtonie o ogromnej mocy, to jednak to nie jest tylko to. Są też inne elementy, są też inne rzeczy i zwłaszcza jest to, co mają zawsze politycy z tyłu głowy. Jeżeli my stworzymy precedens wobec Polski, to czy ten precedens kiedyś nie uderzy w nas? Ja wiem, jak to jest bardzo źle, negatywnie oceniane tam za oceanem te kwestie. Już nie tylko ja, bo to jakby się zapytać tych ludzi, którzy rzeczywiście tam w Stanach Zjednoczonych mają jakieś kontakty, to jest jakby jednolity przekaz, że jest to niepoważne państwo, delikatnie rzecz ujmując, Polska, które takie rzeczy robi. I to się będzie oczywiście pogłębiać, bo to, co Magierowski ostatnio też ujawnił, jak się zachowuje Donald Tusk w takich około dyplomatycznych kwestiach, rzeczywiście pokazuje, że ten rząd nie liczy się z tym, jaką opinię będzie miała Polska jako państwo, partner poważny czy niepoważny. I dla ścigania Zbigniewa Ziobry tą powagę Rzeczypospolitej na pewno poświęcą. I to jest jasne także dla każdego dzisiaj.
1: To jeszcze patrząc na tą praktykę prawną, te wypowiedzi, które się pojawiają, polityków, ale chociażby Roman Giertych wczoraj, który twierdził, że jeżeli będzie azyl, to Polska powinna potraktować to jako akt wrogi wobec naszego kraju, nie wiem co dalej. Na ile jest tak, że tutaj ta polityka będzie grała jednak pierwsze skrzypce, a nie prawo i że te wszystkie wypowiedzi polityków Platformy spowodują, że właśnie azyl Roman Giertych i pewnie Marcin Romanowski otrzymają w Stanach Zjednoczonych?
2: Znaczy, proszę państwa, to jest wypowiedź idiotyczna, bo tak trzeba ją nazwać, czyli dla celów politycznych bieżączki jednego polityka, dwóch, bo Romanowskiego i Ziobry, mamy poświęcić sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to jest myślenie tej ekipy. To znaczy, ich nie interesuje prestiż, ich nie interesuje długofalowa ochrona Polski. Ich interesuje bieżączka polityczna, bo tego zależy ich własna przyszłość. I tylko tyle ich interesuje. I dokąd tylko patrzą, kompletnie nie rozumiejąc bardzo prostej rzeczy, że Stany Zjednoczone są jedynym gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, patrząc na to, jaka jest armia rosyjska i chińska. I można udawać, że jest inaczej, ale tylko Stany Zjednoczone są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo polskie. Żadne inne państwo takich gwarancji dać nie może, a jakieś wymysły o parasolu ochronnym ze strony Francji przy modelu konstytucyjnym Francji, jakby doktrynie nuklearnej Francji, to jest w ogóle już można powiedzieć piaski z widy, a nie coś merytorycznego w tym zakresie. To jest ułuda, jeszcze gorsza niż w 1939. My jesteśmy jakby na tym etapie. Niestety ta władza polityczna poświęci sojusz ze Stanami Zjednoczonymi dla partykularnego interesu momentowego, dla wzmocnienia się narracji wobec silniczków, bo proszę zwrócić uwagę, że im merytorycznie, jeżeli chodzi o cokolwiek sprawnego, poza siłą nic nie weszło. Oni przegrali wszystko, co mogli na razie w sądach, bo przegrywają kwestię uzurpatora w prokuraturze, Proszę zwrócić uwagę, że mamy przywracanych prokuratorów już powoli. Za chwilę będą te same rzeczy się działy z sędziami, że te wszystkie wygenerowane sprawy przeciwko sędziom, sztuczne, nieprawdziwe, także upadają. Częściowo już w prokuraturze, ja też nie mogę o wszystkim mówić, bo też w części moich klientów takie sytuacje już zapadły, że prokuratura poumarzała postępowania, na które sobie bardzo mocno życzyła obecna władza, żeby się toczyły. I oni na polu prawnym przegrywają, oni mają tylko siłę. I oni tego, jakby mają tego świadomość, mają tego, taką wiedzę, że mają tylko siłę i tylko to ich jak gdyby trzyma, jak gdyby na fali u władzy, tak? Więc oni będą dalej tą siłę próbowali demonstrować. Tyle tylko, że demonstrowanie tej siły wobec Stanów Zjednoczonych przez Romana Giertycha i Tuska, no będzie tylko, prawda, czymś kabaretowym, a nie czymś merytorycznym.
1: Naszym gościem dr Michał Skorzyński, prawnik, mecenas, adwokat. To jeszcze konkludując ten wątek i idąc dalej tą ucieczkę, na ile to jest tak, że te zapowiedzi także ministra Żurka, że dostarczy nawet swego czasu pan marszałek, czy pan marszałek, pan minister Waldemar Żurek gdzieś takie zgłaszał postulaty czy fantazje, że przywiezie Zbigniewa Ziobro w bagażniku do Polski, bo i taka wypowiedź się trafiła. Na ile to jest też kompromitacja tej ekipy prawnej? No ale jest tak, że Zbigniew Ziobro swoimi ruchami no trochę ośmiesza, nie tylko politycznie, ale też merytorycznie aktualną prokuraturę i jej zarządców, no i samego prokuratora generalnego.
2: Ale proszę zwrócić uwagę, że dokładnie ten efekt osiągnięto wobec Kuczynarowskiego. On jest na wolności w Londynie i sąd go nie chce wydać Polsce. No dlaczego? Dlatego, że adwokaci tam muszą robić prostą rzecz. Dać wypowiedź Tuska o tym, że nie będzie przestrzegał praworządności. Dać wypowiedź Żurka o tym, że będzie przewoził oponentów politycznych w bagażniku. No przecież jak sędzia coś takiego widzi, że to mówi premier i to mówi minister, to nie traktuje tego państwa jako demokratycznego. Więc oczywiście tutaj ten ruch od strony politycznej wywołał swój efekt i rzeczywiście Zbigniew Ziobro wykazał ich miałkość, ich małość polityczną, tak? Oni nie są w stanie nam przedstawić jakichś realnych dowodów na cokolwiek, tylko chcą nam zrobić obrazek, żeby pokazać Ziobrę w kajdanach. To jest dla nich cel sam w sobie. Tak jak pokazano Romanowskiego w kajdankach i co też było niezgodne z polskim prawem, żeby te kajdanki wobec niego stosować w ogóle, żeby była jasność. I mamy do czynienia z sytuacją, w której oczywiście ten ruch polityczny także wywołał skutek prawny pokazania ich nieudolności. Ja oczywiście jako adwokat nie jestem, jestem przeciwnikiem generalnie ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości, chociaż podkreślam, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski w Polsce nie mogą liczyć na rzetelny proces. Przykro mi to mówić, ale nie mogą. I efekt jest, proszę Państwa, taki, że rzeczywiście oni zakiwali troszeczkę tę drugą stronę systemu, to znaczy zakiwali Żurka, a wcześniej Bodnara i cały ten wybitny zespół śledczy numer 2 dotyczący Funduszu Sprawiedliwości, bo oni się kompletnie pogubili, kompletnie błądzą we mgle. No i to będzie tak, jak wyglądać, jak wygląda. Oni mają jedyną szansę w tej sprawie Funduszu Sprawiedliwości to mieć swoich sędziów i swój sąd okręgowy w Warszawie, swój sąd apelacyjny w Warszawie. To jest ich jedyna szansa na tą sprawę, dlatego oni siłowo przejęli także ten sąd. I mają tego pełną świadomość. No niestety mają pecha, bo teraz materiał z Funduszu Sprawiedliwości, z tych spraw, będzie oceniał sąd w USA. No i zobaczymy, jaka to będzie ocena. Ja jestem dosyć spokojny, że będzie ona negatywna dla obecnego rządu.
1: Czyli jeżeli tak będzie, bo to już nie są Węgry, nawet nie jest Wielka Brytania, bo tam Kuczmierowski no, odpowiada z wolnej stopy, ale nie ma, o ile dobrze pamiętam, chyba że pan mecenas ma lepszą wiedzę, statusu osoby pokrzywdzonej.
2: Nie ma statusu. Prawda, oskarżanej, to jest oczywiste, ale.
1: Oskarżanej, ale nie ma azylu przyznanego.
2: No dobrze, ale sąd go wypuścił, to nie jest jakiś sygnał, że coś jest nie tak? No wiecie Państwo, jeżeli zamykamy człowieka po to, żeby go wydać obcemu państwu, to dlaczego zamykamy do tego, że go wyda? A nie puszczamy go w jakimś momencie. To, że go puszczono, to jest jakiś sygnał, że sądy dostrzegają, co się w Polsce dzieje. A proszę pamiętać, jeszcze raz powtarzam, w anglosaskim systemie tym precedensowym oddziaływanie obrazka, oddziaływanie opinii publicznej jest dużo większe niż w polskich sądach. Niestety te obrazki, jak to zawsze konstytucja, jak Żurek mówi o bagażniku, jak mamy pozbawianie posła z samolotu wolności, Ziobry, tak? Jak mamy to, że o 23 przywożony jest Romanowski do sądu, bo ma immunitet, a jego zamknięto z aktywnym immunitetem. No to będą rzeczy, które dla sędziego w Stanach Zjednoczonych to będą obrazki porażające. A te obrazki przecież wszyscy pamiętamy, to się wszystko wydarzyło, to nie jest nic nowego. I będzie jeszcze obrazek jeden, jak prokurator Hernan, mówiąc prawdę Bodnarowi, mówi mu w twarz, że to, co zrobił Zbarski, już nosi znamiona przestępstwa. I później będą tylko przedstawiani, że wszystkich zastępców prokuratora generalnego, nie to, że siłowo przyjęli sobie prokuratora krajowego, to wszystkich zastępców prokuratora generalnego w zasadzie są oni objęci represjami ze strony obecnego rządu. I będzie takie nagranie, będzie taki obrazek pokazany. No to są rzeczy, które w systemie anglosaskim naprawdę będą robiły kolosalne wrażenie, ale proszę sobie też ocenić, jakie będą robiły wrażenie na temat jakby powagi Rzeczypospolitej i tego, jak renomowane jest nasze państwo, jakie ono jest partnerem.
1: To przejdźmy do drugiego tematu naszej rozmowy, a mianowicie umowy SAFE podpisanej dość uroczyście w miniony piątek. Na ile jest tak, że jest to umowa, która nas obowiązuje i na ile obecny rząd no jednak nie

0: analogicznie, że można świadczenie swoje spełniać bez podstawy prawnej czy faktycznej, z dobrej woli. I my na takiej zasadzie mamy spłacać na razie te zobowiązania, póki jest ten rząd, a jak ten rząd upadnie, to należy jasno podkreślić, że zgodnie z konwencją wiedeńską, którą się w tym przypadku stosuje, można próbować budować jakieś zabiegi, że nie, ale w tym przypadku te przepisy akurat konwencji wiedeńskiej się będzie stosowało, że podpisanie umowy, z której druga strona doskonale wie, że jest ona niezgodna z prawem wewnętrznym, nie wywołuje żadnych skutków, jest to umowa nieważna i tam jest sankcja określona w konwencji nieważności takiej umowy. A to wynika z tego, że przecież wszyscy doskonale wiedzą, że był proces ratyfikacyjny tej umowy i on się nie zakończył. Czyli nasz partner drugiej strony umowy doskonale o tym wie, że musi być ratyfikacja, bo czeka na tą ratyfikację, po czym ją zignorował. Tak robić po prostu w porządku prawnym nie można. I prawo międzynarodowe całe szczęście taką sytuację reguluje, że druga strona silniejsza, żeby nie mogła wymuszać podpisywania umów tego rodzaju, określa tego rodzaju sankcje i oni się muszą z tym liczyć. Ja jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, instytucjami finansowymi, bo oni zakładają, że ktoś im będzie to spłacał. No sądzę, że nie będzie, przynajmniej nie będzie to robić Polska, ja zaraz powiem dlaczego. I druga rzecz, która jest istotna, ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy w ogóle podpisy są ważnie złożone, bo po pierwsze, jak jest to zdjęcie z tą umową, to ja tam podpisu Kosiniaka-Kamysza nie widziałem, nie wiem, może dziennikarze już ustalili, czy Kosiniak-Kamysz się rzeczywiście podpisał pod tym dokumentem, czy nie, bo te zdjęcia, które są w internecie, są wyraźnie bez jego podpisu. Po drugie, czy mieli oni pełnomocnictwa stosowne działania w imieniu rządu Rzeczypospolitej, bo takie co do zasady ma tylko prezes Rady Ministrów, nawet wiceprezesie Rady Ministrów takich upoważnień nie mają, więc też bym chciał to wiedzieć, czy tak jest, czy są te pełnomocnictwa. No i po trzecie, proszę Państwa, mamy jeszcze do czynienia z czymś takim w prawie międzynarodowym, jak zawarcie umowy przez przedstawiciela danego państwa, który jest przekupiony pośrednio lub bezpośrednio. Zapomina się o tym, że jest jeszcze to pośrednie przekupstwo. Jeżeli my mamy sytuację taką, a taką mamy, że wiemy doskonale, że rząd przekroczył progi ostrożnościowe budżetu i bez pieniędzy z safe nie będzie w stanie zamknąć budżetu, to my mamy do czynienia na pewno z pośrednią korzyścią, jaką odnoszą osoby, które to podpisują, bo ratują swoją skórę przed odpowiedzialnością i to bardzo poważną za to, co zrobili z sytuacją finansów publicznych. Proszę pamiętać, że to samo było z KPO. KPO uratowało Tuskowi skórę i rządowi skórę, jeżeli chodzi o podatki. My nie mamy wpływów z VAT-u. Wszystkie grupy przestępcze, które się do tej pory zajmowały zwykłą przestępczością, jak to grupy przestępcze mają w zwyczaju, czyli przemytem, prostytucją, narkotykami, alkoholem, lewym, papierosami i tak dalej, znowu wróciły na VAT. To oznacza, że my wpływów VAT-u nie mamy. Po prostu budżet się nie zamyka. No ale tak jest, jak się Michała Ostrowskiego na przykład, czy Roberta Hernando ciąga od PZ-ów i od zwalczania przestępczości zorganizowanej z powodów politycznych, a to byli, jeżeli chodzi o zastępców prokuratora generalnego w tym zakresie, najbardziej doświadczeni prokuratorzy chyba w kraju, co jacy są. Mamy do czynienia z tego typu sytuacją, więc teraz próbuje się ratować sytuację, tak jak KPO próbowało ratować sytuację, sejfem. To jest oczywiście chwilowe, no bo to tak naprawdę nie da się budżetu zbalansować takimi wpływami. To jest fikcja. Tak naprawdę rozdygotanie urzędów skarbowych, rozdygotanie prokuratury, że mają ścigać PiS. Wszyscy, którzy się zajmowali do tej pory ściganiem VAT-u, mieli ścigać PiS. No spowodowało, że ten budżet po prostu się nie będzie zamykał i to było jasne, że w perspektywie 2-3 lat to musi się wydarzyć. Się wydarzyło. Oni uważają, że dotrwają na tym sejfie do końca kadencji. To jest jakby jedyny cel tego działania. A dlaczego mówię, że nie będziemy tego spłacać? Dlatego, że pan prezydent Karol Nawrocki powinien takie oświadczenie złożyć. Nawet w formie orędzia do narodu. Że on uważa, że powinna być ratyfikacja, że on uważa, że brak tej ratyfikacji powoduje, że umowa jest nieważna, że on uważa, że druga strona tej umowy ma tego pełną świadomość i że on uważa, że nawet jeżeli się w przyszłości nie uda stwierdzić tej nieważności prawno-międzynarodowo, bo nasz rząd nie zabezpieczy naszych interesów w sposób prawidłowy, to on oświadcza, że roszczenia, które wynikają z umowy SAFE, powinny być realizowane z reparacji wojennych wobec Rosji i Niemiec, które są nam należne i on uznaje, że z tych reparacji będą wypłacane ewentualnie te zobowiązania. I to bardzo szybko skończy problem SAFE.
1: Czyli jak rozumiem, ewentualny rząd, który przyjdzie inny niż obecny, a będący chciać, mający taką potrzebę dbania o finanse publiczne, będzie mógł swobodnie powiedzieć, my tej pożyczki nie spłacamy w tej formie, że oddajemy pieniądze z naszego budżetu państwa.

0: Oczywiście, dlatego że jeszcze raz powtarzam, z punktu widzenia prawa międzynarodowego to jest niegrożące. Tu można spokojnie zbudować konstrukcję braku tej odpowiedzialności. To jakby pan prezydent to mówił, rozegrał tak jak ja mówię, to mało tego, można byłoby wzmocnić nasze roszczenia wobec reparacji rosyjskich i niemieckich, mówiąc wprost, że jeżeli wy uważacie, że ta umowa jest ważna, to przypomnę, my mamy starszą wierzytelność i my chcemy, żebyście w swojej wierzytelności instytucje finansowe realizowały od Niemców i od Rosjan. I tyle. To jest bardzo proste do zrobienia.
1: I to jest...
0: Wystarczy jedno orędzie pana prezydenta i ja uważam, że sejf się właśnie składa.
1: O czym mówił dr Michał Skwarzyński, prawnik, adwokat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Nocne powtórki w net.
1: I wracamy do decyzji wyborczej, a teraz naszym gościem Janusz Szewczak, były prezes Orlen S.A., finansista, ekonomista. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Dzisiaj seria konferencji prasowych polityków Prawa i Sprawiedliwości pod spółkami Skarbu Państwa dotyczącymi tego, jak wygląda aktualnie sytuacja finansowa tych spółek. No i jeszcze wyniki są prawie we wszystkich gorsze niż były 2-3 lata temu. Z czego to może wynikać i jak to będzie teraz się przekładać na sytuację polskiej gospodarki, kiedy spółki Skarbu Państwa nie zarabiają tyle, ile kiedyś?
3: No tak, i to jest w dużej mierze odpowiedź na pytanie, gdzie są te pieniądze, a jak wiadomo, ten rząd realizuje tą zasadę, pieniędzy nie ma i nie będzie, przywołując klasyka ministra finansów poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj minister Domański się specjalnie nie różni od Jana Wincenta Rostowskiego, czyli takiego, bym powiedział, takiego tajfunu z Londynu, jak go nazwałem. Cyklonu z tajfunu i tajfunu z Londynu, no bo pieniądze znowu wywiało z polskiego budżetu prawie po 300 miliardów rokrocznie deficytu, ponad 2 biliony już złotych długu, a pewno pod koniec roku tego długu będzie w granicach 3 bilionów, szacuje się, że 2 biliony 700 miliardów. No to jest absolutny kosmos, to jest wariant grecki, jazda rozpędzoną ciężarówką na ścianę po prostu, to nam funduje pan minister Domański. Zresztą nie ogranicza się do tych już istniejących gigantycznych długów, zaciąga nowe, bo przypomnijmy zarówno program SAFE, czyli finansowania uzbrojenia na określony procent, czyli nie wiadomo jaki, zobaczymy jaki będzie, jak Komisja Europejska nam powie, po ile pożyczy od banków, nie wiem do końca od jakich banków też przecież pożyczy, to jest prawie 200 miliardów, to tam 85 miliardów mniej więcej nowego długu w ramach programu SAFE. No i przypomnijmy, że mamy przecież cały czas jeszcze stary nowy dług, nową pożyczkę w ramach KPO. Tam część pożyczkowa wynosi około 34 miliardów euro. No też łatwo policzyć, prawda, około tam 150 miliardów złotych nowego długu. A jednocześnie nie ma fachowców od zarabiania tych pieniędzy, bo proszę popatrzeć na te wyniki za zeszły rok spółek Skarbu Państwa, no to tam właściwie nawet ci potentaci mają straty kilkumiliardowe. Nie wspomnimy o Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Azotach. Tutaj są wielomiliardowe problemy. Ale nawet taki czempion, jakim był za poprzednich rządów w sensie dochodów budżetowych, bo sam Orlen wpłacał za prezesa Obajtka i tamtego zarządu około 70 miliardów złotych rocznie podatków i opłat. No to jest astronomiczna przecież kwota samego podatku PIT. Byliśmy rekordzistą, pamiętam, sam wpłacałem to do ministerstwa, do budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów. Otrzymaliśmy nagrodę za najwyższą wpłatę podatku CIT, ponad 4 miliardy złotych po zeszłym roku. Zysk netto, czyli ten taki czysty zysk, można powiedzieć, w firmie najważniejszy w Orlenie wyniósł 2 miliardy 600 milionów. Proszę porównać z rokiem 23, kiedy odchodziła stara ekipa fachowców, niewątpliwie tak atakowanych i dzisiaj prześladowanych, zostawiła w kasie Orlenu blisko 21 miliardów złotych. Proszę porównać 23 rok 21 miliardów zysku netto czystego, za 25 rok 2 miliardy 600 milionów. No to jest, nie wiem, tam 8 razy chyba mniej, tak? No to są jakieś monstrualne różnice, kosmiczne różnice, można powiedzieć. Oczywiście no można zwalać nawet po 3 latach zarządzania w Orlenie na poprzedników, że to wszystko wina Obajtka i poprzednich menedżerów, ale to są bajki z mchu i paproci. No, dzisiaj oni odpowiadają za największą firmę i oni są odpowiedzialni za te wyniki, co by o tym nie mówić. Ale to jest zjawisko szersze po prostu, ponieważ nowy rząd Platformy, Koalicji Obywatelskiej, który przyszedł, wymiotł wszystkich fachowców od zarabiania pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa. Do tego stopnia, że potrafiono zwolnić 95-98% kadry menedżerskiej, czyli tych bezpośrednio zarządzających, pracujących już bezpośrednio, no można powiedzieć, przy efektach uzyskiwania źródeł dochodów. I ci ludzie często albo nie znaleźli pracy, albo gdzieś pracują w małych, niewielkich spółdzielniach. Marnuje się totalnie ten kapitał ludzki. Ci ludzie są często jeszcze prześladowani, wzywani na ciągłe przesłuchania. Są absurdalne zupełnie niektóre zarzuty, na przykład, że Orlen sprzedawał za tanio Polakom benzynę, czyli zarzut, że powinniśmy łupić bardziej tych Polaków, prawda? A tu myśmy tanio sprzedawali. No to jest niedopuszczalna sprawa. Nie wiem, czy klienci są podobnego zdania, że dzisiaj mają znacznie, znacznie drożej i są zachwyceni z tego powodu. I taka sytuacja właściwie panuje we wszystkich spółkach, dużych spółkach Skarbu Państwa. Te kilkanaście do 20, powiedzmy, spółek to są przecież główne źródła dochodów budżetu państwa. Jeśli jeden Orlen potrafi wpłacać około 65-70 miliardów złotych podatków i opłat, no to proszę popatrzeć, jaka to z tego robi się wielka kwota. I tych pieniędzy dzisiaj brakuje, bo właściwie te spółki są albo na miliardowych stratach, albo są na niewielkich zyskach w porównaniu do lat minionych. To jest skrajna nieodpowiedzialność, wyrzucanie wszystkich tych, którzy umieją zarobić te pieniądze, no tylko dlatego, że przyszło im działać i zarządzać za czasów rządów poprzednich Zjednoczonej Prawicy. To jest absurd ekonomiczny, to jest marnotrawstwo, na które nie powinno stać żadnego państwa i żadne rozgarnięte państwo, które nie kieruje się wyłącznie i władza, która nie kieruje się wyłącznie zemstą z nienawiści, jakąś pogardą dla poprzedników, pozwala sobie na to, żeby tracić kapitał ludzki, bo kompetencje ludzkie, menedżerskie, zarządzania no są bezcenne i sama sztuczna inteligencja nie wystarczy do zarabiania miliardów, jak się okazuje w wielu wypadkach. To jest pewne narzędzie, ale te narzędzie musi użyć jednak mimo wszystko nadal człowiek. I my jesteśmy w dramatycznej sytuacji, bo nawet ci, którzy dzisiaj odpowiadają za te spółki Skarbu Państwa, oni się boją podejmować te decyzje, bo mają z tyłu głowy no tą myśl, a przyjdą inni następcy, będzie inna władza, to my będziemy ciągani po prokuraturach, po służbach, po CBA, po ABW i tak dalej. W związku z tym lepiej nie podejmujmy żadnych odważnych, ryzykownych często decyzji, bo biznes to jest ryzyko ekonomiczne, które oczywiście trzeba skalkulować, trzeba się odpowiednio zabezpieczać przed tym ryzykiem, ale to jest zawsze decyzja człowieka, a nie sztucznej inteligencji. I to jest dzisiaj bardzo groźne zjawisko. Widzimy, właściwie nie ma większych inwestycji nowych. Wszystkie inwestycje, w tym również na przykład w Orlenie, to są inwestycje już rozpoczęte w poprzednim okresie zarządzania prezesa Daniela Obajtka i te na morzu farmy wiatrowe i elektrownie gazowe. No to wszystko i inwestycje w złoża w Norwegii, to wszystko, biogazownie i tak dalej, to wszystko już było. To już było zaplanowane, również olefiny, czy stawiane były na przykład zarzuty poprzedniemu zarządowi Orlenu, że zbyt duża była ta inwestycja w ten nowy Płock, w te olefiny, czy że to miało kosztować 25 miliardów złotych, że to przeszacowane, nieodpowiedzialne. No teraz się okazuje, że inwestycja jest kontynuowana, nazywa się inaczej tylko i kosztuje nie 25 miliardów, co było jakimś rozpasaniem inwestycyjnym, tylko 35 miliardów nagle i nie ma żadnego problemu. Także sytuacja w dochodach budżetu państwa jest absolutnie dramatyczna. Moim zdaniem będzie nas czekać nowelizacja budżetu raczej na jesieni i wydaje mi się, że nawet te zaliczki z SAFE niewiele tu pomogą, bo brakuje dziesiątek miliardów już dochodów. Mamy deficyt rzędu 70 miliardów złotych po pierwszym kwartale w budżecie. No to jednak, tym bardziej, że te pierwsze miesiące są jeszcze miesiącami najlepszymi w sensie dochodów dla budżetu i zawsze końcówka roku jest trudniejsza. Także można powiedzieć, gdzie są te pieniądze, gdzie one się podziały. Dlaczego takie nędzne są te wyniki Skarbu Państwa? To jest kluczowa oczywiście sprawa dla gospodarki, dla społeczeństwa. Mimo, że zwykły Kowalski nie zwraca może na to wielkiej uwagi, to trzeba powiedzieć jasno, że to się odbija na tym, jakie są te usługi publiczne, czy one są, czy starcza na służbę zdrowia, czy nie starcza, czy się obcina kolejne wydatki, kolejne działania na brakujące pieniądze na naukę polską, która znowu w dramatycznej sytuacji się znajduje. No tak się jakoś składa, że jak rządzi tego koalicja obywatelska, to pieniędzy nie ma i nie będzie i problemy z dochodami, z tym, żeby znaleźć menedżerów, którzy chcą, umieją, potrafią podjąć trudne decyzje i zarobić znaczące pieniądze. No jakoś tego ciągle wtedy brakuje.
1: Panie prezesie, to już na koniec do tego samego budżetu dojdźmy. Wiele osób mówi, że cały mechanizm SAFE po to miał być dopięty, żeby państwo polskie nie zbankrutowało w tym roku, że te pieniądze mają w jakiś sposób zamortyzować wydatki, chociażby wydatki na zbrojenia i spowodować, że będzie trzeba mniej wydać z budżetu państwa. Jak pan to czytuje? To faktycznie jest tak, że Donald Tusk postanowił zdaniem części prawników nielegalnym ruchem uratować budżet jeszcze na rok wyborczy.
3: To tak trochę wygląda, jakby to była taka chwilówka, ale te zaliczka, ta pierwsza zaliczka, no 6,5 miliarda euro, no to można powiedzieć, to jest w skali państwa polskiego i jego problemów z deficytem, można powiedzieć, na waciki. No 20 parę miliardów to brakuje w budżecie NFZ-u, a nie w budżecie państwa. W budżecie państwa ma brakować 300 miliardów, bo taki jest założony deficyt, prawda, prawie 300 miliardów w tym budżecie na ten rok. No to są przecież ogromne kwoty, skąd je wziąć? Unia, Komisja Europejska przymyka oko na rosnący deficyt, na długi polskie, na można powiedzieć pewną niestabilność już tego systemu finansów publicznych ze względów na polityczne sympatie, ale wcześniej czy później król będzie nagi i trzeba będzie, i ktoś to zauważy, zwłaszcza rynki międzynarodowe, a to wpłynie niewątpliwie na koszty obsługi polskiego długu, które są ogromne, już dzisiaj sięgające tam blisko 100-120 miliardów. Pewno za chwilę rocznie trzeba pieniędzy, można powiedzieć, oddawać tylko z tytułu odsetek, więc sam SAFE to, że tak powiem, rozłożony na 40 lat, to jest tylko uwiązanie sobie kuli u szyi i to z tym się fatalnie pływa, z taką ciężką kulą u szyi, więc to niczego nie załatwi absolutnie. To są rozpaczliwe ruchy, to są próby rozpaczliwego poszukiwania jakichś pieniędzy, no bo tracimy, zaczynamy słabnąć znacząco jako gospodarka